0: RAM, nie na jakieś tego typu rzeczy, a ze względu na wykonanie, na przykład, nie wiem, tam jakieś konkretne komponenty padały.
1: No to pytanie, jak będzie w trójce, ale to się pewnie okaże z czasem.
0: Ponoć lepiej. Ale
1: Natomiast,
0: to
1: ale to
0: czas
1: wiesz,
0: pokaże
1: no to czas
0: faktycznie.
1: pokaże, bo jeżeli tam się wiele nie zmieniło pod maską, to ciekawe, jak istotnie.
0: Nie, właśnie pod maską to się troszeczkę
1: będzie.
0: Zmieniło. Obudowa została zewnętrzna.
1: No cóż, to się wszystko.
0: Pod maską, skoro dokładali ten RAM, skoro tam kombinowali, to właśnie chyba z tego, co. Jakby, może inaczej, z informacji, które mam, wynika, że przy okazji kilka takich projektowych rzeczy połatali.
1: No to by tak
0: Natomiast
1: było.
0: odnosząc się, Arku, do Nokii, tak, nawet bym się zgodził, ale niestety 3G wyłączą i internet na 2G po HSP, bez HSPA po Edge'u dosyć skutecznie zablokuje takie
1: no,
0: rozwiązanie,
1: to będzie.
0: Nawet do zwykłego radia internetowego.
1: To będzie problem. I kolejne wypowiedzi Arka. Ja z 11 Reader mam tak jak Michał. Bawiłem się u kolegi i częściowo zapomniałem, że to istnieje. Wolę czytać syntezą, a gwoździem do trumny jest brak klienta na komputer. Kolejna wypowiedź od Arka. Przepraszam was za spam, ale mam kolejną sprawę. Jeśli aplikacja, która jest płatna, staje się darmowa lub jeśli aplikacja ma być płatna, a jednak nie jest, to oznacza, że po prostu nie ma na nią zainteresowania. GitHub ze swoim Copilotem, którego żaden normalny programista nie chce używać, osiągnął już taki poziom desperacji, że włącza go domyślnie i to za darmo. Przypominają mi się piękne czasy, gdy Babylon, Avast, Real Player i McAfee były wciskane na siłę. Z tym McAfee to mam wrażenie, że jeszcze od czasu do czasu on się
0: jest,
1: gdzieś tam
0: oczywiście.
1: Pojawia. Także to jeszcze nie stracili nadziei, że ktoś będzie tego chciał.
2: To nawet nie tylko za darmo, to znaczy to pewnie będzie bardziej temat na przyszły Tyflo Przegląd, ale że informacja mi przeszła przez social media dzisiaj. Microsoft to samo zrobi z Office'em, to znaczy z pakietem Microsoft 365, nigdy się nie przyzwyczaję do tej nowej nazwy, który teraz nam w gratisie będzie dociskał Copilot, ale nie za darmo, tylko za tam kilka dolarów, czyli tutaj kilkanaście, kilkadziesiąt złotych ten abonament nam wzrośnie. I będzie można z tego zrezygnować, grzebiąc gdzieś tam w sekcji anuluj abonament, tam gdzieś możemy dostać się do abonamentu w wersji Classic, ale on będzie dostępny nam tylko na rok. Tak przy okazji. Mm-hmm.
3: No cóż, no to rzeczywiście robi się ciekawie. To skoro już mamy wypowiedzi od słuchaczy, to może Piotrek jeszcze, Witek zdaje się nam nagrał wiadomość, w której też opowiada o swoich chyba spostrzeżeniach.
4: Według mnie miniony rok 2024 był dość spokojnym rokiem, jeśli chodzi o kwestie zmian w obszarze technologii asystujących i dostępności dla osób szczególnie z dysfunkcjami wzroku. I tak naprawdę widzę tutaj dwa takie technologie, które rozwinęły się w sposób szczególny. Jedna z nich to rozpoznawanie tekstu, czyli klasyczne OCR. Wcześniej głównie to były aplikacje typu Fine Reader, a w minionym roku ogromną popularnością cieszyły się różnego rodzaju wtyczki dodawane do czytników ekranu albo nawet natywne funkcje czytników ekranu, czy systemowe funkcje, które umożliwiały nam rozpoznawanie tekstu, czy to na obrazach statycznych, takich na zasadzie zdjęć gdzieś tam z rolki aparatu, czy obrazach gdzieś tam w internecie napotykanych, czy po prostu dokumentów różnych elektronicznych. To jak gdyby jeden obszar. No i drugi, który tutaj pewnie nie będzie zaskoczeniem, ale AI, sztuczna inteligencja, tak naprawdę w moim odczuciu w trzech obszarach zrobiła ogromny, przeogromny postęp. Pierwszy z nich to pismo odręczne, że w tym momencie sztuczna inteligencja jest w stanie rozpoznać takie odręczne pismo. To jest dla mnie coś niebywałego. Kolejna rzecz to analiza ruchomego obrazu. I w takim wymiarze, jak robi to PikiBot, że tworzy nam, jak to kiedyś u nas nazywano, tyflofilmy, czyli opisuje słownie to, co się dzieje na ekranie w danym nagraniu. I w taki sposób, jak robi to Seeing AI, czyli taka pseudo-audiodeskrypcja nakładana na odtwarzany film. Jest to niebywała sprawa. Myślę, że w bieżącym roku ta technologia zostanie udoskonalona i stanie się bardziej powszechna. No i trzeci

0: Trzeci element, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, to oczywiście głosy, możliwość generowania, tworzenia najróżniejszych głosów, to z jednej strony, a z drugiej strony możliwość ich wykorzystania na razie do czytania audiobooków, z e-booków, czyli mamy coś fenomenalnego, że możemy wybrać sobie głos, który nam się podoba, albo stworzyć sobie taki głos i za jego pomocą czytać e-booki w o wiele lepszej jakości niż nie jeden lektor czyta. Więc to są takie rzeczy, które mnie najbardziej zafrapowały. Wydaje mi się, że w tym roku pojawi się możliwość dodawania takich głosów wygenerowanych do różnego rodzaju urządzeń typu właśnie czytniki ekranu. Ale też wydaje mi się, że rok 2025 będzie głosem nowych asystentów, asystentów osobistych, które korzystać będą też z nowych funkcji i możliwości asystentów głosowych, tak jak teraz chociażby robi chatbot GPT, gdy sięga do wiadomości z internetu i służy nam podpowiedziami, na przykład podając informacje, co możemy zobaczyć w telewizji, co aktualnie jest odtwarzane. Czego sobie i Wam życzę.
1: Jeżeli chodzi o Wasze wypowiedzi, o to, co piszecie do nas, to jeszcze też do tego tu zajrzyjmy. Muszę sobie też to otworzyć. A, jeszcze Arek na przykład sugerował, że przydałby się jakiś czat pomiędzy słuchaczami Tyflo Podcastu. No jest teoretycznie Discord, więc można by było z niego korzystać, natomiast no, z tym Discordem, z dostępnością Discorda niby jest całkiem nieźle, ale jakoś przynajmniej część osób nie bardzo może się do niego przekonać. I uczciwie,
2: sam się do niej zaliczam.
1: I uczciwie mówiąc, łącznie ze mną. Tak, łącznie ze mną. Jakoś niby tam wszystko działa, niby tam się da, ale z jakiegoś powodu jakoś nie bardzo mogę się tutaj do tego narzędzia przekonać, żeby używać na dłuższą metę.
2: Tak. Nie ma Tomasza, więc wrócę na sekundkę do Apple'a i się mogę w tym momencie troszeczkę wbić niekulturalnie. Nie wiem, co ty na to, Piotrze? Co ty o tym sądzisz? Jesteś z tym systemem prawie tak jak ja od... No ja jestem w tym roku bardzo ostrożnie, bo od bety trzeciej 18.0 i nie żałuję. Uważam w ogóle, a propos przełomu i a propos tego, co mówił Arek, to tym razem ja się troszeczkę odniosę, że jako posiadacz trzynastki, no nie korzystam sobie zbytnio z Apple Intelligence, przynajmniej na razie. I to się nie zanosi na razie na zmianę aparatu. Natomiast dwie sprawy. Jedna niepokojąca, ale to też było do przewidzenia, że ten rok przyniósł nam całkiem sporo funkcji gwiazdka, przy czym treść gwiazdki, ale nie w Europie.
3: Tak.
2: Szkoda.
3: Szkoda. I ja tutaj się jak najbardziej mogę odnieść. Tak, w skrócie, jeśli chodzi o iOS-a, to dużo rzeczy całkiem spoko, aczkolwiek no ja akurat z wyjścia Braille'a mimo wszystko korzystam mało, wiem, jestem... No,
2: nie, ja chciałem o zupełnie innej funkcji, ale na razie odnieśmy się do tego o Europie.
3: Dobrze, okej, okay, Europa. No, Apple Intelligence to jedno. Mi brakuje dwóch innych rzeczy, które były obiecywane. Jedna z nich to jest iPhone Mirroring na Macu, czyli po prostu to, że możemy sobie z poziomu Maca uruchomić dowolną aplikację na naszym iPhone'ie i po prostu z niej korzystać. Wiem, to na początku nie było dostępne, ale to się w międzyczasie zmieniło. Co ciekawe, w ogóle to się zostało zrobione w mało oczywisty sposób, bo ktoś by się spodziewał, dobra, jak oni to zrobią, to bo tak obraz jest streamowany jakoś, no to pewnie będziemy słyszeli voiceovera z iPhone'a, tak? I będziemy klawiszami po prostu z tym sterować jak wirtualną maszynę. No nie. Okazuje się, że zrobili to tak, że nasz voiceover na Macu po prostu te kontrolki widzi. Więc informacje o tych kontrolkach są jakoś do tego Maca przesyłane i tak to działa, więc to już udostępnione zostało. Nie wszystkie aplikacje niestety, które są w App Store na iPhone'a, na Macu uruchomimy. Deweloperzy mogą się z tego wypisać i wiele takich aplikacji, które bardzo bym chciał w ten sposób sobie uruchomić, zostało tak wypisane. Nie wiem, na przykład Facebook. Czasami fajnie byłoby coś szybko z klawiatury napisać z takim bardziej wygodnym interfejsem, a na takie rzeczy to pozwala. No właśnie, niestety nie w Europie. Mam nadzieję, że przy okazji tego Apple Intelligence, które ma się w kwietniu, w maju pojawić, ta nowość też się pojawi. A druga nowość, o której chciałbym wspomnieć, nagrywanie rozmów. Nie wiem, też czy tego chciałeś. Nie ma. No właśnie. To też było zapowiadane.
1: I najciekawsze, że tak obserwując voiceovera, to że ta funkcja gdzieś jest, tylko ona jest po prostu celowo wyłączona.
2: Nie, no tak, mamy kolegę z Wielkiej Brytanii, który już nią się po prostu może cieszyć i nawet testowaliśmy różne ciekawostki, co prawda raczej z użyciem FaceTime'a niż telefonu, ale to ale po działa. Prostu działa. Głos języka głównego mówi o tym, że rozmowa jest nagrywana, zanim w ogóle my odbierzemy telefon, no plus mamy te pipczki sygnalizacyjne, tak, że się nagrywa, nie? Natomiast, więc tu jest to zachowana przejrzystość. Nie wszystkim się to może podobać, mi się to akurat podoba, bo nie mam powodu, żeby nie mówić o tym, że na przykład daną rozmowę nagrywam i tyle. Natomiast co? Natomiast, no żałuję, że nie ma tego w Polsce. Była jedna, jedyna beta, w której to po prostu działało, po czym nam to zabrano, po czym teraz już został tylko przycisk nagrywanie rozmowy na wyłączone chyba, czy jakoś tak. Bo to jak najbardziej jest w interfejsie, jest w protokole, tylko jest niewidoczne.
1: No pozostaje mieć nadzieję, że to się w końcu
3: pojawi. Tą beta, gdzie to działało, przeoczyłem. Dokładnie, może też przy okazji Apple.
2: Chyba czwórka, wiesz, 18 beta 4 bodaj.
3: Aha.
2: Acz też nie wiem, czy nie miałem po prostu delikatnie farta. Ja już kilka razy napotkałem na to, że w przeszłości na przykład miałem przez dłużej niż coś tam ustawiony język na US English, spowodowało, że dostałem w becie coś, co wyście chyba mówili albo z kimś rozmawiałem prywatnie i mówił, że jest, ale on tego nie może włączyć. Ja to po prostu miałem, na przykład. A beta czy dwie później już istotnie znikało i zrównywaliśmy się wszyscy.
1: Tu mamy jeszcze taki komentarz od Oskara, tak jeszcze wracając do Blind Shella. Ja, widzicie, taki gorący temat, ten Blind Shell. Ale to
2: gorący
1: tak,
2: kartofel.
1: Tak, ale to tak zawsze jest, słuchajcie, że jak się pojawia właśnie dyskusja o Blind Shellu, to dość głośno o tym jest. No bo to jest rzeczywiście urządzenie dosyć ciekawe, które naprawdę może mieć swój potencjał, a jak to potem w praktyce wychodzi, no to wygląda to różnie. Oskar zadał takie pytanie, czy na przykład, co sądzimy o Blind Shellu jako telefonie służbowym? O, ja powiem szczerze, ja sobie tego nie wyobrażam. Oczywiście to wszystko jest, wiadomo, opatrzone takim komentarzem, no ale...
3: Zależy od zawodu.
1: Tak, zależy od zawodu, oczywiście, bo na przykład jeżeli ktoś ma potrzebę wykonywania wielu połączeń, na przykład jest czy to telemarketerem, czy po prostu człowiekiem od przeprowadzania jakichś ankiet, tego typu rzeczy i nie dzwoni z dedykowanej aplikacji na komputerze, a dzwoni po prostu z telefonu, to wydaje mi się, że rzeczywiście miałoby to ręce i nogi. Ale na przykład w moim przypadku ja sobie absolutnie nie wyobrażam Blind Shella jako telefonu służbowego. Jak ja tam obsłużę Teamsy?
2: Z trzeciej strony zadam podobnie retoryczne pytanie, Michale. A gdy się coś jednakowoż stanie, jak ja odtworzę backup na inny telefon?
1: A właśnie. No, także to są takie dylematy. Ja bym bardzo ostrożnie podchodził do tego zagadnienia jako nawet taki telefon służbowy. Do dzwonienia, do wykonywania po prostu wielu połączeń. Okej, może mieć to sens, natomiast pamiętajmy, że w pracy robi się różne rzeczy i ja na przykład sobie nie wyobrażam pracy. Ja absolutnie bym się nie ucieszył, gdyby mi pracodawca chciał ułatwić życie. Biorę to w duży cudzysłów. I dał Blind Shella, bo z tego telefonu będzie mi łatwiej korzystać. Nie, to też mi nie, będzie łatwiej korzystać z iPhona.
2: Szczególnie, że łapię się na tym, że na przykład zadania, które często wykonuję w ramach jakby swoich obowiązków w tym momencie na przykład, po prostu wręcz są stworzone do trybu poleceń Braille'a i to są często zabawy na zasadzie wklejenie czegoś z jednej aplikacji, zrozumienie tego, przeczytanie tego, zapoznanie się z tym, wklejenie być może tych konkretnych elementów, na przykład suchych danych z odczytanego tekstu do zupełnie innej aplikacji, posłanie tego dalej gdzieś i tak dalej, czyli takie coś, co kiedyś stwierdzałem, że o Jezu, to jest niewygodne, a teraz po prostu iPhone, trochę wejście ekranu Braille'a, trochę cztery palce w prawo, w lewo, względnie app switcher, ale to już w ostateczności i po prostu jedziemy. Nie wyobrażam sobie tego na Blind Shellu.
4: Ja już wróciłem. Niestety przez chwilę mnie nie mogło być tutaj na audycji i przepraszam też, że nie uprzedziłem, ale nie dałem rady. Przechodzimy do nowego tematu w takim razie.
2: Wiesz co? To... Nie dokończyliśmy starego.
4: A, okej.
2: Okay. A mówiliśmy, Piotrze, o... Zanim był Blindshell jako telefon służbowy, mówiliśmy, Piotrze, o Europie, bo ty jeszcze coś chciałeś dodać, a ja cię tu nagrywanie...
3: Ja tylko chciałem ogólnie powiedzieć, jeśli chodzi o inne funkcje, które gdzieś do tego iOS-a trafiły, no ja akurat jestem w tej grupie osób, które mniej z tego Braille'a korzystają, natomiast wiem, że dla tych, którzy korzystają z tego dużo, to jest rewolucja. To jest jedna chyba z bardziej rewolucyjnych aktualizacji. Chyba tak zresztą zakończyłem swój artykuł w Tyfloświecie.
2: Poczytuję to też jako rewolucję jak najbardziej.
3: I myślę, że się z tym się zgodzę. Co mnie ucieszyło? Zmiany w złagodzeniu dźwięku. Już tam można sobie ustawić, żeby to nie złagodzało tak mocno.
2: Żeby jeszcze dodali krzywą ataku i powrotu. To już.
3: A też o to poprosiłem swoją drogą. Mam nadzieję, że to dadzą, bo też by się przydało. Z czego ja korzystam najbardziej, to właśnie z tego, no i że na Macu w końcu można sobie więcej tych skrótów przystosować, dostosować i na przykład je przypisać do klawisza VoiceOvera, co bardzo mnie cieszy. Mogłem sobie trochę te polecenia z klawiatury trochę odciążyć i więcej rzeczy przerzucić na Caps Locka tak typowo.
2: Tak. To ja dodam od siebie funkcję dosyć nieoczywistą, bo o jej fajności albo ja przeceniam jej fajność, tej funkcji, albo o jej fajności powiedziano mało w Tyflo Przeglądzie. Uczciwie uruchamiam Envision w zasadzie w tym momencie z przyzwyczajenia. Bo tekst na żywo w voiceoverze, ten Envision voiceoverowy, mimo tego, że ma tylko dataset angielski i najbliższy naszemu, i oczywiście, że dużo częściej niż Envision zamiast płyty zrobi ptytę i takie różne, ale on po prostu działa. A w Envision czasami się nie mogę go doprosić, żeby mniej więcej płynnie czytał tekst. Więc po prostu gest, wyciągam telefon, nawet nie muszę zbytnio tego telefonu od tam Face ID, po prostu skrót, po prostu ta gestura i czytam, co jest przede mną.
3: No to właśnie, takich drobnych rzeczy jest dużo. Też jedna rzecz, która mi się teraz przypomniała, tak teraz powiedziałem, co jeszcze z tym telefonem robię? A no właśnie, w końcu sobie wywaliłem latarkę z ekranu blokady i dałem sobie inne rzeczy i faktycznie z tych rzeczy, które sobie dodałem, to korzysta.
2: Tak, zmieniłem stan baterii, nie mam latarki i cieszę się z tego niezmiernie, tak. Ten taki widżet duży, nie, z stanu baterii. Dużo bardziej mi się przydaje od tej latarki.
4: Dobrze, to... Aha.
2: Chyba teraz twoja tak. Kolej, Tomaszu.
4: To w takim razie przejdźmy do Koleo. Tutaj taka niby drobna nowość, bo chodzi o wybór dostępny, w końcu wybór miejsca ze schematu. Ale myślę, że dla wielu osób to może być dość jednak istotna kwestia, że mogę wybrać sobie miejsce w pociągu, na którym chciałbym usiąść.
5: Tak. I czy ja w ogóle może połączę to od razu z innym mniejszym tematem, który też zacząłem, czyli takie drobniejsze zmiany w aplikacjach, których używamy, a które ułatwiają życie. I też sobie uświadomiłem, że to właśnie w minionym roku, 2024, weszły oznaczenia dla kierowców Bolta, że jesteśmy osobami niewidomymi, czyli to słynne oko i piesek, to czego, o co nas czasem pytacie w audycjach. No nie wiem, wiem, że to tak nie do końca jeszcze się rozpromowało, że nie wszyscy kierowcy czytają te memo, które tam gdzieś przychodzi. Natomiast próbujecie już tego używać i fajnie, może świadomość się rozszerzy. No z takich drobnostek jeszcze to istotnie blik wszedł do sklepu Play, nie wiem czy wiele osób to ucieszy, ale jest. Natomiast tak, Koleo pozwala na sprawdzenie sobie, jak wygląda dostępność konkretnych miejsc w wagonach. No i można sobie tam to wybrać ze schematu rzeczywiście. Jest informacja o numerze miejsca, jest informacja o tym, czy to jest chyba... Czemu dedykowane jest to miejsce? Na przykład miejsce dla przewodnika, osoby niepełnosprawnej, miejsce dla tam wózka, miejsce jakieś tam jeszcze. Teraz nie pamiętam, chyba nie ma korytarza lub okna, prawda? Już nie czyta tego jeszcze chyba. Ale właśnie można sobie zobaczyć, które miejsca są wolne i sobie wybrać ze schematu. O tyle się cieszę z tej zmiany też ja, oprócz tego, że oczywiście jest możliwość takiego wyboru, że niewiele aplikacji, kolei różnych nawet państw, tak jak to obserwuję, wprowadziła w ogóle coś takiego. To jest na swój sposób ewenement na skalę gdzieś europejską. Nie mówię, że nikt tego nie robi, ale jest to dosyć mało powszechne. I do tego stopnia, że pamiętam kiedyś dyskusję na jednej z naszych grup, gdzie dwie osoby się kłóciły o to, czy to w ogóle powinno być zrobione, bo to jest taka trochę dostępność na siłę, jakieś wymyślanie schematów, skoro można te miejsca wpisać, a w ogóle czy to się technicznie da. I z drugiej strony były jakieś przykłady, że dałoby się mapę udostępnić, że stworzenie mapy dostępnej jest możliwe. I tak ta dyskusja odbiła w stronę, czy w ogóle dostępność ma sens, czy to jest troszkę na wyrost, takie teraz udostępnianie wszystkiego na siłę, bo prawo tak każe. I strasznie dużo poleciało tam argumentów w ogóle o przedmiotowości tych różnych działań na rzecz dostępności, a wystarczyło zrobić to, co zrobiło Koleo. Okej, to nie jest powiedzmy universal design, projektowanie uniwersalne, bo musi być specjalny tryb i trzeba go specjalnie włączyć i musi wykryć voiceovera i tak dalej.
1: Ale ważne, że się da.
5: Ale jest, ale ktoś zrobił koncepcyjnie coś, co działa i będzie to pewnie jeszcze rozbudowywane. No także myślę, że to jest krok w dobrą stronę, zwłaszcza, że nadchodzi europejska ustawa o dostępności.
1: Natomiast jeszcze co do tej argumentacji o tych schematach, że można sobie wpisać numery miejsc. Oczywiście wszystko można, tylko jeszcze trzeba wiedzieć, w jaki sposób są numerowane miejsca w wagonach, w pociągach. A to wcale nie jest takie oczywiste.
5: Tak, i to jest też trochę potem problematyczne, kiedy na przykład nie synchronizując tego ze sobą, w różnym czasie kupujemy bilety z drugą osobą i chcemy koniecznie jakoś tam koło tej osoby siedzieć albo w miarę możliwości w pobliżu, chociażby w tym samym wagonie. I oczywiście można zaryzykować i wpisać miejsce obok miejsca numer, tylko bardzo rzadko, wydaje mi się, dostaniemy tam jakiś bilet, bo pewnie już będzie zajęte, przynajmniej przez jakąś część podróży. A tak możemy przynajmniej oszacować, w którym, czy w tym samym wagonie, w miarę blisko tej osoby gdzieś miejsce jest. Żeby sobie usiąść, no chociażby, żeby to wejście, wyjście do wagonu sobie ogarnąć, albo ewentualnie z kimś się zamienić, dogadać i po prostu po ludzku sobie tak zaaranżować, żeby te miejsca były fajnie. No jak się wpisuje numery z rączki, to nie jest to łatwe zadanie.
1: I mamy kolejne wypowiedzi od Arka, też jeszcze tu kontynuacja wątku blind shellowego. Jeżeli aplikacje bankowe nie działają, to taki świadomy użytkownik, tutaj jest świadomy użytkownik napisane, może sobie również zablokować Messengera, WhatsAppa czy Facebooka. Aplikacje te często ufają bazom zaufanych urządzeń i oprogramowania do nich. Jeżeli takie urządzenie nie jest na magicznej białej liście, to konto może zostać zablokowane. I tu się rzeczywiście coś może być na rzeczy, jestem w stanie zgodzić, bo pamiętacie, jakie historie były z Mirandą? To oczywiście wiadomo, nie aplikacja mobilna, ale aplikacja, która gdzieś tam jednak korzystała z różnych metod podłączenia się do Facebooka i były takie sytuacje, że te konta były dość często blokowane. No tu podejrzewam, że tu jest jednak aplikacja oficjalna, Messenger chyba, ale też no wiadomo, mogą być różne sytuacje. Te narzędzia detekcji różnych nietypowych zachowań to potrafią naprawdę czasami zaskakiwać. Kolejną głupotą było dodawanie pamięci RAM. Ilość pamięci operacyjnej przy tak wolnym i starym chipsecie nic nie zmienia, ponieważ wąskie gardło leży gdzie indziej. Gdyby twórcy poświęcili trochę czasu i wynajęli analityka do sprawdzenia danych diagnostycznych wysyłanych przez użytkowników, zobaczyliby, że 85% z nich nie wykorzystuje nawet połowy dostępnej pamięci RAM. Ten Windowsowy Copilot, a ten GitHubowy to chyba jednak coś innego? Tak, to są zdaje się inne rzeczy, bo Copilot w Windowsie ma nam pomagać w codziennej pracy, a Copilot ten w GitHubie to jednak jest bardziej dedykowany programistom, natomiast gdzieś tam pod spodem to i tak jest GPT, i tak jest GPT.
3: Tak, ja tutaj mówiłem też o Copilocie po prostu w Office, tak? Czyli w Wordzie, w Excelu, bo tam oczywiście też Copilot jest.
1: I kolejna wiadomość od Arka. Zapomniałem dodać, że Luomo Toolbox wspiera od jakiegoś czasu opisywanie filmów. Można dodać film z ekranu udostępniania, rolki aparatu czy linka. Na razie wspieramy filmiki do 40 sekund. Pojawi się opcja eksportu opisu do SRT, żeby robić sobie takie audiodeskrybowane filmy. Programistycznie działa to w pięknie prosty sposób. iPhone tworzy parcel JSON i w nim są informacje o kontrolkach. Punkt w formacie X, Y, etykieta i tyle. Ale to do czego tu się odnosiłeś?
3: Ja Artur? Myślę, że tutaj jest odpowiedź, jak działa ten screen mirroring na Macu, jak VoiceOver wie o kontrolkach.
1: W ten sposób, okej. Okay. I jeszcze jedna wiadomość, znowu wracamy do Blindshella. Co sądzę o Blindshellu jako telefonie służbowym? Nieważne gdzie pracujesz, to nie. Nie uruchomisz Slacka, nie uruchomisz Jiry, nie uruchomisz Worda, czegokolwiek. Ale, Arku, nie wszędzie jest to potrzebne. Czasem masz potrzebę po prostu wykonywania dużej ilości połączeń i akurat w tym jednym konkretnym przypadku ja tu jednak będę się upierał, że to może być przydatne. Ale oczywiście, tak jak Patryk powiedział, kwestia backupu i przywracania potem tego. No bo jak sobie zbudujemy jakąś dużą książkę kontaktów na przykład, no to pytanie... Chociaż same kontakty to tam się chyba da
3: jakoś. To by się dało zrobić.
1: To by się dało, więc do takiego konkretnego zastosowania, ale no to właśnie, to trzeba wiedzieć po prostu, do czego nam jest potrzebne konkretne narzędzie. Tak globalnie to ja się oczywiście zgadzam, że w wielu przypadkach może być to nie najlepsze rozwiązanie. I jeszcze a propos iOS-a, to Arek do nas pisze, dla mnie najlepszą funkcją iOS 18 niezwiązaną z dostępnością jest modyfikacja skrótów ekranu blokady. Mam Luomo po lewej stronie, dyktafon po prawej, a Luomo to jedyna aplikacja, z jakiej korzystam do OCR-owania. I kolejna wiadomość. Tak już sobie wyobrażam granie miejscami w statki. Wpisuję numer miejsca, powiedzmy 16. Kurde, nie ma. Dobra, próbuję 17, nie ma, wpisuję 20. Jesteś blisko, ale jeszcze to nie to. Próbuj
2: dalej. Dzięki, o tym nie pomyślałem. Gram miejscami w pociągu w statki.
4: Cóż.
1: I jeszcze jedna wypowiedź, która do nas doszła w międzyczasie. Aplikacja oficjalna, ale user agent już może być inny. Mi kiedyś kuku zablokowali, bo uruchamiałem je w emulatorze. No też prawda. I to wszystkie wiadomości.
4: Dobrze, to przechodzimy już do kolejnego tematu. Zmiany na lepsze w dostępie do szkolnictwa wyższego. Tutaj Paweł to wpisał, zdaje się.
5: Tak, zgadza się. No i tak wspominam, nie wiem, czy Wojtek nas tutaj słucha, bo myślę, że zmiany to są takie, które my z Wojtkiem okomentowaliśmy, ale studiujących albo studiujących kierunki filologiczne może wśród nas jeszcze trochę jest, wśród słuchaczy. I tu takie dwie zmiany, które ja wynotowałem, aczkolwiek takich drobniejszych, jakichś innowacyjek, mogło być trochę tutaj więcej. A mianowicie pierwsze, tak bardziej globalnie, zaczęła się tworzyć gdzieś tam dostępność Zotero, czyli bardzo potężnego narzędzia do zarządzania bibliografią. Narzędzia, nie wiem, czy w którym bezpośrednio można, ale może można zacząć tworzyć artykuły naukowe po prostu. I to jest narzędzie używane przez wiele osób i bardzo może to sprawę ułatwić. Dużo skrótów klawiszowych, dużo opcji wstawiania w różnych formatach, całe zarządzanie, jakieś sieć powiązań między jakimś jednym artykułem, który sobie analizujemy, a drugim. No potężny menedżer. I to myślę może w jakiś sposób zrewolucjonizować to, jak będziemy teraz pisać prace różnego rodzaju, czy artykuły. Może nie tylko w kontekście akademickim, ale głównie. A druga rzecz to jest coś, co się dalej rozwija, bo jeszcze jakby owoców tego nie widzimy, ale no wiem, że sytuacja jest rozwojowa i coś, na co czekaliśmy latami. Tu Patryku, myślę, że tutaj się zgodzisz. Trados ma się stać dostępny. I to jest coś, na co
2: czekam.
5: Czekaliśmy.
2: Czekam.
5: Tak, bo jest to standard. Jak chodzi o tłumaczenia, Trados, przepraszam, bo to trzeba zrobić krok w tył. Chyba najpopularniejszy program do wspieranych komputerowo tłumaczeń pisemnych z języka na język. I każda agencja tłumaczeniowa praktycznie teraz wymaga Tradosa, z tego co wiem, na tyle na ile słyszałem o tym, jak rynek działa, albo bardzo wiele tych agencji przynajmniej spodziewa się, że my tego Tradosa umiemy obsłużyć, że z jego plikami i do glosariuszy, i do baz słów, i do gotowych tłumaczeń i tak dalej, pamięci tłumaczeniowych jesteśmy w stanie pracować. No i ten Trados jest takim właśnie w wielu miejscach stosowanym programem. Przez długi, długi czas był niedostępny. Ciężko było nam podjąć przez to pracę w agencjach tłumaczeniowych, a ciężko było nam brać udział w różnego rodzaju kursach i zajęciach na studiach, jeżeli chodzi o tłumaczenia pisemne. No teraz nareszcie ma to ruszyć i no nie jest to temat, mówię, który jakoś w zeszłym roku się zamknął i coś już zobaczyliśmy jako efekt końcowy, ale kotwica została zarzucona, no i czekamy, czy ten statek tą kotwicę odwiesi i wypłynie i dopłynie do jakiegoś następnego celu, którym będzie już jakaś pokazowa wersja programu, o której będzie można coś więcej powiedzieć, oprócz tego, że jest w planach. Ale jeżeli to ruszy i dobrze, że to ruszy, no to odblokuje się nam kolejny gdzieś tam zawód. I znaczy to nie jest też tak, że bez tego Tradosa nic się nie dało robić, bo było oczywiście Fluency i te pliki tych pamięci i tak dalej są gdzieś tam uniwersalne, między sobą kompatybilne, więc to nie była sytuacja bez wyjścia, ale no ten rynek tych programów, właśnie tych narzędzi CAD tak zwanych, no nie był dla nas zbyt łaskawy do tej pory i dalej nie jest kolorowo, ale jeżeli ruszy Trados, który był, mimo tego, że inne programy są dostępne i spełniają to zadanie, był gdzieś tam wymaganiem, więc miejmy nadzieję, że trochę zmieni to, jak będzie dla nas wyglądała sytuacja na rynku pracy właśnie w tłumaczeniach.
4: Kolejna rzecz, którą mamy wpisaną, to jest coś, co chyba już troszeczkę ruszyliśmy, chociaż nie pamiętam, czyli Be My Eyes na Windows, w zasadzie Be My AI na Windows. No, czyli po prostu możemy dać albo obraz ze schowka, albo zawartość ekranu jednym skrótem do tłumaczenia, znaczy do rozpoznawania przez Be My AI, czyli no GPT obudowany jakimś ich promptem. No i to działa. Można zmieniać skróty, bo przez chwilkę był problem taki, że któryś ze skrótów nam chyba kolidował z jednym z polskich znaków. Tak, diakrytycznych, i teraz da się te skróty od pewnego czasu już zmieniać. No i dobrze, że jest coś takiego, bo rzeczywiście gdzieś tam no, może się niejednokrotnie przydać coś takiego.
1: Ja bym powiedział, że mi nawet częściej przydaje się rozpoznawanie różnego rodzaju obrazków w formie plików właśnie z poziomu komputera niż z poziomu urządzenia mobilnego. Tak, bo na telefonie zazwyczaj obsługuję tego typu narzędzia w ten sposób, że robię zdjęcie tu i teraz i w tym momencie chcę, żeby on mi powiedział, co na tym obrazku się znajduje, który zrobiłem właśnie teraz. Zdjęcie jakiegoś konkretnego produktu, jakiejś konkretnej sceny. Natomiast no, komputer ze swej natury to służy albo do przeglądania różnych rzeczy zdecydowanie częściej, czy to internetu, czy jakichś różnych mediów społecznościowych także, ale też no i na dysku może mieścić różnego rodzaju zdjęcia, różnego rodzaju pliki graficzne, które mogą się okazać no fajne, gdyby zostały rozpoznane. Więc ja na przykład zdecydowanie częściej korzystam z tego w ten sposób, że po prostu z eksploratora wrzucam jakieś tam obrazki i każe mu rozpoznawać. I to jest właśnie też taka rzecz, o której warto wiedzieć, jeżeli ktoś jeszcze nie korzystał z Be My Eyes pod Windowsem, że tu w tej aplikacji mamy, jak na razie przynajmniej, możliwość korzystania tylko ze sztucznej inteligencji. Nie jesteśmy w stanie połączyć się z widzącym wolontariuszem, żeby nam w jakiejś sytuacji pomógł, a wydaje mi się, że tu też naprawdę można by było sporo zdziałać.
4: To prawda. Tak, w ogóle Be My Eye dostało te grupy, zdaje się, Już na telefonach, tak?
1: Także można swoich znajomych podrzucać i jakby połączyć ich w grupę, dzięki czemu będziemy się łączyć tylko z osobami zaufanymi.
3: Tak. Też skoro rozmawiamy o Be My Eyes, tych nowościach, w ogóle w tym roku Be My Eyes, nie, chyba nawet teraz właśnie, świętuje 10. urodziny. Ale wiedziałam, że ta aplikacja już tyle z nami jest, szczerze mówiąc.
4: Ja też to widziałem.
3: Ale no to już teraz wiecie, jak i ja. Natomiast co tam jeszcze się zmieniło, oczywiście też doszły, bo Be My Eyes od jakiegoś czasu oferuje taką funkcję, która pozwala firmom oferować kontakt z ich pracownikami właśnie w sprawach dostępności. Tam był na przykład Microsoft, to było Sony, coś jeszcze jakieś firmy. Na pewno więcej za granicą niż u nas, na pewno Microsoft i Sony to dwie, które im przyszły do głowy. Natomiast oprócz tego, że mamy ten kontakt z pracownikami, to teraz też takie firmy mogą mieć w usłudze własne boty, z którymi też możemy rozmawiać i one też jakąś wiedzę bardziej spersonalizowaną pod nasze potrzeby posiadają. Także możemy na przykład takiego bota Microsoftu pytać o jakieś kwestie związane z Windowsem czy z aplikacjami Microsoftu i on nam będzie w stanie coś podpowiedzieć.
4: I kolejny temat, który mamy tutaj w notatkach, dotyczy takiego czegoś, co się zastanawiałem, czy tutaj dawać, czy nie, bo będzie jeszcze audycja na temat gier, ale zdecydowałem, że może wpiszę, nie wiem, może mimo wszystko przyda się to do czegoś, NVGT, czyli nowy silnik do tworzenia, no właśnie, gier audio. Niemniej jest to
1: i w sumie nie
4: jakiś...
1: tylko gier.
4: Nie tylko gier, no to jest środowisko, powiedzmy, programistyczne, no nastawione na gry, niemniej może komuś się przyda.
3: Tak, to jest, no, nawet bym powiedział, że to jest nowy, stary silnik. I już tłumaczę, o co mi chodzi, jeśli słuchaliście Tyflo Przeglądu, to wiecie dlaczego. To jest na pewno aplikacja, która trochę dała zastrzyk takiej energii, mam wrażenie, w społeczności programistów gier audio, bo... Mieliśmy taki silnik jak BGT. Ten silnik był na rynku od ponad do kilkanaście lat. Był to silnik, w którym powstało bardzo, bardzo, bardzo dużo gier audio. Co na przykład przychodzi do głowy? Crazy Party, Manamony, gry od Blast Bay Studios, co tam jeszcze? Do tych gier było dużo. Gry Oriola Gomeza, to przynajmniej na Windowsa, a nie na iPhone'a. Tych gier przez lata powstało masa. Jakieś gry, strzelanki, Survive the Wild, to też wątek w ogóle... które się z tym, o czym zaraz powiem, łączy. Natomiast ten silnik miał swoje ograniczenia, ale też po prostu autor tego silnika postanowił zarzucić jego rozwój. I z czasem ten silnik powodował coraz większe problemy. Antywirusy zaczynały go wykrywać jako wirusa, mimo to, że wirusem nie był, co powodowało, tak, ktoś pobierał sobie nową grę i po prostu ta gra się nie chciała rozpakować nawet tak, bo Defender ją łapał w locie na przykład. Ale ludzie mimo wszystko z tego korzystali, dlatego że przez lata powstało wiele funkcji, bibliotek, które ułatwiają różne rzeczy w tworzeniu gier. Więc no, to było bardzo popularne narzędzie. Ludzie próbowali też pisać gry w innych silnikach, w innych językach programowania, cały czas co się zresztą dzieje. Natomiast BGT miał ogromną fanę, ogromną bazę fanów swoich. I jedną z tych osób jest taka osoba jak Sam Tupi, autor gry Survive the Wild, który jest też bardzo zdolnym programistą i na swoje potrzeby napisał nowy silnik, który używa tego samego języka programowania co BGT. BGT sam w sobie no, jest językiem, ale pod maską używa takiego języka, jakby ktoś był ciekawy, on się nazywa AngelScript i on daje tą całą składnię, którą wykorzystujemy do programowania, no, że na potrzeby właśnie swojej gry stworzył nowy silnik. Gra Survive the Wild swoją drogą też już przestała być rozwijana, no bo po prostu przez te kilkanaście lat istnienia tam po prostu się ogromny bałagan w kodzie stworzył. Natomiast jednym z efektów ubocznych tego, że ta gra powstała i on chciał ją cały czas rozwijać, jest właśnie silnik NVGT, który jest w dużej części kompatybilny z BGT, więc jeśli ktoś znał BGT, to może tutaj programować bardzo łatwo, ale ma kilka istotnych poprawek. Po pierwsze, jest to nie dość, że silnik darmowy, to jeszcze otwartość źródłowa, więc każdy może z niego korzystać. Jest dostępny w tym momencie na 4 platformy, czyli to jest Windows, tak jak BGT, ale jest to też Mac, jest to też Linux i nawet jest to też Android. Wiem, że iOS też jest w planach, więc tutaj nawet możemy pisać gry na smartfony. No i wspiera po prostu więcej możliwości, na przykład dźwięk binauralny, jakiś pogłos, jakieś efekty audio, bo BGT jako silnik do tworzenia gier audio jakoś dużo efektów nie miał, właśnie co ciekawe. A tutaj już no, ta biblioteka audio jest dużo bardziej rozbudowana. No i dlatego po prostu ten silnik stał się tak popularny, tak szybko. I już zaczynamy od, nie pamiętam kiedy publiczna beta się pojawiła, to chyba było jakaś jesień 2024 roku. I od tego czasu mamy już naprawdę spory wysyp gier, które w tym silniku powstały albo zostały odświeżone dzięki temu silnikowi. I tego pewnie będzie powstawało coraz więcej, nawet jak tutaj rozmawiał Tomek z Michałem, nie tylko gry, bo na przykład dzięki temu, że mamy w tym silniku dźwięk binauralny, to powstała na przykład taka fajna aplikacja do radia. Jak ona się nazywała? Kojarzy?
1: Stations.
3: Stations, dziękuję. Która nam pozwala właśnie sobie umieścić tyle, nazwijmy to, radioodbiorników, ile chcemy, które każdy z nich może nam odgrywać dowolny strumień. No niestety nie strumienie HLS, tutaj mam ograniczenia chyba tej biblioteki audio, ale możemy sobie tak kilka takich radioodbiorników postawić, włączyć jakiś pogłos, żeby to brzmiało tak, jakby to było w naszym pokoju i po prostu albo łatwo między nimi się przełączać, albo po prostu mieć kilka odpalonych naraz, żeby, nie wiem, kilka transmisji sportowych śledzić naraz na przykład, jakby ktoś chciał. Także nie tylko do gier to narzędzie może być wykorzystane. A tak jeszcze zamykając temat gier, no to tak jak mówił Tomek, tutaj też myślę, że możemy zapowiedzieć, w piątek za tydzień będzie dedykowana audycja grom, więc może nie będę tutaj się wypowiadał jakoś bardzo dużo, ale gdybym miał podzielić się jakimiś refleksjami, co się działo na rynku gier tak ogólnie, no na pewno jedną z bardziej, no w ogóle mieliśmy kilka takich przykrych wiadomości w tym roku, między innymi właśnie no, Survive the Wild zniknęło z rynku po 10 latach, po 20 chyba 5 albo 6 latach z rynku zwinęła się również firma PCS Games, więc to też no, firma, która była na rynku dosyć długo i po prostu no, już nie istnieje. No i też niestety mieliśmy śmierć Brandona Cola, który jest chyba najbardziej, który był, przepraszam, nawet najbardziej aktywnym konsultantem dostępności gier i dzięki niemu mamy takie, mamy dostępność w takich grach jak seria The Last of Us, jak Forza Motorsport, jak Mortal Kombat, to też tam to była praca grupowa, As Dusk Falls w wielu grach pomagał w dostępności wielu gier, bardzo też udzielał się społeczności Hearthstone'a, dzięki czemu Blizzard nawiązuje cały czas kontakt z autorami moda Hearthstone Access. Więc bardzo udzielał się społeczności i dzięki niemu mamy taką świadomość o dostępności dla osób niewidomych w świecie gier, jaką mamy, także no, straciliśmy naprawdę legendę. Miejmy nadzieję, że to, co on osiągnął, będzie gdzieś kontynuowane w najbliższych latach przez inne osoby. Na pewno ludzie są aktywni, piszą do różnych producentów z różnymi efektami. Tutaj też właśnie, jeśli chodzi o takie ogólne podsumowanie, no to mieliśmy kilka gier, które otrzymały na przykład deskrypcję, które nie muszą zawsze być dla nas dostępne. Tutaj na przykład taka gra jak Star Wars Outlaws, czyli gra w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Audiodeskrypcję ma, ale dostępna dla nas nie jest. Spider-Man 2 teoretycznie dostępny dla nas też nie jest, aczkolwiek okazuje się, że można go przejść. Tutaj też właśnie gra, która audiodeskrypcję dostała. Było mniej właśnie takich gier, się ładnie mówi AAA, czyli takich, od takich dużych firm właśnie w 2023 roku to właśnie była Forza, był Mortal Kombat, no w tym roku zeszłym takich rzeczy nie mieliśmy, natomiast właśnie pojawiło się bardzo dużo nowych gier audio, zarówno z zachodnich i wschodnich, w Chinach też dużo gier powstało ostatnio, pojawiło się też bardzo dużo gier od niezależnych twórców, głównie gier mobilnych, ale nie tylko, dużo karcianek nowych, dużo roguelike'ów, Doncaster na przykład tutaj się rzuca na przykład, który zresztą wygrał nagrodę gry roku w portalu Apple Viz, za co deweloperzy bardzo byli wdzięczni. Jeszcze coś chciałem powiedzieć. Aha, no i oczywiście cały czas rozwijane są kolejne mody dostępnościowe. Tutaj chyba takim największym jest mod do Balatro, ale też na przykład Arek pracuje nad modem do Gothica, który też miał swoją pierwszą publiczną wersję. Bo do Duma cały czas te mody też się rozwijają. A o więcej szczegółów, no to zapraszam was na przyszły piątek za tydzień, kiedy o nowościach wrak będziemy mówić więcej.
1: Piszecie do nas, konkretnie przed momentem napisał do nas Krzysztof i już sobie do tej wiadomości przechodzę. Witam, dodam parę słów od siebie odnośnie tego, co mi się podobało w 2024 roku. Po pierwsze, pojawienie się nowych rejestratorów Zoom z przewodnikiem głosowym. Po drugie, Be My Eyes na Windows. I po trzecie, funkcję Gemini w TalkBacku. I teraz za pomocą jednego gestu w Androidzie mamy dostęp do opisu danego obiektu lub obrazka, bardzo przydatne na przykład przy oglądaniu gazetek reklamowych w sklepach lub aplikacjach, gdzie są nieopisane obiekty. Nie wiem, czy komunikaty o nadjeżdżających autobusach Time for Bus weszły w zeszłym roku, ale to także była dla mnie opcja w zeszłym roku. Pozdrawiam.
4: Tak. O Zoomach jeszcze będziemy mówić chwilkę, ale zanim o tym, to o konferencjach, bo w tamtym roku w Tyflo Przeglądzie, no głównie Paweł, zrelacjonował tych konferencji aż 4, jak się okazuje.
5: Tak, to jest troszkę taki mój osobisty kamień milowy, no bo po raz pierwszy tak naprawdę udało mi się w jakikolwiek sposób, czy będąc na żywo, czy korzystając już z nagrań robionych przez inne ekipy, zrelacjonować de facto właśnie 4 konferencje poświęcone technologiom asystującym. Był to Zero Project w Wiedniu, na którym byłem osobiście i już mogę zdradzić, że będę też w tym roku, jeżeli no nic nie stanie na przeszkodzie oczywiście, jakby rejestrację już mam. Było to Side City, na którym być nie mogłem, ale mam... No jest podcast Sideviews, który bardzo, gdzie jego prezenter bardzo rzetelnie relacjonuje praktycznie wszystko, co tam się pojawia. Jeżeli tylko jest coś ciekawego, o czym można powiedzieć, jeżeli tylko są jakieś nowości, a nie takie same produkty, co rok wcześniej. Po raz pierwszy też Sideworld, czyli konferencja w Tokio. No i byłem na INSPO w Pradze. Ciekawe doświadczenie, mieć tak dokładny dostęp, zwłaszcza jak chodzi o te konferencje nagrywane. Znaczy te konferencje na żywo oczywiście też były niesamowitym przeżyciem. W ogóle latanie z różnego rodzaju mikrofonami, bo jak Zoom się rozładował, to i iPhone dał radę. Zbieranie tych nagrań, ale też gotowość tych moich gości, żeby no nie tylko udzieliliśmy szczegółowych odpowiedzi, bo to gdzieś tam dla nich też jest jakaś reklama i w ogóle poświęcili mi ten czas, też jest to super, ale że też właśnie w niektórych przypadkach nie mieli problemu, żeby gdzieś mnie podprowadzić, żeby w jakiś sposób mi też ułatwić to moje zadanie, coś tam ewentualnie sprawdzić na moim rejestratorze. Także naprawdę fajnie się czułem i jak widać da się takie wydarzenia ogarnąć. To jest też takie moje osobiste zadowolenie z zeszłego roku. Natomiast z tych konferencji nagrywanych też niesamowite, że jest tyle materiału tak rzetelnie zrobionego, tak fajnie podanego, że nawet ten japoński udało się maszynowo przetłumaczyć. Także oby było jak najwięcej tego typu wydarzeń. No, moje plany są takie, żeby tam, gdzie się da w tym roku również być, czy tych wydarzeń będzie summa summarum więcej niż w zeszłym roku, nie wiem. Natomiast tak podsumowując, trochę ciekawych rzeczy się pojawiło. No, na Zero Projectie mieliśmy okazję przekonać się o 3 startupach, które próbują podbić nasze portfele i nasz rynek też i nasze skrzynki z narzędziami, których mamy już teraz coraz więcej, czy w formie fizycznego sprzętu, czy oprogramowania. To był Kinoa, czyli rękawiczka, która pozwala nam palcami wystukiwać litery brajlowskie i też wibracjami odbierać takie litery. Był to Lumen, który był kaskiem na głowę, pozwalającym nam na nawigację dużo płynniejszą. i też pokazywałem produkty Trestle Labs, o ile pamiętam dobrze, z Indii, czyli aplikacja Kibo i parę innych sprzętów, które też tam prezentowali. Zobaczymy, co w tym roku, a Side City to również była scena dla zarówno już firm, które są weteranami, zwłaszcza na rynku niemieckim, ale też międzynarodowym. Słyszeliśmy o dostępnym radiu DAB, które nawet wspierało język naszych południowych sąsiadów, język czeski. Do dzisiaj nie wiemy, nie dotarłem do informacji, na ile to radio jest w sprzedaży. Bardzo ciężko znaleźć gdziekolwiek jakieś ślady jego egzystencji, więc nie wiem, co tam producent zamierza. No ale też pojawiło się dużo młodziutkich startupów, które, no niektóre już się pojawiają nawet w ofercie polskich dystrybutorów, tak jak na przykład firma ze Szwecji, która X-Band, która oferuje opaskę wibrującą nam różne dane z telefonu, jakieś powiadomienia, godzinę i tak dalej. Różnego rodzaju nawigacje i to też z rynków azjatyckich, gdzieś tam z Korei Południowej. Nowe, jakieś rozbudowane kwestie w monitorach brajlowskich, także tych wywiadów było mnóstwo. Polecam sobie przejrzeć te tyfloprzeglądy, gdzie wspominałem o Side City. Podobnie Side World, to również były godziny nagrań w języku japońskim, które udało się przełożyć właśnie Whisperem i tłumaczem nawet chyba Google na język polski na tyle, że byłem w stanie wam przekazać troszeczkę, co i w Japonii ciekawego się dzieje. Mieliśmy monitory brajlowskie, które można łączyć w jeden jakby monitor. Mieliśmy dalej buty do nawigacji. Mieliśmy system, który pozwala nam nauczyć się odgłosów samochodów elektrycznych i je też wykrywać, różnego rodzaju rozwiązania oparte o kamerę, które pozwalają nam też wykrywać przeszkody, aplikacje nawigacyjne, no przeróżne rzeczy. No i Inspo, na którym Blind Shell był królem imprezy, że się tak wyrażę, i parę innych pomniejszych czeskich i słowackich rozwiązań, które może kiedyś do nas dotrą, a może nie. No o tym myślę, że się przekonamy w tym i w najbliższych latach, ale kurczę, czystą przyjemnością było robić dla was te materiały i mam nadzieję, że będzie mi jeszcze dane ciekawe rzeczy z różnych zakątków świata wam dowieść.
1: Jak tak sobie konferencje wspominamy, to też myślę, że warto wspomnieć audycję, która jest w naszym archiwum. Jeżeli was interesuje, to konferencja Pragma, o której Arek Świętnicki opowiadał, bo to też takie w ogóle ciekawe doświadczenie. Po raz pierwszy, które się u nas pojawiło, osoby niewidomej z uczestnictwa w takiej konferencji programistycznej, gdzie rzeczywiście sporo się dzieje i gdzie trzeba, kolokwialnie mówiąc, naprawdę dużo ogarniać w jednym czasie i szybko przyswajać sporą dawkę różnego rodzaju informacji, które do nas docierają. Więc jeżeli jesteście tego ciekawi, to też warto sobie zajrzeć do archiwum.
4: Tak jest. To Zoomy. Niedawno też słuchacz mówił, że no jednym z takich fajniejszych rzeczy, jedną z fajniejszych rzeczy w tamtego roku były nowe rejestratory Zooma. No my też to wpisaliśmy, no i pora. Zoom, najpierw H1E, tudzież Essential, no i potem pojawiło się kilka nowych z tej serii, więc no widać, że no pomysł chyba się udał, a w każdym razie wszystkie rejestratory, które wyszły w tym roku, udźwiękowienie dostały. Jakie to są rejestratory? Mamy H1E, który ma po prostu dwa mikrofony. Mamy H1XLR, który mikrofonów nie ma, ale za to ma wejście na mikrofony pojemnościowe XLR, na gniazdach XLR, stąd nazwa. Niedawno pojawił się H2E. Tam jest system trzech albo czterech mikrofonów w takiej dość nietypowej konfiguracji. 9 trybów nagrywania, różne tam są historie. No to jest oczywiście następca modelu H2N. Jest jeszcze H4E, który ma parę mikrofonów, tak samo jak w H1E, tyle że oprócz tego ma dwa gniazda XLR. No i jest H6E, który ma parę mikrofonów i dodatkowo cztery wejścia XLR-owe, które albo już się da, albo niedługo się będzie dało parę mikrofonów zamienić na inny mikrofon, jakiś tam shotgun, czyli taki bardziej kierunkowy mikrofon, ewentualnie na dodatkową parę gniazd XLR, czyli będzie w sumie tych gniazd 6. I chyba tyle, jeżeli chodzi o portfolio udźwiękowionych rejestratorów. Te rejestratory również nagrywają w 32 w formacie 32-bitowym, zmiennoprzecinkowym i to jest coś takiego, co może sprawić jakąś trudność, bo takie nagrania z reguły warto, zwłaszcza zanim się je przekonwertuje do jakichś formatów typu MP3, no to warto je jakoś do tego dostosować. No i różnie to wychodzi. Ja tak się zbieram do jakiejś audycji, o tym i zbieram i zebrać się nie mogę, ale może w końcu będę miał jakąś motywację, żeby to zrobić, bo takie przygotowanie tych nagrań to nie jest, z jednej strony nie jest specjalnie trudne, ale no jednak wymaga często jakiejś zmiany głośności, bo te nagrania mogą być albo za ciche, albo za głośne i gdy je słuchamy sobie ich, tych nagrań po prostu, nie wiem, jakimś FUBAR-em czy VLC Media Playerem, tak po prostu na Windowsie, to może nie być żadnego problemu, a gdy je skonwertujemy do MP3, ich nagry mogą zacząć pojawiać się jakieś dziwne dźwięki przesterowania i trzeba to jakoś zrobić, więc warto gdzieś tam z tematem się zapoznać.
1: No a te oryginalne nagrania to są pliki dość dużych rozmiarów.
4: Tak. To są naprawdę dużych rozmiarów pliki. Godzina stereofonicznego pliku 40 kHz, czyli na takiej standardowej jakości, to jest prawie 1,5 giga. Więc no jest to mieć na dysku, że tak powiem. I tyle, jeżeli chodzi o te rejestratory, no bo myślę, że tu nie ma co się jakoś zagłębiać więcej szczegółów. No mają dźwiękowienie, ono jakoś działa i tych rejestratorów się robi. No ja mam nadzieję tylko, że tych rejestratorów będzie coraz więcej w ofercie. Z udźwiękowieniem zobaczymy, zwłaszcza tych bardziej profesjonalnych, no ale to czas pokaże.
1: Są dwie audycje w Tyflopodcaście. Jedna na żywo, druga jako taka uzupełniająca na temat Zooma, tak. H1E, jak dobrze pamiętam.
4: Tak, tak. I kolejny temat to są duże zmiany w VLCR, czyli no, narzędziu na Maca, które pomaga w przypadku problemów dostępnościowych w różnego rodzaju aplikacjach i z tego co patrzyłem, no to w 2024 roku no trochę zmian się pojawiło, począwszy od tego, że wyszła wersja 2.0 w ogóle.
3: Tak, to w ogóle też było ciekawe, bo to zacznijmy od tego, że ta aplikacja to w ogóle miała takie trzy fazy rozwoju. Swojej pierwszej wersji to był zestaw skryptów do narzędzia Keyboard Maestro, które trzeba było sobie kupić, jakby ktoś chciał z tego korzystać i to wtedy był chyba jedyny sposób na taki OCR, jaki znamy na przykład z NVDA, gdzie możemy sobie po prostu poprosić na czytnik ekranu, żeby nam wykonał OCR na całym ekranie albo na jego części, żeby później sobie na przykład w coś kliknąć, co jest w inny sposób niedostępne. Więc to były te skrypty, one sobie jakiś czas były, ludzie to używali głównie chyba do pracy z mało dostępnymi instalatorami, do jakichś wtyczek audio, tego typu rzeczy. Po jakimś czasie ta aplikacja została przepisana jako aplikacja natywna na Maca, wykorzystująca systemowy silnik OCR, który chociaż języka polskiego nie wspiera, to naprawdę działa dobrze. I po prostu z polskim znaczy to działa, tylko nie będziemy polskich znaków widzieć, także można mimo wszystko też sobie jakieś polskie teksty rozpoznawać, jakby ktoś potrzebował. Natomiast no, głównym zadaniem tego narzędzia jest właśnie klikanie w niedostępne rzeczy i po prostu rozpoznawanie zawartości ekranu w niedostępnych aplikacjach. I to aplikacja robiła fenomenalnie, szybko, no i po prostu ona sobie była. Ta wersja pojawiła się w roku 2021, po czym przez 3 lata nie działo się nic. I w styczniu zeszłego roku zaczęły pojawiać się pierwsze wersje beta, wersji 2.0, która w końcu pojawiła się w maju, w międzyczasie pojawiły się kolejne aktualizacje i w tej aplikacji doszło dużo naprawdę fajnych rzeczy. Jakie rzeczy nam doszły? No, oczywiście doszło AI, więc możemy tą aplikację wykorzystywać analogicznie do Seeing AI na Windowsie, więc możemy sobie po prostu pytać o zawartość ekranu, możemy dowolne pytania wpisywać, możemy sobie ten tak zwany prompt dostosować i po prostu aplikacja prześle nam zdjęcie i je nam opisze. Możemy zresztą też tak jak z Be My Eyes sobie rozpoznawać dowolne pliki z Findera, po prostu je wysyłać do VOCR-a, więc jeśli ktoś chce korzystać z tego w ten sposób, to można. Co jeszcze możemy? No oprócz pracy z GPT, gdzie musimy wprowadzić własny klucz API i doładować sobie konto, to nie jest jakaś droga sprawa, natomiast no, trzeba to zrobić, to

0: I ten model też nie jest jakoś bardzo duży, spokojnie go załadujemy do komputera, który ma 16 GB RAM-u. On już sobie działa, on sobie radzi nawet fajnie, nawet już potrafi te opisy generować po polsku, tylko trochę niegramatycznie, ale po polsku już nam opis przedstawi. Wiadomo, to i tak nie będzie jakoś GPT, ale jakby ktoś chciał sobie takie zdjęcia przetwarzać lokalnie, nie chce jakichś zdjęć wysyłać do chmury, to może być ciekawe rozwiązanie, natomiast ten model już działa trochę wolniej. Na M1, no to te zdjęcia, jedno zdjęcie rozpoznaje się minuta 50 sekund, także to raczej bym polecał na trochę nowszym sprzęcie, jeśli ktoś chce się tym modelem bawić. Natomiast to jest jedna rzecz, która doszła do VOCR-a. Co do niego doszło jeszcze? Doszło na przykład rozpoznawanie w czasie rzeczywistym, a to się na przykład nam może przydać w sytuacji, kiedy mamy jakiś na przykład film na YouTubie, w którym mamy napisy, ale te napisy nie są napisami, które możemy sobie z odtwarzacza YouTube wybrać, a są po prostu częścią obrazu w tym filmie. No i chcielibyśmy sobie te napisy przeczytać.
1: Zresztą czyli nie tylko te tak na zwane otwarte napisy.
0: Otwarte napisy, dziękuję. I właśnie w takich sytuacjach możemy sobie uruchomić rozpoznawanie w czasie rzeczywistym i wtedy VOCR nam będzie robił zdjęcie około co sekundę chyba domyślnie i jeśli coś się zmieni na ekranie, no to ta zmiana zostanie nam odczytana. NVIDIA też takie rzeczy potrafi, czy ZSR, no i VOCR też w tym się sprawdza świetnie, także doszło to. Doszedł tryb eksploracji oparty o GPT, który mi jakoś nie chciał działać dobrze, to był taki eksperyment, zresztą sam autor aplikacji mówił, że to był eksperyment, który miał generalnie czytać zawartość ekranu jak czytnik ekranu, ale przez to, że GPT nie potrafi dokładnie podawać współrzędnych przycisków na przykład, no to działa to średnio. Natomiast też doszedł tryb wykrywania obiektów na ekranie i to działa po prostu trochę tak, jak ktoś pamięta, jak pierwsze czytniki ekranu Just Window Eyes mogliśmy sobie skonfigurować tak, żeby nam czytały wszystkie grafiki, nawet te niezaetykietowane. I to się czasami mogło przydać, kiedy na przykład wiedzieliśmy, że obok jakiegoś elementu tekstowego mamy dwa przyciski, które mają jakieś ikonki i takim tradycyjnym OCR-em takich przycisków nie dało się znaleźć, a tutaj na przykład w VOCR-em, jeśli to sobie włączymy, to będziemy mieli to takie obiekty, jak on to po prostu nazywa, rozpoznane i w ten sposób możemy na nie najechać myszką i w nie kliknąć. To ma swoje zastosowania. Jeszcze pojawiło się na przykład rozpoznawanie z kamery, co możemy wykorzystać, to po prostu robiąc jakieś zdjęcia, pokazując coś przed kamerkę Maca, ale nie tylko, no bo równie dobrze możemy zrobić to samo, co o czym mówiliśmy w tym tygodniu, w tym przeglądzie i na przykład wykorzystać to z kartą przechwytującą obraz z jakiegoś zewnętrznego urządzenia i tak VOCR wykorzystać do opisów lub właśnie na przykład wykonywania OCR-u w czasie rzeczywistym z zewnętrznego jakiegoś ekranu komputera na przykład. I doszło wyszukiwanie, więc też jeśli OCR sobie wykonamy, no to możemy po prostu po zawartości ekranu sobie różnych rzeczy szukać. Także aktualizacja jak najbardziej duża, aplikacja zupełnie darmowa i wydaje mi się, że to jest narzędzie, które każdy, kto ma Maca, powinien mieć, bo ono bardzo często się w różnych sytuacjach naprawdę może przydać.
1: Tak, kolejna kwestia, tu sobie sprawdzam. Nie pamiętam, czy już o tym nie mówiliśmy przy okazji. No właśnie w czytniku ekranu, w czytnikach ekranu?
2: Nie, tego jeszcze tak całościowo tutaj nie przedstawiliśmy.
1: No dobra, to nie wiem, czy Paweł, czy Piotrek, bo tutaj jest pisane, że Paweł, ale w sumie...
3: My się chyba możemy z Patrykiem podzielić, bo Patryk bardziej chyba jest po tej stronie JOS-owej, ja bardziej po NVDA. To nie wiem, Patryku, czy chciałbyś zacząć od JOS-a?
1: No to Patryk mówił, że tam
0: i
1: coś
0: Patryk
1: z Wi-Fi ma.
0: Słyszy, tak.
3: A, okej, okay, dobrze. To ja mogę zacząć od NVDA. A na JOS-a może jeszcze przyjdzie pora. No więc NVDA w tym roku się nam rozwinął. Te zmiany... Z jednej strony może jakieś spektakularne nie są, ja już widziałem dość dużo, może nie dość dużo, ale jakieś posty takie idące w stronę tego, że żadna innowacja się w tym czytniku nie dzieje. Przypuszczam, że tu może chodzić o to, że nie weszło jeszcze żadne AI tak oficjalnie jedynie co to przez dodatek.

0: książki. Natomiast z mojego punktu widzenia ja się zawsze cieszę, kiedy czytnik ekranu również usprawnia swoje podstawy, czyli to, jak obsługuje internet, jak obsługuje różne inne programy. No i co w NVDA się takiego działo? No NVDA zostawiliśmy chyba rok temu na takim etapie, gdzie mieliśmy dopiero co otwarty sklep z dodatkami. I ten sklep się też trochę rozwinął. Tam doszły... Tam się rozegrały różne sprawy związane z wykonywaniem masowych jakichś działań na dodatkach, że można ich więcej naraz tam zaznaczyć i wykonywać działania. Doszła opcja automatycznych aktualizacji. To jest dość ważne, bo kolejna wtyczka, której nie potrzebujemy, to jest add-on updater. I teraz NVDA będzie samo z siebie pokazywało informacje o tym, że przynajmniej te dodatki, które są pobrane ze sklepu, mają jakąś nową wersję, którą można zaktualizować. No z takich funkcji, które JOS już miał i wiele osób staje się jakoś tego potrzebować i to lubić, to jest podział dźwięku na lewy i prawy kanał. Czyli możemy NVDA przesunąć do, nie wiem, lewego kanału, a dźwięk do prawego. I w ten sposób funkcjonować. No, ponoć to pomaga się wielu osobom bardziej skupić na przykład na jakimś spotkaniu czy webinarze. Mamy tryb natywnego zaznaczania w Firefoxie. To jest o tyle fajne, że nareszcie możemy zaznaczać w przeglądarce tekst z formatowaniem. To jest o tyle istotne, że jak czasami chcemy wykopiować jakąś tabelę, chcemy wykopiować jakiś tekst razem z linkami, no wiele można i nagłówkami i tak dalej, do powiedzmy Worda albo do jakiegoś edytora, gdzieś tam, nie wiem, piszemy bloga czy coś. No to możemy już to zrobić. To jest jeden przykład zastosowania. Drugi przykład zastosowania, z którego ja często korzystam w pracy. Kiedybym chciał zbadać kod źródłowy jakiejś strony, to zaznaczam fragment, który mnie interesuje i w menu kontekstowym mam opcję kod fragmentu, czy tam kod źródłowy zaznaczenia. I wtedy pokazuje mi się wycinek tego kodu, który dotyczy tylko i wyłącznie tego elementu, który sobie zaznaczyłem w pracy przy audytowaniu dostępności. Bardzo użyteczne narzędzie. Poza tym zaczyna się przygoda NVDA z monitorami wieloliniowymi. One co prawda były wykrywane do tej pory, niektóre z nich przynajmniej, i można było je połączyć. Natomiast po raz pierwszy zaczynają wykorzystywać więcej linii. Czyli ten tekst może się łamać i być prezentowany w wielu tak naprawdę liniach. I wiem, że to nie koniec, że tam to, ten rozwój będzie sobie dalej trwał i kolejne jakieś tam będą usprawnienia dodawane. Z tego co kojarzę, też weszła opcja generowania ciszy. W przypadku, kiedy nasza karta dźwiękowa usypia, kiedy jest cisza, tak po prostu sama z siebie, więc trzeba podawać jej cichy plik WAV, żeby była cały czas utrzymywana po prostu przy życiu, bo inaczej po jakimś czasie, kiedy masz przy komputerze, nie ma, po jakichś tam kilku minutach czy coś, na początku nam nie mówi czytnik ekranu, dopiero jak karta się tam gdzieś obudzi, to zacznie nam mówić. To było, do tego kiedyś była wtyczka potrzebna, dodatek, teraz już nie jest, także kolejna funkcja została gdzieś tam zintegrowana. Też doszła opcja normalizacji znaków Unicode, co jest czasami o tyle przydatne, że pewnie kojarzycie, że w mediach społecznościowych bardzo popularne jest wstawianie takich przerobionych trochę liter, które wyglądają jak prawdziwe litery, tylko są trochę bardziej ozdobne, a w rzeczywistości są znaczkami pochodzącymi gdzieś tam z matematyki. No i są one czytane jako tam jakiś znak, litera ileś tam ileś, albo znak zapytania, albo jakoś inaczej, więc nie wiemy o co chodzi. No teraz ta opcja, kiedy jest włączona, sprawia, że te znaki powinny być czytane jako normalne litery. No i też rzutem na taśmę okazało się, że dzięki tej zmianie można obsługiwać równania matematyczne w edytorze równań w Wordzie, więc to też myślę, że zmiana, którą powitamy z radością. Zwłaszcza jeżeli ktoś potrzebuje pracy z treścią matematyczną. No i to w dużym skrócie chyba są te najważniejsze zmiany, które które mamy, tam jeszcze oczywiście wsparcie różnych monitorów brajlowskich, takie aktualizacje, powiedzmy, ISPIC-ów, LibLuisów i no, takie standardowe gdzieś tam rzeczy. No, ale tak wygląda rozwój NVDA. No tak, jeszcze doszło możliwość przypisania skrótów klawiszowych na dość dużą porcję elementów na stronach internetowych, więc ta nawigacja po internecie znów stanie się troszeczkę łatwiejsza. Myślę, że zmiany są dość ciekawe, a myślę, że już warto się nastawiać i czekać, co przyniosą wersje w tym roku. Ja, odkąd śledzę GitHuba NVDA, to się tak, że tak powiem, okazuje, że bardzo ciekawy jest ten proces, jak te różne funkcje powstają, że tam się angażuje społeczność, że tam bardzo często jest długi proces recenzowania tych nowych funkcji, nawet czasem nad jedną poprawką jakąś tam siedzi się tydzień albo dwa, bo tu coś w kodzie nie pasuje, a w ogóle to przegadajmy, czy w ogóle tego chcemy, a czy dla którejś grupy użytkowników to nie będzie problemem, a wszystkie za i przeciw, więc tak naprawdę NVDA to jest fajny poligon, żeby sobie przejrzeć tak naprawdę no, jak wygląda tak rozwój projektu od środka, jakiegokolwiek. Znaczy, przypuszczam, że w takiej, nie wiem, typowej korporacji, która sobie rozwija jakiś produkt, ten proces nie jest aż tak szeroki, bo nie uczestniczy w nim tak naprawdę cały świat, tylko jakaś wybrana grupa zatrudnionych testerów. No ale mimo wszystko...
1: Bo tam do dyskusji może się włączyć tak naprawdę każdy. Oczywiście tak. Nie każdego kod jest to ostatecznie zatwierdzany, bo to też musi spełniać pewne normy i być ten kod odpowiedniej jakości. To jest wszystko też weryfikowane. Natomiast co do zasady, jeżeli chodzi o taką dyskusję, rozmowę, jakieś tam wnioski, refleksje, no to może każdy uczestniczyć. Oczywiście, no wiadomo, w języku angielskim.
0: Tak, i to są naprawdę ciekawe dyskusje, które zmiany przechodzą i dlaczego, które nie przechodzą i dlaczego, jaka wokół tego jest dyskusja. No, już przytaczałem przykład z SAPI 4, gdzie dla mnie SAPI 4, wycofanie SAPI 4 to jest kwestia tego, że no, zniknie syntok, trzeba będzie się przestawić, no okej, opcji jest mnóstwo, no ale tak jak wspominałem, nagle się odezwała społeczność właśnie z Chin, że tak naprawdę najbardziej takim przez nich preferowanym głosem jest właśnie głos na SAPI 4 i odcięcie tego dla nich byłoby dużo większym problemem niż jakiś tam syntok dla mnie, tak? I to jest właśnie bardzo ciekawe. Często nie wszystko rozumiem, o czym tam się mówi, ale no gdzieś tam warto sobie poczytać i zapoznać się, dlaczego pewnych rzeczy jeszcze nie ma, a na przykład które rzeczy są otwarte do zrobienia i jeżeli umiecie programować, to możecie zacząć po prostu tworzyć te rzeczy, których nie ma. To jest na swój sposób bardzo miło się to obserwuje. No a z takich jeszcze osobistych moich kamieni milowych na ten rok, jeżeli już mówimy o screenreaderach, to się pochwalę, bo chyba w Tyflo Przeglądach jeszcze o tym nie mówiłem, że certyfikowałem się jako ekspert zarówno w NVDA, jak i w JOSie i zachęcam, bo okej, tam finansowo jest to gdzieś tam obarczone, więc warto sobie rozważyć, czy jakoś to będzie wam w najbliższym czasie do czegoś potrzebne, ale samo przygotowanie i samo podejście do testów jest jak najbardziej opcją darmową, więc możecie sprawdzić swoją wiedzę z zakresu tych czytników, no a na koniec rozważyć, czy chcecie zainwestować w to, żeby na przykład być wymienionym na stronie któregoś z tych czytników jako właśnie osoba certyfikowana.
1: Ja akurat certyfikowałem się rok wcześniej, jak dobrze pamiętam, przed tobą, Pawle, i muszę powiedzieć, że jak wspominam certyfikację z JOSa, bo akurat tam za ten certyfikat nie zapłaciłem, tylko przeszedłem sobie no, już kiedyś ten test i porównuję go do certyfikatu z NVDA, to muszę powiedzieć, że certyfikat, nie wiem, czy miałeś takie same wrażenie, że certyfikat z NVDA był zdecydowanie trudniejszy niż z JOSa.
0: Kurczę, to zależy, bo ja istotnie przestudiowałem pomoc w NVDA, żeby ten certyfikat zdać. Możliwe, że tak podszedłem do tego bardzo sumiennie. Istotnie z samej pomocy wyczytałem kilka rzeczy, które mi jakoś nie podpadły, jak uczyłem się tak na zasadzie learning by doing, uczę się robiąc, w działaniu po prostu. I parę rzeczy mnie zaskoczyło takich z samego podręcznika użytkownika, ale JOS ma dużo bardziej wnikliwe pytania o rzeczy, które de facto nie dotyczą JOS-a. Na przykład, jak brzmi numer telefonu do wsparcia technicznego Vispero? Na zasadzie, ja to mogę znaleźć, ja nie muszę tego przecież pamiętać, ale okej, może ekspert powinien mieć takie rzeczy w głowie. W które dni i do jakich godzinach otwarte jest wsparcie techniczne? Okej, no można. Więc nie wiem, no NVDA bardziej był taki pragmatyczny w tym i skupiali się na rzeczywiście funkcjach.
1: Jak natomiast te pytania to też właśnie, no tak jak mówisz, one nie były takie bardzo oczywiste. To nawet nie wystarczy używać NVDA, trzeba jednak trochę gdzieś tam tak, sobie znaczy, poczytać.
0: Prawda jest taka, że używając NVDA nie używasz NVDA. I o co mi chodzi? No, kto z nas na przykład regularnie i tak jako codzienne narzędzie do codziennego użytku korzysta z gestów dotykowych?
1: No właśnie.
0: Myślę, że mało kto, pewnie są takie osoby, ale nie jest to zdecydowanie większość, a pytania o gesty są.
1: Mm-hmm. A tam trzeba rzeczywiście no, dość dużo tych prawidłowych tak. odpowiedzi udzielić, żeby przejść ten egzamin.
0: To prawda. Chyba z 80%? Mm-hmm. Nie. No. Ale już teraz od stycznia ruszyły nowe certyfikacje, już jakby od 2022 roku zaktualizowano materiał certyfikacyjny i teraz już, biorąc pod uwagę zmiany, które zaszły w ciągu ostatnich 3 lat, jest już certyfikat 2025, więc możecie teraz sobie zdać świeżynkę, jakbyście chcieli.
1: I teraz JOS. Więc Patryku, czy ty jesteś z nami?
2: Jestem. Jestem oczywiście.
1: To słuchamy.
2: Tak. Przegląd rzeczy z DOS-a będzie bardzo subiektywny, dlatego że od powiedzenia wam, że to jest i że jest super i jest fajne, w przypadku Freedom Scientific, Vispero, jakich zwał, takich zwał, są strony i changelogi. Natomiast mogę powiedzieć podobnie troszeczkę jak Paweł o takich krokach milowych, co mi się realnie z nowych funkcji JOS-a przydaje. A nowych funkcji JOS-a to trzeba wiedzieć, że to są późne aktualizacje JOS-a w wersji z numerkiem 2023, cały rok 2024 i w międzyczasie pod koniec 2024 już tak naprawdę dostaliśmy wersję JOS-a sygnowaną numerkiem 2025, więc te niektóre rzeczy też się tam w to wliczą, o czym zaraz opowiem. Więc tak od środka zacznę, czyli 2024 wersja teoretycznie dedykowana na ten rok wita nas dosyć upierdliwą opcją, mianowicie asystentem głosowym, takim na zasadzie hej, wyłącz mi, nie wiem, Wi-Fi w Windowsie. I jest to, powiem szczerze, opcja, której właśnie tak dla odmiany nie studiowałem, nie potrzebowałem, wyłączyłem w jednej z pierwszych kolejności. Może kiedyś dam temu szansę, i tak nie ma języka polskiego, z tego co wiem, bo trochę nie ma go jak być. Więc dopóki tam się to nie zostanie w pełni zintegrowane i nie będzie jakichś rewolucyjnych opcji, no to się tym zajmował zbytnio nie będę. Opcja ciekawa, dosyć inwazyjna, bo instaluje driver będący pośrednikiem między mną a kamerą. To jest opcja Face in View. Akurat teraz mówię do was choćby z laptopa, więc kamerka jest przede mną. I mógłbym sobie w tym momencie włączyć magiczny skrót klawiszowy. On mi ingeruje co prawda w ten obraz, tam to przefiltrowuje przez siebie, ale jest mi w stanie krótkimi, zdawkowymi komunikatami opowiedzieć, czy ta twarz jest mniej więcej w osi, bliżej którego rogu ekranu i takie tam. Innymi słowy, jeżeli naprawdę pracuję zgodnie z dzisiejszymi wyobrażeniami pracy, w szczególności zdalnej, no to niestety magiczne słowo przepraszam, ale mam kola nabiera nowego znaczenia w przypadku osób niewidomych, bo jest to call wideo i możemy sobie spokojnie tu przynajmniej brać pod uwagę te wskazówki DOS-a, czy ta kamerka, czy ta nasza z przeproszeniem facjata jest w środku tak jak trzeba, tak? Czy jest widoczna dla ludzi tak jak trzeba. Rzecz super power, z której korzystam mocno w JOS-ie w wersjach tych 2024+, to oczywiście słowo klucz AI. No, czymże by był JOS bez AI? No, jest AI, jest Picture Smart, czyli taki następna generacja OCR-a, która do tej pory mówiła o tym, że drzewo, kwiaty, tam tagi najlepiej opisujące to zdjęcie, drzewo, kwiaty, ludzie, szczęśliwi, plaża. no od tego roku weszła na kolejny poziom i ma po prostu kloda w ogóle. I to widać w jakby zwięzłości tych opisów, że Claude to jest jeszcze kolejna jakby iteracja względem GPT i to naprawdę jest inna jakość. Ale że Claude'a nie można pytać o różne rzeczy, jest mniej taki interaktywny w tych wersjach, które w sobie zawierają produkty Freedomu, no to o to samo zdjęcie pytane jest równolegle w chmurze GPT. I z tym ostatnim już można rozmawiać nawet po polsku. Co więcej, w ostatnich aktualizacjach 2024 i w 2025 można już mieć język wybrać, w jakim chcemy rozmawiać z tym AI. Na początku był to zawsze angielski i jednym z moich pytań było pierwszych, czy możemy po polsku. I on sobie wtedy ładnie po polsku do mnie mówił. I tak jak Michał mówił, w przypadku Be My AI, to jest, no, to też jest GPT, więc on nie tłumaczył. On jakby na nowo reinterpretował po polsku ten obrazek. Obrazkiem może być dana kontrolka odfiltrowana z kursorów JOS-a, może być okno, może być obraz z kamery faktycznie i może być plik. Nie pamiętam, jakie tam rozmiary i te wytyczne, ale używam tego jakby w takim codziennym... Używam i zapominam trochę. Na zasadzie to w moim warsztacie gdzieś tam jest. Co jeszcze? Opcja brajlowska. Opcja brajlowska też wymieniana szumnie w co nowego w changelogu JOS-a swego czasu okolice maja, czerwca, czyli podzielony widok Braille'a. Aktualnie mamy dostęp do linijki 80-znakowej i na tym wielkim pasku komórek brajlowskich to już jednak jest ważna rzecz, że mogę sobie ten Braille podzielić na przykład na dwa w ogóle segmenty. Na pierwszy z tym, co jest pod moim realnym alt-tabem i na przykład prawą część jako, nie wiem, dokument Office czy dokument Excel, arkusz Excel, nad którym po prostu siedzę. Wtedy na przykład mogę sobie wziąć kursor routing na stronie internetowej, kursor routingiem jednym kliknąć w pierwszą cyfrę numeru, docisnąć brajlowski shift, kliknąć w ostatnią cyfrę numeru, zaznaczam wszystko to, co jest między tymi kursor routingami, czyli numer telefonu, naciskam tylko przełącznik, kolejny przycisk na linijce, a następnie Ctrl-V i właśnie wkleiłem to do komórki w Excelu. Bez alt-tabowania, bez szukania tego Excela. I takie to są możliwości i tego naprawdę się trzymam i lubię. Podzielony Braille jest w JOS-ie funkcją, która gdzieś tam zrewolucjonizowała w tym 2024 roku moje korzystanie z komputera. Co jeszcze zrewolucjonizowało moje korzystanie z komputera w 2024 i z JOS-a? Ano to, że ten JOS po prostu przyspieszył. I o ile same syntezy mowy, szczególnie w standardzie SAPI 5, to zawsze będzie kulał nogi tego programu, bo to już jest bagaż technologiczny i dług technologiczny od wielu lat i one naprawdę nie działają zbyt sprawnie same z siebie. O tyle program jako program w końcu odrabia lekcje i po prostu znowu to jest używalne. I to jest fajnie używalne. Także takie rzeczy. Co jeszcze z kroków milowych? Z kroków milowych jeszcze na przykład u mnie myślę, że ciekawą opcją, z której ja osobiście korzystam mało, ale testy wypadły lepiej niż zadowalająco, to zwrócenie uwagi JOS-owi na, oni to ładnie po angielsku nazywają smart glance, czyli takie punkty zainteresowania, punkty uwagi, ale to są punkty uwagi mojej. Na nie mogą się oczywiście składać punkty orientacyjne, landmarki zaznaczone arią, ale to mogą być też na przykład jakieś pola wyszukiwania, jakieś elementy, które częściowo sobie samemu zdefiniuję. Jeżeli ileś takich wystąpi na stronie, to ja sobie po prostu mogę jednym skrótem do tego, co tam JOS uzna, że jest landmarkiem, znaczy, że jest punktem, który mnie zainteresuje, to mogę sobie do niego po prostu wynawigować i od razu od tamtego miejsca w ogóle na przykład korzystać ze strony. Nowość, której jeszcze nie testowałem, przyznam, to trzeba zrobić jeszcze. 2024 rok, koniec, czyli JOS z kodową nazwą 2025, a w nim wykrywanie języka dokumentu na bazie AI, na bazie jakichś sygnatur. JOS idzie w modele, JOS idzie w małe jakieś modele działające lokalnie, I tak oto na przykład nie tyle na rangach unicodowych, co na po prostu zbitkach, po prostu co to jest za język, będzie wykrywany język zarówno strony, jak i dokumentu, nawet jeżeli otagowany język w atrybutach HTML mówi, że tam jest inaczej, nie? To AI będzie mogła skorygować ten błąd i jest to na szczęście opcja włączalna, wyłączalna, a nie jesteśmy do tego zmuszani, żeby tak było. Natomiast potestuję sobie w środowisku wielojęzycznym, czy ma to sens i jak bardzo zdaje to egzamin. I chyba tyle z takich funkcji, z których ja osobiście w tym roku skorzystałem w JOSie. Celowo ograniczyłem ich ilość, bo po prostu jest tego tak dużo, że odsyłam do dokumentacji w języku angielskim dla każdego drobnego szczegółu. Celowo ominąłem na przykład cały rozdział matematyki, ale warto wspomnieć, że ona jest. Nowe podejście do matematyki, do bibliotek, które tę matematykę w JOSie będą czytały. A co za tym idzie, są już całkiem sensowne podchody do zrobienia tego, żeby się w końcu matematyka w Braille'u również wyświetlała. Tego długie, długie lata nie było w JOSie. Oczywiście gwiazdeczka, matematyka jest tylko w języku angielskim. Nie mamy na razie tych objaśnień fachowych matematyki, szczególnie wyższej, w języku polskim.
3: No niestety. Przechodzimy do kolejnej informacji, jak rozumiem. Chyba, że chciałby coś dodać, ale chyba nie. Applebee's, który no, w tamtym roku miał sporo zamieszania, to też troszkę o tym chyba wspomnieliśmy, chociaż nie pamiętam. No to się jakoś w końcu udało ogarnąć. Nie wiem, czy Piotrek, czy kto by mógł o tym?
4: Mogę opowiedzieć, co się z Applebee'sem działo. Po prostu założyciel strony poważnie zachorował. No była jakaś poważniejsza sprawa, która zagrażała życiu i poprzewracała mu życie. I to pokazało, jak bardzo Applebee's tak naprawdę polegał na tej jednej osobie. Bo wszystkie decyzje, no to generalnie właśnie były podejmowane przez niego, przez pana Davida Goodwina. On też zajmował się całą stroną programistyczną portalu, więc jeśli jakiekolwiek zmiany musiały być wprowadzone, to on się tym wszystkim zajmował. No i kiedy ta sytuacja miała miejsce i on był w szpitalu, no to po prostu cała reszta administracji strony zastanawiałam się, co zrobić. No to była trudna sytuacja. No finalnie na początku plan był taki, żeby po prostu stronę zamknąć. I to był moment, który spowodował poruszenie w społeczności. Wiele ludzi składało oferty, żeby stronę przejąć. No, mówiło się publicznie przynajmniej, że no, raczej to nie będzie miało miejsca. No wiadomo, generalnie po prostu z perspektywy czasu możemy powiedzieć, no, szukali odpowiedniej osoby, która tą stroną mogłaby się zająć. I na szczęście dla wszystkich właśnie to miało miejsce, bo strona została przejęta przez firmę Be My Eyes, o której już dzisiaj było wiele razy, no i mówimy o nich po raz kolejny. Co się zmieniło na stronie? To tak naprawdę nic. No został dodany link do aplikacji Be My Eyes w stopce. Są plany, żeby z czasem pojawiły się jakieś nowe funkcje AI. Może w tym roku mówi się coś o tłumaczeniu. Mówi się coś o trenowaniu jakiegoś bota, który mógłby odpowiedzieć komuś na jakieś pytania związane z urządzeniami Apple. A to wcale nie jest taki głupi pomysł, no bo przecież Applebee's ma zarówno rozbudowany katalog dostępnych aplikacji, więc moglibyśmy teoretycznie zapytać tego bota, no, na przykład szukam dostępnej aplikacji do poczty na przykład, no i ten bot mógłby coś odpowiedzieć na ten temat. Applebee's też posiada wiele samouczków, jak korzystać z urządzeń Apple, więc tutaj też pewnie ten bot miałby dosyć szeroką wiedzę. samo przyjęcie strony też po prostu dało jej taką stabilność, w takim sensie, że na przykład osoby, które wcześniej pracowały nad tą stroną w stricte wolontariacko, a tak naprawdę to wszyscy moderatorzy na przykład strony pracowali nad nią wolontariacko, co nie było łatwe, to moderowanie stawało się z czasem coraz trudniejsze, tam różne rzeczy się na forum ponoć działy. No tym osobom teraz jest jakaś, co jest płacone po prostu. Osoby, które też umieszczają jakieś artykuły, oficjalne artykuły na blogu Apowis też są płacone. Także tam po prostu też to pomogło. Są też ludzie, którzy po prostu zajmują się tym tak zwanym backendem, czyli kodem źródłowym strony, więc jeśli jakieś zmiany będzie potrzeba, żeby takie zmiany wprowadzić, no to po prostu to nie jest już tak, że tylko jedna osoba ma nad tym wszystkim kontrolę, a całym szefem z ramienia Be My Eyes, szefem portalu Applebee's też została niewidoma osoba, która też po prostu z tej strony korzystała, więc wydaje mi się, że to jest też odpowiednia osoba na odpowiednim stanowisku. Także finalnie to się wszystko skończyło na szczęście tak, że Applebee's jest, Applebee's ma się dobrze i Applebee's zresztą cały czas się rozwija. Nawet przed tą sytuacją mieliśmy na przykład taką zmianę, jak na Applebee's zostały otwarte fora dla innych platform. One nie są jakoś, znaczy one mają swoją sekcję na głównej stronie, więc ale na przykład właśnie mamy forum dla użytkowników Windowsa, jest forum chyba coś związane z Androidem, natomiast to nie znaczy, że w katalogu aplikacji Applebee's też mamy aplikacje na system Windows czy na Androida, natomiast jeśli ktoś chce o tych systemach porozmawiać, no to na Applebee's się takie miejsce też się pojawiło. Także Applebee's ma się dobrze i miejmy nadzieję, że tak będzie przez jeszcze długi czas.
1: Ale skoro o takich stronach systemowych, że je tak określę, mowa, to mam wrażenie, że w minionym roku też Accessible Android dość mocno się rozwinął i tam się pojawiło dość dużo różnych opisów, aplikacji, różnych treści. Tam oni nawet mają też aplikację swoją na Androida, jak dobrze pamiętam, więc...
3: Aplikacji...
1: Nie?
4: Chyba mają. Wydaje mi się, że mają.
3: Więc... Ale na przykład też mają, też mówiliśmy o tym z jednym z cyfroprzeglądów, że mają stronę, na której podsumowują wszystkie aktualne bugi w czytnikach ekranu na Androida.
1: A tak.
3: To też taka ciekawa.
1: Też jest dosyć fajna rzecz. Mamy tu komentarz na YouTubie od Oskara. Mam nadzieję, że w ostatniej wersji zaczęli robić coś z obsługą interfejsów w Qt6. Tu podejrzewam, że mówisz albo o NVDA, albo o JAWSie. Liczę na to w tym roku. No, oby. To na pewno część aplikacji dzięki temu stanie się po prostu bardziej dostępna.
3: To prawda, ja sobie sprawdzam jeszcze komentarze na WhatsAppie, ale WhatsApp milczy podczas tej audycji.
1: Tak, dziś cisza.
3: Także przynajmniej tutaj tam. Na inne platformy. A propos jeszcze rozpoznawania obrazów, no to mówiliśmy, że Be My Eye ma różnego rodzaju aktualizacje, ale też Be My Eye doczekało się swego rodzaju przynajmniej konkurencji, no bo jest no Sync AI też ma swoje, jest chyba Gemini Live, Pikibot oczywiście, no i nie wiem, czy, bo ja mało testowałem tych aplikacji, ale jak to wszystko się ma do Be My Eye? Ktoś testował?
4: No też tutaj słuchacze nawet wypowiadali się, że mamy coraz więcej tych aplikacji do opisywania materiałów. Tu taką, myślę, najważniejszą różnicą jest to, że Scene AI i Pikibot doczekały się obsługi opisywania wideo oprócz statycznych zdjęć. I to jest taki, wydaje mi się, największy atut tych aplikacji.
2: Dobrze, a zadam takie pytanie, bo tak trochę mam zawsze, się zastanawiałem nawet ostatnio samemu i nie sprawdzałem tego ostatecznie. Ale Sync AI przecież na pewno wspiera obrazki dodane mu, a z kamery live, tak jak Beam AI?
4: Z kamery live jeszcze nie.
2: No właśnie.
4: To musi być przetworzone.
2: Rozróżnijmy, bo dla mnie na przykład głównym użyję Be My Eye, użyję, to jest sprawdź to, co jest live, a nie, wiesz, a nie z pliku, nie z jakichś udostępnionych, nie z galerii. To jest jedna z możliwości. Tak. Fajnie, że jest. Ale jednak na przykład polegam na tej opcji w czasie rzeczywistym, tam gdzie ona jest.
4: Tak, no w tym celu mógłbyś na przykład wykorzystać Gemini Live. Gemini to jest alternatywa, no to jest model Google'a, który no generalnie ma być konkurencją dla GPT.
2: Tak,
4: to jest pierwszy model, który publicznie udostępnił tak zwane funkcje multimodalne. Ładne słowo, to po prostu znaczy, że ten model jest w stanie płynnie rozumieć zarówno tekst, jak i grafika i dźwięki, też odpowiadać tekstem, grafiką lub dźwiękiem. I Google jako pierwszy udostępnił taką, właściwie jest na stronie narzędzi dla deweloperów, ale każdy może się tym pobawić, po prostu logując się, akceptując regulamin, tym Gemini Live. Więcej mówiliśmy o tym w cyfroprzeglądach. To jest model, używany tego model Flash, który no, ma odpowiadać najszybciej, ale też ma, no, ma przez ograniczoną wiedzę. I to czasami działa naprawdę zaskakująco dobrze, natomiast ma to na ten moment ograniczenia. Na przykład średnio radzi sobie z językiem polskim, bo mówi to wtedy dziwnie, przynajmniej jeśli chodzi o tą stronę. Nie jest też proaktywne. Co mam przez to na myśli? Nie możemy go na przykład poprosić w sytuacji, kiedy, nie wiem, robimy coś na komputerze, kamerze, jakiś pasek nam się napełni. Fajnie byłoby powiedzieć, to powiedz mi, kiedy to się skończy, tak? No, niestety tego nie zrobimy. To bardziej wygląda tak, że no, możemy mu powiedzieć, on nawet powie, dobrze, dam ci zaraz znać. No i sobie czekamy. No i nic się nie stanie. Musimy po prostu co jakiś czas pytać. I on wtedy faktycznie nam jakąś odpowiedź da. Także to jest ograniczone. Pytanie, jak na tym tle wypadnie GPT? Na to będziemy musieli jeszcze poczekać. To pomału też zaczyna gdzieś się pojawiać na razie.
1: Ale to na razie tylko w Stanach niestety.
4: Na razie tylko w Stanach w aplikacji ChatGPT, tak ten tak zwany zaawansowany tryb głosowy dostał też wsparcie aparatu. Natomiast z tego, co słyszałem, mam wrażenie, że to działało podobnie w takim sensie, że to też chyba nie było w stanie automatycznie odpowiadać nam, jeśli poprosimy, żeby nam jakąś sytuację monitorował, ale może się mylę.
1: Znaczy on bardziej też pobierał co jakiś czas jakiś tam ewentualnie obrazek, to nie było pobieranie cały czas strumienia wideo, to próbkowanie, jeżeli już w ogóle, no to miało miejsce dość w powolnym tempie.
3: Cóż. Tak, więc tak to na razie wygląda, więc no jest szansa, że w 2025 roku coś się pojawi i być może za rok, gdy będziemy taką audycję robić, to być może powiem, że wow, w tym roku w końcu się stało.
1: W końcu się dowiemy, czy król jest w pałacu, tak? Dla tych, którzy nie pamiętają, o co chodziło, to właśnie kiedy OpenAI pokazywało ten model, który ma z nami rozmawiać i też rozpoznawać obrazy wideo, to właśnie jedno pytanie to było gdzieś tam pokazany pałac Buckingham i pytanie, czy król jest w pałacu i tam odpowiednia flaga, tak, czy wywieszona, czy jakieś inne takie charakterystyczne symbole miały o tym świadczyć i dzięki temu można się było tego dowiedzieć. Chociaż tego to akurat ze zdjęcia, tam inny był taki ciekawszy przykład, kiedy ktoś prosił, żeby taksówkę mu zlokalizował. To rzeczywiście no, robiło wrażenie. No ale tego jeszcze tak w pełni niestety nie mamy.
3: Niestety. Także no, może za rok zobaczymy. Tymczasem zaczyna działać, czy w zasadzie zaczynają być wnioski o świadczenie wspierające, a pod koniec roku no, zostało dopięte na ostatni guzik też świadczenie wyrównujące, to się chyba tak nazywa.
1: Uzupełniające chyba.
3: Uzupełniające, o właśnie. Te dwa świadczenia no, to są oczywiście dodatkowe pieniądze dla niektórych osób z niepełnosprawnościami. Świadczenie wspierające i tutaj też bardzo ważna rzecz. Świadczenie wspierające, a dopełniające to są dwa zupełnie różne świadczenia i one mogą sobie być jednocześnie. Świadczenie dopełniające wyklucza się z tym tak zwanym 500+ dla niesamodzielnych, które już było od kilku lat i to rzeczywiście jest zamienione jedno na drugie. Znaczy, no ma być zamienione już w tym, czyli w 2025 roku od maja, no ale cała legislacja odbywała się w roku 2024. Też było z tym sporo zamieszania. Mówiło się o tym jakiś czas, że renta socjalna po prostu będzie podniesiona do kwoty najniższej krajowej. No, tego się nie doczekaliśmy. Doczekaliśmy się świadczenia kolejnego. I to też nie dla wszystkich pobierających rentę socjalną, bo ZUS musi mieć informację o tym, że taka osoba musi mieć napisane, że ma niesamodzielność...
1: Niezdolność do samodzielnej egzystencji.
3: Egzystencji, tak. I w momencie, gdy ZUS otrzyma takie informacje, no to od miesiąca, w którym taką informację otrzymał, będzie nam takie świadczenie wysyłał, a że to 500 plus dla osób niesamodzielnych wymaga czegoś takiego, no to przynajmniej wedle informacji, które gdzieś tam w kilku miejscach próbowałem zdobyć, no to się wszystko potwierdza, że jeżeli ktoś ma teraz to 500 plus, to zostanie to zamienione na to świadczenie pomniejszone o te kilka 500 plus, które dostaliśmy w tym roku. I tak tego będzie troszkę więcej, więc jakby tak to wygląda. No a świadczenie wspierające, no to też dużo tutaj było zamieszania, dlatego że no pierwsza rzecz jest taka, że no każdy urzędnik może to sobie w pewnym sensie przynajmniej jakoś tam w części interpretować niestety po swojemu trochę, bo tam jest kilkadziesiąt punktów, które trzeba jakoś tam wypełnić i urzędnik też to musi potem wypełnić. No i są odpowiednie progi punktowe, które ze sposobu wypełnienia tego wszystkiego, no to skutkują większą lub mniejszą ilością pieniędzy, które dostanę po prostu skutkują mniejszą lub większą ilością pieniędzy. No i niestety, jak to urzędnicy, każdemu się coś tam wydaje, to próbuje być troszeczkę jakoś tam łatane. Coraz więcej jest jakichś dokumentów wyjaśniających to wszystko, co to znaczy, że jest się niezdolnym do tego lub tamtego. No, chyba nadal daleko temu do jakichś takich w miarę sztywnych ram, no to ma być teoretycznie takie dostosowane pod człowieka, elastyczne, no ale jak to wiadomo, no w takich przypadkach no różnie to niestety bywa, potem zdarzają się takie sytuacje, w których osoby, które mają dokładnie ten sam stopień niepełnosprawności i w sumie no podobnie się poruszają, nawet podobnie wypełniły ten papier, no to jedna dostanie trochę więcej, druga dostanie trochę mniej tych
1: punktów. A nawet nie trochę, bo te różnice to potrafią być nawet i kilkadziesiąt punktów, w zależności od tego, na jaką tę komisję się trafi i już gdzieś tam tak. W internecie widzi się, że ktoś na przykład dostał, ktoś niewidomy całkowicie dostał na przykład tu 90 punktów, tam 60 kilka, taki tak. Największy rozrzut widziałem. Więc to rzeczywiście, no bardzo jest uznaniowe, mimo tego, że idea była taka, że ta skala rzeczywiście ma określać potrzeby, a mówi się też o tym, że no, z tą skalą będą szły nie tylko pieniądze, ale też będą szły inne rzeczy, na przykład chociażby kwestia asystentów. I akurat tu dyskusja jest też bardzo, bardzo duża na ten temat, czy to jest dobrze, czy niedobrze, że to powinno powinno ze sobą iść. Wydaje mi się, że jeżeli to by było zrobione dobrze, to też w sumie nawet może i nie byłoby najgłupszym pomysłem, żeby jedno i drugie ze sobą było połączone, no bo jeżeli określamy potrzeby jakiejś osoby, no to rzeczywiście powinno się je określać w jakiś konkretny sposób. Natomiast no, w sytuacji takiej, jeżeli będzie to bardzo uznaniowo przyznawana ta punktacja, no to można kogoś skrzywdzić podwójnie, bo może się okazać, że nie dostanie i pieniędzy, i możliwości skorzystania z asystenta.
3: Prawda. Także no niestety troszkę to świadczenie, no zresztą w obu są różnego rodzaju problemy, bo okazuje się, że ten dodatek dopełniający z kolei, no to tutaj pokrzywdzeni są ludzie, którzy mają rentę tą tak zwaną inwalidzką, która jest rentą nabytą podczas pracy i może się okazać, że ktoś, kto przepracował ileś czasu, dostanie mniej pieniędzy niż ktoś, kto nie pracował w ogóle, ale akurat ma rentę socjalną, więc mu się należy. Więc no jest tutaj kilka takich rzeczy, co do których różni ludzie mają jakieś tutaj...
1: Zastrzeżenia. No i pułapka świadczeniowa nadal nie została ruszona, ten temat.
3: Tak jest.
1: Mam wrażenie, że tu niestety jest jakoś przemilczany. No miejmy nadzieję, że kiedyś nastąpią tu jakieś zmiany, bo to jest naprawdę... Nie sądzę, żeby straty akurat z tego tytułu były jakieś bardzo duże, a byłaby to naprawdę silna zachęta dla tych osób, które mają jakieś możliwości, żeby pracować i żeby do tego wszystkiego się jakoś tam dokładać. Te pieniądze no przecież nadal by pracowały, bo i podatki i to wszystko i wracałyby gdzieś tam częściowo do Skarbu Państwa. Natomiast no tutaj z tą pułapką świadczeniową w dalszym ciągu nie zostało zrobione absolutnie nic.
3: To prawda, no nie oszukujmy się, no nie jest też tak strasznie dużo osób, które mają tego typu problem. No niestety, ale no prawda jest taka, że no, o ile mi wiadomo, nie jest to duży procent ludzi, którzy na tyle mają duże zarobki, żeby ta pułapka miała miejsce. Niemniej takie osoby są, no i myślę, że fajnie by było jakoś to rozwiązać w taki sposób, żeby rzeczywiście, no... Praca się, mówiąc kolokwialnie, opłacała, tak? No bo jeżeli pracuje więcej, załóżmy, a dostaje tyle samo pieniędzy, co wcześniej, no to trochę po co
1: to
3: się pojawia pytanie?
1: Po co? To wtedy trzeba pracować naprawdę dla jakiejś swojej pasji.
3: Tak, dla idei na przykład. Tak. No, nie ukrywam, na pewno są ludzie, którzy coś takiego będą w stanie robić, no ale to powiedzmy nie wszyscy. Okej. W tamtym roku też odkryliśmy trochę różnych przydatnych informacji. Tutaj Paweł wpisał kilka: Małej Pro, Speaker's Assistant, Carrot Weather i pewnie jeszcze tam kilka innych.
0: Zgadza się. No to jest bardziej takie podsumowanie różnych użytecznych narzędzi, które z wami omówiliśmy w zeszłym roku. Ja skupiłem się trochę na takich kilku, które rzeczywiście pojawiły się na moim telefonie i z których rzeczywiście korzystam. No definitywnie jest to MyWay Pro, który stał się moją ulubioną nawigacją. W ogóle otwieraliśmy miniony rok z dobrymi wieściami na temat Voice Vista, która wtedy święciła triumfy. Gdzieś tam czaiło się polskie tłumaczenie. Natomiast staje się, że jakoś tak ten rozwój wyhamował w kwestii nowych funkcji, a bardziej skupiono się na tłumaczeniach. I doszło mnóstwo tłumaczeń na naprawdę egzotyczne języki, ale robionych maszynowo. Parę jakichś modyfikacji interfejsu, ale tak zasadniczo jakichś nowych funkcji Voice Vista no właśnie nie wprowadziła specjalnie, a MyWay niby też się jakoś nie rozwija, ale to, co oferuje, przynajmniej dla mnie działa stabilnie. On ma swoje problemy. Pewnie jeszcze temat podejmę z twórcami. Natomiast no zasadniczo aplikacja spełnia to, co ma spełniać. Carrot Weather, no bo lubię różne aplikacje pogodowe i szukam sobie zawsze czegoś fajnego. WeatherGods jest fajny, ma te fajne dźwięki i tak dalej, ale ten interfejs jest taki bardzo zagracony. Tam jest dużo elementów, które mają być efektowne, ale nie do końca efektywne. Tak mi się wydaje, że tam jest dużo. Tu jakiś Bóg słońca, Bóg lodu, Bóg deszczu. Jak ja chcę szybko rzucić okiem i sprawdzić, jaka jest dzisiaj, nie wiem, temperatura będzie za parę godzin i czy będzie deszcz padał, czy nie, to nie jest tak prosto do tego dotrzeć. A właśnie w Carrot Weather ten interfejs jest naprawdę bajecznie prosty i to jest też gdzieś tam super. Speakers Assistant to jest aplikacja, której chciałbym używać częściej, chciałbym używać jej więcej, ale się jeszcze jakoś nie przemogłem. Czyli aplikacja, która pozwala nam na odliczanie czasu podczas prezentacji, podczas wystąpień publicznych, prezentacji, no audycji radiowych, jeżeli jesteśmy ograniczeni czasem antenowym, też spokojnie się nada, bo możemy sobie ustawić, w której minucie naszego wystąpienia ma się pojawić albo dyskretna wibracja, albo jakiś dźwięk. Także spokojnie możemy dać się informować. To jest super, bo dość długo szukałem takiego narzędzia. Oczywiście jest minutnik i tak dalej, ale tutaj możemy to jeszcze sobie opatrzyć notatkami, możemy te notatki przełączać, możemy to sobie powiązać z przełączaniem slajdów, jeżeli mamy jakieś slajdy, to działa chyba tylko z Maciem. Mamy też opcję lokalizowania, gdzie znajduje się publiczność za pomocą AirPodsów i dźwięku przestrzennego. No i aplikacja jest tworzona przez osobę niewidomą dla osób niewidomych, także możemy liczyć na to, że kolejne skrojone na nasze potrzeby funkcje się pojawią. No tych aplikacji było, myślę, jeszcze więcej, ale nie sposób wszystkie tu wymienić. No Pixiebota chciałem też wymienić, ale on już się pojawił w kontekście właśnie różnych narzędzi do korzystania z AI. Tych rozpoznawaczy trochę też się pojawiło, takich, o których wspominaliśmy bardziej w roli jakiejś ciekawostki, czy jakiś Seeing Dogs i tam jakieś jeszcze inne. No Speech Central był bardzo mocno omawiany jako właśnie taka alternatywa do Voice Dreama, ale chyba na ten moment na tyle się sytuacja uspokoiła, że nie mamy potrzeby się nim jakoś za bardzo ekstensywnie bawić. I tak się zastanawiam, nie wiem, u was coś się pojawiło takiego w tym roku z aplikacji, co jakoś was bardzo poruszyło? Albo, nie wiem, zmieniło wam życie?
4: Próbuję sobie przypomnieć, czy jest jakaś aplikacja, która... Bo tego po prostu faktycznie, tak mówisz, pojawiło się tyle. No właśnie, że próbuję skojarzyć, czy...
0: Bo to nie wszystko, żeby była jasność, są aplikacje, które ukazały się w minionym roku. Po prostu my w minionym roku zwróciliśmy na nie uwagę. I...
4: No z rzeczy, które na pewno... No z rzeczy, które na pewno wykorzystuję codziennie w pracy, no to na pewno właśnie VOCR, o którym już mówiliśmy, no bo te nowe funkcje. To może nie są stricte aplikacje, ale też dużo było dodatków do NVDA na przykład. I tutaj też dużo było akcentów AI. Oczywiście NVDA też dostał dodatki, które pozwalają nam rozpoznawać różne rzeczy GPT i innymi modelami, czasami bardziej precyzyjnie niż sama aplikacja Be My Eyes, która nam na przykład pozwoli zrobić zrzut ekranu, całego ekranu, ale na przykład gdybyśmy chcieli zrobić jakąś mniejszą część, no to można się dodatkami posilić. Powstało dużo aplikacji właśnie do komunikacji z tymi modelami. Jest na Windows na przykład Basilisk LLM od tego samego człowieka, który stworzył zresztą sam dodatek do OpenAI. Jest Volama na Windowsa i na Maca i to jest aplikacja od twórcy VOCR-a, która bardziej jest przygotowana pod właśnie rozmowy. Trochę tego się pojawiło.
0: Mhm. No, wy macie jakieś swoje własne rekomendacje, co w tym roku u was się zadziało?
4: Ja się na przykład tak jeszcze myślę a propos takich zawirowań do subskrypcji, nie subskrypcji, tak, bo mówiliśmy o Voice Dreamie. Overcast też miał dużą aktualizację, która nie wszystkim się spodobała. U mnie to spowodowało, że zacząłem w końcu testować alternatywne aplikacje do podcastów i przesiadłem się na Castro, który też swoją drogą było ryzyko, że zniknie. Na szczęście też znalazł nowych właścicieli i mi ten system pracy w Castro bardzo się spodobał. Dla tych, którzy z Castro nie korzystają, to jest aplikacja, która pozwala nam przeglądać nasze podcasty subskrybowane trochę tak jak, nie wiem, bocztę czy subskrypcję na YouTubie, że mamy dosłownie skrzynkę odbiorczą i po prostu możemy sobie odcinki z tej skrzynki odbiorczej przeglądać. Czy jako wszystkie, no bo jako skrzynka odbiorcza, możemy też filtrować po podcastach, jak generalnie używam tego widoku wszystkich. No i z tego poziomu możemy sobie szybko coś odtworzyć, po prostu wyrzucić z tej skrzynki odbiorczej jakiś odcinek, który nas po prostu nie interesuje. No, obserwuję trochę podcastów, które nagrywają dużo materiału codziennie i to w takich sytuacjach jest naprawdę przydatne. A sama aplikacja też po prostu jest całkiem fajna w obsłudze, bardzo dostępna. Też ma większość funkcji, które ma Overcast, jakieś inteligentne wycinanie ciszy na przykład. No też ten algorytm do przyspieszania jest przyzwoity, także to jedna zmiana. W sumie tak jak teraz myślę, też w tym roku przesiadłem się na Apple Music ze Spotify'a z kilku powodów.
0: Ja też. Mhm.
4: I co całkiem też lubię tą usługę. No na pewno są rzeczy, do których musiałem się przyzwyczaić, jednak te interfejsy są inne. Spotify jednak troszeczkę inaczej promuje niektóre rzeczy niż Apple Music, ale w ogólnym rozrachunku, no mam wrażenie, że ta muzyka ma gdzieś trochę lepszą jakość. Która usługa jest lepsza? No one są... Obie mają swoje gdzieś rzeczy, które mogłyby być zrobione lepiej, jeśli chodzi o ich interfejsy, zarówno na iPhone'ie, na Macu, czy nawet na Windowsie, bo w tym roku też Apple Music doczekał się natywnej aplikacji na system Windows. Ale jednak no, Apple Music też jest całkiem spoko. Zwłaszcza jeśli już macie wiele usług Apple wykupionych, na przykład korzystacie z tej usługi Apple One, no to też cenowo całkiem się opłaca.
1: To jeżeli o mnie chodzi, to ostatnimi czasy, to tak w zasadzie na przełomie tego bieżącego już 25 i poprzedniego roku, to muszę powiedzieć, że bardzo intensywnie zacząłem korzystać z czata GPT. Oczywiście wiadomo, żadne odkrycie, bo to narzędzie już z nami jest od pewnego czasu. Też korzystam z tej aplikacji na Windowsa, oczywiście tam trzeba było sobie zmienić ten skrót, natomiast mi ta aplikacja, mi w ogóle sama cała usługa ChatGPT naprawdę już w kilku przypadkach bardzo usprawniła pracę. Ja zacząłem się bawić po prostu w pisanie z czatem GPT różnego rodzaju skryptów. Skryptów, takich małych programików, co do których ja dobrze wiem, co chcę, aby zostało zrobione, natomiast ja nie mam absolutnie na tyle wiedzy, żeby napisać taki program. No, trzeba by było przejść cały kurs programowania, uczyć się na przykład Pythona, działać tutaj z tym wszystkim, żeby po prostu napisać kilka programów. No, ja programistą nigdy jakoś się nie czułem, nie byłem w tym dobry, albo po prostu może aż tak bardzo nie chciało mi się w to wgłębiać. Natomiast ja zawsze miałem jakiś taki bez większego problemu ogląd na to, co chcę, żeby było robione, w jaki sposób to powinno być zrobione i czego ja właściwie się spodziewam po tym narzędziu, które miałbym stworzyć. Z tym nie miałem nigdy problemów. Natomiast samo techniczne rozpisanie tego jako kod programu, to było zawsze dla mnie wyzwanie i raczej tego unikałem. Natomiast teraz z czatem GPT no muszę powiedzieć, że ja jestem wręcz zachwycony, w jaki sposób, praktycznie nie znając programowania, natomiast no też wiadomo, nie będąc osobą atechniczną, bo to też nie jest tak, ale jednak mimo wszystko w jaki sposób ja jestem w stanie w kilkadziesiąt minut albo kilka godzin, siedząc z tym czatem, napisać sobie narzędzie, które robi jakąś określoną czynność, którą mam potrzebę, żeby wykonało. Chociażby taka ostatni przykład, który udało mi się stworzyć, to po prostu narzędzie, które no, wykorzystuje kilka rzeczy, bo pracuje z plikami audio, chodzi sobie po stronie jako w cudzysłowie przeglądarka i zapisuje różnego rodzaju wyniki takich operacji do arkusza w Excelu, czyli to jest po prostu narzędzie, które sobie otwiera stronę Tyflo Podcastu, przegląda audycje, które zostały opublikowane, zlicza wszystkie informacje na ich temat, długość trwania, czas pobrania, czas trwania i ilość pobrań, autorów i tak dalej, i tak dalej. Zapisuje to sobie w formie jakiegoś raportu w Excelu. No, ktoś by powiedział, w sumie trywialne, ale z drugiej strony to tam parę rzeczy musi się zadziać. I napisanie czegoś takiego, co działa, to zajęło mi tak naprawdę kilka godzin i to jeszcze też nie jakiejś takiej ciągłej pracy, więc i udało mi się jeszcze stworzyć kilka takich innych małych narzędzi do pomocy w moich jakichś różnych codziennych rzeczach, więc naprawdę, no podejrzewam, że nie napisałbym za pomocą tego jakiegoś złożonego programu, ale już taka jakaś automatyzacja, oskryptowanie pewnych działań i w momencie, kiedy wiemy, co robimy i co my chcemy osiągnąć, to jest. I to mnie naprawdę cieszy, że to po prostu, że to działa.
3: To prawda. To co, przechodzimy chyba do technikaliów. Nie mamy tu może jakoś dużo tych newsów, no ale kilka jednak jest. Zacznijmy od porządków, które Facebook, Google, Microsoft robią, no i usuwają

0: No, ta strona pełna nie należy do najbardziej dostępnych, da się z tego korzystać, ale no mogłoby być lepiej,
1: Na tej
0: więc to...
1: stronie, tej dużej, są takie bardzo dziwne
0: Dziwne
1: rzeczy, jakieś takie
0: rzeczy.
1: po prostu śmieci, które tam są dorzucane. To chyba rzeczywiście Facebook jakoś się broni przed jakimiś być może nawet botami, które mogą te treści pobierać i karmić tymi różnymi informacjami swoje modele sztucznej inteligencji, bo ja chodząc po tej stronie czytnikiem ekranu, to co chwilę widzę jakieś linki, które po prostu mają w sobie jakąś treść, której ja totalnie nie rozumiem i nie wiem, co tam jest na tej stronie.
0: Tak, ja widzę na linkach, gdzie jest podany czas publikacji postu, jakieś losowe znaki są do
1: Tak.
0: nich dodawane, ale też widzę czasami coś takiego i też nie wiem, skąd to się bierze. Po każdym poście jakieś 20 bloki cytatu, w których po prostu pisze Facebook.
1: No.
0: Ja nie wiem, skąd to się bierze, także to dziwne rzeczy się z tym dzieją. Jeśli chodzi o pogorszenie interfejsu aplikacji dużych firm, w sumie, to jeśli już jeszcze coś możemy dopowiedzieć. Narzekamy ostatnio dużo na YouTube'a, ale kurczę, ten YouTube się psuje. Tak rozmawialiśmy o tym, jak aplikacje Google'a na iOS-a mają czynności, a na Androidzie ich nie ma. No to w przypadku YouTube'a mieliśmy sytuację odwrotną. Było dużo czynności w YouTube'ie na iOS-a, na filmach, w komentarzach, na kanałach. Te czynności po prostu zniknęły i teraz te wszystkie przyciski, które kiedyś były w czynnościach, po prostu mamy po prostu na ekranie. I tak czytanie komentarzy, co kiedyś zajmowało, nie wiem, 2-3 gesty na komentarz, no to teraz z tych gestów chyba jest 7 albo 8, bo mamy przycisk lubię komentarz, mamy przycisk nie lubię komentarzu, mamy przycisk chyba więcej czynności, mamy przycisk, żeby przejść do profilu autora. Tego jest
1: Odpowiedz chyba jeszcze
0: dużo.
1: jest.
0: Dziękuję bardzo, tak, jeszcze jest odpowiedź, oczywiście. Samo przewijanie też jakoś nie chce działać. To znaczy, na YouTubie czasami też mamy tak, że no, mamy te shorty, tak zwane, które przewijają się w poziomie, w przeciwieństwie do całej reszty ekranu, która przewija się w pionie. Więc generalnie gestem trzema palcami chciałem ten ekran przewinąć do góry. I to kiedyś działało, a teraz to działa tak, że na przykład jeśli na tej zakładce strony głównej widzę jakiś post, tak? Jakiś kanał, autor jakiegoś kanału wrzuca post. To nie wiem czemu to mi powoduje, że kursor voiceovera skacze mi na początek tej osi czasu, tak to nazwijmy, więc tam kilkanaście stron do góry.
1: Ja mam
0: No.
1: wrażenie, że na przykład jak już na zakładce subskrypcje znajdziemy się w shortsach, gdzie to tych shortsów jest dużo i trzeba, albo jest dużo, albo w pewnym momencie nie możemy z tego wyjść. Trzeba trzema palcami przesunąć i jakby wyjść z tego bloku tych shortsów i nagle się pojawiają kolejne filmy, które
0: Tak.
1: mamy w subskrypcjach.
0: Tak, co tam jeszcze? Był czas, że nie dało się zmienić prędkości odtwarzania, to na szczęście naprawili. No, w międzyczasie też doszedł usypiacz, jak ktoś ma YouTube Premium i to jest akurat fajne, więc można z poziomu YouTube'a sobie ustawić, żeby się sam wyłączył po jakimś czasie. Ale na przykład na stronie internetowej etykiety większości przycisków po prostu zniknęły i teraz przyciski są czytane tylko jako Y, T, Action i Con. Więc no, niefajne rzeczy się z tym YouTube'em dzieją. Niestety.
2: No także no, szkoda, trochę faktycznie no, te interfejsy się nieraz pogarszają. Zobaczymy, co będzie dalej. A w ogóle właśnie Patryk niestety nam odszedł. Powiedział, że musi niestety się pożegnać. Także tak, Patryk też się nazywa właśnie z takiego powodu. Apple pozwala instalować aplikacje z zewnętrznych źródeł. No i tutaj też pojawiały się jakieś sklepy z aplikacjami jeden, drugi. Ciekaw jestem, obserwujecie to w ogóle, czy coś się jakoś rozwija, czy te sklepy to tak, to były takie
1: Właśnie.
2: trochę efemerydy, które gdzieś tam sobie zniknęły.
1: Właśnie ja mam wrażenie, że o tym się najwięcej mówiło, zanim Apple to udostępniło, a teraz nagle to. No dobra, jest to, ale chyba jest na tyle zapotrzebowania, jest na tyle tam jakby formalności do dopełnienia, że chyba koniec końców mało kto z tego korzysta.
0: I opłaty to jedno, ale też mam wrażenie, że Apple wysało powietrze z pokoju jednym prostym ruchem. Dlaczego ludzie tak chcieli te alternatywne sklepy? I ludzie

0: czyli zęby sobie na jedną rzecz, zwłaszcza takie miałem wrażenie, emulację. Bo Apple od X czasu nie pozwalało dopuszczać do App Store'a emulatorów, które na Androidzie w sklepie Play normalnie mogły być. Ktoś chciał sobie odpalać gry na Pegasusa, na jakiegoś Game Boya, na telefonie z Androidem. Mnóstwo emulatorów jest w sklepie Play, można było to po prostu sobie zrobić. A na iPhone'ie tego nie dało się zrobić nigdy, no chyba, że to była jakaś oficjalna aplikacja producenta, który chciał jakieś swoje stare gry odświeżyć. No to tak, ale tak jak ktoś chciał sobie po prostu wrzucić emulatora do czegoś, to było niedopuszczalne, więc kiedy pojawiły się informacje o tych alternatywnych sklepach, ich jest kilka takich, chyba największy to jest Alt Store, który w ogóle wcześniej funkcjonował jako taki sklep, którym musieliśmy sami sobie przez komputer aplikację podpisywać i ładować, to był skomplikowany proces. No on jest też dostępny jako alternatywny sklep. Na początku ten sklep był płatny, nie jakoś drogo, ale tam trzeba było jakieś chyba 10 zł zapłacić na rok dostępu. Ostatecznie on się stał darmowy, bo firma Epic Games, producent Fortnite'a, który dosyć głośno z App Store'a wyleciał, kiedy to Epic trochę sprowokowało Apple do wyrzucenia aplikacji, co było później podstawą do pozwu. W ten Fortnite właśnie na iPhone wrócił, przynajmniej w Europie, dzięki tym alternatywnym sklepom. Natomiast wracając do mojego głównego punktu, zanim te wszystkie sklepy wystartowały, Apple zrobiło wszystkim niespodziankę, zmieniło regulamin i nagle okazało się, że emulatory można po prostu do App Store'a wrzucać. I te wszystkie emulatory, które miały trafić właśnie do tych alternatywnych sklepów, tylko w Europie, po prostu wylądowały w App Store, ale dla wszystkich, w Europie, w Stanach, gdziekolwiek, więc była jedna rzecz, później pojawiły się aplikacje do uruchamiania jakichś nawet wirtualnych maszyn, takich nie działających jakoś bardzo szybko, bo tam też mamy kwestie zabezpieczeń, ale jednak to się pojawiło, więc to po prostu zablokowało większość tej ekscytacji, po prostu ludzie sobie te emulatory pościągali z App Store'a. Natomiast jeśli chodzi o alternatywne sklepy, to tam jeszcze różne rzeczy cały czas się pojawiają. Jest na przykład, są aplikacje do pobierania filmów z YouTube'a, jest coś do torrentów, jakby ktoś chciał. Jest menadżer schowka, który może cały czas działać w tle, więc tego typu zastosowania się pojawiają. Natomiast faktycznie tych formalności jest dużo i to faktycznie to spowolniło cały proces. Apple jeszcze zostało zobowiązane do dozwolenia na inne przeglądarki na iOS, albo nawet jeśli na przykład ściągamy sobie na iPhone Chroma czy Firefoxa, to tak naprawdę pod maską jest cały czas Safari, ale to jak na razie też nie przyniosło żadnych skutków. Mówiło się, że Google, że Mozilla nad czymś pracowała, natomiast żadna z tych przeglądarek jak na razie nie pojawiła się w żadnym miejscu, czy to w App Store, czy to w jednym z tych alternatywnych sklepów, także no, na ten moment tak sytuacja się, tak wygląda sytuacja.
1: No ciekawe. Whisper, tutaj połączę może sobie dwa newsy, bo no Whisper jest już od dłuższego czasu. Whisper, przypomnę, to jest algorytm rozpoznawania mowy, który obsługuje intonację, to znaczy obsługuje interpunkcję, która jakby, no on ją sobie rozpoznaje z intonacji, z ortografii, po prostu tego, co się pisze. No jest naprawdę chyba najlepszym na chwilę obecną, zwłaszcza darmowym narzędziem, które można mieć u siebie na komputerze, lokalnie. No i on, ten Whisper na początku powstał w tej implementacji od OpenAI, potem niektórzy próbowali robić różne inne jakieś jego wersje, które miały być szybsze. No i chyba takie mam wrażenie, poprawcie mnie, jeśli się mylę, Whisper X, tudzież Whisper X, to jest chyba najszybsza taka popularna implementacja tego Whispera. I ona jest rzeczywiście szybsza. Co to znaczy szybsza? No taki standardowy Whisper u mnie na laptopie pracował w tym modelu medium, bo tego large nie udało mi się nawet załadować, bo on był po prostu za duży. Działał mi z prędkością mniej więcej półtora raza czas rzeczywisty, to znaczy godzinny film, czy tam jakaś godzinna audycja, transkrybowała się w jakieś 40 minut. Natomiast w tym momencie, gdy mam Whisper X, ten sam laptop, na modelu Large, który mówi się, że jest z reguły dwa razy wolniejszy od tego modelu Medium, który miałem wcześniej, to po pierwsze ten model jest zmniejszony, więc on już da się załadować do tej mojej maszyny. Tam jest 8 giga tego VRAM-u, czyli wideoramu, ramu karty graficznej. I godzina robi mi się 2 minuty, 3 minuty na tym największym modelu, więc to są tego rzędu zmiany. Na procesorze oczywiście robi się, takim standardowym procesorze, robi to się dużo wolniej. No ale tutaj no właśnie druga rzecz, którą miałem wcześniej jako osobny gdzieś tam news, ale myślę, że warto to tutaj też dodać, że programy Audacity i GoldWave umożliwiają na korzystanie Whispera właśnie wewnątrz siebie. Do Whispera, do Audacity zdaje się trzeba pobrać jakąś wtyczkę, natomiast GoldWave zdaje się ma tego Whispera po prostu w środku i w momencie, gdy odpalamy tego Whispera, wybieramy model, on sobie pobiera model, który sobie wybiorę i tym modelem można rozpoznawać rzeczywiście mowę. To się niestety nie dzieje na karcie graficznej, tylko na procesorze, więc to trwa długo. No ale no jest to jakiś sposób na korzystanie z tego Whispera, gdyby ktoś chciał zrobić u siebie. Oczywiście są też inne programy różne, które to robią, ale GoldWave i Audacity również. No i rzeczywiście ten Whisper X jest na chwilę obecną chyba takim najpopularniejszym, szybkim, no taką wersją tego Whispera, taką implementacją.
2: Na bazie tego zdaje się też powstało coś takiego, co się nazywa Faster Whisper XXL. I to jest też ciekawe narzędzie, bo ono ma w sobie jakby wszystko już, też jeżeli ktoś tam na przykład ma jakieś problemy z tą cudą tak zwaną, albo z konfiguracją tego, to po prostu wystarczy pobrać paczkę z GitHuba i to się wszystko, to się uruchamia na tym. Nie, samo. Okay. Ja ostatnio właśnie po reinstalacji systemu tu niby sobie te cudę zainstalowałem, te wszystkie biblioteki, jakoś miałem problem z odpaleniem tego natywnego Whispera, no i przeglądałem GitHuba w poszukiwaniu właśnie jakichś narzędzi, które pomogą i właśnie zauważyłem tego Faster Whispera XXL, który już widzę, że tu nawet ma jakieś właśnie te biblioteki potrzebne, żeby to się wszystko uruchamiało. Jest też plik exe, odpala się to, działa na karcie graficznej i też działa dość szybko.
1: I zdaje się, że w ogóle OpenAI w tamtym roku wypuścił model Large 3 Turbo. Nie wiem, czy znacie coś takiego. To ma być model zmniejszony, odrobinkę może mniej dokładny od standardowego, bo tam jest inna ta tak zwana kwantyzacja. Ale dzięki temu ma być szybszy i mniejszy i fajny. Ale nie wiem.
0: Mac Whisper to wspiera i to akurat teraz przy okazji, jak testowałem MacBooka Pro, to miałem okazję to potestować. To nawet jest na tyle małe, że to można właśnie swoją drogą, jak ktoś szuka, jak to na Macu zrobić, najbardziej chyba polecam Mac Whispera. Do tych największych modeli ta aplikacja nie jest darmowa. Kosztuje 49 euro, więc no trochę trzeba zapłacić. Natomiast tam dostajemy zarówno wsparcie dla modeli uruchamianych właśnie na GPU Macowym, ale też na procesorze neuronowym. Właśnie ten model Turbo można tak w ten sposób uruchomić i on faktycznie działa szybko. Nie pamiętam teraz, jak bardzo szybko, nie mam tutaj swoich notatek około siebie, ale dwugodzinną audycję to, z tego co pamiętam, w kilka minut potrafiło przetranskrybować, także faktycznie to
1: czyli było też szybciutko. Szybkie.
0: Tak.
1: To fajnie. Kolejne rzeczy, no to znowu Europa i konkurencja dla ChatGPT, czyli te wszystkie Gemini Cloud są dostępne już w Europie, bo z tym były problemy jakieś prawne, podobno. No, Cloud to jest rzeczywiście, no Gemini też zresztą, to są modele po prostu konkurencyjne dla GPT i Gemini i Cloud ma swój odpowiednik czata GPT i zdaje, na pewno firma Anthropic ma te swoje modele w jakiejś formie takiej do użycia przez zewnętrzne aplikacje, tak jak GPT na to pozwala. Gemini zdaje się też, ale nie znam warunków, jakie trzeba spełnić, bo to chyba nie jest tak jak w OpenAI, że tam każdy może założyć konto, każdy może wysłać jakieś pieniądze, które zostaną potem jakoś, będą przeliczane na te tokeny, które tam są generowane. Już nie wiem, czy ktoś bawił się tym jakoś?
2: Chyba wszyscy tu zostają przy GPT.
1: Przy GPT. Ale no też warto powiedzieć, że jest kilka aplikacji dla nas dedykowanych, które potrafią wykorzystywać nie tylko właśnie GPT, ale właśnie również modele od Google'a czy od Anthropic i te modele też potrafią całkiem nieźle niektóre rzeczy robić, zwłaszcza ten od Anthropic, tak mi się wydaje.
0: Tak, słyszałem, że to jest tak dużo lepszy model w wielu sytuacjach.
2: Także ponoć właśnie bazując na różnego rodzaju swojej wiedzy, to do tego jest fajne, żeby na przykład właśnie, że on potrafi w porównaniu do czata GPT zdecydowanie więcej tej naszej wiedzy przyjąć, przetworzyć i potem na niej bazować.
1: No możliwe. No to myślę, że też gdzieś tam warto o tym przypomnieć, że nie jeden chat GPT jest gdzieś tam dostępny.
2: Że sztuczna inteligencja to nie jest tylko OpenAI, chat GPT, to tak, zaczyna tak się rozrastać.
1: Tak, znaczy to już się rozrosło jakiś czas temu. Co ciekawe w ogóle, Anthropic teraz w modelu tym, w tym ich team, powiedzmy czadzie, Claude, tam jest też kilka modeli do wyboru. On, te nazwy z kolei modeli bazują na jakby gatunkach dzieł literackich. Jest Haiku, on jest chyba najmniejszy, potem Sonet to jest ten średni i Opus to jest największy. I teraz w tamtym roku zdaje się wyszedł Sonet, czyli ten model średni i ten Sonet był zdaje się w ogóle porównywalny z tym GPT-4 modelem. A Opus miał chyba się pojawić w ostatnim kwartale, ale się chyba, jeśli dobrze myślę, to się jeszcze nie pojawił. No ciekawe, czy on faktycznie ten Opus będzie jeszcze lepszy. No, może to być też ciekawe. W każdym razie no, zachęcamy do eksperymentowania na pewno, jeżeli ktoś może oczywiście i chce. I tyle chyba mamy w notatkach. Może ktoś coś jeszcze przypomniał sobie, o czym warto powiedzieć. A jeśli nie, no to została nam jeszcze wiadomość dosyć długa od Michała Kasperczaka, ale my już się pożegnamy i po prostu puścimy tę wiadomość już po naszym pożegnaniu. Także przypomnę tylko, że w audycji udział brali Michał Dziwisz, Piotrek Machacz, Paweł Masarczyk i przez większość czasu trwania audycji również Patryk Faliszewski. Ja jestem Tomek Bilecki. No i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
0: Do usłyszenia.
1: Już w standardowym Tyfloprzeglądzie, gdzie miejmy nadzieję będziemy dysponowali większą ilością newsów, a przede wszystkim newsami, no, o których już wcześniej nie mówiliśmy. A teraz już zapraszam na długą wypowiedź Michała Kasperczaka.
3: Dobry wieczór, Michał Kasperczak. Kilka słów ode mnie o mijającym, zakończonym już w 2024 roku z perspektywy technologicznej, ponieważ zapewne coraz mniej osób zwraca uwagę na to, co dzieje się w branży typowych urządzeń przeznaczonych dla osób niewidomych, to ja postanowiłem jakoś śledzić tamten rynek i skupić się na tych bardzo znanych gdzieś tam klasycznych urządzeniach, nieco może bardziej niż na dostępności, chociaż o dostępności jako takiej i uniwersalnym projektowaniu też będzie. Zacznę może od podwórka lokalnego. Poznańska firma Harpo zaprezentowała na zeszłorocznej konferencji Site City, a być może wcześniej, już dokładnie nie pamiętam, nową wersję linijki Braille Pen 24. Odświeżyłem sobie news, który pisałem na ten temat w zeszłym roku na portalu Tyfloświat w czerwcu. No i cóż, wszystko zapowiada się bardzo dobrze. Linijka 24-znakowa, Bluetooth klasyczny i low energy, łączenie bezprzewodowe i bezprzewodowe z kilkoma urządzeniami, brajlowska klawiatura, komórki brajlowskie z dotykowym kursor routingiem, kciukowe klawisze przewijania, bardzo lekka konstrukcja 230 gram albo jakoś tak podobnie. Napisałem w tamtej informacji, że już za kilka tygodni mamy otrzymać urządzenie i jeszcze nie wiem kto i w jakiej formie o nim opowie, napisze, ale na pewno to się stanie. No i niestety czas mija, urządzenia jak nie było, tak nie ma. Kontakt z firmą Harpo, choć zawsze dobry, tym razem nie jest o tyle dobry, że, no, że tej linijki nie mamy i tak do końca nie wiadomo dlaczego. Przypuszczam, że po prostu, bo też takie były sygnały gdzieś tam mniej lub bardziej pokątne, że ono zostało, być może musiało być wypuszczone, bo to w ramach jakiegoś projektu unijnego ono powstało i jest po prostu poprawiane. Wolę nie myśleć, że było niedopracowane, ale na to trochę wychodzi. Nie dodałem jeszcze, że urządzenie kupujemy wraz z iPhone'em, bo ono generalnie jest takim trochę jak stary Palm Top, ma mieć możliwość synchronizacji danych, coś tam. No, nie mogliśmy na razie tego sprawdzić, także to jest taki dla mnie trochę zawód, że jest jakaś sensowna technologia, być może sensowna technologia i nie możemy się przekonać, jakie ona ma wady, zalety, dla kogo jest, komu możemy ją polecić, a dla kogo na pewno nie jest to dobry wybór. Gdy jesteśmy przy Braille'u i również przy firmie Harpo, to warto wspomnieć, że Mantis, urządzenie APH, trochę właściwie technologicznie bliźniacze do Humanware'a, jest tylko z klawiaturą QWERTY, taki Brailleland z klawiaturą QWERTY, o tak można powiedzieć, Mantis zyskał syntezę, co prawda w słuchawkach, ale jednak możemy gdzieś tam z tej syntezy skorzystać. To gdzieś może się przydać, tak samo obsługa większej ilości formatów. Mało się o tym Mantisie mówi. Ja uważam, że to jest mimo wszystko bardzo dobre urządzenie, bo nie każdy chce się uczyć, nie każdy zna akordy brajlowskie i być może rzeczywiście są takie osoby, pewnie jest spora grupa takich osób, które lubią właśnie klasyczne brajlowskie notatniki z klawiaturą brajlowską, bo znały Braille Sensa chociażby, a przedtem Braille and Speak i tak dalej. No ale to nie wszyscy tak, a tu mamy urządzenie brajlowskie, autonomiczne, a zarazem linijkę brajlowską plus pełną klawiaturę QWERTY. Nawet jakbyśmy wykorzystywali ją tylko do Braille'a, a gdzieś tam korzystali z innej klawiatury komputerowej, bo też tak można przecież, jeżeli mamy stanowisko pracy stacjonarne, no to taki notatnik, który bierzemy, obsługujemy normalnie z czołkami, nie musimy się nic uczyć, mamy Ctrl-O, Ctrl-S, Ctrl-N, nie wiem, Escape, Alt-F4, oczywiście nie, Alt-F4 to może nie, ale Escape, Enter, klawisze, nie muszę mówić, co one robią, to na pewno przyspiesza i ułatwia pracę. No i kolejny konkurent, tym razem firma ECE i firma HIMS, czyli Braille Emotion. Dość nagle pokazana linijka, to właściwie linijka, to linijka i notatnik w jednym, to już Brailleant nam zatarł właściwie różnicę. Brailleant, Braille ten francuski, teraz zapomniałem, przepraszam. No i teraz właśnie Braille Emotion, urządzenie również z syntezą, co prawda z klawiaturą brajlowską, ale też z głośnikami, tak jak Brailleanty, z systemem Android 12, z wieloma możliwościami. Zachęcamy do wysłuchania podcastu Roberta Hedzyga, a artykuł też za czas jakiś będzie opublikowany. No, myślę, że wysokiej klasy urządzenie i jedno z ciekawszych w tej kategorii. Tak, to są, jakbym miał podsumować ten Braille, to Emotion bez wątpienia na plus, Mantis też, dalsza ewolucja software'owa Brailleantów też, a Braille Pen Harpo, po prostu nie wiem. Nie chcę mówić na minus, ale, ale nie wiem, tak? I właściwie nie wiadomo nic. Telefony specjalistyczne. Smart Vision jakoś tam się rozwija i jak wiadomo, kto chce, to go kupi. I tak samo, kto chce, to kupi Blind Shella. Blind Shella, który od początku był takim produktem kontrowersyjnym. Czym Blind Shell jest i czym nie jest, to już było mówione wiele razy. Dosyć nieoczekiwanie producent wypuścił trzecią wersję urządzenia z nieco większą ilością pamięci, nieco szybszą i taką działającą pod każdym względem jakoby lepiej. Ja ją testowałem i no nie jestem, testowałem kiedyś Blind Shella 2 na początku jego rozwoju. On się, jeżeli chodzi o oprogramowanie, bardzo rozwinął. Ten Blind Shell 3 działa owszem stabilnie, działa szybko. Jak konsultowałem to chyba z największym u nas propagatorem Blind Shella, czyli Darkiem Marciniszynem, to jeżeli chodzi o oprogramowanie, to zasadniczo, poza tym pykaniem, błędem jakimś systemowym, dziwnym, o którym Darek opowiadał, to Blind Shell 2, większość funkcji, które ma Blind Shell 3, już miał. Bo myślałem trochę, że tak nie jest, a jednak tak jest. I to niestety sprawia, że mój taki troszkę entuzjazm, i nie troszkę, nawet dość duży entuzjazm i taka chęć w pewnym sensie obrony, dania szansy Blind Shellowi opadł, bo się okazuje, że w Blind Shellu 2 większość z tych rzeczy, które są w Blind Shellu 3, już działała i działała generalnie dobrze. Tak naprawdę producent, co też rozumiem, to wynika z ograniczeń API, z ograniczeń programowych. Producent wycofał się niejako, nie mówiąc o tym tak do końca, z udźwiękawiania automatycznego, jakby przystosowywania aplikacji, nie tyle udźwiękawiania, co przystosowywania aplikacji do tego interfejsu stricte Blind Shellowego, gdzie nawigujemy strzałkami i klawiszami numerycznymi, tak? Te aplikacje nowo projektowane też mają nawigację oczywiście strzałkami i klawiszami numerycznymi, ale to jest nawigacja już taka trochę jak po interfejsie dotykowym, a nie taka po interfejsie tylko tekstowym, gdzie pierwszy element, że jedynka to jest pierwszy element menu, dwójka drugi, dziewiątka dziewiąty i właściwie jest klawisz F1, którym wszystko zatwierdzamy, klawiszem, znaczy klawisz nie F1, tylko ten klawisz niżej, klawisz telefonu, analogicznie się cofamy i mamy taki interfejs typowo tekstowy. Teraz już tak nie jest, tych aplikacji, te aplikacje wyglądają tak jak na Blind Shellu Messenger, WhatsApp i tak dalej, nawigacja już nie jest tak efektywna i tak prosta. Co więcej, doszedł interfejs dotykowy, no niby wszystko fajnie, tak? Że możemy obsługiwać telefon za pomocą ekranu dotykowego, czyli tak trochę jak Smart Vision, chciałoby się powiedzieć, że to, czego nie możemy obsłużyć klawiaturą, możemy obsłużyć za pomocą ekranu dotykowego, tylko że niestety to nie działa dobrze. Działa to bardzo na teraz topornie, nie ma to nic wspólnego, jakość wyświetlacza, jakość tego interfejsu obsługi nie ma nic wspólnego z tym, co znamy, co kilka lat temu znaliśmy w Androidzie, a nie mówiąc o współczesnych możliwościach TalkBacka czy Androida. Możliwość instalowania aplikacji, owszem, pewne rzeczy można, pewnych rzeczy nie można. Czytnika linii papilarnych dalej nie ma. Ten telefon, jeżeli chodzi o wygląd, jest dokładnie taki sam. Także ja po początkowym takim wow i chęci zabawy z Blind Shellem, no niestety przeszło mi, przy czym nie neguję telefonu w tym sensie, że dalej uważam, że jeżeli ktoś uważa, że to jest telefon dla niego, nie ma w ogóle o czym mówić. Niech kupuje. Jeżeli ktoś myśli, czy kupić wersję droższą, czyli 3, czy tańszą 2, no jeżeli może lepiej 3, lepiej kupić telefon droższy, bo on będzie bardziej rozwijany niż ten telefon 2 pewnie, niż ten telefon tańszy. Ale jakby same możliwości potencjalne tych dotykowych, w cudzysłowie, aplikacji zupełnie do mnie nie trafiają, także nie, chyba bym nie polecał wymiany Blind Shella 2 na 3, jeżeli komuś ten Blind Shell 2 dobrze działa. Ale to już no, warto samemu pytać, testować, analizować i rozważyć, co zrobić lepiej. Tym bardziej, że telefon do końca nie jest tani. Jak mówię, dobrze, że jest, pewnie komuś się przyda, ale no ale on ma swoje ograniczenia, na pewno swoje ograniczenia w postaci kiepskiego głośnika, dość kiepskiego. No może Bluetooth to jeszcze działa, ale transmisja danych po Wi-Fi, transmisja danych po sieci komórkowej jest bardzo wolna. On w ogóle ma stare technologie po prostu, bardzo, sprzed 7-8 lat i to niestety słychać i czuć przy pracy. a nasze duże systemy operacyjne, Android i iOS. I właściwie nie wiem, co powiedzieć. To znaczy, tego jest tak dużo, że jeżeli ktoś nie jest beta testerem albo osobą, która bardzo siedzi w oprogramowaniu, tak jak u nas Piotr Machacz chociażby i Paweł Masarczyk, którzy tak nam znakomicie wszystkich newsów dostarczają i tak, nie waham się powiedzieć, znakomicie wyszukują i prowadzą ten tyflo przegląd. Natomiast, no co mogę powiedzieć, jak to w systemach, jak to u Apple'a. Jedne rzeczy są zgłaszane i naprawiane, inne nie są naprawiane, jedne działają lepiej, inne działają gorzej. Myślę, że teraz źle naprawdę nie jest. Te wersje beta szybko okazały się bardzo sensowne, bardzo używalne. Gorzej potem było na początku, ale gdzieś, szczególnie na Macu, ale gdzieś tam, no nie wydaje mi się, żeby było bardzo w tym roku źle. Tak naprawdę no jest to problem, bo systemy, mimo tego, że one są coraz bardziej dostępne, coraz bardziej takie przyjazne też użytkownikom w sumie, to no funkcji jest coraz więcej. Funkcji jest coraz więcej nawet, nie wiem, w samym Braille'u, w samych gestach, w dostępności takiej szeroko pojętej, nie tylko związanej z VoiceOverem, że to już nie jest tak prosto, w ogóle iPhone to już nie jest taki prosty telefon, jak kiedyś się mówiło, że to trochę opcji, coś tam poustawiamy sobie i właściwie będzie dobrze. To już tak jest tego naprawdę coraz więcej i nie wiem, czy to dobrze, no pewnie dobrze, bo gdzieś tam iOS się mniej lub bardziej do tego Androida upodabnia i to no pewnie dla użytkowników takich bardziej zaawansowanych dobrze, dla użytkowników mniej zaawansowanych może to stanowić jakiś tam problem. No ale dobrze, że mamy tego voiceovera od wyjęcia iPhone'a z tego pudełka, tak jak się mówi. iPhone do nas mówi na ogół po wyjęciu z pudełka i to ciągle jest w mocy, to ciągle jest prawda i to ludzi przy Apple'u gdzieś tam między innymi to oczywiście, jak sądzę, trzyma. Ale to nie wszystko, bo coraz więcej spraw, jeżeli chodzi o Polskę, o Europę, ale przede wszystkim o Polskę, nie jest załatwionych. Ja już pomijam europejskie regulacje i to, że chociażby Apple Intelligence czy inne rozwiązania wejdą albo nie wejdą do nas w ogóle. To akurat, że troszkę poczekamy kilka miesięcy, ja wiem, że wszyscy byśmy chcieli testować i mieć od razu wszystko, ale to, że trochę nam zejdzie czasu, nim jakaś technologia zawita w Europie czy w Polsce, nic się nie stanie, ale żeby ta technologia zawitała i tutaj jest właśnie większy problem, tak? Wszyscy mówią, że Apple Intelligence jest na Macach, że ono wiosną będzie dostępne w Europie. Zakładamy więc, że w Polsce. Potem zakładamy, że Siri w 25 albo 26 roku zostanie przebudowane i będzie przypominała to, co oferuje chat GPT, czyli taki będzie oparta na modelu o wiele bardziej kontekstowym, konwersacyjnym. No wszystko dobrze, tylko nic nie wiadomo, czy to będzie w języku polskim. A jeżeli nie będzie w języku polskim, to najprawdopodobniej, oczywiście no mogę gdzieś nie mieć racji, ale wszystko wskazuje na to, że możemy się pożegnać z dużą częścią usług, magii i tego, co Apple już oferuje i będzie nam oferował. Bo wszystko idzie w to Apple Intelligence, to prywatne Apple Intelligence, które naprawdę Apple będzie rozwijać. Jeżeli to jest bardzo powiązane z Siri czy czymkolwiek innym, co się będzie jakoś tam nazywać, ale niech będzie, że to też będzie Siri. I jeżeli to nie będzie miało języka polskiego, to się nam do niczego nie przyda, bo większość z tych funkcji nie będzie w ogóle działała. Będzie zablokowana w Polsce oczywiście. I jeżeli no, może te funkcje zdjęć, funkcje fotograficzne będą działać, być może nam odblokują te funkcje oparte na tekście, ale to nie jest wcale powiedziane, bo może być tak, że jeżeli języka polskiego nie będzie, to po prostu nie będzie funkcji przetwarzania tekstu. I no, czasem jest tak, że nawet jak tego nie będzie, to gdzieś tam samo to Apple Intelligence może nam pozwolić coś z tekstem zrobić, no ale generalnie, tak przynajmniej literalnie, to wtedy zapomnijmy o wyodrębnianiu, podsumowywaniu tekstu, o przepisywaniu tekstu, zmianie jego stylu, jego przeredagowywaniu i tak dalej, o jakichś normalnych zapytaniach w języku polskim, dzięki którym moglibyśmy coś zrobić w telefonie, o jakimś lepszym dyktowaniu i tego jest coraz więcej. Za Siri idzie aplikacja Apple News, która nie wiadomo w sumie dlaczego, co by szkodziło, żeby ta usługa mogła być włączona i żeby dostawcy kontentu mogli, tak jak to jest w podcastach, oferować poprzez Apple News płatny dostęp do swoich gazet, albo żeby to Apple News stało się otwartym czytnikiem RSS, ale o tym już, albo czymś na, podobnym do RSS-ów, trochę tak jak to aplikacja Google News oferuje. No ale to o tym, wiadomo, Apple w to nie pójdzie, Apple chce wyciągnąć jak najwięcej pieniędzy od użytkowników, więc o tym raczej nie ma mowy. No ale szkoda, że na przykład nie ma tego Apple News w Polsce. To jest bardzo przyjemna aplikacja i ona mogłaby oferować polskie treści, tak? To z tego, że tak ogólnie jest, ale tych polskich treści nie ma, mogłyby być płatne jakieś XYZ, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Polityka, nie wiem, one teraz, cokolwiek, wszystko. To w sumie te główne płatne wymieniłem. Także no mam sporo życzeń do Apple'a i to są takie życzenia bardzo ogólne. Już nie skupiam się na kwestiach szczegółowych, bo to musiałbym czytać changelogi i analizować to wszystko bardzo, bardzo jakoś dogłębnie. No i w Androidzie tak troszeczkę jest podobnie, tak? Mamy Google Gemini, który różnie działa, pewnie na pikselach najlepiej. Ja nie mam niestety zdania na iOS-ie, nie działa to tak dobrze, a też nie aktywowałem planu płatnego, więc moje wrażenia są takie sobie, mówiąc delikatnie, raczej też nie, one nie są jakoś miarodajne. I zobaczymy, co pokaże Samsung, tak? Samsung w zeszłym roku nas zaskoczył, troszkę prześcignął przed Geminiem na telefonie, pokazał swojego asystenta Samsung i to zakreślanie dla nas niedostępne. No i teraz wszyscy to mają, tak? Wszystkie rozwiązania googlowskie, znaczy w sensie Pixel i wszystkie rozwiązania inne, chińskie telefony typu Oppo, OnePlus i tak dalej. Tam akurat te technologie nie są za bardzo dostępne po polsku. W Samsungu ponoć jest to w ogóle rozwiązane najlepiej, bo przetwarzanie tekstu, streszczanie artykułów, co prawda tylko w przeglądarce Samsung, jakieś notatki, ich deskrybowanie działa ponoć całkiem nie najgorzej, choć też opinie są różne. Raz, jeżeli chodzi o dostępność tych rozwiązań, dwa, o ich funkcjonalność. Także ja co do Androida i jego bez wątpienia rozwoju wykorzystania sztucznej inteligencji w miejscami lepiej, w większym stopniu z racji tego, że ten język polski jednak jest obsługiwany. No ale jak to funkcjonalnie jest, nie wiem, to czekam na, nie wiem, Grzegorza albo innych użytkowników Androida, którzy chcieliby coś więcej na ten temat powiedzieć, tak bardziej miarodajnie, bo tak jak mówię, zdania są podzielone. No i oczywiście wiadomo, Joshua dalej się rozwija, pewnie nie tak bardzo jak kiedyś, ale rozwija się, TalkBack się też rozwija, dostał to opisywanie obrazów i szereg innych funkcji i generalnie przyspieszył. To jest dobry znak, bo myślę, że to w tym roku się z TalkBackiem stało więcej niż w zeszłym roku i to stało się na plus. Czy to, no dalej pewnie goni voice-overa, ale myślę, że jak już ktoś chce, to może sobie wybrać Pixela albo inny telefon z Androidem, jeżeli jeszcze używa Windowsa, to jest to jakaś tam być może kusząca opcja, choć wydaje się, że dalej tych aplikacji lepiej dostępnych i takich efektywniej możliwych do używania, no chyba więcej jest na iOS-a, choć to też wynika z tego, kto czego potrzebuje tak naprawdę i można pewnie różnie na to patrzeć. No cóż, NVDA dobrze się rozwija, są wtyczki coraz to nowe. Ten sklep z wtyczkami, już nie pamiętam, czy to było na początku zeszłego roku, czy jeszcze pod koniec 2023, ale to jest coś, co bardzo ułatwiło pracę właściwie wszystkim, bo wcześniej trzeba było wtyczki pobierać z głównego repozytorium albo z innych, jakichś tych hiszpańskich i tak dalej. Teraz mamy sklep, gdzie właściwie jest albo wszystko, albo prawie wszystko i to w wersjach beta i w wersjach normalnych. Są wtyczki działające, niedziałające i tak dalej i to naprawdę generalnie działa i owszem, jest tego dużo, niektóre wtyczki ciekawe, inne zupełnie można powiedzieć zbędne, ale z drugiej strony no to każdy czegoś innego potrzebuje, tak jak to z aplikacjami, tak? Kiedyś się dziwiliśmy, po co właściwie App Store i tyle aplikacji na iPhony, że to jest niewiarygodne, jak można coś takiego tworzyć. No, z wtyczkami jest podobnie i to dobrze chyba. JOS to już chyba tylko dla takich naprawdę zaawansowanych użytkowników. Chociaż zaawansowany to złe słowo. Pytanie, co to znaczy zaawansowany? W tym sensie zaawansowany, że ktoś w internecie albo w jakiejś aplikacji desktopowej rzeczywiście używa skryptów do jakiegoś konkretnego rozwiązania, które mu JOS oferuje. No i co, JOS jest lepszy, o czym warto pamiętać, no jest lepszy i będzie lepszy w Office, szczególnie w Office po angielsku, ale w polskim Office to się też odczuwa. Także jeżeli używamy Microsoft Outlooka, a szczególnie Worda, Excela, no to myślę, że warto. Myślę, że warto. Ja co prawda mam trochę problem, bo na SAPI 5 nie znalazłem dla siebie odpowiedniego głosu, który mi się podoba. Tak się przyzwyczaiłem do tego głosu Espika z NVDA i do jakby mechaniki tego wbudowanego protokołu, że żadne tam SAPI do mnie nie do końca przemawiają, tak? No gdzieś tam na horyzoncie majaczy, może nie majaczy, bo to od dawna jest dostępny Shengdu ZDSR. Dobry czytnik ekranu, dobrze spolszczony przez Arka Świętnickiego i ładnie opisany ostatnio, już chyba w listopadzie albo na początku grudnia. Tylko, że no to jest jednak chiński program, co za tym idzie. Chociaż autor starałby się, nie wiadomo jak, on w sobie gdzieś tam zawiera mniej lub bardziej dużą, znaczy może nie dużą ilość, bo tylko w interfejsie nie, ale przy jakichś wejściach na stronę, przy jakichś autoryzacjach, przy czymś, tam są komunikaty po chińsku, nie ma ich dużo, ale one mogą gdzieś tam zniechęcić i z tym programem czasem są jednak problemy. To jest taki program, który wydaje się, że on ma miejscami niesamowite możliwości i szczególnie właśnie w jakichś grach, w jakichś takich desktopowych aplikacjach, on może bardzo, bardzo się przydać. W internecie nie jestem pewien, nie mam jeszcze zdania. Też ma jakieś ciekawe funkcje, ale wydaje mi się, że nie jest tak stabilny, jak to ma miejsce w NVDA, z NVDA. Szczególnie, kiedy używamy przeglądarek typu Google Chrome. Także warto o tym pamiętać. Tyle chyba w wielkim skrócie. No na pewno takim wydarzeniem zeszłorocznym też to są rejestratory, o tym zapomniałem, bo no nie używam, więc mało wiem, ale rejestratory Zoom E, cała seria Zoomów, które są udźwiękowione. Co prawda to nie jest wszystko takie proste, bo tak jak już wielokrotnie też mówiliśmy, właściwie nie tyle mówiliśmy, co mówiliście, albo mówiło się na łamach Tyfloprzeglądu, trzeba normalizować nagrania, co nie musi być dla kogoś, kto się na tym po prostu nie zna, proste. Z drugiej strony można powiedzieć, że Zooma, ktoś, kto kupuje Zooma, to już wie, co to wszystko znaczy i jak się będzie tak naprawdę nagrywało. Także te Zoomy to jest jakoś tam, no myślę, że dla zainteresowanych osób jest to na pewno przełom, tym bardziej, że Olympus zdaje się albo się wycofał, albo nie oferuje już tych nowych udźwiękowionych jakichś sensownych rejestratorów, także dobrze, że się pojawiły Zoomy i to też takie Zoomy duże, jak ktoś nagrywa po XLR-ze coś, jakieś mikrofony zewnętrzne, no to też ma w końcu udźwiękowiony rejestrator, a zawsze był z tym problem. No i coraz większa liczba w sumie lepiej lub gorzej dostępnych jednak takich urządzeń. A to słyszymy w tyflowieściach o różnych kuchenkach jakichś mikrofalowych, a to o jakichś kodach QR naklejanych ostatnio na wypukłych na urządzenia Amazon i jakieś dostępnościowe elementy były w urządzeniach Microsoftu, a to znowu jakaś inna firma wypuściła czasem jakiś startup, czasem są to jakieś fajne słuchawki, tak jak Shoxy, czasem jest to coś. Jest tych urządzeń i aplikacji dziwnych mniej lub bardziej tak dużo, że właściwie o wszystkim można by jakoś tam mówić i no, ale jest z czego wybierać. Jest z czego wybierać i to tak na rynku ogólnodostępnym i gdzieś tam na tym rynku specjalistycznym też, tak? Są rozwiązania i darmowe, i płatne, i takie, i inne, i gdzieś tam coś się tworzy ciągle na Maca, ciągle, znaczy na Maca może, nie, właściwie na Maca źle powiedziałem, na Maca się aż tak wśród niewidomych, no dobrze, ten WOCR, nowa wersja, tak, to jakoś tam może być istotne. Za to, no jeżeli chodzi o interfejsy wszelkie muzyczne i aplikacje do obsługi muzyki, no to jest coraz większa konkurencja, jest tego coraz więcej rzeczy też jest dostępnych, o tym warto pamiętać. No i cóż, pozostaje życzyć nam wszystkim, żeby no, ten rok nie był gorszy, żeby nie pojawiały się jakieś bardzo istotne wpadki, takie jak dwie zeszłoroczne, o których jeszcze nie powiedziałem, czyli Voice Dream Reader i Sonos. Na szczęście obie kwestie zakończyły się dobrze, tak? Voice Dream miał wymusić subskrypcję do której ja nawet bym jakoś nie miał aż tak nic przeciwko, bo aplikacji rzeczywiście używam. Używam i, no, i ją bardzo doceniam. Ale styl i koszty to wszystko nie zachęcało. No wycofali się z tego, to rzadko. I aplikacja też nie zniknęła, a głosy były różne. Też szumnie twórca czy twórcy Speech Central zapowiadali nie wiadomo co. I no, nie wiem, ja jakoś nie potrafię tego Speech Central dobrze, efektywnie używać. Może, nie wiem, może to z angielskimi, z tymi głosami AI działa to jakoś lepiej. W ogóle no teraz wszystko, ja tak mało mówię o AI, bo wiem, że wy wszyscy, albo prawie wszyscy o tym więcej, o wiele powiecie. Nie czuję do końca tego fenomenu, chociaż zdaję sobie sprawę, że on ma ogromny potencjał. Być może to jest też tak, że stosunkowo mało używam treści anglojęzycznych, a jednak ten AI to bardziej, szczególnie jeżeli chodzi o te głosy neuronowe, tak? No to gdzieś tam tutaj rozwój, szczególnie dla języka angielskiego, no to jest po prostu niesamowity to, co się gdzieś tam ogólnie dzieje i potencjalnie co można zrobić, tak? Całe Eleven Labs i tak dalej, przetwarzanie wszelkiego rodzaju audiodeskrypcje, napisy, wideo, coś, no. Mnie to jakoś bardzo nie ekscytuje, ale nie mogę tego nie docenić. No i druga rzecz, ta wpadka Sonosa, tak? Która też dobrze się skończyła, o tyle, że aplikacja z nieużywalnej stała się używalna, że aplikacji możemy używać, możemy z nią pracować. Nie jest ona chyba, mówię chyba, bo to kwestia przyzwyczajenia bardziej niż gdzieś tam realnych możliwości. Wolałem aplikację tą taką z natywnymi kontrolkami, kartami typowymi dla iOS-a, ale aplikacja taka uniwersalna, aplikacja Sonos oparta na takiej jakby stronie internetowej, nagłówkach, przyciskach i tak dalej, też nie jest złym rozwiązaniem, da się z niej jak najbardziej korzystać, no ale efektywność już nie jest tak dobra, tak? Pewne problemy z połączeniami, no nie tylko to niewidomi mieli problemy z Sonosem i nie tak dawno dyrektor Sonosa zrezygnował, także to jest efekt. Miejmy nadzieję, że dalej wszystko będzie dobrze. No słuchawki są ok. Też artykuł ostatnio w Tyfloświecie Radek Morawski napisał, zachęcam do przeczytania. Słuchawki drogie, ale warte uwagi. No i czekamy, co będzie dalej.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5: Witam serdecznie. Przed mikrofonem Adam Ostrowski. Dziś bohaterem mojego słowotoku będzie Milestone 312. Po prezentacji, po opublikowaniu prezentacji elektora pojawiło się w mojej skrzynce mailowej dość sporo listów z pytaniami, z prośbą o porównanie, odniesienie elektora do Milestone'a, do Victora Reader Stream i tak dalej, i tak dalej. Szczerze mówiąc, nie podejmuję się takiego rzeczywistego porównania tych urządzeń, od chociażby z tego względu, żeby rzeczywiście je porównać, musiałbym te urządzenia mieć jednoczasowo i wykonywać na nich podobne przynajmniej czynności. Poza tym są to moim zdaniem urządzenia może z tej samej grupy produktowej, jednak o trochę innej, mam wrażenie, grupie docelowej i trochę innym przeznaczeniu. Mają zarówno wiele cech wspólnych, jak i cech, które zdecydowanie je od siebie różnią. W związku z tym postaram się dzisiaj zaprezentować nową wersję Milestone'a i myślę po przesłuchaniu prezentacji zarówno Wiktora Reader Stream, która kiedyś została nagrana przez Mikołaja Rotnickiego, prezentacji elektora i dzisiejszej prezentacji Milestone'a 312 będziecie w stanie w jakiś tam sposób wyrobić sobie opinię i wiedzę na temat tych produktów. Milestone. Znana w Polsce dość popularna wersja 311 zastąpiona została modelem 312. Jest trochę nowości, trochę zmian, o których od dość dawna sporo się pisało. Niestety 312 jeszcze nie jest do końca, projekt nie jest sfinalizowany, produkt nie jest do końca jeszcze dograny. Mam wrażenie, jeszcze sporo wody w wichle musi upłynąć, zanim będzie rzeczywiście spełniał wszystkie obietnice zawarte chociażby w dokumentacji. Jak zapewne wiecie, nie ma również polskiej lokalizacji, ale nie to, mam wrażenie, jest jedynym mankamentem tego playerka. Ci wszyscy, którzy mieli do czynienia z 311, nie będą niczym zaskoczeni. Nowy produkt wygląda zupełnie tak samo, może poza kolorystyką. 312 jest cały czarny, zaś klawiaturę ma w kolorze srebrnym, co troszeczkę dodaje mu uroku. Wersja 311 była w tonacji biało-czarnej. Czarny przód, biały tył i biała klawiatura powodowały, że wyglądał troszeczkę może dziecinnie, może tak zabawkowo. Wersja 312 wygląda już dzięki tej zmianie kolorystyki trochę, myślę, poważniej, jednak wielkość, waga i cała tutaj kwestia obsługowa pozostały zupełnie bez zmian. Dla tych, którzy z Majestonem nigdy nie mieli do czynienia, powiem tyle, że jest to produkt szwajcarskiej firmy Bons. Skoro produkt szwajcarski, nikogo nie powinno dziwić, że producent porównuje jego rozmiary do karty kredytowej. I rzeczywiście, jeżeli przyłożylibyśmy do przedniej ścianki Milestone'a kartę kredytową, okaże się, że są to przedmioty o bardzo podobnych rozmiarach. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że Milestone jest od karty kredytowej odrobinkę mniejszy, ponieważ jego boczne krawędzie, tak mniej więcej od połowy wysokości, lekkim łukiem zwężają się ku dołowi, także dolna krawędź odtwarzacza jest o jakiś centymetr, może centymetr z małym okładem, węższa niż krawędź górna. Daje mu to taki troszeczkę kielichowaty kształt. Boki odtwarzacza są dosyć mocno zaokrąglone. Tak więc jest rzeczywiście malutki, leciutki. Niewątpliwie jest to z grupy odtwarzaczy, playerów z wbudowanym dyktafonem i czytnikiem książek Daisy. Jest to z całą pewnością najmniejszy i najlżejszy z produktów tego typu dedykowanych osobom niewidomym. W co wyposażony jest odtwarzacz? Nie, może najpierw powiem jeszcze, że na polskim rynku aktualnie Milestone sprzedawany jest w trzech odmianach produktowych. 312 Basic wyposażona w podstawowe urządzenia, czyli urządzenie audio, urządzenie odczytujące książki w formacie Daisy oraz alarm. Oczywiście wbudowana synteza mowy do odczytu plików tekstowych i wbudowany mikrofon służący jako dyktafon. I to jest w zasadzie wyposażenie wersji Basic, podstawowej. Wersja FM dodane ma jeszcze radio FM i najwyższa dostępna w Polsce wersja to wersja Full, rozszerzona jeszcze o moduł Speak Out, tak to się w mojej stronie nazywa. Jest to moduł służący do oznaczania przedmiotów różnymi etykietami, co później postaram się zaprezentować. Produkt testowy, który będę miał dziś przyjemność Wam zaprezentować, to właśnie Milestone w wersji Full, czyli tej najbogatszej. Co otrzymujemy w pudełku? Małe kartonowe pudełko, płaskie, przednia część taka unoszona do, przednia ścianka pudełka unoszona do góry, z boku takie dwie wsuwane zapinki zabezpieczające przeciwko nieoczekiwanemu otwieraniu się pudełka. Po uniesieniu wieka znajdziemy cztery przegródki. Jedna najgłębiej w opakowaniu, bliżej tylnej ścianki pudełka na całą szerokość opakowania. W niej znajdziemy zapakowane w oddzielne woreczki foliowe przewód USB, smycz do naszego odtwarzacza i w przypadku wersji full woreczek z przykładowymi etykietami modułu Speak Out. Przednia część pudełka podzielona na trzy mniejsze przegródki. W lewej znajdziemy etui na odtwarzacz, dość estetyczne, z takiego tworzywa skóropodobnego, etui zabezpieczające odtwarzacz przed różnymi nieoczekiwanymi zdarzeniami. W środkowej przegródce znajdziemy sam odtwarzacz, zapakowany dodatkowo w taki miękki foliowy woreczek. Do tego obok odtwarzacza w takim nacięciu w bocznej ściance tej przegródki środkowej znajdziemy etui z kartą pamięci SD. Producent dodaje kartę pamięci o pojemności 1 GB. Na dzisiejsze warunki nie jest to zbyt dużo, ale w gruncie rzeczy do takich podręcznych działań pewnie w zupełności wystarczy. Większą kartę o większej pojemności musimy już sobie niestety dokupić. I prawa ostatnia przegródka, w niej znajdziemy podróżną ładowarkę, małą, zgrabną, wyposażoną w złącze mini USB. I to właściwie całość zawartości pudełka. Oczywiście na wierzchu znajdziemy jeszcze taką zeszytową instrukcję obsługi, książeczkę, podręcznik użytkownika. Niestety w przypadku przynajmniej egzemplarza, który posiadam w tej chwili do testów, jest to wyłącznie instrukcja w języku angielskim. I to jest całość zawartości opakowania. Milestone. Górna ścianka, od lewej przycisk taki wystający na około 2 mm z obudowy w kształcie walca, okrągły przycisk o nazwie selektor. Selektor służy do poruszania się między poszczególnymi urządzeniami wbudowanymi w playerek. Po środku górnej ścianki znajdziemy gniazdo mini USB służące do ładowania wbudowanego akumulatora oraz do połączenia urządzenia z komputerem. Po prawej stronie, w prawym rogu górnej ścianki, znajdziemy gniazdo line-in, zamiennie z gniazdem zewnętrznego mikrofonu. Standardowe gniazdo mini jack 3,5 mm. To jest pierwsza jakby różnica konstrukcyjna między wersją 312 a poprzednią 311. W miejscu tegoż gniazda w wersji 311 znajdowało się gniazdo ładowarki zewnętrznej. W wersji 312, tak jak już wspomniałem, ładowarka wyposażona jest w złącze mini USB, a więc ładowanie akumulatora następuje właśnie przez owo gniazdo. Boczna ścianka odtwarzacza na mniej więcej środku tej prawej ścianki znajduje się szczelina gniazda kart SD. Jest to gniazdo pełnowymiarowe na pełnowymiarowe karty Secure Digital. Milestone obsługuje zarówno karty SD, jak i SDHC. Zdaje się do pojemności 32 GB, ale no tutaj ani tego nie testowałem i mówię tak szczerze mówiąc z pamięci. W związku z tym z całą pewnością 16 GB jest w stanie obsłużyć, ale mam wrażenie, że według danych producenta z 32-gigabajtowymi również powinien sobie radzić. Dolna ścianka urządzenia, jeżeli mamy Milestone'a zwróconego klawiaturą w kierunku twarzy, czyli ścianką przednią w kierunku twarzy, w prawym dolnym rogu dolnej ścianki znajdziemy gniazdo słuchawkowe, również standardowy mini jack 3,5 mm. Lewa ścianka odtwarzacza wolna od jakichkolwiek złączy.

tak jak wspomniałem, przelotki są dwie, tak więc możemy zaczepić na jednej tą smycz dołączoną w zestawie, natomiast do drugiej przelotki możemy na przykład zaczepić smycz od słuchawek. Większość słuchawek dedykowanych do urządzeń przenośnych posiada takie właśnie specjalne zaczepy, którymi można przymocować słuchawki do urządzenia, co zabezpiecza przed odpięciem się kabla, jeżeli urządzenie nam wypadnie z kieszeni czy z dłoni, nie zawiśnie na kablu, w związku z tym zabezpiecza to przewód i wtyk słuchawek przed niepożądanymi uszkodzeniami. No i ścianka przednia, płaszczyzna czołowa. W lewym górnym rogu czerwona diodka sygnalizacyjna, ona pracując albo mrugając, albo świecąc się stałym światłem, sygnalizuje różne tryby pracy urządzenia. Większa część powierzchni, tak 2/3 powierzchni, zajęta jest przez klawiaturę, o której za chwilę. W dolnej części, tej węższej części odtwarzacza, znajdziemy taką perforowaną, dziurkowaną powierzchnię, tak mniej więcej 2 na 2, może 2,5 na 2,5 cm. Pod nią znajduje się wbudowany w odtwarzacz głośnik. I w górnej części przedniej ścianki znajduje się klawiatura w formie krzyża. 5 przycisków ułożonych, tak jak powiedziałem, w kształcie krzyża. Centralny przycisk środkowy, największy, okrągły, lekko zagłębiony, zupełnie gładki przycisk. Jest to przycisk play, służący również do uruchamiania urządzenia oraz do potwierdzania różnych funkcji. Bierze on udział również w kombinacjach z innymi klawiszami, wywołując różne inne specjalne funkcje. Między przyciskiem play a głośnikiem znajduje się przycisk oznaczony takim wypukłym krzyżykiem. Jest to przycisk mode, służący do wywoływania różnych funkcji specjalnych i do poruszania się w pionie w dół po zasobach Milestone'a. Nad przyciskiem play, idąc ku górze, znajduje się nieco mniejszy, również okrągły przycisk z taką charakterystyczną dziurką na środku. On w dotyku może przypominać taką cyfrę 0 czy literę O. Jest to przycisk record. Przycisk ten służy do poruszania się po zasobach Milestone'a ku górze. Służy on również do uruchamiania nagrywania w dyktafonie, co zaprezentuję nieco później. Lewe i prawe ramię tego krzyża klawiatury oznaczone jest takimi grotami strzałek, dwoma ramionami trójkąta skierowanymi w lewo i w prawo. Są to oczywiście właśnie strzałki służące do poruszania się w poziomie po zasobach Milestone'a, jak również do przewijania, podgłaśniania w kombinacjach z innymi przyciskami, o czym będę wspominał później. No i szósty, ostatni przycisk, o którym już mówiłem na samym początku, znajdujący się na górnej ściance Milestone'a, taki walcowaty, okrągły przycisk, lekko wystający z obudowy, przycisk selektor, który również przede wszystkim służy do poruszania się po poszczególnych urządzeniach wbudowanych w nasz playerek. Służy on również w kombinacjach z innymi klawiszami do wywoływania funkcji specjalnych. I to jest właściwie całość, jeśli chodzi o konstrukcję, wygląd i budowę odtwarzacza. Spróbujemy go uruchomić. Milestone, jak wspomniałem, nie ma dedykowanego wyłącznika. Przyciskiem play uruchamiamy nasz odtwarzacz, natomiast wyłącznika specjalnego urządzenie nie posiada. Jeżeli w ciągu 10 minut nie wykonamy na nim żadnej czynności, urządzenie samo wyłączy się po to, by oszczędzać energię.

0: energię. Jeszcze jedna rzecz, o której chyba jeszcze nie wspominałem, Milestone poza obsługą zewnętrznych kart pamięci posiada własną wbudowaną pamięć wewnętrzną, również o pojemności 1 GB. I spróbujmy uruchomić nasze urządzenie. Naciskam przycisk Play. Milestone odtworzył taką muzyczkę startową, taką melodyjkę. W ten sposób sygnalizuje, że się uruchomił. Osoby, które widzą cokolwiek, mogą też zauważyć, że podczas uruchamiania mruga sobie ta czerwona sygnalizacyjna diodka. Milestone uruchamia się w miejscu, w którym wcześniej został jakby pozostawiony, z którego się wyłączał. I chwilkę po starcie, poprzez wbudowany syntezator, oznajmia, w jakim miejscu jesteśmy. Jak wspominałem na samym początku, Milestone nie jest jeszcze w wersji polskiej, nie ma jeszcze polskiej lokalizacji, ona jest obiecywana już od dość dawna. Kiedy będzie, tego w zasadzie nie wie jeszcze chyba nikt. Miejmy nadzieję, że stanie się to już niebawem. Samo urządzenie, nawet w wersji angielskiej, myślę, nie powinno nastręczać jakichś większych problemów obsługowych, natomiast no, nie jesteśmy w stanie skorzystać z jednej z takich najbardziej oczekiwanych funkcji tego odtwarzacza, a mianowicie odczytu plików tekstowych poprzez wbudowany syntezator. No, fizycznie angielskojęzyczny syntezator czyta pliki w języku polskim w sposób, który uniemożliwia ich zrozumienie, tak więc z funkcji wbudowanego syntezatora do odczytu plików tekstowych mogą skorzystać tylko ci, którzy znają język angielski i czytają teksty właśnie w języku angielskim. Tu urządzenie na pewno całkiem ładnie sobie z takimi plikami radzi, co również za moment zaprezentuję. Sama obsługa Milestone'a. Może zacznę od jego ustawień i opcji manipulacyjnych. Przycisk Mode, czyli ten czyli dolne ramię krzyża klawiatury, oznaczone krzyżykiem między klawiszem Play a głośnikiem. Jego przyciśnięcie i dłuższe przytrzymanie uruchamia tak zwany serwis informacyjny.
1: Audio. Calendar. Internal memory. 740 MB. 90% available. Battery charged.
0: I Milestone powiedział nam, że jesteśmy w urządzeniu audio na gałęzi foldera kalendarz. Bateria jest naładowana. Powiedział tam również informacje na temat zajętości wolnej przestrzeni wewnętrznej pamięci, w której się znajdujemy. I tak mniej więcej, w zależności od tego, w jakim miejscu się znajdujemy, naciśnięcie i przytrzymanie właśnie przycisku Mode wywołuje serwis informacyjny dotyczący właśnie aktualnie miejsca, w którym aktualnie się znajdujemy. Oprócz tego, poprzez wciśnięcie przycisku Mode i przytrzymanie go,
1: audio, calendar, local settings,
0: możemy wejść do ustawień odtwarzacza. Aby wejść do ustawień odtwarzacza, naciskamy właśnie przycisk Mode, serwis i w trakcie odtwarzania serwisu informacyjnego naciskamy strzałkę w prawo. Urządzenie wtedy wejdzie do menu i ustawi się na zakładce local settings, czyli ustawienia lokalne.
1: Folder manual txt.
0: Już nam wyszedł z ustawień. Jeszcze raz spróbuję do nich wejść.
1: Audio. Manual local settings. Basic settings.
0: i weszliśmy do Basic Settings, czyli ustawień podstawowych. Zdaje się, że powolutku nam sygnalizuje, że bateria zaczyna się rozładowywać. Ustawienia. Ustawienia są w formie jakby zakładek i kolumn strzałkami lewo po wejściu w tryb ustawień. Strzałkami lewo-prawo możemy właśnie wybierać te zakładki, czyli Local Settings, Basic Settings i Audio. Natomiast później, kiedy wybierzemy sobie na przykład Basic Settings, klawiszami Mode, czyli tym klawiszem z krzyżykiem, dolnym ramieniem krzyża i przyciskiem Red, czyli górnym ramieniem krzyża, poruszamy się góra-dół, bo po poszczególnych ustawieniach, poszczególnych opcjach danej zakładki. Kiedy już znajdziemy się na opcji, którą chcemy zmodyfikować, klawiszami strzałek lewo-prawo wybieramy żądany parametr i zatwierdzamy go przyciskiem centralnym. Ewentualnie niektóre parametry nie wymagają potwierdzeń środkowym przyciskiem, wystarczy je tylko ustawić strzałkami i wyjść z menu. Jeszcze raz wchodzę do menu. Basic Settings i teraz przyciskiem Mode schodzę sobie w dół. Clock set hour, czyli zegar ustaw godziny. Clock set minutes, czyli tutaj możemy ustawić sobie minuty zegara. Możemy tutaj ustawić dzień, ustawienia miesiąca, ustawienia roku. Tutaj możemy ustawić sobie prędkość odczytu syntezatora. Można na stałe ustawić, jak szybko ma zachowywać się na stałe wbudowany syntezator, czy chcemy, żeby używał wartości podstawowej, ustawień szybszych, wolniejszych od ustawień podstawowych. Tutaj możemy to sobie wybrać.
1: Folder introduction and quick start. Folder manual TXT.
0: Już niestety.
1: Folder calendar.
0: On bardzo szybko wychodzi z tych ustawień.
1: Audio.
0: Za długo
1: local
0: mówiłem.
1: Set. Basic settings. Clock. Set hour. Date.
0: Jedziemy.
1: Set year. Reading speed prompts. Software. 2.0.3.
0: Tutaj nam powiedział wersję firmware'u, czyli 2.0.3 i to jest najświeższa dostępna.
2: Przez mikrofon wewnętrzny cały.
0: O, tutaj coś nam już zaczął czytać. Wydaje mi się, że muszę podładować w nim odrobinę baterię, bo zaczyna piszczeć, że już jest zbyt słaba i to nam troszeczkę utrudnia prowadzenie prezentacji. Podłączyłem Milestone'a do ładowarki i możemy działać dalej. Jeszcze raz wejdziemy sobie do ustawień.
1: Audio. Local settings. Basic settings.
0: Basic settings. Zejdziemy w dół.
1: Reading speed prompts. Software. 2.0.3. Serial number.
0: Numer seryjny. I to jest całość. I to jest całość ustawień podstawowych, czyli tych basic settings. I znowu, on bardzo szybko niestety wychodzi z ustawień. To jest troszeczkę, mam wrażenie, zbyt krótki czas. Osoby nieznające zbytnio języka angielskiego albo nieposiadające takich dosyć dobrych warunków manualnych mogą mieć problem z ustawieniami pewnych funkcji, bo no, bardzo szybko one zostają jakby wygaszone. Jeszcze raz do ustawień. Teraz już od razu wejdę do ustawień lokalnych, czyli
1: Audio. Local
0: jedna
1: settings.
0: strzałka.
1: Step size text to speech. Activate sleep timer. Step size text to speech. Available with next firmware.
0: Tutaj funkcja, której do końca nie rozumiem, step size text to speech, czyli jakby skok czasowy chyba syntezatora. Parametr, który będzie mógł być w jakiś sposób regulowany, natomiast Milestone przy próbie jego modyfikacji informuje, że funkcja będzie dostępna w kolejnej wersji firmware'u.
1: Volume up. Audio. Calendar. Internal memory. Local settings. Step size text to speech. Activate sleep timer.
0: Aktywacja sleep timera.
1: Set time for sleep timer.
0: Zmiana czasu dla sleep
1: Reading
0: timera.
1: speed text. Language.
0: Język. Tutaj można będzie zmienić. I znów nam już wyszedł z ustawień. Coś tutaj jakoś dziwnie on się zachowuje. Z jednej strony twierdzi, że bateria jest w pełni naładowana, z drugiej strony sygnalizuje tak, jakby nie bardzo chciał działać. Możliwe, że niespecjalnie lubi działać z ładowarki, aczkolwiek nie powinno tak się dziać. Tutaj możliwe, że jest to jeszcze jakiś niedopracowany, jeszcze jakiś błąd w oprogramowaniu.
1: Audio. Local settings. Step size text to speech. Activate sleep timer. Set time for sleep time. Reading speed text. Language. Jump back feature. Available with next firmware.
0: I tutaj znowu mamy, że funkcja będzie dostępna w kolejnych wersjach oprogramowania. I to właściwie cały przegląd ustawień, te ustawienia sleep timera i podobnych służą do modyfikacji właśnie czasu, po jakim on ma się wyłączać podczas czytania. Jeżeli na przykład chcielibyśmy sobie poczytać książkę do poduszki, można mu ustawić, żeby po jakimś tam czasie określonym się wyłączył. Część z tych funkcji, jak słyszeliście, będzie dostępna w kolejnych wersjach firmware'u. Świadczy to właśnie o tym, że urządzenie nie jest jeszcze do końca wykonane, jeszcze cały czas trwają modyfikacje oprogramowania, co jakiś czas pojawiają się nowe wersje firmware'u do pobrania i zainstalowania w Milestone'ie. Teraz spróbujemy pobuszować trochę po samym urządzeniu, po jego zasobach. Przycisk selektor, ten umieszczony na górnej ściance urządzenia, służy do przechodzenia po kolejnych wbudowanych w niego tak zwanych urządzeniach. Pierwsze to urządzenie audio służące do odtwarzania plików muzycznych, plików w formacie MP3, OGG i wielu innych. Poza plikami MP3 nie próbowałem odtwarzać Milestone'em innych formatów plików. Producent zapewnia, że urządzenie to potrafi. Również w urządzeniu audio znajdziemy kilka folderów, co zaprezentuję za moment, jak również możliwość właśnie odczytywania plików tekstowych przy pomocy wbudowanego syntezatora. Kolejne naciśnięcie
1: Books.
0: przycisku selector to urządzenie Box, czyli czytnik książek w formacie Daisy. Milestone, jak zapewnia producent, potrafi radzić sobie ze wszystkimi rodzajami, wszystkimi wersjami książek Daisy. Odczyt książek Daisy zaprezentuje za moment.
1: Alarm.
0: Funkcja alarm Dzięki tej funkcji możemy sobie ustawić budzik, tak żeby Milestone nas obudził, względnie poinformował, że nadeszła pora jakiejś tam czynności. Po wejściu w funkcję alarmu przyciskami górnym i dolnym ramieniem krzyża, czyli przyciskami Record i przyciskiem Mode, wybieramy parametr do zmiany, klawiszami strzałek go modyfikujemy i mamy alarm hour, czyli godzina alarmu, minuty alarmu i powtarzalność. Tutaj ta funkcja jest
1: Available with next firmware.
0: dostępna w kolejnej wersji oprogramowania. Dzięki tej funkcji będziemy mogli zadecydować, czy dany alarm ustawiony ma być jednorazowy, wielorazowy, czy ma się odzywać codziennie, czy tam w jakichś konkretnych sekwencjach czasowych. Ta funkcja jeszcze nie jest do końca dopracowana. Tak więc będzie dostępna w kolejnych wersjach. I to jest w zasadzie wszystko, co tutaj możemy w alarmie zrobić. Urządzenie w momencie, kiedy wybija ta godzina, na którą ustawiony jest alarm, odzywa się melodyjką, potem kilkakrotnie mówi godzinę i datę, po czym jeszcze przez jakiś czas popiskuje sobie takim specyficznym dźwiękiem. Kolejne naciśnięcie klawisza selektor.
1: Radio.
0: Radio to jest funkcja dodatkowa dostępna w rozszerzonej wersji Milestone'a 312 FM. Pełnozakresowe radio FM z możliwością programowania stacji. Funkcji radia z przyczyn technicznych nie zademonstruję, ponieważ do jego działania konieczne jest podpięcie słuchawek. Nie ma możliwości przeniesienia sygnału ze słuchawek na głośnik wewnętrzny, tak więc nie będziecie w stanie usłyszeć, jak to radio działa. Powiem tylko tyle, że no nie różni się ono jakoś specjalnie jakością od radioodbiorników wbudowanych w podobne urządzenia, w te playerki. Radio jest raczej słabe. Jego czułość jest, powiedziałbym, taka dość średnia. Nie testowałem tego gdzieś w środkach komunikacji i tak dalej, nie próbowałem, natomiast no, odbiera na pewno stacje, które mają w danym miejscu dobry sygnał, dobrą propagację. Ze stacjami radiowymi o słabszym sygnale może być problem. No ale w każdym razie jest wbudowane, da się z niego korzystać i w pewnych sytuacjach na pewno może się przydać. Przydałaby się również ta funkcja, właśnie możliwość przeniesienia sygnału dźwięku radia ze słuchawek na głośnik wewnętrzny. Słuchawki mogłyby służyć jako antena jak najbardziej, bo muszą służyć jako antena odbiorcza i tutaj pewnie też jakość tego radia zależy od jakości słuchawek. Im lepiej przystosowane do urządzenia z radiem słuchawki, tym to radio będzie działać lepiej. W Milestone'ie w zestawie podstawowym słuchawek nie ma, tak więc trzeba je sobie dokupić. Kolejna funkcja to funkcja Speak Out, którą zajmiemy się za moment. Speak Out, czyli ten moduł służący do oznaczania różnych przedmiotów specjalnymi etykietami. Moduł Speak Out w wersji 311 również był dostępny. Tyle tylko, że miał on wtedy w poprzedniej wersji odtwarzacza formę dodatkowego modułu wpinanego w gniazdo karty pamięci. W wersji 312 Speak Out wbudowany jest w odtwarzacz, tak więc nie wymaga wpinania czegokolwiek. Konieczne są tylko etykiety zgodne ze standardem ISO technologii RFID.
1: Audio.
0: I z powrotem wróciliśmy do urządzenia audio. Znajdujemy się w pamięci wewnętrznej urządzenia. Pomiędzy pamięciami poruszamy się przyciskiem Records, czyli tym górnym ramieniem krzyża, małym, okrągłym, z takim charakterystycznym zagłębieniem w środku przyciskiem. Teraz spróbujemy go nacisnąć.
1: External memory.
0: Urządzenie wydaje taki dźwięk, niski, krótki dźwięk i syntezator informuje, że przenieśliśmy się do pamięci zewnętrznej, external memory.
1: Internal memory.
0: Kolejne naciśnięcie to internal memory. Teraz klawiszami strzałek możemy poruszać się po folderach fabrycznie zorganizowanych w pamięci wewnętrznej. Jest to folder kalendarz i może kilka słów na temat struktury, bo jest ona, może być ona taka troszeczkę dla niektórych zagmatwana. Struktura folderów w pamięci wewnętrznej ma kształt jakby takich kolumn, z tym, że kiedy jesteśmy w pierwszym jakby wierszu tabelki, możemy klawiszami strzałek poruszać się po właśnie poszczególnych folderach. Nad tym podstawowym wierszem znajduje się właśnie możliwość, czyli na samej górze hierarchii znajduje się możliwość wyboru pamięci między wewnętrzną a zewnętrzną. Natomiast przejście w dół klawiszem Mode, z tym klawiszem dolnym ramieniem krzyża oznaczonym krzyżykiem, wchodzimy w dół do poszczególnych folderów głównych. Możemy nim schodzić do poszczególnych podfolderów i klawiszami strzałek poruszać się w ich zawartości. Aby wyjść z danego folderu, musimy pójść klawiszem Records w górę, aż dojdziemy właśnie do tego wiersza, w którym urządzenie oznajmi nam nazwę folderu głównego. Wtedy strzałką przenosimy się do folderu kolejnego. I teraz strzałka w prawo. Tutaj jest to folder na pliki tekstowe, możliwe do odczytu poprzez wbudowaną syntezę. Tutaj znajduje się folder służący do nagrywania sygnału z zewnętrznego źródła. Możemy do Milestone'a poprzez złącze mini jack doprowadzić sygnał, powiedzmy, z magnetofonu kasetowego czy z jakiegoś innego urządzenia, z którego chcemy nagranie zgrać na nasz odtwarzacz i możemy dokonać zapisu w pamięci dyktafonu. Folder Music, służący do przechowywania muzyki, względnie książek w formacie MP3 lub innych materiałów w formatach dźwiękowych. Folder Speakout, tutaj lądują te wszystkie nasze zapiski etykiet, nagrania przypisane poszczególnym etykietom. W tym folderze możemy je odsłuchiwać, przeglądać. Folder Telephone Numbers, numery telefonów. Tutaj jakby producent przewidział, że możemy nagrywać notatki głosowe zawierające jakieś dane teleadresowe podręczne. Oczywiście możemy, tak naprawdę możemy nagrywać w dowolnym miejscu i możemy to, wtedy trafia to gdzieś tam w jakiś dowolny obszar pamięci. Natomiast no, na pewno struktura tych folderów może być pomocna w segregowaniu, w porządkowaniu tych wszystkich notatek. Kolejna strzałka w prawo i folder to do, czyli do zrobienia. Tutaj możemy sobie nagrywać jakieś notatki związane z czynnościami, które nas czekają w najbliższym czasie, po to, aby o czymś nie zapomnieć. Próbowałem przejść dalej strzałką w prawo. Milestone wydał z siebie piknięcie taki no, dosyć wysokiej częstotliwości, oznajmiając, że to jest już koniec podstawowej struktury folderów i nic więcej w pamięci wewnętrznej już nie ma. Jesteśmy w folderze to do, w związku z tym możemy, znaczy właściwie nad folderem to do, możemy teraz wejść do jego wnętrza wciskając przycisk mode, czyli ten z krzyżykiem, dolne ramię krzyża. Pojawił się taki dwudźwięk, dźwięk wysoki, a po nim nieco niższy, co oznacza, że jesteśmy wewnątrz tego folderu. I teraz na przykład możemy nagrać sobie jakąś notatkę, co mamy dzisiaj do zrobienia. Aby nagrać notatkę, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz Records, czyli górne ramię krzyża. Krótkie notatki nagrywa się właśnie w ten sposób, że naciska się ten przycisk i do chwili, kiedy przycisk jest wciśnięty, nagrywanie jest uruchomione. Puszczenie tego klawisza, zwolnienie tego klawisza powoduje zatrzymanie się nagrania. Żeby nagrywać w trybie ciągłym, bez konieczności trzymania wciśniętego przycisku, należy nacisnąć klawisz Records, trzymać go i trzymając ten przycisk, nacisnąć jeszcze krótko przycisk Play. Wtedy nagranie będzie trwało do momentu, kiedy ponownie nie naciśniemy tej właśnie sekwencji klawiszy, czyli Record Play. Próbujemy nagrać krótką notatkę. Zademonstruję w ten sposób, jak działa dyktafon w Milestone. No to co mamy do zrobienia? Naciskam przycisk. Dzisiaj mamy za zadanie nagranie prezentacji Milestone'a 312. Przycisk puściłem. Jak słyszeliście, mam nadzieję, po wciśnięciu przycisku Records urządzenie mruga do nas czerwoną diodką, czego oczywiście nie słychać, natomiast słychać takie specyficzne kliknięcie, jakby trzask. To jest sygnał, że zapis w dyktafonie się rozpoczął. Należy rozpoczynać wypowiedź po tym kliknięciu, chwilkę należy odczekać, Milestone startuje zapis kilka chwil, także żeby nie obcięło nam początku wypowiedzi, należy taki ułamek sekundy po tym sygnale dźwiękowym odczekać. Teraz spróbujmy odtworzyć sobie tą notatkę.
2: Dzisiaj mamy za zadanie nagranie prezentacji Milestone'a 312.
0: I tak brzmi notatka z Milestone'a. Co do dyktafonu. Mikrofon wbudowany nie jest zbyt czuły. Nagranie jest stosunkowo czyste. Brzmi dość dobrze, natomiast jest ciche. Tu specjalnych różnic między Milestone'em 311 a 312 nie zauważam. One nagrywają bardzo podobnie. Nagranie jest stosunkowo ciche. Szum jest, choć niewielki, ale nagranie mimo wszystko jest zaszumione. Wszelkie ruchy palców po obudowie oczywiście są przenoszone przez mikrofon wewnętrzny, ale tu właściwie chyba nie ma urządzenia z mikrofonem wewnętrznym, które takich działań by nie przenosiło, które byłoby w stanie je wyeliminować. Do tego służą mikrofony zewnętrzne, by takich właśnie efektów dźwiękowych uniknąć. Natomiast co do samego dyktafonu, Milestone myślę jako urządzenie do nagrywania takich podręcznych notatek wypowiadanych z odległości 5, 10, może 15 cm, myślę nadaje się bardzo dobrze, bo notatki są w miarę czyste, przejrzyste i ich jakość nie budzi jakichś wielkich zastrzeżeń. No, nie da się ich na pewno zastosować do jakichś tam zastosowań profesjonalnych, ale do takich podręcznych, własnych zastosowań na pewno się nadaje. Natomiast w przypadku nagrywania czy jakichś wykładów, czy konferencji, czy no, jakiegoś prelegenta, który znajduje się w dużej odległości od nas. Myślę, że Milestone no, niestety nie spełni tutaj naszych oczekiwań. Dźwięk nagrywany z dużej odległości będzie bardzo cichy, będzie trudny potem w odsłuchu. No to jest oczywiście moje zdanie, można się z nim zgadzać, nie zgadzać, no tak to mniej więcej wygląda. Wydaje mi się, że do nagrywania właśnie jakichś takich plenerowych zadań, do nagrywania wykładów czy innych rzeczy, tu przydałby się na pewno jakiś sprzęt bardziej profesjonalny, jak dyktafony czy Olympusa, czy jakieś H2, Zoom H2, czy jakieś takie bardziej profesjonalne urządzenie. W Milestone 311 był jeszcze ten problem w mikrofonu. Tak naprawdę nikt nie wiedział, jaki mikrofon można zastosować. Mikrofon zewnętrzny oczywiście, po to, by poprawić jakość nagrań. W Milestone 312 producent twierdzi, że gniazdo zostało wyposażone w przedwzmacniacz. Innymi słowy, gniazdo na źródło zewnętrzne posiada zmienną charakterystykę elektryczną, więc powinno dopasowywać parametry elektryczne do potrzeb mikrofonu. Nie wymaga, można teoretycznie podłączyć inny zewnętrzny mikrofon i przez niego nagrywać, i ta jakość wtedy powinna być dużo lepsza. Oczywiście będzie ona zależna od mikrofonu zewnętrznego. Ja niestety nie posiadam w tej chwili żadnego mikrofonu, który mógłby posłużyć do testów. Próbowałem wpiąć do Milestone'a mikrofon od Olympusa, ale coś niespecjalnie chciał z niego skorzystać. W starym Milestone'ie w poprzedniej wersji była jakaś kombinacja klawiszy służąca do uruchamiania urządzenia zewnętrznego. Tutaj jakby nie chciało to zadziałać, także nie udało mi się zmusić Milestone'a do nagrywania ze źródła zewnętrznego. Zobaczymy, może uda się to sprawdzić w późniejszym czasie. No to może tyle na temat dyktafonu. Spróbujemy wyjść z tego folderu, czyli klawisz Records. Wyskoczyliśmy sobie na zewnątrz do do nagłówka folderu to-do. Idziemy w lewo, telephone numbers, mijamy. Folder speak out również mijamy. Folder music. Wejdziemy sobie do fabrycznego folderu music. Tutaj nagrana jest jakaś taka muzyczka fabrycznie przygotowana przez producenta. Spróbujemy sobie tutaj wejść i ona się od razu zacznie odtwarzać.

0: Dobrze. I tak sobie brzmi akordeon w głośniku Milestone'a. Przy okazji odtwarzania muzyki zaprezentowałem jego umiejętność przyspieszania i zwiększania prędkości odtwarzania. W przypadku plików MP3 działa to bardzo dobrze, płynnie. Nie ma co prawda sekwencji klawiszowej służącej do szybkiego powracania do prędkości standardowej. Klawisze służące do zmiany prędkości odtwarzania to wciśnięty i trzymany przycisk selektor i klawisze strzałek. W prawo zwiększanie prędkości, w lewo zmniejszanie prędkości odtwarzania. Natomiast moment dotarcia do prędkości standardowej, podstawowej, sygnalizowany jest takim krótkim, niskim dźwiękiem. To chyba było słychać podczas odtwarzania, że on jakby na momencik jakby coś tam zakłóciło odtwarzanie tej muzyczki. Po tym można się zorientować, że doszliśmy do poziomu standardowej prędkości odtwarzania. I tak jak wspomniałem, regulacja tej prędkości odtwarzania w przypadku plików MP3 działa dość płynnie. Głośnik w Milestone'ie. Nie można się spodziewać, żeby w tak małym urządzeniu głośnik był jakiś specjalnie znakomity. Milestone nie jest urządzeniem jakoś szczególnie głośnym, aczkolwiek jego głośność jest do takich osobistych celów zupełnie wystarczająca. No nie jest to w końcu urządzenie, którym będziemy nagłaśniać jakieś pomieszczenia. Do słuchania książek, jakiejś tam niezobowiązującej muzyczki, można go wykorzystywać. Oczywiście pozbawiony praktycznie w ogóle niskich częstotliwości, niskich dźwięków. Ma taką charakterystykę raczej średniotonową. Brzmi nieźle, aczkolwiek na maksymalnej głośności podczas odtwarzania muzyki trochę się wzbudza, trochę brzęczy, to może trochę irytować, no ale no, głośnik wewnętrzny raczej jest przewidziany do odtwarzania mowy, czyli książek względnie naszych notatek głosowych, natomiast muzykę raczej powinniśmy odtwarzać na słuchawkach. Tu oczywiście wiele zależy od jakości i rodzaju słuchawek, które do urządzenia podłączymy. Natomiast brzmienie Milestone'a jest całkiem niezłe, aczkolwiek wydaje mi się, że nawet na słuchawkach mógłby on mieć trochę więcej mocy. Pamiętam w wersji 311 czasem słuchanie książek w pociągu zatłoczonym, hałaśliwym, trzęsącym się i wydającym z siebie bardzo dużo hałasu. Słuchanie książek było dość problematyczne czasem. Zwłaszcza takie książki, które były gorszej jakości, ciężko było słuchać właśnie w jakichś takich hałaśliwych pomieszczeniach. Ogólnie jednak głośniczek w Milestone'ie jakoś tam sobie radzi. Później spróbuję zademonstrować, jak brzmi na nim innego rodzaju muzyka. Wychodzimy w górę.
1: Folder music. Folder miscellaneous. Folder manual txt.
0: Pliki tekstowe, wchodzimy do środeczka. Instrukcja i szybki start. Tutaj są przygotowane przez producenta pliki z instrukcjami obsługi Milestone'a. Spróbujemy sobie którąś odtworzyć.
1: Quick start part b.txt.
0: I odtwarzamy. Wszedłem do wewnątrz folderu, oczywiście klawiszem Mode, czyli tym oznaczonym krzyżykiem, dolne ramię krzyża. I żeby uruchomić odtwarzanie, musiałbym nacisnąć którąś ze strzałek, względnie przycisk Play. Wciskam Play.
1: If you cannot get enough of this cheery sound and want to listen to it louder, keep the mode button pressed and in addition press the right arrow button. Anytime you press the right arrow while pressing mode, Milestone gets one step louder. If you want to lessen the sound volume, just press the left arrow instead of the right arrow while keeping mode pressed. To pause the sound, push the play button again and also to continue, just use play once more. when you are in a public environment, for example in a bus, and you do not want to share your excellent music taste with the other passengers, you can plug in earphones and the speaker becomes silent. Milestone has all the routine functions of a typical music player. You can jump from one track to the other with the left arrow or right arrow, and by keeping these pressed, you can also fast forward or rewind. If you press the right arrow button now, you will come to a pre-installed text file. 12 sounds when it is converting text into speech. Press play to start it. Further playback functions and their shortcuts you will find in the main manual. Record a voice version of Milestone 312 is the possibility to do voice recordings.
2: So if you want to create a spoken shopping list or quickly record a phone number you have just received at the bar, you can do that on Milestone 312. Or maybe you are a potential candidate to be the next pop idol.
0: I tak wygląda czytanie plików tekstowych poprzez Milestone'a. Angielski syntezator radzi z tym sobie całkiem nieźle. Natomiast kilka uwag. Mam wrażenie, że funkcja zmiany prędkości jest mocno niedopracowana, nie działa całkiem płynnie. Ja próbowałem tutaj Wam zademonstrować, w jaki sposób można przyspieszyć i zwolnić, jak to wtedy brzmi. Podobnie jak w przypadku plików MP3, czynność zwiększanie i zmniejszanie prędkości odbywa się poprzez wciśnięcie i trzymanie przycisku selektor i naciskanie bądź przytrzymywanie strzałek w lewo lub w prawo. W lewo zwalniamy prędkość mowy, w prawo przyspieszamy. Problem tylko polega na tym, że nie działa to płynnie. Czasem trzeba się tam naklikać, a on jakby nie reaguje, po czym nagle dostaje takiego mocnego speeda, zaczyna mówić z maksymalną prędkością, potem chcemy odrobinę to zwolnić, znowu mamy wrażenie, że urządzenie nie reaguje na naciskanie na nasze komendy, po czym okazuje się, że on zwolnił do prędkości podstawowej już, albo nawet minął prędkość podstawową i zwolnił całkiem. No, trochę tutaj zabawy potrzeba, żeby tą prędkość sobie ustawić. Można oczywiście swoją preferowaną prędkość ustawić na stałe w menu, wtedy jakby przyspieszanie nie jest konieczne podczas odtwarzania, no ale czasem wiadomo, w zależności od tego, jaki to jest tekst, czasem chcielibyśmy go czytać szybciej lub wolniej. Może być tutaj z tym różnie. I to właściwie, jeśli chodzi o pamięć wewnętrzną i tą taką podstawową strukturę folderów, to już właściwie tyle. Wychodzimy sobie w górę. Znowu jeszcze w górę. W górę przyciskiem Record. I teraz spróbujemy przejść sobie, jesteśmy już na tym takim wierszu nagłówkowym poszczególnych folderów. I teraz wychodzimy sobie, jeszcze raz naciskam klawisz Record. I jesteśmy w pamięci zewnętrznej. I teraz co my tutaj mamy? Hilary Norman, Gra pozorów, książka w formacie MP3. Spróbujmy wejść sobie do wewnątrz.
3: Pan, Gra pozorów. Przełożyła Małgorzata Dobrowolska. Czyta Mirosław Utta.
0: W przypadku książek w formacie MP3 Warszawa, możemy oczywiście
3: Jonathanowi
0: strzałkami w lewo, w prawo możemy skakać sobie po poszczególnych plikach.
3: Nie zawsze w związku z rozwodem.
0: Naciśnięcie i puszczenie przycisku powoduje przeskok do kolejnego pliku. Możemy nacisnąć i trzymać strzałkę. Wtedy następuje płynne przewijanie pliku.
3: Bąknąłem, że będę jechał.
0: Możemy go przyspieszyć.
3: Z kolegami po fachu zorientuję się, czy dałoby się coś jeszcze zrobić w sytuacji, gdy brak dowodów świadczących o popełnieniu przestępstwa. Dziękuję, powiedział Fran i uściskała mnie. Ja również wyszedł z usług.
0: Zwolnijmy.
3: Uścisnęliśmy sobie dłonie. Widziałem rozpacz na jego twarzy i zmusiłem się, żeby nie
0: Możemy
3: odwrócić
0: podgłośnić Milestone'a.
3: Wiedziałem,
0: Milestone, regulacja głośności odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku Mode, czyli tego przycisku z dolne ramię krzyża, oznaczonego krzyżykiem. Trzymając ten przycisk, strzałka w prawo głośniej, strzałka w lewo ciszej. Tutaj niestety to już jest maksymalna głośność.
3: Oczywiście, że twoja.
0: No jest ona.
3: Cała rzecz, prawda?
0: W tej chwili trzymam go jakieś 10 cm od
3: tyle krwi rzeczył się, jak jakaś olewna Lady Macbeth. Następnie prezent. Chłopak.
0: Maksymalna głośność, jeżeli będziemy zgłaśniać bądź ściszać urządzenie przy wyłączonym odtwarzaniu, wtedy
2: volume down.
0: Nacisnąłem mode i strzałkę w lewo, powiedziała nam pani, że volume down, czyli głośność w dół.
2: Volume
0: up, czyli głośniej, i takim dodatkowym niskim dźwiękiem sygnalizuje, że to już jest maksymalna głośność. To było odtwarzanie książki w formacie MP3. Wychodzimy w górę.
2: Folder
0: muzyka. Próbujemy, tutaj akurat wrzuciłem na kartę pamięci, zdaje się, Madonę. Spróbujemy.
2: Folder Madonna, Hard Candy, 2008.
0: Madonna, Hard Candy. Muzyka akurat na tej płycie jest bardzo dynamiczna, bardzo dużo niskich dźwięków w tych utworach, więc spróbujemy posłuchać, jak Milestone radzi sobie z tego rodzaju muzyką i takim brzmieniem.

Chciałem go troszeczkę ściszyć, bo głośnik chciał uciec z obudowy. Przeskoczyłem na następny utwór. Przewinę go troszkę.

0: No niestety, jak słyszycie do tego rodzaju muzyki tak dynamicznej, no, głośnik Milestone'a zupełnie sobie z czymś takim nie radzi. Oczywiście mówię o maksymalnej głośności. Brzmi to tragicznie. Jeżeli ustawimy go tak mniej więcej na połowę zakresu głośności, wtedy brzmi to jako tako, no, tak jak wspomniałem, w tak małym urządzeniu z tak skonstruowaną obudową nie da się tutaj założyć jakiegoś takiego bardzo mocnego i wydajnego, skutecznego głośnika. A poza tym, no, głośnik wbudowany raczej służy do odsłuchiwania notatek dźwiękowych i plików zawierających mowę, co oczywiście nie wymaga aż tak mocnych głośników. Muzykę raczej będziemy słuchać na słuchawkach. I wychodzimy w górę. Muszę go podgłośnić, żeby był. I jesteśmy w folderze muzyka. VRDTB, WRDTB. Tak, producent zaleca, by książki w formacie DAISY umieszczać w poszczególnych podfolderach, właśnie folderu, stworzyć folder VRDTB, VRDTB. Jeżeli umieścimy właśnie w tym folderze książki o DAISY, będą one widziane tylko w urządzeniu służącym do odtwarzania książek DAISY, nie będą widziane w urządzeniu audio, przez co nie będą się po prostu mieszały z inną zawartością. I piknięcie oznacza, że to już jest całość zawartości zewnętrznej pamięci. W takim razie przechodzimy sobie do kolejnego urządzenia, czyli
1: Books.
0: Books, czyli odtwarzacz książek w formacie DAISY. Odtwarzacz DAISY jest pełnosprawnym odtwarzaczem posiadającym umiejętność odczytu wszystkich formatów, wszystkich odmian formatu DAISY. Jak zapewnia producent, potrafi również rozpoznawać i udostępniać użytkownikowi wszystkie udogodnienia zawarte w właśnie wydawnictwach DAISY. Zależy to oczywiście od tego, jak książka została stworzona, czy producent, wydawca podzielił ją na odpowiednie rozdziały, strony i tak dalej, czy te wszystkie udogodnienia związane z formatem DAISY są w tą książkę zaimplementowane. Jeśli są, Milestone powinien sobie z nimi radzić. Teraz spróbujemy
1: Time jump.
0: sprawdzić.
1: Phrase jump. First level. Set time for sleep time. Activate sleep time. Books.
0: I mamy.
1: Bookmarks. End slash begin of book. Time jump. Phrase jump. First level. Set time for sleep timer.
0: Możemy ustawić sobie sleep timer, czyli po jakim czasie urządzenie w trakcie odczytywania książki ma się wyłączyć, jeżeli sobie zaśniemy, czyli tak przy czytaniu do poduszki. Aktywacja sleep timera, i tutaj strzałką w lewo, w prawo możemy sobie zmienić parametr na on albo off, czyli włączony, wyłączony. Tutaj możemy dokonywać strzałkami lewo, prawo wyboru książek, o ile jest ich więcej. Zakładki, bookmarks. Tutaj możemy skakać sobie po strzałkami lewo, prawo po zakładkach stworzonych w danej książce.
1: End slash begin the book.
0: Początek, koniec książki. Tutaj błyskawicznie możemy przeskoczyć sobie z początku na koniec, bądź z końca na początek.
1: Time jump.
0: Skok czasowy, time jump. Tu można ustalić sobie, zdaje się, w ustawieniach należy ustawić ten interwał czasowy, którym, czy ustawiamy jakiś tam oś czasu i każde wciśnięcie strzałki będzie powodowało przeskok o kolejny taki właśnie okres, czasookres. Ta funkcja zdaje się jeszcze jest niedostępna, ma być dostępna w kolejnych wersjach oprogramowania.
1: Phrase jump.
0: Tutaj wolny skok, nie wiem szczerze powiedziawszy o co chodzi.
1: First level.
0: Pierwszy poziom.
1: Set time for sleep timer.
0: I znowu set time for sleep timer, czyli ustaw czas dla sleep timera. I to jest właściwie wszystko, co ta książka, która jest na karcie pamięci, tylko takie możliwości ma, tylko takie możliwości nawigacyjne posiada. Spróbujemy ją odtworzyć.
1: Pages jump.
0: Nie, i teraz podczas
1: Tłumaczył
0: odtwarzania.
1: phrase jump. First level.
2: Tłumaczył
1: phrase jump.
2: Michał Kłobukowski.
1: Pages jump.
0: Page jump,
2: Prześwitywać
0: czyli
2: wyczytny wpis
0: skok po
2: jump
0: stronie.
2: jeden. Ale nie, byłoby to dziwne
1: time jump.
2: Time
1: Time
0: jump.
2: obezwładnić. Tu
0: I
2: jest
0: on tutaj
2: czajnik. M
0: skacze.
1: slash begin the book.
2: Realizacja akustyczna
0: I
2: Krzysztof
0: skacze
2: Hałat.
0: nam na koniec książki. Czyli no możemy tutaj jakby posługiwać się tymi wszystkimi udogodnieniami związanymi z Daisy. Jak słyszeliście podczas odtwarzania, poruszając się klawiszem REC i klawiszem MODE, czyli dolnym i górnym ramieniem krzyża, możemy wybierać poszczególne funkcje, poszczególne elementy nawigacji Daisy strzałkami. Modyfikujemy ten parametr podczas odtwarzania książki Daisy. Aktualnie wybrana funkcja jest oznajmiana przez syntezator. Na moment przerywany jest odczyt książki i syntezator informuje nas, co w tej chwili możemy zrobić. I tak pokrótce odbywa się odczyt książek w formacie Daisy. Przechodzimy do kolejnego urządzenia. Alarm już Wam prezentowałem, tak więc teraz możemy go chwilowo pominąć. Radio FM też możemy w tej chwili go pominąć, bo już kilka słów o tym wcześniej wspominałem. No i tak jak mówiłem, nie jestem w stanie za bardzo z przyczyn technicznych zaprezentować Wam, jak to radio faktycznie działa.
1: Speak out.
0: I moduł Speak Out. Rzecz, która może wiele osób zainteresować, czyli możliwość etykietowania różnego rodzaju przedmiotów etykietami. Kilka słów na temat technologii. Technologia powinna być Wam w miarę znana z różnych centrów handlowych, różnych miejsc. Technologia RFID, Radio Frequency Identification, jest technologią stosowaną w przemyśle od dość dawna. Dzięki tej technologii w różnych firmach na przykład można sprawdzać, o której dany pracownik przyszedł do pracy, wyszedł z pracy,

cen produktów z etykiet właśnie przyczepionych do produktów na stanowisku kasowym. Jeżeli chcielibyście we własnym zakresie dokupować sobie etykiety modułu Speakout, trzeba pamiętać o tym, by były one zgodne ze standardem ISO tej technologii. Taki właśnie standard technologii RFID wykorzystuje Milestone w module Speakout. W zestawie startowym użytkownik otrzymuje kilka przykładowych etykiet. Są tam między innymi etykiety w kształcie jakby karty kredytowej, którą można włożyć. Takie karty na przykład można wkładać do, nie wiem, albumów, jakichś książek. Jeżeli chcielibyśmy zaznaczyć sobie jakieś elementy, na przykład zaznaczyć miejsca, w których są jakieś szczególne zdjęcia, które chcielibyśmy pokazać znajomym, możemy sobie wtedy powkładać takie etykiety. Są tam etykiety, które można naklejać na płyty CD, takie w formie takich pierścieni, które można nakleić na centralny, na środek płyty i nagrać sobie komentarz słowny po to, aby móc te płyty CD potem rozpoznawać. Są etykiety takie większe w formie naklejek, są etykiety w formie guzików, które można doszyć do ubrania, względnie przyczepić do jakichś opakowań leków, na przykład dzięki takim chwytakom na rzep. Są również w zestawie kilka sztuk takich właśnie chwytaków. Z jednej strony mają taką klejącą powierzchnię i można między górną i dolną część tego rzepa umieścić tam ten właśnie etykietę w formie guzika i nakleić na jakieś opakowanie po to, by je oznaczyć. I jest również takie kółeczko z dziurką w środku, które można teoretycznie przyczepiać do jakichś tam puszek, do jakichś, to jest etykieta, która jest odporna na metal, czyli no, nie będzie to powodowało ani zakłóceń i jest to taka najbardziej trwała etykieta. Ma ona również dziurkę w środku i w zestawie jest taki łańcuszek, który można na przykład wykorzystać po to, żeby tą etykietę na tym łańcuszku powiesić i gdzieś do czegoś, na czymś to w formie zawieszki umieścić po to, żeby to oznaczyć. Sama idea, owszem, bardzo fajna. Na pewno osoby niewidome są tą technologią zainteresowane i z całą pewnością jest ona przydatna. Jest to technologia dość droga niestety. Te etykiety do bardzo tanich nie należą, zwłaszcza te oryginalne dodawane do Milestone'a. Poza tym jest jeszcze jeden mankament, który no, jakby mocno mnie zniechęca do tej technologii, a mianowicie to, że etykiety nie są trwałe. Nie można bardzo łatwo jest sobie skasować taką etykietę z Milestone'a. Może jeszcze właśnie zdanie na ten temat, jak to się tak naprawdę odbywa. Etykiety są wyposażone, w każdej z tych etykiet jest specjalny moduł radiowy, taki chip, który ma swój identyfikator. Milestone rozpoznaje etykietę, nadając jej unikalny identyfikator w swojej pamięci. I gdy nagramy notatkę głosową, notatka ta nie jest umieszczana na samej etykiecie, tylko jest zapamiętywana w pamięci Milestone'a. I potem, żeby odtworzyć etykietę, musimy zbliżyć Milestone'a do danej etykiety, nacisnąć przycisk. Jeżeli Milestone znajdzie identyfikator tejże etykiety, odtworzy nam natychmiast nagranie, które zapisaliśmy właśnie przy tej etykiecie. Wszystko byłoby fajnie, gdyby do kasowania tych zapisów, tych etykiet była

0: wykorzystywana jakaś specjalna kombinacja klawiszy, trudna do wykonania, trudna do pomylenia się. Gdyby Milestone na przykład pytał, czy może nadpisać daną etykietę, tutaj niestety tego nie ma. Nagramy sobie jakąś etykietę, po czym omyłkowo naciśniemy na niej klawisz rekord i już nie mamy tej etykiety. Także to myślę jest jeszcze rzeczą do mocnego przetestowania i poprawienia tak, żeby rzeczywiście te etykiety były trwałe, żeby trudno je było usunąć, żeby etykieta, do której raz przypisano notatkę, no, była do wykorzystania, ale żeby wymagało to większych komplikacji, aby tą etykietę wykasować i zarejestrować ponownie. No, tak mi się wydaje, że no, nie ma, technologia nie jest zbyt użyteczna, jeżeli na przykład nie wiem, nakleimy sobie na opakowaniu jakiegoś leku etykietę. Przypiszemy do niej notatkę słowną, że jest to taki i taki lek, po czym chcemy sprawdzić opakowanie i omyłkowo zamiast przycisku play naciśniemy przycisk rekord i niestety było, minęło. Etykieta jest już nieczytelna, bo właśnie przypisaliśmy do niej jakąś tam nową notatkę. No ale spróbujmy, jak to działa. Upewnię się, czy jesteśmy w module Speak Out.
1: Audio. Books. Alarm. Radio. Speak out.
0: Jesteśmy w module Speak Out. Przygotowałem dwie etykiety, jedna w formie karty kredytowej, druga w formie takiego kółeczka z dziurką w środku. I spróbujemy przypisać do nich jakieś etykiety i spróbujemy je odtworzyć. Co należy zrobić? Należy wejść do modułu Speak Out, czyli przyciskiem selektor wybrać urządzenie Speak Out, zbliżyć etykietę do Milestone'a i nacisnąć, przytrzymać przycisk play dłuższą chwilę.
1: New tag found.
0: Urządzenie wydaje takie pstrykanie, takie tyk, tyk, tyk, tyk, tyk, tyk, tyk, szukając, identyfikując obiekt i informuje nas, że znalazło nową etykietę. Teraz, kiedy ta etykieta jest zarejestrowana przez urządzenie, możemy nacisnąć przycisk Records i nagrać do niej etykietę. Spróbuję to zrobić. To jest etykieta w formie karty kredytowej. I w ten sposób nagraliśmy etykietę do właśnie karty kredytowej. Możemy spróbować, jak to wyszło.
1: To jest etykieta w formie karty kredytowej.
0: Czyli możemy sobie dowolnie odsłuchiwać te etykiety. Teraz spróbuję przypisać etykietę do kolejnego przedmiotu, do tej etykiety w formie kółeczka z dziurką. Znowu zbliżam kółeczko do Milestone'a i naciskam i przytrzymuję przycisk play.
1: New tag found.
0: Milestone poinformował, że znalazł nowy obiekt. I teraz znowu nagrywamy kolejną etykietę. To jest etykieta w formie kółeczka z dziurką. Teraz próbujemy, czy Milestone nam rozpozna etykiety. Zbliżam etykietę, jedną z etykiet do Milestone'a. I spróbujemy odtworzyć, czy nam ją znajdzie. Znowu, żeby odtworzyć etykietę, żeby sprawdzić, co to jest, zbliżamy etykietę do Milestone'a i naciskamy przycisk play. No, nie chce nam jej rozpoznać.
1: jest etykieta w formie karty kredytowej.
0: W końcu rozpoznał. Ale właśnie, mimo to, że etykieta jest duża, no jakoś bardzo blisko trzeba w specyficzny sposób ją przyłożyć do majstana, żeby została rozpoznana. Spróbujemy jeszcze raz.
1: To jest etykieta w formie karty kredytowej.
0: Czyli prawidłowo nam rozpoznał. I próbujemy drugą etykietę. Znowu zbliżam. Zbliżam etykietę drugą do Milestone'a.
1: To jest etykieta w formie kółeczka z dziurką.
0: Czyli jak słyszeliście, etykiety zostały rozpoznane i komunikat o tym, co to jest ta notatka głosowa przypisana do danej etykiety, została odtworzona. Niestety, tak jak wspomniałem, na przykład teraz trzymam sobie etykietę, wcisnąłem klawisz Records. Coś tam się nagrało. No i teraz spróbujemy, czy ta etykieta została nam w pamięci. I właśnie, i już nie mamy do tego kółeczka z dziurką, już nie mamy przypisanej etykiety kółeczko z dziurką, tylko niestety mamy przypisany, już ten drugi dźwięk. Tamten został bezpowrotnie utracony. To jest moim zdaniem no, duży mankament, duży błąd, że w tak prosty sposób można te etykiety skasować, nadpisać, bo jak wspomniałem, pomyłka, klawisze leżą obok siebie i podobnie zresztą można wejść sobie do folderu Speakout w pamięci urządzenia i naciskając klawisz Mode i Play po prostu sobie pokasować te notatki. Także tu producent Milestone'a, myślę, powinien jeszcze popracować mocno nad tym, żeby te etykiety były dużo trudniejsze do usunięcia. I to właściwie tyle, jeśli chodzi o Milestone'a 312. W takiej formie jest on dostępny dzisiaj. Kiedy będzie w wersji polskojęzycznej, kiedy będzie zlokalizowany na nasz rynek, kiedy będzie można czytać nim pliki tekstowe w polskiej wersji językowej. Tego na chwilę obecną nie wie nikt. Myślę, urządzenie warte zainteresowania. Malutkie, zgrabniutkie, leciutkie, bardzo wygodne do przenoszenia, przewożenia. No, wszystko zależy od tego, jakie mamy preferencje, co wolimy, czy wolimy urządzenie masywniejsze, większe, czy wolimy urządzenie, które będzie rzeczywiście malutkie, leciutkie i zmieści się niemal do każdej kieszonki. I nie będzie nam przeszkadzało. Mam nadzieję, że dzięki tej prezentacji nabraliście jakiegoś zdania na temat playerów i odtwarzaczy książek w formacie MP3, Daisy z wbudowanymi dyktafonami dostępnymi na naszym rynku, przeznaczonymi dla osób niewidomych. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości zarówno Victor Reader Stream, jak i Milestone doczekają się polskiej lokalizacji. I że rzeczywiście będziemy mieli w czym wybierać, i te wszystkie mankamenty, o których dzisiaj mówiłem, i może nawet takich, których sam nie stwierdziłem, nie odkryłem, że zostaną one szybko usunięte i poprawione. Dziękuję w takim razie za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki podcasta. Kłania się Adam Ostrowski.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje. Tyflo Podcast. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
3: Jim White, Static on the Radio. Długa piosenka, ale całkiem przyjemna, chociaż może bardziej na taką wieczorową porę, ale pozostaje mieć nadzieję, że jeszcze wszyscy nie posnęliście i jesteście gotowi na to, co się będzie działo teraz, a będzie się dział 140 już odcinek programu RTV.
4: No ta pogoda dzisiejsza może sprzyjać takiej sennej atmosferze, nie wiem jak tam u was za oknami, ale u mnie przynajmniej nie najlepiej, coś tam z nieba wciąż pada.
3: Także oj, mamy... to prawda, to prawda.
4: Także mamy nadzieję, że się grzejecie w domowym ciepełku, no chyba, że ktoś lubi taką temperaturę i opady, no to nie bronię nikomu. Natomiast jeżeli nie lubicie, to mamy nadzieję, że się grzejecie w ciepełku przy herbatce, czy co tam kto lubi i będziecie zapoznawać się... No też tam różne są inne też trunki, ale pora też wczesna, więc mamy nadzieję, że już z kubkiem czy innym naczyniem czekacie na szereg medialnych wieści od nas.
3: Witamy was bardzo serdecznie i zapraszamy. Milena Wiśniewska
4: i Michał Dziwisz.
3: No to co, to możemy, myślę, startować.
4: Możemy startować, bo cytując piosenkę z jednej z nowości w zimowej ramówce, o której to nowości ostatnio mówiliśmy, trzeba ręce do roboty zapleść, samo się nie stanie, ale o tym będzie u nas później.
3: Tak, o tym będzie u nas później, bo oboje obejrzeliśmy trochę Farmy, już możemy zdradzić, tak myślę, że ty obejrzałaś się więcej, ja ostatnio nadrabiałem, o tym sobie powiemy, też powiemy a propos jednego innego programu, o którym dziś będziemy dopiero wam wspominać, który też mieliśmy okazję już obejrzeć tak troszeczkę premierowo, ale zanim o tym wszystkim, to na dobry początek coś
4: o... No dalej jesteśmy tak w ramówkach zimowych i w tych nowościach. Polsat coś dla nas ma, to już o tym było ostatnio, ale TVN też nie próżnuje, tyle że gospodaruje pasmo popołudniowe.
3: Tak jest, Bunt, tak nazywa się nowy serial, który nam TVN będzie chciał zaproponować, a jak czytamy w opisie produkcji, Bunt to opowieść o tym, że chwilami wszyscy bez względu na wiek musimy się zbuntować, bo czasami po prostu nie mamy innego wyjścia. I czytamy dalej. Kajetan, Lolita, Jajko, Zośka, Bolo i inni. Każdy z tych bohaterów serialu przeżył już swój nastoletni bunt, jednak w ich przypadku było to coś więcej niż burza hormonów. Dysfunkcyjne rodziny, konflikty z prawem, niewłaściwe towarzystwo to tylko niektóre z powodów ich pobytu w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. A tam apodyktyczna pani dyrektor Agata Gawron, w tej roli Monika Buchowiec, systematycznie wprowadza nowe obostrzenia i kary, które blokują młodzież, poniżają ją i jeszcze bardziej pogrążają w problemach, z którymi się zmagają. W końcu młodzi nie wytrzymują i wybucha bunt w obronie własnej godności. Strajk eskaluje, sytuacja staje się na tyle poważna, że zbuntowanym bohaterom grozi interwencja policji i więzienie. Ostatnią deską ratunku jest były dyrektor ośrodka, grany przez Jana Wieczorkowskiego, legendarny Tomasz Wilk, który w wyniku dramatycznych wydarzeń z przeszłości skazał się na banicję. Dawny wychowawca kiedyś dostrzegł w nich potencjał, dotarł do nich i zaakceptował, i teraz znów staje po ich stronie. Emisja premierowych odcinków od poniedziałku do piątku o godzinie 18:25, od najbliższego poniedziałku 31 stycznia na antenie TVN. Natomiast jeżeli wam nie będzie pasowała ta godzina, to nic straconego, produkcja będzie dostępna także w playerze, więc jeżeli...
4: Ale tam za darmo, tam
3: za darmo nawet z reklamami nie ma. Nawet za reklamy trzeba płacić. Więc jeżeli macie ochotę wydać te kilka złotych, ale po prostu chcecie mieć ten komfort, że oglądacie kiedy chcecie, no to po prostu jest opcja playera. Swoją drogą, tak a propos dla niewidomych, informacja naszych słuchaczy. Ostatnio się ukazała aktualizacja playera, ale nie zauważyłem, żeby coś popsuli, nie zauważyłem też, żeby coś naprawili. Także no, ta dostępność jest jaka jest, da się.
4: Tak, nawet nie zauważyłam, że coś się zaktualizowało. To działa jak działało, przynajmniej w obrębie tych podstawowych funkcji, może tam dalej gdzieś się coś zmieniło, czego nie zauważyliśmy. Przypuszczać możemy, że ten serial już jest dostępny w playerze, a przynajmniej jego pierwszy odcinek, tylko jakoś tam nie przyszło do głowy dotychczas, żeby to sprawdzić. Przed audycją jakoś dopiero wpadliśmy na to, że mogliśmy. Oglądaliśmy przedpremierowo w playerze inne rzeczy, o czym już wspominałeś, więc co innego będziemy wam mogli zrecenzować. Buntu nie możemy akurat. Może ktoś z was jednak wpadł na ten pomysł żwawiej niż my, już obejrzał, ma to ze sobą i może jakąś swoją opinię nam przedstawić. Jesteśmy na żywo, więc jak najbardziej możemy wasze komentarze czytać, które to komentarze możecie pisać do nas na naszym Facebooku, facebook.com/radiodht, na naszej stronie internetowej też. Natomiast, no co, zerkniesz na ten bunt? Bo ja myślę, że tak, chociaż no, nie, oczywiście też nie zakładam, że to będzie coś dla mnie na dłużej. I było, nie było, jest to jakoś zaskakujące, bo zapowiada się pierwsza chyba od dawna, nawet nie wiem, czy w ogóle nie pierwsza produkcja w tym popołudniowym paśmie, która nie będzie polegała na tym, że codziennie będzie jakiś inny epizod, tylko będzie chyba jakaś spójność popularna tutaj. Tak, no tak. I pozyskanie Jana Wieczorkowskiego do produkcji, do tego pasma, w którym jednak z reguły mieliśmy aktorów, amatorów w tych wszystkich paradokumentach, jest jednak jakąś dużą rzeczą, więc chociażby z tego względu chcę zobaczyć, jak to wyjdzie.
3: Oczywiście, że tak, bo to jest no rzeczywiście jakiś taki serial, no może nie klasy premium, ale już rzeczywiście z takim rozpoznawalnym chociaż jednym nazwiskiem.
4: Tak, tak, więc to jest różnica, także no zobaczę, ty przypuszczam, że też...
3: Tak, tym bardziej samo hasło bunt to mi się kojarzy jeszcze z jedną rzeczą, to już tak wiele, wiele lat temu było, jak to chyba jeszcze nie załapałaś się na ten moment, kiedy to w internecie była moda na tak zwane ziny, na różnego rodzaju takie magazyny internetowe wydawane oddolnie i był taki magazyn internetowy bunt, on się tam doczekał iluś numerów, to był teoretycznie był tam cały zespół redakcyjny tworzący ten magazyn, a potem się okazało, że autorem tego magazynu Bunt jest tak naprawdę jedna osoba podpisująca się pierwotnie jako mężczyzna, okazało się, że jest to kobieta. Także to tak jakoś zapamiętałem tę kwestię, bo o buncie się swego czasu gdzieś tam w internecie na początku lat 2000 trochę mówiło, wywołał on trochę kontrowersji, bo różnego rodzaju kontrowersyjne tematy też w tym magazynie były poruszane. Także tak jakoś zapamiętałem to hasło.
4: Cóż nam pozostaje? Czekamy na premierę i mamy nadzieję, że tej produkcji pójdzie lepiej niż innemu nadawanemu rok temu w tym paśmie serialowi Lab, który się nie przyjął i oglądalność miał słabą. Zobaczymy, jak tutaj wyjdzie. Może przyciągnie nazwisko Jana Wieczorkowskiego. No i może też widzowie zapamiętają piosenkę, bo wyobraźcie sobie, że ten serial doczekał się swojej własnej piosenki, która pewnie będzie brzmiała w ścieżce dźwiękowej w czołówce, można przypuszczać, i my właśnie teraz jej posłuchamy.
5: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Nie wiem, co to było tam na końcu, czy to oklaski, czy to co, ale jeszcze...
4: Nie wiem, trzeba by teledysku.
3: Tak, ale jeszcze taka końcówka jest, że tam chyba ta pani dyrektor mówi, że no pokazaliście tam coś skandalicznego, więc to chyba coś skandalicznego było. Wolę się nawet nie domyślać, co. Być może będzie okazja, żeby sobie to obejrzeć na antenie TVN, bądź też w playerze, a my pozostajemy dalej w okolicach TVN-u.
4: Tak jest, bo będzie o kolejnej nowości w zimowej ramówce, kolejnej stacji. Czy tutaj będzie skandalicznie? Może być. Mnie to nie zdziwi, chociaż w teorii ma być odwrotnie, ma być takie to wszystko,
3: ma być,
4: wiecie,
3: miło.
4: Dobre maniery i takie tam rzeczy. Tytuł produkcji, o której będę mówiła, to Pałacowe Love, tak się to czyta, ale to love pisane jak miłość. I Pojawiać się ona będzie na antenie TTV, ale również dostępna będzie w playerze, a właściwie już jest, bo są dostępne pierwsze jej dwa odcinki. My je obejrzeliśmy, bo tutaj jakoś bardziej nasze mózgi zatrybiły niż w przypadku serialu Bunt. Także w tym przypadku możemy już się pokusić o jakąś wstępną recenzję, ale najpierw może o opis, żeby w ogóle wiedzieć, o co w tym chodzi.
3: O co chodzi, dokładnie.
4: Bo jak zobaczyłam reklamę w telewizji TTV, to trochę nie wiedziałam w ogóle, do czego to dalej zmierza. Czy po obejrzeniu wiem? Trudno stwierdzić. Cóż to takiego? Ten program, jak sugeruje już tytuł, został nagrany w pałacu, w pałacu w Walewicach. Nie jestem pewna, czy któreś edycje projektu Lady nie były w Walewicach, część była w Rozalinie, ale czy w Walewicach też nie byli? Mogli być, bo tam chyba rzeczywiście ta rezydencja się zmieniła. Jak czytamy w opisie, pałacowe love to kostiumowy reality, produkowany przez Player Original, w którym sześć młodych par z dala od cyfrowej rzeczywistości będzie uczyć się tworzyć prawdziwe relacje. Na razie nie komentuj, jeszcze zaraz powiesz wszystko o tych relacjach, co tam myślisz. Na 4 tygodnie ich domem stanie się pałac w Walewicach, to właśnie tam cofniemy czas o 200 lat, by uczestnicy, odcięci od pokus współczesnego świata, skupili się na wzmocnieniu swoich relacji. W rolę mentorów, przewodników po świecie XIX-wiecznych zasad i reguł wcielą się dr Agnieszka Bombel, specjalistka do spraw dawnej obyczajowości w Polskiej Akademii Nauk, oraz Maciej Liziniewicz, pan serce, to jest jego taka ksywa jak coś, on jest pastorem i terapeutą par. Na koniec programu odbędzie się głosowanie, podczas którego uczestnicy, opiekunowie i mentorzy wybiorą tak zwaną idealną parę i to właśnie ona otrzyma nagrodę, którą będą latyfundia. My już oglądaliśmy, więc wiemy, jak to należy rozumieć, to będzie ziemia na wspólny start. No i też ważni tutaj są prowadzący tego programu, bo to nie pierwszy raz, w którym TTV sięga po gwiazdy już przez siebie wylansowane na przykład w programie Gogglebox. No i tutaj właśnie mamy osoby znane z Gogglebox, czyli Mariusza Kozaka i Jacka Szawiołę. Niegdyś parę, panowie się rozstali kilka lat temu, ale dalej razem komentują programy telewizyjne, no i teraz będą razem prowadzić program, więc to fajnie, że się dogadują. To jak my, oni są trochę, tak myślę.
3: Dokładnie.
4: Tak miałam ostatnie skojarzenie. Premiera programu w TTV odbędzie się we wtorek, 1 lutego. O godzinie 22.30. Cykl będzie składał się z 10 odcinków, które będzie można oglądać we wtorki i środy o wspomnianej już przeze mnie godzinie, czyli 22.30. No i te pierwsze dwa odcinki, które pojawią się w telewizji w przyszłym tygodniu, już pojawiły się w internecie w playerze i ci, którzy wykupili pakiet playera, mogą je obejrzeć, z której to możliwości wczoraj skorzystaliśmy, czy też wczoraj i dzisiaj, bo wczoraj obejrzałam pierwszy, dzisiaj drugi odcinek. I co powiesz? Co sądzisz?
3: Przede wszystkim pierwsza kwestia. Tu jest w opisie, tak jak wspomniałaś, mowa o ratowaniu związków w tym programie. Tu chodzi niby o ratowanie związków. A ja chciałem się zapytać, ale czego? Bo w tych dwóch, a właściwie w tym pierwszym odcinku poznajemy te pary, które przyjeżdżają do pałacu. No i cóż, okazuje się, że tak naprawdę to jest jedna osoba, właśnie jedna para, która rzeczywiście oficjalnie deklaruje, że jest w jakimś związku. A cała reszta to...
4: To jest na zasadzie, no my nie wiemy, czy jesteśmy razem, albo jesteśmy przyjaciółmi, tam były między nami jakieś relacje bliższe, intymne, ale w sumie to nie wiemy, czy jesteśmy parą, chyba to jednak nie. A jedni to się tam rozstali chyba z 9 razy po drodze.
3: 9 czy 8, tak, to jakaś no, taka, no, i żeby duża nie było, liczba. I to przez rok chyba.
4: Tak, i żeby nie było, to są bardzo młode osoby.
3: Tak.
4: Jak gdzieś na początku usłyszałam, że to będzie o ratowaniu, wzmacnianiu relacji, to myślałam, że to może będzie program, nie wiem, dajmy na to dla osób, które są już blisko decyzji o rozwodzie, ale chcą właśnie ratować swoje małżeństwa. A ci ludzie mają po 19-20 lat.
3: No to co?
4: To jest ratowanie takich dojrzałych relacji.
3: Dokładnie, więc tu jest rzeczywiście, no to jest rzecz pierwsza. Rzecz i tak naprawdę myślę najważniejsza. No, co tu można ratować tak naprawdę? No jedna ewentualnie para może coś tam uratuje, aczkolwiek ja mam taką teorię spiskową, że oni nie będą głównym bohaterem, głównymi bohaterami tego programu, bo ja już mam kandydata na bohatera, który po prostu pojawił się na samym końcu, bo spóźnił się na program, przyjechał jakoś w nocy. Jest to Kuba. Kuba, człowiek, który po prostu nie wiem skąd tam się wziął, jakim cudem on tam się pojawił, bo to jest człowiek no taki typowy, jak to w dzisiejszych czasach mówią, bad boy, który gdzieś tam co chwilę szuka jakiejś zwady, jakiejś awantury, jakiejś zaczepki.
4: Tak.
3: Natomiast w drugim odcinku to już widać, że no, Kuba nie wziął się tam po nic, bo już poznajemy jakąś jego trudną historię w dzieciństwie. Już trochę wiemy, z czego to się bierze, to jego zachowanie. I też pod koniec drugiego odcinka swoją dziewczynę, partnerkę, osobę, z którą tam jest,
4: Natalię,
3: bardzo mocno doprowadza do pionu, kiedy ona się upiła. Bardzo tak agresywnie nawet reaguje na jej stan. Także no, tu może się jeszcze także nagle okazać, że Kuba to wszystko wygra razem z Natalią.
4: Tak, to bo dojdzie do jakiejś przemiany metamorfozy. Ta. On odkryje w sobie jakieś tam pokłady cech, których wcześniej w sobie nie widział. Przecież ta trudna przeszłość go ukształtowała, bycie dzieckiem alkoholików i tak dalej. I on się jeszcze zmieni i będzie podporą dla Natalii. Oni jeszcze dostaną latyfundia, ale pytanie, jak długo ta ich relacja przetrwa. Właśnie zastanawialiśmy, co potem z latyfundiami.
3: No właśnie.
4: Nie wiem, to będzie trzeba.
3: Zależy, jak duże latyfundia, to może wiesz, może da się podzielić jakoś.
4: No właśnie, ale jest jeszcze drugi temat, Agnieszka Bąbel, w ogóle o co chodzi? Po pierwsze, na początku, kiedy przeczytałam, że będzie w ogóle taka persona, specjalistka od, przypominam, dawnej obyczajowości, to się zastanawiałam, czemu nie mentorka Irenka z projektu Lady, przecież już mają sprawdzoną osobę, ale Agnieszka Bąbel jest lepsza.
3: Jest tak, ta pani jest po prostu, to jest moja idolka w tym programie, a myślę, że w projekcie Lady, jeżeli będzie jakoś tam kontynuowany, to do mentorek obecnych powinna być pani Agnieszka Bąbel zdecydowanie dokoptowana i ona powinna udzielać rad w zakresie dobrych manier, bo no po prostu robi to fantastycznie. Pani, ona jest taką osobą bardzo taką dystyngowaną. To
4: tak,
3: myślę, że
4: mówi tak bardzo cicho. Tak. Jest dobrym materiałem do parodiowania. Nie będę tutaj taka wredna, zresztą za mało się jeszcze jej nasłucham, żeby zrobić to dobrze, ale właśnie mówi tak cicho, tak bardzo elegancko, ale wiecie,
3: potrafi być też uszczypliwa i to
4: tak,
3: bardzo.
4: Ale jak ci dowali, to tak, ci pójdzie w pięty,
3: tak,
4: nie?
3: Tak,
4: nie trzeba wiele.
3: Dokładnie. Także naprawdę, no to jest taka postać, na którą ja powiem szczerze, czekam, żeby znowu się pojawiła i żeby znowu udzielała różnego rodzaju wskazówek dotyczących dobrych manier, bo to jest akurat fajny moment tego programu.
4: No właśnie, ale to jest coś, co mi się gdzieś tam nie klei w głowie, bo o ile rozumiem ideę programu, który służy temu, aby ratować relacje, nie muszę się z nią zgadzać w tym sensie, że nie muszę uważać, że to jest rzeczywiście najlepszy pomysł na ratowanie relacji, bo terapia par serio istnieje, o czym nie wszyscy mogą wiedzieć, ale można na taką terapię iść i to może rzeczywiście komuś pomóc, ale terapeutę par mamy przecież tego pana drugiego eksperta.
3: Tak, tak.
4: Który może tutaj rzeczywiście
3: pana
4: w tej...
3: pastora, terapeutę, tak.
4: Tak, który rzeczywiście może w tych kwestiach pomóc. Ale co ma ratowanie związków do dawnej obyczajowości, do chodzenia w dawnych sukniach w XIX wieku, bo one tam się tak musiały przebrać, to mi się w ogóle te dwie rzeczy nie kleją, to są w ogóle dwa klocki, które nie pasują do siebie.
3: To znaczy, wiesz co, ja oglądając ten program, trochę chyba już wiem, co poeta, czyli scenarzysta raczej miał na myśli, bo to zostało też kilkukrotnie podkreślone. Tu chodzi o to, że w dawnych czasach nie byliśmy tak bardzo przeładowani technologią i teoretycznie mieliśmy też więcej czasu na kontakt taki twarzą w twarz, na to, żeby ze sobą rozmawiać, żeby rzeczywiście być zainteresowanym tą drugą osobą, bo nie było tyle rozpraszaczy. Tylko Ja tak nieśmiało przypominam, ja nie jestem ekspertem od historii, ale chyba nie trzeba nim być, żeby pamiętać, że w dawnych czasach, no może w XIX wieku to już powoli od tego odchodzono rzeczywiście, ale mam wrażenie, że jeszcze te wszelkie rody szlacheckie, które przecież były jeszcze obecne i które miały właśnie takie pałace, to bardzo często aranżowały swoje małżeństwa. I tu absolutnie nie było mowy o jakiejś miłości, o różnego rodzaju tego kwestiach. No oczywiście mogło to uczucie się pojawić z czasem, bo przecież na pewno niejednokrotnie tak było, że okazywało się, że faktycznie no, w takim zaaranżowanym małżeństwie jakoś to uczucie się pojawiało, ale nie musiało wcale tak być i bardzo często te osoby się ze sobą męczyły albo prowadziły po prostu podwójne życie.
4: No, dokładnie tak. I jak, jeżeli na przykład nie ma czego ratować w relacji, bo nie ma nawet relacji, to i odcięcie od technologii nie pomoże.
3: Niewiele
4: jeżeli
3: da.
4: Ludzie nie są w stanie się ze sobą dogadać, bo wyłączenie komputera i smartfona nie pomoże w tym, jeżeli no, po prostu nie jest w stanie się nic wydarzyć między tą konkretną dwójką osób. A poza tym, ja akurat nie widziałam zapowiedzi castingów tego programu, do tego programu. Może gdzieś był ogłaszany nabór, ale też nie oglądam TTV cały czas, może to gdzieś też było w internecie, nie wiem, ale zakładając, że te ogłoszenia gdzieś były, to wiecie, musi się postawić w sytuacji tych ludzi, którzy sobie myślą, nie układa nam się relacja, na pewno lekarstwem na to będzie pobyt w pałacu w Walewicach i w programie TTV, ale tak serio, no to jednak domyślamy się, że nie to było jedyną motywacją, bo latyfundia są na pewno motywacją taką porządną, a poza tym to jest kolejny przypadek, w którym ludzie nie biorą się znikąd, bo ktoś tu znowu jest jakimś influencerem na TikToku, a tu ktoś znowu poznał się któraś para na planie jakiegoś serialu, nie powiedzieli jakiego, no ale przecież no to już widać z tego, że mieli jakiś tam kontakt z mediami, więc to znowu wydaje się jakaś taka platforma do wypromowania tych młodych osób, influencerów, którym to po prostu zrobi dobre zasięgi na Instagramie.
3: Całkiem możliwe i TikToku teraz. Bo
4: oczywiście. Tak.
3: No, co prawda teraz oni mają przerwę, czy tam mieli, tak, bo to kręcone było wcześniej, to nie jest na żywo, więc oni mieli przerwę od tych mediów społecznościowych. Jak oni to wytrzymali?
4: No jakoś tam pewnie musieli dać radę, ale że mieli tam alkohol, nie? Bo przecież to może...
3: Kiedyś to przecież i alkohol to się spożywało.
4: No wiem, ale przed w projekcie Lady to tam oficjalnie dziewczęta nie mogły pić, a że nagle w piwnicach się znajdowały w jakieś, wiesz, tam zbiory wina, które one wykradały, a pewnie tak naprawdę celowo były tam podłożone, żeby miały pokusę, to inna rzecz.
3: Dokładnie. Więc no tu, jak się okazuje, tu można. Co będzie można obejrzeć już w drugim odcinku.
4: Tak, taki spoiler właśnie dla was. Czy coś jeszcze mamy tutaj do dodania? Czy
3: myślę, że nie. Myślę, że nie. Po prostu obejrzyjcie sobie. Są dobre momenty. Jest to program, z którym nie wiem, czy zostanę do końca, ale myślę, że dla Kuby i pani Agnieszki Bąbel warto.
4: Nie śmiejemy się z nazwiskiem.
3: Nie.
4: Bąbel nie jest śmiesznym nazwiskiem. Są śmieszniejsze. Jeżeli chodzi o produkcję TVN-u, Playera i tak dalej, to jeszcze tylko jedna króciutka wzmianka, bo mówiłam wam w grudniu o produkcji pod tytułem Żony Miami, która trafiła do Playera i okazało się, że ona będzie emitowana, już w zasadzie jest emitowana także w telewizji. Żony Miami są emitowane w każdy czwartek na antenie TVN7, przy czym pojawiają się tam od 20 stycznia, także już dwa odcinki pojawiły się w telewizji o godzina 20, więc no niestety nakłada to się z Farmą. Jeżeli ktoś ogląda Farmę, no to jakoś to trzeba podzielić, zresztą przecież cały czas odcinki te są dostępne w Playerze. Nie będę tutaj przywoływała całej charakterystyki żon Miami, no bo chyba wiemy, o co tutaj chodzi, tak? O bogate Polki, które jakoś się tam osiedliły, mają mężów stamtąd, czy coś w tym rodzaju. No to są po prostu takie żony Hollywood, tylko że w Miami. Przyznam, że nie oglądałam, bo oglądam Farmę, o czym za chwilę, także nie umiem ocenić, ale być może wrócę do tych odcinków w Playerze, bo jak wiecie, mam wykupiony pakiet. No i właśnie teraz przenosimy się do Polsatu.
3: Z pałacu na Farmę.
4: O właśnie tak. Z pałacu na farmę ocenimy, jak naszym zdaniem ten program wygląda. Gdzieś tam pewnie te odniesienia do pałacowego love będą się same narzucały. No bo właśnie tutaj mamy program zupełnie innego typu. Wreszcie program nie nastawiony na tworzenie czy też ratowanie relacji.
3: Chociaż mogą się pojawić jakieś tam relacje, bo to nawet było w opisie samej produkcji.
4: Tak, to nie jest wykluczone, ale wiele osób jest w związkach z obrączkami na palcach, ale no, jakieś tam pojedyncze przypadki mogą się zdarzyć. Także to już no tak właśnie zaczęłam, że to jest jedna z rzeczy, która mi się akurat podoba w programie Farma, że mamy odpoczynek od tych właśnie programów, które są nastawione na pary, a jest to program, w którym chodzi o coś innego, ale to chyba nie jest jego jedyną zaletą.
3: Nie, przede wszystkim ja ten program odbieram takiej z naszej perspektywy jako naprawdę całkiem przyjazny. Ja obejrzałem co prawda niewiele, bo tylko około 3 odcinków, więc no, ty obejrzałaś więcej, ale nie wiem, czy też są takie twoje odczucia, że nie widząc, to naprawdę z tego programu jesteśmy w stanie wyciągnąć sporo, bo tu się dużo mówi.
4: Tak, to się rzeczywiście dużo mówi. Jeżeli są nawet jakieś takie zadania oparte na czymś wizualnym, no to i tak jesteśmy to w stanie raczej wywnioskować. Także
3: tam
4: to
3: się jest... nawet ze zwierzątkami rozmawia, to jest, tak. Wiesz... Także udziela się wsparcia psychicznego ciężarnej krowie.
4: Ciężarnej krowie, tak. Także to jest kolejna zaleta taka z naszej perspektywy. Kolejną moim zdaniem jest to, mnie się to trochę skojarzyło z Big Brotherem. Oczywiście wiem dobrze, że tutaj nie ma wielkiego brata.
3: Jest Szymon.
4: Tak, i że cały pomysł jest inny, ale jest rolnik Szymon, postać, o której wcześniej nie było mowy, bo wcześniej tylko zapowiadano prowadzącej, że będą jacyś eksperci, którzy będą gdzieś tam nakierowywać na wykonywanie tych konkretnych zadań. Ale istotną rolę odgrywa postać rolnika Szymona, który to jako doświadczony rolnik wymyśla zadania uczestnikom, przynajmniej tak to jest mówione, no na pewno je przedstawia, mówi konkretnie, jakie są wymagania dotyczące realizacji tych zadań i później egzekwuje to i ocenia, decyduje o tym, czy zadanie zostało zaliczone, czy nie.
3: A konsekwencje no i... niezaliczenia zadania albo wykonanie jego w niewłaściwy sposób mogą być no poważne, łącznie z tym, że nie ma co jeść na farmie.
4: No właśnie, tak mieliśmy w pierwszym tygodniu, już tutaj nie będziemy chyba wszystkiego opowiadać, bo by to sporo czasu zajęło, może zresztą nie wszyscy oglądali, ale no właśnie mieliśmy tutaj taki schemat, że Tomek, czyli farmer tygodnia, któremu Szymon przekazał zadanie, coś tutaj nie do końca dobrze zapamiętał, czy też nie do końca dobrze powtórzył i przez to zadanie nie zostało zaliczone, a na tym wiadomo, że cierpi cała grupa, nie kojarzy wam się to z czymś, no to są takie właśnie mechanizmy, jakie mieliśmy w Big Brotherze.
3: Jak w Big Brotherze, dokładnie. Dokładnie, dokładnie tak.
4: I to właśnie wszystko służy powstawaniu jakichś intryg, jakichś dram, takie tutaj mamy. Mamy tak samo jak w Big Brotherze uczestników w różnym wieku, bo mamy osoby koło 20, ale też koło 50, a nie tylko, wiecie, młodych, pięknych i bogatych, którzy tworzą pary, więc mnie się to właśnie pod tym względem kojarzy z Big Brotherem, taki właśnie Big Brother, ale bardziej monotematyczny, ukierunkowany na te zadania farmerskie.
3: Zdominowany przez miasto Łódź. Bo tam, tak. Tak, bo tam chyba ze 3 albo ze 4 osoby są z Łodzi. To ciekawe.
4: Dokładnie. Także powiem wam szczerze, że nie spodziewałam się tego, ale ja się naprawdę wciągnęłam. Oczywiście tak wiem, ale odkładamy teraz te wszystkie argumenty, że przecież to jest reality show i nie jest to, wiecie, program najwyższej klasy na świecie. Wiemy o tym, ale oceniam to w kategoriach odpowiednich do tego programu, czyli jako reality show i jako takie znacznie bardziej mnie przyciągnął niż jakieś, nie wiem, 40 kontra 20 w zeszłym roku.
3: Tak, bo to jest coś innego, to jest coś rzeczywiście ciekawego. Tu rzeczywiście na tej farmie się sporo dzieje, te zadania nie są takie sztampowe, więc rzeczywiście myślę, że tu może być to program interesujący. A też warto wspomnieć o tym, że no, przynajmniej jak tak zacząłem oglądać, to też mieszkańcy farmy są zaskakiwani, no bo na przykład w międzyczasie się pojawiają nowe osoby. Ty już mi mówiłaś o kolejnej osobie, która doszła. Ja jestem na razie na etapie pojawienia się niejakiego Zimy, który tak naprawdę zastanawiałem się, co on w ogóle ma robić. Tu się okazuje, że jest to po prostu uczestnik, a początkowo można było odnieść wrażenie, że to jest jakaś taka osoba, która trochę więcej może niż taki zwykły uczestnik, bo on coś początkowo mówił o tym, że będzie wyznaczał jakieś zadania i tak dalej, ale to się chyba jednak okazała nieprawda.
4: No wszedł trochę jak gwiazda, ale jakaś taka poza chyba była, potem jeszcze doszła Gosia, także no mnie się to naprawdę w tych kategoriach podoba, widzą chyba mniej, bo chyba wyniki oglądalności nie są jakieś super i wręcz oglądalność spada, ale pytanie, czy to jest wynik tego, że widzom się po prostu nie podoba ten program, czy składa się na to kilka czynników łącznie z tym, że Polsat no raz, że w ramówce zimowej chyba, nie to, że nigdy niczego nie miał, bo miał na przykład te 4 wesela, ale generalnie nie przyzwyczaił nas jeszcze do tego, żeby mieć coś codziennie, żeby mieć codziennie program o 20, bo nawet to Love Island zawsze było po 22, a po 20 no to Polsat też miał często filmy, więc być może to wszystko się składa na to, że ludzie jakoś tak nie ogarnęli, że to jest. Ja uważam, że to dobrze, że to jest w zimowej ramówce, bo przynajmniej chcą oglądać, a potem jest klęska urodzaju i nie ma z kolei co... Nie, trudno się zdecydować, co oglądać, kiedy jest natłok tych programów. Także dla mnie to jest spoko, ale wiecie, nie wszyscy śledzą doniesienia medialne i słuchają programu RTV i są tacy, wiecie, poinformowani. I dlatego może oglądalność będzie słaba, co może skutkować tym, że no, Polsat nie zdecyduje na kontynuowanie tego projektu.
3: A szkoda by było, przynajmniej tak z naszej perspektywy, bo to rzeczywiście jeden z bardziej takich przyjaznych nam reality show.
4: Tak, i naprawdę fajnie się to ogląda. Pytanie oczywiście, czy to by miało potencjał na więcej sezonów, bo wiemy, że często te pierwsze sezony robią największe wrażenie, tak jak było chociażby z Big Brotherem, a potem jak już wiadomo, co jest czym i też uczestnicy wiedzą, czego się spodziewać, to już to wygląda inaczej i trochę gorzej. No ale na razie pozostaje nam oglądać, także my z naszej perspektywy możemy polecić. A co jeszcze wokół kanałów Polsatu? No mieliśmy na przykład ostatnio takie małe zamieszanko, prawda?
3: Małe zamieszanko dotyczące Polskiego Ładu, żeby to jedno, ale w mediach konkretnie jedno. Otóż w porannym paśmie Polsat News miał się pojawić program o Polskim Ładzie. Program miał prowadzić Igor Sokołowski. Taki komunikat podało Ministerstwo Finansów, ale okazało się, że doszło do nieporozumienia, bo informacje o Polskim Ładzie jak najbardziej pojawiać się będą, ale nie będzie to program cykliczny, po prostu gdzieś tam w poranku będzie przeznaczone co jakiś czas, jak będzie o czym mówić, miejsce na Polski Ład, także no różnie to może być z prowadzącym, bo te informacje podawać będzie osoba, która aktualnie będzie oddelegowana do prowadzenia pasma porannego, a to nie zawsze będzie ta sama osoba, tak ustalił portal wirtualnemedia.pl, więc cóż, no jak widać gdzieś tam o Polskim Ładzie z Polsat News będzie się można czegoś dowiedzieć, ale myślę, że teraz to z każdego praktycznie programu informacyjnego można się czegoś dowiedzieć.
4: Czegoś tak. W jakim kontekście, w jakim ujęciu, to jest inna rzecz, no ale wiem, powinnam się powstrzymać od takich komentarzy, czy to nie jest kwintesencja Polskiego Ładu.
3: No dokładnie.
4: Po prostu
3: dokładnie.
4: To się to tak widać, wiecie, te rozliczenia podatkowe, różne systemy z różnych lat, że można tam sobie się różnie rozliczać. To jest wszystko o tym samym. Będzie program, a potem jednak nie. No to myślę, że najlepiej się nam właśnie Polski Ład przedstawił w tej medialnej swojej odsłonie.
3: Wczoraj na przykład była jakaś informacja na stronie kalkulatora podatkowego związanego z Polskim Ładem, że teraz usługa jest niedostępna, bo trwa aktualizacja, także... No.
4: A to jeszcze może się okaże, że będzie program o Polskim Ładzie, po niedzieli będzie nowy news. Ja się
3: dokładnie,
4: nie zdziwię.
3: No może
4: nie rano, tylko wieczorem.
3: Wieczorem, no. Tak, przed wtorkiem.
4: Tak, także wszystko jest, myślę, przed nami w tej kwestii. Przed nami jest także nowy serial produkowany przez Polsat, chociaż w zasadzie nie tyle przed nami, ile już jest on dostępny. Dostępny internetowo na platformie Polsat Box Go. Znów to jest opcja adresowana przede wszystkim do tych, którzy zdecydowali lub zdecydują się jeszcze na wykupienie. Akurat my do tego grona nie należymy, bo tam dostępność dla osób niewidomych i wygoda tej obsługi z naszej perspektywy ponoć zbyt dobra nie jest. No chyba, że się coś zmieniło, no to zdów, jeżeli macie tutaj jakieś zaktualizowane informacje, to dawajcie znać. A tymczasem kilka słów dla tych, którzy jednak wykupili, mogą i chcą obejrzeć serial pod tytułem Mental. Mental to znów nie jest polski pomysł, bo przypomnijmy, że już jeżeli chodzi o te produkcje, które trafiły do Polsat Box Go, to z Osaczonym tak było, że to też był jakiś zagraniczny pomysł.
3: Australijska chyba jakaś licencja, tak? Gdzieś tak daleko szukali.
4: To tu dla odmiany mamy bliżej, bo fińską, adaptację fińskiej produkcji, która lokalne wersje już powstały jej w takich krajach jak Francja, jak Włochy czy Niemcy. Jest to komediodramat opowiadający o losach czworga nastoletnich przyjaciół z zakładu psychiatrycznego. I są to Maria, Jaskółka, Wiktor i Kogut. To tak się, te ksywy to tak jak w tym buncie trochę,
3: tak,
4: prawda? To
3: tak,
4: jednak
3: tak,
4: tutaj
3: tak.
4: Mamy podobny przypadek, ale jednak trochę poważniejszy. Jak czytamy w opisie, początkujący stand-uper Wiktor nie potrafi zarządzać finansami i popada w coraz większe długi. Maria nie radzi sobie w nowej pracy jako salowa, przytłacza ją też kolejny związek. Jaskółka jest prześladowana w szkole z powodu swojego nietypowego wyglądu. Z kolei Kogut nie nadąża za specyficznym rozrywkowym trybem życia swojego ojca. To jest jakiś dziwny przypadek, w sensie nie wydaje mi się, że był jakoś bardzo typowy, ale okej, może nie znam życia. Nie mówię, nie chodzi mi o to, żeby go deprecjonować, ale wiecie, to nie jest według jakiejś sztampy, akurat mi się wydaje. Każdy z bohaterów zaczyna mieć problemy ze zdrowiem psychicznym i zostaje skierowany na leczenie do szpitala psychiatrycznego. Tam rodzi się między nimi przyjaźń. W obsadzie 8-odcinkowej produkcji znaleźli się aktorzy już znani i uznani, tacy jak Janusz Habior w roli ordynatora oddziału oraz Michał Czernecki jako ojciec Koguta, a także aktorzy młodego pokolenia Sandra Drzymalska, Martyna Byczkowska, Mateusz Górski i Kacper Olszewski, którzy wcielają się w rolę czwórki przyjaciół. Nie wiem jak ta reszta, ale Sandra Drzymalska no to też już doświadczenie zdobyła, bo grała na przykład w Stuleciu Winnych, Łucję, a w Sexify grała Monikę. To jest ona. No to rzeczywiście już ją widzowie mogli poznać, a te resztę to nie wiem, ale być może już też, no wybaczcie, nie orientuję się we wszystkich produkcjach serialowych i filmowych. I teraz co ważne, bo to jest naprawdę na poważnie, to nie jest tylko wzięcie tego tematu, bo jest chwytliwy, tylko no jest to połączone z taką konkretną akcją, bo każdy z odcinków serialu kończy się planszą z numerami ważnych telefonów zaufania, pod którymi w razie potrzeby zarówno dorośli, jak i dzieci mogą zyskać niezbędną pomoc. Też Interia od razu jakąś akcję uruchamia dotyczącą właśnie zdrowia psychicznego, także no fajnie, że takie poruszanie tematów ważnych społecznie jest rzeczywiście na poważnie i że te informacje dotyczące zdrowia psychicznego, które to no, są nam coraz bardziej niezbędne w dzisiejszych czasach, bo wiemy ile to kryzysów psychicznych wśród dzieci, wśród dorosłych się spotyka, że te informacje będą się szerzyć, bo może zwiększy się dzięki temu prawdopodobieństwo, że się uda komuś pomóc na czas. No chociaż jak na razie przynajmniej, dopóki serial jest Polsat Box Go, no to trudno się spodziewać nie wiadomo jakiej oglądalności i też nie wiadomo jakich zasięgów tej akcji. On od 27 stycznia jest dostępny w Polsat Box Go, natomiast w przyszłości serial Mental najprawdopodobniej trafi do ramówki Polsatu, także no wtedy no to myślę, że już rzeczywiście może to sprzyjać jeszcze bardziej rozpowszechnianiu wiedzy na temat zdrowia psychicznego. Mamy taką nadzieję, jeżeli tylko serial trafi do ramówki Polsatu, no to przypuszczam, że powiemy o nim jeszcze raz, aby o nim przypomnieć tym wszystkim, którzy niekoniecznie chcą mieć dostęp do Polsat Box Go. To tyle Wam chcieliśmy powiedzieć, jeżeli chodzi o Polsat. Natomiast jest jeszcze kilka drobiazgów związanych z Imperium Prezesa Jacka.
3: O, no tak.
4: Nie dzieją się tam jakieś super duże rzeczy, ale dzieją się pewne zmiany, na przykład odnośnie programu W kontrze. To ten program, który prowadził pan Jakimowicz z panią Ogórek. Pani Ogórek się tam już przestała jakiś czas temu pojawiać i się zaczęły też pojawiać informacje, że będą jakieś zmiany, jeżeli chodzi o obsadę tego programu. No i mamy już wreszcie konkrety w tej sprawie, że od tego weekendu magazyn W kontrze w TVP Info prowadzą Katarzyna Ciepielewska i Łukasz Sobolewski, wymiennie z parą Jarosław Jakimowicz i już nie Magdalena Ogórek, tylko Agnieszka Oszczyk, która już jakiś czas temu zaczęła partnerować w tym programie, zastępując Magdalenę Ogórek, no ale teraz się okazuje, że nie będą jedyną parą, tylko właśnie jeszcze tamci państwo ich będą zastępować, pani Ciepielewska i pan Sobolewski. Natomiast jeżeli chodzi o panią Ogórek, to spokojnie, życie nie znosi próżni, ponoć dlatego zrezygnowała z prowadzenia programu W kontrze, z jego współprowadzenia, znaczy ona tam chyba coś z tym Jakimowiczem nie bardzo się mogła dogadać, ale gdzieś tam to tutaj oficjalne informacje są takie, które oczywiście się mogą potwierdzić, że jest szykowany dla niej program codzienny. Skoro codzienny, to ma być bardzo angażujący, no więc nie będzie w stanie uczestniczyć jeszcze w weekendy w programie W kontrze. No to pewnie przekonamy się w praktyce w przyszłości, czy rzeczywiście taka nowość się pojawi. Przekonamy się również w praktyce, ale to już za jakiś dłuższy czas, jakie będą efekty nowej działalności serialowej w TVP, które przypomniało sobie, co jakiś czas temu obiecało swoim widzom, bo przypomnijmy, że kilka miesięcy temu poinformowano, że Korona Królów, która się już zakończyła no dawno temu w zasadzie zakończono jej emisję, że ona już nie wróci pod tą nazwą, ale to nie oznacza, że TVP porzuca te wątki historyczne, historii Jagiellonów i że właśnie pod szyldem Jagiellonowie to ma wrócić właśnie jako nowy serial, który będzie opowiadał o losach no, jednej z rządzących u nas w kraju niegdyś dynastii, która nastała po dynastii Piastów. No ale tak jakoś to się pojawiło jesienią, ta plotka, że to będą Jagiellonowie, że Korona Królów już nie i od tego czasu było o tym cicho. No i już teraz możemy, myślę, oficjalnie powiedzieć, że Jagiellonowie będą, bo rozpoczęły się już oficjalnie zdjęcia do tej produkcji. Ma ona liczyć 125 odcinków i premiera ma się odbyć jesienią. Jeżeli chodzi o obsadę, to Jagiełło będzie inny niż w Koronie Królów. Będzie to polski aktor Sebastian Skoczeń, zdaje się, ma się nazywać. Natomiast będzie wspólny element z Koroną Królów. Otóż pojawi się Dagmara Bryzek, która grała Jadwigę w Koronie Królów, no ale tam Jadwiga już umarła, więc ona po prostu tutaj będzie pojawiała we wspomnieniach Jagiełły. Tak to zostanie zrobione, no ale oczywiście będziemy tutaj mieć nową królową Annę Cylejską, w tej roli aktorka będąca moją imienniczką. O szczegółach na pewno będziemy Wam mówić w przyszłości, kiedy ten serial się pojawi. To po prostu taka zapowiedź dla fanów Korony Królów, którzy nie mogli się doczekać oglądania kontynuacji losów królewskiej rodziny oraz zaprzyjaźnionych z nią osób, czy też osób jej służących, jak to w Koronie mieliśmy. Zobaczymy, jak to wyjdzie jesienią. No i jeszcze jedna wieść dotycząca przyszłości, nieco rozczarowująca. Otóż ukazała się zaktualizowana wersja tej tak zwanej karty powinności i z niej wynika, że Telewizja Polska rezygnuje z planów utworzenia kanału TVP Teen dla młodzieży. Ojej. Po prostu nie zostało to tam uwzględnione. Nadal chcą jednak uruchomić TVP Nauka i TVP Muzyka. Z tego się nie wycofali, to chyba nawet jeszcze w tym roku. Także na to czekamy.
3: Ja myślę, że TVP Teen to spokojnie można by było, ale może w formie jakiegoś przekazu internetowego albo bardziej rozszerzając ofertę VOD, no bo jednak młodzież to tak bardziej w ten sposób teraz treści konsumuje, a nie siedząc przed telewizorem.
4: No właśnie, to jest takie no trochę mało sensowne, o czym już chyba też mówiliśmy. Też podobnie mało sensowne mi się wydaje to, nad czym rozmyślają, żeby TVP Kultura 2 i Historia 2, czyli te takie internetowe anteny, które są nie wiadomo po co, dołączyć gdzieś tam do ofert kablówek. No mnie się to wydaje nie do końca potrzebne, bo chyba wystarczy TVP Kultura i Historia. Naprawdę nie trzeba jeszcze więcej. Niech to będzie w internecie, jeżeli mają oczywiście tyle treści, spoko, ale czy naprawdę to jest potrzebne w kablówkach? Aż takie dublowanie tej tematyki? mnie się nie wydaje. Jeszcze omawiając telewizję TVN i grupę TVN nie wspomnieliśmy, że tam są jakieś zawirowania, jeżeli chodzi o koncesję TVN7, to znaczy też wciąż jeszcze nie doczekaliśmy się przedłużenia tej koncesji.
3: A im się jakoś niedługo ta koncesja kończy.
4: Tak, to jakoś też jest właśnie niebawem, a to się jakoś tam wlecze, także być może sprawę jakoś tam warto dłużej monitorować, zobaczymy, co się w tej kwestii będzie działo, a tymczasem mamy jeszcze jedną małą informację z lokalnego podwórka.
3: Tak jest, jak poinformował serwis radiopolska.pl, Gold TV zastąpił For Fun TV w lokalnym multipleksie nadawanym z Kamieńska, Częstochowy, Tomaszowa Mazowieckiego oraz Łodzi. Do zmiany doszło w środę 12 stycznia. Według zapowiedzi nadawcy na forum Satkuriera, emisja Gold TV jest tymczasowa. No to ciekawe, co tam się pojawi za jakiś czas, skoro
4: no
3: tak, czy For Fun wróci, czy będzie to jakiś inny kanał. Multiplex obecnie liczy 10 programów. Oprócz Gold TV są to TVC, Stars TV, Junior Music czy Junior Music, Nuta TV, Power TV, Red Carpet, TV Okazje, Super TV i Film Max.
4: Wszystko bym oglądała.
3: Tak, na pewno. Chociaż nie, no, Stars TV, jak ktoś,
4: no, okay,
3: jak ktoś lubi oglądać muzykę w telewizorze, to Stars TV jest tym kanałem, który myślę, że spokojnie możemy polecić, bo to nie jest zły kanał.
4: Nigdy nie miałem okazji oglądać, ale od wszystkich słyszę, że jest dobry.
3: Ja miałem okazję ileś razy i rzeczywiście, jeżeli już coś miałoby grać u mnie z telewizora jako telewizyjna stacja muzyczna, to to by było Stars TV.
4: U nas tymczasem gra radio, bo w radiu jesteśmy i teraz nawiążemy piosenką do Pałacowego Love, bo tak, nie wiem, czy pamiętacie, że od tego zaczęliśmy to nasze długie wejście z drobnostkami telewizyjnymi, ale dlatego ono takie, że za chwilę przejdziemy do innych radiowych tym razem tematów. No i trudno było dobrać utwór do Pałacowego Love, bo utworów o pałacu, a takich, przynajmniej takich, które byłyby adekwatne treścią jakkolwiek do programu, o którym mówiliśmy, no to próżno szukać, no ale pałac to zamek jakoś tak się kojarzy,
3: tak,
4: to Michał
3: tak.
4: Jest autorem tego błyskotliwego skojarzenia,
3: jak
4: więc
3: pałac
4: się
3: to
4: tłumaczy.
3: Dokładnie, jak pałac to zamek, jak zamek to castle, więc teraz będzie piosenka, którą myślę, że słuchacze drugiego kanału Radia DHT znają doskonale, Wandu Project, King of My Castle. THT. W końcu sobota, to mogliście przez chwilę poczuć się jak na dyskotece za sprawą Wandu Project.
4: Dokładnie, a teraz zmienimy klimat również.

0: ale po kolei. Pierwsza zmiana pojawia się w ramówce czwartkowej, bowiem w czwartki na antenie stacji pojawi się wokalistka, kompozytorka i producentka Rosalie z audycją Soul Rider. Ma to być mieszanka soulu i rhythm and bluesa, mówiłam, że nie umiem po angielsku, serwowana słuchaczom co tydzień o godzinie 16, konkretnie od 16 do 17. No ale o tej porze no to mieliśmy audycję innej pani, innej wokalistki, no bo przypomnijmy, że to jest to pasmo, w którym artyści prezentują swoją ulubioną muzykę, no i dotychczas robiła to w czwartki o tej porze Daria Zawiało w swojej audycji pod tytułem Pewex. No i jak powiedział pan Piotr Stelmach podczas spotkania takiego również transmitowanego w mediach społecznościowych, na którym to wszystko zostało ogłoszone, Daria najlepiej zdaje sobie sprawę z tego, że ma mnóstwo obowiązków i trudno jest jej czasami to pogodzić. No i pan Stelmach zapewnia też, że wokalistka ma drzwi otwarte i być może jeszcze nawiąże się jakaś współpraca. Natomiast najpoważniejsze zmiany zachodzą w piątki. I tak, z porannego pasma, czy między 6 a 9 znika Aleksandra Budka i jej program Pobudka. Zastąpi ją Mateusz Fusiarz. On już 20 stycznia pojawił się w tym paśmie, zastępując Olę Budkę. Natomiast no już wczoraj wystartowała jego autorska audycja pod tytułem Kafe Mate. Jak powiedzieli prowadzący spotkanie, o którym wspomniałam, Piotr Stelmach i Olga Mickiewicz, to Ola Budka podjęła decyzję o tej zmianie. Nie wiem, jakie miała powody, ale mnie też by się nie chciało wstawać. Ale panu Mateuszowi chyba się chce, bo jak zapowiada on sam, uprzedzam, że będzie się tu dużo działo, czasami mocniejsze uderzenie, ale tak, by każdy w tej audycji znalazł coś dla siebie.
1: No, bo ja kiedyś pana Mateusza miałem okazję słyszeć właśnie o poranku. Chyba jako zastępcę Oli Budki. I rzeczywiście, no, to mu trzeba przyznać, że do pieca potrafił dołożyć. Także można się spodziewać mocniejszych brzmień.
0: On lubi takie klimaty. Przypomnijmy, że tak z założenia, no to on jest dziennikarzem sportowym, ale w Radiu 357 ma okazję sprawdzać się na różnych polach. Już wielokrotnie dał znać o tym, że lubi właśnie mocniejsze brzmienia, chociażby zespół Koma, ale też jeszcze ostrzejsze klimaty. Kto słuchał jego topu, jego ulubionych piosenek z XXI wieku, no to ten by mniej więcej już wie, co mu w duszy i w sercu gra najbardziej. Kontynuując tę zapowiedź, jaką sam sformułował swojego programu, coś, co przydaje się w piątkowe poranki, motywację, by dźwignąć ostatni dzień tygodnia. Będzie kilka nowych cykli, na przykład Mateusz Kuźniewski z informacjami sportowymi, pozostaną też dotychczasowe zapowiedź reportażu, czy 357 kęsów na śniadanie Katarzyny Błażejewskiej-Sztur. No, ale pan Mateusz pojawił się na antenie w piątki, tylko później nieco w swojej autorskiej audycji zatytułowanej Wróżenie z fusów. I ta audycja nie znika tak zupełnie, ale co się z nią dzieje? No łatwo już przewidzieć, kto zna Radio 357, że trafia do podcastów dostępnych w zakładce Twoje 357, czyli dostępnych dla patronów. No ale to nie jest jedyna rzecz, która się w piątki zmienia, bo nową piątkową propozycją jest także program Wspieraj System. Nadawany jest od godziny 9 do 11 i zawierać ma propozycje do głosowania na listę piosenek 357. Prowadzić go będą na zmianę Piotr Stelmach i Antoni Grudniewski. Co się nie kojarzy z czymś wam? LP Trójka, coś takiego było,
1: no,
0: prawda?
1: Było.
0: Kiedyś w takim pewnym radiu, konkretnie po powrocie Marka Niedźwieckiego do Trójki w 2010 roku wymyślono, żeby właśnie taka audycja wokół listy była emitowana w piątki o 9. Nawet pamiętam, że w czasie listy było głosowanie na... Może nie tyle głosowanie, ile taka burza mózgów słuchaczy, którzy mogli przesyłać swoje propozycje na tytuł tej audycji. No i ktoś właśnie wymyślił tytuł LP Trójka i dostał za to jakąś nagrodę. No tutaj właśnie mamy sugestię, aby wspierać system. Zmienia się także godzina nadawania piątkowego programu W Cztery Oczy Michała Olszańskiego. Teraz można go słuchać godzinę wcześniej, czyli o godzinie 11. No i są też nowości, które jeszcze na antenę nie weszły, które wejdą w najbliższy piątek, także nic nie straciliście, bowiem od 4 lutego w piątki o godzinie 12 nadawana będzie audycja La Pausa Italiana Justyny Gott, a więc można domyślić, że audycja o Włoszech, o Italii. Zaś od 13 do 14 Katarzyna Pruchnicka zaprosi na nowy program pod tytułem Polska

0: na Kozetce. Współprowadzić go będzie psychoterapeutka Dorota Minta. I mamy tutaj zapowiedź. To będzie audycja o psychologii, o relacjach z ludźmi i ze sobą. Udowodnimy, że psychologia jest potrzebna, a przy okazji może uda się komuś pomóc. Tak mówi Katarzyna Pruchnicka. Temat, jak już podkreślaliśmy w poprzednim wejściu, ważny, więc dobrze, że taka audycja jest. Natomiast wszystkiego w ramówce udać nie da się upchać, dodając do niej coraz to nowe audycje, no bo to musi się niestety wiązać z tym, że coś musi zniknąć. No i tak właśnie znika jedna z dwóch audycji Tomasza Michniewicza, nadawany co piątek Świat Równoległy. I z tym było tak, co też zapowiadała Olga Mickiewicz w trakcie tego spotkania ze słuchaczami. Ten program się pojawiał do końca stycznia, ale w nieco lżejszej formule, także wychodzi na to, że wczoraj mieliśmy ostatnie wydanie, a już od przyszłego piątku będzie ramówka w takiej formie, jak przed chwilą to Wam przekazałam. Autor miał poinformować zespół, że ogranicza swoją aktywność w rozgłośni z uwagi na inne obowiązki. A taki aktywny był, nie? Na początku samym. A to się trochę to pozmieniało.
1: Ale wiesz co? Argumentum ad Michniewiczum w momencie, kiedy ktoś chce się przyczepić do Radia 357, to już jest po prostu zdane. Tak, Michniewicz wie, co robi, bo to słaby projekt jest i on początkowo się angażował, ale tam się źle dzieje w tym radiu i on z tego rezygnuje. To ja już widziałem niejednokrotnie na różnego rodzaju portalach medialnych, w komentarzach, że to już po prostu, to jest znane, to jest znane.
0: Okej, to nie czytałam tych sekcji komentarzy, natomiast nie rozstaję się z rozgłośnią całkowicie, bo na antenie pozostaje jego wtorkowa audycja pod tytułem No to co teraz, czyli ta bardziej muzyczna. Wirtualne media z nim porozmawiały i jak powiedział, z końcem stycznia wygasa moja dotychczasowa umowa i będę już tylko dziennikarzem antenowym. Postanowiłem piątki przeznaczyć na inne pozaradiowe działania. Nadal będę prowadzić audycję No to co teraz we wtorkowym wieczory. Świat Równoległy to była niezła audycja, miała bardzo wysoką słuchalność, a reakcje słuchaczy po komunikacie radia o jej zdjęciu z ramówki sugerują, że była też przez nich lubiana. Żałuję ogromnie, praktyka życia wymusza jednak trudne decyzje. I jeżeli o piątki chodzi, to jest jeszcze jedna zmiana, bo przed południem panowie Stelmach i Grudniewski się będą wymieniać w programie Wspieraj System. No i to by się wiązało z tym dla Piotra Stelmacha, że musiałby w tych tygodniach, w których prowadzi Wspieraj System, jeszcze przychodzić po raz drugi do radia na Głośnych jak Miłość o 22. No i w związku z tym tutaj panowie też się będą wymieniać, czyli Głośni jak Miłość będą prowadzeni, są już prowadzeni wymiennie przez Stelmacha i Grudniewskiego, no czyli możemy się, jak sądzę, spodziewać tego, że jeżeli słyszymy o 9 rano pana Piotra, to o 22 będzie pan Antek i odwrotnie. Pan Antek ma 22 lata, jest młodszy ode mnie, a taki już jest antenowo sprawny. Może muzycznie niekoniecznie mnie zawsze przekonuje to, co on gra i wolę, kiedy Stelmach prowadzi te audycje, ale mimo wszystko mam duże uznanie dla tych młodych dziennikarzy. No, ale mamy jeszcze jedną antenową nowość, taką mini nowość w piątki, która już zaistniała od niedzieli 23 stycznia. Słuchacze Radia 357 mogą co tydzień słuchać audycji Jarosława Juszkiewicza, który przez ostatnie 30 lat był związany z Radiem Katowice. Ale nie tylko z tego jest znany, o czym za chwilę. Jego audycja to będzie taki 10-minutowy cykl zatytułowany Pionierzy Medycyny. Wspomniałam, że znany jest nie tylko z Radia Katowice, bo chyba przede wszystkim z tego, że jego głos słyszą polscy kierowcy, którzy korzystają z map Google'a.
1: A to a propos pana Jarosława, to ja jeszcze polecam zerknąć sobie na kanał Wiktora Niedzickiego, czyli na Ciekawi, bo tam sobie panowie rozmawiają a propos radia. A propos radia, na pewno był jeden odcinek, chyba nawet jest drugi, ale jeszcze go nie miałem okazji oglądać, ale coś mi się tak kojarzy, że już drugi raz mieli też okazję się spotkać i właśnie jak to dwaj radiowcy sobie wspominają, jak to kiedyś bywało, no bo pan Jarosław też już doświadczenie wieloletnie ma, no a Wiktor Niedzicki zaczynał przecież swoją medialną karierę od radia, od polskiego radia jeszcze w latach 70., jak dobrze pamiętam, czy tam na początku lat 80. No i jeżeli ktoś jest ciekawy, jeżeli kogoś interesuje to, jak to kiedyś tworzyło się radio, jak to wyglądało, no to warto sobie na to rzucić okiem.
0: Fajnie, nie wiedziałam o tym. Pan Jarosław też działa na wielu innych polach, o czym zaraz powiem. Oprócz tego, że w mapach Google go można usłyszeć, to jeszcze w nawigacyjnej aplikacji Janosik też jest jego głos. No i ten głos jest na tyle charakterystyczny, że kiedy 2 lata temu usunięto go z Google, ludzie zaczęli protestować i firma szybko zareagowała i głos Juszkiewicza przywróciła. No, ale też taka ciekawostka jest z nim związana, że jego pojawienie się z nowym cyklem Pionierzy Medycyny to nie jest pierwsza obecność na antenie Radia 357, bo on już miał okazję nagrać dżingle do audycji Kieruj się na południe, więc co więcej, ten komunikat Kieruj się na południe wypowiadany jego głosem jest właśnie znany użytkownikom map Google'a, więc to też jest takie fajne nawiązanie. Natomiast jeżeli chodzi o tę działalność radiową, to od początku lat 90. był związany z Radiem Katowice, gdzie przez ponad 30 lat prowadził technologiczną audycję WWW Wirtualny Wtorkowy Wieczór. Z rozgłośnią rozstał się pod koniec zeszłego roku. Także jak widać, doświadczenie radiowe ma i ma też o czym pod tym kątem opowiadać. Natomiast jeżeli chodzi o ten jego nowy cykl, czyli Pionierzy Medycyny, to on się pojawia w ramach audycji Patronautyka Patrycjusza Wyżgi. Jak przed pierwszym odcinkiem zapowiadał sam autor, opowiem w jak niecodzienny sposób rozwijała się medycyna. Na początek przygotowałem 10 odcinków, m.in. o medycynie kosmicznej, psychiatrii, neurologii czy polskich pionierach kardiochirurgii. Wspomnę też o związkach człowieka z maszyną, tak, i pokażę, jak bardzo nasze życie zależy od urządzeń. W pierwszym odcinku przeniesiemy się na salę operacyjną w Bostonie, gdzie wykonano pierwszą operację pod znieczuleniem. To będzie skrzyżowanie dokumentu i słuchowiska. Zależy mi, by maksymalnie wykorzystać fakt, że radio to teatr wyobraźni. Dlatego przygotowanie jednej audycji zajmuje mi około tygodnia. Czyli rzeczywiście się do tego przykłada. Szukam rozmówców, staram się dobrać odpowiednie dźwięki i jestem w tym tak szczegółowy, jak chyba nigdy wcześniej w swojej radiowej karierze.
1: Czyli to z chirurgiczną precyzją wszystko przygotowuje.
0: No dokładnie, tak. Co też ważne i myślę, że fajne, relacjonuje, że od lat był fanem Trójki i kibicuje Radio 357, co więcej, sam jest jego patronem. No i działa też na innych polach, bo jest także rzecznikiem prasowym Planetarium Śląskiego i po odejściu z Radia Katowice stawia na własne przedsięwzięcia, nagrywa podcasty i filmy. Żeby rozwijać swoje projekty, założył zbiórkę na Patronite i celem ostatecznym, jaki sobie stawia, jest stworzenie internetowego radia. No to rzeczywiście jest ciekawe. Chyba na razie ten projekt nie ma jakiegoś dużego wsparcia, chociaż może to się zmieni za sprawą patronów Radia 357, którzy jak go usłyszą w jego cyklu na antenie, się dowiedzą, że ma jeszcze własny projekt, to postanowią go wesprzeć. Także zobaczymy, czy się to uda. Oczywiście życzymy wszystkiego najlepszego.
1: Ja ostatnio pana Jarosława na przykład słyszałem w jednej z produkcji autorskich Mystery TV, czyli tego, no myślę, najbardziej znanego polskiego kanału z różnego rodzaju mrocznymi historiami, w cyklu Pandemia się na przykład udzielał jako jeden z bohaterów. Także, no, także rzeczywiście działa na różnych polach.
0: Wracając do Radia 357, no to są jeszcze kwestie takie organizacyjne i finansowe i podobne, bo prezes Radia 357, Paweł Sołtys, no bo tam formalnie przypomnijmy, że prezesa muszą mieć, taka jest ta struktura, podczas spotkania z patronami poinformował, jak rozdysponowano budżet radia w 2021 roku. Do tych wszystkich liczb wam nie będziemy czytać, zainteresowani sobie znajdą, ale co ważne, przekazał informację o nowym celu na Patronite. Będzie to milion złotych. No i co oni będą robić z taką górą hajsu? No ma to im pozwolić na rozwój dalszy własnej platformy dystrybucji treści, czyli aplikacji mobilnej i strony internetowej. No chyba oni jakoś na to bardziej stawiają niż na radio. Taki sobie tu obrali model. Czy go lubię? No nie wiem, jestem bliższa radiu chyba, no ale ich prawo. A to obecnie kluczowy kierunek jest ich zdaniem. Mamy tutaj też taki cytat. Plan na ten rok obejmuje dwa podstawowe kierunki rozwoju platformy. Chcemy zadbać o większą wygodę słuchania oraz o personalizację. Do tego uwzględnimy wiele udogodnień postulowanych przez użytkowników. Tak wyjaśnia Ewa Mieczławska, odpowiadająca w zarządzie Radia 357 za obszar IT. No także tak to wygląda. Oprócz tego osiągnięcie nowego celu pozwoli na zwiększenie nakładów na treści wideo oraz własne większe wydarzenia organizowane z myślą o patronach i słuchaczach, jakby to były jakieś zbiory rozłączne. Zespół Radia 357 chce również rozpocząć działania edukacyjne, cokolwiek tutaj mają na myśli. Co sądzisz o tym kierunku ich rozwoju?
1: Wiesz co, no nie da się ukryć, że rzeczywiście te kwestie multimedialne, kwestie związane z aplikacją mają znaczenie i tam moim zdaniem trzeba naprawdę sporo zainwestować jednak jeszcze w te aplikacje, bo ona na chwilę obecną nie jest najlepsza. Ja już nawet pomijam kwestię dostępności, bo tam też nie jest tak bardzo łatwo z tego korzystać. Oczywiście można, natomiast są z tym problemy, ale w ogóle kwestia odtwarzania, kwestia tego, żeby na przykład dało się przyspieszać jakieś materiały, żeby można było pauzować w wybranym przez siebie miejscu i wrócić później do odtwarzania tego. No takie podstawowe rzeczy wydawałoby się, które większość aplikacji do odtwarzania takich materiałów ma, aplikacja Radia 357 nie ma, no i tu myślę, że rzeczywiście trzeba by było zadbać, żeby te funkcje zostały dodane, bo po prostu ułatwi to odbiór tych różnego rodzaju treści, a tam tego jest sporo, no i jeżeli ktoś chciałby, to myślę, że fajnie, gdyby miał możliwość słuchania w wygodny sposób. Nie tylko przekazu na żywo, ale też tego na żądanie.
0: Dokładnie, no to są podstawy, nie sztuka inwestować w jakieś duże rzeczy, znaczy no na pewno, może nie tyle nie sztuka, ile warto byłoby jednak zacząć rzeczywiście od tych podstawowych rzeczy, a potem się zajmować dużymi projektami, a do tego, żeby zrobić takie właśnie podstawowe funkcje, wprowadzić w odtwarzaczu podcastowym nie trzeba aż miliona, prawda?
1: Zdecydowanie.
0: Po prostu trzeba dobrze te prace zaplanować.
1: Chyba, że mają drogich programistów albo drogich menedżerów projektu, którzy biorą sporo, bo to też różnie wygląda w tym świecie IT. To się tak, wiesz, wydaje milion, no co by człowiek zrobił z taką górą pieniędzy? A potem jak się okazuje, że trzeba zapłacić za to, a to tak naprawdę no, aplikacja nie jest jedynym kosztem, jaki ponosi radio, bo utrzymanie stacji podejrzewam, że tanim przedsięwzięciem nie jest, no to nagle się okazuje, że wcale aż tak wiele tych pieniędzy na ten rozwój IT nie ma.
0: No właśnie, tak to może być, a my jesteśmy dalej w radiu i dalej w internecie. Choć będziemy mówić o radiu RMF Classic, więc wydawałoby się, że pozostajemy przy tej radiofonii tradycyjnej, ale oni jednak internetowo też się rozwijają, bo wyobraź sobie, że wystartowała platforma internetowa pod nazwą RMF Classic Plus, na której oprócz streamu wspominanej stacji dostępne są podcasty i dodatkowe audycje. Jeżeli chcesz z tego korzystać, a myślę, że o tym marzysz, jak cię znam, to musisz zapłacić 9,90 miesięcznie. Na platformie RMF Classic Plus można słuchać radia RMF Classic, ale co ważne, bez bloków reklamowych. W czasie emisji i spotów nadawane są zapowiedzi audycji i muzyka. W formie podcastów na platformie dostępne są zapisy audycji z anteny, a także nowe cykle przygotowywane przez dziennikarzy i autorów związanych ze stacją. Między innymi krótka historia informatyki profesora Ryszarda Tadeusiewicza, dwóch na jedną Tomasza Pindela i Szymona Kloski oraz filmowe klasyki klasika Tytusa Hołdysa. Ponadto w streamie na RMF Classic Plus wieczorami emitowane są audycje dostępne wyłącznie na platformie. Każdy subskrybent może wybrać z poziomu playera audycję, której chce słuchać. Na razie do wyboru są 3 audycje nadawane w dni powszednie, wkrótce ma być ich więcej. Zaczynają się o 20 i trwają 3 godziny i są to RMF Classic piosenki filmowe, zupełnie jakbyście tej muzyki filmowej tam mieli za mało. RMF Classic muzyka klasyczna, no to może tego by się przydało trochę więcej zgodnie z nazwą, bo trochę tak to porzuciliście kilka lat temu. I RMF Classic ballady z hitami takich wykonawców jak Bruce Springsteen, Bryan Adams, Annie Lennox, Edyta Bartosiewicz czy Katie Melua, która możemy zdradzić, że u nas wystąpi, pojawi, nas dzisiaj tak. Wystąpi, tak. Ale nie jesteśmy platformą RMF Classic Plus. Dostęp do platformy, jak wspomniałam, kosztuje 9,90 miesięcznie. Pierwsze 30 dni można za darmo to testować. W dowolnym momencie można zrezygnować oczywiście z subskrypcji. Czy to jest dla mnie oferta? Chyba nie, bo nie czuję, żeby mi to dało wiele. Nie jestem słuchaczką RMF Classic poza tym momentem w roku, kiedy grają przez cały czas świąteczne utwory i kiedy po prostu mój masochizm sięga tego, żeby tego słuchać przez cały czas i tak do tego stopnia, żeby mieć tego dosyć.
1: A jakby ci zaoferowali, że możesz przez cały rok wybrać sobie audycję RMF Classic chyba, muzyka na święta?
0: To już chyba too much jednak mimo wszystko. To w grudniu mi to w zupełności wystarczy. Ale domyślam się, że przede wszystkim ta opcja bez reklam może być atrakcyjna
1: tak,
0: dla
1: tylko wiesz,
0: miłośników tego kanału.
1: Gdyby to się dało jakoś zrobić tak, że osoba, która ma dostęp do tego, wykupuje sobie dostęp bez reklam w tej aplikacji, mogła sobie słuchać tego na dowolnym urządzeniu. To by było super, bo wiesz, co mi z tego, że mam wykupiony dostęp bez reklam, skoro mogę słuchać tego tylko w telefonie, a na przykład w jakimś odbiorniku radia internetowego, czy jakimś zestawie, żebym sobie ten jakiś taki personalizowany strumień mógł zapisać. Jeżeli to by było dostępne, to no super. I to tak samo w przypadku Tok FM, bo oni przecież też mają taki
0: tak.
1: Strumień bez reklam. No tylko właśnie, no też gdzieś tam jedynie dostępny z poziomu aplikacji, a co w przypadku, jeżeli chciałbym tego słuchać gdzie indziej?
0: No właśnie.
1: Też się nie bardzo da.
0: I to jest takie średnie, nie chyba jednak wątpimy, że oni będą inwestować w rozwój tych akurat możliwości i funkcji, jak ich znamy wszystkich. No i skoro jesteśmy przy radiu, to jest jeszcze jeden ważny temat, chociaż ważny. On wraca co jakiś czas i trudno w zasadzie uznawać te wszystkie słowa polityków i innych, którzy o nim mówią za jakieś wiążące, prawda?
1: Zaczął się tak, ja wczoraj gdzieś tam szukając informacji na ten temat zabrnąłem na forum radiopolska.pl i tam widziałem wątek odnośnie zmianach dotyczących polskiej muzyki w radiu. To ten wątek, wyobraź sobie, zaczął się w roku 2010.
0: No tak, a niewykluczone, że jeszcze korzenie są gdzieś głębiej.
1: Głębiej, owszem.
0: Ja w ostatnich latach na przykład pamiętam, że Leroy, jak był posłem, to coś tam o tym mówił, a tym razem z tym pomysłem wyszedł
1: Któż
0: Marek
1: by
0: Suski.
1: Inny? Marek Suski.
0: Który zna się na wszystkim, tak.
1: Oczywiście. No i Marek Suski chciałby, żeby muzyki polskiej w radiu emitowano więcej niż obecnie, czyli emitowano tak w sumie to 50%, ale żeby emitowano tej muzyki polskiej między godziną 5 a północą aż 80%. No to jest.
0: Chociaż już teraz chyba stwierdzę, że nie będzie się przy tej konkretnej liczbie upierał.
1: Tak, że to jednak przesada, tak, że to w sumie no nie tak. I tu jest jeszcze w ogóle ciekawa kwestia, bo to się tak wydaje, okej, no 80%, czyli dużo, ale ci, którzy chcieliby jakoś sobie z tym poradzić i nie grać aż tyle, to mają jeden sposób na to, żeby zmniejszyć ilość muzyki polskiej granej w stacjach radiowych. Grać tak zwanych debiutantów. I tu, co ciekawe, też w tych zmianach proponowanych przez Marka Suskiego była kwestia poruszona wydłużenia okresu, w którym dany artysta jest debiutantem. Tylko teraz tak, czy artysta? Tak, artysta jest debiutantem chyba do 3 lat nawet. Tego akurat nie jestem pewien, ale na pewno była mowa o wydłużeniu. I debiutant liczy się jako 300% zagranej piosenki. Więc no trzykrotnie, tak? Trzykrotnie mamy więcej. Jeżeli zagramy piosenkę debiutanta, to sobie możemy policzyć za 3 piosenki.
0: No i jak oceniasz, czy to dobry kierunek jest, żeby polskiej muzyki było więcej? Nie mówię, że rzeczywiście aż tyle, no bo okej, nie czepiajmy się liczb, ale czy w ogóle potrzebujemy tych regulacji?
1: Wiesz co, nie, zdecydowanie nie potrzebujemy. Ja widziałem już takie komentarze gdzieś tam także i ja się z nimi jestem w stanie zgodzić, że ciekawe, ile stacji gotowych byłoby zapłacić za to, żeby nie musieć grać polskiej muzyki. Bo w tym momencie, no jeżeli mamy, okej, jeżeli mamy stację o profilu takim na przykład dość tanecznym, no to żeby nam się to wszystko spinało, to co któraś piosenka, to musi być disco polo. No nie ma innego wyjścia. Nie możemy grać czegoś innego, bo nie mamy do zaoferowania na polskim rynku niczego, więc możemy grać albo piosenki, które ze sobą totalnie nie współgrają, albo po prostu no, to disco polo musi być obecne. I tego disco polo ja zauważam, że naprawdę jest coraz więcej na antenie stacji radiowych, bo po prostu jakoś od pewnego czasu, co ja zresztą swego czasu tak nawet trochę przewidywałem, ludzie będą chcieli słuchać w radiu muzyki tanecznej i coraz więcej do tych stacji grających komercyjnie zaczyna uwzględniać taką muzykę w swoich playlistach.
0: No tak, no a czy też nie będziemy mieć takiej konsekwencji, że będzie jeszcze więcej Gabriela Fleszara śpiewającego, że kroplą deszczu i tam Rotary, że na jednej z dzikich plaż, bo
1: no
0: po prostu
1: tak.
0: Nie będą mieli czego grać i będą wałkować jeszcze bardziej w koło to samo?
1: Owszem, bo te piosenki są zapamiętane, jeszcze częściej mogą się najzwyczajniej w świecie powtarzać,
0: no
1: te tak zwane goldy.
0: Tak.
1: No bo
0: jakaś tam ilość jest to ograniczona, a niektórzy twierdzą właśnie, że nie mamy dobrej polskiej muzyki. No to wiadomo, jest temat do dyskusji, tutaj nie będziemy, wiecie, esejów na ten temat tworzyć, bo...
1: Ja myślę, że stacje, które grają jakoś bardziej alternatywnie, nie są nastawione na ten mainstream, to będą miały z czego wybierać i będą miały co grać. Natomiast no, największy problem to będą mieli ci wszyscy z głównego nurtu. I rzeczywiście ja podejrzewam, że taki RMF czy Z to by bardzo chętnie zapłacił tylko po to, żeby nie musieć wypełniać tych powinności związanych z polską muzyką.
0: Ale pan Suski twierdził, że we Francji to są takie regulacje, no przyznam, że nie znam tamtego rynku.
1: Fajnie, świetnie, tylko oprócz Francji to my mamy jeszcze Kanadę na przykład, gdzie też artyści po francusku śpiewają, tak? Więc oni mają jeszcze więcej z czego grać, a poza tym mam wrażenie, że ten francuski rynek muzyczny jest chyba nieco bardziej rozbudowany też z tego względu, że Francuzi są bardzo przywiązani do swojego języka i to tam wygląda zupełnie inaczej. No, najfajniej to ma Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, oni w ogóle nie mają z tym problemu. I tam w ogóle takich regulacji podejrzewam, że nie ma, no bo jak?
0: Raczej to nie ma sensu. Ale to, czy to się skończy na czymś konkretnym, czy znowu na gadaniu, jak to już było w poprzednich przypadkach? Zobaczymy, nie zdziwię się, jeżeli to drugie, a po prostu dużo szumu, bo wiecie, duża konferencja pana Suskiego emitowana w środku dnia w TVP Info. No, rozmawiamy o tym, no bo gdzieś tam temat się zrobił głośny, no bo ogłoszony przez jednego z obecnie popularniejszych polityków, ale może coś się skończyć tak, że w ogóle gdzieś tam za chwilę to pójdzie w zapomnienie, bo będą jakieś kolejne ważne sprawy albo ważne pomysły, które gdzieś tam na chwilę zajmą uwagę opinii publicznej.
1: No to co, to teraz zagramy.
0: Tak, teraz zagramy tę panią, którą można usłyszeć w Radiu 357 z jej nową audycją. Będzie po polsku. Widzicie, my się nie musimy przejmować tymi tam koncesyjnymi obostrzeniami, ani też innymi prawnymi zapisami, które gdzieś tam mogą stacje obowiązywać nadające na ziemię.
1: A my i tak gramy po polsku. Jeżeli macie ochotę słuchać polskich piosenek przez całą godzinę, to sobie włączcie Radio DHT od poniedziałku do piątku po godzinie 22. Bo tak. Wtedy mamy polską godzinę i tam po prostu wszystko w naszym języku i mamy co grać.
0: Dokładnie. Radio 357 też nadaje w internecie, więc też ich to wszystko nie dotyczy, ale po polsku oczywiście grają jak najbardziej. No i zobaczymy, jaka muzyka pewnie i polska, i nie polska będzie pojawiała się w audycji pani Rosalie, a teraz ona u nas po polsku w piosence Nie mów.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.

0: Jest taki moment, kiedy ta muzyczka rozbrzmiewa praktycznie zewsząd i to jest dobry moment w roku, bo wtedy wiadomo, że czas otworzyć portfel i dorzucić kilkaset tysięcy złotych w słusznym celu.
1: Grosza daj owsiakowi, tak sakiewką potrząśnij, sakiewką potrząśnij, o!
0: O.
1: U nas teraz już muzyczka zaanonsowała, że będziemy omawiać finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, omawiać go oczywiście w kontekście medialnym, bo mówić na pewno można wiele, ale skupimy się na tym, jak to zostanie przedstawione w mediach i również na aukcjach, które mają związek ze stacjami telewizyjnymi, czy też ze znanymi z mediów postaciami, ale myślę, że zanim zaczniemy, to chyba warto wspomnieć, na jaki cel będzie zbiórka w tym właśnie 30. jubileuszowym finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
0: A, bo to tak, bo
1: cel
0: to
1: również
0: cel
1: dla nas istotny dosyć. Chociaż już jesteśmy za starzy, żeby się załapać.
0: Ale gdyby, ja tak ostatnio sobie myślałem, że kto wie, gdyby Jurek Owsiak działał już w latach 80., zbierał pieniądze z równą skutecznością, to kto wie, czy na przykład ja nie miałbym okazji widzieć i może i w twoim przypadku byłoby podobnie, bo w tym roku okulistyka dziecięca jest tym celem, na które zbierane są pieniądze w ramach finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
1: Wydaje mi się, że my oboje akurat mamy takie nie do końca poznane przyczyny tego niewidzenia, więc akurat nie wiem, czy nasze schorzenia dałyby się tutaj tak łatwo pokonać, przynajmniej w tamtych czasach.
0: Oczywiście.
1: Może gdybyśmy się urodzili później i gdybyśmy trafili na wsparcie Jurka Owsiaka, to może wtedy w tych 80-tych, 90-tych mogłoby być z tym jeszcze ciężko, ale teraz jest nadzieja na to, że wielu dzieciom uda się pomóc.
0: Że komuś będzie lepiej.
1: Tak, tak. Jest takie hasło tego WOŚP-u, przejrzyj na oczy, o to mi się akurat wydaje takie trochę może niekoniecznie najlepiej brzmiące, bo tak na początku zobaczyłam te reklamy, przejrzyj na oczy, jeszcze bez w ogóle słownej informacji, że to jest o Wielkiej Orkiestrze i trochę nie wiedziałam, o co chodzi. Ale rzeczywiście oni w ten sposób się reklamują i pewnie to hasło będziecie w mediach słyszeć jutro przez cały dzień, no i będziecie słyszeć głos Jurka Owsiaka, który biedny będzie zdzierał gardło i wieczorem już po prostu nie będzie mógł mówić. A gdzie można będzie go słyszeć i gdzie będzie można śledzić poczynania sztabu i rozwój zbiórki i pojawiające się kolejne, coraz to większe liczby na orkiestrowym koncie. No nie jest to zaskoczenie dla nas, że nie w TVP, bo już od kilku lat nie. A były takie czasy, nie wiem czy pamiętacie, że nawet pod koniec lat 90. w Klanie pojawiał się Jurek Owsiak i Ola Lubicz była zaangażowana w zbiórkę i w ten sposób to promowano.
0: Gdzie
1: teraz już nie te
0: czasy?
1: A powinien się pojawić w jakimś serialu, nie wiem, no nie oglądam na Wspólnej, ale tam na przykład można by zaangażować Owsiaka.
0: Ale swoją drogą to ciekawe, czy jutro nie pojawi się w wiadomościach TVP w wiadomym kontekście, niekoniecznie pozytywnym.
1: No może się pojawić na 10 sekund, a potem będzie informacja o tym, że Caritas zbiera na coś tam.
0: A potem będzie Für Deutschland.
1: No tak, oczywiście nie ma nic z tym złego, że Caritas zbiera, fajnie, ale w takim kontekście, wiecie, niewypowiedzianym, ale jednak, że no przecież nie tylko Owsiak robi dobre rzeczy, to jednak jest takie, wiecie, trochę trochę nie lubię tego przekazu. No to skoro nie Imperium Prezesa Jacka, niestety, Prezesie Jacku, przejrzyj na oczy, ogarnij się. To TVN, który no, był taki czas, że przez kilka lat równolegle z Telewizją Polską relacjonował finały Wielkiej Orkiestry. Od kilku lat jest już oficjalnym patronem i w tym roku po raz szósty Telewizja TVN nim będzie. I jak to będzie na ich antenie wyglądało? Na antenie TVN-u i innych stacji w internecie oczywiście również. Pierwsze relacje na głównej antenie pojawią się w programie Dzień Dobry TVN, który rozpocznie się o godzinie 8. TVN przez cały dzień będzie miał wejścia ze specjalnego studia i będą one w następujących godzinach: 12:35, 13:30, 14:25, 18:40, 22:55 i pominęłam jeszcze jedno takie specjalne wejście, bo o 19:45 stacja połączy się ze sztabem Wielkiej Orkiestry po to, żeby pokazać światełko do nieba. Oczywiście punkt godzina 20 to jest ten moment, kiedy ono rozbłyśnie. Kolejny kanon to TTV. Tutaj wejścia będą miały miejsce o 10:05, 11:40, 15:25, 18:00, 20:15 i 20:45, no i też o 19:45 będzie łączenie, aby pokazać światełko do nieba. Z kolei TV24 będzie przez cały dzień informować, jak przebiega zbiórka. Z pomocą technologii wirtualnej rzeczywistości hologram prezentera w studiu łączyć się będzie ze sztabami na całym świecie, między innymi w Tokio, Sydney czy Ankarze. No i my tak dzisiaj psioczyliśmy trochę na tego playera, że tam za darmo nic, a jednak się to nieprawda, że nic, bo relacja z Wielkiej Orkiestry będzie bezpłatna, pojawi się właśnie ona w playerze przez cały dzień, będzie udostępniana, może nie tyle przez cały dzień, w sensie, że przez całą dobę, ale od 8:30 do północy, więc rzeczywiście przez część dnia, kiedy będzie się tam działo najwięcej, to będzie można tam właśnie oglądać, co się tam ciekawego dzieje. Platforma od 13:40 do 22:00 transmitować będzie również koncert z udziałem gwiazd, no bo zawsze mamy ten taki główny koncert złożony z występów różnych zespołów rockowych i nie tylko. Wystąpią w tym koncercie Happy Set, Łydka Grubasa, Jelonek, Demono, Piotr Bukartyk, Król, Blenders, Waluś Kraksa, Kryzys, Sorry Boys, Jam, Tabu, Nocny Kochanek, WW, można się domyślić, co zagrają, słyszycie to tutaj, Ira, Karaś Rogucki, Kwiat Jabłoni oraz zespół Lemon. No i mamy temat aukcji, jakie ma dla nas TVN, grupa TVN i gwiazdy TVN-u, które jak co roku biorą udział w tej akcji i coś od siebie oferują. I tak na przykład, co można licytować, bo może chcecie. Na przykład Tomasz Jakubiak zaprasza na warsztaty kulinarne dla całej rodziny. Grzegorz Kajdanowicz na mecz tenisa. Katarzyna Bosacka proponuje kolację dla 4 osób według trylogii Henryka Sienkiewicza. To jest ciekawe, a jeszcze przypuszczam, że ta kolacja będzie bardzo zdrowa, no bo przecież Katarzyna Bosacka w swoim programie Mądrzejemy propaguje zdrowy styl życia i odżywiania, patrzenie na składy produktów i tak dalej. Magda Gessler, po której też byśmy się spodziewali jakichś kulinarnych wątków, no otóż nie, bo zachęca do licytacji swojej sukienki. Prowadzący Dzień Dobry TVN z kolei tutaj nadrabiają, bo organizują śniadanie w swoim towarzystwie. Magdalena Cielecka zaprasza do wspólnej przejażdżki rowerem. Wygrać można również indywidualny kurs kuchni tajskiej z Darią Ładochą, urodzinową ramkę do zdjęć TVN24, mecz squasha z Konradem Piaseckim, obraz namalowany dla Moniki Olejnik, zestaw torebek od Agnieszki Woźniak-Starak, czy udział w serialu Papiery na szczęście. Można ponadto znaleźć się za kulisami programu Sejm Wita w TVN24 Go, otrzymać 2 sofy z programu Kuba Wojewódzki, czy pierwszą przypinkę Wolne Media Lex TVN, jaką pokazano w Faktach. Do aukcji włączyły się też gwiazdy TTV. Wylicytować można spotkanie z Jackiem Jelonkiem i Oliwerem Kubiakiem, czyli tym, który został, czyli z księciem i z tym, który został wybrany przez księcia. Sesję zdjęciową z Sylwią Bombą lub dwudniowy pobyt w pałacu w Walewicach z prowadzącymi programu Pałacowe Love. Jeżeli wam się spodobał nasz dzisiejszy opis, to może będziecie chcieli licytować.
0: Może tak. Natomiast telewizja to nie jedyne medium, które gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, także radia w tym względzie nie pozostają w tyle, a przede wszystkim Euro-Z. Jak czasem gdzieś tam puszczamy tak trochę oko, się podśmiewając z różnych pomysłów Euro-Z-u, tak tu trzeba przyznać, że oni rzeczywiście już od lat grają z orkiestrą i za to należy ich pochwalić. A konkretnie dwie stacje tej grupy przede wszystkim grają. Gra Radio Z i gra antyradio.
1: Zaczynamy... No bo tam jest Jurek Owsiak teraz.
0: Tak jest, no tak jest, to nie dziwi. Zaczynamy od Radia Z, którego to niedzielna ramówka będzie podporządkowana w całości Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. W programie relacje ze sztabów i koncertów, a słuchacze będą licytować specjalne złote serduszko ze specjalnym numerem 30. Przypomnijmy, rok temu w podobnej antenowej aukcji serduszko wylicytowano za 50 tysięcy złotych, a dwa lata temu poszło za 40 tysięcy złotych. No to
1: także sami tak, rozumiecie.
0: Tak jest, może będzie i 60 albo więcej. Tym razem słuchacze mogą też licytować wyjątkowego czerwonego malucha Radia Z, który towarzyszył stacji podczas tegorocznych wakacyjnych aktywności. Aukcja potrwa do poniedziałku, a w poniedziałek właśnie po godzinie 17 Jurek Owsiak będzie gościem Beaty Lubeckiej w specjalnym wydaniu programu, w którym na gorąco podsumuje to, co działo się w całej Polsce w niedzielę. To teraz przenosimy się do rockowych klimatów, czyli do antyradia, które to przez cały tydzień już tak naprawdę poprzedzający 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy informuje o przygotowaniach do tegoż właśnie finału. Codziennie w programach Ostry Dyżur oraz Kasprologia można było usłyszeć rozmowy z Jurkiem Owsiakiem, a w sobotę, zaraz po zakończeniu programu, zaraz będzie ciemno, autorskiej audycji Jurka Owsiaka na antenie pojawi się, i to już chyba niedługo się pojawi, bo właśnie ta audycja Jurka to chyba jakoś tak w tych godzinach jest mniej więcej, pojawi się Tomasz Kasprzyk, który podgrzeje przedfinałową atmosferę specjalnym dwugodzinnym programem. W niedzielę, tak jak i w przypadku Radia Z, cała ramówka antyradia zostanie podporządkowana finałowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i też będzie można usłyszeć na antenie relacje z różnych stron Polski, ale co ciekawe, także koncerty live, a także będzie miała miejsce na antenie licytacja złotego serduszka, które to w zeszłym roku wylicytowano za 65 tysięcy złotych. Popatrz, Radio Z, ogólnopolski zasięg 50 tysięcy. Tu no, kilka nadajników zaledwie, ale no, duże aglomeracje przede wszystkim, to może właśnie, też o czymś to świadczy. Trwają także inne charytatywne aukcje antyradia. W tym roku do licytowania mamy m.in. prowadzenie jednego z programów stacji i kolacja ze śniadaniem z Joanną Ziętarską i Małgorzatą Wierzejewską, połączona z wizytą w redakcji, a także unikatowe płyty winylowe z autografami. Także dzieje się i to całkiem sporo. Jeżeli słuchacie na co dzień antyradia, no to myślę, że niejedną aktywność antenową będziecie mogli się wykazać i gdzieś tam Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy wesprzeć. Warto też oczywiście wspomnieć, że jeżeli w waszym mieście gra jakieś lokalne radio, to warto słuchać ich programu, bo oczywiście to niejednokrotnie jest tak, że lokalne stacje radiowe też bardzo mocno się angażują w to, co dzieje się w ramach finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przeprowadzane są licytacje. Oczywiście wiadomo, że zbierane są mniejsze kwoty, ale to nie znaczy, że jest gorzej. Po prostu warto też słuchać waszego lokalnego radia i nasłuchiwać, sprawdzać, czy coś się aby nie dzieje. Bo na przykład u niektórych dzieje się już dziś. Ja dziś miałem okazję sobie na momencik taki zrobić przegląd tego, co się dzieje na antenie kilku lokalnych stacji radiowych i na przykład w Nakle już dziś była przeprowadzana licytacja.
1: O, no i super. No i to też właśnie nie jest tak, że jeżeli jakieś medium nie jest patronem, nawet jakieś duże medium, nie jest patronem jak stacja Eurozetu, czy jak stacja grupy TVN, to nie może się zaangażować, proponując jakąś licytację. I tak na przykład Radio 357 zaprasza do współprowadzenia jednego z wydań listy piosenek Radia 357. Radio Nowy Świat ma tutaj bardzo dużo pomysłów, bo oferuje współprowadzenie koncertu życzeń. marzeń, udział w skeczu z Joanną Kołaczkowską, spotkanie z Wojciechem Manem, wyjście do kina i na kawę z Tomaszem Raczkiem, wiersz od Jarosława Mikołajewskiego, wyjazd do Nieborowa z Olafem Kwapisem i pakiet radiowych rarytasów, czyli tam wiecie, koszulka, płyta, coś takiego, oczywiście z jakimiś tam pewnie autografami. Można także zawalczyć o udział w porannym programie RMF Max Wstawaj, nie udawaj oraz Śniadanie z prowadzącymi. No to jest podobny zestaw jak w zeszłym roku. To pamiętam, że nawet tam chyba było mówione, że to śniadanie będzie po programie i wyrażałam takie zdziwienie, że oni na Głodnego to będą prowadzić, że trochę podziwiam, bo ja bym nie dała rady. Oczywiście też będzie można zwiedzić radio, zapoznać się z tajnikami ich pracy i tak dalej. Także tych możliwości jest sporo, ale też mamy takie szczególne bardzo aukcje, o których warto wspomnieć, bo są one związane z postaciami medialnymi. Otóż syn Kamila Durczoka przekazał do licytacji telekamerę, jaką otrzymał jego ojciec w 2008 roku, a syn Tomasza Knapika mikrofon swojego ojca. Także no, wielkie brawa dla tych panów, że pomyśleli o tym, że takie właśnie przedmioty należące do ich ojców, których już wśród nas nie ma, również mogą cieszyć się uznaniem licytujących i myślę, że tak będzie. Przypuszczam, że jest jeszcze więcej tych rzeczy, o których tutaj moglibyśmy wspomnieć.
0: Udzielające się na YouTubie chociażby różnego rodzaju, tak, to niejednokrotnie już tak było, że są organizowane takie bardzo długie streamy, na których osoby mające jakieś dobre zasięgi, po prostu też prowadzą różne programy, namawiają swoich widzów, swoich obserwujących, żeby coś wylicytowali. No i rzeczywiście też przynosi to spore zyski na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku szczególnie na rzecz młodych pacjentów z ewentualnymi problemami wzrokowymi. Zastanawia mnie, jak w innych mediach, typu właśnie te Instagramy, TikToki. Tego szczerze mówiąc nie wiem, bo tego totalnie nie śledzę, ale podejrzewam, że też nie jedna osoba przyczyni się do tego wspólnego dzieła.
1: Coś tam na pewno jest, no bo YouTube, tak jak wspomniałeś, na pewno jest chyba udział w programie kanału sportowego, także YouTuberzy tutaj oczywiście nie próżnują, więc no wspomnieliśmy wam o tych aukcjach, o których sami gdzieś tam przeczytaliśmy, myślę, że tych związanych z mediami jest sporo, a tych innego rodzaju jeszcze więcej, natomiast myślę, że warto pamiętać, że nie trzeba dysponować nie wiadomo jak zasobnym portfelem, aby wspomóc wielką orkiestrę, no bo oczywiście, że te licytacje no to najczęściej wymagają wyłożenia na stół sporych kwot, a liczy się jak zwykle każdy grosz, który
0: oczywiście
1: można dołożyć różnymi drogami, czyli wrzucając co nieco do puszek wolontariuszy, czy też wpłacając internetowo. Ja jeszcze w tym roku nie wpłacałam, ale zawsze to był PayPal, więc przypuszczam, że to też działa, że można też wysyłać SMS-y, że można chyba zrobić przelew po prostu.
0: Ja właśnie różnie albo PayPalem, albo SMS-em, więc w tym roku też będę chciał podtrzymać tę dobrą tradycję i myślę, że to jest dobry moment, żeby zachęcić tych wszystkich, którzy mogą, a myślę, że większość kilka groszy, chociażby kilka złotych jest w stanie wysupłać, nie wiem, zrezygnować z jednego kebaba, tak, czy z jednej pizzy, jak ktoś lubi i wrzucić na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i po prostu mieć tę świadomość, że jednak komuś będziemy w stanie w ten sposób pomóc.
1: No są jeszcze te skarbonki uruchamiane właśnie najczęsto przez różne popularne osoby i można i tam gdzieś tam przez Facebooka jakoś to się tam odbywa i coś im w ten sposób wpłacić, jeżeli akurat coś takiego macie pod ręką. Także sposobów jest wiele, żeby wspomóc, na pewno warto. Oczywiście należy pamiętać o tym, że wbrew temu, co niektórym by się wydawało, Wielka Orkiestra nie rozwiązuje wszystkich problemów służby zdrowia i to tak naprawdę jest tylko procent jakiś tam tej potrzebnej ilości środków, aby ta służba zdrowia funkcjonowała właściwie i zapewniała pomoc tym wszystkim, którzy je potrzebują, ale to nie znaczy oczywiście, że nie mamy jej wspierać, bo tak jak wspomniałam, liczy się każdy grosz, jeżeli tylko ma komuś pomóc, to zdecydowanie warto.
0: No to skoro już wiecie, czego możecie się spodziewać w telewizji i stacjach radiowych, jeżeli chodzi o jutrzejszy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, to teraz zagramy piosenkę.
1: Tak, ale wy się też spodziewacie pewnej piosenki, że tutaj się wynurzy z tła to, co
0: że tu będzie
1: brzmi,
0: tak, że, tak będzie było... że będzie wokal na tym. O Otóż nie.
1: Otóż nie, bo tak było w zeszłym roku, a ponieważ my nie lubimy się powtarzać i chcemy, żeby było różnorodnie, to postanowiliśmy zagrać inny utwór, tym bardziej, że Wielka Orkiestra doczekała się jeszcze innej swojej piosenki, nawet ogłoszonej jej hymnem, chociaż z hymnem to się właśnie bardziej kojarzy to, co w podkładzie, ale powstał jeszcze jeden utwór, może trochę bardziej zapomniany, ale co jakiś czas przy okazji Wielkiej Orkiestry też się gdzieś tam pojawia. Przed laty nagrał go zespół H2O wraz z zaproszonymi artystami, więc wiele znanych głosów tam usłyszycie. No a tytuł jak najbardziej nawiązujący do Wielkiej Orkiestry, bo z sercem, z serduszkami ona się nam kojarzy. Serce sercu teraz przed nami.

0: No to jeszcze mogliście sobie przez moment posłuchać tego naszego podkładu na jedno wejście, tak zupełnym przypadkiem, a teraz zdecydowanie już nie będzie o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, bo będzie o sporcie.
1: Tak, będzie u nas sportowo, ponieważ już niebawem startują Igrzyska Olimpijskie zimowe w Pekinie i przyznam, że myśleliśmy, że w dzisiejszym wydaniu omówimy sobie szczegółowo, tak jak to było w przypadku Igrzysk Letnich, jak będą wyglądały relacje z Olimpiady w stacjach telewizyjnych, oczywiście na ich platformach internetowych, kto skomentuje, ile godzin i tak dalej, i tak dalej. No bo wypadałoby już, aby stacje się tym pochwaliły, skoro Igrzyska startują 4 lutego. Tymczasem nie chcą się jakoś tym za bardzo chwalić, więc pozostaje mieć nadzieję, że zrobią to w przyszłym tygodniu i że uda nam się przekazać wam wszystkie te informacje, no co prawda już dzień po inauguracji igrzysk, no ale to chyba nie jest aż takie duże opóźnienie, 5 lutego, kiedy się spotkamy, że o tym wszystkim wam opowiemy.
0: Tym bardziej, że nasi słuchacze się domagają, pozdrawiamy tak. Naszego słuchacza Dawida, który już tu się bardzo niecierpliwi i dopytuje, a czy będziemy mówić o igrzyskach, czy będziemy mówić, no będziemy, na ile będziemy mogli i właśnie teraz o nich powiemy, przynajmniej troszkę.
1: Tymczasem, Dawidzie, drogi i reszto, i jedyne informacje, które mamy na teraz takie pewne, dotyczą magazynów olimpijskich w stacjach informacyjnych przede wszystkim, chociaż to z tym jest różnie, o czym za chwilę, które będą jakoś tam podsumowywały te igrzyska, więc skoro one startują w przyszły piątek, 4 lutego, to już wam o nich teraz powiemy i mamy nadzieję, że wątek olimpiady uda nam się w przyszłym tygodniu uzupełnić. No i zaczniemy sobie od TVN24, które o sporcie i o olimpijskim sporcie będzie informować za sprawą dwóch programów. Pierwszy z nich to raport z Pekinu, który wystartuje w piątek, 4 lutego o godzinie 8.35, zaraz po serwisie informacyjnym. Widzowie znajdą tam relacje specjalnych wysłanników Eurosportu i TVN24, komentarze gwiazd sportu, wyniki oraz wszelkiej maści ciekawostki. Program poprowadzi Paweł Kuwik z Eurosportu. Tego samego dnia o godzinie 17.20 zadebiutuje Studio Pekin. Jego gospodarzem będzie dziennikarz Eurosportu Michał Korościel. W programie goście podsumują to, co wydarzyło się na Igrzyskach Olimpijskich minionego dnia. Wszystko to z użyciem najnowszych technologii, które umożliwią szybki, łatwy i atrakcyjny dostęp do informacji. A więc będziemy mieć, przypomnę jeszcze raz, po prostu dwa programy dziennie i tak będzie przez całe Igrzyska. Czyli raport z Pekinu o 8.35 i Studio Pekin o 17.20. Dodatkowo stworzono dedykowany igrzyskom kod QR, dzięki któremu prosto z ekranu telewizora za pomocą smartfona będzie można przenieść się na portal tvn24.pl. Widzowie znajdą tam artykuły, pogłębione informacje oraz dokładne analizy występów naszych sportowców.
0: No swoją drogą ta technologia to już jest wykorzystywana od pewnego czasu.
1: Tak, właśnie o tym miałam wspomnieć.
0: Od pewnego czasu. Na przykład w faktach często, tak. Kiedy jest mowa o skokach, to podawany jest też ten kod QR, który można sobie zeskanować i poczytać więcej.
1: Dokładnie, czy też w jakichś tam innych programach oni po prostu tak właśnie proponują takie poszerzanie informacji na dany temat już na własną rękę w udostępnianych przez siebie artykułach w internecie. Także tyle mamy, jeżeli chodzi o TVN24, ale Polsat i jego kanały też będą podsumowywać.
0: Tak jest. I tu.
1: I to jest śmieszna historia.
0: I to jest śmieszna historia, dokładnie. Otóż 4 lutego, w dniu startu zimowych Igrzysk Olimpijskich, na antenie Polsat Sport Extra o godzinie 20 zadebiutuje codzienny program zatytułowany Studio Pekin.
1: Nie słyszeliście wyście przed chwilą nazwy takiej podobnej w TVN24? Tak, oni tak samo nazwali swoje programy. Serio, no rozumiem, że to jest jakieś takie proste skojarzenie, tam było studio od Tokio i studio Pekin, ale nie dało się wymyślić czegoś innego niż konkurencja? Naprawdę jest tak ograniczona liczba możliwości w tej tematyce?
0: Wiesz, z drugiej strony, jeżeli nie wiesz, kto co wymyśli i na przykład publikujesz informacje o swoim programie równolegle z konkurencją, to się tak może zdarzyć niestety.
1: No może tak.
0: To jest, wiesz, to już nawet nie jest kwestia kreatywności, a po prostu bardziej tego, że ktoś no, mógł najzwyczajniej w świecie puścić te informacje w tym samym czasie i co? Nie było już czasu na zmianę. Z drugiej strony to też TVN mógł zmienić informacje, zmienić nazwę. Pytanie, kto był pierwszy. Ale już abstrahując od nazwy, to teraz przejdźmy do opisu tej audycji. Otóż w programie dziennikarze stacji podsumują dzień na Igrzyskach Olimpijskich. Opowiedzą o sukcesach i porażkach Polaków oraz skomentują ich występy. W programie nie zabraknie też informacji o rezultatach zagranicznych sportowców. Wieści z Igrzysk Olimpijskich Pekin 2022 pojawią się również w innych programach należących do Polsatu. Też mowa jest o tym, że się pojawi ten program w Polsat News. Natomiast powiem szczerze, no ja niestety, przeglądając ramówkę Polsatu, nie znalazłem informacji na ten temat, więc albo nie zostało to ujęte, albo po prostu tak faktycznie będzie, chociaż nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że jednak jakieś tam rzeczy na antenie Polsat News będą się pojawiały informacje dotyczące tego, co tam się na tych igrzyskach dziać będzie. No i teraz warto powiedzieć, któż tam będzie na tych igrzyskach, jeżeli chodzi o Polsat, bo otóż właśnie redakcja tych stacji telewizyjnych akredytowała na imprezę Tomasza Lejmana. Dziennikarz będzie relacjonował przebieg międzynarodowego wydarzenia, porozmawia również z naszymi sportowcami. Także no, będzie się działo, myślę, że nie tylko na kanale Polsat Sport Extra, bo przyznajmy, no, nie ma on nie wiadomo jak wielkiej oglądalności. Myślę, że te relacje będzie można wykorzystać także w innych programach.
1: Tak można przypuszczać. Jeżeli chodzi o telewizję polską, to na razie nie zapowiadają chyba jakiegoś konkretnego magazynu, a przynajmniej ja z taką informacją się nie spotkałam. Jedynie co, to zapowiedź jest taka, że nie będą wysyłać komentatorów do Pekinu, nie będą komentować na miejscu tego, co się będzie działo, tylko z Warszawy będą mówić nam o tym, opowiadać.
0: Wiadomo natomiast, że Polskie Radio wysyła ekipę, tak. Kilka osób tam się pojawi i będą relacje na wszelkich antenach Polskiego Radia. Na pewno w jedynce, trójce, czwórce, zdaje się, też Polskim Radiu 24. No i również został przygotowany przez Polskie Radio specjalny serwis internetowy, w którym te wieści z Igrzysk Olimpijskich będą również publikowane, więc tu radiowo też będzie czego posłuchać. Jak inne redakcje radiowe się do tego przygotowują i czy w ogóle w jakikolwiek sposób, zwłaszcza w czasie pandemii? Szczerze mówiąc, nie wiem i nie wydaje mi się, żeby jakoś przesadnie.
1: No prawdopodobnie, wiecie, jakieś wzmianki będą, ale też nie spodziewałabym się fajerwerków, czego nie można powiedzieć o stacjach telewizyjnych, które na pewno tutaj wiele nam przyszykują, tylko muszą nam o tym powiedzieć, żebyśmy byli w stanie was o tym poinformować, co z chęcią zrobimy w przyszłym tygodniu, jeżeli tylko będzie taka możliwość. Jeszcze chyba tylko powinniśmy się odnieść do komentarza Wojciecha, który pytał, czy będziemy mówić o liście wolnych częstotliwości, bo między innymi w Suwałkach ogłoszono, że taka jest, częstotliwości radiowych. No my się raczej bardziej skupiamy już na takich konkretach, na zasadzie, że są ogłaszane nowe konkursy na te częstotliwości. Kiedy mowa o częstotliwościach samych w sobie, to jeszcze za tym wiele konkretnego nie idzie. No chyba, że chcecie bardzo, żebyśmy o tym informowali na przyszłość, to weźmiemy sobie to do serca, nie ma sprawy. Jeżeli chcielibyście przeczytać sobie ten wykaz wolnych częstotliwości, to możemy go znaleźć i ewentualnie w komentarzu podlinkować. Jeżeli ktoś miałby problem z tym, żeby go sobie odszukać i się z nim zapoznać, a na pewno będziemy śledzić kwestię tego, czy na tych częstotliwościach, które trafiły do puli wolnych, pojawią się jakieś konkursy.
0: A czekaj, ale pasmo analogowe to się kończyć miało. Nie?
1: No już to słyszę od tam no kilku ładnych lat i wciąż jednak coś tam
0: jakoś się skończyć nie może.
1: No tak, ale na przykład ta częstotliwość z Tomaszowa trafiła do Wolnych, tak, gdzie miało być to sportowe radio, ale oni jednak się wycofali, no i tym samym częstotliwość jest wolna, więc jakiś nowy konkurs pewnie na nią w przyszłości będzie. Będziemy to śledzić, tak jak zawsze śledzimy dla Was z tygodnia na tydzień to, co dzieje się nowego w stacjach radiowych i telewizyjnych, i mamy nadzieję, że przybędziemy do Was z porcją nowych wieści za tydzień. Jakie to będą wieści, się okaże.
0: A jak nie, to za dwa.
1: Tak, szykuje nam się informacja o trzecim sezonie serialu Kontrola, dostępnym w playerze. Te wieści olimpijskie, no ale to wiecie, czas pokaże, czym nam się stacje telewizyjne i być może również radiowe zdążą pochwalić, co się jeszcze wydarzy w imperiach i poza nimi, się okaże. Także można się spodziewać, że za tydzień, ale jeżeli nie, to za dwa się z Wami na pewno spotkamy.
0: A zatem tyle, jeżeli chodzi o 140. wydanie programu RTV. Czas się pożegnać i zagrać piosenkę. Zatem Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz. No i nasze skojarzenie muzyczne, zapowiadaliśmy, że ta pani będzie, no to skoro musimy, to

0: to Katie Melua pojawiła się swoją piosenką 9 Million Bicycles, którą zakończymy 140. wydanie programu RTV.
1: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Przekaż 1% swojego podatku na rzecz Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Dodatkowe środki pomogą nam zorganizować jeszcze więcej darmowych i wartościowych kursów dla osób niewidomych i słabowidzących. Dzięki temu będzie im łatwiej znaleźć pracę i cieszyć się niezależnym życiem. Wystarczy, że wpiszesz w swoim zeznaniu podatkowym nasz numer KRS 40170802. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Prowadzimy osoby niepełnosprawne do ich celów.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Dobry wieczór, witam serdecznie w kolejnym Tyflo Podcaście, z tej strony Ala Witek. Jak zwykle bardzo się cieszę, że zechcieli Państwo spędzić w naszym towarzystwie kolejny wieczór. Na początek, zanim przedstawię naszego dzisiejszego gościa, naszego, czyli Państwa i mojego, chciałabym powiedzieć o czymś, co mam nadzieję przypadnie Państwu do gustu, mojej propozycji na tegoroczne podcasty, a mianowicie chciałabym przedstawić blogi prowadzone przez osoby niedowidzące czy też niewidome. Blogi najróżniejsze tematycznie, dotyczące zarówno kwestii technicznych, jak i jakichś spraw społecznych, prawodawstwa, ciekawych książek itd., itd. Myślę, że tych blogów, które są warte polecenia, przedstawienia, jest przynajmniej kilkanaście i są to blogi naprawdę ciekawe. Ciekawymi ludźmi są również ich autorzy i stąd mój pomysł na to, żeby Państwu po prostu zarówno autorów ich, tych blogów, jak i same blogi przybliżyć. W związku z tym mam przyjemność przedstawić pierwszego z gości będącego autorem bloga. Witam serdecznie Michała Dębca. Witaj, Michale.
1: Dobry wieczór.
0: Witam serdecznie. Dziś będziemy rozmawiać o prowadzonym przez ciebie blogu Moimi oczami. Gdybym mogła na początek, zanim przejdziemy do kwestii związanych z blogiem, poprosić o to, żebyś parę słów powiedział o sobie. Czym się zajmujesz, kim jesteś, trochę o swoich zainteresowaniach w kontekście nie tylko bloga.
1: Dobrze, to dzień dobry wszystkim, dobry wieczór. Nie pierwsze moje wystąpienie w audycji tutaj, natomiast no, część osób mnie na pewno kojarzy z różnych rozmów i z różnych aktywności i może też trochę z tych audycji. Na co dzień mieszkam w Krakowie, choć często wybywam albo do rodzinnych Gliwic, albo do Warszawy, gdzie spędziłem 7 lat, albo też gdzie indziej w Polskę i nie tylko w Polskę. Na co dzień pracuję jako, to się tak nazywa, project manager, czyli można powiedzieć tak po polsku, bardziej akuratnie koordynator projektów w firmie IT. Pracujemy głównie dla klientów zagranicznych i moją rolą jest ustalanie różnych szczegółów z klientem, oczywiście po angielsku, no i później przekładanie tego na realizację, pilnowanie, aby każdy w projekcie wiedział, co ma zrobić i na kiedy.

0: No i to tak na co dzień. Natomiast dodatkowo jeszcze, ponieważ nigdy nie mogłem w spokoju usiedzieć i trochę we mnie społecznej duszy było, no to zajmowałem się też, najpierw byłem trochę w stowarzyszeniu, w Polskim Stowarzyszeniu Retinitis Pigmentosa. Później starałem się powalczyć trochę o dostępność przestrzeni publicznej, transportu i internetu. I to się odbywało w przeróżnych spotkaniach, konsultacjach z urzędnikami, konsultacjach z twórcami internetu, czyli oprogramowania i stron internetowych. No i trochę też z planistami różnymi, z osobami zaangażowanymi w projektowanie przestrzeni publicznej. No i tego tak trochę było. Właśnie ukończyłem kadencję jako członek Powiatowej Społecznej Rady Osób Niepełnosprawnych w Krakowie. Teraz jest nowa rada i trzymam kciuki za nową radę. Cóż jeszcze mógłbym powiedzieć? Trochę szkoliłem z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego na uczelniach z zakresu właśnie dostępności dla osób niepełnosprawnych przy dużym nacisku na osoby niewidome. No i ogólnie pisałem też dużo artykułów w swoim życiu. Bynajmniej nie dlatego, że kończyłem dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim, tylko jakby pisanie zaczęło się trochę wcześniej. Choć na początku były to takie słabe próby, potem się trochę bardziej wyrobiłem, choć jeszcze do ideału na pewno brakuje ho-ho. No i co jeszcze mogę tak powiedzieć, czym się interesuję? No, ale nie, jeszcze wcześniej powiem inną rzecz, która być może jest istotna dla wielu osób. Czemu ja tutaj akurat? Czemu ja się zajmuję tematyką niepełnosprawności między innymi i tak dalej? Ano dlatego, że jak miałem 3 lata, to straciłem wzrok na skutek nagłego zapalenia nerwu wzrokowego obuoczu. Ale tak naprawdę nikt nie wiedział dlaczego i czy to się utrzyma, czy nie. Potem wyjechałem do... Po oczywiście wykończeniu ścieżek w Polsce wyjechałem do Paryża, gdzie wziąłem udział w takim eksperymencie. To głównie dzięki temu, że mój dziadek mieszkał wtedy w Paryżu i tam pracował i rodzice też cały czas szukali jakiegoś ratunku. No i eksperyment, który polegał dokładnie nie wiem na czym, ale na pewno na podawaniu do gałki ocznej czegoś w rodzaju Avastinu i witaminy A. No udało mi się odzyskać ten wzrok po połowie roku. Później rodzice się połapali, że ja tak trochę boję się wychodzić po ciemku, przewracam się na przeszkodach różnych. No i jak miałem 7 lat, no to stwierdzono, że to jest barwnikowe zwyrodnienie siatkówki. Tej diagnozy do dzisiaj nie jestem pewien, bo jest bardzo wiele głosów wybitnych ludzi, którzy trochę nie wierzą w to, że to jest dokładnie to. No, ale mniejsza o to. Później tak sobie chodziłem i żyłem z 10% polem widzenia i ostrością pozwalającą odczytać powiedzmy 5-6 linijek u okulisty. I tak sobie żyłem, po czym po pierwszym roku studiów nagle połapałem się, że komiksy, które uwielbiałem czytać. Niestety biorę do ręki komiks, który jeszcze przed wakacjami czytałem i nie mogę odczytać, co tam jest napisane. No i różne śledztwa doprowadziły mnie do diagnozy takiej, że doszedł do tego stożek rogówki, który jednak bez problemu może być leczony soczewkami kontaktowymi. No, ale niestety po trzecim roku studiów doszła mi zaćma podtorebkowa na obu oczach. No i to był koniec obcowania z papierowymi drukowanymi rzeczami. Przestroiłem komputer, przestroiłem trochę siebie. No i zacząłem żyć trochę inaczej. Później, wkrótce po tym, doceniłem dobrodziejstwa, jakie niesie za sobą chodzenie z białą laską, więc zacząłem używać białej laski. Dziwiąc się, że wcześniej tego nie zrobiłem, bo jak sobie myślę o tym, jaką to dało mi swobodę, to jestem ciągle w szoku, że wcześniej nie zacząłem.
1: Przepraszam, że pozwolę sobie wejść słowo. Myślę, że to jest tak, że to wynika z jakichś takich wewnętrznych mechanizmów obronnych w psychice człowieka, że dopóki choćby odrobinę jest w stanie korzystać ze wzroku, to wszelkimi możliwymi sposobami jakoś broni się przed tym takim, przed obawą dotyczącą stygmatyzacji, jaką niesie za sobą w poczuciu takiej osoby korzystanie z białej laski?
0: Myślę, że u wielu osób tak jest, ale akurat w moim przypadku ja tam nie czułem jakiegoś wstydu specjalnego z powodu tego, że chodzę z laską. Natomiast nie, w moim przypadku to było tak, że po prostu uważałem, że tego nie potrzebuję, że biała laska jest po prostu dla kogoś, kto nie widzi, a ja jeszcze coś tam trochę widziałem, w związku z czym uważałem, że to nie jest dla mnie sprzęt. No,
1: czyli raczej ten mechanizm obronny, że człowiek, który dokąd jest w stanie korzystać jakoś tam resztkami wzroku, to stara się z tego korzystać i wydaje mu się, że biała laska nie jest mu potrzebna, tak?
0: Tak, tak, tak. To znaczy to wiele osób, które spotkałem na swojej drodze w ten sposób podchodzi do sprawy. Nawet osoby, które po ścianach chodzą, bo po prostu zupełnie nie widzą i albo są przemieszczane przez inne osoby, albo gdzieś tam usiłują same badać teren bez laski. No w tej chwili, kiedy już chodzę sobie z tą laską ponad 10 lat, to powiem, że dobrodziejstwo. I zresztą podobną rzecz odkryłem, jeśli chodzi o audiobooki, bo w momencie, kiedy przestałem widzieć druk, no to pozostało mi tylko czytanie z komputera, gdzie sobie przestroiłem kolory na wysoki kontrast i niestety przy komputerze trochę to męczyło, nie mówiąc już o wymuszonej pozycji, ale po prostu było to męczące. I kiedy podsunięto mi audiobooki, a pierwszą przeczytaną przeze mnie był Harry Potter i Więzień Azkabanu, to stwierdziłem, że no, rewelacja. Także w tej chwili...
1: Po co się tak męczyć, tak?
0: Tak, tak. I zacząłem to uwielbiać i traktować bardzo nałogowo. Niektórzy się ze mnie śmieją, bo czasami jak nie muszę myć głowy, to idę pod prysznic z odtwarzaczem MP3 i zapinam go o włosy. No, ale tak ze 4-5 książek miesięcznie w tej chwili wciągam. No i tego rekordu nawet bym wcześniej nigdy bym nie pomyślał, że mogę tyle książek czytać, bo po prostu ze wzrokiem no, nie dawałem rady. No ale to gdzieś tam chyba...
1: A poza tym czytanie audiobooków też pozwala na wykonywanie jednocześnie innych czynności, bo gdzieś tam sobie włączamy, możemy sobie słuchać, a w międzyczasie robić jakieś inne rzeczy, prawda? Nie wiem, na przykład prasowanie, porządkowanie jakichś rzeczy, czy...
0: Zdecydowanie odkąd słucham audioksiążek, mam czyściej w domu, tak. To jest prawda. Wcześniej motywacja do tego była słaba, a teraz to tak się nawet nie czuję, jak się coś takiego...
1: No, bo wiele takich czynności dnia codziennego jest po prostu takich trochę żmudnych i nudnych, a książka uprzyjemnia czas, więc tutaj można sobie jakoś tam sięgnąć.
0: Troszkę dotknęliśmy teraz właśnie zainteresowań, natomiast jeszcze bym chciał dokończyć tylko, że z tym stanem zdrowia, bo mówię, o to zawsze jest dużo pytań. Niestety 2,5 roku temu straciłem prawe oko na skutek jakiejś dziwnej... Nie będę mówił językiem medycznym, powiem tak w skrócie, że nagłe ciśnienie przyszło i rozwaliło nerw wzrokowy w prawym oku, natomiast no, nie była to jaskra w sensie takim zwykłym, tylko jednorazowe zdarzenie. No i to jeszcze bardziej wpłynęło gdzieś na możliwości poruszania się, możliwości pracowania, więc wiele rzeczy musiałem jeszcze dostroić, więc zacząłem korzystać z wszelkiego rodzaju gadaczy w komputerze i w telefonie komórkowym. No i sprawuje się to dobrze. Znaczy jeszcze ciągle zostaje lewe oko ze szczątkowym widzeniem, więc troszkę tam... Jest to bardzo pomocne i ciągle jeszcze wzrokowo pracuję i wzrokowo się poruszam, także póki mogę. Choć ten stan jakoś mnie bardzo nie przygniata, bo ja miałem dużo czasu na przystosowanie.
1: Właśnie o to chciałam zapytać, czy to, że działo się to po kolei i już to pierwsze doświadczenie z tą utratą wzroku gdzieś tam we wczesnym dzieciństwie i to, że jakby stopniowo gdzieś tam ten wzrok się pogarszał, pozwoliło ci się w jakiś sposób, może nie to, że przygotować, no bo trudno widząc się przygotować na sytuację taką, gdzie już z tego wzroku później za bardzo korzystać nie można, ale oswoić jakby z taką sytuacją, dopasować pewien sposób wykonywania różnych czynności.
0: Zdecydowanie tak uważam, że prościej jest osobie, która no, we wczesnym dzieciństwie ma problem ze wzrokiem, dopasowywać się do sytuacji niż komuś, kto nie wiem, założył rodzinę, jeździ samochodem, pracuje jako, nie wiem, kierowca tira i nagle się dowiaduje, że traci wzrok i w zasadzie...
1: Albo traci go na przykład na skutek jakiegoś wypadku praktycznie z dnia na dzień.
0: Tak, więc na pewno bym rozróżnił, że ta kategoria osób, która w późniejszym wieku traci wzrok, no jest w trochę gorszej sytuacji. I ja na swoją nigdy nie narzekałem, to znaczy nawet tak jak sobie przypominam, czy kiedykolwiek mi się zdarzyło jakieś takie mieć pretensje do losu, że czemu ja, a nie ktoś inny, a za co, a w ogóle nie miałem czegoś takiego, po prostu był taki stan oczu i trzeba było z tym żyć i się przystosować do tego. No i wtedy odkryłem, że no, ja się dostosowuję do sytuacji, natomiast niestety rzeczywistość dookoła nie bardzo chce się dopasować, a mogłaby. No i to były właśnie te działania, które podejmowałem, by tłumaczyć osobom bez problemów wzrokowych, słuchowych czy ruchowych, że przestrzeń ma znaczenie dla nas bardzo duże, że transport publiczny ma znaczenie dla nas bardzo duże. No i wszystkie dobrodziejstwa, które płyną z internetu. No, pracuję jako w firmie, która zajmuje się internetem, no głównie dlatego, że potrafię sobie radzić z internetem i z pewnością byłoby mi ciężej na kasie w markecie, albo co byłoby w zasadzie niemożliwe, albo nie wiem, kierowcą też bym nie mógł zostać, pilotem też nie i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym no, ten stan zdrowia wymusił pewne decyzje i wymusił pewien kierunek. Natomiast no, mój zawód w tej chwili ma niewiele wspólnego z tym, co studiowałem. Wtedy sobie wyobrażałem na studiach, że chciałem zawsze pracować w radiu, że to takie fajne, że wzroku nie trzeba używać i tak dalej. A po praktykach w polskim radiu i po przyglądaniu się w dłuższej perspektywie, na czym polega ta praca, no jednak stwierdziłem, że ta praca bardzo wymaga wzroku. Owszem, może jeżeli ktoś jest gwiazdą i tam ma swoich realizatorów i tylko przychodzi sobie pogadać do mikrofonu, to może jest okej, ale jeżeli ktoś ma być dziennikarzem, fruwać gdzieś po mieście z mikrofonem...
1: Zwłaszcza dziennikarzem takim reporterskim bardziej. To...
0: Tak, tak, a dodatkowo no mówię, gwiazdą to pewnie trzeba zostać, no nie każdy ma szansę na udziale w programie Rolnik Szuka Żony i po tym zostaje gwiazdą, no większość ludzi musi jednak ścieżkę kariery jakąś przejść wcześniej. No i te początki dziennikarstwa pokazały mi, że nie, że w tą stronę nie chcę iść. Już pod koniec studiów zmieniłem specjalizację na... Właściwie nie zmieniłem, tylko wybrałem już bardziej świadomie specjalność public relations i marketing medialny, co zaskutkowało tym, że po studiach udało mi się dostać pracę w bardzo dobrej i wysoko w rankingach sytuowanej agencji public relations w Warszawie. No, która to praca też była ciężka dla osoby niepełnej, znaczy ona w ogóle była ciężka, natomiast dla osoby niedowidzącej, no to jeszcze dużo bardziej. No i tak ewolucyjnie trafiłem tu, gdzie jestem, czyli robię to, co lubię, działam z klientami, używam angielskiego, wdrażam im różne systemy, różne usługi, sam się uczę codziennie czegoś nowego. To jest dla mnie dobra ścieżka i mam nadzieję, że będę mógł nią iść dalej. I tym wielkim kołem dochodzę do zainteresowań. Czyli audioksiążki, tak jak już wspomnieliśmy, dużo i przeróżnych. Lubię wycieczki, lubię zwiedzać. Maturę zdawałem z historii, więc historia też jest mi bliska. Bardzo lubię teatr, bardzo lubię kino. Jak jeszcze trochę lepiej widziałem, to dawałem radę rozpoznawać aktorów na ekranie i to było dla mnie bardzo fajne i w zasadzie swoją wiedzę filmową oceniam na raczej wysoką i szeroką. No, niestety od pogorszenia widzenia jest z tym trochę gorzej. Teraz po głosie bardziej rozpoznaję, ale śledzę to, co się dzieje na ekranie, także jeszcze nie jest tak źle. Rzadziej do kina chodzę, albo w zasadzie w ogóle, bo nie jest to już dla mnie taką frajdą. Teraz wolę pójść do teatru i to jest lepsze. Jeszcze przed...
1: Dlaczego? Przepraszam, bo tutaj jakoś chciałabym zgłębić temat. Wydaje ci się teatr bardziej sugestywny, czy przez to, że kino jest takie bardziej efekciarskie, ma w sobie więcej takich, powiedzmy, rozpraszaczy dla kogoś, kto nie odbiera akcji przy pomocy wzroku? Bo jednak kino jest dość takie okulocentryczne, tak? Jest przeznaczone głównie do patrzenia, do odbioru wzrokowego. To, co jest dźwiękiem, jakąś tam perspektywą dźwiękową i tak dalej, to jest tylko jakby taki suplement tego, co widzimy na ekranie.
0: No tak, natomiast no, w teatrze jest też podobnie, tylko różnica taka w tej chwili jest dla mnie głównie taka, że może bym to powiedział na przykładzie. Przeszedłem kiedyś do kina na film Mission Impossible. Wtedy to był hicior. Przyszedłem do kina. Okazało się, że mam miejsce w drugim rzędzie przed ekranem. I tak, z tym moim małym polem widzenia, no, ciężko mi było z tego miejsca wypatrzeć, co się dzieje. Ale to jeszcze nie było najgorsze. Najgorsze było to, że blisko mnie stał głośnik, bo to jeszcze były takie czasy, że w kinach nie wszędzie był Dolby Surround i stał po prostu głośnik, albo gdzieś tam, no, był zamontowany.
1: Tak, bo to druga połowa lat 90. była.
0: Tak, jakoś tak. I no i muszę powiedzieć, że no niestety tak, ani dobrze dialogów nie słyszałem, bo ten głośnik za blisko stał, ani za akcją nie nadążałem, bo za szybko wszystko fruwało, biegało, strzelało i tak dalej, więc... To taki jest ewidentny przykład różnicy między kinem a teatrem, bo w teatrze to wszystko, nawet jeżeli się dzieje szybciej, to jest i tak na spokojniej. Po drugie, raczej priorytetem jest to, żeby aktor był dobrze słyszany, więc nie zagłuszają go wtedy wybuchy i tłuczone szkła i krzyki tłumów. Choć zdarzają się takie sztuki, gdzie oczywiście no, są takie sytuacje, ale to planowane jest. No i mogę bardziej nadążać za tym, co się dzieje. Przy okazji jakoś bardziej to odczuwać, bo jednak film nie jest interaktywny, a teatr jest trochę bardziej. Jednak jest jakaś więź między publicznością a aktorem i no, fajniej się czuję w takiej więzi. No i tak naprawdę też lubię zabawne scenariusze w teatrach raczej niż te ciężkie. I lubię też na kabarety chodzić, też głównie dlatego, że można się z różnych rzeczy pośmiać i priorytetem jest głos mówiących, a nie różne przeszkadzajki. Także no, masz rację, tak bym powiedział, że to, co kino oferuje, jest zbyt chaotyczne, zbyt ciężkie, a jak do tego jeszcze dodamy różne efekty 3D i do tego jakieś inne tego typu atrakcje, no to aczkolwiek filmy dalej lubię, świetne scenariusze lubię i dalej oglądam, ale już nie muszę w kinie.
1: To jeszcze zapytam cię o jedną rzecz, jak tak rozmawiamy sobie o kwestiach związanych z kinem, z teatrem. Jak jeśli oczywiście będziesz chciał udzielić na to pytanie odpowiedzi, postrzegasz audiodeskrypcję? Czy jest ona pomocna dla ciebie, kiedy oglądasz? Czy to zależy od tego, jakiego rodzaju to jest audiodeskrypcja? Czy też wydaje ci się w niektórych momentach zbyt inwazyjna?
0: Wydaje mi się to rewelacyjnym rozwiązaniem. Naprawdę wszystkie momenty, których nie widzę i o które musiałbym pytać towarzyszące mi osoby, są tak naprawdę objaśniane w tej audiodeskrypcji i jesteśmy sobie niezależnie w kinie. I to mi się bardzo podoba. Nie trafiłem nigdy na złą audiodeskrypcję. Raczej zawsze jest subtelna i taka jak trzeba. Natomiast też muszę powiedzieć, że rzadko w ogóle spotykam audiodeskrypcję. Ostatnio odwiedzając Warszawę udało mi się być w planetarium, gdzie no niestety ciemny był ten pokaz o małym kontraście i małej jasności. I też się trochę zastanawiam, czemu musi tak być, bo w podobnym miejscu, tylko że w Paryżu, wszystko widziałem, natomiast tutaj niczego nie widziałem.
1: Tak. Może tutaj bardziej stawiają na tą naturalność taką tego nocnego nieba, bo trudno gwiazd...
0: Ale nie mówię tylko o pokazie gwiazd i tak dalej, bo to wiadomo. Natomiast ja byłem w planetarium na pokazie filmu.
1: A, jasne, przepraszam, nie zorientowałam się.
0: I bo to, że gwiazd nie zobaczę, to no, nigdy nie widziałem gwiazd i nie wiem, czy zobaczę. Natomiast no...
1: Ja powiem szczerze, że to jest jedna, jeśli chodzi o mnie, to jest, nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, że też, czy też masz takie odczucie, że w takich poważnych sprawach, kiedy ktoś by się spodziewał, że będzie ci jakoś bardzo przykro, że tego czy owego nie zobaczysz albo tego czy owego nie zrobisz, nie jest ci żal, natomiast w kwestiach takich jak jeżdżenie, to znaczy samodzielne prowadzenie samochodu, to właśnie, że gołym okiem nie oglądasz gwiazd i tak dalej, to są takie rzeczy, których o wiele bardziej człowiekowi żal niż wszystkich tych, które jakimś postronnym osobom wydawałyby się takie bardzo potrzebne, istotne dla nas i tak dalej, bo ktoś by pomyślał, że nie wiem, od oglądania gwiazd ja na przykład wolałabym widzieć, jak nalewam herbatę, żeby się nie poparzyć, no bo w końcu herbatę nalewam codziennie i tak dalej. A tutaj na takie rzeczy codzienne tak naprawdę bardzo łatwo można znaleźć sposób, a na oglądanie gwiazd niestety nie i to jest wielka szkoda.
0: No właśnie tak jest. No niestety, no, są takie rzeczy, w których się niestety nie spełnimy, a bardzo byśmy chcieli.
1: Tak, ale... raczej jest to poezja niż proza.
0: Tak, ale ja bym tego nie odnosił akurat specjalnie do niepełnosprawności. To, że nie wiem, 90% ludzi widzi, czy 99%,
1: Tak?
0: Halo, halo?
1: Tak, tak.
0: O, stracił mi się na chwilę dźwięk. To, że 99% ludzi widzi wszystko super, no to to nie do końca oznacza, że nie ma innych problemów.
1: I, ależ nie, nie, ja tylko chciałam jakby odwrócić ten kontekst, że komuś z boku
0: nie no, tak, wydawało... Tak, tylko mówię, tak. Nie odnosiłbym tego żalu do niepełnosprawności, bo to tak często się uważa, że to jest niepełnosprawność, natomiast no, mogę powiedzieć, że są ludzie, którzy mają kręcone włosy i strasznie żałują, że nie mają prostych. I są ludzie, którzy mają proste i strasznie żałują, że nie mają kręconych. Ja mam dosyć długie rzęsy. Wiele osób mi mówi, że mi tak zazdrości tych rzęs i w ogóle ja ich sobie nie zazdroszczę, bo to jest koszmar, kiedy się zakłada soczewki i kiedy się używa soczewek. No i to tak można sobie pogadać, no syty głodnego nie zrozumie i odwrotnie i nie odnosiłbym tego do niepełnosprawności. Natomiast wracając do tego planetarium, była tam audiodeskrypcja, zresztą robiona przez fundację tym się zajmującą, którą pewnie większość osób zna. I całkiem dobrze odebrałem ten cały film. Przez cały seans, tam pół godziny, wiedziałem, co się dzieje i to było naprawdę fajne. Żałuję, że nie ma tak, że mogę sobie dowolny film wybrać w kinie, pójść sobie do dowolnego kina, a tam mi nie dadzą słuchaweczek z audiodeskrypcją. No i to mnie boli bardziej, bo jakby sama audiodeskrypcja super, no ale jej dostępność w różnych miejscach i a w zasadzie brak jej dostępności, no powoduje to, że choćbym miał bilety za darmo, to nie mam po co tam iść, no.
1: Jasne, dziękuję bardzo. Zgodzą się Państwo, prawda, że niezwykle ciekawym człowiekiem, interesującym jest nasz dzisiejszy gość. Dowiedzieliśmy się nieco, Michale, o Twoich zainteresowaniach, o Twoim bardzo szerokim doświadczeniu i też o tym, skąd różnego rodzaju Twoje kwestie związane z wyborem ścieżki zawodowej, z wyborem pewnych sfer działań społecznych się wzięły. To jeśli pozwolisz, przejdziemy do kwestii związanych z prowadzonym przez ciebie blogiem. Można, tak?
0: Mm-hmm, no oczywiście. Ja tak sobie myślę nawet, że dobrze, specjalnie chciałem taki wstęp zrobić, bo wiem, jaka tematyka tam jest i to będzie się gdzieś tam przeplatać, więc ten taki background, skąd się to wzięło u mnie i dlaczego, no to się będzie pojawiać. Także wolałem historię wyłożyć na dzień dobry.
1: Jasne. Chodzi też o to, żeby słuchacze mieli sposób poznania nie tylko samych blogów, ale również ich autorów, bo to blog i tematy w nim poruszane, sposób ich ujęcia, czy też perspektywa, w jakiej są przedstawiane, w bezpośredni sposób jakoś wiąże się z tym, kto jest autorem i kim jest ten człowiek, który tutaj interakcję z czytelnikami bloga nawiązuje. Jeśli mogłabym cię poprosić na początek tak w kwestii formalnej, gdybyś mógł powiedzieć taką krótką charakterystykę bloga, podać oczywiście jego adres i troszeczkę opowiedzieć o tym, od kiedy go pan prowadzi, na jakiej domenie, może co skłoniło pana do wyboru tej akurat.
0: To najprościej zacząć od domeny. Adresem mojej strony jest moimioczami.pl albo z www wcześniej, albo bez. To kieruje do tego samego serwisu. Moimioczami.pl, pisane razem, bez żadnych kreseczek pomiędzy moimi oczami, tylko razem. Od początku wiedziałem, że taka będzie ta domena, bo jak tylko powstał mi w głowie pomysł, że chciałbym mieć bloga, to tak sobie pomyślałem, co by było takie... Wiem, jaką tematyką się zajmuję, wiem, co bym chciał przekazać i teraz jakby się to miało nazywać. I tak sobie pomyślałem, że w definicji blogów jest to, że jest to jakiś subiektywny punkt widzenia albo jakieś coś w ten deseń. No to stwierdziłem, że mogłoby to być albo punkt widzenia, albo moimi oczami, albo coś w ten deseń. Natomiast punkt widzenia wydawał mi się mało sugestywny. Moimi oczami wydało mi się bardziej moje, bardziej swojskie i no i myślę, że to, że ta nazwa była bardzo dobra. I bloga założyłem...
1: Jest też troszkę przewrotna, jeśli chodzi o kontekst ten wzrokowy, że jednak odnosi się do oczu, nie do odbierania innymi zmysłami, tak?
0: Tak, tak. Mm. I tutaj dla osób niewidomych dodam, że na blogu mam też całkiem profesjonalny logotyp właśnie z nazwą Moimi Oczami. Oczywiście, kiedy się patrzy na to, to każdy może widzieć co innego, natomiast zamysłem twórcy, znanego twórcy logotypów, było to, żeby pokazać po pierwsze coś związanego z technologią, z internetem, więc to jest taki jakby litera, jakby małpa w adresie, czyli litera A z ogonkiem dookoła. Natomiast ta literka A zaczyna się tutaj od czegoś, co trochę wygląda jak gałka oczna, a tak naprawdę, jak się wpatrzeć, to są to otwarte drzwi. I to jest coś, co logotypem też chciałem przekazać, czyli otwartość, wzrok i tematykę, którą się zajmuję. Świetnie osoba, która opracowała ten logotyp, świetnie to ujęła i właściwie już przy pierwszej próbie wiedzieliśmy, że to będzie to. I teraz tak, założyłem tą stronę chyba w 2010 roku, tak mi się wydaje, albo to jeszcze mógł, nie, w 2010 roku. I założyłem ją głównie dlatego, że pisałem już wtedy dla różnych magazynów odnośnie niepełnosprawności i dostępności dla transportu głównie. I chciałem gdzieś mieć archiwum tych artykułów, ponieważ dużo przy nich pracowałem. Były bardzo obszerne. I tak sobie pomyślałem, że szkoda, jakby to tylko było w tym magazynie. Fajnie, jakby to było gdzieś jeszcze w internecie, gdzie mógłbym te artykuły komuś pokazać i zrobić z nich użytek. No i tak powstał pomysł. Główną grafiką na blogu jest moje zdjęcie w okularach Lenonkach zsuniętych do połowy nosa. Zdjęcie robiła moja koleżanka, fotografka do zupełnie innych celów, do celów marketingowych w firmie, w której pracowałem wtedy. Ale ponieważ fajnie wyszło, to postanowiłem użyć tego jako tła do strony. I tak naprawdę ta strona przeszła tylko jedną ewolucję, bo na początku schemat graficzny był inny, był bardzo ciemny i taki ogólny, wzięty z internetu, tylko przystosowany. Gdzieś to zdjęcie było dodane, przerobione, ale nie byłem z tego zadowolony. Nie byłem zadowolony z układu. Trochę mnie drażniły różne rzeczy związane z brakiem dostępności tej strony. No i... A ponieważ pracuję z różnymi twórcami stron internetowych, także profesjonalny grafik stworzył schemat graficzny, a profesjonalny koder, tudzież web developer, tą stronę przygotował. I tak ona sobie zaczęła działać. Tak naprawdę miała być na początku dla mnie i ewentualnie dla moich znajomych. Natomiast wtedy już prowadziłem konsultacje z różnymi urzędnikami odnośnie dostępności. No i miałem link do podesłania im, żeby zobaczyli artykuł na konkretny temat, który ich też dotyczy. No i to był sam początek. W międzyczasie uczyłem się, jak działać, jak pracować na systemie zarządzania treścią i silniku w ogóle internetowym, jakim jest WordPress. Więc tak naprawdę to też służyło na początku jako poligon doświadczalny do moich zawodowych różnych rzeczy. I dopiero kiedy się pojawiło więcej artykułów, kiedy zebrałem te artykuły, zgody na ich publikację, bo oczywiście kiedy pisałem artykuł dla konkretnego magazynu, to on szedł tam z prawami autorskimi, więc musiałem uzyskać zgodę tych magazynów do publikowania tych artykułów też u siebie. No i kiedy pojawiło się kilka tych artykułów, no to tak lekki ruch się zaczął wokół tego bloga. I teraz może o teraźniejszości i o przyszłości na razie jeszcze nie, natomiast na pewno warto, żebym w tym miejscu powiedział jeszcze o tematyce, którą ten blog porusza.
1: Zanim przejdziemy do tematyki, ja chciałabym jeszcze, bo jeśli już tak jesteśmy przy tych kwestiach formalnych, jeśli możesz powiedzieć, jak można zostać subskrybentem, jeśli kogoś z Państwa, naszych słuchaczy zainteresuje, dzisiejsza audycja chciałby zostać subskrybentem, to jak powinien to zrobić?
0: Z tą subskrypcją to mam pewien problem. Pierwszy mój problem z subskrypcją to jest taki, dlaczego się subskrypcja pisze przez P drugie, bo zawsze mam z tym problem. Jest to dla mnie nielogiczne, ale gdzieś znalazłem w słowniku, dlaczego tak się pisze, także załóżmy, że tak trzeba. Drugi problem jest taki, że nie używam czegoś takiego jak subskrypcja, to znaczy ktoś, kto wchodzi na tą stronę, nie będzie miał powiadomień o tym, że nowy artykuł został dodany, natomiast będzie miał dwie inne rzeczy, albo trzy nawet. Jedna rzecz jest taka, że ten blog nadaje RSS-y, czyli takie nagłówki artykułów, i kiedy ktoś sobie zapisze tego bloga w aktywnej karcie, to będzie miał wylistowane te rzeczy, więc zawsze może sobie do nich podejść. Taki sam system ma Gazeta Wyborcza, taki sam system ma bardzo wiele innych serwisów, łącznie z telemagazynem. A druga rzecz, którą można wykorzystać, jest tam taka rameczka zapisu do newslettera. I jak zaczęliśmy, jeszcze dobrze nie zacząłem gadać w tej audycji, jak o godzinie 19:13 ktoś już się zapisał, kolejny. Także pozdrawiam kogoś, kto ma inicjały AGN. I na tej liście subskrybentów są osoby, które teoretycznie powinny dostawać newsletter, ale ja jestem przeciwny spamowaniu ludzi jakimiś wieloma rzeczami, więc tak naprawdę ten newsletter jest wysyłany w momencie, kiedy dodam nowy artykuł, to robię wysyłkę newslettera, który polega na tym, że dostaje człowiek maila z nagłówkiem mojego bloga i widzi tytuł, zapowiedź moją, że dzień dobry, nowy artykuł na taki temat. No i poniżej jest link do artykułu, czyli jego tytuł i też opis i nawet główne zdjęcie z artykułu. Więc w zasadzie tylko takie coś stosuje. No i trzecia rzecz, którą można śledzić, to jest profil na Facebooku, który jest właśnie moimi rukami. Tak, jest tam podłączony. Ja wszystkie artykuły, jak już wrzucam, to daję też informacje na Facebooku o tym, że wrzuciłem. Niestety to nie jest zbyt częste. Jak każdy obserwator może zauważyć, moje artykuły są dość obszerna i dość wyczerpujący temat. Staram się przynajmniej, żeby takie były, natomiast one nie idą taśmowo w taki sposób, że nie wiem, jeden na miesiąc albo jeden na kwartał, różnie. Czasami jest tak, że pojawiają się trzy w jednym miesiącu, bo akurat taki był cykl wydawniczy artykułów, a czasami po prostu przez pół roku jest cisza. Wolałbym, żeby to było regularnie, ale to nie do końca ode mnie zależy. To znaczy raczej blog służy do publikowania tych rzeczy, które tworzę no gdzieś tam na zamówienie. Mam tam troszkę takich treści, które nie były nigdy na zamówienie były raczej wynikające z mojej jakiejś potrzeby, ale to w mniejszym stopniu. Uważam, że po to, żeby puszczać takie artykuliki na pół strony, to równie dobrze można poprzestać na postach na Facebooku i wcale nie trzeba czy na Twitterze pisać. Oczywiście widywałem takie blogi, że ktoś wypisuje, o czym dzisiaj akurat pomyślał, albo co też zjadł na śniadanie, no i to mi się kojarzy z Twitterem, także nie chciałem nigdy, żeby mój blog w taką stronę poszedł. Czyli jeżeli
1: znaczy,
0: chodzi o...
1: ja się troszkę pozwolę nie zgodzić tutaj, bo na przykład uważam, że jeśli ktoś prowadzi bloga, na którym zamieszcza recenzje czytanych przez siebie książek, to one jednak też nie powinny być zbyt długie, żeby nie wiem, nie opowiadał całej treści albo zbyt dużo nie opowiadał, tylko recenzja ma być na tyle esencjonalna, żeby opowiedzieć o tym, co jest istotne, ale też na tyle krótka właśnie, żeby nie stawała się streszczeniem książki, więc w przypadku takich blogów chyba artykuły na pół strony są, że tak powiem, jak najbardziej dopuszczalne, natomiast kwestia specyfiki chyba tutaj przesądza sprawę.
0: No kwestia specyfiki, ja też sobie na Facebooku publikuję, jakie książki przeczytałem i co o nich uważam, także wszyscy, którzy gdzieś tam mnie obserwują, to taką informację dostają. No, żeby też było jasne, ten blog to nie jest całe moje życie, to jest tak naprawdę bardzo drobny ułamek, bo przeróżne rzeczy, które robię tak powiedzmy dla szerszej publiki, no to dzieją się na Facebooku, dzieją się na różnych grupach facebookowych, gdzie staram się działać, dzieją się na różnych forach internetowych, także to gdybym to wszystko chciał do bloga zamykać, to tak naprawdę byłoby tam zbyt dużo treści, ludzie by nie nadążali. Natomiast to, co słusznie zauważyłaś, że tutaj jakby specyfika sama wymusza, specyfika treści, bo tutaj są artykuły na konkretne tematy i te konkretne tematy służą mi do tego na tym blogu, że kiedy kolejna osoba, powiedzmy z Wałbrzycha na przykład, albo z, nie wiem, Olsztyna, napisze do mnie: panie Michale, bo trafiłem na pana artykuł dotyczący transportu publicznego i my chcemy teraz zrobić, żeby u nas też był lepszy, to co mamy zrobić? No i jak gdybym tak za każdym razem pisał od nowa, co powinni zrobić, albo gdybym ich wysyłał do jakiegoś drukowanego magazynu dostępnego nie wiem gdzie nawet, to niewiele by z tego było. A przez to, że to jest publikowane na mojej stronie, to zawsze mogę im wysłać linki, materiały. Widzę, że te osoby przechodzą przez wiele artykułów, czytając je dokładnie. No i o tym też świadczy cała korespondencja, którą dostaję w związku z tym blogiem, i tego jest naprawdę sporo. To nie jest taki blog, że ludzie się muszą wyżyć w komentarzach, tylko bardzo często ludzie piszą do mnie maile w różnych sprawach, bo tematyka tego bloga jest też różna.
1: No
0: to
1: właśnie.
0: Nie jest tylko...
1: To może przejdziemy do tej tematyki, tak? Jeśli byłaby taka możliwość. Ja tutaj na początek chciałabym zapytać o ten ogólny zarys, a później porozmawiamy, że tak powiem, bardziej szczegółowo.
0: No więc jest mi o tyle ciężko, że ogólnego zarysu nie ma, bo piszę na różne tematy. Natomiast no powiem wokół czego.
1: Okej, przepraszam, to jeśli tak, to może podzielmy w ten sposób, że zapytam, jakie tematy są dominujące, a jakie tak bardziej suplementarne.
0: Dominujące na pewno były tematy dostępności przestrzeni publicznej i dostępności transportu. To było na początku zdecydowanie dominujące. Starałem się też wyłapywać różne artykuły, które się pojawiały o osobach niepełnosprawnych, o różnych dostosowaniach i starałem się to też wyłapywać, natomiast ich jest mało, dlatego że tu jest pewna trudność, o której zapewne wie każdy, kto się w publikowanie bawi, że niektóre gazety i serwisy internetowe mają po prostu mają coś przeciwko, żeby ich tekst, mimo że źródło jest podane i autor, mają przeciwko, żeby publikować u siebie. I nawet na własne oczy widziałem, jak upadł jeden z bardziej przydatnych serwisów transportowych w tym kraju. I on upadł właśnie dlatego, że wydawca gazety, gdzie była prasówka tak naprawdę robiona z różnych tytułów, gdzie stwierdził, że to jest, że to są ukradzione im treści i postraszyli postępowaniem sądowym. Także ja tego za bardzo nie chciałem, w związku z czym na pewno przedruki byłyby fajną rzeczą, bo można by sobie tą wiedzę porządkować, można by ją kategoryzować, można by dawać ludziom zainteresowanym kompendium tematu, ale niestety no, nie z takim podejściem wydawców. Także no tak, więc transport dominował i przestrzeń publiczna, natomiast później dochodziły różne rzeczy, bo tak naprawdę temat transportu, jak 5 lat go opisywałem w różnych pismach i tak naprawdę to już jest od nowa, gdyby ktoś mi teraz powiedział, słuchaj, a dla nas weź za duże pieniądze, napisz nam artykuł o transporcie i o dostępności dla osób niepełnosprawnych, to bym się zastanawiał, bo po napisaniu tylu tych artykułów i to tak wyczerpujących, ciężko jest wymyśleć coś nowego w danej rzeczy, zwłaszcza jeżeli inspiracji do tego jest mało, bo według mnie dość mało się zmienia. Dochodziła tematyka taka codzienna, i tutaj raczej się posiłkowałem artykułami z pisma Wiedza i Myśl, wydawanego przez pana Kotowskiego, bo tam po prostu są świetne materiały i wiele z tych materiałów chciałem przedstawić szerszej grupie osób, które niekoniecznie trafią gdzieś na ten temat, bo po prostu nie, albo ich tematyka nie interesuje tak ogólnie, albo coś takiego. No więc tak naprawdę to taka tematyka dominowała i w pewnym momencie pomyślałem sobie też o tym w taki sposób. Akurat wpadło mi zamówienie na pewne artykuły, z których jeden miał być, powiedzmy, moją biografią czy autobiografią. No i to był jeden z trudniejszych tekstów, który bardzo powoli do niego podchodziłem, bardzo ostrożnie, bo chciałem utrzymać taką harmonię pomiędzy tym, że jestem dumny z tego, do czego doszedłem w życiu, ale równocześnie no, nie chcę takiego wrażenia, że się tym zachłystuję i jakoś narcystycznie strasznie do tego podchodzę. Więc to był trudniejszy tekst i on się znajduje w menu, w zakładce autor strony i tam jest taki tekst, który się nazywa Nie widzę przeszkód. I ten artykuł, zamieszczenie go tutaj na blogu spowodowało niesamowitą rzecz. napisało do mnie naprawdę sporo osób, które albo są we wczesnym stadium akceptowania swojego stanu zdrowia, albo które przechodziły podobne rzeczy, albo które chciały o coś dopytać. I tak naprawdę w pewnym momencie nawet ciężko mi było odpisywać na te maile, bo było ich tak dużo. Oczywiście zdarzały się maile od rodziców, że ich dziecko jest chore i co oni teraz mają robić. No, zdarzały się maile od osób, które w jakiś tam sposób podziwiały mnie za ten artykuł, który mówię, był trudny i które czerpały z niego, ja nawet nie sądziłem, że po to go piszę, te osoby czerpały z niego jakieś natchnienie, jakąś motywację, optymizm. Ja nigdy, jak pisałem ten tekst, nie myślałem, że on jest optymistyczny. Natomiast no, parę osób mi uświadomiło, że tak, że jest optymistyczny. No i potem była lawina maili, że o Jezu, dziękuję za ten optymizm, bo jakbym tego nie przeczytał, to bym się chyba pociął, bo właśnie usłyszałem, że mam stożek rogówki albo inne choróbsko. No i wtedy tak zobaczyłem, że w zasadzie tematyka samego wzroku i samego radzenia sobie z niepełnosprawnością jest też czymś ważnym. I to doprowadziło mnie po 3 latach prowadzenia bloga do napisania takiego tekstu o stożku rogówki. I po pierwsze zrobiłem dosyć duże rozeznanie, czy co na rynku jest dostępne, jeżeli chodzi o to schorzenie. Sam miałem różne swoje przejścia, które no, dały mi pewien dość dobry ogląd na ten temat i postanowiłem sobie wtedy tak sam z siebie napisać taki tekst. Poprosiłem jeszcze parę osób, które znałem, które też miały stożek rogówki, o ich opinię o tym. No i powstał taki całkiem duży tekst i wiedziałem, że ten tekst jest dobry. No i odkąd ten tekst został opublikowany, to po pierwsze wejścia na stronę wzrosły 5-krotnie, no z wyszukiwarek głównie. Po drugie cała cała lawina maili na ten temat, co ja radzę, co odradzam. Natomiast ja wiedziałem, że no, takiego tekstu nie było wcześniej, więc no to się samo broniło. Nawiązałem kilka całkiem fajnych relacji osobistych, pozainternetowych, dzięki temu artykułowi. No i finalnie jakoś doprowadziło mnie to do tego, że po 2,5 roku pomyślałem sobie, kurczę, a może grupa na Facebooku by była dobra o stożku rogówki. No i założyłem sobie taką grupę, ponieważ nie było w ogóle. Temat dotyczy wielu osób, jest to no, dość
1: powszechne schorzenie, tak?
0: No może nie tak bardzo powszechne, natomiast no, w Polsce parę tysięcy, czy paręnaście nawet tysięcy osób to ma. Mhm. I nagle tak naprawdę nie promowałem w ogóle tej grupy na Facebooku. Ludzie wchodzili po prostu na ten artykuł, przechodzili do końca i tam się dowiadywali, że jest taka grupa na Facebooku. I tak naprawdę w 2 miesiące ponad 50 osób się zebrało w tej grupie. Dokładnie przedwczoraj albo wczoraj, już nie pamiętam, postanowiłem zapoczątkować dyskusję i wybuchła taka dyskusja, że no, byłem zdziwiony. To znaczy od razu się pojawiło tych wątków no, z 10, gdzie dyskutowali ludzie i sobie radzili i doradzali i odradzali i tak dalej. Także doceniłem też siłę pisania o samej chorobie. Natomiast nie bardzo zamierzam pisać o barwnikowym zwyrodnieniu siatkówki, bo wprawdzie dużo wiem o tej chorobie, ale ponieważ sam nie jestem pewien swojej diagnozy, a poza tym są inne strony, które bardzo dobrze opisują ten temat i mogę tu podać stronę mojego dawnego kolegi Piotra Stanisława Króla i to jest strona Retina Forum. No to stwierdziłem, że na to aż tak bardzo ochoty nie mam, żeby to charakteryzować. Natomiast pojawiają się różne tematy, które mam w planie, na przykład leczenie, terapię komunikacyjną.

0: z przeglądarki. No i tak właśnie powstał ten artykuł o 100 szkurogłówki. Także widzisz, no, tematyka jest...
1: dość zróżnicowana, a chciałabym zapytać o taką kwestię, czy korzystasz z sugestii swoich czytelników? Jakoś wchodzisz z nimi w interakcję, żeby się dowiedzieć, o czym chętnie poczytaliby na twoim blogu, albo też czy oni sami jakoś poddają ci pomysły, bazując na tym, co publikowałeś do tej pory, o co ewentualnie mógłbyś tematykę poszerzyć, albo z kolei na czym bardziej się jakoś sfokusować, czy jednak sam dobierasz te komponenty bez względu na jakieś tam potencjalne zainteresowania twoich czytelników. Mm-hmm.
0: No to przed naszą rozmową zrobiłem sobie taką analizę jednej rzeczy, to znaczy ile kontaktów w roku 2015 miałem, ile osób do mnie napisało z tego bloga. Pominąłem w tym komentarze, które się pojawiają na blogu, fajnie, że się pojawiają, natomiast skupiłem się tylko na tych wiadomościach
1: mailowych. Tak? Mhm.
0: No więc... takich wiadomości i odbijanych wiadomości, które gdzieś tam wymieniłem z ludźmi w ostatnim roku, to jest liczba około 140. Czy mało, czy dużo? No moim zdaniem dużo, jak na tak niszowego bloga. No ale trochę tego było. I teraz bardzo rzadko dostaję sugestie, że coś powinienem napisać inaczej, albo że raczej są to w dużej mierze podziękowania za to, że w ogóle taki artykuł, taki a taki powstał, albo że tak, z tym się identyfikują, albo coś w ten deseń.
1: Czyli raczej opinie, nie sugestie, tak?
0: Tak, natomiast z nich płynie, ponieważ każde z takich konwersacji rodzi tak naprawdę pewien kontakt. Widzę, o co ludzie pytają i wtedy się rodzi w głowie, że może o czymś warto by napisać, może coś więcej o czymś. I tak na przykład dość niedawno, znaczy tutaj pierwszy artykuł, który mam tutaj na stronie, to jest "Czego Jaś się nauczył, tego Janowi nie żal". I to jest artykuł, który powstał niejako dla tyflo światu. Natomiast to był artykuł, który właśnie wypłynął z pytań, które do mnie trafiały. Sam zaproponowałem w Tyfloświecie, że chciałbym na taki temat napisać, bo bardzo dużo osób, właśnie głównie tych rodziców, przysyłało do mnie maile i pytało, a jak ja sobie w szkole z tym radziłem, a jak ja z tym, a co oni powinni powiedzieć nauczycielowi, a co powinni powiedzieć dziecku, a co inne dzieci będą uważały i tak dalej. Także tak, to był artykuł na bazie
1: interakcji z czytelnikami, tak?
0: Tak, no inspirowany tym, jakie pytania dostawałem. I takich rzeczy jest dużo, tylko ciężko mi odpowiedzieć tak konkretnie, dlatego że to zależy, który artykuł, zależy z czym osoba pisze, czy pisze o 100 szkurogłówki, czy pisze o życiu w tym stanie, z tym jak sobie radzę, czy pisze o pracy. To są bardzo, bardzo różne rzeczy. Chodzi mi po głowie stworzenie też artykułu o pracy, a to głównie dlatego, że też kupa ludzi komentuje gdzieś tam w mailach i na Facebooku, że o, ty to masz dobrze, bo masz pracę, a ja to słabo widzę i nie mam tej pracy. No, część osób nie wie, że z kim rozmawia, ale tak, no nie przeczę, mam pracę, doszedłem do tego w jakiś sposób, uporem. I tak naprawdę brakiem innej perspektywy, bo siedzenie w domu nie było dla mnie perspektywą. Tylko, że trochę się boję zabrać za ten temat, bo jest tam mnóstwo przepisów. Zmienia się

0: to też co chwilę. Tak naprawdę to mam ochotę w takim artykule mocno skrytykować różne instytucje i fundacje, które na przykład przysyłają kogoś, kto nigdy nie pracował na rynku pracy otwartym, żeby poopowiadał biednym niewidomym, jak oni się mają starać o pracę. I to muszę opanować tą chęć dokopania komuś, bo nie chciałbym, żeby taki artykuł tutaj powstał i był wzorem do czegoś. Natomiast no widzę problematykę, którą jeszcze się zajmę, więc blog na pewno będzie rósł o kolejne rzeczy.
1: Ale myślę, że taki artykuł w perspektywie tej pracy też byłby bardzo ciekawy, bo to jednak posiadanie bądź nieposiadanie pracy to jedna jest z kwestii fundamentalnych i bez względu na to, jak ludzie na rynku pracy sobie poradzą, w pewnym momencie problem szukania, znalezienia, wyboru, w jaką ewentualnie stronę pójść, w trakcie poszukiwań pracy, gdzieś tam przed każdym staje, nie czarujmy się, u nas też świadczenia wszelkiego rodzaju socjalne, czy to renty, czy emerytury, czy jakieś innego rodzaju świadczenia.
0: A teraz 500 plus na dzieci.
1: Tak, nie są tak wysokie, żeby można było zupełnie temat pracy sobie odpuścić, tak? Więc gdzieś tam na pewno to znaczy
0: powiem tak, w krajach bogatszych, gdzie te pieniądze są dużo lepsze za siedzenie, za niepełnosprawność po prostu, i mogę tu podać Danię, i mogę tu podać Anglię, i pewnie by ktoś mi jeszcze mógł tutaj pełno podać innych, to nie jest tak, że tam ludzie dostają takie pieniądze i oni uważają, że oni nie muszą pracować. Praca jest uczestnictwem w społeczeństwie, jest realizowaniem swoich potrzeb, jest trochę ucieczką od jakichś swoich dolegliwości, bo człowiek się przez parę godzin dziennie zajmuje po prostu czym innym. I jeżeli czuje z tego dumę, to po prostu pozwala mu to jakoś funkcjonować
1: dalej. A przede wszystkim praca jest też poza tymi takimi funkcjami rehabilitacyjnymi możliwością najzwyczajniej w świecie zarobkowania, które

0: To znaczy jedna z form jakichś tam ograniczających nas w postaci zasobności portfela gdzieś tam przestaje już być takim ograniczeniem, więc tutaj to jest też ważką kwestią, żeby rozważyć.
1: No tak, ale to też właśnie widzę też takie podejście często, powiem w ogóle czemu ten temat jest mi bliski. Jest mi bliski dlatego, że w obecnej firmie, w poprzedniej, jeszcze w poprzedniej i jeszcze poprzedniej sam prowadziłem rekrutację i prowadziłem rekrutację na potrzeby swojego działu, czyli jakby kogoś, kto gdzieś tam jest potrzebny mi do pracy, ale też na potrzeby całej firmy. I takich rekrutacji trochę przeprowadziłem. Sam się dokształcałem na ten temat, żeby dużo wiedzieć. Rozmawiałem z ludźmi o tym. No, wiele osób do mnie puka po sprawdzenie CV, bo wie, że zrobię to dobrze. Tak jakby tego chciał rekruter, a nie tak jak się to wydaje komuś, kto, nie wiem...
0: W internecie zamieszcza porady, jak to
1: tak, powiem. Tak. I no muszę też powiedzieć, że moja skuteczność w szukaniu pracy była zawsze bardzo wysoka i skuteczność dotarcia mojego CV też była bardzo wysoka. W związku z czym, jak sobie tak analizuję, jakie rady dostają ludzie w ogóle co do szukania,

0: znalezienia pracy, a do tego, jakie rady dostają osoby niepełnosprawne, które no, często same mają problem z tym, żeby się jakoś ogarnąć, a tu jeszcze trzeba ogarnąć temat stresu na rozmowie i zaprezentowania się i tak dalej, no to powiem, że warto by się tym tematem szerzej zająć, ale mówię, trochę się tego ciągle boję, bo podejrzewam, że jak sobie taki artykuł stworzę, to wzorem wszystkich innych pociągnie to za sobą falę no, kontaktu ze mną mailowego, a to wszystko jest czasem. Mhm. A ja tego czasu aż tyle nie mam, bo tak jak wspomniałem, pracuję, działam na różnych niwach. Poza tym mam też jakieś życie prywatne, które mocno staram się mieć i jakieś zainteresowania, które też staram się mieć i po prostu trochę się boję tego tematu, że on spowoduje za dużą falę. No, myślę, że jakbyś kiedyś potrzebowała zrobić o tym audycję, to chętnie, bo to będzie mniejszy czas niż tłumaczenie każdemu z osobna poszczególnych zasad, które rządzą przyjmowaniem do pracy i zgłaszaniem się do pracy.
1: Tak, to jesteśmy umówieni w takim razie. Pogadamy sobie termin tylko. Ja mam bardzo chętnie, bo
0: no może,
1: uważam,
0: może z tego później wyjdzie mi artykuł, bo może sobie tak przemyślę podczas naszej rozmowy sprawę, że i tak dojdę do tego, że warto.
1: Ja no myślę, że tutaj kilka podcastów takich przygotowywaliśmy w kontekście wykonywania poszczególnych zawodów, gdzie radami dzielili się moi goście w kwestii organizowania sobie już tej pracy, którą posiadają i jak tutaj ewentualnie w kontekście niepełnosprawności można pewne kwestie pogodzić, ale taki temat właśnie w kontekście rekrutacji, w kontekście starania się o pracę, jak najbardziej tutaj, jeśli tylko znajdziesz czas, jestem jak najbardziej chętna. Tak, super, bardzo się cieszę. To mówisz, obawiasz się tutaj tego, że mógłbyś pozostawić, oczywiście nie ze złej woli, tylko z braku czasu, czyjeś pytania bez odpowiedzi. Chciałabym cię zapytać, kim są adresaci twojego bloga? Czy to jest jakaś szczególna grupa, czy jest adresowany do absolutnie wszystkich? Jak to jest?
0: Początkowo było tak, że myślałem sobie głównie o urzędnikach, z którymi konsultowałem różne rzeczy dostępnościowe w transporcie i w przestrzeni publicznej. I traktowałem to pisanie jako taką formę trochę lobbowania za sprawami poruszania się osób niepełnosprawnych po mieście, pomiędzy miastami. Natomiast no, ta grupa urzędnicza to była na pewno ta grupa, która najchętniej sięgała po te rzeczy, dlatego że na nich ciążyły różne obowiązki, na przykład rozpisania przetargu na pojazdy w mieście, autobusy, które powinny być dostępne i teraz oni do końca nie wiedzieli, co to znaczy, że mają być dostępne. No, dostępne, czyli co? Niskopodłogowe i tyle. No, a potem się dowiadywali gdzieś kiedyś, że to nie tylko chodzi o niską podłogę, no i wtedy brak wiedzy. Więc ten blok odpowiadał na to zapotrzebowanie i pierwotnie to była ta grupa. Dodatkowo była grupa moich znajomych widzących, żeby im trochę pokazać ten świat, w jakim ja żyję i niekoniecznie robić to przy wszystkich na imprezie, bo oczywiście to jest takie irytujące, że nie wiem, są czyjeś urodziny, przychodzę, ktoś widzi, o, masz białą laskę, to co, to ty nie widzisz? No i zaraz gadka, szmatka półtorej godziny po prostu wokół mnie i to nie lubię czegoś takiego. Znaczy nie to, że nie lubię tam poopowiadać o takich rzeczach, tylko że no, uważam, że wszystko ma czas i miejsce, powinno być do tego. Więc...
1: A ja nie lubię i, że tak powiem, podzielę się tutaj własną refleksją taką, gdzie po prostu przydarzyła mi się historia przekoszmarna. To nie było jakieś wielkie przyjęcie, ale spotkaliśmy się z dwójką naszych znajomych i jeszcze z parą, jedną z nimi zaprzyjaźnioną, której my do tej pory nie znaliśmy. I w pewnym momencie nasza znajoma, osoba na ogół taka dosyć taktowna, subtelna i z jakąś taką naturalną wrażliwością podchodząca do różnych kwestii, mówi, no to słuchajcie, to może opowiedzcie coś o sobie do nas, w sensie takim, nie w kontekście, nie wiem, czy,
0: co
1: czym
0: lubicie,
1: się zajmujemy,
0: i gdzie
1: lubimy.
0: Byliście wczoraj, tylko tak.
1: Tak, tylko w kontekście takim właśnie, jak to jest być osobą niewidomą, więc my tutaj, jak to bardzo fajnie ujął mój mąż niedawno, że drażni go, kiedy ludzie zamiast pytać go o to, jakie książki czyta, pytają go, jak je czyta. Więc to oczywiście taka metafora, ale dotycząca stosunku ludzi ogólnie do różnych rzeczy, odnośnie tego, jak sobie z nimi radzą osoby niewidome i tak dalej, więc znam to uczucie i rzeczywiście zgadzam się z tobą, że nie
0: tak,
1: jest to...
0: Tylko ja tutaj tak właśnie powiem, że mnie nawet to, że ktoś jest ciekawy, to ja to rozumiem, ale...
1: Mnie też, ale może mniej w taki ostentacyjny sposób, że właśnie gdzie ktoś naturalnie mnie pyta o to, jak sobie radzę z jakąś tam jedną konkretną rzeczą, czy coś takiego, a nie, że ktoś zapowiada, teraz dwójka niewidomych opowie
0: tak
1: o nalewaniu
0: fanfary,
1: zupy z wazy.
0: Tak, fanfary i show cały. No, to...
1: Więc zwłaszcza, że były to osoby przez nas nowo poznane i jakoś tak, no jednak mimo wszystko nie było jeszcze takiej swobodnej atmosfery, gdzie powiedzmy, nie wiem, opowiada się jakieś anegdoty czy coś takiego, tylko no to było takie naprawdę niezręczne.
0: Tak, ale ja też to zawsze mówię wszystkim dookoła, że teraz wyobraźmy sobie, że ktoś jest znanym sportowcem, który dostał, nie wiem, jakiś medal na olimpiadzie i nagle on się pojawia na przyjęciu, gdzie my sobie jesteśmy i akurat siedzimy koło niego, tak? No i to wzbudza zainteresowanie, więc czy my sami byśmy go nie zapytali, ty, a jak to jest w ogóle, ile ty ćwiczysz, co ty robisz i tak dalej, też byśmy go pytali, a on na te pytania odpowiadał już milion razy w różnych wywiadach telewizyjnych i gazetowych i on już nie ma ochoty gadać o tym, no ale ta ciekawość jest, no i ja tą ciekawość rozumiem, tylko mówię, nie zawsze ją rozumiem w każdej sytuacji. Szczególnie nie rozumiem w autobusach komunikacji miejskiej, gdzie to nie dalej jak 2 tygodnie temu wychodzę zaspany, stoję na przystanku, wsiadam do autobusu i jakaś pani mnie ciągnie za rękę, że o, tu jest miejsce, ale sama wstała z tego miejsca, w związku z czym no, podziękowałem, usiadłem. No więc już nie było jak uciec, a ona zaczęła, że a jej siostry syn to ma Downa, a ktoś tam to ma coś. No to głupio się uśmiechałem, bo nie chciałem zripostować, że świetnie, proszę im pogratulować.
1: No i no generalnie tak, do każdego nie podchodzi i nie powiada tak.
0: No właśnie. No i teraz, ten blok miał trochę służyć takiemu wyjaśnieniu ludziom, z którymi się stykam, z którymi pracuję, z którymi gdzieś się poznałem na wakacjach albo coś, że co ja dokładnie robię i skąd się wziął mój stan i czym to się charakteryzuje i tak dalej. W związku z czym to była na pewno druga grupa. Kolejna grupa pojawiła się też przez przypadek i były to różne instytucje, które wprowadzały swoje jakieś rozwiązania dla osób niepełnosprawnych albo coś w ten deseń, na przykład banki, na przykład jakieś serwisy, portale internetowe i tak dalej. No i mnie to trochę wkurzało, że robią to tak strasznie po łebkach, albo że nie wiem, konsultują się z jakimiś ludźmi, którzy nie mają pojęcia na ten temat, bo wdrażają bzdury po prostu. I zdarzyło mi się na blogu napisać takiego paszkwila na temat strony logowania do banku, a nie będę robił reklamy, pewnego banku, w którym kiedyś miałem konto. No i to był paszkwil, ponieważ oni zmienili stronę do logowania i zmienili na taką, gdzie jeszcze widząc, ale no nie mogłem zupełnie się zalogować do tego serwisu, więc trochę to zjechałem, pokazałem screeny z tej strony, żeby zobaczyli, jak to u mnie wygląda i co powoduje problem i tak dalej. I tak sobie to puściłem w świat, wiedząc, że w zasadzie to trafi do moich znajomych twórców stron, do programistów, ale nie podejrzewając, że to trafi do samych
1: zainteresowanych.
0: Natomiast nagle się pojawia komentarz pod tym artykułem, że dzień dobry, ja jestem z firmy, która to wdrażała, bardzo za to przepraszamy, rzeczywiście u pana jest błąd, potwierdziliśmy to i poprawiamy, proszę sprawdzić. No, wszedłem, już było ok. No ale artykułu nie usunąłem, żeby dla potomnych, ku przestrodze, żeby sobie wisiał. Natomiast no, to była taka dość nieoczekiwana reakcja i to się potem zdarzało jeszcze w paru momentach. No trochę żałuję, że PKP nie czyta moich artykułów, bo może ktoś by się poskrobał w głowę, że można by coś inaczej zrobić. Zwłaszcza kiedy tyle jest nowych remontów i nowych wdrożeń. Natomiast no to była taka trzecia część, czyli takie instytucje, nie urzędnicy, tylko instytucje, które coś planowały zrobić w stronę osób niepełnosprawnych. I właściwie najmniej ten blog jest do samych osób niepełnosprawnych albo do samych osób z jakąś wadą wzroku. W zasadzie to tylko ten artykuł o stożku rogówki i ten artykuł o mnie jest taki w tą stronę. Natomiast no, akurat te dwa artykuły powodują największą falę zainteresowania blogiem i kontaktów. Także powiedziałbym, że to jest dobry kierunek, ale nie do końca chcę w tą stronę iść.
1: No tak, ale ja myślę, że te artykuły, które dotyczą dostępności w transporcie czy dostępności w przestrzeni publicznej, w pewnym sensie też mogą zainteresować osoby niepełnosprawne, może niekoniecznie jako jednostki, ale na przykład jako stowarzyszenia, które działają w imieniu tych osób, bo też mogą być dla nich jakąś wskazówką, na przykład podczas jakichś budżetów obywatelskich albo...
0: Tak, to prawda, natomiast najbardziej inwestycji. Bym sobie życzył, że ludzie, których problem dotyczy, żeby wiedzieli o tym, jak powinno być, dlatego że bardzo często jest tak, że powiedzmy, pan Jasiu ma zrobić schody do swojego sklepu i chce zrobić, żeby te schody były dobre dla wszystkich. On nie ma intencji, żeby były złe. W związku z czym on tak kombinuje, ale nie wie skąd wziąć wiedzę, więc a wie, że w bloku naprzeciwko niego mieszka pani na wózku, a wyżej mieszka pan, który chodzi z białą laską. Więc on sobie pójdzie do takich osób zapytać, czy takie coś im pomoże, albo co by radzili, jak to zrobić. I te osoby fajnie jakby mu dały rzetelną jednak informację i sprawdzoną, a nie plotły bzdury, bo powiem też tak, że w swoich konsultacjach z urzędami, głównie z wydziałami transportu, bardzo często się spotykam z tym, że tak, oni wiedzą, bo oni to konsultowali, a tu jest taka pani Marysia, uczy plastyki dzieci niewidome, więc na pewno się zna. I po prostu i wdrażają coś w tak kosmicznie głupi sposób i to coś jest na lata później. I już się nie da tego cofnąć.
1: Ale ja też powiem, że
0: chciałbym, żeby samo środowisko się na ten temat dokształcało.
1: Tak, i myślę, że też samo środowisko i jako gdzieś tam osoby działające w różnego rodzaju organizacjach i też osoby w pojedynkę powinny być, pewnie się ze mną zgodzisz, aktywne i działać, że tak powiem, w porę, bo pamiętam, że jakiś czas temu, kiedy różnego rodzaju wspólnoty mieszkaniowe czy też administracje wymieniały domofony, nagle pojawiła się taka sytuacja, że ileś tam osób gdzieś po nie w czasie się orientowało, że mają te domofony takie
0: dotykowe,
1: tak. I nagle gdzieś była kwestia, ojej, co tu teraz zrobić i różnego rodzaju nakładek i tak dalej, i tak dalej. Ja sobie myślę, że przecież te domofony gdzieś były nakładane, znaczy wymieniane w miejscach zamieszkania tych ludzi, więc oni przecież generalnie jakoś musieli wiedzieć o tym, że są wymieniane. To też nie jest tak, że to się gdzieś tam mimochodem dzieje, że w nocy ktoś po cichu przychodzi, hyc podmienia i następnego dnia już jest inny, tak?
0: Więc, no tak, choć z domofonem to jest o tyle cięższa sprawa, że tego typu rzeczy nie zawsze są ogłaszane, że przygotowujemy się i czekamy na sugestie.
1: No nie, bo ja myślę, że to jest tak, że po prostu gdzieś tam w gronie sąsiedzkim tego typu są poruszane albo na zebraniach tych wspólnot, albo gdzieś, jeśli sąsiedzi zakładają na własny, że tak powiem, rachunek, jest, przecież przychodzą też z administracji w momencie, kiedy zakładają te domofony z guzikami, pytać po prostu o kody, jakie ktoś potrzebuje do mieszkania, tak, żeby wchodzić. Więc to mi się wydaje, że to nie jest tak, że to bez wiedzy się odbywa. Ja też wiem, jak było u nas. Po prostu było wiadomo, że sąsiedzi gdzieś tam robią zrzutkę na ten domofon, przy czym my tutaj od razu powiedzieliśmy, że my po prostu musimy fizycznie zobaczyć, jak on wygląda, żeby to był taki, gdzie są przynajmniej wypukłe guziki. I po prostu no, myślę, że w różnych, to oczywiście tutaj domofon jest tylko przykładem i generalnie chodzi mi bardziej w szerszym kontekście o to, żeby się interesować właśnie, że kiedy wiemy, że gdzieś, nie wiem, rada dzielnicy podejmuje decyzję o tym, że gdzieś tam w najbliższej okolicy naszej będą modernizowane jakieś przejścia, czy przystanki, czy coś takiego, żeby po prostu nie czekać, aż to zostanie zrobione i później narzekać, że nie zostało zrobione tak, jak powinno, tylko jakieś zainteresowanie, jeśli no, my sami będziemy później z tego korzystać, no, też tutaj.
0: Masz rację, zgodzę się, że w idealnym świecie to by było idealnie, gdyby wszyscy się interesowali tym, co się dzieje, natomiast to jest bolączka ogólna olewactwa społecznego w każdym zakresie i niestety bardzo często jest za późno na ingerencję taką.
1: No tak,
0: a propos domofonów, to powiem tak, że ja nawet kiedyś taki pomysł miałem, że dlaczego organizacja, wówczas w zasadzie monopolista w środowisku, czyli Polski Związek Niewidomych, dlaczego nie przygotuje takich standardów, jeżeli chodzi o domofony i dlaczego ich nie wyśle do urzędów w swoim imieniu, żeby urzędy pouczyły albo wysłały pisma do spółdzielni. Spółdzielnia nie będzie słuchać, spółdzielnia, gdzie są tysiące mieszkańców, nie będzie słuchać jakiegoś tam jednego niewidomego, który po nie w czasie przyjdzie, ale jeżeli dostanie pismo od jakiejś rady miasta albo od jakiegoś organu, że takie, a takie są zalecenia i prosimy się tego trzymać, przecież skutek tego byłby kosmicznie duży. Ale oczywiście takie coś trzeba by było wychodzić, wywalczyć. No i też ta organizacja, ja akurat specjalnie użyłem Polskiego Związku Niewidomych, bo taka sytuacja mnie zbulwersowała parę lat temu. Teraz już sądzę, że nie ma co liczyć na działania tego typu z tej strony, natomiast po prostu wtedy Związek Niewidomych miał taki posłuch i mógł to wykorzystać, nie wykorzystał, no i teraz...

0: To w związku z czym wprowadza takie, żeby ci dobrze z tym było. A trzy bloki dalej, gdzie już jest inna wspólnota, też ten sam domofon będzie wymieniany. Ty tam masz koleżankę, ale tam będzie dotykowy. To nie jest wszystko takie działania na pole.
1: Nie, ja rozumiem, tylko że wiesz.
0: Mikro parę... są mało efektywne. One powinny być w skali.
1: Znaczy, one są mało efektywne szerokiej w szerokiej skali. Natomiast właśnie. W skali takiej, gdzie powiedzmy, ja mam szansę i mam świadomość tego, że nikt lepiej mojego interesu nie dopilnuje niż ja sama, no to nie pozostaje mi nic innego, tylko po prostu zakasać rękawy i działać. Bo no tak, to też nie jest tak, że nikt nas nie będzie słuchał, bo popatrz, na przykład, jeśli jest taka sytuacja, że ludzie się składają na domofon, jak była, no zostańmy tak, przy tym przykładzie.
0: No to się muszą spytać, tak.
1: I my powiedzieliśmy, że jeśli będzie zakładany ten dostawca, który ma montować ten domofon u nas, on zakłada domofony te dotykowe, to niestety musimy poszukać innego, dlatego że albo po prostu sąsiedzi chcą, my możemy nie korzystać oczywiście z tego domofonu, bo to

0: osoby niewidome nie przychodzą, mamy klucz, tak? Ale jeśli po prostu chcą, żebyśmy się do tej wspólnej puli dołożyli, a u nas jest tylko 10 mieszkań, no to po prostu muszą też liczyć się z tą sugestią, którą my tutaj, jakby to oczywiście nie w jakimś takim napastliwym sensie było powiedziane, tylko po prostu no, nie będę płacić za domofon, z którego nie będę korzystać, nie będę w stanie skorzystać, no, tak? Bo to jest bez sensu.
1: No, no, no to więc... prawda, ale ja się nie, no ja się zgadzam, że własnego podwórka trzeba pilnować jak żadnego innego, natomiast natomiast mówię, to pewne działania powinny być robione w skali.
0: Wdrażane systemowo.
1: Tak, i teraz taki podobny przykład podam. Powiedzmy, że w okolicy masz bank, z którego korzystasz i teraz musisz w tym banku coś załatwić, ale jest tam jakaś bariera. Na przykład, no tak, nie wiem, są na przykład schody nieoznaczone zupełnie. I możesz pójść do tej placówki i powiedzieć, słuchajcie, no przychodzę do was, płacę tu rachunki, ciężko spadam z tych schodów, weźcie coś może zróbcie, jakąś gumę naklejcie albo coś takiego. No i oni albo się odniosą do tego pozytywnie, albo nie. Natomiast tak naprawdę nadzór nad wszystkimi bankami w Polsce sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego i tak naprawdę... Uważam, że powinny być zmasowane działania w tą stronę, żeby uzyskać to globalnie. I podobne rzeczy uważam, że powinny być załatwiane w urzędzie, to się nazywa jakoś komitet normalizacyjny, który wprowadza standardy i normy na różne rzeczy. Jakoś udało się wprowadzić normę dla podjazdów, dla wózków inwalidzkich. Dlaczego w takim razie nie można uzyskać normy co do kolorystyki, na przykład oznaczeń na schodach? Mhm. Albo coś w ten deseń. No, ano dlatego, że ktoś zabiegał o to, żeby dla niepełnosprawnych to było zrobione. Być może dla ludzi na wózku. Być może zostało to skopiowane z przepisów z innego kraju albo ze standardów z innego kraju. No wszystko fajnie. No, natomiast jeżeli chcemy, żeby świat się poprawiał również dla osób słabowidzących i niewidomych, to jak nie będziemy reagować? Jeżeli nie będziemy się nawet interesować tym, jak powinno być i jeżeli tego nie powiemy, jak najwyżej się uda, to nie mamy co liczyć na to, że ktoś o nas będzie specjalnie myślał. No, ja się wyleczyłem z takiej myśli, że urzędnik to niczym innym nie marzy, jak tylko coś skonsultować.
0: To raz, a dwa, że po prostu większość osób widzących nie ma najzwyczajniej świadomości co do tego, co osobie niewidomej może przeszkadzać, co może być dla niej barierą nie do pokonania, no bo też skąd mają tą wiedzę mieć? W sensie takim, że dla nich to nie jest jakieś to nie jest wiedza ani empiryczna, ani taka, której gdzieś oni się uczą w trakcie, nie wiem, studiów czy czegokolwiek. No po prostu to gdzieś jest w ten sposób, że oni w trakcie pracy albo przez konsultacje z osobami, które w tej dziedzinie są fachowcami, albo po prostu przez kontakt z samymi osobami niedowidzącymi czy niewidomymi dopiero w takich okolicznościach nabywają tej wiedzy, więc też trudno od nich oczekiwać, żeby ją mieli, że tak powiem, już na starcie. No,
1: no
0: bo
1: właśnie,
0: skąd?
1: I teraz wracając jeszcze do tego bloga, to gdyby taka osoba, która ma się skonsultować na dany temat, sama sobie o tym trochę poczytała wcześniej, i była po prostu sensownym doradcą, a nie doradcą według własnego widzimisię, to więcej dobrego mogłoby z tego wyjść. Ja tutaj tak mogę jeszcze, wiesz, te przykłady to mogę mnożyć, bo tak naprawdę to mieliśmy audycję na temat planowania uniwersalnego i tak dalej. Natomiast taki prosty przykład. W Krakowie mamy każde skrzyżowanie masz inaczej oznaczone. To pika, tamto klaszcze, tamto gada, to tak. Słychać, tego nie słychać, tu są przyciski dotykowe, tam są przyciski do przyciskania, tam w ogóle fizyczne. Nie ma przycisków i tak dalej, i tak dalej. I teraz, wiesz, pytanie, urzędnik miał na to środki i miał na to wolę, żeby coś takiego wprowadzić. Skąd się bierze to, że każde skrzyżowanie będzie ci inny sygnał emitować? Ano bierze się to z braku standardów. A skąd się bierze brak standardów? No z tego, że albo ktoś ich nie opracował, akurat w tym przypadku są opracowane od już pewnego czasu, ale albo ktoś ich nie opracował, albo ktoś nie orędował za wprowadzeniem ich szeroko, albo nie wiem.
0: Albo osoby, które udzielały rad, po prostu były to różne osoby, które udzielały różnych
1: tak.
0: rad.
1: Pani
0: bo Kresia, i tak bywa,
1: bo ona ma dziecko niepełnosprawne umysłowo, to ją zapytajmy, jak powinny klaskać przejścia dla pieszych. No i znane są mi też takie konsultacje. Nawet z takiego podwórka, no nie będę mówił z jakiego, ale no, też na polu transportu wiem, że prezes jednej z firm z przewoźników po prostu jak chciał zrobić, żeby jego autobusy były dostępne i żeby były dobrze rozpoznawalne, to nie sięgnął po żadne standardy, bo ciężko o nie wtedy było, bo po prostu, a już lobbingu na ich rzecz w ogóle nie ma. Natomiast, czy nie było? Teraz może pewien jest, natomiast on poszedł do sąsiada, który po prostu słabo widział i ten sąsiad mu powiedział, jak chce, żeby było. I ten pan zakupił, znaczy ten prezes i jego spółka zakupiła ileś tam dziesiątek taboru według wskazań tego pana. I powiem szczerze, akurat dobrze, bo ten pan się nie pomylił.
0: Aha.
1: To znaczy był dość wyedukowany, natomiast
0: no
1: on...
0: No tak, ale mógł powiedzieć cokolwiek, prawda? Mógł nie być dobrze wyedukowany i wtedy co?
1: No i właśnie, wtedy mielibyśmy taką sytuację, która jest częsta też, jak tak konsultuję dostępność na różnych poziomach, w różnych branżach czasem, to mielibyśmy sytuację taką, kiedy ja zgłaszam, że coś jest źle zrobione i że można to zrobić lepiej i powinno być to lepiej zrobione i że takie są standardy i pokazuję określone standardy międzynarodowe NATO i jakieś tam zapisy skodyfikowane, a oni mówią, ale myśmy to konsultowali ze środowiskiem.
0: Nam to właściwie zamyka dyskusję,
1: że jest super. No to jak super, to ja podnoszę ręce i mówię, świetnie, to jest super. To ja nie mam tam co szukać. I niestety często na coś takiego też trafiam.
0: No tak, to rzeczywiście są takie sytuacje, które bardziej, że tak powiem, szkodzą niż służą, ale generalnie no trudno też w jakiś sposób ich zapobiec, bo nie sposób kontrolować tych osób, które są pytane przez jakieś instytucje, co powinno być zrobione i jak. Nie da, jeśli same instytucje nie weryfikują ich fachowości, to też my jako osoby niepełnosprawne też nie bardzo mamy jakąkolwiek możliwość jakby przeciwdziałania takim dziwacznym praktykom, bo no, trudno
1: to
0: jakoś inaczej.
1: Prawda, no to prawda, ale to właśnie widzisz, no ten blog staram się gdzieś tam, kiedy temat opracowuję, sięgnąć po różne źródła, wynotować jakieś rzeczy, które będą właśnie sensowne w danym temacie. A później staram się je jakoś tam promować wśród ludzi, z którymi zdarza mi się przy czymś współpracować. Natomiast no, też z różnym skutkiem. I powiem taką ciekawą rzecz jeszcze, że bo wyszliśmy od tego w tym wątku, czy się kieruje sugestiami odwiedzających bloga. I powiem tak, nie spotykam się, albo bardzo rzadko spotykam się z krytyką tego, co napisałem. Że nie, że tu źle napisałeś, wiesz, że tutaj jest taki a taki przepis i tak dalej. Zdarzyło mi się, rzeczywiście wtedy ktoś mi podał pewne zapisy, których nie znałem, bo do nich nie dotarłem. Okazało się to bardzo pomocne. Szybko artykuł został uwzględniony o te brakujące rzeczy i chwała za to osobie, która mi to zgłosiła. Natomiast... jest niewiele tej krytyki. No, zdarza się taka tępa krytyka, którą muszę czasami, jak wchodzę na tego bloga, to muszę wywalić sobie jakiś komentarz. To, czego nie lubię, to hejtu nie lubię i na pewno na własnej stronie, którą sam prowadzę, nie będę jakoś tolerował takich... Mówię, to nie jest krytyka, to jest... To jest takie obrażanie, obrażanie po prostu. No i tak dwa miesiące temu jakoś ktoś wszedł na artykuł poświęcony właśnie dostępności kolei, ale to nie był formalny artykuł, tylko taki mój luźny, dotyczący sytuacji, w której musiałem kupić bilety i natrafiłem przez internet na wiele różnych problemów z tym związanych i postanowiłem to sobie opisać na blogu. I ta osoba weszła i napisała tak, co za kretyn ten autor, bo powinno być, jest napisane, a nie pisze. No, więc najpierw odpowiedziałem na ten komentarz, że to nie jest tekst formalny i forma coś pisze jest bez problemu dopuszczalna i że jak ktoś chce obrażać, to żeby się najpierw dokształcił. A potem stwierdziłem, że nie, skasowałem i swój komentarz, i komentarz tego kogoś, bo nie jest mi takie coś potrzebne na stronie.
0: Ja też po pewnym czasie stwierdziłam, że poniżej pewnego poziomu jednak nie powinno się schodzić i generalnie po prostu...
1: No tak, ale to był taki
0: krytyka,
1: jeden przypadek.
0: Krytyka
1: no.
0: Konstruktywna jest jak najbardziej do przyjęcia, krytyka zasłużona, jakieś takie subtelne zwrócenie uwagi, jeśli to ma jakieś uzasadnienie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wiadomo, kiedy kończy się krytyka, kiedy zaczyna się zwyczajne chamstwo i ja się w pełni zgadzam z tym, że po prostu osoby, które w taki sposób swoje jakieś tam uwagi albo pretensje nie wiadomo do kogo i czego zgłaszają nie autorom, tylko sobie wystawiają najgorsze z możliwych świadectw, więc rozumiem, że...
1: Tak, ale to mówię, no z hejtem staram się walczyć nawet na swoim profilu facebookowym, jak gdzieś tam ktoś trochę przegina w jakiś tych, no dostaje kopa, bo to uważam, że to jest moje miejsce, to znaczy jak ktoś chce sobie źle o mnie napisać, to niech sobie własną stronę założy, niech sobie wynajmie koderów, grafików, zapłaci za domenę, zapłaci za serwer i niech sobie wtedy bluzga, ewentualnie pójdę z tym do sądu. No ale na moich stronach nie toleruję takich rzeczy i mówię, to żeby było jasne, zdarzyło się parę razy, no sporadycznie bardzo, ale usłyszeć krytykę na jakiś temat co do artykułu, ale jeżeli była to sensowna krytyka, to uwzględniałem to, odpowiadałem oczywiście autorowi, uwzględniałem i nawet z tymi osobami, ponieważ musiałem dopytać o co dokładnie im chodzi, to nawiązałem bliższą współpracę i relacje w takich dwóch przypadkach. Więc to się zdarza. Nikt nie jest też nieomylny i ja też nie mam monopolu na rację. Po prostu staram się wygrzebać z tematu tyle, ile się da. Natomiast no, hejtem gardzę i wycinam.
0: Jasne, rozumiem, absolutnie się tutaj zgadzam. Za chwilę na sam koniec porozmawiamy jeszcze troszkę o blogu Od Kuchni. Gdyby Państwo chcieli zadać jakieś pytania odnośnie prowadzenia bloga, odnośnie kwestii merytorycznych poruszanych na blogu, lub jakiekolwiek inne, albo też chcieliby Państwo podzielić się swoją przyjemnością, czy też wrażeniami z czytania bloga prowadzonego. Tak, albo nieprzyjemnością. To można to zrobić na dwa sposoby. Po pierwsze poprzez komunikator Skype na tyflopodcast.net, a także pod stacjonarnym numerem telefonu 123 834 835. Bardzo serdecznie zapraszamy. Jeszcze mamy chwilę, gdyby ktoś z Państwa chciał z nami porozmawiać. Cóż, chciałabym zapytać teraz trochę o takie kwestie, właśnie tak jak mówiłam, od kuchni. Co przesądza Twoim zdaniem o oryginalności i poczytności bloga? Bo blogów jest coraz więcej, ludzie prowadzą blogi na najróżniejsze tematy, podróżnicze, modowe, transportowe, jakiekolwiek bądź komputerowe. Często bywają one wtórne osiągnięcie poczytności bloga takiego, który będzie oryginalny, będzie przykuwał uwagę czytelnika. Myślę, że staje się coraz trudniejsze. Czy masz jakąś własną receptę na to, albo przynajmniej czy gdzieś zastanawiałeś się kiedyś nad tym właśnie, co przesądza o tym, że blog jest oryginalny i poczytny?
1: Myślę, że głównie treść. To znaczy, oczywiście możemy znaleźć blogi różne. Możemy znaleźć blogi, gdzie ktoś się skarży na życie, gdzie ktoś się skarży na urzędy, gdzie ktoś chwali jakąś technologię. Mnóstwo tego jest. Ja sam czytuję wiele blogów, choć skupiam się akurat na tych, które są jakieś tam lżejsze i z humorem tworzone. Tu sobie nie odmówię o wspomnieniu ubogiego graficznie i z niewielką treścią. Jest taki blog, który się nazywa Blog Żony Programisty. Bardzo się gdzieś tam, ponieważ pracuję z programistami, to bardzo się uśmiałem z tego bloga. Takie spojrzenie żony programisty na to, co on robi, czym się interesuje i jakim językiem mówi. Więc no, różne rzeczy się czyta. No. Z poczytnością to trzeba trafić w jakąś określoną niszę tematyczną. Wydaje mi się, że w paru punktach trafiłem w taką niszę. Wydaje mi się też, że no na pewno, jeżeli ktoś sobie założy bloga gdzieś tam na Onecie albo na jakimś innym takim wielkim serwisie, gdzie tych blogów jest od groma, to raczej pomarzyć o tym, że te rzeczy są dostępne dla osób niewidomych w ogóle, a druga rzecz, że raczej pomarzyć, że one dobrze się będą indeksowały w przeglądarce. No ja muszę powiedzieć, że kiedy napisałem ten artykuł o stożku rogówki, to w wyszukiwarce Google przez dłuższą chwilę biłem na głowę wszystkie kliniki, które się zajmowały stożkiem rogówki, gabinety optometryczne, które się zajmowały stożkiem rogówki. Po prostu mój artykuł był najwyżej. I to głównie wynikało z tego, że był treściwy, że miał sporą odwiedzalność, no i po prostu odpowiadał na realne zapytania ludzi. Ja sobie sprawdziłem wcześniej, pisząc artykuł, jakie rzeczy ludzie pytają o ten stożek rogówki, pytają w wyszukiwarce. I wyszło mi, że no, tutaj ktoś pyta o porównanie soczewek twardych z hybrydowymi, tu ktoś pyta o pielęgnację soczewek twardych, tu ktoś pyta o diagnozę. I tak sobie poukładałem ten artykuł z takimi nagłówkami, żeby dokładnie to łapała wyszukiwarka. I mówię, to przeglądalność tego bloga bardzo wzrosła od tego momentu. Natomiast ja sobie śledzę jeszcze, jak wysoko pojawiam się na hasła typu dostępny transport publiczny, dostępność komunikacji miejskiej, blok o niepełnosprawności i tak dalej. No i to całkiem dobrze wygląda, mimo że mówię, ten blok nie jest jakoś bardzo często aktualizowany. Nie powiem też, że odniosłem jakiś Bóg wie jaki sukces, bo no, w Polsce jest blogerów pełno. Jest na przykład Kominek, do którego tam do każdego artykułu komentarzy są tysiące i wchodzi tam pewnie z parę tysięcy osób dziennie.
0: Tak, tylko że też są całe strony, fanpage, prześmiewcze z Kominka, więc tu w tym wypadku akurat nie byłabym przekonana, czy poczytność jest tak, symptomem sukcesu.
1: Nie, to ja też nie mówię, czy poczytność jest sukcesu symptomem, tylko bardziej się zastanawiam, z czego poczytność wynika.
0: Jasne.
1: Więc taki Kominek no, po prostu pisze o głównych jakichś nurtach, nazwijmy to mainstreamu, czyli jakiegoś głównego nurtu kultury, i no, kultury rozumianej jako społeczeństwo, jako cywilizacja, jako różne takie rzeczy. No i pisze z humorem. I to się ludziom podobało. Poza tym trzeba też pamiętać, że Kominek, blog Kominka jest blogiem, natomiast sam Kominek pisywał wcześniej artykuły nie na blogu, tylko w gazecie. I więc wielu jego czytelników, jak się dowiedziało, że ma bloga, no to zaczęło go śledzić na blogu i to się gdzieś tam rozrastało.
0: Znaczy ja oczywiście rozumiem, że kogoś coś takiego może wciągać, tylko powiem tak, czytam, jeśli czytam na przykład coś na twoim blogu, to to jest tak fachowe i bynajmniej nie traktuj tego jako jakiś zarzut, bo to ma być komplementem, że dla osoby, która nie jest, że tak powiem, w temacie, jest to trudne w odbiorze. To znaczy jest to jednak na pewnym poziomie fachowości. Dla kompletnego laika to nie jest takie, że tak o sobie siądzie i czyta jakąś tam miłą i ciekawą lekturkę. Natomiast takie blogi no mainstreamowe właśnie jak Kominek, one są jednak na bardzo dużym poziomie, takie niesłychanie zinfantylizowane jednak, więc...
1: No tak, tak mi się wydaje, one są po prostu popkulturowe.
0: Tak.
1: Natomiast no dobrze zauważyłeś, że mój taki nie jest, natomiast no mój miał dawać odpowiedzi ludziom, którzy potrzebowali, zadawali konkretne pytania i potrzebowali konkretnego spojrzenia na jakiś temat. I to nie mówię tylko o tych urzędniczych rzeczach, ale nawet ten artykuł o edukacji, czyli barier, z jakimi się stykałem wcześniej w edukacji i tak dalej, jest, okazuje się, że rodzice tego szukają, dzieci niepełnosprawnych, i szukają takich podpowiedzi i potem bardzo chwalą, że coś takiego przeczytali i dostali, że im to pomogło podjąć decyzję, albo właśnie, albo choćby artykuł, gdzie ktoś wchodzi i mówi później, że go zaraziłem optymizmem albo coś takiego. No tak, no więc wydaje mi się, że tworzę to po to, żeby odpowiadać na konkretne jakieś, na konkretne potrzeby, a nie tylko na wstrzelić się po prostu. Dla mnie to nawet nie jest ważne, jak bardzo poczytny jest ten blog, bo wiem, że on jest niszowy, natomiast bardziej stawiałem na tą właśnie fachowość, na to, żeby na
0: ale profesjonalizm, tak?
1: No może nie nawet profesjonalizm, bo jednak nie jestem z zawodu dziennikarzem i pewnie dużo mi brakuje nawet do bycia jakimś polonistą, ale po prostu
0: rzetelność
1: bardziej o rzetelność, o sprawdzenie tych rzeczy i o dostarczenie ich kompleksowo, to znaczy nie tylko wyrywkowo, tylko po prostu
0: dogłębne rozeznanie w temacie, tak? I
1: przedstawienie
0: w najszerszym z możliwych aspektów, tak?
1: Dla mnie to jest sukces, że ludzie wchodzą w ogóle. Dla mnie to jest sukces, że do mnie piszą, że interesują się tematem i też starają się pomóc innym osobom na różnych grupach facebookowych czy forach. I podają tam moje artykuły jako takie właśnie źródła wiedzy i to jest dla mnie większa frajda, niż jakby do mnie wchodziło 100 tysięcy osób więcej, tylko dlatego,
0: po
1: że...
0: po sekundzie już zapominałyby o tym, co tam przeczytałem.
1: Tak, i tylko dlatego, że napisałem coś śmiesznie o tym czy tamtym polityku, czy tej tamtej osobistości telewizyjnej.
0: Jasne.
1: Celebrycie.
0: To troszeczkę przez chwilę mówiłeś o tym, co jest takim mottem, do czego przykładasz wagę szczególną, do czego jakby podchodzisz z takim największym pietyzmem. Chciałabym zapytać, co w trakcie prowadzenia bloga było dla ciebie źródłem największej satysfakcji?
1: Ten kontakt z ludźmi. To, że piszą, że pytają, że powołują się na mnie, to daje frajdę. Nie mówię też, bo są też inne czynniki, jak na przykład finansowe, które też dają frajdę, bo jak już mówiliśmy, dzięki pieniądzom spełnia się marzenia. Za tego bloga nikt mi tam specjalnie nie płaci, ale większość tych artykułów powstało na jakieś zamówienie, powiedzmy, płatne. No, no nie wszystkie, tylko jakaś część. Natomiast co to niesie ze sobą? To niesie ze sobą tyle, że jeśli ktoś gdzieś potrzebuje na przykład konsultanta do czegoś i trafi na mój blog, to czyta, widzi, że ja się orientuję w temacie i proponuje mi po prostu płatne konsultacje czegoś. I ten blog był non-profit i jest non-profit, nie ma tu żadnych specjalnie reklam ani tego typu rzeczy. Natomiast tak, gdybym sobie podsumował, ile przez te 5 lat prowadzenia bloga, ile on zarobił na siebie, wystawiając mi rekomendacje jako trenerowi, konsultantowi albo fachowcowi z jakiejś dziedziny czy ekspertowi, to bym powiedział, że każdemu życzę, żeby sobie mógł tak dorabiać.
0: Aha, no tak, niewątpliwie i wartość jest tutaj w postaci dochodu i też w satysfakcji bycia docenianym przez osoby zainteresowane.
1: No tak, ale to wyszło właśnie w praniu, bo oczywiście kiedy zakładałem bloga, to nawet sobie nie wyobrażałem, że ten blog może być narzędziem też zarobku. No a potem się okazało, że jednak może. No i... Natomiast wiesz co, tak pytasz o satysfakcję, to jeszcze muszę powiedzieć tak, że dużą frajdę dało mi napisanie artykułu o stożku rogówki, bo dużo ludzi uniknęło przez to dużej plątaniny w całym systemie zdrowia publicznego i w niewłaściwych, niekorzystnych dla nich decyzjach dotyczących tej choroby i życia z nią. I to mi też daje dużą frajdę, bo...
0: Zaoszczędzenie komuś przykrości i zmartwień to jest nie do przecenienia, prawda?
1: Tak, bo jakbyśmy teraz wzięli pod uwagę, że na przykład dowiadujemy się, że mamy jakąś tam chorobę, to nie wiemy, co ten lekarz do nas powiedział, bo on tylko użył jakiejś nazwy i z grubsza opisał temat, więc oczywiście siadamy do internetu, doktor Google nas wyleczy, więc siadamy i zaczynamy czytać na ten temat. No i teraz jeżeli ktoś w pierwszej kolejności trafi na mój artykuł, zaoszczędzi sobie bitych godzin przetrząsania internetu w poszukiwaniu wątpliwych informacji na ten temat, zaoszczędzi sobie jeżdżenia po lekarzach, którzy niewiele im pomogą, którzy niewiele im powiedzą. Tak naprawdę to mówię, na co dzień mam taką satysfakcję, bo na co dzień dowody tego, że ten artykuł był potrzebny ludziom, mam. I nawet na tej grupie, którą prowadzę na Facebooku Stożka Rogówki, no to się ludzie rozpisali i w zasadzie wszyscy powiedzieli, że trafili tu dzięki temu artykułowi, że wiele się dzięki temu dowiedzieli, że na tej grupie się wiele rzeczy ciekawych dowiedzieli,
0: tak.
1: I tak dalej. Także no, to daje frajdę taką prowadzenia tego typu.
0: Zachęcasz ogólnie ludzi do prowadzenia własnych blogów? Jeśli spotykasz osoby, które mają jakieś ciekawe zainteresowania, wiedzę konkretną, szeroką na temat tego, czym mogliby się podzielić jakoś w blogach, czy?
1: To jest trudne pytanie, bo jeśli ktoś ma rzeczywiście coś do powiedzenia i rzeczywiście chce wzbogacić internet o jakieś sensowne informacje, to jak najbardziej. Natomiast jeśli ktoś ma prowadzić bloga po to, żeby wprowadzać ludzi w błąd, albo żeby pisać o rzeczach jakichś tam średnio istotnych, to nie wiem, czy to jest... To jednak dużo czasu kosztuje tworzenie tego. To też jest tak, że ludzie mają słomiany zapał. Niektórzy słyszą, że o kurczę, teraz jest audycja o blogach, fajnie gdzieś tam mówią o tym, że blogi są poczytne, że tego, to ja też będę pisał bloga. No i zaraz po audycji sobie ktoś może bloga założyć i teraz

0: zdaniem powinien się zastanowić dla kogo, co temu komuś chce powiedzieć, a później zacząć to pisać dla siebie, wklejać na tego bloga i pochwalić się tym wszystkim dopiero po paru miesiącach, kiedy będzie już przekonany, że potrafi do tego bloga dodawać różne rzeczy, a nie tylko, że powstaną trzy artykuły i na tym blog się skończy. Podam taki przykład. Znałem taką osobę, która różne ciężkie rzeczy w życiu przeszła i postanowiła o tych ciężkich życiach stworzyć bloga. No i zapał się skończył po pół roku, a powstało parę wpisów o tych ciężkich przejściach. Nawet parę osób skomentowało te rzeczy, więc jakaś interakcja była. No ale później zmienił się stan emocjonalny danej osoby. Już przestała żyć swoim cierpieniem i zaczęła się cieszyć życiem. I przestała prowadzić bloga, no i blog.
1: Nie, no to może dobrze, to jak zaczęła się cieszyć życiem, to już nikt nie pisze.
0: Ale to ja się też cieszę.
1: Żartuję, to tak ważna dygresja.
0: Jeżeli chcemy sobie prowadzić własne wydawnictwo, w sensie właśnie strony internetowej czy serwisu, i ma ono polegać na tym, co zjadłem rano gdzie teraz jadę i tak dalej, to do tego służy Facebook albo Twitter. Natomiast jeśli ktoś rzeczywiście chce coś przekazać innym osobom szerzej i uważa, że jest popyt na taką informację i jest na taką informację zapotrzebowanie i ona coś komuś da, to jak najbardziej. I są też bardzo fajne przykłady świetnych blogów i nawet z naszego środowiska, które po prostu są poczytne, bo odpowiadają na określone potrzeby i one żyją.
1: I niech żyją.
0: I niech żyją, tak.
1: Cóż, to myślę, że w atmosferze tych porad niewątpliwie przydatnych i tutaj kwestii tego, żeby najpierw sprawdzić dla siebie, czy chce się pisać bloga i później pokazać reszcie, bardzo dobry i taki praktyczny pomysł, dotarliśmy do końca dzisiejszego naszego spotkania. Bardzo serdecznie dziękuję Ci, Michale, za przyjęcie naszego zaproszenia.
0: Ja dziękuję za zaproszenie.
1: Dziękuję za to, że tak szczegółowo i ciekawie opowiadałeś o prowadzonym przez siebie blogu i o sobie oczywiście też. Państwu w imieniu Michała własnym i Michała Dziwisza, który nas realizował, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że udało się nam przekazać ciekawe informacje dotyczące prowadzenia bloga właśnie. Mam też nadzieję, że dzisiejsza audycja zachęci do odwiedzania bloga Michała Dębca, który był dzisiaj moim i Państwa gościem. Jeszcze raz serdecznie, Michale, dziękuję i już zapraszam Cię do audycji odnośnie rekrutacji.
0: Dobranoc.
1: Dobranoc, dziękuję bardzo. Ala Witek, kłaniam się.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
4: Witam wszystkich serdecznie, Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku Tyflo Podcastu postaram się Wam zademonstrować obsługę przeglądarki internetowej w telefonach firmy Nokia, oczywiście tych opartych na platformie Symbian S60. Do demonstracji wykorzystam program odczytu ekranu TOX w wersji 4.11. Wspominam, z jakiego programu korzystam, ponieważ programy gadające w komórkach wykorzystują swoje własne skróty klawiszowe dla ułatwienia nam nawigowania po witrynach internetowych. Tak więc sprawdzimy, na ile TOX wspiera możliwość smerfowania po internecie. Telefon, jaki mam w ręku, to Nokia N82, co dla naszego podcastu nie ma oczywiście żadnego znaczenia, ale z góry tłumaczy

0: kiepską jakość dźwięku głośników. Zatem od czego zaczynamy? Oczywiście najlepiej zacząć od odblokowania telefonu, co niniejszym czynię. Telefon odblokowuję. Mam nadzieję, że tempo syntezatora, jak i głośność będzie wystarczająca dla wszystkich. I teraz, aby włączyć przeglądarkę internetową w telefonach Nokia, wystarczy dłużej przytrzymać klawisz 0 na głównym ekranie, tym ekranie z datą. Teraz usłyszeliśmy, że TOX poinformował nas, iż na stronie znajduje się 8 łączy. Jest to strona domowa, strona, którą przeglądarka włącza nam automatycznie podczas uruchomienia. Ona ją sobie pobiera przy pierwszym ustawieniu danej strony jako strony startowej i później przy każdorazowym uruchomieniu otwiera nam się ta strona bez łączenia się z internetem. W moim przypadku strona domowa to Google. TOX tak dziwnie czyta Google, ale musicie mi uwierzyć na słowo. Nie wiem, czy ktoś z Was zwrócił od razu uwagę na to, ile linków znajduje się na stronie. Na stronie znajduje się 8 łączy. Normalnie, gdy korzystamy z przeglądarki internetowej, na stronie Google znajduje się kilkanaście, co najmniej, odnośników. W tym przypadku, ponieważ telefon, łącząc się z daną witryną internetową, wysyła informację, jaka przeglądarka się dobija do tej strony, Google wie, że jest to przeglądarka internetowa i automatycznie udostępnia nam wersję mobilną swojej strony internetowej. Tak więc jest to strona okrojona, jest ona uproszczona po to, aby nie trzeba było szukać dużo informacji po całej stronie. Myślę, iż pierwszą rzeczą, od której zaczniemy, to będzie tradycyjne zajrzenie do opcji, które znajdują się pod klawiszem F1, co my tam mamy do dyspozycji. Na pierwszej pozycji znajduje się informacja idź do internet i to jest opcja, którą będziemy wykorzystywać do wpisywania adresu internetowego nowej strony. Idę strzałeczką w dół. Zakładki. Tak jak we wszystkich przeglądarkach internetowych, czy ulubione w Internet Explorerze, czy właśnie zakładki w Firefoxie, możemy sobie tutaj zapisywać strony nasze ulubione, do których chcemy potem szybko dotrzeć. Zapisz jako zakładkę, oczywiście nie trzeba tłumaczyć. Dodaj do ulubionych w Internet Explorerze jest odpowiednikiem lub po prostu właśnie zapisz jako zakładkę. Obróć ekran. Dla nas mało przydatna funkcja, ale jeśli ktoś ma ochotę, może sobie trzymać telefon poziomo i wtedy też obraz będzie odpowiednio obrócony. Opcje nawigacji możemy je sobie rozwinąć. Załaduj ponownie, czyli na zasadzie odśwież stronę. Historia odwiedzanych witryn. Stronę domową możemy w ten sposób szybko wrócić do naszej strony domowej, jeśli tam odwiedzamy ileś tam witryn z rzędu. Konspekt strony, czyli układ na stronie i tak dalej. Jeśli ktoś chce, można się tym bawić. Do zwykłego korzystania nie jest to nam niezbędne. Opcje powiększenia. Możemy tutaj sobie osoby, szczególnie słabowidzące, mogą sobie skorzystać. Tutaj jest oczywiście parę opcji do wyboru. Strzałką w prawo rozwijamy tutaj pod menu. Różne tutaj opcje możemy sobie wybrać. Ja mam ustawione 100%. Kolejna pozycja opcji to okno. Odblokuj wyskakujące okienka. Tutaj oczywiście są wszystkie te skróty nokijne, więc trzeba się wsłuchać. Ja mam zablokowane wyskakujące okienka, ponieważ jest to dość irytujące, szczególnie kiedy korzysta się z przeglądarki w telefonie komórkowym. Usuń prywatne dane. Taka sama oczywiście funkcjonalność znajduje się w każdej przeglądarce. Jest tutaj także pod menu, możemy je rozwinąć. Czyli wszystko, wszystkie dane. Tutaj oczywiście ciasteczka, czyli możemy wszystkie te dane wprowadzane, hasła i tak dalej na różnych stronach, możemy to wszystko usunąć. Ciasteczka, historia naszych połączeń, dane formularza, hasła i tak dalej. Możemy tutaj sobie zarządzać naszymi wszystkimi prywatnymi danymi. Kolejna pozycja to narzędzia, także jest to pod menu rozwijane. pokaż zdjęcia. Tutaj możemy sobie ustawiać różne opcje. Oczywiście, jeśli chcemy, żeby szybko nam się strony ładowały, jeśli korzystamy ze zwykłego połączenia, jakie oferuje nam operator naszej sieci komórkowej, wygodniej jest wyłączyć sobie tutaj opcję wyświetlania zdjęć, ponieważ wtedy strona ładuje się o wiele szybciej. Pokaż pasek zadań, to już możecie sobie poeksperymentować. Podobnie z zapisywaniem strony, jeśli jakieś informacje na stronie nas interesują, możemy sobie całą stronę zapisać. Możemy te dane wysłać, na przykład daną stronę możemy wysłać i tutaj są tradycyjne opcje dostępne przez SMS, MMS, Bluetooth i tak dalej. Informacje o stronie, czyli mamy tutaj podaną informację, jaki jest adres danej strony internetowej, jeśli wejdziemy na nią z jakiegoś odnośnika i adres jest nam nieznany, oraz czy jest to połączenie zwykłe, czy jest to połączenie szyfrowane, na przykład z witryną naszego banku. Zwijamy sobie narzędzie. Opcja znajdź. Ta opcja nie działa, jeśli używamy programu odczytu ekranu, na przykład TOX, tak jak w tym przypadku. Są to opcje dla osób, które nie używają screen readerów, tak więc mogą tutaj sobie znaleźć tekst, numer telefonu, tutaj on też korzysta z książki telefonicznej, adres e-mail. Tutaj dodam od razu, iż sama przeglądarka internetowa posiada swoje własne skróty klawiszowe, ułatwiające poruszanie się po internecie, korzystania z tej przeglądarki, ale program TOX jak gdyby wyłącza domyślne skróty i włącza swoje, z których musimy korzystać. Oczywiście dla nas one są znacznie wygodniejsze niż te tutaj dedykowane osobom widzącym. Ustawienia. Zaraz może do nich wrócimy, tylko pokażę, że do końca są tylko dwie pozycje. Pomoc i wyjdź, czyli zamknięcie samej przeglądarki. Zajrzymy w ustawienia. I tutaj mamy cztery pozycje. Ogólne. Wchodzimy w ogólne. Punkt dostępu. Tutaj chodzi oczywiście o punkt dostępu do internetu. Najwygodniej jest sobie ustawić, tak jak w moim przypadku, aby program zawsze pytał nas przed połączeniem z internetem. Szczególnie jest to przydatna sprawa, jeśli na przykład wybieramy się za granicę i nie chcemy nagle stwierdzić, że chcieliśmy skorzystać tylko z naszej strony zapisanej jako strona domowa, a tutaj gdzieś tam coś kliknęliśmy i nagle mamy już połączenie z internetem i jesteśmy taryfikowani za roaming, który do tanich nie należy. Stronę domową możemy sobie w tym miejscu ustawić. W moim przypadku to Google. Minimapa nie, nam nie jest potrzebna. Historię mam wyłączoną. Ostrzeżenie o zabezpieczenia włączone. I Java jest tutaj także włączona. Wracamy sobie klawiszem F2. Strona. Kolejna pozycja. Załaduj zawartość wszystko. Tutaj możemy sobie wybrać, czy ma być ładowany dźwięk, zdjęcia i tak dalej. Na potrzeby podcastu zostawiłem, aby wszystkie pozycje były ładowane, grafiki i tak dalej, i tak dalej. Rozmiar ekranu jest pełny. Kodowanie domyślne. Najwygodniej jest sobie tak ustawić, jeśli strona jest dobrze napisana według wszystkich norm W3C, to powinny być literki wyświetlane poprawnie. Zablokuj wyskakujące okienka, to o czym już mówiłem. Automatyczne przeładowanie strony, czyli odświeżanie mam włączone. I rozmiar oczywiście największy. Wracamy. Prywatność. Tutaj ustawiamy, nie będę już tu wchodził, wszystkie te informacje, które wcześniej były tam w opcjach do usuwania, czyli ciasteczka, dane nasze wprowadzone w formularzach, hasła i tak dalej, tutaj możemy sobie wybrać, które mają być zapamiętywane, a które nie. Kanały internetowe, tutaj oczywiście sobie możemy zajrzeć, autoaktualizacje i te kanały są wyłączone po to, aby program nie łączył mi się automatycznie, bo chcę mieć kontrolę nad kosztami korzystania z internetu. Więc tutaj mamy te opcje wyłączone. Wygląda na to, że to już są wszystkie opcje, więc możemy wrócić do samego okna przeglądarki. Tyflo Podcast. W oknie przeglądarki do poruszania się po stronach będziemy wykorzystywać klawisze skrótów. Tutaj najłatwiej zapoznacie się z możliwościami, jakie daje nam TOX, wykorzystując tryb uczenia, czyli tradycyjnie naciskamy klawisz TOX oraz klawisz 0. I w tym momencie mamy włączony tryb uczenia. Teraz jeśli będziemy sobie naciskać po kolei klawisze, na przykład 1.
1: Skok pomiędzy początkiem a końcem kontrolki lub przejście do następnego wiersza w prawej bądź na liście.
0: I tak dalej. Teraz dwójeczka.
1: Następny formularz.
0: Następna ramka. Trójka, następna ramka. Czwórka.
1: Następny nagłówek.
0: Następny nagłówek.
1: Następne łącze lub przycisk.
0: Piątka, następne łącze lub przycisk. Szóstka, następny element niebędący łączem. Siódemka,
1: następny paragraf.
0: Następny paragraf. Ósemka,
1: następne pole tekstowe.
0: Następne pole tekstowe. Dziewiątka,
1: następna tabela lub lista.
0: Teraz naciskam gwiazdkę.
1: Powtórz wstecz.
0: Powtórz ostatnią komendę wstecz. Naciskamy hash, czyli krzyżyk.
1: Powtórz do przodu.
0: Powtórz do przodu. Naciskamy 0. Skok do początku lub do końca strony. Klawisz wyboru naciskam.
1: Uruchom łącze lub przycisk, albo edytuj pole edycyjne.
0: Czyli otwieramy wszystkie pola edycyjne, uruchamiamy łącza, klawiszem wyboru, czyli wduszamy po prostu joystick. Strzałeczki, tradycyjnie w lewo, w prawo, w górę, w dół. I uważam, najprzydatniejsza opcja z tych wszystkich skrótów klawiszowych znajduje się pod klawiszem zielonej słuchawki. Znajdź na stronie. Dla osób korzystających z JAWS-a jest to analogiczna funkcja do wirtualnego wyszukiwania na stronie. Klawisz F2. W tym momencie nie mamy tutaj żadnej informacji w pomocy, ale klawiszem F2 możemy wykonać komendę wstecz, czyli takie tradycyjne wstecz jak w zwykłej przeglądarce. Wyłączamy nasz tryb uczenia. Zatem włączyliśmy przeglądarkę i znajdujemy się na naszej stronie domowej, w tym momencie stronie Google. Do samego poruszania słyszeliśmy, że tych klawiszy jest dość sporo, ale spokojnie wystarczy nam klawisz joysticka, dwójka, czwórka, piątka, zero i klawisz zielonej słuchawki. Będąc na górze strony, naciskam sobie klawisz 2. I w tym momencie automatycznie wskakuje w pierwsze puste czy wolne pole edycji. Na stronie jest to pole do wyszukiwania. Pole otwieram naciskając klawisz wyboru, czyli joystick.
1: Wybierz okno tekst.
0: Okno otwarte. No i powiedzmy, wyszukam sobie moją prywatną stronę, więc wpisuję sobie dane. Piotr. Nie działa tutaj słownik T9, tak więc musimy klepać po prostu wszystkie znaki po kolei. Piotr Witek Bytom i wpiszmy sobie powiedzmy Tyflo. Ponieważ tymi tyflo technologiami się interesuję. Pole edycji zamykamy klawiszem wyboru, joystickiem. I schodzimy na przycisk szukaj i na nim ponownie klawisz wyboru. W tym momencie przeglądarka pyta nas o punkt dostępu. Mamy tutaj każdy, kto ma dobrze skonfigurowany telefon, powinien mieć kilka opcji do wyboru. Ja będę korzystał z sieci Wi-Fi, ponieważ mój telefon posiada taką opcję i jestem w zasięgu takiej sieci. Tak więc ja sobie wybiorę moją Neostradę, ustawiam się na wybranym połączeniu, które mnie interesuje i naciskam klawisz wyboru.
1: Wybierz łączenie 0%. Szukaj przycisk.
0: W tym momencie usłyszeliśmy, że na stronie znajduje się 11 łączy i normalnie, gdyby to była tradycyjna strona Google, moglibyśmy się poruszać po nagłówkach, ale ponieważ tutaj nagłówków nie ma w tej okrojonej mobilnej wersji, idziemy sobie strzałeczkami albo na przykład klawisz 5, będziemy wtedy przesuwać się po odnośnikach, po linkach.
1: Łącze lokalne. Łącze moja szuflada. Piotr Witek, poznaj moją lepszą stronę. stronę.
0: Trafiłem jako pierwszy wynik w wyszukiwaniu, pojawiła się moja strona internetowa, więc dajemy na niej, na tym odnośniku joystick, klawisz wyboru i otwiera się nam moja strona prywatna. Skoczymy sobie na koniec strony z powrotem na początek, 11 nagłówków, więc może idźmy po nagłówkach. Naciskam klawisz 4. Ponownie czwórka. Myśli nieuczesane. I tak dalej. Po nagłówkach możemy sobie skakać, zobaczyć, co jest na stronie ciekawego i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chcielibyśmy wrócić, wystarczy nacisnąć sobie klawisz F2 i w tym momencie wykonywana jest komenda wróć i wróciliśmy do strony Google. W ten sposób możemy korzystać z Google przy pomocy naszego telefonu. Jak korzystać z zakładek, które już wcześniej sobie zrobiliśmy? Otóż tak jak mówiłem, najpierw wchodzimy w opcje, klawiszem F1, w dół schodzimy na zakładki, wybieramy tę opcję i tutaj mamy listę stworzonych wcześniej zakładek. Na przykład Tyflo Podcast, Wikipedię, powiedzmy, że wejdziemy sobie na stronę Tyflo Podcastu. Na wybranej pozycji nacisnąłem joystick. W tym momencie otwiera mi się strona Tyflo Podcastu. Słyszymy, cały czas jesteśmy informowani, ile kilobajtów jest pobieranych. Jesteśmy na górze strony, ponieważ ta strona jest bardzo dobrze przygotowana, więc także możemy korzystać tutaj ze skrótu klawisz 4 po nagłówkach się poruszać. Widzimy, że nie stanowi to żadnego problemu poruszanie się klawiszem 4. Teraz na przykład idę sobie strzałeczką w dół. Mamy informację, kiedy podcast był dodany. 27 komentarzy. Idę dalej. Dodać mogę komentarz. Mamy tutaj oczywiście opis danego podcastu, dodany przez administratora. Schodzimy w dół. I jeśli na przykład chcielibyśmy sobie pobrać podcast, mamy tutaj link do pobrania. Pobierz plik z audycją. Wystarczy, że wciśniemy tutaj klawisz wyboru i nasz podcast będzie pobierany i będzie możliwość ściągnięcia sobie tego podcastu na telefon i odsłuchania go. Niestety nie ma możliwości odsłuchiwania naszych podcastów online przy pomocy telefonu. Mam nadzieję, że to się zmieni w niedługim czasie. Ponownie wejdźmy sobie do zakładek. Zakładki. No i powiedzmy, że wykorzystamy sobie możliwości Wikipedii i wejdziemy sobie na stronę Wikipedii. Otwiera nam się strona encyklopedii internetowej. Czekamy na informację o ilości linków na stronie. Informacja się nie pojawia, więc może naciśniemy sobie klawisz 0, aby odświeżyć stronę. Strona nam się nie otworzyła, zatem spróbujemy wejść na nią jeszcze raz. Wybierzemy sobie zakładki. Strona nam się buntuje. I ponownie wybieramy wikipedia.org. Rzeczywiście dzisiaj encyklopedia jest wyjątkowo wolna.
1: 118 kawy, 125 kawy, 130 kawy, 135 kawy, 145 kawy, 165 kawy, 186 kawy.
0: To niestety są wszystkie te informacje na przeładowanych stronach, które muszą się nam załadować do telefonu. Wszystkie banerki. Niestety na potrzeby podcastu włączyłem wszystkie możliwe opcje, więc wszystkie te informacje musiały się nam pobrać. Słyszeliśmy prawie 300 łączy, No ale spróbujmy czegoś wyszukać w Wikipedii. Przejdźmy do pola formularza, naciskam klawisz 2. Chwilkę to zabrało. I teraz w pole edycyjne wpiszmy sobie może chociażby nasz podcast. Podcast.
1: Wybierz tekst podcast.
0: Tak.
1: Przejdź do strony o dokładnie takim tytule, o ile istnieje przycisk.
0: Przejdź, przycisk, proszę bardzo, klawisz wyboru. I zobaczymy, co nam Wikipedia pokaże. Przekierował nas Wikipedia, przekierowała nas na hasło podcasting. Znowu musi załadować mnóstwo informacji.
1: Na stronie 1 lalka, 9 nagłówków.
0: 9 nagłówków, no to my sobie wygodnie skorzystamy z nagłówków. Naciskam klawisz 4.
1: Nagłówek poziom 1, podcasting, łącze, edytuj.
0: Podcasting. Przekierowano. Z podcast. Idę strzałeczką w dół w tym momencie.
1: Podcasting.
0: Podcasting.
1: Podcast. Spolszczone.
0: Spolszczone. No to podcast. Może zamiast klikać co chwilę strzałkę, nacisnę TOX, skrót TOX-a i strzałkę w dół.
1: Podcast. Spolszczone. Podcasting. Podcast to forma łącze internetowej, publikacji dźwiękowej lub filmowej, najczęściej w postaci regularnych odcinków z zastosowaniem technologii. Łącze RSS nazywa wzięła się z połączenia słów.
0: Jak więc widzimy, możemy bez problemu korzystać z wyszukiwania, czy to w Wikipedii, czy to w Google, odwiedzać różne strony, otwierać tryby formularzy itd., itd. Teraz przejdźmy do tej zasadniczej rzeczy, czyli jak w tej przeglądarce wpisywać adres nowej strony. W tym celu, jak wspominałem, naciskamy klawisz F1 opcję i wybieramy pozycję idź do aby internet. Tak dziwnie czyta, no ale chodzi o tę pozycję. Wybieramy ją sobie klawiszem wyboru. Jak widzimy, początek adresu strony mamy wpisany. TOX powtórzy ładnie. Tak więc teraz pozostaje nam wpisać nazwę danej strony internetowej, jej adres i musimy to robić uważnie, ponieważ przeglądarka będzie starała się za nas dokańczać adres, więc musimy pilnować, żeby nie wstawiła nam jakiejś tam niepotrzebnej literki. Tak więc wpiszmy sobie może adres YouTube. No właśnie, nie ma polskich liter. Ja sobie sprawdzę ten adres, bo jakiś błąd tu mamy. No właśnie. W, X, Y. I w momencie, gdy mamy adres wpisany, dajemy klawisz F1, potwierdzając nasz wybór. No już, strona nam się szybciutko otwarła. YouTube Broadcast Yourself. Sam się nadaj, co niniejszym czynię, ale jak widzimy, nie ma najmniejszego problemu z wpisywaniem adresu, tyle że trzeba uważać, ponieważ na co dzień nie wpisujemy adresów tak z klawiatury, więc musimy to robić na początku przynajmniej uważnie, zanim dojdziemy do jakiejś tam wprawy. Teraz, skoro mamy wpisany adres nowej strony, możemy dodać go do zakładek. Jak tego dokonujemy? Znowu opcje. Zapisz jako zakładkę. Gdy wybierzemy tę pozycję, w tym momencie możemy sobie wpisać nazwę, pod jaką będzie się ta nasza zakładka pojawiała wśród naszych zakładek i warto jest najpierw sprawdzić sobie strzałeczką w górę, w dół, czy program już nie dodał nam jakiejś nazwy. Tu na szczęście nic nam nie dodał, więc możemy sobie sami wpisać. YouTube. Potwierdzamy nasz wybór i możemy teraz wejść sobie do zakładek w opcjach i zobaczymy, czy jest tam nasza zakładka. Zakładki. I mamy tutaj YouTube. Sprawdźmy, czy działa. Wejdźmy z zakładek na stronę Tyflo Podcastu. Strona nam się otwiera. Jak widzimy, w miarę szybko, więc możemy sobie od razu wybrać z powrotem opcję. Zakładki i z zakładek YouTube. Wybieramy tę zakładkę. I od razu wchodzimy na stronę YouTube. Czy z YouTube możemy korzystać przy pomocy naszego telefonu? Oczywiście, że możemy. Wystarczy, że przejdziemy sobie na pole edycyjne. Otworzymy je. Wpiszmy sobie, powiedzmy, KMP, Kabaret Młodych Panów. KMP Górnik. Tak się nazywa jeden ze skeczy. Szukaj. I w tym momencie mamy już 32 łącza, nie 42. No i sprawdźmy, przejdźmy sobie może po łączach, piąteczką. No powiedz, mamy tu odnośnik. Naciskam klawisz wyboru na danym odnośniku. I może wyłączymy sobie, wyciszymy TOPSa, żeby zobaczyć, lepiej nam się słuchało, jak dany sketch nam się załaduje. W tym momencie oczywiście głośność samego odtwarzania możemy sobie regulować klawiszami ciszej, głośniej w naszym telefonie. Teraz ściszam i oczywiście mogę sobie podgłośnić. Jak słyszymy, ze sketchem nie ma żadnego problemu. Możemy sobie z YouTube'a korzystać przy pomocy naszego telefonu komórkowego. Oczywiście, jeśli chcemy cofnąć naszą stronę, wrócić się do okna wyszukiwarki, wystarczy nacisnąć klawisz F2. Naciskam F2. Oczywiście dwa razy musiałem go nacisnąć, o czym zapomniałem i Was poinformować i sam przy używaniu. W przypadku YouTube'a musimy to nacisnąć dwa razy, ponieważ tam włącza nam się odtwarzacz flash. Właściwie w HTML-u piątce, ale musimy dwukrotnie nacisnąć klawisz F2, aby z okna odtwarzania w YouTube'ie wrócić do głównej strony YouTube. Jak więc sami widzicie, korzystanie z przeglądarki internetowej wbudowanej w telefony firmy Nokia z Symbianem i z wykorzystaniem programu odczytu ekranu TOX jest zdumiewająco proste, łatwe, może być bardzo przyjemne, szczególnie jeśli ktoś na przykład z domowników zajmuje nasz komputer, a my chcemy skorzystać sobie z internetu. Coś sprawdzić, czegoś poszukać, może czegoś na YouTubie posłuchać sobie jakiegoś sketchu. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Bierzemy nasz telefon, najlepiej jeszcze abyśmy mieli w domu sieć bezprzewodową, bo wtedy robimy to za darmo i oczywiście nasz telefon musi być wyposażony w kartę Wi-Fi i wtedy możemy właśnie bawić się w ten sposób. To jest bardzo przydatna rzecz, jeśli wybieramy się gdzieś poza dom i nie możemy zabrać naszego komputera, nawet jeśli jest to jakiś netbook. Gdy siedzimy na rynku jakiegoś większego miasta, gdzie mamy pełno darmowych hotspotów, czy gdzieś w McDonaldzie, chcemy skorzystać z internetu, nie ma z tym najmniejszego problemu. Ja wszystkim polecam tę formę korzystania z internetu. Oczywiście mamy pełną świadomość tego, że telefon nigdy nie zastąpi nam komputera i tradycyjnego przeglądania internetu, które jest o wiele wygodniejsze niż korzystanie z klawiatury telefonu, ale może być to swojego rodzaju substytut w momencie, gdy nie mamy dostępu do naszego komputera. I jak widzimy, jest to bardzo prosty sposób, tak więc wszystkich zachęcam do korzystania z niego. I jeśli mielibyście do mnie jakieś pytania związane z dzisiejszym odcinkiem Tyflo Podcastu, zapraszam do kontaktu ze mną, najlepiej poprzez stronę internetową tyflopodcast.net lub poprzez moją prywatną stronę internetową www.piotr-witek.neostrada.pl. Dzisiaj już wszystkim dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinku Tyflo Podcastu.
2: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: QB Games proudly presents 1428 Shadows over Silesia. Loading, resume. Welcome to the demo of 1428, Shadows over Silesia, where you can try out the entire first chapter. The game is still under intensive development. Don't be discouraged if you run into bugs, and there may be plenty of them. You may see something unusual or unsightly, the game may crash unexpectedly, display an error, or run slower than it should. You can report bugs and give feedback on Discord. Link is at the bottom right of the screen. You can control the game using the keyboard and mouse, or plug in the controller and play using that. Have fun. Peter Kubisek aka QB Games. Okay.
5: Witam wszystkich, dzień dobry, Tomasz Tworek z tej strony, albo jak kto woli, Lirin. Tak po prostu. Mam dla was dzisiaj coś specjalnego. Jak już oczywiście słyszeliście, gramy w 1428 Shadows over Silesia. Albo jak kto woli, również można powiedzieć po polsku, Cienie nad Śląskiem. Tak, gra, w którą będziemy grać, bo jeszcze w nią nie grałem. Sprawdziłem tylko różne rzeczy, ale tak naprawdę jeszcze nie grałem, więc będziemy to ogrywać razem. To gra wideo, która posiada accessibility, czyli dostępność dla niewidomych, i gra, która jeszcze nie wyszła. Nagrywam ją 31 marca. Gra ma zaplanowaną datę na 8 września, więc dzięki uprzejmości QB Games dostałem kluczyk i mogę wam pokazać wersję demo, która jest tylko i wyłącznie dostępna dla tych, którzy robią właśnie content, nagrywają, streamują i tak dalej, i tak dalej. Więc bardzo dziękuję za klucz, bardzo dziękuję za możliwość twórcom, za to, że mogę tę grę pokazać właśnie wam. Więc mam nadzieję, że niedługo po tym, jak nagram ten podcast, będziecie mogli to przesłuchać i zapoznać się z materiałem. Na pewno zrobię materiał dłuższy, jeśli oczywiście gra już się ukaże, więc to też wyląduje na Tyflo Podcaście. Ale od czego się zaczęło? Poopowiadajmy sobie trochę, bo to cały development gry to już jest około 2 lata. Śledzę to praktycznie od początku i prawie od początku mam kontakt z twórcą, bo QB Games jest tak naprawdę, no, w sumie jednoosobowym studiem. Oczywiście tam jest pomoc przy dźwięku, przy grafice i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jakby cały projekt jest, że tak powiem, pod nadzorem głównie jednego programisty, człowieka, który wpadł na pomysł i który zajmuje się całą fabułą, historią i tak dalej, i tak dalej. QB Games to tak naprawdę nasi sąsiedzi, bo gra jest z Czech. Także w zasadzie nasi sąsiedzi. No tak, no. I bardzo miło, że akurat są zainteresowani dostępnością. Ja cieszę się, że również mogę gdzieś tam brać w tym udział jakoś. No i to jest kolejny przykład pod The Last of Us, które również dla was nagrałem. kiedy twórcy bardzo poważnie biorą sobie to do serca i starają się do gry wideo dodać accessibility, co jest dla mnie świetne. Czym jest ta gra? W zasadzie to taki action adventure, w sumie taki bardzo akcyjniak, ale taki przygodowy z elementami RPG, o czym powiemy sobie więcej pewnie podczas rozgrywki. I akcja dzieje się, słuchajcie, na Śląsku i nawiązuje bardzo mocno do wojen husyckich. Jak autor sam przyznaje w ogóle, zainspirowała go trylogia husycka Andrzeja Sapkowskiego, którą ja osobiście bardzo lubię. Znam, polecam również wszystkim, żeby się zapoznali z materiałem, bo warto. Także gra jest bardzo mocno wzorowana. Jakby słuchajcie, kolejna gra, która jest gdzieś tam wzorowana literaturą naszą, polską, i to od Andrzeja Sapkowskiego właśnie, czyli Wiedźmina już mamy, chociaż jest niedostępny niestety, ale ten przykład, no, ja jestem ciekaw, ja naprawdę jestem ciekaw, bo gra zapowiada się na jakieś 30 godzin rozgrywki, czyli nie mało. Gra na razie będzie dostępna tylko na PC, na Steamie i to będzie jedyna platforma na razie. Były dyskusje, dlaczego tylko na Steamie, dlaczego nie na Itchu, dlaczego nie na tych platformach. Twórca twierdzi jednoznacznie, że Steam dla niego jest najlepszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o zabezpieczenia, bo inne platformy, no cóż, powiedzmy sobie szczerze, nie są tak dobre, jeśli chodzi o zabezpieczenie gry i tak dalej, i tak dalej. To znaczy, wiadomo, dla każdego wszystko jest możliwe, jeśli się tam chce, no to krakowanie niestety rozwija się prężnie, aczkolwiek wiem, o co chodzi twórcy i ja to w zupełności popieram. Zwłaszcza, że Steam jest całkiem do ogarnięcia, więc ja nie mam z tym problemu. I mam nadzieję, że nikt z was nie będzie miał również. Tak, no była tutaj informacja, że gra może się gdzieś tam wysypać, mogą być błędy, mogą być różne rzeczy, więc możemy się spodziewać różnych ciekawostek. Mam nadzieję, że tak nie będzie. No i cóż, będziemy grać na klawiaturze. Tylko dlatego, że z tego co wiem od twórcy, kontroler jest wspierany. Owszem, sprawdziłem, on działa. Ale musiał mu wtedy grać trochę na kontrolerze, trochę na klawiaturze, bo nie wszystko jest na kontrolerze dostępne, jeśli chodzi o akcje i sprawdzanie różnych rzeczy. Nie jest to jeszcze dostępne, będzie na pewno w finalnej wersji. Natomiast na razie jest to niedostępne, żeby robić różne rzeczy z poziomu kontrolera. Szkoda, bo lubię grać na kontrolerze, ale jakoś sobie poradzimy. Mam nadzieję. Nie wiem, jak długie jest to demo dokładnie. To znaczy, nie wiem, ile nam to zajmie. Myślę, że około godzinki. Gra jest w języku angielskim. Jest brane pod uwagę spolszczenie jej. Natomiast no na razie prace nad tym nie trwają. Tutaj wiadomo, liczą się fundusze i tak dalej. Więc zobaczymy. Zobaczymy, co będzie w przyszłości. Gra jest po angielsku, ma dubbing po angielsku i po czesku. Także wybierzemy pewnie angielski. Chociaż słyszałem grę po czesku i moim zdaniem brzmi to dużo lepiej. Gdzieś tam dużo bardziej wiarygodnie. Chociaż ciekawe jakby było, gdyby ktoś zrobił śląski dubbing. To byłoby genialne. A tak nawiasem, to chyba pierwsza gra, która traktuje w ogóle taką tematykę i w ogóle dzieje się na Śląsku. To chyba jest pierwsza taka produkcja w ogóle. Ja nie spotkałem się jeszcze z czymś takim. Fajnie. Ja lubię Śląsk. Bardzo lubię w ogóle Śląsk. Bardzo lubię tam bywać i tak dalej, i tak dalej. Więc dobrze mi się to kojarzy. Okej. Okay. Sprawdźmy, co tu mamy. Mieliśmy informację wstępną, więc resume, dlatego że ja sobie zacząłem, ale ja sobie zacznę od nowa, także spokojnie.
6: Start the game, arena. Load game. Help. Settings. Exit. Settings.
5: Settings. Mamy game.
6: Sa, game.
5: Language. Mamy English.
6: Voiceovers language.
5: Czeski.
6: Czeski. English. Did voiceovers language.
5: Zrobimy angielski.
6: Subtitles.
5: Włączone napisy. Możemy je wyłączyć, bo na razie nam nie będą potrzebne. A, no właśnie, widzicie. Można zrobić pewną kombinację. Czyli można sobie włączyć napisy. Czyli możemy sobie ustawić, dajmy na to, czeski dubbing i włączyć sobie angielskie napisy. I wtedy są one czytane podczas dialogów, przepraszam bardzo. I to jest świetne. Tego jeszcze nie było. Ale na razie wyłączymy napisy i zostawimy sobie angielski dubbing.
6: Shouting subtitles enabled.
5: Shouting subtitles, czyli napisy, kiedy ktoś tam krzyczy, jakieś rzeczy, też wyłączymy.
6: Disable tutorial.
5: A, wyłączyć tutorial, ale nie wyłączamy tutoriala.
6: Pause on focus loss.
5: Dobrze, to jest zatrzymanie gry, jeśli straci fokus, w sensie alt tab na przykład, zmienienie okienka i tak dalej. No i tu mamy tyle.
6: Game, sound.
5: Sound, master.
6: 103%,
5: 103%. O, to można tak sobie podgłaśniać. Dobra, to może zrobimy tak. Miejmy nadzieję, że będzie dobra głośność. Muzykę trochę sobie ściszymy. Okej, myślę, że tak. Może tak. Zobaczymy. W razie czego ściszymy. Tu mamy dźwięk. Tu mamy głosy postaci. User interface, czyli wszystkie dźwięki interfejsu.
6: Audio output.
5: Output mamy stereo.
6: Stereo, quad, disabled. Stereo, enabled, quad, disabled, surround, disabled, surround 5. Surround 7.1. Pro logic.
5: Okej, a co to jest quad?
6: Stereo, quad, dis audio output, quad. User inter audio output.
5: Aha, czyli to jest coś takiego.
6: Quad, enable, stereo, disable, audio.
5: No nic, zobaczymy. Na razie tak to zostawimy. Visuals, czyli mamy tu grafikę. Mamy wybór ekranu.
6: Resolution 1920x1080
5: 60. Tu jest rozdzielczość. No, wszystkie rzeczy a propos grafiki. Na razie sobie zostawimy. Controls.
6: Disable mouse cursor. Enabled.
5: Czyli mamy. Mamy kursor myszy, ale to jest wyłączone. Aha, czyli mamy primary, czyli W. Aha, i mamy secondary, czyli mamy alternatywne, mamy strzałki.
6: Up left primary A, down primary S, right primary D, sprint primary.
5: Shift mamy sprint.
6: Auto run primary caps lock. Use auto use slash talk to slash pick up primary LMB. Switch to use slash talk to slash pick up primary LMB. Use slash talk to slash pick up secondary E. Use switch to next interactable object primary Q. Switch to next interactable object secondary unassign. Switch. Hi, switch to next interactable.
5: Next interactable, czyli możemy sobie sprawdzić, jaki mamy obiekt, z którym możemy wejść w interakcję.
6: Highlight all interactable objects primary space.
5: A, podświetlić wszystkie interaktywne to spacja.
6: Draw slash hide weapon primary.
5: Tabem możemy chować i wyjmować broń. Okej.
6: Okay. Attack primary LMB. Attack secondary.
5: Control albo left mouse button. Attack.
6: Block attack with shield primary RM.
5: Aha, albo prawy przycisk myszy.
6: Block attack with shield secondary.
5: Albo alt. Okej. Okay. Jakby pewnie będę grał z myszką.
6: Crouch slash sneak
5: primary. C to jest kucanie albo skradanie się.
6: Look around. Plus turn is in combat. Primary RMB. Look around, plus turn is in combat, primary RMB. Look around, plus turn is in combat, secondary shift. Look, rotate the camera primary. Rotate the camera.
5: A, czyli tu mamy obrót kamery.
6: Open the inventory.
5: I to jest ekwipunek.
6: Default inventory action primary RMB. Journal primary div default inventory action secondary Q. Div journal primary J.
5: J mamy dziennik.
6: Map of Silesia primary.
5: Mapa Śląska M. F1 mamy help.
6: Screenshot
5: mamy zrzut ekranu.
6: Quick save primary.
5: Mamy szybki zapis i szybki, szybki odczyt, znaczy wczytanie gry.
6: Strafing primary right shift.
5: Strefowanie right shift.
6: Audio cues help primary.
5: F2 to jest audio cues help.
6: Jump to previous sentence
5: primary. A, tu możemy sprawdzać historię. Nie wiem, co ktoś mówił albo jakieś tam zdarzenia.
6: Jump to next sentence primary.
5: Page up i page down.
6: Quest Tracker
5: T, czyli aha. Czyli możemy sobie sprawdzać, jaki mamy quest obecnie.
6: Character status.
5: Z to jest status postaci.
6: Compass primary.
5: X to kompas.
6: Environment description primary.
5: R to jest opis otoczenia, słuchajcie, także mamy opisy nawet.
6: Repeat previous message primary V.
5: V to jest powtórzenie ostatniej wiadomości.
6: Announce nearest enemy status primary.
5: Kropka, aha. Aha, czyli status postaci.
6: Announce location coordinates primary.
5: Mamy koordynaty, w sensie coordinates, czyli nie umiem w polski. Wiadomo, o co chodzi, wiecie. współrzędne.
7: Navigation assistance primary.
5: Aha, mamy navigation assistance, czyli tam pomaga w nawigacji.
7: Snap to nearest interaction slash enemy primary B. Next custom waypoint primary. Previous custom waypoint primary. Clear waypoint primary delete. Toggle character sonar primary F. Toggle character sonar primary F. Announce nearby enemies primary. Announce nearby enemies secondary on a sign. Announce nearby enemies primary. Controls. Accessibility. Read text.
5: Read text, to mamy zaznaczone, czyli żeby czytał tekst.
7: Read subtitles of the spoken word.
5: A, tutaj jest. Aha, i tu, o, widzicie, to jest tu, ja sobie wyłączyłem napisy w grze. Okej, okay. Tu jest, żeby czytał napisy.
7: Disable lock camera rotation.
5: Tu mamy, blokujemy kamerę.
7: Disable camera. Keep signals only. Disabled. High contrast mode.
5: Tu jest kontrast.
7: First person sound.
5: Aha, dźwięk z pierwszej osoby.
7: Navigation assistant.
5: Asysta włączona.
7: Confirm moving to another area.
5: Aha, potwierdzanie, że przenosimy się do jakby do innej lokacji.
7: Accessible timed events.
5: Accessible time events, czyli trochę mamy jakby mamy więcej czasu na różne eventy, takie, które są na czas.
7: Slower enemy in combat.
5: Wolniejsi troszkę przeciwnicy w walce, to się przyda, bo gra jest dość trudna i jest szybka. Bardzo dużo się tu dzieje.
7: Accessible stealth.
5: Aha, czyli mamy dostępne skradanie się.
7: Maximum number of enemies to attack.
5: Mamy 5 maksymalnych ustawień na 5. Maksymalnie ilu przeciwników może być? Na razie jest 5. Zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie. Może będzie za dużo, nie wiem.
7: 4, 5.
5: No nie wiem, będzie ciężko. No nic, zobaczymy.
7: Show cues on the display. Disabled. Environment has changed audio cue.
5: Dobra.
7: Enabled. Cinematic start and end audio cue.
5: Tu mamy audio cue do kiedy się zaczyna cutscenka albo się kończy.
7: Obstacle sonar.
5: Tu mamy sonar obiektów dookoła.
7: Sonar vibration feedback.
5: To jest jak używamy kontrolera.
7: Sonar scans sideways.
5: Tutaj skanuje nam lewo prawo.
7: Character sonar.
5: Sonar dla postaci.
7: New interaction available audio cue. Enable. Ignore torches.
5: Ignore torches, czyli aha, ignoruje pochodnie.
7: Enemy nearby audio cue. Enabled. Enemy saw you audio cue. Enabled. Enemy is attacking audio cue. Enabled. Can enemy saw you audio cue. Enabled. And can successfully attack audio cue. Enabled. Low health audio cue. Enabled. Access restore default. Do you want close?
5: Czy chcesz no. zapisać?
7: Yes.
5: Tak, chcę.
7: Resume.
5: Okay. Jesteśmy w menu głównym. Jak tutaj słyszycie, już coś tam się dzieje. Fajnie to zrobione. Dobra, słuchajcie. Lecimy, nie? Zaczynamy nową grę.
7: Loading. QB Games. Proudly presents. A game by Petr Kubasek.

0: Prudnik in the morning. You will go there tomorrow, after you've finished in Sukhmantle. Everything clear?
1: Clear.
2: Clear.
3: Okay, czyli dostaliśmy zadania.
0: All right, you're dismissed. And brothers, may Christ be with you.
4: And with you, brother. Good luck. Do you hear? It's already started.
3: Się zaczęło. Czyli będziemy tutaj...
4: We will meet behind the village. Don't stay there much. We still have a lot of work to do.
5: I'll find the guys and we'll follow you right away.
4: All right then, Brother Hinek. For now, go with God. Here!
3: No, czyli sobie będziemy z Polakami tutaj. Czesi z Polakami będą sobie tutaj robić ofensywne rzeczy. O, mamy nowe zadanie. Jeszcze tylko coś chcę.
6: New journal entry.
3: O, mamy nowe zadanie.
6: You can't dismount your horse now. You can't draw your weapon. You're sitting in the saddle of your steed. You are on a forest path with a small river running beside it. There are woods all around.
3: Mamy nowy wpis.
6: Just before Rellersdorf, I was instructed to join the people of the Polish Knight Beslav Puchle of Winoa. We have to go to Hennersdorf and then on to Zuckmantle. On the other side from Hermannstadt, Otto of Lazy should secure us and together we should meet at Edelstein Castle.
3: Okay, czyli z Polakami.
6: Just before Rellers, just before Thursday, just before... Current quest, find and gather your troop, find Beslav Puchle on the field behind...
3: Okay, czyli na razie lecimy.
6: 41...
3: Możemy sobie biec na koniu, znaczy tak.
6: 32 fathoms to the
3: destination. Dźwiękowe jest bardzo ładnie w ogóle, bardzo mi się podoba. Akurat. O, tu mamy NPC gdzieś po prawej. Tutaj właśnie są te dźwięki.
6: 15 fathoms.
3: 15. Nie wiem jak to. Fathoms, nie wiem kto się tłumaczy.
6: Leave area. Game saved.
3: Czyli właśnie przechodziliśmy do następnej lokacji.

0: Options. Exit. Resume. Egg back to me. Help. Settings. Load. Get. Set. Game. Savvy. Can access. Control. Disable. Up. Left. Down. Right. Spot. Use. Highlight all interactable objects. Primary space. Switch to next interactable object. Primary queue. Use slash talk to slash pick up primary LMB. Use slash talk to slash pick up secondary E. Use control resume. Pick up short sword, strength, villager. Pick up old rusty axe, strength, 20, villager.
1: Strasznie szybko uciekają. Tu mamy te przedmioty, chcę zobaczyć.
0: Pick up. Pick up short sword. Pick up hammer. Strength. 20, range, 0, 7 fathoms. Pick up short sword.
1: Czyli tu nic ciekawego nie ma. Mamy tutaj, możemy sobie pozwiedzać, ale nie wiem, czy... O, ale to chyba było to samo, tak? Tu mamy domy, możemy sobie pochodzić, posprawdzać. O, tutaj mamy zablokowane. O, coś tu jest.

O, nie da się. Ale dużo tutaj tych. Dobra. Jesteśmy w sumie husytami, nie? Dobra, nikogo nie ma? To chyba kura była, ale szybka bardzo.

0: No, kury są. Kury są szybkie. Nie jest to łatwe, słuchajcie. No, myślałem, że da się kurę tutaj ładnie rąbnąć.
1: There are no enemies nearby. There are no
0: Ale myślałem, że uda mi się. Dobra, nie będziemy tracić czasu, co? Ale lubię sobie eksplorować i lubię sprawdzać możliwości.

chyba dostała, ale nie wiem.

0: No to są tylko te rzeczy. Nie bardzo rozumiem. I tak się mogę kręcić dookoła.
1: Two fathoms to the destination. Three fathoms. Just before Rellersdorf, I was instructed to join the people of the Polish Nitrobest. Just Thursday, Close. Current quest plunder Hennersdorf burn the remaining houses.
0: No właśnie. A co, ja mogę włączać i wyłączać?
1: You see fields and village buildings around you. Some of them are on fire. You see fields and village buildings around you. Some of them are on fire. Current quest plunder.
0: Chyba nie rozumiem.
1: Two fathoms to. Two fathoms to the destination. Inventory to. Egg torch equip. Torch, throw the torch at the house.
0: Trzeba rzucać. Dobra. Byłbym przy domku. On mi mówił o pochodniach i dał mi 10 pochodni. Dobra. Także trzeba rzucać pochodnie na domy i trzeba je palić. Okej. Okay. Ciekawe, czy to się zacznie palić bardziej, jak to coś zastanę. Rzuciłem pochodnie i zobaczymy. Jestem ciekaw. No tak na razie nic się nie dzieje jakby. Nie wiem, może to chwilę trwa, nie wiem. No nic, idziemy dalej.
1: Three fathoms to. Four Three fathoms. Inventory torch, not equip. Torch, throw the torch at the house. Item lost. Ten. Seven.
0: Idziemy, kolejny domek.
1: Four fathoms.

0: Pick up old rusty axe, strength. Pick up.
1: Co tam jest?
0: Pick up hammer.
1: A, dobra, to... 20. To nieważne, te przedmioty już widziałem. Dobra, nie będę ich podnosił.
0: 3 fathom. 3 fathom. Inventory equipped. Torch through the tall.
1: Siup, poszło.
0: Item lost 23.
1: Idziemy dalej.
0: 20 fathoms to the destination. 16. Eleven fat. Eight fat.
1: Dobra, muszę podejść pod domek.
0: Five fat. Three fathoms.
1: Dobra, jestem.
0: Inventory to equip torch through the tor. Item lost.
1: Siup.
0: 18.
1: Dobra.
0: Fourteen fathoms.
1: Psy. Sprawdziłem, czego ma zabić, ale... Wow, ale to jest przeciwnik. On mnie chce tego. On mnie chce gryźć.

0: Health, 100%. Energy, 72.
1: Ale to jest bestia. Pies mnie chce gryźć.
0: There are no enemies near dog.

Nie mogę tam iść? On chyba schował się za czymś, tak mi się wydaje.

0: Nie będę go ganiać i marnować energii. Ale trzeba rzucać pochodnie dalej. O, stoimy przed domkiem.
1: Inventory torch, equip torch, 6 PCS. Through the torch at the house.
0: Tak jest.
1: Item task completed.
0: Dobra, zrobiłem zadanie.
1: Current quest plunder task completed.
0: Mamy nowe zadanie, okej, zobaczmy.
1: Current quest speak to Debeslev Pachula.
0: Okej, muszę tam iść.
1: 60 fathom.
0: Domy się ładnie palą, słuchajcie. Pięknie.
1: 54 fathoms to the destination. 50 fathoms to the...
0: W sumie aż dlatego jest tak trudno, wiecie, w sumie to gramy jakimś takim bratem, w sensie mnich czy coś, to on raczej nie jest jakimś wojownikiem. Więc, no, nie walczy jakoś bardzo dobrze.
1: 43.
0: To by tłumaczyło, dlaczego ta walka jest tak wymagająca.
1: 44 fathoms to the depth. 51 fathoms. 52 fathoms.
0: Okej, musimy przejść przez mostek. Jeszcze jakieś połowa drogi przed nami. O, coś tutaj jest. Ja bym chciał zobaczyć, co to. Nie.
1: Explore carriage.
2: Nice wagon. If we can't fit everything onto our own wagons, we can hitch a horse to it and take it with us.
1: Explore carriage.
2: Nice wagon. If we can't fit everything onto our own wagons, we can hitch a horse to it and take it with us.
1: Explore carriage.
0: No, ciekawe.
1: 32 fathoms.
0: Okej, można sobie eksplorować i sprawdzać różne rzeczy.
1: Explore carriage dog.
0: Znaczy mnie gonił ten pies teraz.
1: Destination. 17 fathoms to the destination. 12 fathoms.
0: Nie będzie mnie gonił.
1: 8 fathoms to the...
0: Dobra, już zaraz jesteśmy u celu.
1: 5 fathoms.

0: Oh, I'm gonna twist my ankle in here.
1: 182 fathoms to the destination. There are no enemies there.
2: Nie ma tu żadnych obiektów, z którymi mogę wejść w interakcję. Czyli podejrzewam, że to jakaś zagadka.

Nie, stąd chyba przyszliśmy. Tu mamy drogę, ale która prowadzi nas właśnie tu.

0: Inventory tort. Egg. May pouch duck. Mace. Stripe pouch duck at Bahamica. May egg. 2 PC torch. 5 equip torch. That's 5 better. PCS.
1: What? Czyżby trzeba było mieć pochodnie?
0: 180.
1: Pochodnia chyba, tak mi się.
2: Sure those three sons of bitches are around here somewhere, and they'll jump at me from the shadows.
1: 100. Czyli trzeba było odpalić pochodnie. Aha, i tu mamy jakieś rzeczy.
0: Explore scattered bones.
1: Tu mamy jakieś kości.
2: They look human. I have to be careful or mine will be added to the pile.
0: Explore scattered bones. Pick up grassy pragences.
2: Beautiful.
0: Grassy pragences acquired. Explore scattered bones.
1: Okej, dobra. Tutaj był grosz. Dobra, warto sobie poeksplorować.
0: 168.
1: Dobra, idziemy dalej. No jednak zapomniałem, że to są pochodnie. Ciekawe co, bo gdybyśmy nie mieli pochodni, czy wtedy by się zalokowała gra, czy dostalibyśmy i tak tutaj pochodnie?
0: 161.

Tu są jakieś światła. Co z nimi? Nie wiem, podejdę. No i jestem, i co? 100. Mamy tutaj jakieś światła i nie bardzo wiem, o co z nimi chodzi. Tu mamy kolejne światła. 140 fathom. Nie wiem, co z nimi. A, idę za światłami, okej. 130.

0: 23 fathom.
1: No dobra, ale to mnie prowadzi do drzwi, a mi brakuje jeszcze chyba 2 groszy, bo tam przeczytało, że jest 3 na 5, czyli prawdopodobnie...
0: 50. Insert key. Open metal door. Insert key.
1: No nie mogę, insert bo nie mam key. Klucza.
0: Open metal door.
1: Zaraz, a jakbym poszukał...
0: Open metal ins...
1: Trochę inaczej. Pozwiedzamy.

0: O, jest tam coś. Chyba, że tutaj byłem i mnie prowadzi do... Chyba to są te drzwi.
1: Insert.
0: No właśnie, wróciłem. Dobra, tak, wróciłem sobie tu. Okej, okej. Pytanie, czy jest coś, o czym nie wiem? Tu mamy przejście, mamy korytarz. Mogę sobie tutaj wejść. To na pewno. Okej, tutaj mamy to. Czyli tam nie przejdę, bo jest zablokowane. I tutaj też nie przejdę.
1: Inventory left. Torch equipped. Torch 3 PCF. Insert key. Inventory letter. Letter to Gerhard. Torch letter. Strange artifact. Equip. Drop. Equip. Strange. Insert strange artifact.
0: A może to?
1: Item lost. Strange artifact.
2: Yes, it fits.
1: Unlock metal door.
0: O kurczę, artefakt miałem, widzicie?
1: Open metal door.
0: No kurczę, a tu się człowiek bawi i kombinuje. Ja łażę i szukam, widzicie, ale...
1: Close metal door.
0: Chciałem z wami pograć po prostu. I teraz mogę sobie...
1: Task completed.
0: Task completed. Dobra, idziemy, tutaj już, już jesteśmy...
1: Leave area. New journal entry. Games loading.
0: Dobra, game saved. Nowa miejscówka.
1: 50 fathom.
0: O, coś tam jest.
2: There's a hole on the floor.

0: Health, 83%.
1: Ale mnie dziabło. 30. Ale to mnie prowadzi tutaj. Dlaczego?
0: Thirty-five fathoms to the destination. 35 fathoms to the destination. Middle, 34 fathoms to the destination. Left. 34. Middle platform pressed, left portcullis opened. 34, left.
1: A, bo to są jakieś platformy?
0: 34 middle platform pressed, left portcullis opened. 34, left. Middle platform pressed, left portcullis opened. 34, left.
1: Aha, bo to się otwiera.
0: 35 fathoms. Middle platform pressed, left, third,
1: left. Nie rozumiem chyba czegoś.
0: Custom waypoint 2, custom waypoint 1, 11. 8 fathom. Six fathom.
1: Dobra, spróbuję. Four. Spróbuję tą dźwignię.
0: One fathom. There are no enemies nearby. You've used lever. Use lever one is lowered. Custom waypoint 2. Quest waypoint 1.
1: Nie wiem, o co tu chodzi, ale opuściłem dźwignię. Nie wiem, co ta dźwignia zrobi.
0: 44. Strange step and grill. 39 36 fathoms. Oh. 35 middle platform pressed, left portcullis opened. 34 left portcullis closed.
1: Czyli jest zamknięte.
0: Middle platform. 34 fathoms to the destination. 35 fathoms to.
1: Umarłem prawie. Wow, wow.
0: Health 17%.
1: 17 zdrowia, ładnie. No po prostu jestem wielki.
0: Custom waypoint 1, custom waypoint 2, 4 fathoms to the destination. Use lever, you've reached your destination. Use lever 4 is lowered.
1: No dobra, ale to dźwignie.
0: You've reached your destined quest waypoint 1, custom way.
1: Dobra, najwyżej umrę tutaj, słuchajcie. O nie, to dobrze zrobiłem, słuchajcie. Chyba sobie wczytam, wiecie co?
0: Options, egg back health set, load game, L1 chapter, I by fire, autosaves, close, autos, enabled. Autosaves, enabled, disabled, enabled. Auto.

0: 1343. Autosave 14 chapter I by Fire and Blood. Heinek. March 31st, 2022 1334. Autosaves. Close. Autosaves. Autosave 14 chapter I by Fire. Are you sure you want?
1: Yeah.
0: No.
1: Yeah.
0: Loading.
2: 55. Mam nadzieję, że to jest tutaj. Chciałbym to zrobić, słuchajcie, powiem wam. There's a hole of a floor.

0: Pick.
1: What are the levers used for?
0: Pick up brick. New item.
2: Dobra, pozbieram te cegły. Nie wiem, po co one są w ogóle. Pewnie mi się przydadzą później. I guess.
0: 44 fathoms. Use lever 1 is raised.
2: Dobra, to trzeba zrobić tak.
0: Use lever 1 is lower.
2: Powinno mnie tu prowadzić.

0: Pick up brick. New item acquired brick.
1: Dobra, tu podniosłem jedną dźwignię, znaczy opuściłem. I teraz trzeba opuścić tu.
0: 42 fathoms to the strange step.
1: Okej. Nie będę tutaj się poruszać ostro jakoś, ale nie ma drugiej... Nie ma drugiej dźwigni. Dobra, to jest dźwignia. Super. Nie wiem, czy one mi się znowu przydadzą, więc nie wiem, czy robić przy nich checkpointy. Szczerze mówiąc. Dobra. Kurczę, ale niby zrobiłem tak, jak trzeba było.

0: 36. 30.
1: No i zaraz dostanę. O.
0: 34. Middle platform pressed. Left. 34.
1: A, o to chodzi. Ale tam coś było.
0: 34.

0: Use lever 3 is raised.
1: Dobra, ale zrobię sobie tutaj na wszelki wypadek.
0: Quest custom waypoint 1.
1: Dobra, opuszczę ją. Nie wiem czy tak, nie wiem czy tak ma być.
0: Quest waypoint custom waypoint quest waypoint 37 fathoms.
1: Dobra, zobaczymy. Nie wiem. Nie wiem czy tak ma być, słuchajcie.
0: 36 fathoms. Middle plat 34 fathoms. Middle portcullis 31 fat. Pick up.
2: Make it snappy. Take this too. Like that. Make sure it doesn't fall. What a bunch of clumsy idiots you are.
3: Forgive me, Father.
2: What was that?
3: One of those heretics got inside.
1: O nie, będziemy mieli problem. A tam był jakiś przedmiot.
0: Pick up brick. Task completed. New item acquired brick. Village, villager, villager, new tag. Current quest find.
1: Wow, ilu ich jest? Ilu ich jest, ludzie?
0: Village. Door. Man. Village. Nine fathoms to the death.
1: Powiem wam, że jest grubo.
0: Game over. You have back reload.
1: Powiem wam, że jest ładnie w ogóle. Nie mówcie mi, że... A, nie, dobra. Okej, okay, już myślałem, że nie ma save'a. Mam nadzieję, że był.
0: Open door. Close door. 28 fat. Close door. 20 open. 28 fat. Close. 28.

0: Make it snappy. Take this.
1: Task can pick up brick. New item. New village. New town. Game over. You have died. The sword is.
2: Powiem wam, że jest kiepsko. Za dużo ich.
1: Options. Egg back help.
2: Spróbuję na razie sobie trochę.
1: Game set visual controls accessibility read to read this hot first navigate confirm access slower enemy accessible stealth accessible time to confirm moving to navigation is x maximum number of enemies 4-2.
2: Dobra, wezmę sobie dwóch na razie, tak po prostu.
1: Accessibility. Do you want yes? Game. Resume. Open door. Close door.
0: Make it.
1: Press task completed. 24. Village. Oh, village. New tab.
0: I opened the gate.
1: Health 100%. Pick up. Health 100%. Energy 100%. Weapon drop. Game over. You loading strange step and grill. 31 fat.
2: Nie jest takie łatwe.
1: 28.
2: Po co mi są te cegły, co nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Dlaczego było ich tak dużo?
1: Game over.
2: Słuchajcie, nie rozumiem, bo przestawiłem, żeby było. Żeby było mniej przeciwników. Nie bardzo wiem, czy tak to działa. Zaraz zobaczymy.
1: Option egg back health settings game accessibility.
2: Bo ich jest sporo.
1: Show cues on the maximum number of enemies to attack. 2.
2: No jest dwóch. Zmień specjalnie na jednego.
1: Accessible. Do you want to save? Yes. Game. Resume. Exit. Back to main. Are you sure? Yes. Resume. Options. Loading.
2: Spróbuję jeszcze wczytać grę ponownie.
1: Start. Resume. Loading. Strange step and grill. Close. 27 fathoms.
0: Make it.
1: Task complete. New tab. New job.

0: Cap. Game save. Loading. Heineck.
1: O, coś się stało. Kurde, przerwałem sobie niechcąco.
0: Heineck walked out of the portal, pretty sure. Loading.
1: Zabiłem go i wszedłem w portal. O, wszedłem w portal i coś mnie uderzyło.
0: But the story is just beginning.
1: Historia dopiero się rozpoczyna, słuchajcie.
0: To be continued in the full version.
1: O, piękna. Czeska rzecz.
0: 1428. Shadows over Silesia. Credits. Programming. Story. Design. Peter Kubisek. Graphics. Cinti Studios. Polydope Studio. Kodiak Graphics. Ink Phantom Studio. Icemail Burek Sendik. And others. Animations. Malbers Animations. Mixamo. Rekwako. And others. Music. Nicolas Judy Akla Dark Fantasy Studio. Matthias Fons. Quanti Minoris. Sounds. Gamma Master Audio. Epic Stock Media. And others. Quality Assurance, Peter Derla, Daniel Dubsky, Borovaj Klima, Lukas Kotrick, Mattis Lukes, Marek Pospisil, David Skokic, David Stiepski, Translation, English Didelreig, Espinal Oscar Don Hart Gomez, Blind Accessibility Advisor, Lukas Hosned, English Voiceovers, Gabriel Andrews, James Beaumont, Martin Bongard, Roxy Clark, Benjamin Gray, Chance Havens, Peter Hosking, J.C. Marie, Charlie McGuire, Norris Merck, Replica Studios, Czech Voiceovers, Phoenix Pro Dabing, Alf, Estanov, Vaclav Lupak, Boris, Cupido, Lubas Elfie Sedlasek, Uida, Feek, Mikkel Frolde Fralik, Gabriel, Gabriels, Martin Elman, Jan Hanner, Lubas, Marek, Martin, Madej Falma, Peter Hratch, Mili Stechova, Ali, Ottoman, Jerry Widdick, Patrick Beyer, Peter Svoboda, Stepan Koffel, Viktorka, Jan Stelik, Zdenek Kabelka, Special Thanks, Roman Sech, David Herman, Marek Janicek Bielski, Milan Kropik, Michaela Kubikova, Vladimir Stetka, Copyright 2019-2022, Peter Kubisek Akakubi Games, All Rights Reserved.
1: Czy nie dobrze mówiłem? Jakieś 3 lata, no 2019, może trochę wcześniej już nawet się gdzieś tam to zaczęło. Powstaje ta gra. No i słuchajcie, dla mnie świetne. Ja nie mogę się doczekać, co będzie dalej. Walka mi się bardzo podoba. Jest dość angażująca i jakaś, nie jest jakaś tam, jak to w większości gier. W większości gier audio niestety. To gry audio są jakoś takie bardzo kiepskie, jeśli chodzi o tą walkę. Zwłaszcza jak się robi gry, jest design gry typowo w audio. Tutaj mamy normalną grę wideo, więc ta walka działa jak powinna. I też trzeba uważać na staminę i na różne rzeczy. Dlatego, nie, naprawdę, bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że wam również podobał się materiał. Jak mówiłem, będę robić na pewno będę robić dalej. W sensie więcej materiału, tylko okaże się pełna wersja, także na pewno wrócimy do tematu. Fajnie, że dostałem ten kluczyk i że mogłem to sprawdzić. Mogłem wam to pokazać. To był 1428 Shadows Over Silesia od Cubi Games. Także możecie sobie dodać produkt na Steamie do obserwujących, w sensie do wishlist, do waszej listy życzeń i możecie oczekiwać premiery już 8, 6 albo 8 września, 8 chyba bodajże. O ile nic się nie przesunie. Także ja wam bardzo dziękuję za to, że byliście i mam nadzieję, że się podobało. Jak coś, to oczywiście jak zawsze zostawiajcie komentarze, jakby się coś nie podobało. A jak się podobało, też możecie dać znać. No nic, w każdym razie do zobaczenia, a raczej do usłyszenia następnym razem. Hej.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
4: Komputery amerykańskiej firmy Apple wielu kojarzą się z profesjonalną obróbką dźwięku, obrazu i grafiki. Inni sądzą, że są to zabawki dla snobów i ludzi z dużymi pieniędzmi. O ile przydatność magów w pracy mediów oraz różnego gatunku artystów nie budzi wątpliwości, o tyle otaczanie ich nimbem ekonomicznej niedostępności prowadzi do uproszczenia, że niech się bawią magiem ci, co mają pieniądze. Państwo znają zasady gorzkich czereśni, prawda? Nie warto warto zrywać owoców, po które trzeba by wchodzić na drzewo. A zresztą na pewno są gorzkie.
5: Witam Państwa. Moje nazwisko Robert Hecyk. W Tyflo Podcaście będę zajmował się zagadnieniami z dziedziny technologii firmy Apple, a zwłaszcza komputerami Macintosh. Pierwsze spotkanie to oczywiście kilka ogólnych uwag i taka prezentacja bardzo powierzchowna. Chciałbym pokazać Państwu ten komputer jako urządzenie dostępne dla nas, jako urządzenie, które może się przydać nie tylko, jak to się przyjęło mówić, muzykom czy grafikom. Ja nie jestem muzykiem, nie jestem grafikiem, chociaż owszem, używam komputera do obróbki dźwięku również, ale nie jest to jakaś specjalistyczna obróbka i nie zajmuję się nagrywaniem płyt z muzyką. Jeśli zajmuję się dźwiękiem, to jest to raczej montaż audycji internetowych czy radiowych. A poza tym używam komputera do prac biurowych, używam komputera do słuchania muzyki także, więc jest to jak najbardziej typowe zastosowanie komputera. Komputery Macintosh po prostu mają od razu w sobie czytniki ekranu. Czytnik ekranu w Macach nazywa się VoiceOver i jest to część systemu. Jest to po prostu część systemu operacyjnego Apple'a, która znajduje się w każdym komputerze. Nie trzeba jej instalować osobno. Po prostu idziecie Państwo do sklepu, kupujecie komputer, przynosicie go do domu albo nawet jeszcze zanim go przyniesiecie do domu, uruchamiacie syntezę i ona jest. Nie chcę w tych naszych audycjach sprawiać wrażenia, że wszystko co dobre to komputery Macintosh, ale nie ukrywam, że jestem sympatykiem Maców i jako niespełna roczny użytkownik mogę powiedzieć, że zdecydowanie zmienił się komfort i to zmienił się na lepsze komfort korzystania z komputera. Komputerów w ogóle. Używam od mniej więcej 18 lat, myślę. I oczywiście większość tego czasu, bo do grudnia ubiegłego roku, były to komputery PC. Do roku 98 pracowałem pod DOS-em. Kto z Państwa jeszcze to pamięta? A od roku 98 przeszedłem na system operacyjny Windows. No i tutaj Windows 98, 98 drugie wydanie i potem już XP. I tak to było do jesieni ubiegłego roku, aż nadeszła era Maca. Używając komputerów PC pracowałem z czytnikiem ekranu JAWS. Nie jest mi znany bliżej Windows Eyes. Troszkę kontaktu miałem z NVDA, czyli z tym darmowym, rozwijanym przez cały czas systemem do czytania ekranu. W tych audycjach oczywiście będę się odwoływał w jakiś sposób do komputerów PC, ale nie po to, żeby dokonywać jakichś porównań ze wskazaniem oczywiście na Maca, ale chciałbym, żebyście Państwo też mieli jakieś odniesienie do tego, co w porównaniu z tak zwanym PC-tem oferuje Macintosh. Jeśli chodzi o czytnik ekranu Macowy, to jego się po prostu włącza prostą kombinacją klawiszy Command plus F5. Skoro jesteśmy przy tym, to w takim razie muszę Państwu od razu opowiedzieć o różnicach w klawiaturze Maca. Dlatego, że oprócz zwykłych klawiszy jak litery, znaki, cyfry, klawisze funkcyjne, strzałki, spacja, jak wiecie, każda klawiatura ma jeszcze klawisze pomocnicze i w komputerach PC są to Ctrl, Alt, klawisz Windows, ten taki z okienkami oraz po prawej stronie spacji, czasem bywa, czasem nie, klawisz menu umożliwiający otwarcie opcji przy określonych elementach ekranu, na których znajduje się fokus. Nie wiem, jakiego będziecie Państwo używać komputera, jeśli zdecydujecie się zaprzyjaźnić z Maciem, dlatego trudno mi zapewnić, że ta klawiatura, jaką teraz spróbuję Państwu przedstawić, będzie identycznie taka sama, jak ta, którą będziecie się posługiwać. Ale podstawowe zmiany w klawiaturze to są te, że pierwszy klawisz od spacji, zarówno po lewej, jak i po prawej stronie, to nie jest ani klawisz Windows, ani klawisz Alt, tylko klawisz Command, zwany czasami jabłuszkiem czy jabłkiem. Klawisz Command jest zasadniczo najważniejszym klawiszem spośród tych pomocniczych, ponieważ z nim uruchamia się większość klasycznych komend. I jeśli znacie Państwo skróty klawiszowe typu kopiuj, wytnij, wklej, to wiecie również, że w komputerze PC używa się do nich klawisza Ctrl. Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-X, prawda? Tymczasem tutaj w Macach używa się do tego właśnie klawisza Command. Nieco dalej od spacji, drugim klawiszem od spacji jest klawisz Option. A to usłyszeliście Państwo właśnie głos Ani, która jest polskim głosem dostępnym dla komputerów Mac. Klawisz Option to jest również klawisz pomocniczy używany często z innymi klawiszami również razem, czyli na przykład Option Command, Option Control to kolejny, trzeci od spacji klawisz. To są klawisze pomocnicze, które znajdują zastosowanie przy różnych komendach i w tej chwili trudno byłoby mi konkretne komendy podawać, bo one dotyczą również konkretnych aplikacji. Te najbardziej typowe komendy, o jakich już powiedziałem wcześniej, czyli kopiuj, wklej, wytnij, czy też zaznacz wszystko. W PC-tach to jest Ctrl-A, tutaj to będzie Command-A. Komendy są bardzo podobne, więc z łatwością przyjdzie Państwu się ich nauczyć. Dalej, jako czwarty od spacji po lewej stronie występuje klawisz FN Function, znany również z laptopów PC. Ten klawisz służy do tego, aby klawisze funkcyjne otrzymały nową funkcjonalność, nowe znaczenie. Klawisze funkcyjne mogą być w MacBookach przynajmniej ustawione w taki sposób, że albo odnoszą się do funkcji sprzętowych, czyli na przykład głośność, i to są klawisze od F10 do F12. F10 wyłącza głos, F11 obniża poziom głośności i F12 podnosi poziom głośności. Albo mają one znaczenie klawiszy do sterowania programowego. Są wykorzystywane w konkretnych aplikacjach i wtedy uruchamiają odpowiednie funkcje, czy też zmieniają parametry w odniesieniu do konkretnych programów. Klawisz Function ma jeszcze tę rolę, przynajmniej w MacBookach, że, i to zresztą również jest rzecz znana z komputerów, przenośnych komputerów PC, że mianowicie razem ze strzałkami zmienia ich funkcje i sprawia, że mogą one pełnić funkcję klawisza Page Up, Page Down, Home albo End.

0: przerwanie jej bądź zakończenie.
1: F1.
0: Klawisze od F1 do F12. Jeszcze jest jeden klawisz, który znajduje się na końcu, jako pierwszy od góry i od prawej strony. To jest właśnie klawisz Eject. On wyrzuca na zewnątrz płytę. To jest też bardzo przyjemna rzecz. Płyty wkłada się do napędu szczelinowego, nie wysuwa się żadna tacka, tylko wkłada się ją do pewnego momentu i komputer sam sobie płytę zabiera. Jeszcze może warto wspomnieć o tym, że nie ma osobnego klawisza Del i Backspace, przynajmniej w komputerach przenośnych. Nie mam doświadczeń ze stacjonarnymi komputerami Apple, więc powtarzam, będę się odnosił do komputerów przenośnych. Nie ma klawisza Del, jest tylko klawisz Backspace. To tyle, jeśli chodzi o zmiany klawiaturowe. No, touchpad jest touchpadem w Macach. Touchpad w najnowszych Macach w ogóle nie ma przycisku. W tych starszych, do których zalicza się i mój komputer, choć sprzed roku to już chyba trzeba mówić, że to starszy typ, to w tych starszych typach jest tylko jeden przycisk myszy. Jeśli chcemy wygenerować prawy, znany z pecetów, przycisk myszy, to klikamy tym przyciskiem razem z klawiszem Ctrl. Teraz słów kilka o samym udźwiękowieniu komputera. Komputer zostaje dostarczony użytkownikowi po pierwsze z programem do czytania ekranu, czyli tym rzeczonym właśnie wcześniej voiceoverem. Po drugie, ma na pokładzie serię głosów. I teraz mówię o systemie Leopard, który mam jeszcze póki co zainstalowany na dysku. Jesteśmy już w październiku 2009 roku i ukazała się dobrze ponad miesiąc temu aktualizacja systemu, nowa wersja, system operacyjny w wersji 10.6. Ten system się nazywa Snow Leopard, czyli śnieżny leopard. Ja jeszcze go nie zainstalowałem. Za chwilę powiem dlaczego. Ale w tym, o czym teraz mówię, nie będzie to miało chyba większego znaczenia. Zastrzegam jedynie dla porządku, że odnoszę się do systemu Leopard, czyli system operacyjny Mac w wersji 10.5. Otóż razem z voiceoverem i razem z systemem w komputerze zainstalowanych jest sporo głosów różnych, ale wszystkie w języku angielskim. Najciekawszą propozycją syntezatora jest niewątpliwie Alex i zaraz go Państwu zademonstruję.
2: To upgrade to Mac OS X Leopard, insert your installation disk and double-click install Mac OS X, then click restart. Your computer restarts and the Mac OS X installer opens. Select the destination, return. New line. Select your startup disk or the volume that has the version of Mac OS X you want to upgrade. Select a volume. You may not be able to install Leopard on some volumes.
0: Tak brzmi Alex. Angielski głos dostarczany razem z komputerem Macintosh, obojętnie przenośnym czy stacjonarnym. Polski głos do czytnika ekranu dostarcza firma AssistiveWare, a właściwie A Cappella Group, i to w tej firmie trzeba będzie polski głos zakupić. On kosztuje około 100 euro, zdaje się dokładnie 99 euro netto. Jest to program plus głos polski Ania plus bonusowo głos amerykański Heather. To się otrzymuje od razu w zestawie, kiedy kupuje się Infovoxa w wersji polskiej. Nazwa całego oprogramowania to właśnie iVox Infovox. Za pośrednictwem strony internetowej można ściągnąć wersję demonstracyjną. Waży ona w wydaniu polskim około bodajże 400 MB. W pełni funkcjonalne demo pracuje przez 30 dni. Można w tym czasie się zdecydować, chcemy czy nie chcemy. Podpowiadam, jeśli chcemy, żeby nasz komputer pracował po polsku, to musimy się

na A nie zdecydować, ponieważ innego głosu póki co nie ma. Inne urządzenia Apple'a, w tym telefon na iPhone 3GS, są wyposażone, niektóre z nich są wyposażone w głos ScanSoft Vocalizer, czyli Agatę znaną powszechnie. Natomiast jeśli chodzi o komputery, musimy korzystać z Ani. Jest to dobry głos. To jest głos, który pracuje i szybko, i wolniej. Słyszeliście go Państwo na początku audycji. Ania czytała fragment mojego artykułu z Tyflo Świata i wydaje się, że można się do niego przyzwyczaić, nawet dość przyjemnie przyzwyczaić. Ja sobie chwalę. Oczywiście Ania, jak każda synteza, ma pewnie swoje słabostki. Na przykład odczytuje różnego rodzaju dźwięki w stylu zachwyt, w stylu ziewanie, nawet szczekanie i gwizdanie. No ale to jest właśnie jedna z tych jej słabości. Póki co nie zauważyłem mechanizmu, którym można by te dźwięki wyłączyć. Być może następne wydania

0: dawała. Jeśli chcemy uaktualnić Leoparda do wersji Snow Leoparda, tego najnowszego, no to właśnie należy też uaktualnić Anię do wersji 2.0 beta, czyli jeszcze takiej nie do końca stabilnej. Już niektóre głosy iVoxa, InfoVoxa ukazały się w wersji 2.0 beta. Ani jeszcze nie ma. Otrzymałem dostęp do głosu Ani w wersji 2.0 beta przez FTP. To jeszcze nie jest publicznie dostępna beta, ale wkrótce ją zainstaluję i wtedy będę mógł dopiero uaktualnić sobie system. A warto, dlatego że, i tu kolejna rzecz, o której myślę trzeba powiedzieć, kiedy się mówi o czytniku ekranu dostępnym w Macu, najnowszy VoiceOver w wersji 3.0 dostępny w Snow Leopardzie ma pewne funkcje, których nie ma żaden inny czytnik ekranu, a mianowicie zastosowanie touchpada w nawigacji i do wydawania komend. Jest bardzo ciekawym rozwiązaniem, że dotykając touchpada możemy zobrazować położenie różnych elementów na ekranie komputera. Czyli na przykład dotykając touchpada w lewym górnym rogu dowiemy się, bo usłyszymy, co znajduje się w lewym górnym rogu ekranu. Analogicznie, jeśli dotkniemy go w środku, będziemy wiedzieć, co jest na środku ekranu. To się przydaje wtedy, kiedy mamy się zorientować, jak wygląda ekran komputera, ale oprócz tego można wydawać komendy i to komendy zarówno nawigacyjne, jak i komendy uruchamiające różne funkcje, również dotykiem. Tylko sygnalizuję te nowości, omówię je kiedy indziej, kiedy zabiorę się już konkretnie za omawianie VoiceOvera i będzie to już na pewno VoiceOver w tej najnowszej wersji, tak abyście Państwo mieli pełną wizję tego, co czytnik ekranu komputera Macintosh potrafi na dzisiaj.
1: Tyflo Podcast.
0: Teraz dwa słowa o tym, jakie komputery oferuje nam Apple. Jeśli chodzi o komputery przenośne, no to są to komputery w trzech formatach ekranu. Ekran najmniejszy to ekran 13-calowy, następnie ekran 15-calowy i 17-calowy, największy. Istnieją dwa, z grubsza rzecz biorąc,

0: rodzaje komputerów MacBook. MacBooki białe, plastikowe, również jeszcze dzisiaj produkowane, oraz MacBooki aluminiowe w tak zwanej obudowie Unibody. Te komputery nazywają się MacBook Pro. Co do komputerów stacjonarnych, to mamy trzy takie linie podstawowe. Po pierwsze, najmniejszy komputer stacjonarny Mac to jest Mac Mini. Mac Mini jest sprzedawany jako taka malutka kosteczka o rozmiarach kilkunastu centymetrów dosłownie i o masie 1 kg, nawet nie wiem czy 1,5 kg, 1,3 kg, coś koło tego. Także leciutki bardzo komputer i mały, ale do niego potrzeba jeszcze dołączyć klawiaturę i monitor. To znów ma, jak to mówił klasyk, plusy dodatnie i plusy ujemne. Plusy dodatnie to takie, że jeśli macie Państwo klawiaturę i monitor od dotychczas używanego komputera PC, można je podłączyć zwyczajnie do Maca Mini i już. Nawiasem mówiąc, można w ogóle nie mieć monitora i też sobie poradzić. Plus ujemny jest taki, że jeśli nie macie Państwo ani jednego, ani drugiego, czyli ani monitora, ani klawiatury, no to trzeba je dokupić i to jest, powiedzmy, kolejny wydatek. Następna linia komputerów stacjonarnych Apple to są iMaki. iMaki to są komputery z serii All-in-One, czyli wszystko w jednym. To znaczy, że w jednej obudowie znajduje się jednostka centralna z procesorem, napędem CD-ROM, wszystkimi możliwymi gniazdkami oraz ekranem. Jedną osobną rzeczą czy częścią tego komputera jest klawiatura, która oczywiście leży sobie na biurku. Te komputery mają dwa formaty, ekran 20-calowy i ekran 24-calowy. Ładne, duże ekrany. Następna linia komputerów stacjonarnych to są Maci Pro. To są duże jednostki wieloprocesorowe. To są jednostki odrębne od ekranu. Ekran swoją drogą, obudowa swoją drogą i osobno klawiatura. I to są komputery rzeczywiście dla wymagających profesjonalistów. To są komputery, powiedzmy wprost, drogie. Komputery, które oczywiście podejmują się dużo większych obciążeń, mają też dużo większą wydajność. Zazwyczaj takiemu zwykłemu domowemu użytkownikowi wystarcza Mac Mini albo iMac, ale Mac Mini są w zupełności wystarczające do takich podstawowych zastosowań. To tyle w pierwszym wydaniu Tyflo Podcasta poświęconego komputerom Apple. Dziękuję Państwu za uwagę, mówił Robert Hecyk.
1: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Dobry wieczór. Jak zwykle w czwartki, jak zwykle po 19:00. Witam serdecznie słuchaczy Babiego Lata w Tyflo Podcaście. Z tej strony Ala Witek. Jest mi jak zwykle niezmiernie miło, że zechcieliście Państwo spędzić kolejny wieczór w naszym towarzystwie. A dziś będziemy rozmawiać o doborze pomocy optycznych, o samych pomocach optycznych. Moimi gośćmi, którzy będą opowiadać o tym, jak odbywa się to w ich punkcie, są dziś pani Małgorzata Płóciennik. Witam pani Małgorzato.
4: Witam serdecznie.
3: Oraz Mikołaj Rotnicki. Witam cię, Mikołaju.
5: Witam serdecznie wszystkich.
3: Oboje moi goście reprezentują dzisiaj punkt doboru pomocy optycznych przy Wielkopolskim Stowarzyszeniu Niewidomych. To może na początek, Mikołaju, gdybyś mógł w telegraficznym dosłownie skrócie opowiedzieć coś, aby przybliżyć naszym słuchaczom ogólnie działalność waszego stowarzyszenia. Czym się zajmujecie? Jakie są obszary waszej działalności?
5: Tak, więc Wielkopolskie Stowarzyszenie Niewidomych powstało w 1992 roku, czyli już działamy ponad 20 lat. I główną działalnością Wielkopolskiego Stowarzyszenia Niewidomych jest szeroko rozumiana działalność na rzecz osób niewidomych i słabowidzących, na rzecz przede wszystkim im pomocy takiej bezpośredniej, rehabilitacji, jak również takiego włączania tych osób w życie społeczne. I nastawienie się na takie działania, które pomagają tym osobom w jak najlepszy sposób zaadaptować się i żyć, można powiedzieć, taką pełnią życia zawodowego, społecznego, edukacyjnego, na różnych naprawdę sferach, można powiedzieć, społecznych. Działalność jest dosyć szeroka i w ramach tej działalności stowarzyszenie prowadzi w sumie kilka takich jakby działań obecnie kluczowych. Jednym z nich jest telefon zaufania dla osób niewidomych, słabowidzących, tracących wzrok. Tutaj przede wszystkim z terenu miasta Poznania. Oprócz tego od ponad 15 lat stowarzyszenie organizuje taki konkurs na rysunek o białej lasce i to jest w sumie działalność skierowana do dzieci z przedszkoli i początkowych klas szkół, przede wszystkim do dzieci właśnie widzących, ponieważ są to działania na rzecz jakby kształtowania pozytywnych postaw wobec osób niewidomych i słabowidzących, czyli jakby uczymy osoby właśnie dzieci z pierwszych, tam drugich, trzecich klas, jak również z zerówek. Dzieci, można powiedzieć, pełni sprawnych w szeroko rozumianych szkołach, tak, i przedszkolach, jak należy postrzegać osoby niewidome i słabowidzące. Są przedstawione takie pogadanki o białej lasce, dzieci rysują rysunki i co roku taki konkurs już od 15 lat jest organizowany i można by powiedzieć taki znak szczególny naszego stowarzyszenia. Oprócz tego stowarzyszenie prowadzi, można powiedzieć, równolegle takie dwa punkty. Jeden to jest właśnie punkt doradztwa i poradnictwa w zakresie doboru pomocy optycznych, jak również orientacji przestrzennej. I współgrający z nim punkt konsultacyjny, właściwie komputerowy punkt konsultacyjny dla niewidomych i słabowidzących użytkowników technologii cyfrowych. To właśnie tam osoby niewidome, tutaj właśnie z terenu Poznania i Wielkopolski przede wszystkim, przychodzą i mogą po prostu doradzić się w doborze zarówno sprzętu takiego typowo optycznego, jak również takiego elektronicznego, pomagającego osobom niewidomym i słabowidzącym. To tak naprawdę w bardzo dużym, telegraficznym skrócie działalność Wielkopolskiego Stowarzyszenia Niewidomych.
3: Ale jak widać, nie tylko dla niewidomych, ale również dla osób niedowidzących. Stąd właśnie też punkt doboru pomocy optycznych. To może już teraz o samym punkcie porozmawiajmy przez chwilę. Skąd w ogóle zrodziła się idea utworzenia takiego punktu w ramach waszego stowarzyszenia? Tak, słucham, pani Małgorzata.
4: No właśnie, to może ja tym razem powiem. Wydaje mi się, że tak naprawdę ta idea zrodziła się w takiej naturalnej potrzeby, tak? Osoby niewidome, wiadomo, bardziej zapatrują się w białe laski, tak? Mają zajęcia z orientacji przestrzennej. Też to jest taki główny, powiedziałabym, wyznacznik tego, jak sobie osoby mogą w otoczeniu takim otwartym poradzić. Natomiast i dzieci, i młodzież, i starsi, którzy widzą słabiej, ale jeszcze troszeczkę widzą, no chciałyby widzieć lepiej, tak? I już od, powiedziałabym, no mniej więcej 30 lat w naszym kraju taka idea pomocy osobom słabowidzącym istnieje i ona rozpoczęła się od Polskiego Związku Niewidomych, tak to ewoluowało, że przez lata udało nam się tutaj w naszym kraju zgromadzić i sprzęt, to znaczy lupy różnego rodzaju, tak, różnego rodzaju pomoce powiększające obraz. I no, nauczyliśmy się korzystać, używać, ćwiczyć, tak żeby to widzenie słabe poprawić. A więc no, wydaje mi się, że z takiej naturalnej potrzeby, żeby widzieć lepiej, widzieć więcej, być sprawniejszym, bardziej samodzielnym, lepiej radzić sobie w takim codziennym funkcjonowaniu, jeśli chodzi o osoby dorosłe. A jeśli chodzi o dzieci, to żeby prawidłowo się ten wzrok rozwijał, żeby te dzieci też mogły realizować obowiązek szkolny, żeby mogły uczyć się, jeśli to jest możliwe, tradycyjnego druku, tak, czytać w tak zwanym czarnodruku, pisać No to takie, myślę, naturalnej życiowej potrzeby się to wszystko zrodziło.
3: Żeby było łatwiej po prostu.
4: Żeby było łatwiej.
3: Funkcjonować i na co dzień, tak, i w trakcie edukacji.
4: Tak. A powiem tak, że ja po prostu się tym akurat... Miałam taką przyjemność, że ukończyłam studia podyplomowe w zakresie terapii widzenia i zawsze mnie to interesowało. I też pracowałam zawodowo, zanim jeszcze stowarzyszenie powstało w tymże zakresie. Także jak już do stowarzyszenia przystąpiłam, to po prostu zaoferowałam swoje umiejętności w tym zakresie. Tak? Także mogliśmy otworzyć taki punkt, zgromadzić odpowiedni sprzęt. No po to, żeby osobom, które się do nas zgłoszą, no maksymalnie, powiedziałabym, no najlepszy sposób, jak jesteśmy w stanie to zrobić, doradzić, pomóc, wesprzeć je. Jakby i w ten sposób troszeczkę ulżyć w ich jakby problemach wzrokowych, tak bym powiedziała.
3: Jasne. To żeby nie umknęło nam to później już w tym opowiadaniu stricte o doborze sprzętu, o samym sprzęcie, jeszcze chciałabym spytać, gdzie mieści się punkt, dokładny adres Państwa siedziby i godziny, w jakich ten punkt doboru jest czynny, kiedy można się zgłosić po poradę.
4: I powiemy w ten sposób, że punkt funkcjonuje w siedzibie stowarzyszenia, czyli na ulicy Łodzowej 92 w Poznaniu. I godziny otwarcia są uzgadniane telefonicznie, ponieważ są osoby, którym pasuje przyjść przed południem, są osoby słabowidzące, które chcą przyjść po południu, są
3: czyli
4: osoby
3: umawiamy się jakby na wizytę,
4: pracują
3: tak?
4: W tygodniu, przychodzą w sobotę. My mieliśmy takie wyznaczone godziny, ale bardzo trudno było się tych godzin trzymać. W związku z tym umawiamy się po prostu indywidualnie. Wystarczy, że ktoś zadzwoni, tak? Mamy tutaj dwa numery telefonu. Jeden numer jest taki stacjonarny dla osób, które mają telefon stacjonarny. 618-324-324. I drugi telefon to telefon komórkowy. 508 i tak samo końcówka. 324-324. I ustalamy indywidualnie te spotkania. Zawsze może zadzwonić ktoś, kto ma, nie wiem, osobę bliską, która straciła wzrok, albo która sama traci ten wzrok, albo sama jest osobą słabowidzącą. Czasami dzwonią też osoby, które przeszły jakieś wypadki, tak? I wskutek jakiegoś nagłego zdarzenia losowego, w jaki sposób straciły wzrok, czy też przyczyny neurologiczne, czy jeszcze inne, tak? Bo wiadomo, że problemy wzrokowe też towarzyszą takim ogólnoustrojowym schorzeniom. Więc no tak to funkcjonuje po prostu. Dzwonimy, ustalamy, zawsze proszę też, żeby zabrać ze sobą na przykład dokumentację medyczną. Jeśli ktoś ma jakieś lupy, okulary, których używał w ostatnim czasie, to też proszę, żeby zabrać ten sprzęt. No bo czasami jakby na bazie tych elementów takich optycznych, które już ktoś ma u siebie w domu, możemy dopasować tylko albo dostroić, tak powiedziałabym, może nieładnie, ale dostosować te jakieś malutkie, jeszcze tylko dołożyć elementy i wtedy już uzyskujemy takie optymalne widzenie, no jak jest możliwe, czy jakie jest optymalne dla danej osoby.
3: Jasne, a ja tutaj przypomnę naszym słuchaczom, że oczywiście w trakcie audycji mogą Państwo zadawać pytanie naszym gościom, a można to robić przez komunikator Skype na tyflopodcast.net, a także pod numerem telefonu 123 834 835. Serdecznie zapraszamy do kontaktu. To może już po tym wstępie przejdźmy do stricte kwestii związanych jakby z tym, jakiego rodzaju sprzęt jest oferowany, to znaczy dobór sprzętu, jakiego jest oferowany, czy to jest sprzęt taki tradycyjny, jakieś lupy, monookulary, powiększalniki i czy sprzęt elektroniczny, to znaczy lupy te elektroniczne, jakieś inne sprzęty. I chciałabym zapytać, jak ten dobór się odbywa? Czy też państwa beneficjenci mają możliwość na przykład na miejscu u państwa spróbować korzystania z różnego rodzaju sprzętu? Czy to się odbywa na zasadzie diagnozy i, że tak powiem, opinii państwa, co ewentualnie byłoby dla danej osoby najbardziej praktyczne? To może teraz poproszę ciebie, Mikołaju, żebyś zaczął, jeśli można.
5: Tak, ja się tutaj jakby w pierwszej kolejności bym odniósł do tego sprzętu takiego bardziej elektronicznego, ponieważ jak ja też wspomniałem na początku, równolegle to jest, można powiedzieć, takie współdziałanie, ten punkt doradztwa i poradnictwa w zakresie tych pomocy optycznych.
4: Się uzupełniają
5: wraz z tym komputerowym punktem konsultacyjnym, który co prawda jest czynny w Bibliotece Raczyńskiej, Bibliotece dla Niewidomych. Tam są akurat dyżury raz w tygodniu. Natomiast mówię, że to się akurat uzupełnia. Te dyżury akurat są tam w środy między 16 a 18, bo mówię, punkt dotyczy bardziej spraw, szerzej mówiąc, komputerowych. Natomiast jeżeli mówimy tutaj o takich pomocach stricte elektronicznych, którym ja się przede wszystkim specjalizuję, to mówimy tutaj o rozmaitego rodzaju powiększalnikach, tak, czyli i kieszonkowych, i powiększalnikach takich stacjonarnych albo takich półmobilnych. Stowarzyszenie dysponuje, powiedzmy, jednym albo dwoma takimi egzemplarzami przykładowymi powiększalnika takiego właśnie elektronicznego, kieszonkowego, można powiedzieć, na bazie którego możemy po prostu pokazać, jak takie coś działa, w jakim zakresie można sobie regulować to powiększenie, jak dostosować wielkość tego powiększenia, na jakiej zasadzie i w jaki sposób można się posługiwać. Także osoby, przynajmniej jeżeli chodzi o ten sprzęt elektroniczny, mogą sobie tutaj wypróbować pewne rozwiązania. Natomiast jeżeli, bo wiadomo, sprzęt elektroniczny, on też się, można powiedzieć, tak starzeje, w pewnym sensie tak moralnie, czyli, że tak powiem, są już nowsze rozwiązania, każdego roku nowsze wchodzą, tak? Wiadomo, że tutaj też nie zawsze jest możliwość bardzo szybkiego, powiedzmy, zaopatrzenia stowarzyszenia w takie pomocy, natomiast wtedy to po prostu staramy się przedstawić rozwiązania, które gdzieś są po prostu dostępne na rynku i ewentualnie po prostu skierować do po prostu dystrybutorów tych sprzętów. Po prostu staramy się ewentualnie po prostu skierować takie osoby, żeby poszły w jedno miejsce, drugie, trzecie, czwarte, zebrały
3: miejscu będą mogły zdecydować, co będzie dla nich optymalnym rozwiązaniem.
5: Tak, i zebrały po prostu ewentualnie te, czy tam na przykład ulotki, foldery, czy coś takiego, tak, i ewentualnie jeszcze mogą ponownie przyjść i się dokonsultować, tak. Natomiast myślę, że tutaj pani Małgorzata mogłaby więcej powiedzieć o tych pomocach stricte optycznych, tak, niekoniecznie elektronicznych, ale stricte optycznych.
3: To w takim razie słuchamy o stricte optycznych, pani Małgorzato.
4: Może powiem w ten sposób, że na szczęście jest tak, że my nie kierujemy się tylko katalogami, bo oczywiście sprzęt, taki różnego rodzaju pomoce, tak, właśnie lupy, czy do bliży, czy do dali, czy do średnich odległości, one wszystkie już w tej chwili są skatalogowane. I dobieranie sprzętu na podstawie obrazka, no byłoby czymś, wydaje mi się, no niepełnym, tak to powiem delikatnie. I my dopracowaliśmy się pewnego zbioru pomocy optycznej, znaczy mamy zarówno lupy do bliży, jak i monookulary na przykład do dali. Jeżeli umawiamy się z kimś na spotkanie, to przede wszystkim kierujemy się jego potrzebami, ponieważ to osoba słabowidząca, czy to jest dziecko, czy to jest uczeń, student, emeryt, pracownik, tak, naukowy, czy jakkolwiek inny pracownik, to on wie, czego konkretnie potrzebuje, z czym ma problem, tak, czego nie widzi. Czy nie widzi tekstu na przykład na monitorze komputera, czy nie jest w stanie oglądać na przykład telewizora, czy nie może rozwiązywać ulubionej krzyżówki, którą rozwiązywał przed wiele lat. Czyli jak gdyby ta osoba, która przychodzi, te osoby, które są zainteresowane jakby tym sprzętem, one wyznaczają kierunek działań. I my dopasowujemy to w taki sposób, znaczy ja konkretnie i koleżanka dopasowujemy to w taki sposób, że najpierw musimy ocenić poziom aktualnego widzenia, czyli mamy tradycyjne tablice, tak jak u okulisty, do dali i do bliżej, sprawdzamy, na ile ta osoba słabowidząca widzi. I mówimy, czym jesteśmy w stanie, na przykład czym dysponujemy, w jaki sposób możemy pomóc, w ilu procentach to osłabione widzenie poprawić. Jeśli chodzi o zaburzenia w zakresie ostrości wzroku, tak? Bo jeśli chodzi o ubytki z polu widzenia, to tutaj możliwości takiego wsparcia optycznego są, powiedziałabym, niewielkie. Także kierujemy się tymi konkretnymi potrzebami i wykonujemy takie funkcjonalne badanie ostrości wzroku. Oceniamy to widzenie do bliżej, do dali i dopasowujemy konkretną lupę. Jeśli ktoś chciałby mieć lupę tradycyjną, taką z rączką, to dysponujemy lupami tradycyjnymi z rączką. One mogą być bez podświetlenia, mogą mieć podświetlenie na baterie, mogą mieć podświetlenie LED-owe, czyli takie troszeczkę niebieskie światełko. Mogą mieć na to LED-owe światełko założone specjalny filtr, wtedy daje to światło taki leciutki odcień żółci. Mogą to być też lupy zasilane prądem, także wtedy jest dla osób szczególnie, które są w domu, no jest to takie ekonomiczniejsze rozwiązanie. Jeśli ktoś nie chce trzymać lupy w ręce, mamy różnego rodzaju lupy, które się dopina do oprawek na przykład. Jeśli ktoś ma okulary do czytania, a potrzebuje mocniejszych już nie można dopasować, albo gdyby były dopasowane, to wtedy odległość między tekstem a okiem, twarzą się bardzo skraca, tak? Jest jakby taki duży dyskomfort. A wtedy mamy różnego rodzaju lupy dopinane do oprawki okularowej.
3: To jest to bardzo dobre.
4: Na jedno oko, na dwoje oczu. Tak, także mamy różnego rodzaju okulary lupowe do czytania, tak, okulary lupowe do średniej odległości, tak mniej więcej od 3 do 10 metrów, na przykład do oglądania właśnie programów telewizyjnych, można ich używać wtedy, kiedy jesteśmy w muzeum, żeby ewentualnie obejrzeć, nie wiem, rzeźbę, tak, jakiś eksponat, który nas interesuje. Nie wiem, może pani jeszcze mnie dopyta, bo mi umknęły te pytania, które pani po drodze
3: Ale
4: zadawała.
3: Ale to nawet nie w tym rzecz, żeby opowiedziała pani o każdym z tych urządzeń. Chodziło mi bardziej o sam obraz tego, z jakiego rodzaju oferty, tego doboru można skorzystać. A chciałam spytać, kim są beneficjenci państwa punktu? Mogą być, czy to mogą być osoby tylko z orzeczoną niepełnosprawnością, czy osoby, które po prostu zgłaszają się do państwa, bo stwierdzają, czy to właśnie na skutek jakichś innych powiązań z innymi schorzeniami, czy wypadków, czy też po prostu z wiekiem pogarsza się im wzrok i mając słabe rozeznanie w tym, co rynek optyczny w zakresie tych pomocy im oferuje, kierują się do państwa właśnie po porady. Kto może z nich skorzystać?
4: Znaczy, powiem tak, że u nas nie ma skierowań, tak? Jakby tak. Nie funkcjonujemy tak, jak funkcjonują placówki Narodowego Funduszu Zdrowia. Czyli może przyjść każdy, kto jest zainteresowany problemami osób niewidomych i słabowidzących. I tej porady jesteśmy w stanie udzielić właściwie tym, którzy są tymi tematami zainteresowani. Jeśli chodzi o osoby słabowidzące, to również, tak? Mogą to być osoby, które na przykład przyjdą się upewnić, że te okulary, które mają dopasowane, czy ten sprzęt optyczny, który już mają na przykład od 2 lat, albo dopasowany w innym miejscu, no jest właściwie używany, czy jest coś nowego, tak? Czasami przychodzą osoby, żeby się dowiedzieć, czy jest jakaś nowość, która no w lepszy sposób, czy w taki jeszcze łatwiejszy sposób by im pomogła te problemy ze wzrokiem, które mają rozwiązać. Więc powiedziałabym tak, że my nie mamy jakiegoś takiego specjalnego trybu weryfikowania, tak? Weryfikowania osób, które się zgłaszają. Ktoś, kto potrzebuje porady, ktoś, kto potrzebuje rozmowy, ktoś, kto potrzebuje wysłuchania, ktoś, kto potrzebuje upewnienia się, tak, że to, co robi, że te leki, które bierze, są dobre, albo że ta droga, którą obrał, jeśli chodzi o to, że się na przykład decyduje na operację oczu, albo się nie decyduje, jest no dobrym postępowaniem, jest dobrą drogą. Także czasami są to też tego rodzaju rozmowy, tak? Albo też są rozmowy z bliskimi osobami, małżonkami osób słabowidzących, które mają jakieś takie problemy w komunikacji albo czasami widzą, że mogłyby pomóc, a na przykład ten współmałżonek nie chce z tej pomocy skorzystać, tak? Jak go wyciągnąć z domu, jak go do czegoś zachęcić, jak powiedzieć mu, że jeszcze się ten świat nie kończy, że jest jakaś perspektywa przed nim, że coś jeszcze można zrobić, że prawda, że są pewne nadzieje na to, że w określonych warunkach, czasami być może krótko, ale jeszcze z tego wzroku, który ma, może korzystać, nawet jeśli to są resztki wzroku.
3: Rozumiem. A to teraz, Mikołaju, zapytam ciebie. Do ciebie zgłaszają się osoby korzystające, to znaczy ty udzielasz porad osobom korzystającym już w jakimś zakresie z tych pomocy optycznych, takich bardziej elektronicznych, czy najczęściej to są osoby, które w ogóle po raz pierwszy zgłaszają się do punktu po jakąkolwiek pomoc i tam dowiadują się, że również ten sprzęt elektroniczny jest. Bo ja na przykład z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że dla mnie pierwszy taki ten powiększalnik kieszonkowy po prostu stał się jakby zarzewiem małej rewolucji, bo od tej pory wszelkie rzeczy takie niedostępne dla mnie, typu jakieś dokumenty pisane drobnym druczkiem, ulotki do leków, czy jakieś paragony i tak dalej. Nikt nie ma czasu ani ochoty tego wszystkiego skanować, poza tym jest to bardzo uciążliwe, a tutaj od momentu właśnie jak od kiedy mam ten powiększalnik kieszonkowy, to zupełnie już jakby nie ma takiej potrzeby, nie ma skanowania, pokazywania komuś, żeby się upewnić, czy to na pewno ten dokument i tak dalej, i tak dalej. A dowiedziałam się o tym dość późno i trochę mi szkoda właśnie, że nie wiedziałam wcześniej, bo myślę sobie, po co ja się przez ileś tam lat męczyłam, jeśli te pomoce już były, a po prostu nie wiedziałam o tym, że mogą być dla mnie dostępne. Jak to jest z twoimi beneficjami?
5: Tak to jest właśnie, że te pomoce, że tak powiem, ogólnie można powiedzieć, dla osób słabowidzących cały czas ewoluują, tak? Z jednej strony, tak jak na jednej szali można by powiedzieć, do pewnego stopnia mamy te pomoce stricte optyczne, lupy, powiększalniki takie stricte optyczne, tak? Natomiast druga taka, można powiedzieć, gałąź równoległa to rozmaitego rodzaju właśnie powiększalniki. W niektórych sytuacjach, to też tak jak tutaj było też wcześniej powiedziane, zawsze najważniejsza jest ta potrzeba, tak? Jakie potrzeby ma dana osoba, ponieważ rodzajów słabowidzenia jest naprawdę mnóstwo. Od, tak jak tutaj też było wcześniej powiedziane, różnego rodzaju zakres widzenia, zawężenia pola widzenia, naprawdę tego jest rozmaite. Każdy ma swoje własne potrzeby. I teraz w przeciwieństwie nieco do pomocy optycznych, tak jak tutaj mamy właśnie na przykład takie sytuacje, jak tutaj zostały wymienione, kiedy jesteśmy na przykład gdzieś w sklepie i potrzebujemy sprawdzić na przykład cenę, a tu się okazuje, że ta cena jest przyklejona na zupełnie na ostatniej półce na górze, tak? Albo bardzo nisko, tak? I tak. Teraz gdybyśmy używali tradycyjnej lupy, no to
3: można by sobie wyobrazić... Trzeba by się położyć na ziemi, tak, albo iść pod
5: tak,
3: rabinę.
5: Tak, no już nie mówiąc o tym, jakie to, że tak powiem, dookoła sensacje można by było, tak, że tak powiem, wywołać, tak? Czy wśród oczywiście kupującego albo obsługi sklepu, tak? Natomiast nowoczesne powiększalniki elektroniczne niejako rozszerzają i że tak powiem, poszerzają możliwości właśnie tradycyjnych optycznych pomocy. Mianowicie możemy po pierwsze powiększenie regulować, tak, w sposób płynny, czego nie jesteśmy w stanie zrobić na przykład używając lupy, która ma stałe po prostu powiększenie. Używamy albo pięciokrotnego powiększenia, albo tam powiedzmy dziesięciokrotnego, ale nikt oczywiście nie będzie nosił pięciu czy dziesięciu lup ze sobą do różnych potrzeb. Dlatego właśnie w przeciwieństwie akurat do tego powiększalniki elektroniczne mają z jednej strony płynną regulację, a z drugiej strony coraz większa część z nich jest po prostu wyposażona w swego rodzaju pamięć taką elektroniczną, której można zapisać do iluś, nazwijmy to, zdjęć, ponieważ możemy taki powiększony obraz, czyli wyobraźmy sobie, że jesteśmy w tym sklepie, ta półka z tą ceną jest albo bardzo wysoko, albo bardzo nisko. My mniej więcej widzimy, gdzie jest ta cena, ta karteczka z tą ceną i wystarczy się tylko na chwileczkę schylić, nie trzeba się kłaść na ziemi tego sklepu, na chwileczkę schylić po to, żeby objąć powiedzmy okiem kamery wbudowanej w powiększalnik elektroniczny kieszonkowy tą cenę, nacisnąć przycisk, zrobić zdjęcie, ono zostanie jakby zamrożone w niektórych powiększalnikach, w niektórych ono jest nawet zapisywane albo na karcie pamięci, albo w pamięci urządzenia i wtedy możemy już sobie normalnie podłożyć, że tak powiem, pod oczy ten ekran, tak? I już na tym zatrzymanym, zamrożonym ekranie na spokojnie, bez żadnych nerwów sobie tą informację, którą chcemy odczytać w powiększeniu, spokojnie sobie przeczytać. Czy to cenę sprawdzić, czy to sprawdzić ewentualnie może rozkład autobusu gdzieś na przystanku.
3: Na przystankach, gdzie dużo linii odjeżdża, najczęściej jest tak, że są drobnym maczkiem napisane godziny odjazdów konkretnych linii i tak naprawdę tylko większym takim drukiem są numery tych linii. I czasami nawet osoby ze zdrowym wzrokiem, teoretycznie, tak, mają problem z odczytaniem tych, które są na wyższych, jakby wyżej na tych rozkładach. I właśnie z tym powiększalnikiem to też jest to bardzo dobra sprawa, bo wystarczy podnieść rękę do góry z tym powiększalnikiem, zrobić zdjęcie całemu tej części tablicy, która daną linię opisuje, odjazdy, godziny odjazdów i właśnie już nie ma wtedy problemu, że trzeba się spinać na ten słup, żeby zobaczyć, co jest, o której autobus odjeżdża, czy tam tramwaj, tak?
5: Tak, także to są właśnie takie sytuacje i też mówię, powiększalniki elektroniczne czasami też oferują, spora część z nich oferuje nie tylko kwestię regulacji albo zamrożenia, regulacji powiększenia albo zamrożenia, że tak powiem, tego obrazu, ale również no załóżmy, że mamy taki rozkład jazdy, na którym ten rozkład jest wypisany powiedzmy cienką, czarną czcionką na białym tle, jest jeszcze dodatkowo bardzo słoneczny dzień, ta tablica gdzieś tam bije nam powiedzmy po oczach, a są osoby słabowidzące, które na przykład odpowiada powiedzmy odwrócony kontrast, tak? Czyli na przykład jasna czcionka na ciemnym tle i właśnie za pomocą powiększalnika elektronicznego, który jest wyposażony w taką funkcję, gdzie ten zamrożony obraz możemy sobie przełączyć w różne tryby odwróconych kolorów, czy to żółte na czarnym, czy to białe na czarnym, czy to jakieś inne jeszcze schematy kolorów, to mówię, w przeciwieństwie tutaj do pomocy optycznej, które cały czas tu podkreślam, że to jest pewna alternatywa, to nie oznacza oczywiście, że pomoce optyczne, klasyczne są w jakiś sposób gorsze, natomiast te powiększalniki elektroniczne po prostu poszerzają znacznie możliwości w stosunku do tego, co oferują, no wiadomo, klasyczne lupy. Także głównie z takimi...
4: Ja przepraszam, wejdę tobie w słowo, bo to jest rzeczywiście fantastyczna sprawa, ale w naszym punkcie wiele z tych osób, które przychodzi, to są osoby starsze, które też nie dysponują zbyt dużymi kwotami finansowymi, które mogą na zakup pomocy optycznej po prostu przeznaczyć. I dla takich osób te klasyczne, tradycyjne wydaje mi się, że są też dobrym rozwiązaniem, prawda?
5: Tak, zgadza się, bo właśnie tutaj trzeba też o tym powiedzieć, że...
4: Powiedzieć o tym aspekcie, takim bardzo przyziemnym jednak, że te pomoce mimo wszystko są dosyć drogie. Jest pewna grupa ludzi, no, których na to nie stać. Tak? No i niestety muszą się zadowolić tymi innymi rzeczami, czy innymi pomocami, ale staramy się, żeby te inne pomoce po prostu były dobrej jakości, tak, były... optymalnie, tak powiem, dopasowane do tego, czego ktoś potrzebuje, tak? I jednocześnie, żeby ta osoba nie miała kłopotów z jej obsługą, bo po wielokroć zdarzało się, że ktoś miał na przykład dopasowane okulary lupowe i wydawało się, że one spełniają swoją rolę. W momencie, kiedy ta procedura zakupu, bo to trzeba przez Narodowy Fundusz Zdrowia, tak? Że ktoś udał się do okulisty. Okulista zapisał te okulary lupowe na odpowiedni druk. Z tym drukiem trzeba było się przejść do siedziby Narodowego Funduszu Zdrowia, żeby uzyskać zgodę na refundację. I w momencie, kiedy już ta refundacja była przyznana, tak, i osoba udała się do optyka, żeby zakupić okulary lupowe, i musiała poczekać 2 tygodnie, aż te okulary do tego punktu, że tak powiem, zostaną wprowadzone, to cała ta droga spowodowała, że przez 2-3 tygodnie no ktoś już jakby zapomniał, co się z tymi okularami lupowymi robiło, tak? I nałożył je na oczy, ni stąd, ni zowąd, i zobaczył, że one nie funkcjonują. I zdarzało się tak, że ktoś trafiał do nas jak gdyby na powrót i ćwiczyliśmy, uczyliśmy użytkowania tych okularów. I podobnie myślę sobie, że jest z tymi pomocami elektronicznymi. One mają tyle możliwości, mają czasami tyle opcji, że to jest rzecz no, dostępna dla też nie dla wszystkich, powiem tak, że są osoby, które się po prostu tak bardzo skomplikowanych czynności no, nie nauczą, przykro to powiedzieć.
3: Zwłaszcza, że jest.
4: A mają się denerwować, mają po prostu, nie wiem, no, nie widzą, widzą niewyraźnie, tak, i nie potrafią sobie pomóc, to w końcu no, rzucają w kąt i mówią, że ktoś je naciągnął, tak, albo ktoś, nie wiem, spowodował, że wydały duże pieniądze, które no, nie przyniosły tego oczekiwanego efektu, którego się spodziewały.
3: Zwłaszcza, że jest też taka kwestia, że osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu wzroku mają jeszcze możliwość w ramach różnego rodzaju programów pomocowych ubiegać się o dofinansowanie z swoich tam ośrodków pomocy.
4: Prawda?
3: Tak, a tutaj...
4: Ale proszę mi, ja od razu pani powiem, ja znam to naprawdę bardzo, no, bardzo praktycznie, tak? Bo ja wiele osób kieruję, ja zawsze mówię, jak ktoś, to, ktoś mówi, że ma naprawdę małe pieniądze i nie jest w stanie wydać 300-400 zł na dobrą, jakościowo profesjonalnej firmy lupę, tak? To mówię, że ma pan takie rozwiązanie, ma pan takie rozwiązanie i takie, że tutaj pan zyska 80 zł, tutaj może pan zyskać tyle. I rzeczywiście, jeśli to są bardzo drogie pomoce optyczne, kosztujące kilka tysięcy i tego Narodowy Fundusz Zdrowia nie refunduje, to wówczas w zależności od dochodu, tak, PCPR dofinansuje, ale jeśli to są troszeczkę mniejsze kwoty rzędu, no nie wiem, powiedziałabym nawet do 1000 zł, to już tutaj uzyskanie wsparcia jeszcze z PCPR-u jest naprawdę trudne, bo bierze się pod uwagę kryterium dochodowe. I wiele osób, no przykro to powiedzieć, ale przynajmniej ja tak mogę tutaj z mojego doświadczenia poświadczyć, że wiele osób jednak takiego wsparcia w tych organizacjach mimo wszystko nie otrzymuje. Na zakup pomocy optycznej, tak? Bo to chcę powiedzieć.
3: Tak, jeśli tak, zwłaszcza, że najłatwiej
4: jest... Bo to jest inna sytuacja, jeśli to są uczniowie i studenci, tak? Bo to wtedy są jeszcze inne programy. Ale mówimy o osobach starszych. To dla nich jest naprawdę trudniej te środki pozyskać z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinnej, czy Centrum Pomocy Rodzinie, bo to w zależności od miejsca zamieszkania różnie się te instytucje nazywają.
3: Zwłaszcza,
4: ja czasami wysyłam jeśli ktoś pracował, to proszę, żeby składał wniosek na przykład do funduszu socjalnego w danym zakładzie pracy. I to powiem szczerze, że zdarzyło mi się kilkakrotnie, na przykład tutaj u nas, w niektórych zakładach pracy w Poznaniu, że przyznano takie właśnie dofinansowanie byłemu pracownikowi, czyli obecnemu emerytowi. Także szybciej uzyskała taka osoba wsparcie finansowe od byłego pracodawcy, niż niestety od Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
3: Dlatego
4: ale to jest moje doświadczenie. Może
3: tak
4: ja
3: jest.
4: I tutaj, może tutaj bym kogoś ukrzywdziła, jeśli takie wsparcie dostał, tak? Mogę tylko powiedzieć, że ja mam takie doświadczenie i wiem, że jest trudno. Nie, więc jakby ta oferta jest, że są takie instytucje, które wspierają, ale w praktyce są postawione czasami te kryteria dochodowe na takim poziomie, że rzadko kto je spełnia, powiem tak.
3: Ja myślę, że jest tak też dlatego, że wszelkiego rodzaju te programy takie celowe, które prowadzą miejskie ośrodki, jednak wspierają osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, na przykład z tytułu wzroku. I jeśli ktoś tego orzeczenia nie ma, to też zaczyna się cała procedura. Musi się stawiać na komisję.
4: No pewnie,
3: to trwa.
4: Pewnie. Przecież był wtedy taki program Homera, prawda? Także to tak funkcjonowało, nie? Ale proszę powiedzieć, przepraszam. Że jeśli ktoś nie ma orzeczenia, to może o nie się ubiegać w każdym wieku, prawda? I w każdym czasie.
3: Tak, tak, tylko mówię, że to też wydłuża czas oczekiwania na tego typu pomocy, więc może i te tradycyjne po prostu jakby są szybciej dostępne, zanim ktoś przejdzie całą tą procedurę weryfikacyjną i później już po otrzymaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ma w ogóle możliwość ubiegania się o dofinansowanie tych sprzętów elektronicznych. Ale wrócę, Mikołaju, tutaj jeszcze do kwestii tych twoich jakby sprzętów elektronicznych. Bardzo cieszy mnie, jeśli w ogóle już mogę powiedzieć coś o własnych doświadczeniach w kwestii takich pomocy, że kiedyś te powiększalniki to były praktycznie całe maszyny, był wielki ekran, jakaś przesuwająca się platforma, gdzie dokument czy książkę można było położyć, żeby odczytać. Dzisiaj spokojnie, nawet do powiedzmy średniej wielkości damskiej torebki, taka lupa elektroniczna się chowa i po prostu można ją w każdej chwili wyjąć i z niej skorzystać. Poza tą miniaturyzacją i takim jakby coraz bardziej rozszerzającym się spektrum funkcji tych pomocy. Jakie są inne trendy w tych pomocach optycznych? Czy to jest jakby lepsza jakość materiału, coraz bardziej takie dopasowanie praktyczne do codziennego użytkowania, w sensie takim, że te produkty są na przykład coraz lżejsze, że nie boli ręka w trakcie czytania książki, od trzymania tego cały czas. Jak to wygląda z Twoich obserwacji na przestrzeni tego czasu, kiedy udzielasz
5: się? Tak, zgadza się. Właśnie tutaj ten aspekt wagi jest chyba jednym z najistotniejszych. Mianowicie obserwuje się coś takiego, że ekrany w tych urządzeniach są coraz wyższej jakości, są względnie coraz większe. Oczywiście wiadomo, że jeżeli mówimy o powiększalnikach kieszonkowych, no to wiadomo, te ekrany zbyt duże nie mogą być, no ale na przykład takie powiedzmy już tam 5-6-calowe ekrany, to oczywiście wiadomo, że coraz większy rozmiar ekranu rodzi za sobą coraz większą masę urządzenia, ale nie tylko ze względu na wielkość ekranu, ale również na to, że takie ekrany potrzebują więcej prądu, a więcej prądu to oczywiście większa bateria, prawda? Też postęp technologiczny właśnie w bateriach, w ogniwach, które są tam stosowane, obecnie są to już takie tak zwane litowo-polimerowe, bardzo, bardzo lekkie ogniwa i to na przestrzeni lat naprawdę jest duży skok. Waga idzie w dół, można powiedzieć. Z roku na rok są one coraz lżejsze, coraz cieńsze, tak, te powiększalniki. Z drugiej strony mają coraz bogatsze funkcje, tak, między innymi te różne kontrasty, płynna regulacja powiększenia, zamrożenie, jasność, ciemność i tak dalej. I co, że tak powiem, w ostatnim może roku, dwóch się pojawia, to ekrany dotykowe. Tak jak do tej pory najczęściej te powiększalniki były wyposażone w stosunkowo dużej wielkości przyciski, no bo też trzeba pamiętać o tym, że osoba słabowidząca, która ma obsługiwać taki powiększalnik, no ona musi wiedzieć, gdzie wcisnąć włącznik, gdzie wcisnąć przycisk regulacji tam różnych trybów, gdzie wcisnąć przycisk włączenia na przykład podświetlenia i tak dalej, i tak dalej. Te przyciski musiały być duże i oczywiście one też zajmowały miejsce na całym urządzeniu, tak? A teraz dzięki temu, że mamy ekrany dotykowe, to dosłownie na chwilę przełączenia się między jedną czy drugą funkcją my możemy wywołać odpowiednie menu na ekranie. Ono też jest zrobione w sposób bardzo dobrze dostosowany z reguły do potrzeb osób słabowidzących, czyli te menu opcji, te czcionki zastosowane w tych menu, ta przycisk włącz, wyłącz, przełącz tryb, one są bardzo, bardzo kontrastowe, bardzo duże. I takie urządzenie w tym momencie może być wyposażone, praktycznie cała jego przednia powierzchnia może być wypełniona, można powiedzieć, ekranem, poświęcona na ekran, tak? Dzięki czemu mamy szerszy dostęp, szerszy zakres możemy powiększonej treści objąć tym, tak? Miejsce jakby nie jest marnowane na te przyciski, które możemy po prostu wyświetlić w danym momencie na ekranie wtedy, kiedy one są potrzebne. To można powiedzieć taki troszeczkę trend zgodny z tym, co dzieje się na rynku telefonów komórkowych, prawda? Były telefony z klawiaturami, a teraz praktycznie kupno telefonu komórkowego z klawiaturą pomalutku zaczyna graniczyć z cudem, bo coraz więcej tych telefonów jednak posiada ekrany dotykowe i w tą stronę też widać powiększalniki, przynajmniej kieszonkowe, zmierzają. Natomiast tak jak było też powiedziane tutaj wcześniej, Alicjo, powiedziałaś o tych bardziej stacjonarnych powiększalnikach, gdzie trzeba było jakimś tam stolikiem manewrować z położoną książką. Tak dzisiaj stolika praktycznie już nie ma takiego ruchomego, tylko kładziemy sobie książkę pod okiem kamery, ta kamera robi zdjęcie całego tekstu i wręcz za pomocą rozmaitego rodzaju inteligentnych funkcji wbudowane w powiększalniki stacjonarne, ten tekst, można powiedzieć, jest rozbierany na linie nawet, a wręcz nawet na słowa, tak? A niektóre powiększalniki i nawet starają się rozpoznać w ogóle tekst i ewentualnie nam go przeczytać. Natomiast dla osób, które jeszcze chcą się posługiwać wzrokiem, to zrobienie zdjęcia tekstu takiego napisanego od deski do deski, kilkadziesiąt linijek, robimy to zdjęcie i na ekranie, najczęściej też już płaskim, może ten tekst być, że tak powiem, przekształcony w taki sposób, że nie czytamy go na przykład linia po linii, ale w ciągu jednej linii od lewej do prawej, ciągłej, niekończącej się linii i niektóre osoby na przykład w taki sposób wolą czytać, aniżeli wodzić wzrokiem od lewej do prawej, prawda? I to już takie możliwości oferują właśnie nowoczesne powiększalniki stacjonarne. Także nie ma już tej jakby takiej fizyczności ruszania tym stolikiem, bo po prostu robi się zdjęcie, mało tego, te książki czy te strony poszczególnych książek, publikacji możemy też zapamiętać w urządzeniu i nie musimy tego wielokrotnie, że tak powiem, skanować. Wystarczy to zeskanować raz, na przykład wypożyczamy książkę gdzieś z biblioteki, pożyczamy ją tylko raz, a potem już mamy ją zapisaną w urządzeniu w postaci, można powiedzieć, obrazów poszczególnych stron i łatwiejszy do tego dostęp.
3: Jasne. To o trendach w pomocach optycznych, elektronicznych nieco już się dowiedzieliśmy. To teraz zapytam o bardziej szczegółowo o trendy w sprzęcie dobieranym przez panią Małgorzatę. Ja swoją przygodę, że tak powiem, z sprzętem tym tradycyjnym skończyłam na takich zwykłych lupach wkładanych za oprawkę okularów, co było bardzo niekomfortowe, bo oczywiście przy każdym pochyleniu głowy ona się ruszała, przechylała, albo bardzo niewygodnych lub takich tych właśnie do trzymania z rączką, które były bardzo ciężkie i jak się trzeba było w jakąś lekturę na dłużej zagłębić, to już nie wiem, co bardziej bolało, oczy czy ręka. Jak to dziś wygląda w sprzęcie tym tradycyjnym i jak wygląda to też od strony takiej, powiedzmy, bardziej designerskiej? Czy producenci kładą też nacisk na wygląd tego sprzętu, na estetykę wykonania.
4: Oczywiście. Sprzęt jest już dużo lepszej jakości. Już zupełnie innego tworzywa robione są soczewki. Tak? To nie szkło, to już nie jest... Chociaż również są ludzie, którzy preferują szklane lupy, ale już jest inne tworzywo. Czyli tak jak mówił Mikołaj, przede wszystkim one są lżejsze. Powiedziałabym, że rączki, uchwyty, bo w zależności od tego, czy to ma być lupa tradycyjna, taka do trzymania w ręce, czy ona ma być na podstawce, to te elementy są również ergonomiczne, dopasowane troszeczkę do ułożenia palców. Nie są to wąziutkie rureczki, które trzeba trzymać bardzo, tak powiedziałabym, no całą dłonią, prawda? Tylko można objąć luźniutko, tak? Nie trzeba takiego dużego napięcia, jeśli chodzi o samą dłoń. Te, które są motowane na podstawce, również mają mięciutkie od dołu nóżki podklejone specjalnymi gumkami, także przesuwa się je szybciej. Lupy takie, które są przygotowane dla dzieci, mają kolorowe, te plastikowe osłony, tak? To już nie są tylko lupy, powiedziałabym, czarne, czy ewentualnie popielate, ale czasami są niebieskie, czerwone, także wchodzi kolor. Są różnych kształtów, nie tylko okrągłe, mogą być prostokątne, mogą być zbliżone bardziej do kwadratu, tak, czy kwadratowe wręcz. Tu w tym kierunku też idzie. Jakość się poprawiła, jeśli chodzi o samo wykonanie, rodzaj plastiku, tego tworzywa użytego do oprawienia tej soczewki. No jakość samego szkła powiększającego, bo już nie ma takiej aberracji chromatycznej, tak? To wszystko tam nie pływa, jeśli nie uchwycimy odpowiedniej ogniskowej. Także w tym kierunku idzie ten świat, że tak powiem, do przodu. Przede wszystkim też jest miniaturyzacja. Jest troszeczkę kiedyś lunetki czy monookulary to były sprzęty, które wyglądały no, jak tradycyjne lornetki, powiedziałabym, takie wojskowe. Tak? W tej chwili to są przyrządy, które mogą się schować w takiej zamkniętej dłoni. Czyli takie są dyskretniejsze, bo nie każda osoba słabowidząca lubi być tak na widoku, tak, z tym sprzętem, którym się posługuje. Więc powiedziałabym, że rzeczywiście waga jest mniejsza, pojawił się kolor, jakość materiału, z którego są wykonane, również jest no, dużo lepsza niż to było parę lat temu. Nie są takie toporne, nie są takie ciężkie, łatwe w użyciu. No powiedziałabym tak, też właśnie przydatne, że można ze sobą zabrać do torebki czy do kieszeni. Ktoś może mieć lupę składaną, kieszonkową, która wygląda no, jak złożona chusteczka, tak, leciutka, etui jest kolorowe, więc można wybrać sobie kolor od czekoladowego, można wybrać do czerwonego, pomarańczowego, więc 12-18 kolorów etui. Więc możemy do swoich potrzeb, tak, ulubionych kolorów, tych, które preferujemy, albo

0: okazał się taki najbardziej rewolucyjny, zmieniając jakby funkcjonowanie w odczuciu waszych beneficjentów. Jak to u pani było, pani Małgorzato? Kojarzy pani jakieś takie produkty, które okazały się swego rodzaju przełomem w korzystaniu z tegoż sprzętu?
1: No ja muszę powiedzieć, że to jest na pewno lupa elektroniczna. Bo jakkolwiek jestem tutaj, no często jakby dopasowuję te tradycyjne, klasyczne tak zwane, tak? Ale jednak ta lupa elektroniczna otworzyła takie możliwości, że to uważam, że to jest wielkie osiągnięcie, jeśli chodzi o powiększanie obrazu dla osób słabowidzących. Także postawiłabym na to.
0: A jak u ciebie, Mikołaju, wygląda kwestia takich kamieni milowych w sprzęcie? No
2: ja bym tutaj też przyklasnął akurat w tym miejscu, bo powiem tak, z jednej strony pomoce typowo stricte optyczne, ze względu na swoje oczywiście właściwości takie stricte fizyczno-optyczne, wiadomo, że tam do pewnego stopnia już poza tym designem, tym wyglądem, tym kształtem, tak, no to jest jakaś taka, powiedzmy, górna granica, tak, jeżeli mówię o jakimś tam rozwoju, tak. Natomiast tutaj jest na pewno jakiś taki skok związany z tą dodatkową funkcjonalnością, tak, dodatkowymi funkcjami, tak. To oczywiście, tak jak powiedzieliśmy tutaj wcześniej, też rodzi, że tak powiem, czasami dla niektórych osób może to być z jednej strony krok milowy, ale z drugiej strony pewna część osób, która preferuje lupy tradycyjne, gdzie one mimo wszystko ta intuicyjność, nazwijmy, obsługi jest, że tak powiem, praktycznie od razu, tak? Przykładamy lupę, tak? Czy zakładamy...
0: I działa.
2: Tego i działa, tak? I tutaj jakby nie jesteśmy uzależnieni od tego. Na pewno trzeba oczywiście tutaj uwzględnić tą kwestię, że o ile powiększalniki elektroniczne, one zrewolucjonizowały ten świat pomocy optycznych dla osób słabowidzących, tak? O tyle no, cały czas trzeba pamiętać też o tym, że to są jednak urządzenia na prąd elektryczny, tak? I może się zdarzyć, tak, że zapomnimy naładować, albo już byliśmy przekonani, że jest naładowana, a tutaj kryzysowa, powiedzmy, sytuacja, wyciągamy, lupa nam gaśnie i jest problem, tak? I w tym momencie byśmy musieli wyciągnąć lupę tradycyjną. Także to ma swoje oczywiście dwie strony, natomiast co do tej rewolucyjności, to tutaj akurat też zgodzę się z tym, że jednak ta elektronika idzie właśnie, że tak powiem, w tą stronę. Kto wie, być może jakimś kolejnym gdzieś, powiedzmy, etapem będzie być może nawet, bo też już się mówi o takich, powiedzmy, okularach bardzo specyficznych. Akurat dam taki przykład, który wypuściło Google, ten największy tutaj, największa wyszukiwarka, ale to nie tylko, to jest firma bardzo mocno technologiczna, wypuszcza różnego rodzaju nowinki, tak? I oni jakiś czas temu wypuścili tak zwane Google Glass, czyli okulary, tak? Klasyczne okulary, w które możemy włożyć szkła również z jakimś tam powiększeniem, ale okulary, na których powierzchniach osobie, która ona je nosi, wyświetlane są dodatkowe informacje, tak? Także być może to też jest jakiś kierunek, w którym, że tak powiem, będą zmierzały pomoce optyczne dla osobowidzącej osoby, że nie musimy, że tak powiem, trzymać żadnego urządzenia w ręce, tylko wystarczy założyć okulary, które automatycznie nam będą regulowały powiększenie, ponieważ mają jakąś wbudowaną kamerę i na jednym z okularów będą na tej półprzezroczystej czy częściowo przezroczystej powierzchni wyświetlać nam jakieś tam powiększone obrazy. Może to też jest, że tak powiem, jakiś też trend. Tak? Natomiast na tą chwilę zgodzę się, że lupy elektroniczne, oczywiście z tymi zastrzeżeniami, o których powiedziałem wcześniej, są na pewno takim kamieniem milowym, jeżeli chodzi o pomocę dla osób słabowidzących.
0: To ja, Mikołaju, zadam ci jeszcze jedno pytanie, ponieważ ty tak, jak wszyscy wiemy, bardzo jesteś doskonale, to znaczy masz doskonałe rozeznanie w funkcjach wszelkiego rodzaju sprzętu takiego elektronicznego, tradycyjnego, niezwiązanego z optyką. Czy również w trakcie swojej pracy w punkcie doboru pomocy na przykład dajesz porady w kwestii tego, jak taki sprzęt, powiedzmy, elektroniczny codziennego użytku można sobie pod kątem swojej wady wzroku dopasować?

0: chodzi o na przykład powiększone litery, czy tam robienie zdjęć i powiększanie, czy coś takiego, również w ten sposób wspierasz swoich klientów, beneficjentów w punkcie.
1: Tak, tak. Tutaj zwróciłeś uwagę właśnie na taki dosyć ciekawy aspekt, że również można do pewnego oczywiście stopnia wykorzystać sprzęty codziennego użytku, ale takiego typu na przykład nawet aparat cyfrowy, tak? Aparat cyfrowy z dużym zoomem już jako swego rodzaju pomoc rehabilitacyjną. Oczywiście ona nie może się w wielu przypadkach idealnie mierzyć, czy to z powiększalnikiem elektronicznym, czy to z lupą, tak? Ale na przykład powiem z takiego, powiedzmy, własnego doświadczenia, gdzie też podróżuję oczywiście dużo po świecie, w różnych miejscach i no bardzo często zdarza się, że będąc, powiedzmy, w sąsiedztwie jakiegoś znanego zabytku, znanego budynku, znanego miejsca, tak, turystycznego, tak, no chociażby, no nie wiem, przytoczmy może jakiś tam, nie wiem, przykład jakiegoś, powiedzmy, zabytku, tak? Kiedy jestem tam na miejscu i obserwuję fasadę tego budynku, załóżmy jakaś, to jest to barokowa fasada. Ja wszystkich szczegółów nie jestem w stanie dojrzeć, tak? Nie jestem w stanie dojrzeć tych szczegółów i mam w tym momencie ograniczone, że tak powiem, takie wrażenia wzrokowe w stosunku do osób dobrze widzących. Natomiast kiedy ja zrobię zdjęcie na zoomie i ewentualnie je zobaczę nawet w danym momencie, a już nie mówiąc o sytuacji, w której ja wracam do domu po tej gdzieś wyprawie, tak, i mam możliwość potem wyświetlić to zdjęcie tej fasady budynku bardzo bogato zdobionej na dużym ekranie monitora komputerowego, to mam okazję po pierwsze powiedzieć sobie takie zdanie: aha, to tak osoby dobrze widzące mniej więcej widzą te szczegóły. Aha, tych szczegółów tutaj nie widziałem, a to jest tak piękne. I że tak powiem, z drugiej strony fotografia, można by powiedzieć, jest też swego rodzaju rehabilitacją dla osób, może być rehabilitacją dla osób słabowidzących i takim jakby ponownym, powiedzmy, przeżyciem tych swoich przeżyć, które były gdzieś tam, powiedzmy, wcześniej na wycieczce. Także takie sprzęty typu właśnie aparat fotograficzny, czy na przykład smartfon. Smartfon też do pewnego stopnia, to podkreślam, może być używany nieco podobnie jak powiększalnik elektroniczny, aczkolwiek też nie do końca, bo na przykład smartfon typu na przykład iPhone nie będzie nam działał w taki sposób, że położymy go sobie na tekście i będzie wszystko nam ładnie powiększał, ponieważ tam jest akurat zbyt krótka ogniskowa tego aparatu. Ale już w takiej sytuacji na przykład bardzo krótkiej, kryzysowej, kiedy mamy na przykład małą buteleczkę z jakimś tam pigułkami, z jakimś lekiem, tak, nie widzimy, nie mamy lupy akurat w tym momencie przy sobie, a mamy akurat smartfona, nie stoi nic na przeszkodzie, aby smartfonem zrobić zdjęcie w powiększeniu i jeszcze sobie potem dodatkowo na tym ekranie je powiększyć. Także można by powiedzieć, że takie sprzęty codziennego użytku typu właśnie aparat cyfrowy czy smartfon mogą być swego rodzaju taką namiastką, ale podkreślam, namiastką, ale również skuteczną pomocą w niektórych sytuacjach dla osób słabowidzących.
0: Oczywiście. I tu jeszcze to w takim razie zapytam o taką kwestię. Ten rynek sprzętu optycznego, jego asortyment, dostępność i tak dalej, jak wszystko dziś bardzo dynamicznie się zmienia, jak nabywać wiedzę na temat tego, co ewentualnie można zaoferować, co można dobrać dla osób przychodzących po poradę do punktu. Czy to są, nie wiem, jakieś targi branżowe, publikacje, czy najwięcej wiadomości o jakości, przydatności, funkcjonalności tego sprzętu uzyskujecie z opinii samych beneficjentów, którzy już używają jakiegoś nowego produktu i dzielą się opiniami na jego temat. Pani Małgorzato, jak to wygląda w Pani przypadku?
2: Powiem tak, że ja sprawdzam akurat strony internetowe, czyli te nowinki tak najszybciej są dostępne na stronach internetowych firm, które zajmują się produkcją sprzętu optycznego. Praktycznie co roku, jak nie co dwa lata, każda taka bardziej znana firma, przynajmniej tutaj na naszym rynku, jest ich kilka, wydaje swój nowy katalog. I już w zapowiedziach tego, co w tym katalogu będzie, są tak zwane nowinki, więc czytam o tych nowinkach, tak, interesuję się nimi i jak tylko mogę, to staram się u optyka obejrzeć, co to jest, jeśli wydaje mi się, że to może nam się przydać, bo ułatwi życie osobom słabowidzącym, które z naszych porad korzystają, to po prostu zakupujemy taką nowinkę do naszego punktu. Natomiast jeśli nie możemy tak kupić, to przynajmniej mam orientację. Jeśli przychodzi osoba, która by tym była zainteresowana, to ja po prostu mówię, że my tego nie mamy, ale można to zobaczyć tu i tu. Kosztuje tyle i tyle. Proszę pójść i sprawdzić, tak, czy to, co my oferujemy panu, wystarczy, czy jednak ta nowa rzecz, no, będzie lepsza, wygodniejsza i przede wszystkim bardziej spełni oczekiwania. Także przede wszystkim z internetu. Czasami bywamy na takich różnego rodzaju wystawach, tak, albo konferencjach, którym towarzyszą wystawy sprzętu optycznego. No, na przykład w Warszawie w grudniu przeważnie jest taka wystawa i tam firmy zajmujące się dystrybucją sprzętu optycznego również wystawiają swoje nowinki, więc można jakby naocznie doświadczyć tego, co ten sprzęt nowy oferuje, tak? Na czym polega jego nowość, czy dla jakiej grupy osób jest skierowany. I myślę, że to są takie dla mnie dwa główne źródła. Powiem jeszcze tak, że co kilka lat jest organizowane spotkanie takie nasze branżowe osób, które się zajmują rehabilitacją w roku słabowidzących i na tym spotkaniu są to na przykład osoby, które pracują w ośrodkach szkolno-wychowawczych dla niewidomych i słabowidzących i na takich spotkaniach wymieniamy się doświadczeniami, mówimy, prawda, sobie o tym, co nowego ktoś ma, co mógłby polecić. Może wymieniamy się wtedy tymi praktycznymi informacjami, podsyłamy sobie adresy. Takie wsparcie, powiedziałabym, właśnie zawodowe od osób, które się zajmują tą samą dziedziną. No takie trzy źródła bym wymieniła jako najważniejsze. Oczywiście czytam, tak? Czytam jeszcze taką literaturę właśnie adresowaną do osób niewidomych, słabowidzących, czy Cyfroświat na przykład. Tam też czasami są publikacje adresowane dla osób słabowidzących.
0: Dziękuję bardzo. A jak to wygląda u ciebie, Mikołaju?
1: No, jest to bardzo podobne. To też jest oczywiście internet, strony internetowe rozmaitych producentów, o nich już mówię. No, sprzęt zarówno ten, o którym tutaj była mowa, optyczny, jak również te lupy elektroniczne i powiększalniki, to też są specjalistyczne firmy, które się zajmują tego produkcją. No i śledzenie ich stron internetowych, zarówno też śledzenie informacji, które gdzieś się pojawiają jako takie tak zwane newsy, aktualności, tak, na rozmaitych stronach poświęconych dostępności, poświęconych technologiom asystującym, jak również też śledzenie właśnie rozmaitego rodzaju konferencji, czy to tutaj w Polsce, tej Reha for the Blind in Poland, która jest organizowana faktycznie każdego roku w grudniu, jak również też tych konferencji, jednych z większych na świecie, typu CSUN, tak jak tutaj w marcu się odbyło w Stanach Zjednoczonych, w Las Vegas, tam też oprócz sprzętu stricte dla niewidomych jest masa sprzętu dla osób słabowidzących prezentowana. Tak? I te nowinki po prostu, można powiedzieć, tak spływają. Na początku jest to z reguły tak, że dowiadujemy się o tym sprzęcie, potem jakby pogłębiamy tą wiedzę, a potem bardzo często dochodzi do takiej sytuacji, kiedy te sprzęty fizycznie pojawiają się już u polskich dystrybutorów. I w tym momencie albo możemy sami się tam udać i zbadać, jak to wygląda, zanim, żeby zdobyć jeszcze więcej takiej bardziej praktycznej, a potem w kolejnych, powiedzmy, krokach możemy, tak jak tu też było wcześniej powiedziane, już pokierować konkretną osobę, proszę sobie pójść w to miejsce, w tamto miejsce, zorientować się praktycznie na własnej skórze, ponieważ chyba jednym z najistotniejszych aspektów jest to, aby beneficjent, osoba, która ma skorzystać, czy to ze sprzętu elektronicznego powiększającego, czy tradycyjnej pomocy optycznej, jest przekonanie się na własnej skórze po prostu. Tak, ona musi sama sprawdzić, czy to jej się, czy to jej, że tak powiem, polepsza ten komfort widzenia, czy nie. Oczywiście przy tutaj doradztwie z naszego punktu. Tak? Natomiast ważny jest ten aspekt takiego praktycznego zobaczenia, jak to w praktyce po prostu działa.
0: A czy pod egidą waszego punktu doboru pomocy optycznych również odbywają się jakieś prezentacje producentów sprzętu w waszym stowarzyszeniu, czy nie ma takiej możliwości?
2: Na ten moment nie powiem, że do tej pory nie mieliśmy takiej sytuacji, żebyśmy my prezentowali. Raczej były to prezentacje w Polskim Związku Niewidomych, tak, dla takiego szerszego ogółu jeszcze osób, które są związane z Polskim Związkiem Niewidomych. Natomiast w naszej siedzibie jeszcze nie mieliśmy takiej prezentacji, żeby firma zechciała przyjechać, bo tak jak mówię, no my udzielamy tych porad indywidualnie i jeśli ktoś jest, to nie o to chodzi, że to jest jedno spotkanie, czy dwa, czy cztery, czy pięć, tak? Bo jest to konkretne działanie, jeśli jest potrzeba zajęć rehabilitacyjnych, ćwiczeń, to my się umawiamy częściej, uczymy używania, korzystania z tych pomocy, żeby poznać jej wady i zalety, tak, żeby wykorzystać wszystkie możliwości, które dana pomoc optyczna niesie. I na tym się nasze kontakty kończą, więc gdyby taka prezentacja była organizowana, no pewnie to byłoby możliwe, ale na ten moment to nie jest tak, że my mamy taki jakiś otwarty klub i do nas, powiedzmy, nie wiem, raz w tygodniu przychodzi 20-30 osób, tak? No jeszcze tak... Jeszcze takiego rozgłosu nie mamy, jeszcze tak na rynku naszym poznańskim nie jesteśmy obecni. Bardziej to jest taki kontakt indywidualny, kameralny i no tak to wygląda po prostu.
0: A chciałabym w takim razie zapytać, jak oceniacie świadomość asortymentu tego sprzętu u samych klientów czy beneficjentów zgłaszających się po porady do punktu. Czy to są częściej osoby, które tracą wzrok i właściwie dopiero się oswajają z tym światem pomocy optycznych? Są zaskoczone ilością, jakością, różnorodnością tego sprzętu? Czy to są raczej osoby, które już od dłuższego czasu używają sprzętu optycznego, mają rozeznanie w tym, co jest oferowane i tylko jakby zmieniają, że tak powiem, na lepszy model, to czym dysponują na obecną chwilę.
2: Tak naprawdę są jedni i drudzy, tak? Bo są tacy, dla których jest to nagła sytuacja jakaś losowa, zdrowotna i jeszcze tego rozeznania nie mają i czasami po prostu szukają, wchodzą od jednej instytucji do drugiej, tak, dowiadują się, bo jeszcze u nas jakby brakuje takiej, powiedziałabym, kompleksowej jakiejś opieki nad osobami. Mimo wszystko jest tyle organizacji, tyle stowarzyszeń, a czasami jak osoba, nie wiem, no, w jakiś taki nagły sposób traci wzrok, no to wydaje mi się, że jeszcze brakuje nam takiego miejsca, czy może okulista nie daje powiedzmy jakiejś informacji, która by zawierała 20-30 punktów, że może pan teraz to, prawda, że ktoś ma jakąś możliwość wyboru, że na przykład takie osoby, które tracą wzrok, to czasami działają tak troszkę po omacku, tak, i one jakby tego rozeznania nie mają, ale ktoś, kto od wielu lat żyje ze swoim słabowidzeniem, to najczęściej ma rozeznanie, co jest, tak? Jeśli się dowiaduje, że są jakieś nowości, to tak jak pani mówiła, przychodzi, żeby zobaczyć, czy ten nowszy model jest lepszym modelem, tak? Czy on rzeczywiście mi pomoże lepiej, czy sprawniej, tak? Niż to, co mam do tej pory. Więc są i tacy, powiedziałabym.
0: To na koniec chciałabym, żebyście państwo pochwalili się sami trochę, jak to jest w waszym odczuciu z przydatnością tego typu porad. Czy w swojej pracy rzeczywiście dostrzegacie coś takiego, że osoby, które przychodzą i powiedzmy skarżą się na różnego rodzaju uciążliwości, dyskomforty związane z dużym ubytkiem wzroku po jakimś czasie od skorzystania z porady w punkcie przychodzą, mówią, że tutaj to doskonale ułatwiło i tak dalej, że mają ochotę jakby na bieżąco sprawdzać, czy jeszcze jakieś inne alternatywy są w tym sprzęcie. To może ciebie, Mikołaju, zapytam.
1: Powiem tak, z własnego doświadczenia tak zdarzają się właśnie takie osoby, które już wielokrotnie korzystały z, tutaj z pomocy stowarzyszenia w jednym i drugim punkcie konsultacyjnym i poradnictwa. I to na takiej, na przestrzeni można powiedzieć lat, te osoby, powiedzmy, nawet nie tylko w tym aspekcie, powiedzmy, własnym, indywidualnym, na początku nie miały większej wiedzy, potem skorzystały, potem po, powiedzmy, paru latach przyszły i powiedziały, a czy jakieś nowości są, co ja jeszcze ewentualnie mogę uzyskać, i że na przykład dotychczasowa pomoc mi bardzo, bardzo dużo pomogła. To oczywiście tutaj dla stowarzyszenia jest bardzo jakby znaczącym takim, taką informacją zwrotną, tak, że działalność stowarzyszenia przynosi konkretne korzyści społeczeństwu i społeczeństwu, w szczególności społeczności osób słabowidzących i niewidomych, ale również bardzo, bardzo takie istotne są też również aspekty takie, kiedy powiedzmy beneficjent skorzystał z tej pomocy, dobrał sobie sprzęt, tak? I na przykład, że tak powiem, na jakimś kolejnym spotkaniu, ze względu na to, że był bardzo zadowolony z porady, przyprowadził jakąś kolejną osobę, czy to kogoś ze znajomych, z rodziny, ze środowiska, ze swojej okolicy, która też ma problemy ze wzrokiem. Czyli tworzy się, można powiedzieć, taka troszeczkę sieć informacyjna, tak? To też jest taki aspekt tutaj działalności stowarzyszenia, gdzie rozprowadzanie tej informacji między osobami zawsze też zachęcamy do tego. No, dysponujemy, mówię, zarówno stroną internetową, jak również też rozdajemy na każdych spotkaniach też rozdajemy ulotki, takie nawet pisane czarnodrukową powiększoną czcionką, z których też zachęcamy do tego, żeby ulotki na temat działalności stowarzyszenia również można było po prostu rozprowadzić tą informację jak najszerzej wśród rodziny, znajomych, przyjaciół i tak dalej, i tak dalej. I takie właśnie sytuacje nierzadko u nas na przestrzeni lat właśnie miały miejsce, kiedy jedna osoba od drugiej osoby się dowiedziała, że tutaj u nas w punktach konsultacyjnych można taką czy inną poradę otrzymać.
0: To poproszę Cię na koniec, żebyś podał dla wszystkich osób, które będą zainteresowane kontaktem z Waszym stowarzyszeniem, adres Waszej strony.
1: Więc tak, z naszym stowarzyszeniem można się kontaktować na rozmaite sposoby, bo tych, mówię, nowoczesnych sposobów jest kilka. Pierwszy z nich to jest strona internetowa www.wsn.info.pl. To jest strona internetowa. Adres mailowy to jest stowarzyszenie@wsn.info.pl. Tak bardziej, powiedzmy, tradycyjnie można skontaktować się za pomocą telefonu, o które już były tutaj wcześniej podane, ale podam je jeszcze raz. Telefon stacjonarny 61 8 324 324 i telefon komórkowy 508 324 324. A tak jeszcze wrócę nieco do, powiedzmy, internetu i takich coraz popularniej stosowanych wśród internautów, również niewidomych, słabowidzących, mediów społecznościowych. Dostępni jesteśmy również na Facebooku. Nasza strona www.facebook.com/niewidomi i podobnie na Twitterze twitter.com/niewidomi. Także sposobów komunikacji jest wiele. Można również pisać też klasycznie na adres siedziby stowarzyszenia Wielkopolskie Stowarzyszenie Niewidomych, ulica Łozowa 92 61 443 443, Poznań.
0: Mam nadzieję, że będą osoby zainteresowane skorzystaniem z porad Waszego punktu i ogólnie z kontaktem z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Niewidomych. Ja bardzo dziękuję i Pani Małgorzato, i Tobie, Mikołaju, za przyjęcie zaproszenia do Babiego Lata i bardzo ciekawą rozmowę odnośnie doboru sprzętu optycznego i tego, co na rynku sprzętu optycznego obecnie się dzieje. Państwu w imieniu swoim i realizującego nasz dzisiejszy program Tomasza Bileckiego dziękuję za uwagę. Przypomnę, że naszymi gośćmi byli dziś pani Małgorzata Płóciennik. Dziękuję bardzo za udział w
2: programie. Ja również bardzo dziękuję i życzę wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję bardzo. I Mikołaj Rotnicki z Stowarzyszenia Wielkopolskiego Stowarzyszenia Niewidomych. Dziękuję i Tobie, Mikołaju.
1: Dziękuję bardzo i wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam.
0: A ja już żegnam się z Państwem. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Babiego Lata. Kłaniam się. Ala Witek. Do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Dobry wieczór, witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Z tej strony Ala Witek. Jak zwykle jest mi niezmiernie miło, że zechcieli Państwo spędzić czas w naszym towarzystwie. Dziś będziemy rozmawiać o urządzeniu, które nie jest zbyt powszechne, ale zdecydowanie ułatwia suszenie prania, pozwala na uniknięcie tego, że pranie stoi nam na suszarkach, schnie w domu nie wiadomo jak długo, pojawia się w pomieszczeniach nadmierna wilgoć i tak dalej. A o tym urządzeniu będę rozmawiała z zadowoloną, jak powiedziała mi przed podcastem, użytkowniczką Bogusią Banial. Witaj Bogusiu, miło Cię słyszeć znów w Tyflo Podcaście.
1: Witam serdecznie wszystkich, którzy nas słuchają, bądź będą słuchać. Witam Ciebie, Alu, witam Ciebie, Michale, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że przyjęłaś powtórnie nasze zaproszenie. Ja tylko tutaj, żeby doprecyzować, o czym będziemy dziś mówiły, pozwolę sobie tutaj powiedzieć, że będzie to suszarka do odzieży, tudzież ogólnie do prania firmy Bosch. Model to jest WTY87782PL. Mam nadzieję, że niczego nie pomyliłam.
1: Nie, dokładnie tak. O tym modelu będziemy rozmawiać.
0: Jasne. I teraz jeszcze chciałabym jak zwykle przypomnieć Państwu, że jeśli będą Państwo chcieli skontaktować się z nami, aby zadać jakieś pytanie, tudzież podzielić się swoimi refleksjami, być może ktoś z Państwa używa tego właśnie urządzenia lub jakiegoś podobnego, tradycyjnie zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu stacjonarnym. To jest 123 834 835. Bardzo serdecznie zachęcam i zapraszam do kontaktu. Skoro już wszystkie, że tak powiem, kwestie formalne odnośnie tego, o czym będziemy rozmawiać, mamy za sobą, to chciałabym zapytać Ciebie, Bogusia, o taką kwestię. Co Ciebie konkretnie skłoniło do rozważania zakupu suszarki? Bo nie jest to urządzenie tanie, nie jest to urządzenie w powszechnym użytku stosowane. Chciałabym Cię spytać, jakie argumenty Twoim zdaniem przemawiały za tym, że zdecydowałaś się na kupno suszarki?
1: Mnie od zawsze irytowało pranie wiszące na suszarce i to, że przechodząc gdzieś tam stuknę, że pod suszarką gdzieś znajdę jakąś skarpetkę. Bądź, że jak robię więcej prania, to choćby pościel muszę wieszać gdzieś na drzwi, w sensie poszwy czy tam prześcieradła, na drzwi. I jakby to mi zawsze przeszkadzało, więc gdzieś ta myśl już dawno się pojawiła i jakby czekałam tylko na odpowiedni moment. Natomiast w zeszłym roku w wakacje, kiedy się okazało, że córcia wraca z obozu i za chwilę my wyjeżdżamy na wakacje i ja pranie musiałam zawieźć do koleżanki, żeby mi wysuszyła, to stwierdziłam, że już miarka się przebrała i trzeba dokonać takiego zakupu. Moja rodzina jest rodziną czteroosobową i u nas naprawdę pranie jest prawie codziennie, jeżeli nie codziennie, co drugi dzień. Więc no, tego prania jest bardzo dużo, a z perspektywy czasu i lata, które w tym roku jest, to naprawdę tym bardziej się cieszę, że ją zakupiłam.
0: Jasne. To prawda, klimat mamy taki, jaki mamy. Przez większość roku tak naprawdę nie sposób suszyć odzieży, pościeli, ręczników gdzieś na wolnym powietrzu, w sensie na tarasie czy gdzieś w ogródku, bo po prostu pogoda temu nie sprzyja. Nie mamy do dyspozycji nie wiadomo ilu słonecznych dni, pogodnych dni z ciepłą pogodą, tak żeby można było to pranie suszyć. A tak jak mówiłaś, suszenie w domu jest uciążliwe. I też przy dużej ilości prania to pranie po pierwsze schnie bardzo wolno, a po drugie przez to, że schnie tak długo, czasami po prostu bardziej kiśnie niż schnie.
1: Dokładnie.
0: I nie zawsze ma
1: taki... Ja nie znoszę tego zapachu wilgoci. Naprawdę ja jestem w stanie prać drugi i trzeci raz, byleby tego zapachu nie czuła. No a poza tym kolejną rzeczą i na pewno był to bardzo taki duży argument, ja wracając z pracy, nawet jak sobie rano włączyłam pranie, które wyprało mi się, znaczy włączyłam opóźnienie w pralce i wyprało mi się to pranie, jak wracałam, to zanim wróciłam po 15 i rozwiesiłam, to już była 16 godzina, no i powiedzmy, no super, latem, no to jest jeszcze fajnie, ale tylko stricte latem, natomiast już, nie wiem, choćby w sierpniu, no to 16 to już jest dosyć późno, tak?
0: Jasne, oczywiście. Już słońce tak nie operuje, nie jest tak ciepło i po prostu też nie schnie tak wolno pranie.
1: I szybciej się robi już, wiadomo, wilgotno po prostu.
0: Oczywiście, a zwłaszcza w porach takich na przykład jesiennych, kiedy są jakieś mgły i tak dalej, też nie sposób zbyt długo wieczorem zostawiać na zewnątrz prania. Chciałabym tutaj, żebyśmy porozmawiały przez chwilkę o tym, komu jeszcze możemy polecić. Myślę, że osobom takim, które mają bardzo małą powierzchnię w swoich mieszkaniach, czyli właścicielom jakichś, nie wiem, kawalerek, czy mieszkań takich, gdzie nie ma, powiedzmy, nie wiem, jakiegoś osobnego pokoju, gdzie można sobie taką suszarkę powiesić i gdzie ona nie stoi na środku i nie zawadza przez cały czas.
1: No myślę, też... że osobom, które generalnie sporo podróżują, dlatego że czasami jest tak, że coś nam jest po prostu szybko potrzebne i nie ma jakby czasu na to, żeby to pranie schło 24 godziny, więc myślę, że dla takich osób też jest to idealne rozwiązanie, a poza tym ogólnie dla osoby, która ma nieduże mieszkanie, dlatego że ja nie potrzebuję tyle ręczników, nie potrzebuję tyle zmian pościeli, nie potrzebuję tyle obrusów na stół i nawet tyle koszulek czy spodni dla dzieci, ponieważ ja jestem w stanie to na bieżąco wysuszyć.
0: Jasne. Kolejna grupa to są, myślę, osoby, które mają po prostu małe dzieci i gdzieś tam bardzo często robią pranie, potrzebują tych rzeczy na bieżąco, bo przecież wiadomo, że takie dzieci maleńkie przebiera się nawet po kilka razy na dzień, a gdzieś to pranie na bieżąco trzeba prać i suszyć, tak?
1: Więc dokładnie. Dzieciaki szybko rosną, więc zamiast kupywać im 10 par zmiany rzeczy i wiadomo, że to dziecko za miesiąc, dwa, trzy wyrośnie, to łatwiej jest, myślę, kupić suszarkę.
0: Kilka zmian, które bierzemy i suszymy na bieżąco, tak?
1: Dokładnie.
0: I oczywiście też jest to w pewnym sensie dobre urządzenie dla osób, które trenują różne sporty, dlatego że treningi tutaj wiążą się z tym, że człowiek po prostu się poci. W takiej suszarce można suszyć i odzież, i buty, dokładnie. Więc tutaj na bieżąco po prostu praktycznie z dnia na dzień te same rzeczy dokładnie. Można sobie przeprać i wysuszyć.
1: I użyć.
0: I następnego dnia używać. Oczywiście także polecamy każdemu, kto zwyczajnie ma ochotę po prostu posiadać takie urządzenie i tylko po to, żeby ułatwić sobie codzienne pranie i suszenie, z niego zamierza korzystać.
1: Tym bardziej, że jeżeli ktoś jest systematyczny, można na przykład kupić taki woreczek, do którego na przykład bieliznę wrzucać, czy tam skarpetki, czy coś, które później się wypierze, później do suszarki i jakby nie ma gonienia za skarpetami, tak, bo z suszarki spadła albo nie spadła, albo może gdzieś tam w międzyczasie się zawieruszyła, więc no myślę, że ogólnie jest to takie dosyć fajne rozwiązanie.
0: I jeszcze jedna kwestia taka, że unikamy też takiego dyskusyjnego, powiedzmy, dylematu, czy takie elementy tej garderoby spodniej, powiedzmy sobie, które nosimy przy ciele, właśnie jakąś bieliznę, skarpetki i tak dalej, gdzieś tam wywieszać na zewnątrz, prawda? No niektórzy ludzie nie mają oporów i wywieszają, no ale generalnie większość ludzi, przynajmniej już dzisiaj, raczej tego nie robi i to też może być dobrym rozwiązaniem. No, to załóżmy, że zdecydowałyśmy już, że kupujemy tą suszarkę, to chciałabym cię zapytać teraz o taką kwestię. Co należy wziąć pod uwagę, zanim zdecydujemy się na kupno konkretnej suszarki? O jakie, no nie wiem, nazwijmy to determinanty, ten nasz wybór będziemy opierać?
1: Są dwa rodzaje suszarek. Są suszarki kondensacyjne i suszarki wywiewowe. Znaczy jest jeszcze w ogóle coś takiego jak pralkosuszarka, natomiast to jest zupełnie oddzielny temat. Pralko-suszarka jest dosyć takim, bym powiedziała, unikatowym połączeniem, dlatego że no z jednej strony jest, jak to przy praniu, duża wilgoć, a z drugiej strony za chwilę chodzi o to, żeby tej wilgoci się pozbyć. Więc no ja z tego, co poczytałam i się zorientowałam, to są to urządzenia bardzo awaryjne. Więc ja osobiście po kilku opiniach osób, że są to urządzenia awaryjne i po kilku tam rozmowach z kilkoma osobami, tej kwestii nie rozważałam i nie zgłębiałam. Natomiast jeśli chodzi o same suszarki do prania, tak jak wspomniałam, są dwa rodzaje, kondensacyjne i wywiewowe. Różnica polega na tym, w jaki sposób pozbywamy się wody z tegoż naszego prania. W wywiewowej jest to tańsza wersja, natomiast musimy pamiętać o tym, że musimy wtedy zapewnić wyjście, w sensie jakiegoś komina i musi być to wszystko zgodnie z przepisami, nie może to stanowić żadnego zagrożenia i tak dalej.
0: Bo ona tą parę po prostu odprowadzać gdzieś musi, tak?
1: Tak, dokładnie.
0: Susząc.
1: Tak, susząc. Bądź suszarka kondensacyjna, którą ja posiadam, na której się troszeczkę lepiej znam i ta woda wtedy zbiera się po prostu w pojemniku i po każdym suszeniu taki pojemnik z filtrem trzeba opróżnić, filtr wyczyścić, ponieważ zbierają się po prostu różne takie bardzo drobne osady, jak to bym powiedziała, takie kudełki.
0: Tak, różnego rodzaju pyłki, nitki, tak, które po prostu w trakcie suszenia odchodzą od odzieży.
1: Odchodzą, dokładnie, ze względu na to, że no są duże wiry, bo nawet do 1800 obrotów, więc no siłą rzeczy czasami coś po prostu może się, te różne nitki po prostu delikatnie mogą się odczepić. Właśnie ja osobiście mam suszarkę kondensacyjną i jakby na niej się troszeczkę lepiej znam. A propos filtrów, to i w ogóle samej suszarki może, bo być może ktoś nie wie, jak taka suszarka wygląda, to żeby miał jakby taki obraz. Suszarka jest w wielkości mniej więcej przeciętnej pralki bądź kuchenki. Są najczęściej 60.
0: 66, tak?
1: Tak, na szerokość. A na wysokość, no to tak jak mówię, no tradycyjnie pralki czy kuchenki.
0: Jasne.
1: Są suszarki, są również mniejsze pakowane od góry, ale najczęściej i najmniej awaryjne są właśnie pakowane normalnie od dołu, tak jak najzwyklejsza na świecie pralka.
0: Czyli te od frontu otwierane też ma tak jakby wlot taki jak pralka do bębna.
1: Identyczny.
0: Od przodu sobie.
1: Tak, i z identyczną obudową, dlatego nawet jak ktoś, że tak powiem, może spokojnie pomylić sobie to z pralką, gdyż ona przód ma po prostu identyczny, w sensie tak samo otwierane drzwiczki z tym szkłem po środku i tak dalej.
0: Jeszcze tutaj jedną taką rzecz dopowiem w kontekście tego, że część suszarek można łączyć z niektórymi pralkami jakby w takie całe moduły.
1: Tak, tak, dokładnie.
0: I tutaj to jest jedna kwestia, a druga kwestia, jeśli rozważamy, czy zakupić suszarkę taką ładowaną od frontu czy od góry, no to też jest taka kwestia, że mając suszarkę ładowaną od góry, być może ona będzie mniejsza, natomiast musimy się liczyć z tym, że już nic na niej nie postawimy, bo jeśli mamy taką zwykłą ładowaną od frontu, to tak jak na pralce, większość ludzi stawia sobie jakieś koszyczki, kosmetyki czy jakieś takie ozdoby łazienkowe, to tutaj w tym wypadku już jakby musimy z tego zrezygnować. No ale ważną
1: kwestią jest. Ale za to dzieci nie mają do niej dostępu.
0: Tak,
1: to każdy tutaj musi właśnie wedle siebie, no bo do takiej właśnie od dołu, no to dzieciaki mogą sobie świetnie tam manipulować.
0: A myślę, że też taką ważną kwestią jest to, ile mamy po prostu miejsca w łazience.
1: Dokładnie.
0: Tutaj warto jest wymierzyć sobie, żeby nie było takiej sytuacji, że będziemy mieli już kupioną suszarkę i okaże się, że ona się tam najzwyczajniej w świecie nie zmieści.
1: Nie zmieści.
0: I tutaj jeszcze to odprowadzenie. W przypadku tych suszarek wywiewowych musimy mieć pewność, że będziemy mieli możliwość odprowadzania pary z tej suszarki.
1: Tak, dokładnie. Dokładnie. To po prostu to musi być wcześniej załatwione. Bo no nie możemy doprowadzić do sytuacji, że podłączymy się gdzieś tam na dziko i później coś na przykład się zapcha, bo tak jak wspomniałam, czasami różne te kudełki, czy tam nitki, czy coś tam. No poza tym no nie wolno po prostu tak robić. Model suszarki akurat, który ja mam, jest możliwe właśnie to ułożenie modułowe, to znaczy pralka, suszarka. Więc ja tylko czekam, aż mi się moja pralka zepsuje.
0: Aha, i dokupujesz wtedy pralkę też z Boscha, tak? I masz możliwość sobie jakby złożenia tego w całość.
1: Tak.
0: Chciałam cię zapytać o taką kwestię, bo tu jeszcze myślę, że poza miejscem i poza tymi kwestiami związanymi z odprowadzaniem tej pary, jest też taka kwestia ważna, jak wydajność tej pralki, suszarki. Bo z tego, co się orientuję, ta, którą ty masz, jest wyposażona w tak zwaną pompę cieplną, która pozwala na jakby takie równomierne rozprowadzanie tej ciepłej pary i przez to suszy bardziej efektywnie, tak?
1: Tak, dokładnie tak. No i tutaj a propos jeszcze parametrów, no to też klasa energetyczna, tak? Ponieważ
0: tak.
1: Można sobie zakupić suszarkę, która jest, no powiedzmy, przy samym zakupie tańsza. Tyle, że ona tyle watów zużywa, że tą różnicę w cenie do droższej suszarki my w prądzie oddamy za, powiedzmy, rok, tak, czy dwa.
0: Mhm.
1: Więc no, tutaj też są właśnie ważne te parametry. No i...
0: I tutaj też...
1: Decybele tak? Jeszcze na pewno. Mhm.
0: Tak. To jest ważne, zwłaszcza w przypadku osób, które mieszkają w kamienicach, w blokach, bo jak ktoś mieszka tak jak ty w domu wolno stojącym, to nie ma
1: tak. Tak, no ja szczerze powiedziawszy wiem oczywiście, że jest taki problem, natomiast ja faktycznie nie brałam tego pod uwagę, no bo mnie jakby to bezpośrednio nie dotyczy i no w związku z tym ja się nad tym nie zastanawiałam.
0: Ale tak się akurat złożyło, że ta, którą masz,
1: jest cichą suszarką.
0: No. Tak, właśnie jak czytałam jakieś opisy konsumentów czy testy konsumenckie, to była określana jako najcichsza z tych suszarek, które są ogólnie w sprzedaży dostępne. Zresztą ten model, o którym dzisiaj Państwu opowiadamy, to właśnie też według testów konsumenckich jest określony jako najlepszy model suszarki do prania z roku 2017, więc znaczy spośród tych, które w roku 2017 były dostępne i które konsumenci mieli podane pod ocenę, więc tutaj korzystając z uprzejmości Bogusi, że chciała się podzielić z nami swoimi wrażeniami z użytkowania, stwierdziłam, że warto będzie o niej opowiedzieć. Tu jeszcze w kwestiach tylko tych parametrów związanych z wydajnością i energooszczędnością, dodam, że jeden oczywiście przekłada się na drugi, dlatego że to zaopatrzenie suszarki w pompę cieplną sprawia, że suszy ona bardziej efektywnie i też w porównaniu z innymi podobnymi urządzeniami po prostu to suszenie jest bardziej efektywne, jest po prostu krótsze są te programy, zdecydowanie szybciej suszy i też
1: i
0: to, że...
1: Równo
0: właśnie. Suszy równo, nie ma też takiego problemu, że gdzieś tam na złożeniach albo na tych częściach, gdzie przylegają ubrania do siebie, one będą bardziej wilgotne. Dobrze, to myślę, że w kwestii tych parametrów to tyle. Chciałam cię zapytać, bo jak wspomniałam na początku o tym, że nie jest to urządzenie powszechne i nie jest też urządzeniem tanim, czy orientujesz się w tej chwili, w jakim przedziale cenowym mieści się ta suszarka?
1: W tym momencie nie wiem, no ja tą suszarkę mam od około roku i wtedy był to koszt tam około 3100-200. Myślę, że ona mimo wszystko będzie we w miarę podobnej cenie, chociaż oczywiście wiem, że również można ją kupić na promocjach różnych już za tam na przykład 2800 czy 2900. No ale mniej więcej powiedzmy tak od tych 2800
0: około
1: do
0: 3000
1: trzeba sobie szykować, tak?
0: Mhm. Tak, ale tak jak mówimy w kontekście właśnie tego suszenia, komfortu suszenia odzieży i możliwości szerokiego zastosowania, o czym będziemy za chwilkę mówić, myślę, że warto przynajmniej taki zakup rozważyć. Chciałam Cię zapytać teraz o jeszcze jedną kwestię, bo wspominałam o tym, że została uznana najlepszym modelem spośród tych testów konsumenckich w 2017 roku i że wcześniej mówiłaś też, że jesteś bardzo zadowolona z użytkowania, ale zanim zdecydowałaś się na tą, którą masz obecnie, czy był jakiś inny model, który brałaś również pod uwagę, czy jakby tutaj to, że miałaś okazję sprawdzić w praktyce, jak suszarka suszy i tak dalej, już sprawiło, że nie miałaś dylematów, jeśli chodzi o kurczę?
1: Szczerze powiedziawszy, to ja nie miałam dylematu, dlatego że ja mam koleżankę, która ma model starszą suszarkę od mojej. Ona była z niej bardzo zadowolona, czy jest do tej pory, bo nadal działa i nadal bez w ogóle żadnych zarzutów. I ponieważ miałam okazję sobie u niej to oglądnąć i widziałam, że jest to fajnie wysuszone, że to po prostu działa i że jest wszystko w porządku, to stwierdziłam, że ja jej po prostu zaufam, dlatego że nie miałam zbyt wielu osób, u których mogłabym zasięgnąć jakiejś porady, a nie chciałam eksperymentować, żeby później żałować, że a no cóż, no zapłaciłam tam 200 czy tam 400 zł mniej, a mam z nią problemy.
0: Jasne. No,
1: więc ja jak już zdecydowaliśmy, że suszarkę kupujemy, to po prostu od razu sobie się do niej udałam, ona mi sprawdziła, bo wtedy jak ja akurat kupowałam, to dokładnie ten model wyszedł. Więc ona właśnie sprawdziła mi, że już jest nowszy model od niej i jakby stwierdziłam, że no to kupuję i naprawdę no ja jestem bardzo zadowolona, a tak jak mówię, no szczególnie przy tych pogodach, to które nam zafundowało to lato i tej kapryśnej pogodzie, klimacie i tak dalej, to no ja nie, naprawdę nie oddałabym suszarki.
0: Rozumiem, że nie wyobrażasz sobie już dzisiaj suszenia prania, że tak powiem, metodą tradycyjną.
1: Nie.
0: Dobra, to porozmawiajmy przez chwilę o samej suszarce. Chciałabym, żebyś w miarę możliwości troszeczkę opisała nam tutaj słuchaczom jej budowę, funkcje i tak dalej. To zacznijmy może od takiego ogólnego wrażenia odnośnie materiałów, z jakich jest wykonana i samej tej konstrukcji, czy to jest takie solidne urządzenie, czy na przykład oglądając je, czy też dotykając, mamy wrażenie, że no, trzeba się z nim obchodzić bardzo ostrożnie. I też zapytam Cię o coś takiego, czy w trakcie użytkowania zwróciłaś uwagę na jakieś takie elementy, które powiedzmy, nie wiem, mogłyby się łatwo uszkodzić. No właśnie o taką ogólną ocenę mi chodzi.
1: Suszarka robi wrażenie bardzo masywnego urządzenia. Głównie oczywiście zbudowana jest tak jak pralka, czyli jest głównie metalowa.
0: Jasne.
1: Tak naprawdę. No, ten przód no, to ma szybkę, ma również z przodu ekran, pokrętło, szufladkę, która wyjeżdża. Znaczy, którą trzeba wyciągnąć właśnie i tam się ta woda zbiera. Natomiast nie mam absolutnie wrażenia, że się trzeba z nią obchodzić jakoś delikatnie, czy tam jak coś sobie wkładam na suszarkę, czy to jest jakiś koszyczek, czy tam inne rzeczy, to nic się z tym nie dzieje. Przez ten rok w żaden sposób, że tak powiem, nie zauważyłam, żeby ona była jakoś bardzo delikatna. Tak jak mówię, no ona jest dostosowana do tego, że można ją zsynchronizować z pralką, więc raczej no wiadomo, że ona nie może być tak bardzo delikatna, prawda?
0: Jasne. A chciałam Cię zapytać o taką kwestię, bo mówiłaś tutaj o tym, jak, że tak powiem, odprowadzamy, tudzież wylewamy wodę, a jak ona sobie tą wodę nabiera? Ona ma taki wężyk jak pralka, czy Ty jakoś tą
1: wodę...
0: Ona
1: nie, tam... ona w ogóle wody nie nabiera.
0: Aha, nie nabiera. Ona sobie tylko...
1: Ona tylko musi z prania ją, że tak powiem,
0: wyabsorbować, tak? Jasne,
1: no, rozumiem. W ogóle akurat nie powiedzieliśmy, że pralka, Boże, przepraszam, suszarka, to tak jak pralka, również ma różne wielkości bębna. I również może być na 6-kilogramowa, 7, 8, 9. Sporadycznie zdarza się 10, ale nie ma tych modeli dużo. Suszarka, o której mówimy, jest 9-kilogramowa.
0: Czyli całkiem sporo.
1: Tak, całkiem sporo. I teraz otwieramy sobie te drzwiczki, przekładamy pranie z pralki do suszarki. Zaletą suszarki jest to, że nie ma problemu, że nam coś gdzieś zafarbuje. Nawet jeżeli nam się tam na przykład mamy dwa jakieś mniejsze prania, no bo czasami tak się zdarza, możemy je razem suszyć, nie ma problemu, że suszarka nam coś zafarbuje.
0: Okej, to poczekaj, bo chciałam jeszcze zapytać Ciebie o dwie kwestie takie krótsze. Powiedz mi, pierwsza sprawa to, czy do suszarki dodajesz na przykład jakieś takie rzeczy, no nie wiem, zamiennik proszku do prania jak w pralce, coś, żeby, nie wiem, ładniej Ci pachniało to pranie,
1: nie,
0: albo...
1: Nie
0: dodajesz
1: to
0: żadnych takich
1: można,
0: rzeczy?
1: Można kupić chusteczki zapachowe.
0: Aha.
1: Jako w sensie dla samego zapachu. No nie, różne tam, czy różne, o różnych, że tak powiem, zapachach. Ja akurat nie stosuję, dlatego że no używając, nie wiem, ja akurat używam kapsułek do prania i jeszcze płynu do płukania, to pranie mi po prostu czy tak, czy siak pachnie i jakby nie chcę już też tych zapachów za wiele mieszać, to znaczy kapsułki, płyn do płukania i jeszcze do
0: Jasne.
1: Tego...
0: No. Rozumiem.
1: Także nic się do suszarki nie używa. Żadnych, że tak powiem, proszków, kapsułek, nic. Totalnie
0: żadnych
1: nic.
0: Detergentów
1: nic.
0: Nie wlewamy, nie dodajemy. Jasne.
1: Nie.
0: A chciałam Cię zapytać o taką kwestię. Czy mówisz 9 kilo wchodzi do bębna, tak? Czy to jest tak, że 9 kilo, które się mieści w bębnie suszarki, to jest to samo 9 kilo, które się mieści w bębnie pralki, czy
1: tak,
0: tutaj...
1: Tak,
0: aha,
1: nie,
0: to samo, tak,
1: tak, to jest to samo.
0: Jasne.
1: To jest dokładnie to samo.
0: Bo tutaj jakby to pranie wkładasz mokre i dlatego miałam wątpliwości. To jeszcze teraz przejdźmy może do tych kwestii związanych z obsługą.
1: Jeszcze sekundkę.
0: Tak?
1: Chciałam coś dodać jeszcze. Bo chciałam coś jeszcze dodać a propos właśnie, jak przekładamy sobie takie pranie do suszarki, musimy o kilku kwestiach pamiętać. Bluzy wszelkiego rodzaju muszą być koniecznie zapięte. Jeżeli mamy coś na zamek, mamy... czy to spodnie, czy coś, muszą być zapięte, dlatego że są tak duże obroty, że na przykład zamek, który będzie rozpięty, może nam po prostu coś porwać.
0: Aha, rozumiem. Bo tu już nie ma tej wody, która łagodzi tarcie gdzieś tam, tak jak przy odwirowywaniu w pralce, tylko to po prostu na sucho idzie na pełnych obrotach, jest suszone.
1: Tak. Dlatego jeżeli nawet guziki, czy to bluzki, no wiadomo, jeżeli jeden guzik nam zostanie odpięty, czy tam nawet w spodniach, no to nie jest jakiś problem. Natomiast na przykład może tak się zdarzyć, że gdybyśmy bluzę włożyli i na przykład bluzkę z guzikami, to ten zamek po prostu nam te guziki poodrywa, tak? Poprzez ten... ocieranie się o nie i te duże obroty.
0: Rozumiem. Chciałam zapytać Ciebie, Bogusia, teraz o taką kwestię. Załóżmy, że tam mamy już wyprane pranie, potrzebujemy na jakąś tam konkretną porę czy coś. Jak mniej więcej, bo przypuszczam, że w przypadku różnych rodzajów materiału, tak, różnie to wygląda, ale przeciętnie taki zwykły program na, powiedzmy, nie wiem, jakieś rzeczy takie bawełniane, które gdzieś tam wypraliśmy sobie i teraz chciałabym wysuszyć. Jak mniej więcej długo trwa taki cykl suszenia?
1: Wygląda to w ten sposób, że po przełożeniu do takiej suszarki odpalamy program. Ja szczerze powiedziawszy, powiedzmy bawełnę. Bawełna mniej więcej to jest godzina tam 20-40. Natomiast suszarka po chwili sobie sama to jakby waży. I na przykład, jeżeli nie mam pełnego bębna, to ona jest w stanie nawet do pół godziny sobie skrócić takie pranie. Albo nawet i, znaczy, przepraszam, suszenie, albo nawet i dłużej. Ona jakby samoistnie dostosowuje do, dostosowuje się do ilości prania w bębnie i ma dźwięk, który bardzo taki, że słychać go, informujący o tym, że już skończyła suszyć.
0: Jasne. Czyli jest i ekologiczna, bo oszczędza energię w ten sposób, i ekonomiczna, bo też oszczędza nasze wydatki na energię. I też dobrze, że przy mniejszej ilości odzieży krócej suszy, dlatego że te ubrania są po prostu przez krótszy czas, czy też pościel, czy coś, narażone na to obracanie się w tej bardzo wysokiej temperaturze, więc też jakoś tam nie nadwyręża to jakości materiału. Chciałabym Cię zapytać o taką kwestię, bo mówisz tutaj, że różne są programy, rozmawiałyśmy o tym, że na bawełnę nastawiamy, więc suszy około godziny. Powiedz mi, czy do suszenia jakichś konkretnych rzeczy są dodane do suszarki jakieś dodatkowe akcesoria?
1: Jest kosz na buty, ponieważ jest taki program jak obuwie w koszu i wtedy jakby zahacza się taki kosz o górę suszarki w środku, no tak, żeby tymi butami nie rzucało, ale żeby jednak suszyło.
0: Mhm, jasne. To zapytam Cię teraz o te przykładowe programy. Jakiego rodzaju materiały, co możemy ogólnie w tej suszarce suszyć?
1: Suszarka ma kilkanaście różnych programów. Nie wiem, postaram się wymienić, nie wiem, czy mi to się uda po kolei, ale mniej więcej myślę, że...
0: Jasne, bo to chodzi tylko o przykładowe jakieś, dokładnie, żebyśmy mieli orientację.
1: Więc, jest bawełna, są syntetyki, czy jakieś takie sztuczne rzeczy, miks. Miks to jest akurat program, którego dosyć często używam, bo się różnie pierze. Obuwie właśnie w koszu, bardzo fajne jeansy, wełna, delikatne rzeczy, czy jakieś koszule,
0: firanki, tak?
1: Firanki, tak. Chociaż no ja nie suszyłam jeszcze firanek, więc tutaj nie mam doświadczenia. Natomiast no, są takie właśnie delikatne rzeczy, pierze. Ręczniki i naprawdę, o ile generalnie uwielbiam ręczniki z suszarki, dlatego że one są po prostu mięciutkie. Ja nie mam teraz problemu, że po piątym praniu nowego ręcznika on już jest taki szorstki. Myślę, że każdy z nas to uczucie zna. Nawet kupując w miarę dobre ręczniki, to on po którymś praniu i wirowaniu i suszeniu był właśnie taki szorstki. No po suszarce tego po prostu nie ma. Te ręczniki są no, bardzo, bardzo mięciutkie. Jest z tego właśnie osobny program i nawet ostatnio wrzuciłam dwa ręczniki i jakieś tam inne rzeczy i wrzuciłam na bawełnę i już te ręczniki nie były tak miłe jak po właśnie tym programie osobnym na ręczniki, specjalnym do suszenia ręczników.
0: Super. Rzeczywiście ręczniki szybko stają się szorstkie, bo one po pierwsze są często moczone w trakcie użytkowania, po drugie prane w wysokich temperaturach. Dokładnie. I te włókna cały czas po prostu są narażone na tarcie wysokiej temperatury i rzeczywiście dlatego szybko stają się właśnie takie szorstkie.
1: No więc no, suszarka, nie wiem jak ona tam to sobie robi, ale w każdym razie ręczniki się wyciąga bardzo miłe w dotyku. Jest również taki program jak wietrzenie zimnym. I wietrzenie ciepłym.

0: potrzebuje, no to może z niego skorzystać. Sama suszarka również ma coś takiego, że można sobie ustawić właśnie ulubione programy, żeby nie musieć tego ustawiać za każdym razem, prawda?
1: Aha, czyli ustawiasz sobie kilka tak jakby w pamięci i później
0: tak.
1: Tylko z nich korzystasz.
0: Tak.
1: Jest też taki program, nie wiem, czy to jest właśnie to wietrzenie ciepłem, być może, który zastępuje tak jakby czyszczenie chemiczne, że możemy sobie jakieś story, jakieś rzeczy z aksamitu, czy takie rzeczy ogólnie, które należy prać.
0: Tak.
1: Tak, one nie są stricte tak wyprane jak po pralni chemicznej, bo żadnych
0: bo
1: środków
0: tego nie
1: czyszczących się nie dodaje.
0: Tak.
1: Tak, ale są
0: odświeżone, tak. One nie mogą, no jest tak czasami, szczególnie na przykład z garniturem czy z takimi rzeczami, że one, że nie są to rzeczy brudne, tylko takie właśnie, no, potrzebujące odświeżenia, więc tak.
1: Tak, na przykład po restauracjach z słabą wentylacją często jest tak, że wracamy do domu w czystych ubraniach i właściwie musielibyśmy je wyprać tylko dlatego, żeby pozbyć się takiego zapachu, tak, gotowanych czy tam smażonych rzeczy. I myślę, że w takim przypadku taki program
0: tak,
1: wietrzenia
0: tak.
1: jest jak znalazł. Bo...
0: Natomiast ja z niego jakoś jeszcze nie korzystałam, chociaż już parę razy się do niego jakoś tam przymierzałam, żeby sobie sprawdzić, jak to dokładnie działa. No ale tak, wiem, że właśnie no, jest taka możliwość.
1: Jasne. Jeszcze jakieś programy, czy z grubsza to już mniej więcej...
0: Nie, myślę, że tak naprawdę chyba o wszystkim powiedziałam, o wietrzeniach,
1: super. Czyli część programów jest taka jak w pralkach tradycyjnych, tak. Gdzieś tam wełna, jeans, bawełna, delikatne programy i tak dalej, więc tutaj można sobie jakoś
0: o, nie wiem,
1: tam...
0: czy o pierzach wspomniałam też,
1: tak,
0: jest
1: tak, tak,
0: mega
1: tak.
0: długi program, natomiast ja z niego korzystałam właśnie w przypadku prania poduszek, bądź kołder, to też bardzo fajnie suszy.
1: Mhm. Wszelkiego rodzaju, myślę, że takie ubrania ocieplane, typu jakieś dziecięce kombinezony,
0: tak.
1: kurtki puchowe,
0: tak,
1: też właśnie nie jest coś takiego jak przy normalnym suszeniu, że gdzieś nam to pierze się tam zbija w jednym miejscu bardziej, jeśli to nie jest spikowane, tylko po prostu jest rozprowadzone to pierze jak należy i wyjmuje się po prostu ubranie gotowe do noszenia.
0: Dokładnie, kurtki. Teraz są jednak takie te kurtki, prawda, właśnie z
1: pierzchem,
0: z puchem. Więc tak, tutaj korzystam z tego i bardzo fajne jest to, mięciutkie kurteczki też wychodzą, no i tak jak mówię, równomiernie ten puch jest rozłożony, a nie tak jak na przykład jak się powiesi, prawda, no to
1: Przez
0: się
1: na dół opada i tak.
0: Tak, i się skulkuje, tak, i później, a poza tym, no... Nie mi, ale na przykład mojej koleżance zdarzyło się, że tam te pierze się w środku zaśmierdziały. No i w ogóle była już kurtka nie do użycia.
1: Aha, w sensie suszenia tak, od takiego tradycyjnego suszenia.
0: Tak, tak, tak, tak, od tradycyjnego suszenia. Po prostu tak się to skulkowało, że tam się w środku zaśmierdziało.
1: Jasne. To o programach powiedziałyśmy, o wszystkich kwestiach związanych z pojemnością, czy też użytkowaniem suszarki też. Chciałabym, żebyśmy przez chwilkę porozmawiały o dostępności tej suszarki w naszym aspekcie, w kontekście osób z dysfunkcją wzroku. Wspomniałaś o tym, że suszarka posiada pokrętło. To jest pokrętło do ustawiania czego? Programów, mocy? Czy...
0: To jest pokrętło do ustawiania programów. Mhm. Pokrętło działa skokowo.
1: O, to ogromny plus w takim razie.
0: Ogromny plus. Ogromnym plusem jest również to, że przy każdym wyłączeniu suszarki ustawienie tego pokrętła jakby wraca do pierwszego programu, czyli do bawełny. Także nawet jak się można nauczyć po kolei programów i sobie po prostu w ten sposób włączać taką suszarkę.
1: Mhm. Czyli ono po prostu przeskakuje razem z cyklem tym, gdzie odbywa się pranie, tak? I ta gałka wraca do tej wyjściowej pozycji, czy jak to jest?
0: Znaczy, no ona po prostu wraca. Nie wiem, czy ono przez... Nie sądzę, że ono nie przeskakuje, tylko po prostu... no nie wiem, jak to się w zasadzie dzieje tak technicznie, bo się na tym nie znam. Natomiast no zawsze jest tak, że po wyłączeniu suszarki jakby z powrotem się to ustawia na bawełnie.
1: Aha, rozumiem. A chciałam Cię zapytać o taką kwestię.

0: bo też tutaj wspomniałaś o tym, że jest sygnalizowane włączenie i wyłączenie dźwiękiem. Czy jakieś poszczególne etapy?
1: Nie. Nie są
0: tylko
1: sygnalizowane.
0: Włączanie i włączanie.
1: I w ogóle chciałam powiedzieć, że taka suszarka troszeczkę wydaje w ogóle inne dźwięki niż pralka. Są różne odgłosy właśnie takiego tłuczenia się, bym to nazwała. I jest to zupełnie normalne. Ja na początku się denerwowałam, że ona właśnie tak nie jako suszarka chodzi głośno, tylko jako właśnie te dźwięki, że coś tam się może dzieje, że coś tam się rwie, więc...
0: Rozumiem.
1: Więc gdyby ktoś kiedyś miał taki problem, to od razu mówię, że tak po prostu jest, że no słychać właśnie to, że tam coś tam stuka o siebie i to jest wszystko normalne.
0: Jasne. To są jak najbardziej wszystkie te kwestie związane z tym, że to się tam obraca, przesuwa i tak dalej.
1: Tak.
0: Chciałabym jeszcze zapytać o przyciski. Tutaj pewnie konkretnie kwestia tych włączników. Powiedz mi, czy to są fizyczne przyciski, czy takie lekko dotykowe, miękko dotykowe?
1: To znaczy, powiem tak. Tylko jest pokrętło, reszta jest wszystko dotykowe.
0: Tak, ale ten, którym włączasz.
1: Tym, którym włączam, jest taki delikatny trójkącik, ale on jakby się nie przesuwa, nie wciska się go. Tam po prostu dotykiem trzeba przez ten trójkącik przejechać.
0: Palcem, tak? Wystarczy musnąć i wtedy się włącza. I mamy pewność, że włączyliśmy, bo słyszymy dźwięk, tak?
1: Tak, dokładnie tak. I to jesteśmy w stanie spokojnie ogarnąć. Nie jesteśmy w stanie ogarnąć bez pomocy kogoś ustawień, które, no ja powiem tak, jak mi koleżanka to ustawiła no już ponad rok temu, bo ja to we wrześniu kupiłam, tak do tej pory nie zmieniałam, dlatego że to chodzi o takie ustawienia. Czy chcemy, żeby były zagniecenia, czy nie? No to wiadomo, że...
0: Nie chcemy.
1: Nie chcemy. Ilość obrotów, no najlepiej jest zostawić sobie na najwyższe, dlatego żeby po prostu było to dobrze wysuszone. Stopień do suszenia, czy słaby, znaczy czy słaby, czy mocniejszy, czy bardzo mocny. No więc wiadomo, no, że po to wkładamy do suszarki, żeby on był bardzo mocny, tam jest od 0 do 3. Więc no, to są rzeczy, które się robi dotykiem i które po prostu bez pomocy, bez oka nie jesteśmy w stanie zrobić. No natomiast pocieszające jest to, że mówię, no to są rzeczy, które się generalnie ustawia raz na jakiś czas, tak? No ja nie korzystam.
0: I do tego służy ten panel, tak?
1: Ekran. Do tego służy ten ekran i to się tam ustawia.
0: Jasne.
1: I mówię, no mi to poustawiała koleżanka i ja z tego nie korzystam, a resztę sobie jestem w stanie obsłużyć. Zresztą ona mi też tak mówiła, że ona jak sobie poustawia na początku też tego nie zmienia.
0: No tak, tutaj myślę, że i ucieszy osoby rozważające zakup to, że pokrętło działa skokowo i to, że sygnalizuje włączenie czy wyłączenie. To powoli zmierzając do końca naszego podcastu, chciałabym przez chwilę porozmawiać jeszcze o twojej ocenie efektów tego suszenia. Powiedz mi, tutaj wspominałaś o tych ręcznikach, czy jesteś w stanie powiedzieć, jakie suszenie jakiego rodzaju materiałów daje twoim zdaniem najlepsze efekty?
1: Ręczniki, to już tak jak wspomniałam, pierze, to też rozmawiałyśmy właśnie o tych poduszkach i kurtkach. W przypadku właśnie kurtek, no, czy to dziecięcych, czy to swoich, no jakby nie ma problemu i jest super. Ja programy, z których ja najczęściej korzystam, no to są właśnie bawełna, syntetyki, znaczy miks, przepraszam, nie syntetyki, tylko miks. Jeansy, ręczniki. Jeszcze chciałam powiedzieć o jednej kwestii, o której już wspomniałam, ale chciałabym jeszcze raz. Na przykład pościele. Mam jedną poszwę, która jest zapinana na guziki i no, pod wpływem tych obrotów, jak coś innego włożę, to bardzo często jest tak, że wszystko mi się znajduje w poszwie.
0: Aha, czyli co, rozpina się i wszystko wpada do środka?
1: Nie rozpina się. Po prostu jest tak duża ilość obrotów i jest to tak szybko, że między tymi szparami
0: Przez te szpary między guzikami wpada, tak? Aha, świetnie.
1: Więc no ja pierwszy raz to po prostu byłam w szoku i byłam święcie przekonana, że to się jakoś na pewno, te guziki musiały na pewno, no się nie wiem, same porozpinać, no ale patrzę na zamkniętą, przecież no nikt nie, że tak powiem sobie, żartów ze mnie nie robi, prawda? I nie robi mi tego specjalnie.
0: Jasne.
1: No także, no to są właśnie takie, dlatego mówię, no o tym zapinaniu trzeba bardzo tego pilnować i bardzo uważać, bo naprawdę, no mówię, to jest 1800 obrotów, to jest bardzo dużo.
0: To mniej więcej, nieomalże raz tyle, co, to znaczy no dwa razy tyle niż pralka gdzieś tam taka już z tą mocą susząca, tak, na 1000 obrotów. Chciałam cię zapytać teraz jakby o drugi biegun. Czy są takie rzeczy, których nie suszysz w suszarce, mimo że producent pozwala na suszenie, ale nie suszysz, bo nie wiem, tak jak mówiłaś w przypadku firanek, nie wiem, czy wieszasz wilgotne, czy obawiasz się tego, że mogłyby jakoś ulec zniszczeniu?
1: To znaczy, chyba nie ma rzeczy, których nie suszę, jeżeli producent pozwala. Są rzeczy, w których ewidentnie producent nie pozwala, na przykład śpiwory, różne kurtki z membranami i trzeba sobie to sprawdzać. Nie wszystko nadaje się do suszarki i dobrze sobie jest to sprawdzić. Tak jak mówię, no są śpiwory, córka akurat ma śpiwór, którego nie mogę wysuszyć, bo jest po prostu przekreślona suszarka.
0: Tak samo w kurtkach tych z membranami to nawet chyba nie jest problem jakby, że coś się stanie z samą suszarką, tylko że w kurtce te membrany zostaną uszkodzone w
1: ogóle. Tak, dokładnie tak, dlatego ja nie, no staram się jakby pilnować tego. Co jest istotne, dobrze jest po takim suszeniu w miarę szybko wyciągnąć sobie rzeczy z suszarki, dlatego że jeżeli nie zrobisz tego od razu, to mimo wszystko rzeczy są wysuszone, ale w takiej suszarce jest wilgoć i pod wpływem tej wilgoci po prostu te rzeczy się robią bardzo zagniecone. Więc jeżeli od razu wyciągniemy i naciągniemy te rzeczy, no to pewne, nie wiem, koszulki, dżinsy, bluzy nie wymagają prasowania. Natomiast jeżeli to posiedzi dłużej i jakby...
0: One w tym cieple jedne drugie przycisną, dociskają po prostu i te zagniecenia jeszcze bardziej się uwydatniają.
1: Jest możliwość ustawienia opóźnienia, tak? No jest taka możliwość, więc... no albo po prostu włączać sobie tak, żeby pamiętać. No chyba, że mówię, to są rzeczy, które... dobrze jest też pamiętać, że są rzeczy, które pod wpływem temperatury po prostu się skracają. I są to takie jakieś, nie wiem, dresy bawełniane, no szczególnie bawełna ma takie tendencje, prawda, do zamieszku tam różnych rzeczy, takiego skracania się. No i no, swetry, o wiem, czego nie ten. Jest gatunek swetrów, które po prostu się skracają i których no ja nie suszę, bo później mój
0: szkoda
1: mąż miał...
0: Szkoda swetrów.
1: Tak, mój mąż miał rękawy takie... No, jak
0: swetry wszystkie z krótkim rękawem były, tak?
1: Tak. No ile jeszcze kobieta zawsze może powiedzieć, że ubierze bluzkę 3/4, no o tyle mężczyźnie to już niekoniecznie wypada. No więc skończyło się tak, że musiałam po prostu drugi raz swetr wyprać, naciągnąć go porządnie i wysuszyć standardowo. Być może mam swetry takie, że tak powiem, zwykłe, które jestem w stanie prać. No też jest kwestia jakby wyczucia, który swetr i jakie są dodane materiały do danych rzeczy, tak? No to jest kwestia też prawy.
0: Oczywiście.
1: Ale ze swetrami polecam uważać.
0: To tutaj bardzo cenna uwaga. Myślę, że jeśli ktoś będzie się decydował, gdyby ktoś miał kupić suszarkę ze względu na suszenie swetrów, to może weźmie pod rozwagę właśnie, czy na pewno warto, bo jak słyszymy, nie wszystkie można suszyć. Chciałabym cię zapytać ogólnie jeszcze o taką kwestię, bo mówiłaś już oczywiście o tym, że jesteś bardzo zadowolona, że nie zamieniłabyś już tego suszenia w suszarce na takie tradycyjne. Chciałabym cię zapytać, jakie są twoim zdaniem największe zalety posiadania tej suszarki przez ciebie?
1: to, co powiedziałam na początku, ja drażniło mnie to, że mi pranie po prostu wisi. Ja koło niego przechodzę, coś mi spada, albo coś mi nie doschło, ja coś potrzebuję. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, no nie potrzebuję mieć tyle rzeczy. Zmian pościeli, nie zawala mi to szaf. A trzecia sprawa, tak jak wspomniałam, no ja mam czteroosobową rodzinę. Dzieciaki chodzą na piłkę, na basen. Tych rzeczy po prostu potrzebują. I to jest fajne, że potrzebują, no to szybciutko bierzemy.
0: I wszystko jest na bieżąco gotowe.
1: Na bieżąco jest to dostępne. Także no to są chyba takie trzy argumenty, które no, spowodowały, że no ja jestem, mówię, ja jestem bardzo zadowolona.
0: To ja tutaj jeszcze chciałabym jedną rzecz powiedzieć, to znaczy nie wiem na ile z tym się zgodzisz, natomiast czytałam też opinie użytkowników, którzy twierdzą, że są takie materiały, które na pewno też trzeba wziąć pod uwagę to, o czym mówiłaś, żeby zaraz te rzeczy wyjmować, natomiast które po wysuszeniu w suszarce o wiele łatwiej się poddają prasowaniu, nie trzeba na przykład tak intensywnie czy tak na tak gorącym żelazku prasować, jak po suszeniu tradycyjnym.
1: Tak, to na przykład dotyczy koszul męskich. Koszule męskie, jeżeli są szybciutko wyciągnięte z suszarki, to się je o wiele łatwiej prasuje, dlatego że one nie są takie sztywne. Takie papierowe to może złe określenie, ale takie...
0: Są bardziej elastyczne po prostu, tak? Tak,
1: dokładnie. Są bardziej miękkie. O tak może.
0: Rozumiem.
1: No, miękkie, elastyczne. I w przypadku koszul na przykład się je faktycznie no, o wiele wygodniej prasuje.
0: Jasne. Bardzo Ci, Bogusiu, dziękuję za wszystkie tutaj cenne uwagi, rady i swoje spostrzeżenia, którymi dzieliłaś się dzisiaj ze mną i ze swoimi słuchaczami. Ja, gdyby nie to, że mam łazienkę 2x2, to naprawdę byłabym skłonna tutaj rozważać zakup suszarki i naprawdę mimo tego, że mam tak malutko miejsca, już myślałam o tym właśnie, że ewentualnie kiedyś po wymianie pralki być może zainwestowałabym, bo też nie ukrywam, że właśnie w mieszkaniu dużym problemem są dla mnie wiszące, suszące się ubrania. Kiedy tylko pogoda pozwala, wystawiam je na zewnątrz, natomiast no, nie pozwala zbyt często, więc jest to problem. Druga kwestia to jest taka, że na przykład mając psa, jeszcze jakby za posiadaniem suszarki przemawia to, że pranie nie suszy się gdzieś tam w pomieszczeniach, gdzie pies sobie koło niego przechodzi, zostawia sierść, czy tam te włoski, które po prostu latają. No bo jeśli pies gubi sierść, no to ona jest de facto wszędzie, tak?
1: No dokładnie.
0: To też jest argument za tym, żeby suszyć jakby w zamknięciu, już suche pranie po prostu wyjąć, uprasować, czy po prostu od razu schować do szafy i jakby mamy problem z głowy.
1: Tak, chciałabym, Aluniu, bo akurat mi się przypomniało jeszcze o jednej ważnej rzeczy.
0: Tak.
1: A propos samej budowy. Jak otwieramy bęben, który otwiera się tak jak suszarka, to zaraz na początku są dwa takie filtry, które się wyciąga i je koniecznie trzeba opróżniać.
0: Mhm. Bo to są te filtry, gdzie wszystkie te smechy, które się oddzielają od odzieży...
1: Tak, i ich jest, naprawdę potrafi być gigantycznie dużo. No i trzeba o tym pamiętać, żeby po prostu nie zapchać suszarki. To są dwie czynności, które koniecznie trzeba zrobić. Otworzyć bęben i wyjąć te dwa filtry. Ja czasami jak odkurzam, to również je delikatnie odkurzę, żeby to po prostu wszystko wyciągnąć, bo wiadomo, człowiek to ręką wyjmie, ale mimo wszystko odkurzaczem je czasami odkurzam.
0: Jasne. I druga rzecz to wylewanie wody.
1: Wylewanie wody, tak.
0: Każdym razem.
1: Tak. Koniecznie.
0: Bardzo Ci dziękuję. Państwu przypomnę, że o swojej suszarce do prania opowiadała dzisiaj bardzo plastycznie, obrazowo i myślę, że jeśli będzie trzeba, pewnie w miarę możliwości odpowie na Państwa pytania w komentarzach. Opowiadała Bogusia Banial. Bardzo Ci, Bogusiu, dziękuję jeszcze raz za...
1: Ja również bardzo dziękuję, było mi bardzo miło. Gdyby ktoś miał jakieś pytania, czy chciałby coś, nie wiem, usłyszeć, czy coś, żebym coś konkretniej opowiedziała, zawsze można do mnie napisać. Czy to na Skype'a, czy nie wiem, przez Facebooka.
0: To bardzo serdecznie też zapraszamy do kontaktu. Ja ze swojej strony, jeśli u nas w serwisie pojawią się jakieś pytania od Państwa, obiecuję Bogusi też przekazać i dopytać w miarę możliwości o te kwestie, które będą Państwa nurtowały. I cóż, w imieniu własnym i realizującego nas dzisiaj Michała Dziwisza, bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych Tyflo podcastów. Raz jeszcze, Bogusiu, dziękuję Ci za spotkanie i życzę Państwu miłego wieczoru. Do usłyszenia. Kłaniam się. Ala Witek.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Zapraszamy do wysłuchania kolejnej audycji z cyklu Model Dostępnej Szkoły. Omawiany w niniejszych audycjach model powstał ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój i jest wdrożeniem programu Dostępność Plus. I witam bardzo serdecznie w kolejnym spotkaniu na temat modelu dostępnej szkoły przy mikrofonie Michał Dziwisz, przy drugim mikrofonie Katarzyna Guratowska, architektka, ekspertka do spraw dostępności architektonicznej, redaktorka merytoryczna modelu dostępnej szkoły. Witaj, Kasiu.
4: Witaj, Michale.
3: Dziś sobie porozmawiamy na tematy ważne, na tematy związane z ewakuacją. Ja tu na dobry początek podzielę się taką swoją osobistą refleksją, bo miałem okazję kiedyś uczestniczyć w ogóle i to bynajmniej nie w ćwiczeniach ewakuacyjnych, a w takiej faktycznej ewakuacji. I to było w szkole właśnie, to było w szkole podstawowej. Wyobraź sobie, że mieliśmy fałszywy alarm o podłożonej bombie.
4: I, no to się często podobno zdarza.
3: Tak. I to ja mogę podsumować jedynym słowem określającym to, co wtedy się działo, czyli po prostu jeden wielki chaos. Więc w tym momencie takie moje pytanie na dobry początek. Co innowacyjnego w zakresie ewakuacji i bezpieczeństwa pożarowego, bo te tematy się jakby nie było ze sobą łączą, przynosi nam model dostępnej szkoły?
4: I tutaj musimy się troszeczkę wrócić do roku 2019, konkretnie do lipca 2019 roku, kiedy to weszła w życie ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. To jest bardzo ważne, bo właśnie z tej ustawy bezpośrednio wynikają wszystkie zapisy w modelu dostępnej szkoły, nie tylko dotyczące ewakuacji. I ta ustawa wprowadziła nowe, zupełnie innowacyjne pojęcie, a mianowicie pojęcie osoby ze szczególnymi potrzebami, które jest znacznie pojemniejsze niż stosowane wcześniej określenie osoby z niepełnosprawnościami. Dostrzeżono, że takie utrudnienia w codziennym funkcjonowaniu tak naprawdę dotyczą większej ilości osób niż tylko osób z niepełnosprawnościami, bo tak naprawdę okresowo każdy z nas na jakieś trudności w życiu napotyka. Tutaj myślę, że dobrym przykładem będzie to, że jakbym cię zapytała, jaką barierę pierwszą byś wymyślił, albo jedną z pierwszych, która będzie stanowiła utrudnienie w poruszaniu się dla osób na wózkach, to pewnie gdzieś tam by się znalazły schody.
3: No tak.
4: I to jest taka rzecz, która bardzo często nam przychodzi do głowy. Natomiast jak się tak głębiej zastanowimy, to te schody bardzo często stanowią też utrudnienie dla znacznie szerszej grupy użytkowników, bo będą stanowić problem dla osób starszych, dla osób kontuzjowanych, na przykład z nogą w gipsie, poruszających się o kulach, dla kobiet w ciąży zaawansowanej, dla osób na przykład przemieszczających się z ciężkim bagażem, dla małych dzieci, które dopiero uczą się chodzić i dla nich na przykład przejście przez takie schody jest czymś takim jak dla nas zdobycie Mount Everestu. Więc tutaj ta zmiana jest bardzo istotna w tej ustawie, bo ona całkowicie zmienia dotychczasowe podejście do tego, czym są bariery i czym jest dostępność.
3: I co takiego znalazło się w tej ustawie konkretnie, jeżeli chodzi o ewakuację?
4: W tej ustawie jest taki artykuł numer 6, który mówi nam o tym, jakie minimalne wymagania powinniśmy spełnić, żeby zapewnić dostępność. I wśród tych wymogów znalazł się też taki wymóg, który dokładnie brzmi, że mamy obowiązek zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób. I właśnie ten zapis stał się punktem wyjścia do stworzenia obszaru dostępności ewakuacji w model dostępnej szkoły. Tylko jak Państwo słyszycie, to jest bardzo krótki i bardzo niedoprecyzowany zapis i niewiele nam mówi, w jaki sposób powinniśmy taką ewakuację przeprowadzać, na co zwrócić uwagę w tym zakresie. W związku z czym autorzy model dostępnej szkoły przyjrzeli się tej tematyce troszeczkę szerzej, nie tylko pod kątem tej wspomnianej już wcześniej ustawy o zapewnieniu dostępności, ale też pod kątem obowiązujących przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, czy też dostępnych na rynku rozwiązań, które tę ewakuację ułatwiają.
3: No i właśnie, i co model w tej kwestii nam mówi?
4: Przede wszystkim stworzono takie pewne wytyczne odnośnie tego, co powinny zawierać instrukcje bezpieczeństwa pożarowego. Część z tych zapisów wynika oczywiście z obowiązujących przepisów, ale te przepisy to przede wszystkim rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z czerwca 2010 roku, czyli to jest taki akt prawny, który powstał 9 lat wcześniej niż sama ustawa o zapewnieniu dostępności. I okazuje się, że niestety właśnie nie ma w tym rozporządzeniu niczego, co byłoby wystarczające do tego, żeby taka instrukcja spełniała wymogi ustawy o zapewnieniu dostępności. Nie da się też stworzyć takiego uniwersalnego wzoru instrukcji przeciwpożarowej, bo taka instrukcja musi być za każdym razem dostosowana do konkretnego budynku. Inaczej przebiega ewakuacja w budynku parterowym, inaczej przebiega ewakuacja w budynku wielokondygnacyjnym, inaczej w takim budynku, który ma bardzo złożoną strukturę, składa się z iluś bloków, a jeszcze inaczej na przykład budynku, w którym jest winda. W związku z czym konieczne stało się wskazanie takich podstawowych elementów, które w każdej takiej instrukcji powinny się znaleźć, żeby spełniała ona wymogi zarówno tych przepisów przeciwpożarowych, jak i tej ustawy o zapewnieniu dostępności. I tutaj pierwszym takim podstawowym wymogiem jest, że taka instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego przede wszystkim powinna być i że powinna uwzględniać różnorodne i szczególne potrzeby użytkowników. Bo do tej pory było tak, że w takiej instrukcji przeciwpożarowej najczęściej nie było żadnych informacji dotyczących tego, w jaki sposób ewakuować osoby ze specjalnymi potrzebami, albo jeśli w ogóle jakikolwiek zapis był, to najczęściej dotyczył on tych użytkowników, którzy mają problemy w, powiedzmy, w poruszaniu się. Tak? Bardzo często spotykaliśmy takie zapisy w instrukcjach, że należy udzielić pomocy osobom poruszającym się na wózku, na przykład przez ich wyniesienie. Natomiast to nie są jedyne osoby, które mogą wymagać takiej pomocy przy ewakuacji. W związku z czym tutaj zaszła konieczność wprowadzenia jakichś tam dodatkowych zapisów, żeby wszystkie osoby, które tego potrzebują, no, miały udzieloną pomoc przy tej ewakuacji i zostały sprawnie ewakuowane. I taka instrukcja powinna zawierać, określać sposób reagowania i działania w sytuacjach zagrożenia właśnie z uwzględnieniem tych różnych rodzajów specjalnych potrzeb. Nie jesteśmy w stanie oczywiście przewidzieć wszystkich możliwych specjalnych potrzeb, jakie mogą wystąpić u użytkowników obiektu, ale jesteśmy w stanie przewidzieć pewne grupy użytkowników, które będą mieć specjalne potrzeby. I tu już wspomniana pierwsza grupa to są te osoby, które mają jakieś problemy w poruszaniu się, prawda? To będą to właśnie osoby poruszające się na wózkach, osoby kontuzjowane, osoby starsze i tym osobom trzeba będzie udzielić pomocy w wydostaniu się po prostu z budynku, w wyniesieniu czy użyciu jakichś różnych sprzętów pomocniczych, ale mamy też na przykład osoby, które niedowidzą lub są niewidome. Te osoby mogą mieć problem z odnalezieniem drogi ewakuacyjnej, z odnalezieniem wyjścia ewakuacyjnego, szczególnie w sytuacji, kiedy wszyscy dookoła biegają, jest panika, jest głośno, więc takiej osobie po prostu trzeba będzie pomóc, żeby ją z tego budynku wyprowadzić. Oprócz tego możemy też mieć w budynku na przykład osoby niedosłyszące bądź osoby głuche. I wtedy, jeśli jedynym systemem powiadomienia o zagrożeniu będzie sygnalizacja dźwiękowa, tak zwana syrena, no to taka osoba, jeśli na przykład przebywa w pomieszczeniu sama i nie słyszy tej sygnalizacji, to nawet nie będzie wiedziała, że jakieś zagrożenie wystąpiło i że jest przeprowadzana ewakuacja. Oprócz tego mamy też grupę osób, takich jak osoby na przykład starsze, z demencją, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które być może nawet są w stanie samodzielnie wydostać się z budynku, ale nie rozumieją procedur i nie wiedzą, jak się zachować. Tym osobom również należy udzielić pomocy w opuszczeniu budynku w sposób bezpieczny i sprawny. I oprócz tego Mamy jeszcze taki wymóg w model dostępnej szkoły, który wymaga, aby w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego znalazły się plany ewakuacji. Te same plany ewakuacji powinny być też rozmieszczone w budynku, w takich widocznych miejscach, szczególnie w takich miejscach kluczowych z punktu widzenia wyboru drogi ewakuacyjnej, czyli one powinny się znajdować na wszystkich skrzyżowaniach dróg i powinny jednoznacznie pokazywać, w którą stronę należy się udać do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego i powinny być tak przygotowane, żeby były one zrozumiałe również dla osób, które po raz pierwszy przybywają w tym budynku, czyli nie znają jego topografii. I tu myślę, że nie wymaga to jakoś specjalnego tłumaczenia już więcej. Natomiast z takich innowacyjnych rzeczy, które pojawiły się w modelu, których nigdy wcześniej nie było, a które w mojej ocenie i w ocenie autorów modelu są niezwykle istotne i niezwykle przydatne w przypadku akurat takich obiektów, jakimi są placówki edukacyjne, to są tak zwane indywidualne plany ewakuacji dla osób ze szczególnymi potrzebami. Dlaczego? Dlatego, że placówki oświatowe, w tym szkoły, są takim miejscem, gdzie ci użytkownicy, którzy przebywają w danym budynku na co dzień, to jest jakaś określona grupa osób, prawda? My mamy uczniów, którzy do tej szkoły na co dzień uczęszczają, mamy pracowników pedagogicznych, nauczycieli, różnych specjalistów, mamy pracowników niepedagogicznych, na przykład pracowników kuchni, panie sprzątające, woźnych. To są ludzie, którzy na co dzień cały czas w tej samej puli się jakby mieszczą w tej szkole. Sporadycznie pojawiają się osoby z zewnątrz, tak? Przyjdą czasami rodzice, czasem jakieś interesanci, ale na co dzień przybywa określona grupa osób. W związku z czym dosyć łatwo jest nam zidentyfikować specjalne potrzeby tej grupy i uwzględnić je w planowanych wszystkich tych działaniach ewakuacyjnych. My możemy sobie przygotować zawczasu rozwiązania na wypadek jakiejś ewakuacji. Bo jak wiemy, na przykład, że mamy ucznia w klasie trzeciej C, który porusza się na wózku, albo panią sekretarkę, która nie to słyszy, no to jesteśmy po prostu w stanie sobie to wszystko zaplanować i przewidzieć sposób reagowania na wypadek zagrożenia.
3: Myślę, że nikt nie życzyłby sobie, żeby takie zagrożenie faktycznie wystąpiło, ale też dobrze jest wszystko sobie przećwiczyć wcześniej na spokojnie i wykonać różnego rodzaju próbne ewakuacje. Ja powiem szczerze, ze swoich czasów nie pamiętam, żebyśmy my takie na przykład próbne ewakuacje przechodzili. Teraz coś takiego, jak rozumiem, no jest znacznie powszechniejsze i stosuje się coś takiego także i w szkołach. I co na to model dostępności? Czy tu stawia jakieś konkretne, specjalne wymagania?
4: Tak, oczywiście. Przede wszystkim model dostępnej szkoły zakłada, że wszyscy pracownicy muszą być przeszkoleni i muszą znać procedury bezpieczeństwa, instrukcje bezpieczeństwa przeciwpożarowego. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, tak, są przepisy w tej chwili, które obligują nas do tego, żeby taką próbną ewakuację przeprowadzać cyklicznie co 2 lata. Przy czym tutaj autorzy modelu, ja się też z tym zgadzam, uznali, że w przypadku placówek oświatowych te 2 lata to jest za długi okres czasu. Dzieje się tak dlatego, że co roku wraz z rozpoczęciem roku szkolnego do danego obiektu, danej placówki edukacyjnej trafia bardzo duża pula zupełnie nowych użytkowników i są to głównie dzieci, czyli takie osoby, które mają trochę mniejsze doświadczenie niż osoby dorosłe w tym, jak się zachować w takich trudnych sytuacjach. I jest to naprawdę duża grupa, bo z reguły jest to od kilkudziesięciu do nawet kilkuset nowych osób, takich stałych użytkowników danego obiektu. W związku z czym tutaj autorzy modelu dostępnej szkoły stoją na takim stanowisku, że w szkołach i w placówkach oświatowych taka próbna ewakuacja powinna być przeprowadzana co roku i to jak najszybciej, w okresie do 3 miesięcy od tego pojawienia się tej dużej grupy użytkowników. Czyli tak naprawdę mówimy o tym, że taka próbna ewakuacja powinna się odbyć od rozpoczęcia roku szkolnego do mniej więcej końca roku kalendarzowego, tak? Dosyć szybko, bo przecież taka sytuacja zagrożenia może się zdarzyć w każdym momencie, może się wydarzyć nawet 1 września, w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, więc im szybciej my przeprowadzimy tę próbną ewakuację, tym lepiej, bo tym większa szansa, że gdyby się coś wydarzyło, to rzeczywiście wszyscy będą wiedzieli, jak się zachować. I co ważne tutaj, też model dostępnej szkoły podkreśla, że jeśli na terenie danej placówki znajdują się czy to pracownicy, czy to uczniowie, którzy posiadają jakieś specjalne potrzeby, to oni powinni brać udział w tej próbnej ewakuacji. Nie powinniśmy podchodzić do tego w ten sposób, a mamy tam Jasia na wózku, to może jednak nie będziemy go fatygować, niech on w tej próbnej ewakuacji nie uczestniczy. Nie, to jest właśnie ten moment, kiedy my mamy szansę przetestować choćby te indywidualne plany ewakuacji, bo może się okazać, że coś, co sobie wcześniej zaplanowaliśmy, że będzie optymalnym rozwiązaniem, jak tego chłopca czy tego ucznia ewakuować, w rzeczywistości się nam w trakcie tej próbnej ewakuacji nie sprawdzi. To jest ten moment, kiedy jeszcze my możemy sobie to zmodyfikować. Znacznie gorzej będzie, jeśli okaże się, że jakieś rozwiązanie się nie sprawdza w sytuacji realnego zagrożenia.
3: No właśnie, co jeszcze ma wpływ na bezpieczeństwo ewakuacji?
4: No, to już o tym wspominałam. Przede wszystkim prawidłowe oznakowanie dróg i wyjść ewakuacyjnych. Natomiast kolejnym niezwykle ważnym elementem jest sposób powiadamiania o zagrożeniu i konieczności ewakuacji. Każdy budynek powinien być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową. I co ważne, gwałtowne podniesienie natężenia dźwięku może negatywnie wpływać na osoby z zaburzeniami spektrum autyzmu lub inne osoby ze szczególnymi potrzebami. Dlatego ta docelowa głośność sygnału powinna być osiągniana stopniowo, a nie gwałtownie. Druga rzecz, bardzo często w budynkach występują strefy pożarowe. Tak? Mamy oddzielone są przegrodami ogniochronnymi, drzwiami ogniochronnymi. Takie drzwi ogniochronne, one mają, to są drzwi przeciwpożarowe, one są z reguły bardzo ciężkie, ciężko się je otwiera. Dlatego w przypadku, jeśli takie drzwi znajdują się na trasie, na drodze ewakuacyjnej, to bardzo ważne jest, żeby w trakcie ewakuacji te drzwi ktoś obsługiwał, ktoś, kto jest sprawny fizycznie, jakiś wyznaczony wcześniej pracownik, dlatego że mniejsze dzieci czy osoby troszeczkę słabsze fizycznie mogą sobie samodzielnie z otwarciem tych drzwi nie poradzić. Tutaj też w modelu dostępnej szkoły my dopuszczamy takie rozwiązanie w postaci automatyki do otwierania takich drzwi, natomiast po pierwsze na to się muszą zgodzić służby odpowiednie, tak, to jest straż pożarna, a po drugie guzik do otwierania, przycisk do otwierania takich drzwi przeciwpożarowych musi być zlokalizowany w sposób dostępny. I tutaj parametry szczegółowe, na jakiej wysokości, w jakiej odległości od narożnika powinien się taki przycisk znajdować, określa też właśnie model dostępnej szkoły. No i też przewidziano tutaj w modelu dostępnej szkoły pewne szczególne rozwiązania w sytuacji, kiedy osoba o szczególnych potrzebach nie jest w stanie samodzielnie dotrzeć na parter, czyli na tą kondygnację, z której jesteśmy w stanie wydostać się już na zewnątrz budynku.
3: No właśnie, i co w takiej sytuacji? Jakie są to rozwiązania?
4: Przede wszystkim w takim budynku powinno się przewidzieć specjalne pomieszczenia o podwyższonej ogniochronności, gdzie takie osoby, które wymagają wsparcia ewakuacji, będą mogły spokojnie i bezpiecznie oczekiwać na udzielenie pomocy. Te pomieszczenia schronienia, też czasami nazywane są miejscami oczekiwania na ewakuację, są w taki sposób zaprojektowane, żeby po pierwsze można było w nich dłużej przebywać, żeby były lepiej zabezpieczone od właśnie tych wszystkich szkodliwych czynników, w tym pożaru. Muszą się też znajdować w pobliżu dróg ewakuacyjnych, czyli jeśli my mamy na przykład więcej klatek schodowych i nie wszystkie klatki schodowe spełniają wymogi tych klatek ewakuacyjnych, bo tak też bywa, taka klatka musi mieć odpowiednią szerokość i tak dalej, to takie miejsce oczekiwania powinno się znajdować w pobliżu tej klatki schodowej. Powinno być ono wyraźnie oznakowane, żeby każdy, kto nie jest w stanie samodzielnie dostać się na parter, wiedział, do jakiego miejsca ma się udać, żeby nie było tutaj żadnych wątpliwości. W takim pomieszczeniu, takim miejscu schronienia, oczekiwania na ewakuację, powinny być zapewnione środki gaśnicze, powinny być zapewnione koce ochronne, powinien być zapewniony sprzęt wspomagający ewakuację, takie jak na przykład materace ewakuacyjne, krzesła ewakuacyjne i bardzo dobrze, jeśli w takim pomieszczeniu znajduje się też jakiś system, dzięki któremu będziemy się mogli porozmawiać z służbami ratowniczymi, czyli na przykład interkom. Tylko taki interkom też, żeby był użyteczny i dostępny dla szerokiej rzeszy użytkowników, no musi też odpowiednie wymogi spełniać. Czyli znowu będziemy mieć tutaj wymogi dotyczące tego, na jakiej wysokości na przykład powinny być lokalizowane przyciski, że one powinny być odpowiednio oznakowane, tak żeby na przykład osoby niewidome były w stanie wyczuć, czy to wypukłe oznakowanie danego przycisku, czy to w alfabecie Braille'a. Też dobrze, jeśli mamy tutaj możliwość podłączenia do pętli indukcyjnej. I taki interkom jest bardzo ważny po to, żeby po pierwsze zapobiec wybuchnięciu paniki, po drugie, po to, żeby móc sobie przekazywać w dwie strony informacje o tym, kiedy dotrą służby ratownicze, o tym, kiedy, czy jakiś na przykład stan tych osób oczekujących, tak? Czy ktoś wymaga pomocy, jaka jest liczba tych osób, jakiego rodzaju specjalne potrzeby posiadają, bo to pozwala również na sprawne zaplanowanie, w jaki sposób te osoby ewakuować.
3: Czy jeżeli chodzi o ewakuację, to model dostępnej szkoły zawiera jeszcze jakieś wskazówki?
4: Nie da się przewidzieć wszystkich jakichś tam trudnych sytuacji, jakie mogą się w trakcie ewakuacji przydarzyć. Natomiast na pewno taką cenną wskazówką jest to, że wszystkie te rozwiązania powinny być na bieżąco sprawdzane, aktualizowane, testowane i no, modyfikowane, jeśli zachodzi taka potrzeba. Dlatego to jest bardzo, bardzo ważne, żeby to robić cyklicznie, właśnie choćby przy okazji tych próbnych ewakuacji przeprowadzanych raz w roku. Natomiast no, mimo tego, że każdy z nas życzyłby sobie, żeby się nigdy taka sytuacja nie zadziała, no to życie pokazuje, że tak się czasem dzieje, że niestety i sprzęt, i procedury też zawodzą. I wtedy taka moja osobista rada i takie życzenie byłoby, żebyśmy po prostu zachowywali taką uważność i wrażliwość na drugiego człowieka, bo w sytuacji, kiedy sprzęt zawodzi, kiedy procedury zawodzą, tak, my możemy sobie na przykład wyobrazić taką sytuację, że mieliśmy zawsze krzesło ewakuacyjne czy materac ewakuacyjny i nagle coś się dzieje i jest rzeczywiście to realne zagrożenie i trzeba się ewakuować i okazuje się, że jakiś sprzęt albo jest niesprawny, albo go po prostu nie ma, bo ktoś go przeniósł, gdzieś schował, żeby w takich sytuacjach nie panikować i po prostu zachować zimną krew, bo w takiej sytuacji na przykład można po prostu też taką osobę wynieść, tak, więc tu jest bardzo ważne, żeby po pierwsze testować, próbować, robić to cyklicznie, no ale też właśnie, żeby zachowywać zimną krew, jeśli coś takiego się wydarzy.
3: No i właśnie mam takie nieodparte wrażenie, że zachowanie tej zimnej krwi w takich sytuacjach jest najbardziej potrzebne, ale chyba jedną z trudniejszych
4: Trudne.
3: Rzeczy.
4: Tak, ale też myślę, że jeśli my testujemy pewne rozwiązania, jeśli my co roku przeprowadzamy te próbne ewakuacje, jeśli my wiemy, w jaki sposób reagować w określonych sytuacjach, jeśli jakieś tam określone te specjalne potrzeby nam się gdzieś tam ujawnią, takie nawet, które nieprzewidywalne, o których nie wiedzieliśmy wcześniej, to jest duża szansa, że jeśli rzeczywiście dojdzie do takiego nieszczęśliwego zdarzenia, to nam łatwiej będzie tą zimną krew zachować, bo będziemy przygotowani na pewnego rodzaju rozwiązania. To jest troszeczkę tak jak z szkoleniami z na przykład udzielania pierwszej pomocy. Jak nie robiliśmy tego nigdy, nie próbowaliśmy, to jak się wydarzy wypadek, mamy osobę nieprzytomną, nie będziemy wiedzieli, jak się zachować. Ale jeśli my na przykład regularnie uczestniczymy w takich szkoleniach, no to jak się to wydarzy, jest duża szansa, że po prostu odruchowo pewne czynności wykonamy i wtedy mamy szansę, że rzeczywiście uda nam się daną osobę uratować. Tak myślę.
3: A ja się z tobą jak najbardziej zgadzam. Dziś o ewakuacji rozmawialiśmy, a o ewakuacji w kontekście modelu dostępnej szkoły opowiadała Katarzyna Guratowska. Dziękuję ci bardzo za rozmowę.
4: Dziękuję.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przy mikrofonie Michał Dziwisz. Tym razem bardzo nietypowo, bowiem spory pogłos, jak zapewne Państwo mogliście zauważyć w tym nagraniu, z dwóch powodów. Pierwszy powód to jest taki, że znajdujemy się tym razem w mojej kuchni, a drugi powód to taki, że to nagranie testowo rejestruję za pomocą iPhone'a, za pomocą wbudowanego mikrofonu w to urządzenie i za pomocą takiej aplikacji, która nazywa się Fire. To jest aplikacja służąca do nagrywania, ale w tym programie możemy wyłączyć wszelkiego rodzaju ulepszenia, w cudzysłowie ulepszenia iPhone'a, które no, z tym dźwiękiem więcej złego niekiedy potrafią uczynić niż dobrego. To są różnego rodzaju filtry, bramki szumów i podobne rzeczy. To, co w tym momencie słychać, to są możliwości samego wbudowanego mikrofonu w telefonie. iPhone 5. Ale dziś nie będzie o iPhone'ie, dziś będzie o urządzeniu, o którym miałem opowiedzieć już jakiś czas temu, obiecałem, że opowiem i tak też dziś uczynię. Mianowicie opowiem dziś o kombiwarze. Dziś nie Ala Witek w podcaście kulinarnym, ale ja. No ale nie będę opowiadał przede wszystkim o gotowaniu, tylko bardziej o urządzeniu, które może nam posłużyć do gotowania. Będę mówił o kombiwarze, to jest urządzenie firmy Turbo. Na Allegro można je znaleźć chociażby pod nazwą Turbo Halogen Oven. Nazwa dosyć popularna, więc jeżeli ktoś by miał ochotę zakupić sobie takie urządzenie, to myślę, że je odnajdzie, ale tak naprawdę jeżeli chodzi o kombiwar, to nie ma większego znaczenia, jakie urządzenie kupimy, bo wszystkie opierają się na podobnej zasadzie. Mianowicie opierają się na zasadzie termoobiegu. I tu muszę na dobry początek opowiedzieć, z czego właściwie składa się taki kombiwar. Otóż na każdy kombiwar składa się kilka elementów. Pierwszy element to jest pokrywa. To jest taki dosyć masywny element. Pod spodem tej pokrywy mamy taką metalową siatkę z dziurkami. W środku tej siatki znajduje się lampa i znajduje się wentylator. Lampa, jest to lampa halogenowa. Ta lampa świeci i się rozgrzewa, a wentylator wywołuje wir gorącego powietrza. I właśnie dzięki temu jedzenie w kombiwarze nam się podgrzewa. Jeżeli chodzi o pokrywę, to na pokrywie każdego kombiwara znajdują się dwa pokrętła. Pierwsze pokrętło to jest pokrętło do czasu. To pokrętło w przypadku mojego kombiwara działa mniej więcej w ten sposób. Właśnie w tym momencie przekręcam to pokrętło, nawet i do oporu. Teraz być może słychać takie tykanie. To jest zegar, zwyczajny, taki analogowy, żaden cyfrowy, tylko analogowy, prosty zegar, za pomocą którego odmierzamy czas. Kiedy skończy się ten czas, to usłyszymy taki dźwięk. Oznacza to, że jedzenie nam się już zrobiło. Drugie pokrętło to w moim przypadku pokrętło, które nie wydaje żadnego dźwięku, tylko jest takim zwykłym pokrętełkiem i służy ono do temperatury. Tu od razu dobra rada dla wszystkich, którzy chcą w spokoju gotować i piec w kombiwarze, żeby sobie te pokrętła opisać. Ja opisałem sobie je podklejając takie niewielkie elementy silikonowe. Jeżeli chodzi o czas, to co 5 minut, więc mam 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 i 60 minut. A jeżeli chodzi o temperaturę, to podkleiłem sobie oznaczenia co 25 stopni. Więc mamy 100 stopni, 125, 150, 175, 200, 225 i 250 stopni. Bo właśnie taka jest skala tego urządzenia. Kombiwar potrafi nam się rozgrzać do 250 stopni, a maksymalnie pracować może przez godzinę. Oczywiście, jeżeli uznamy, że nam się coś nie dopiecze, to możemy wtedy jeszcze uruchomić urządzenie i może nam się to piec dalej. Zapewne chciałby się każdy dowiedzieć, do czego może nam posłużyć kombiwar, ale zanim do tego przejdę, omówię jeszcze jego pozostałe elementy. I powiedziałem na samym początku, że podstawowym elementem każdego kombiwara jest pokrywa i to się zgadza, ale to nie jedyny element, który wchodzi w skład tego urządzenia. Mamy jeszcze misę, to jest misa szklana, misa żaroodporna i ta misa umieszczona jest w takim stojaku. To jest taki stojak, który możemy sobie chwycić i możemy to podnieść, żeby na przykład tę misę gdzieś przenieść. Samą misę z tego stojaka możemy wyjąć. Możemy ją oczywiście odstawić także na ten stojak. Tą misę możemy wyjąć chociażby, aby ją umyć, bo od czasu do czasu warto tę misę umyć. Tylko od razu jedna mała uwaga. Jeżeli będziemy tę misę myć, to należy z nią obchodzić się bardzo ostrożnie. To jest mój drugi kombiwar już, który użytkuję, a pierwszy kombiwar stracił swoją przydatność przez mój bardzo prosty błąd. Mianowicie niezbyt delikatnie obchodziłem się z misą. Ja no, oczywiście nie rzucałem ją, nie robiłem nic takiego, tylko po prostu gdzieś tą misą uderzyłem. Z racji tego, że mam w kuchni kamienny zlew, a myłem tę misę w zlewie, no to wcale o to nie trudno. Teraz już jestem mądrzejszy i myję tę misę zawsze w kabinie prysznicowej, bo po prostu ze zlewem już wolę nie ryzykować. Jeżeli chodzi o tę misę i dlaczego tak się stało i dlaczego jest to tak bardzo ważne, już wyjaśniam. Otóż najdrobniejsze pęknięcie w takiej misie powoduje to, że pod wpływem ciepła to pęknięcie się rozszerza. I w danym momencie, kiedy mamy nawet niewielką ryskę na misie naszego kombiwara, może się okazać, że po prostu z czasem to zacznie się powiększać, zacznie nam odpryskiwać szkło, no i niestety takie szkło może dostać się także do jedzenia, więc jest to już po prostu niebezpieczne, bo możemy po prostu sobie zjeść taki kawałek szkła, może to nam narobić niezłego bigosu w przewodzie pokarmowym, może nas to gdzieś wewnątrz organizmu zranić, więc jest to już po prostu niebezpieczne. Jeżeli taka misa nam się potłucze, jeżeli mamy jakieś pęknięcie w takiej misie, to po prostu naprawdę bardzo ostrożnie trzeba z tym urządzeniem postępować, a niestety prawdopodobnie trzeba będzie wymienić misę, co nie jest wcale takie łatwe, albo po prostu kupić nowe urządzenie. To nie koniec elementów, które wchodzą w skład kombiwaru. Jeżeli chodzi o kolejne elementy, to są ruszty. Zazwyczaj kombiwar wyposażony jest w dwa ruszty, ruszt wyższy i ruszt niższy. Jeżeli chodzi o ruszt niższy, to służy on przede wszystkim do przygotowywania potraw, które muszą piec się dłużej. Na przykład jeżeli mamy zamrożone mięso i chcemy je upiec w kombiwarze, to raczej będziemy je piec na ruszcie dolnym, nie będziemy używać rusztu górnego. Ja z własnego doświadczenia zawsze ruszt dolny wykorzystuję przede wszystkim do przyrządzania potraw, które są zamrożone. Natomiast ruszt górny do przyrządzania takich potraw, które chcę po prostu podgrzać. Jeżeli na przykład mam jakieś jedzenie, które chcę sobie odgrzać, to wkładam to na ruszt górny. Oprócz tego mamy jeszcze jedną bardzo istotną rzecz w każdym kombiwarze. Są to mianowicie takie metalowe łapki. Za pomocą tych łapek możemy chwycić ruszt lub patelnię, o której to patelni opowiem za moment, i wyciągnąć ją z misy kombiwara, kiedy jest już potrawa przyrządzona. Bo jeżeli będziemy chcieli wyciągnąć to ręką, no to się po prostu poparzymy. Więc lepiej chwycić taką patelnię albo ruszt za pomocą tych łapek. Łapiemy i wyciągamy. I możemy sobie to gdzieś odstawić. Jeżeli chodzi o kolejne elementy, które wchodzą w skład tego urządzenia, które przypomnę, nazywa się kombiwar, no to już jest bardzo, ale to bardzo różnie. W zależności od modelu będziemy mieli do czynienia jeszcze z dodatkowymi elementami. Ja na przykład otrzymałem razem z urządzeniem jedną patelnię. To jest taka metalowa, wykonana z cienkiej blachy, płytka miseczka, którą ja bardzo lubię osobiście. Zawsze, jeżeli coś muszę przygotować, to stawiam tę patelnię na ruszcie, obojętnie to już, czy górnym, czy dolnym, i po prostu tam nalewam na przykład odrobinkę oleju, kładę chociażby mięso, żeby mi się to przypiekło. Dostałem jeszcze taką blaszaną płytką miseczkę z dziurkami. To jest do gotowania na parze. Szczerze mówiąc, nigdy tego nie wykorzystywałem. Dostałem jeszcze takie szpikulce metalowe do przygotowywania szaszłyków oraz taki stojak na kanapki, żeby można było sobie robić tosty. Teraz co do jeszcze pokrywy, bo o pokrywie muszę powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, mianowicie po przygotowaniu posiłku ta pokrywa będzie bardzo gorąca. Oczywiście mamy w tej pokrywie taką rączkę, za którą chwytamy. Tu zresztą, żeby w ogóle kombiwar zaczął pracować, ta rączka musi być dociśnięta do pokrywy. Ona wydaje z reguły taki charakterystyczny dźwięk. Jeżeli tą rączkę podniesiemy do góry, to kombiwar nie będzie pracował. Tu z tyłu, na dole, mamy taki przycisk, który jest po prostu przyciskany przez tę rączkę. i na tej zasadzie to działa. Pokrywę z misy kombiwara zdejmujemy trzymając za tę rączkę, no tylko właśnie, trzeba ją zazwyczaj gdzieś odłożyć. Razem z kombiwarem otrzymujemy rzecz jasna taki stojak, na który teoretycznie możemy odłożyć pokrywę. Jednakże ja osobiście tego nie zalecam, nie doradzam, bo to jest bardzo mało stabilne. Może nam się to wywrócić, a z racji tego, że będzie to bardzo gorące, jeżeli na przykład będziemy coś piec przez kilkadziesiąt minut w temperaturze 200-kilkudziesięciu stopni, to możemy doznać po prostu poparzenia. Więc ja mam inny sposób, mam obok kombiwara taką płytkę, najzwyczajniejszy w świecie kafelek, jaki kładziemy chociażby na podłogę, płytkę terakoty, i na tę płytkę odkładam misę. To jest bardzo wygodne, dzięki temu nie niszczą się meble w kuchni, a przy okazji po prostu zapewniam sobie bezpieczeństwo. Zapewne ktoś mógłby zapytać teraz, a co takiego można w tym kombiwarze przygotować? A szczerze mówiąc, nie jestem jakimś wybitnym kucharzem i bardzo często to urządzenie służy mi do odgrzewania jedzenia, ale na przykład do zrobienia sobie bardzo dobrych ziemniaków pieczonych, takich praktycznie rzecz biorąc jak z ogniska, też możemy to urządzenie wykorzystać. Na przykład robimy to w ten sposób, że wkładamy ziemniaki, zawijamy je w folię aluminiową, zamykamy je w kombiwarze, na dolnym ruszcie trzymamy przez godzinę w temperaturze około 200-30 stopni. Wtedy wychodzą nam bardzo smaczne ziemniaki, możemy je sobie posypać solą, polać masłem, jeszcze można sobie do tego zrobić masło czosnkowe. No i jest bardzo, bardzo dobre. Możemy sobie w kombiwarze przygotowywać tosty, wtedy chleb przypiekamy przez około 5 minut, nie dłużej, bo nam się po prostu spali w temperaturze około 200 stopni. 220. Z każdym kombiwarem dostajemy taką książeczkę, która to informuje nas o tym, jakie potrawy najlepiej w jakiej temperaturze przygotowywać. No i można zrobić tu naprawdę dużo rzeczy, nawet ciasto można zrobić w kombiwarze. Ja osobiście tego nie próbowałem, tak jak wspominałem, ja raczej nie należę do osób, które bardzo, bardzo eksperymentują w kuchni. Po prostu potrzebowałem urządzenia, które zapewni mi możliwość przygotowania szybko jakiegoś posiłku, które nie będzie wymagało ode mnie pilnowania tego, tylko po prostu wstawię to urządzenie, uruchomię i będzie działać i powiadomi mnie, kiedy jedzenie będzie już gotowe. Oczywiście kombiwar doskonale nam posłuży do odgrzewania wszelkiego rodzaju gotowych dań, takich jak jakieś pierogi, jak nuggetsy z kurczaka, jak różnego rodzaju inne rzeczy z kurczaka także, które można sobie kupić. Paluszki rybne bardzo dobre na tym wychodzą. I naprawdę wszystko to, co jest paczkowane, to również polecam odgrzewać w kombiwarze zamiast w mikrofalówce, bo w mikrofalówce zabiera nam to tylko wodę. No i wtedy jest to takie strasznie suche. W kombiwarze jest to zdecydowanie smaczniejsze. Na przykład kiełbasę bardzo polecam z kombiwara. Jest bardzo dobra, taka praktycznie jak z ogniska. Zamrożoną kiełbasę w temperaturze około 230 stopni przez jakieś 20 minut. Można sobie potrzymać 20-25 minut. No i wychodzi nam coś bardzo, bardzo dobrego. Trzeba tylko albo ponacinać wtedy tę kiełbasę, albo liczyć się z tym, że cała misa będzie zapaprana tłuszczem, bo kiełbasa taka na przykład zamrożona zacznie nam po prostu strzelać. Teraz może pokażę, w jaki sposób kombiwar funkcjonuje, jak on działa. Przygotuję sobie za momencik jakieś proste danie. To nie będzie nic wyszukanego, więc z góry przepraszam. Zrobię sobie bagietkę z masłem czosnkowym. Mam tu w lodówce taką bagietkę, którą można kupić w zwykłym supermarkecie. Ja takie bagietki lubię sobie od czasu do czasu jeść, więc podpiekę ją sobie w kombiwarze. Podłożę ją sobie na ruszt kombiwara. Od razu wyrzucę opakowanie do śmieci. Jeszcze umyję ręce. Jeżeli już mowa o bułkach w ogóle, czy o chlebie, tu szczególnie bułki, jeżeli mamy starsze bułki, to od razu polecę Państwu taki przepis na przygotowanie sobie i odświeżenie tych bułek. Wystarczy je delikatnie polać wodą i wstawić do kombiwara na jakieś powiedzmy 5 minut, nie więcej, nawet może mniej, na temperaturę około tam 200 stopni. Mam już tę bagietkę, Teraz połamię ją na mniejsze fragmenty. To jest nawet już tak zrobione, trzeba po prostu łamać wzdłuż linii, żeby nam to wszystko wyszło. Widzę takie fragmenty masła, które są. Jeszcze jeden kawałek. Bakietki nie umieszczałem na patelni, położyłem ją po prostu na ruszcie. Wydaje mi się, że tak będzie dla niej tym razem lepiej. Jest to górny ruszt. Teraz chwytam za rączkę pokrywy kombiwara. Nakładam pokrywę na misę i ustawiam temperaturę. Mam tu domyślnie ustawioną, ustawiałem sobie na około 220 stopni. Myślę, że tyle będzie dobrze. I ustawimy czas na około, ja wiem, dajmy na to 7 minut, czyli muszę się tu wcelować pomiędzy tą piątkę a dziesiątkę tym pokrętłem. Zamykam rączkę, dociskam ją do pokrywy i teraz słychać, jak kombiwar pracuje. Ja może przybliżę telefon. Na co jeszcze chciałbym zwrócić uwagę? Przy zdejmowaniu pokrywy z misy naprawdę radzę uważać na przewód zasilający. Przewód zasilający jest dołączony do pokrywy, więc stosunkowo łatwo jest przytrzasnąć go pokrywą, kiedy będziemy tę pokrywę gdzieś odkładać. Jeżeli to zrobimy, możemy liczyć się z tym, że izolacja z tego przewodu nam się po prostu stopi. To może nie być za pierwszym razem, ale

nozdrzy, bardzo smakowite zapachy. Ta bagietka z masłem czosnkowym jest to coś, co pachnie naprawdę ładnie. Taką bagietkę oczywiście można sobie przygotować w mikrofalówce, ale jest to wtedy takie strasznie miękkie. Ja nie lubię czegoś takiego. Wolę zdecydowanie, jeżeli mam coś do podgrzania, to podgrzać to w kombiwarze. Oczywiście no, w kombiwarze nie podgrzejemy wszystkiego. Na przykład ciężko mi wyobrazić sobie, żeby ktoś tu podgrzewał zupę. Chyba że jakoś by wstawił jakiś niewielki garnuszek do tej misy i jakoś umiejscowił go na ruszcie dolnym i w ten sposób podgrzewał, ale później wyciągać ten garnuszek, nie, to szczerze mówiąc raczej to jest do takich dań typu mięso, typu jakieś placki, które będziemy chcieli sobie odgrzać i rzeczy podobne, typu jakieś kanapki. Oczywiście to nie znaczy, że w kombiwarze nie można robić gotowych dań, można na przykład sobie upiec kurczaka. A propos właśnie jeszcze kurczaka, w niektórych kombiwarach jest na wyposażeniu coś takiego, co nazywa się pierścień powiększający. Taki pierścień można sobie wyobrazić jako taką obejmę do tortownicy. Mi to się z tym kojarzy przede wszystkim. Taki pierścień kładziemy na misę i na ten pierścień kładziemy pokrywę. To przydaje się wtedy, kiedy chcemy w misie upiec na przykład całego kurczaka. Bo też można, oczywiście. I kurczak naprawdę całkiem smaczny wychodzi z kombiwara, więc polecam. Nie musimy wtedy nawet używać oleju, więc pieczemy sobie zdrowe jedzenie. Czasem ja lubię dodać odrobinkę oleju na patelnię, żeby sobie coś tak bardziej podsmażyć. Wiadomo, że no wtedy jest to mniej zdrowe, ale nie jest to aż tak, myślę, niezdrowe jak smażenie na takiej typowej patelni, gdzie tego oleju trzeba więcej, a tu po prostu zakrywamy tylko i wyłącznie dno tej patelni, tej metalowej, płaskiej miseczki, o jakiej mówiłem. Jeżeli zbliżymy naszą rękę do misy kombiwara, to poczujemy już dosyć gorący powiew powietrza, więc ja nie radzę nikomu dotykać tej misy, kiedy kombiwar jest w trakcie użycia. Bo ona się dosyć szybko nagrzewa, a no temperatura rzędu 220-250 stopni to jest taka temperatura, która może nam zaszkodzić, przez którą możemy się po prostu poparzyć. Coś, co może zainteresować jeszcze słuchaczy Tyflo Podcastu, to pytanie, czy jedzenie w kombiwarze trzeba odwracać. Niektóre potrawy tak, szczególnie kiedy pieczemy sobie mięso, a szczególnie kiedy to mięso jest zamrożone i chcemy je upiec. Ja kiedyś na przykład piekłem skrzydełka kurczaka, które były zamrożone i wtedy musiałem je odwracać, bo po prostu z jednej strony były już bardzo przypieczone, a z drugiej strony jeszcze czuć było, że to mięso jest najzwyczajniej w świecie zimne. Więc tego typu jedzenie trzeba odwracać, jeżeli korzystamy z kombiwara, by je przygotować. Ale niektórych potraw, takich jak chociażby właśnie ta nasza bułka, nie musimy wcale odwracać, one się bardzo ładnie opieką, więc nie ma stresu. Także jeżeli odgrzewamy sobie jakieś jedzenie, to również nie ma potrzeby, żeby je odwracać. Kiełbasę na przykład, jeżeli sobie pieczemy, nie trzeba odwracać. Ziemniaki też nie trzeba ich w żaden sposób przewracać, odwracać. One się też bardzo ładnie pieką w tym urządzeniu. Więc po prostu, jeżeli ktoś będzie przygotowywał sobie potrawy w kombiwarze, to ja przede wszystkim zalecam zapoznanie się z książeczką, która jest dołączona do tego urządzenia. Tam jest naprawdę sporo potraw i sporo wskazówek, w jaki sposób przygotowywać konkretne dania. Ale oprócz tego, to jest kwestia także doświadczenia. Trzeba zawsze wyczuć to urządzenie, bo na przykład poprzedni kombiwar, który miałem, mam wrażenie, że nieco szybciej przygotowywał dania, nieco szybciej rozgrzewał misę i po prostu działał jakoś sprawniej. Natomiast ten służy mi już niecały rok, jakieś 8 miesięcy, ale działa również dobrze, ale muszę brać poprawkę, że jeżeli w poprzednim kombiwarze coś na przygotowanie potrzebowało 10 minut, no to tu raczej bezpieczniej będzie ustawić zegar na minut 15. To jest tego rzędu poprawka. I właśnie w tym momencie kombiwar zakończył swoją pracę. Szczerze mówiąc, to mu trochę pomogłem, jeszcze jakieś 2 minuty by się pewnie piekło, ale stwierdziłem, że już wystarczy. Tak na moje oko to jedzenie się już przygotowało. Więc teraz cóż należy zrobić? Należy zdjąć pokrywę. Tak jak mówiłem, podnoszę rączkę

0: trzymam za tę rączkę, trzymam przewód zasilający drugą ręką, kładę pokrywę na kafelek, no i teraz po prostu odkładam przewód zasilający gdzieś tam do tyłu, żeby nie miał kontaktu z gorącą pokrywą, kombiwarą. Teraz szukam tych łapek do zdejmowania jedzenia. Teraz łapię tymi łapkami ruszt. Dziś poszło mi to sprawnie, niekiedy muszę się trochę natrudzić, żeby ten ruszt złapać, ale dziś złapałem od razu, to chyba dlatego, że audycja się nagrywa. No i teraz odnoszę ten ruszt, trzymam go w górze i odnoszę go na blat zlewu. Teraz stawiam, upewniam się, że się nie wywróci, puszczam te łapki i odkładam je w bezpieczne miejsce. Więc teraz wezmę sobie może jakiś talerzyk, żeby sprawdzić, jak też wyszła mi ta bułka z masłem czosnkowym. Proszę Państwa, przepraszam, że mówię z pełnymi ustami, ale muszę powiedzieć, że wyszło świetnie. Bardzo dobra bułka, bardzo dobrze się przypiekła, więc nie pozostaje nic innego, jak po prostu udać się na zasłużony obiad. Bo mam nadzieję, że audycja o kombiwarze wyjaśniła pewne wątpliwości, które się pojawiają na temat tego urządzenia. Też niektórzy mogą zapytać, czy jest im to potrzebne. Jeżeli ktoś dobrze radzi sobie w kuchni i nie ma problemów z gotowaniem i po prostu to lubi, to myślę, że zakup kombiwara to nie jest zakup, którego musi dokonać. Bo jeżeli komuś wygodnie jest gotować na kuchence, czy gazowej, czy indukcyjnej, nie ma problemu. Ale jeżeli ktoś potrzebuje urządzenia, które pozwoli mu na przygotowanie szybkiego obiadu, to ja kombiwar bardzo polecam. Bo do tego wkłada się jedzenie, które oczywiście w kombiwarze można przygotować, nastawia się temperaturę, ustawia się czas, zakłada pokrywę, uruchamia urządzenie i po prostu idzie się wykonywać swoje zajęcia. Kombiwar się przypomni, kiedy nadejdzie czas wyjęcia jedzenia z misy i z rusztu. Po prostu za pomocą takiego dzwonka, ja może jeszcze raz zademonstruję ten dzwonek. Za pomocą właśnie takiego dzwonka. Przypomnę, że ja używam kombiwara firmy Turbo. Natomiast jeżeli ktoś będzie się rozglądał za tego typu urządzeniem, to przede wszystkim radzę zwracać uwagę na to, jak wielką ilość dodatków do niego dostajemy. Tu po prostu im więcej, tym lepiej. Takie jest moje zdanie, bo wszystkie te kombiwary działają po prostu tak samo. Cena tego urządzenia od, myślę, 90 do 200 zł. Różnie to wygląda, proponuję poprzeglądać sobie różnego rodzaju sklepy internetowe, portal Allegro. Proponuję rozejrzeć się również na wszelkiego rodzaju porównywarkach typu ceneo.pl i na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Dziękuję bardzo za uwagę w tym dzisiejszym nietypowym, jak na mnie, podcaście. Życzę smacznego, no i do usłyszenia. Mówił Michał Dziwisz. Kłaniam się, do następnego Tyflo Podcastu.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Dziś pokażemy, jak najszybciej, najprościej zrobić jajecznicę. Będzie pokazywał całą procedurę, jak się to wszystko robi, z czym to się wszystko je. Artur Szczurowski. Witam Cię, Arturze.
3: Witam.
2: Na sam początek, czy trzeba jakieś przygotowania zrobić do jajecznicy? Nie wiem, w patelni rozgrzać, czy coś?
3: To jest oczywiste. W pierwszej kolejności, co robię, włączam ogień i wlewam trochę oleju. Na początek na średnim. Przez ten czas, jak ten olej będzie się rozgrzewał, mogę pokroić cebulę. Ale zanim pokroimy cebulę, trzeba ją obrać, a zanim się ją obierze, trzeba najpierw odkroić końcówki. No i oczywiście przekrajamy cebulę na pół, żeby łatwiej było obierać.
2: Jak można poznać, że cebula jest dobrze obrana? Czuć, że nie ma tamtej skórki, tak?
3: Tak jest właśnie. Niestety trochę cebula lubi nam się zjeżdżać, więc musimy być ostrożni w tym przekrajaniu, bo ona jest bardzo śliska. Pierwsze co kroimy na plasterki, a później i drugi etap krojenie na ćwiartki, czyli z drugiej strony.
2: Warto się zaopatrzyć jeszcze wcześniej właśnie w deskę do krojenia, na której będziemy kroić tą cebulę. Dlatego, że jeśli będziemy kroić na stole, no to możemy zniszczyć stół.
3: Po prostu porysować blat.
2: Porysować blat.
3: Pierwszą połowę mamy już odkrojoną i wrzucamy na patelnię.

0: cebuli, a ile jajek będziesz wykorzystywał do zrobienia sobie jajecznicy?
1: Trzy
0: jajka, czyli na trzy jajka...
1: Ale najpierw usmażyć ją trzeba i żeby ją dobrze usmażyć, sypię cebulę wegetą.
0: Kilka szczypt, także żeby było czuć tą wegetę tam w środku, no tak na oko.
1: I dokładnie mieszam, żeby po prostu się dobrze usmażyło. Jak się trochę dobrze usmaży, to możemy dodać jakiś dodatek jakiegoś kabanosa, żeby z tym smażyć razem z cebulą.
0: Trafny pomysł. Możemy jeszcze na przykład dorzucić sobie, to w zależności jak kto lubi, na przykład jakąś paprykę pokrojoną, może pomidora.
1: To zależy kto jak lubi.
0: W zależności właśnie jak kto lubi.
1: Trzeba dobrze zmieszać cebulę, żeby trochę dobrze nam się usmażyło. Ale żeby nie przesadzić, to możemy też trochę zmniejszyć ogień. Przez ten czas, jak będzie smażyć nam się cebula, możemy sobie posmarować bułki albo chleb. Zależy kto lubi. Ale w trakcie tego trzeba też od czasu do czasu mieszać.
0: Podczas smażenia cebuli, cebula wydaje specyficzny zapach. Po tym możemy poznać, że cebula się smaży. Natomiast jeśli cebula już jest gotowa, to możemy poznać, że jest na patelni bardziej taka twardsza, tak?
1: No nie powiedziałbym, trochę zmiękła. Trochę cebula nam się dobrze rozpoznała. To możemy już do tego od razu wkroić jakiegoś kabanosa, albo w zależności kto co lubi. Ja w tym momencie używam kabanosa. Pokroiliśmy kabanosa na takie małe ćwiarteczki i wrzucamy do patelni, w którym smaży się cebula.

0: zanim oczywiście rozbijemy jajka. Niestety jeszcze trzeba trochę poczekać. Ale szczerze powiem wam, że jajecznicę robię też różnie. Robię czasem z kabanosami, robię z parówkami, a czasem z hamburgerami.
1: I tak w skrócie, jak ty to robisz z hamburgerami, to są takie kupne, rozumiem, tak? W tak. opakowaniach.
0: Tak, dokładnie. I robię tak samo, jak robię teraz.
1: Czyli
0: zmieszam najpierw cebulę, a potem dorzutę. Dorzucam cokolwiek i mieszam razem z całą resztą.
1: A te kupne burgery, tak?
0: Tak.
1: To kroisz na jakieś kawałeczki?
0: Oczywiście. Całego nigdy nie wrzucam. Od czasu do czasu trzeba mieszać. Dobrze. I teraz, kiedy nam się to wszystko dobrze usmażyło, zmniejszamy ogień całkowicie. I rozbijamy jajka.
1: W jaki sposób rozbijasz jajka? Jak najprościej rozbić jajko, żeby nam się na przykład nie rozlało, żeby nam, nie wiem, nie
0: Trzeba trzymać jajko na patelni, używać noża i lekko uderzyć.
1: Na patelni, tak?
0: Nad patelnią, przepraszam.
1: I czym uderzasz? Nożem, tak?
0: Tak. I nożem, ale do góry jajka trzeba uderzyć, bo jak uderzycie do dołu, to na pewno wam się wyleje.
1: Czyli w połowie jajka trzeba uderzyć tak, żeby skorupka jajka w połowie nam pękła.
0: No. Nie zawsze to się udaje, ale wiecie, musicie próbować.
1: I wtedy dwoma rękoma, tak, rozdzielamy te skorupki, tak?
0: Tak, dokładnie.
1: Czyli odkładamy nóż, który trzymamy w drugiej ręce i rozdzielamy...
0: Tak, a jajko trzymacie zawsze dłonią spod spodu.
1: A, spod spodu. I to wszystko najlepiej robić nad patelnią, tak?
0: Tak jest. I drugą ręką używamy noża, którą uderzam teraz w górną część jajka. I w taki sposób.
1: Można na przykład zamiast tej wegety na przykład dodać sobie soli. Jak ktoś lubi troszkę pieprzu, szczyptę na przykład, tak żeby była bardziej pieprzna.
0: O, oczywiście, ja mieszam dokładnie ze wszystkim. Dlatego też do tego wegety użyłem też soli, pieprz.
1: Oczywiście z pieprzem trzeba uważać, bo jak się go da za dużo, no to wtedy wiadomo, że będzie za bardzo ostra.
0: Tak jest.
1: Jak ktoś nie lubi ostrej. A wiadomo, że jak się nasypie trochę za dużo tego pieprzu, a pieprz jest bardzo intensywny, no to można bardzo łatwo przesadzić.
0: Dokładnie. I teraz, kiedy to wszystko wsypałem, mieszam to razem z tym. W trakcie tego używam też jakiegoś sera żółtego, wiórków serowych. Przeważnie sypię tyle, ile dusza zapragnie. I wszystko dokładnie zmieszam i po zmieszaniu i po gotowaniu jajecznica jest gotowa od razu do spożycia.
1: Czyli jajecznicę trzeba doprowadzić do takiego stanu, żeby jajka się ścięły, tak?
0: I żeby tak jest.
1: Wszelkie składniki, które są tam zmieszane, ładnie się związały.
0: Dokładnie.
1: I wtedy, wtedy na patelni nie mamy płynnej postaci. Czyli jajek i tam tych
0: tak
1: reszty cebulki.
0: Po prostu nie ma na mnie takiej jajecznicy bardziej z sosem, jakby można powiedzieć.
1: Tylko jest po prostu płynnej. Tylko jest po prostu postać stała.
0: Tak jest.
1: Jajka szybko się ścinają, więc jak tutaj już widzę, wystarczy dosłownie kilka minut, trzy minuty.
0: Wiecie, jeśli rozbijacie jajka, to zanim zaczniecie mieszać, najpierw posypcie po prostu przyprawami i wtedy zaczniecie mieszać. I w trakcie mieszania możecie dołożyć jakiegoś sera żółtego czy mozzarellę. Zależy, kto lubi. Dobrze. Uzyskaliśmy miękką gęstość. Wyłączamy i jemy.
1: Smacznego. Na patelnię i jemy. To teraz się pożegnam.
0: Dziękuję. Dziękuję, życzę udanego roku Państwu. Życzę, żeby wszystko dobrze się ułożyło w tym roku i powodzenia w pracy nad kulinarią, nad jajecznicą oczywiście.
1: O, dokładnie. Powodzenia w tworzeniu, w robieniu sobie jajecznicy.
0: Dziękuję Państwu i do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: kalendarzu. Piątek, 22 dzień kwietnia 2016 roku. Rozpoczynamy zatem kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyfloradia. Dziś mobilnie, dźwiękowo i w wysokiej jakości. Ale to u nas, no prawie jak zawsze. Paweł Masarczyk jest waszym oraz moim dzisiejszym gościem. Witaj, Pawle.
1: Witajcie. Hej, hej.
0: Hej, hej. Będziemy dziś mówić o aplikacji Roger, która to ostatnio, przynajmniej w naszym kręgu zainteresowań, dość mocno się odznacza.
1: Owszem.
0: Tak. Ja osobiście dziś spędziłem mniej więcej godzinę na odsłuchiwaniu wiadomości z tej aplikacji. Tak mi się zaszło.
1: Wracałem dzisiaj akurat autobusem komunikacji zastępczej z Zabrza do Gliwic i też mi uprzyjemniło to podróż, tą i dalszą.
0: Tak,
1: można.
0: Więc jak się możecie domyśleć, to jest aplikacja, dzięki której będziemy mogli sobie porozmawiać. Ale o co właściwie z nią tak nieco szerzej chodzi, to proponuję, Pawle, żebyś ty powiedział.
1: No więc mieliśmy już walkie-talkie. W ogóle walkie-talkie to jest taki trochę hit najnowszy i szał mody, jeśli chodzi o komunikację mobilną. Co nie jest niczym dziwnym, no bo telefony dość jednoznacznie z walkie-talkie się kojarzą. Mieliśmy Hejtela, mieliśmy Voxera, mieliśmy też Izello, mieliśmy parę pomniejszych aplikacji, które jak tam parę dni ktoś testował, to było dobrze. No i przez jakiś czas zatrzymała się nasza społeczność, przynajmniej na WhatsAppie, który jest taki najpopularniejszy, najbardziej uniwersalny, bo no nie tylko wśród niewidomych cieszy się popularnością. A tu się okazuje, że z pomysłu na walkie-talkie można wyciągnąć jeszcze więcej. I tak oto grupa byłych pracowników Spotify'a wpadła na pomysł, że zrobi kolejną taką aplikację, która to aplikacja nazywa się Roger. Jest dostępna aktualnie na iOS-a i Androida. Wszelkie starania są dokładane, żeby była jak najbardziej dostępna. No i ma trochę takich funkcji typowych dla aplikacji typu walkie-talkie. Przede wszystkim jest takie założenie, na które tutaj czasem psioczymy, czasem nam się podoba, że rozmowa przez taki program powinna trwać, powinna się toczyć dokładnie tak jak rozmowa przez rzeczywiste krótkofalówki, czy też przez grupę ludzi w jednym pokoju. Czyli nie znajdziemy tu historii wiadomości, nie znajdziemy tu nawet przewijania w przód, przewijanie w tył nawet jest, ale w przód nie ma. Nie możemy odsłuchiwać wiadomości, które sami wysłaliśmy, usuwać ich, edytować, nic takiego tutaj nie ma.
0: Jak coś już zostało powiedziane, to zostało powiedziane i tyle.
1: Tak. No i dużą właśnie zaletą tej aplikacji jest fakt, że jakość jest sporo lepsza niż w WhatsAppie. Nawet jeżeli ktoś ma urządzenie z Androidem i ten tryb domyślny to wspiera, to możemy nadawać wiadomości w stereo. I to jest coś, czym WhatsApp nie może się poszczycić, niestety.
0: A nie ukrywajmy, że w naszym przypadku, kiedy nie mamy tego wzroku, no to na rzeczy, które jesteśmy w stanie wysłyszeć, zwracamy niekiedy baczniejszą uwagę niż statystyczny odbiorca treści, więc rzeczywiście wśród osób niewidomych, przynajmniej wśród części osób niewidomych, się ta aplikacja przyjęła do komunikacji głosowej. No i teraz zaprezentujemy wam ją w Tyflo Podcaście, w Tyflo Radiu, mając nadzieję, że również wy będziecie chcieli z niej skorzystać. Aplikacja, tak jak wspomnieliśmy, jest dostępna na iOS-a i na Androida. Ja mam iPhone'a, Piciok ma Huawei'a, dalej Huawei?
1: Huawei.
0: Więc będziemy prezentować i pokazywać wam te aplikacje z dwóch stron. Ze strony nadgryzionego jabłka i ze strony zielonego robocika. I przy okazji sobie porozmawiamy przez Rogera. A jeżeli ktoś chciałby z nami porozmawiać, to ja proponuję jednak mimo wszystko na Skype'ie. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu, bo również on będzie do waszej dyspozycji. A Skype rzeczony wcześniej tyflopodcast.net. Zapraszam serdecznie. To co, Pawle, zaczynamy. Najpierw w ogóle jak się do tego zabrać, czyli część, której nie pokażemy, bo już mamy, tak? To jest zawsze taki mankament.
1: No tak, jak zwykle to bywa, przeprowadzana jest rejestracja. Mi w ogóle ta aplikacja w dużej części przypomina Hejtela, bo ten interfejs jest też taki prosty, mało zbędnych elementów. Naprawdę, to jest w dużej części wygląda jak Hejtel. Poza tym, że nie ma czegoś takiego jak w Hejtelu, że się wrzucało swoją własną wizytówkę na serwer i po tej wizytówce byliśmy rozpoznawani. Tego nie ma. Jest rejestracja adresem e-mail bądź numerem telefonu. Możemy sobie wybrać. W każdym z obu tych przypadków dostaniemy SMS-em bądź mailem kod weryfikacyjny, który należy przepisać. I od tej pory to jest nasz podstawowy identyfikator, po którym można nas znaleźć. Możemy mieć taki jeden, czyli albo sam e-mail, albo sam numer, albo obydwa na raz.
0: W przypadku Androida to zdaje się, że to nawet jakoś jest... to nie w przypadku tej aplikacji. Tu musimy przepisać. W przypadku innej aplikacji było automatycznie.
1: Chyba też się przepisuje. Teraz nie pamiętam. W ogóle Android ma taką właściwość, że te aplikacje są w stanie z tego SMS czytać kod.
0: Rozumiem.
1: I to mi się już zdarzyło i na WhatsAppie, na Rogerze, na tym Meucci całym też, o którym pewnie myślisz.
0: Tak, dokładnie mam na myśli Meucci, ale Meucci to pokażemy kiedyś, jak będzie aplikacja nieco lepiej dostępna, bo...
1: Dokładnie.
0: Bo to jest fajna aplikacja, ale o niej kiedy indziej.
1: Tak. No i ten kod się przepisze jak najbardziej. Z maila już z wiadomych przyczyn nie, natomiast SMS-a jak najbardziej. No i po takiej podstawowej rejestracji pokazuje się typowy dla takich aplikacji kolejny ekran, gdzie możemy ustawić swoje zdjęcie profilowe i nazwę, pod którą będziemy się wyświetlać. No i to w zasadzie jest koniec. Potem jest nam proponowana pierwsza nasza rozmowa. No i tą pierwszą rozmowę przeprowadzimy z Rogerbotem. Rogerbot to jest taki automat postawiony przez programistów tej aplikacji, do którego możemy coś pogadać i on nam to coś zwróci, tak żebyśmy mogli my usłyszeć sami siebie, jak brzmimy.
0: Tak, i później, przynajmniej w moim przypadku, ja dostałem takie informacje, że nie u każdego ten Rogerbot występuje, ale w moim przypadku ten Rogerbot jest cały czas obecny i ja sobie na niego mogę cały czas mówić. Ja to nawet będę mógł za chwileczkę pokazać, myślę, jak to właściwie działa, bo u mnie Rogerbot jest. U ciebie, Pawle, zniknął ten Rogerbot? Jak to jest?
1: Nie, ja go mam, jeżeli wejdę w People, w tą zakładkę, gdzie się szuka ludzi, to jako jedna z pierwszych sugestii przy tych serwisowych wszelkich możliwościach Rogera jest Rogerbot.
2: Głośność. Szybkość mowy.
0: Może zwolnimy.
2: 70%. 60%.
0: Może na tyle. Pytanie od Patryka się pojawiło, do czego służy ta aplikacja. Patryku, do rozmawiania. Tak, dokładnie. Do wysyłania między sobą wiadomości głosowych. To ja teraz sobie otworzę tutaj Rogera. Jest Roger.
2: Roger Poska.
0: Tak, Roger Poska.
2: Zaznaczone.
1: Muszę poprawić tą literówkę.
0: Tak.
2: Rogerbot.
0: I mam Rogerbota.
2: Michał, Rogerbot.
0: Przy okazji... Możemy już tu pokazać, ja myślę, że Pawle będziesz mógł to też za chwilę, kiedy przejdziemy do interfejsu, też pokazać, jakie są różnice. Bo w tym momencie jestem w okienku rozmowy z Rogerbotem.
2: Roger. Messenger.
0: Tak, tu są kontakty.
2: Rogerbot. Talketable. Powiadomienie Outlook.
0: O, dobrze. Outlook.
2: Listen. Talketable. Tanfourago.
0: I teraz...
2: Listen. Mikrofone. Przycisk.
0: Mamy coś takiego.
2: Listen, 10
0: mamy przycisk.
2: Sekund.
0: Listen, przycisk. To jakaś moja poprzednia wiadomość.
2: Mikrofony.
0: Tu mam mikrofon. Przycisk do mikrofonu, przycisk do rozpoczęcia nagrywania. Ja wciskam teraz ten przycisk. Usłyszeliśmy taki dźwięk, no i w tym momencie to, co ja mówię, powinno zostać nagrane i za chwileczkę będę mógł tego odsłuchać za pomocą Rogerbota. Teraz wystarczy, że dwukrotnie stuknę w ekran albo odnajdę sobie przycisk
2: Done,
0: na którym domyślnie ustawia się fokus, przynajmniej w iOSie. Poszło. O, telefon mi zawibrował.
2: Listen, 24 sekundy.
0: Przycisk. I proszę. You just said. Usłyszeliśmy taki dźwięk, no i w tym momencie to, co ja mówię, powinno zostać nagrane i za chwileczkę będę mógł tego odsłuchać za pomocą Rogerbota. Teraz wystarczy, że dwukrotnie stuknę w ekran albo odnajdę sobie przycisk Done, na którym domyślnie ustawia się
1: jakość.
0: Fokus, przynajmniej w iOSie.
2: Dziękuję. 24 sekundy. Przycisk.
0: Tak to brzmiało. Tak to brzmiało. I w ten sposób możemy sobie z Rogera korzystać. To taka pierwsza rozmowa, ale teraz może opowiedzmy, Pawle, o interfejsie. Nie wiem, jak my to omówimy, pokazując. Może na dobry początek pokażmy ekran główny. To zacznij, proszę, ty, a ja za chwileczkę też opowiem.
1: Dobrze, więc jeśli chodzi o Rogera, to podobnie, tak pamiętam właśnie z Heytela, dlatego tak zwracam uwagę na to podobieństwo. Nie mamy czegoś takiego, jak w WhatsAppie się przyzwyczailiśmy, że jakby każda grupa ma swoje osobne okno. Tylko oknem głównym jest ostatnio załadowana rozmowa. Między tymi rozmowami przełączamy się, przyciskami na dole. W przypadku iPhone'a mamy pewnie takie zakładki, na Androidzie to jest taki, zdaje się, nawet pionowy, co w Samsungu Galaxy S6 i w Voice Assistencie będzie przeszkadzało, pionowy pasek przełączania, taki przewijany. No i ja mam otwartego mojego Rogera i okno główne, zdaje się, że właśnie też mam Roger Polskę, czyli naszą polską grupę, którą założyliśmy, otwartą.
3: Dorotka Wolińska, tak.
1: A nie, nawet mam Dorkę. No to pozdrawiamy Dorkę w takim razie.
3: Dorota Wolińska, talked about an hour ago.
1: Dorota Wojeńska talked about an hour, half an hour ago, czyli Dorota nagrała mi coś pół godziny temu około. Tutaj są podawane różne informacje takie statusowe odnośnie osoby, z którą rozmawialiśmy, czyli czy to ona ostatnio się nagrała, czy my. Jeśli my, to czy już odsłuchała naszą wiadomość, jeśli tak, to kiedy. Mniej więcej jak dawno temu to było, jak widać tutaj taki czas relatywny został wprowadzony. Roger tak operuje, że podaje nam jak dawno temu to się stało, a nie którego, o której i tak dalej. Więc też są takie te wyrażenia dość relatywne typu ostatniej nocy albo tego poranka. No ma to być takie bardziej żywe i bardziej przypominające nam rzeczywistość niż jakiś dziennik kapitana czy coś w tym stylu. Natomiast tutaj mamy właśnie tego typu informacje. Re-listen, czyli odsłuchanie ponowne tego, czego już słuchałem, to od Doroty wiadomość została odtworzona. Microphone, czyli przycisk do nadawania. Można go albo stuknąć dwukrotnie na nim i rozpocząć nagrywanie, a następnie powtórzyć ten gest, by zatrzymać, albo potraktować jak zwykły push-to-talk, czyli stukamy dwukrotnie z przytrzymaniem i rozpocznie się nagrywanie wiadomości.
0: I w przypadku iOS-a jest tak samo, dodam od razu.
1: Tak.
3: Dorota Wolińska z In Warszawa, The Local Team is godzina 7.13 PM, it S9 stocking and party's loaded.
0: A to jest fajne.
1: To są tak zwane glimpsy, czyli informacje o tym naszym rozmówcy. Jak widzicie, program tu pokazał mi, że Dorota, kiedy ostatni raz miała Rogera otwartego, znajdowała się w Warszawie. Czas, który aktualnie jest w Warszawie, no to taki czas jak pewnie na większości z waszych zegarów, ponieważ jesteśmy w tej samej strefie czasowej. I następnie podana została mi skrócona informacja pogodowa na temat Warszawy, czyli ile u Doroty przypuszczalnie jest teraz stopni i czy tam jest słońce, czy też jakieś chmury, deszcz, czy co tam pogodowo atmosferycznie się w tym momencie
0: dzieje. Natomiast zauważyłem, że to jednak nie jest takie do końca dokładne, tak a propos tej pogody, bo u mnie w Iławie było 19 stopni teoretycznie pokazane według tej pogody, a okazało się, jak sprawdziłem sobie na zaokiennym termometrze, było 16 czy tam 15, więc te 4 stopnie różnicy mniej więcej. Nie wiem, skąd to bierze w ogóle dane dotyczące pogody. Czy ty może coś, Pawle, wiesz na ten temat?
1: Ktoś mi to tłumaczył, to jest jakaś, to nie jest AccuWeather, to jest któraś też popularna strona z pogodą, a się zastanawiam, czy to nie jest ta amplituda, ta średnia pogoda, najniższa z najwyższą.
0: Być może, być może. No w każdym razie u mnie to się nie sprawdziło tak do końca, no ale to też nie jest aplikacja Meteo, tak? To są jakieś takie orientacyjne dane tylko.
1: No tak. No i następnie mamy informacje o tym, w jakim jesteśmy oknie. Prosiłem o to, żeby to usunąć, bo w sumie nie wiem, po co to tu jest, ale no może być, jak jest, to okej. Okay. Wiadomo, gdzie jesteśmy przynajmniej. I tu zaczynają się już przyciski do przełączania się między rozmowami. Bubble Box to jest inny czat grupowy, w którym jestem zapisany i Unheard, czyli informacja, że mamy w nim nieodsłuchane wiadomości.
3: Dorota Wolińska, przycisk.
1: Tutaj Dorota.
3: Roger Polska, przycisk.
1: Roger Polska.
3: Jacek Nowacki, przycisk.
1: Jacek Nowacki, też pozdrawiamy. No i w ten sposób mógłbym przewijać w nieskończoność. Mogę się nawet rozpędzić, bo...
3: Anita Sklenicka, przycisk.
1: Tu Anita.
3: Conversations. Mikrofon. Pople, przycisk. Settings, przycisk.
1: People i settings. To są dwa ostatnie przyciski. W zasadzie... Nie wiem, czemu do nich należy tak przewijać. Trzeba się do nich w ten sposób dostać, że przez wszystkie osoby, z którymi ostatnio rozmawialiśmy, trzeba się przedrzeć, ale People pozwala nam na przejście do naszej listy kontaktów. Kontakty oczywiście są tworzone na podstawie naszych kontaktów w telefonie, ale możemy tam też również, co za chwileczkę też pokażę, wyszukać sobie osobę, której nie mamy w naszych kontaktach za pomocą wpisu pola edycji, gdzie wpiszemy numer telefonu, adres e-mail bądź nika, bo nika takiego, taki zwykły login możemy sobie też ustawić i po tym, że niku można nas na Rogerze znaleźć, jeżeli no, nie odpowiada nam udostępnianie osobom trzecim naszego numeru telefonu bądź maila. No to jest tak na główne.
0: Dobrze, to ja może teraz pokażę, jak to wygląda. Dobra. Jak to wygląda w przypadku iOS-a. Już sobie otwieram.
2: Odblokuj.
0: Ja już w zasadzie to pokazałem nawet, ale teraz nieco może więcej.
2: Zaznaczony Roger, Michał, Dorota.
0: Na samym, na dole ekranu jakby
2: Paweł, Dorota,
0: mam
2: Michał.
0: Takie, powiedzmy, że zakładki, Dorota, bo to nie jest oznaczane jako zakładka, ale ja się mogę po tym przesuwać i to jest taki pasek na dole ekranu, który jest kontaktami, ostatnimi, z którymi przeprowadzałem rozmowę.
2: Paweł plus jeden, Paweł.
0: Paweł i Paweł plus jeden, tak, więc skupmy się na Pawle.
2: Michał, Dorota, Paweł.
0: Paweł.
2: Zaznaczone, Paweł.
0: Tak, jest zaznaczony Paweł, czyli mój dzisiejszy współprowadzący.
2: List. Paweł Masarczyk.
0: Cóż my tu mamy? Od samej góry okna idąc. Paweł Masarczyk, imię, nazwisko, wiemy.
2: Active on Roger.
0: Active on Roger, czyli Roger status. Jesteś w tym momencie aktywny.
2: Listen, 0 sekund.
0: Listen, 0 sekund. Właśnie, jedna rzecz. Po chyba 24 albo 48 godzinach wiadomości, których
1: 48,
0: po 48 godzinach wiadomości, których nie odsłuchamy, giną. Po 24 godzinach, jeżeli ktoś nie odsłucha naszej wiadomości, dostaniemy powiadomienie, będziemy mogli wysłać alarm do tej osoby. Nie próbowałem tego, szczerze mówiąc, nigdy, ale prawdopodobnie no, będzie to jakiś głośniejszy dźwięk, jakieś takie powiadomienie, zwrócenie uwagi na siebie. Teraz mamy
2: mikrofony.
0: Przycisk mikrofon.
2: X19, 18, Inwilcza Flaga Polski, Weather X9 degrees and clear.
0: Tak. I tu mamy informacje na temat pogody, jaka panuje u Pawła. I to jest wszystko, z tym, że czegoś tu brakuje. Brakuje przycisku kontakt i przycisku settings. To jest strasznie dziwnie zrobione w przypadku iOS-a, bo żeby dostać się do tych przycisków, trzeba wybrać pierwsze od lewej, które nazywa się you. Pierwsze od lewej kontakt, z którym my tak naprawdę nie możemy nic zrobić. I teraz
2: settings.
0: W lewym górnym rogu okna mamy settings i add contacts.
2: Mikrofony, przycisk
0: i
2: X19, i miła flaga Polski, Weather X7 degrees and partly cloudy.
0: Tak, to jest informacja o mnie, ale załóżmy, że ja chciałbym do siebie coś nagrać.
2: Mikrofony, przycisk.
0: No i teraz nagrywam coś do siebie, sprawdzimy, jak to będzie działało i czy się coś uda w ogóle z tym zrobić.
2: Back, broadcast, send, wygasz to, name, fone, oruser name, pole tekstowe.
0: A to teraz to w ogóle inaczej wygląda.
2: Sugestek.
0: Teraz to w ogóle zupełnie inaczej wygląda, bo wcześniej nie działo się tu nic, a teraz nagrałem jakąś wiadomość.
2: Share, Alexa Blamazo, recent, Alexa, share, your voice on an app.
0: Tak, i tu mogę share, czyli mogę tą wiadomością się podzielić, mogę na przykład, nie wiem, wysłać to jako załącznik, tak? Sprawdźmy.
1: Alexa Blamazon, na Facebooka,
2: Amazon Select, Recent, Rogerbot,
0: ha.
2: Recent,
0: i Recent,
2: Messenger, Roger Poska, Michał Kasper, Dorota Wojeński, Paweł Masarczyk.
0: I załóżmy, Roger. Będę chciał to wysłać, Pawle, do ciebie.
2: Zaznaczone, Paweł Masarczyk, Atkiveon Roger, Paweł
1: Jankin, to jest Michale Broadcast, więc możesz to wybrać kilka osób i wyślesz im tą jedną wiadomość naraz, bo tu chodzi o takie wysyłanie wiadomości jednej do kilku osób naraz bez tworzenia grupy.
0: Rozumiem.
1: Takie ogłoszenie na WhatsApp.
0: Rozumiem. No to okej,
2: to...
0: Send. Załóżmy
2: przycisk.
0: Send. Wysyłam. Zaznaczyłem tylko ciebie.
1: Uwaga.
0: Ciach.
1: Dobra. U mnie będzie teraz taki nieprzyjemny odgłos.
2: Set.
1: A nie.
2: Przycisk.
1: Nawet nie było odgłosu. Ale dostałem od ciebie wiadomość. Już tu patrzę. Muszę poprzewijać trochę. O, Michał Dziwisz Unheard przycisk. Czyli coś od Michała mam.
3: Listen 7 sekund.
1: Mam listen 7 sekund.
0: No i teraz nagrywam coś do siebie. Sprawdzimy, jak to będzie działało i czy się coś uda w ogóle z tym zrobić. Jak widać, udało się coś z tym zrobić. Tak. Natomiast mamy tu jeszcze przycisk Settings, mamy przycisk Add Contact, czyli po prostu możemy sobie tworzyć grupy kontaktów, możemy wysyłać wiadomości do kontaktów. Za chwileczkę do tego przejdziemy. To proponuję, Pawle, żeby teraz, skoro mowa o tych ustawieniach, to żeby pokazać naszym słuchaczom, jakie to są ustawienia, co tam mamy. To zacznijmy znowu od ciebie.
1: Więc ja tutaj przewinę trochę.
0: Może troszeczkę podgłośni.
1: Tak, oczywiście.
0: Głośność. No może nie aż tak, ale...
1: Już, ja to za chwileczkę. Problem przycisk. Głośność. Settings przycisk. Może być w ten sposób? Ja mam dość zbasowany głośnik, więc...
0: Settings przycisk. Myślę, że będzie.
1: Myślę, że będzie dobrze. Roger. Jesteśmy w ustawieniach. Avatar setup przycisk. Mamy tu avatar setup, możemy ustawić swoje zdjęcie profilowe. Foto. Pole edytowania. Chat time. Chat time. To jest pole edycji, gdzie wpisujemy nazwę, pod jaką się wyświetlamy. Kiedyś korzystałem z aplikacji, która nazywa się Chat Time. Ta aplikacja zapisała mi w kontaktach mój własny numer. Potem Roger z tego kontaktu tą nazwę pobrał i no, skończyło się to tak, jak się skończyło. Czyli chyba w chwili obecnej wyświetlam się wszystkim jako Chat Time. No, później to zmienię, dobrze, że o tym wiem. Pidziok. To jest moja nazwa użytkownika. Przejdź wyżej przycisk. Info. Invite people, to tak. Tu mogę zaprosić znajomych, którzy jeszcze Rogera nie mają. Your account. Plus 48. Paweł Masarczyk. Additional contact info. Tak, to są moje informacje kontaktowe, czyli zweryfikowany numer telefonu i zweryfikowany adres e-mail, ale mogę też dodać więcej tych numerów czy e-maili. Zresztą wejdziemy tu. Contact info. Phone number. No właśnie. Możemy dodać sobie adres e-mail lub numer telefonu. Avatar setup przycisk. Przejdź wyżej info. A info? Roger. Roger Talk. Very hard to help. Na górę. Ach, to jest strona pomocy. Roger. Po prostu. Invite go. Your account. Plus 2. Add. Adding adsounds helps clients find you. Username. Username. Pole edytowania. Pidziok. Tu pole edycji, gdzie wpisujemy nazwę użytkownika. Nazwa użytkownika pomaga osobom, tak jak już wspomniałem wcześniej, znaleźć nas w Rogerze. Po wpisaniu naciskamy na klawiaturze Enter. Tu nie ma przycisku Zapisz, nie ma przycisku OK. Po prostu Enter w klawiaturze, na klawiaturze Androidowej, jaką tylko mamy, i powinno się to zapisać na serwerze. Permissions, tu są zezwolenia. Przełącznik. Tu możemy włączyć te glimpses, czyli udostępnianie położenia, pogody i czasu lokalnego naszych znajomych, że chcemy, żeby się to wyświetlało. Feedback i help. No i tu już mamy zgłaszanie błędów. Ocena w Play Store Play, przedtem było zgłoszenie feedbacku mailem.
0: Tokuj was też jest przyciskiem, zdaje się, i to jest dosyć fajnie rozwiązane. Nie wiem, czy to tak u ciebie na Androidzie działa.
1: Już to sprawdzam.
0: Spróbuj w to kliknąć.
1: Zdaje się, że to jest tutaj tylko na górze.
0: Rozumiem, a to...
1: Ale ta opcja, o której mówisz... Zdaje się, że to, o czym mówisz, czyli Roger Team, to jest opcja właśnie, jeżeli wejdziemy w People.
0: Aha!
1: Czy u ciebie w Add Contact. I tam jako sugestie... Jedną z sugestii jest Roger Team.
0: Zdaje się, że właśnie u mnie to wygląda właśnie... nieco inaczej, ale to za chwilę do tego przejdziemy, aha, bo za chwilę ja będę pokazywał opcje. To na razie jeszcze skupmy się na opcjach Androida.
1: U mnie opcji jest tyle. To jest wszystko, jeśli chodzi o ustawienia androidowej aplikacji.
0: Dobrze, to ja teraz sobie uruchomię Rogera i pokażę, co my tu mamy ciekawego, jeżeli chodzi o opcje.
2: Roger, settings.
0: Przycisk. Wchodzimy w settings.
2: Help. Foto. Help. Back. Help. Przycisk.
0: No to tu jest pomoc.
2: Foto. Przycisk.
0: To jest do zdjęcia.
2: MIDI. Przycisk.
0: MIDI to jest moja nazwa użytkownika.
2: MIDI. Przycisk. Share your profile. Przycisk.
0: Share your profile. To jest do udostępnienia w mediach społecznościowych, na Twitterze, na Facebooku, bo mamy swój profil, który jest dostępny w sieci z poziomu strony www.
2: Username. MIDI. Pole tekstowe.
0: Tak, username MIDI.
2: Aneone canreachiu via rodertalk.com / MIDI.
0: Tak. I to jest adres mojego profilu.
2: Y-O-R-A-C-O-N-T. 6, 9, 5.
0: Tak, to jest numer telefonu, który jest zweryfikowany.
2: Michal, małpa dziwisz.
0: To druga dana, czyli to jest mail. Connect Accounts, jeżeli w to wejdę, mam możliwość dodania i od razu to pokażę, jak to wygląda.
2: Przy foto. Mid, szereg, kuserna, mid, ane, y, Michal, connect, adginkat, sounds, helps, friend, swint, u, permissions.
0: A, tylko...
2: Michal, małpa, connect, sounds, connect, sounds, tylko
0: coś nie bardzo...
2: help, przycisk, foto,
0: coś nie bardzo chce to działać.
2: Michal,
0: chyba, że już więcej nie mogę.
2: Connect, adginkat, sounds, permissions.
0: Ewentualnie to.
2: Adginkat, sounds, helps, friend, swint, u.
0: Może mogę tylko te dwa.
2: Permissions.
0: Permissions.
2: Google Show, water, przełącznik. Włączone.
0: Tak, show weather, czyli zezwalam na wyświetlanie pogody z mojego miejsca, no, czyli tak naprawdę lokalizacji.
2: Zedbacki help. Talk with us. Przycisk.
0: O, i tu mamy taki przycisk Talk with us.
2: Talk with us.
0: Sobie stukam w ten przycisk. I w tym momencie...
2: Ricardo, Rogertelan. Talkat just now.
0: I w tym momencie...
2: Ricardo, Rogertelan.
0: Pojawił mi się Ricardo.
2: Talkat just now. Listen, 3 sekundy. Przyć.
4: Yo, Ricardo here. What's up?
0: Tak.
2: 3 sekundy.
0: I mógłbym sobie do Ricarda nagrać jakąś wiadomość. Natomiast żeby było ciekawiej.
2: Ricardo. You.
0: Żeby było ciekawiej, to ja pokażę zaznaczone. Jeszcze jedną rzecz. Dajmy na to. Że sobie wolelibyśmy porozmawiać jeszcze z kimś z Rogera.
2: Michal, przycisk.
0: To klikamy sobie w to jeszcze raz. I zobaczcie, co się dzieje. Mamy teraz dwie osoby z Rogera.
2: Listen, 0 sekund. Listen, 0 sekund.
0: A, tu nie ma nikt nagrane niczego. Ale tak byśmy sobie mogli jeszcze parę osób pododawać z Rogera i sobie z nimi rozmawiać, wysyłać im jakieś informacje zwrotne. Swoją drogą ciekawe, czy ktoś nas słucha, bo ponoć mieli słuchać. Nie wiem, co tam zrozumieją.
1: Możliwe, że tak, że im to gdzieś uciekło, ale na pewno informacje puściłem na naszego Slacka beta testerskiego i odpisali, że spróbują coś tam się podpiąć.
0: No, to w takim razie, jeżeli słuchają, to best regards from Poland.
1: Indeed.
0: Okej. Dobrze, więc tak to wygląda. Tak wyglądają ustawienia. Nie jest jakoś tu zbyt bogato w tych ustawieniach, ale no, sama aplikacja jest raczej dość prosta. No właśnie, pojawiają się wiadomości, pojawiają się informacje. To teraz może, Pawle, właśnie, jak byśmy chcieli z kimś sobie porozmawiać? To jak my mamy skorzystać z tych kontaktów? Może...
1: Okej. W takim układzie klikamy drugi z tych przycisków, czyli people.
3: Info. Przejdź wyżej przycisk.
1: Stąd musimy wyjść.
3: Roger. Konwersa. Jacek Nowacki przy...
1: Tu jak zwykle muszę poprzewijać trochę kontaktu.
3: People przycisk.
1: People przycisk.
3: Roger. Select one. One. After your radio info prick corner.
1: Tak. Czyli mogę wybrać sobie dowolną osobę i gdy już to uczynię, w prawym dolnym, w górnym prawym rogu jest przycisk dodaj. No, ale my go sobie znajdziemy.
3: Przejdź wyżej przycisk. Add selected people.
1: Add selected people.
3: Add selected people. Wyłączono.
1: Tak, to jest przycisk, który służy do dodawania osób, które wybraliśmy. Wybranych, bo można ich wybrać więcej i stworzyć czat grupowy, tak jak my zrobiliśmy Rogera Polskę. No, ale to za chwileczkę. With.
3: Pole edytowania.
1: Tutaj pokazane byłyby osoby i to za chwileczkę zademonstruję, które wybraliśmy.
3: Pole edytowania. Name pchone or username.
1: To jest pole edycji, gdzie wpisujemy czyjąś nazwę, nika, numer telefonu lub imię, nazwisko, może i też e-mail, na pewno nawet, bo wczoraj to testowałem, No i w takim układzie, jeżeli kogoś nie mamy w kontaktach, możemy tą osobę dodać stąd.
3: Select one. After your radio net up the button. Cut timer. Pretending to yourself.
1: To jest mój kontakt. Za pomocą tego kontaktu, podobnie jak z Roger Botem, ale to czasem działa, czasem nie, mogę nagrać wiadomość sam sobie i ją odsłuchać.
3: Share your voice on an app.
1: Shared, czyli mogę udostępnić nagraną wiadomość w mediach społecznościowych, dowolnej aplikacji, która wspiera przyjmowanie linków, czyli w większości będą to portale społecznościowe.
3: Roger Tam, tak to Anice Person on our Tam.
1: Roger Team, czyli to, co Michał pokazywał przed chwilą, to jest ekipa tworząca aplikację.
3: Amazon Alexa, Smart Voice Assistant.
1: Amazon Alexa, czyli asystent głosowy Amazonu, jeżeli mamy konto w tym serwisie, a w Polsce no nie jest to zbyt powszechne, bo i też Amazonu nie ma, ale nawet jeżeli jesteśmy z Polski, możemy sobie tu konto utworzyć i pogadać z asystentem głosowym Amazonu, zapytać o pogodę albo rzeczy. I Chewbacca, nie testowałem tego bota, nie wiem, czy to jest jakiś zmieniacz głosu. Możemy sobie zobaczyć za chwilę.
0: Spróbuj.
1: Weźmy go jako test.
0: Dobrze.
1: Natomiast tutaj... No, później już zaczyna się lista kontaktów. Tak, widzicie tu Andrego Luisa mam. Andrzeja Modrzewskiego, wiesz, pozdrawiamy. I tak dalej. Leci lista kontaktów moich... Moich pokazująca od góry tych, którzy na Rogerze są. Z moich kontaktów osobistych w telefonie. Okej, okay, zaznaczyłem Chewbaccę. Czyli jest zaznaczony kontakt. Jest zaznaczony kontakt Chewbacca. Super, możemy do niego pogadać.
0: Please wait.
1: Zasnąłem add selected people. Please wait. Za chwileczkę czat się otworzy.
3: Roger, Roger. Chewbacca, aktywę on rog. Listę 4 sekund.
1: O. Jeżeli jesteście fanami Gwiezdnych Wojen, to pewnie takie odgłosy nie są wam obce. No dobra, zobaczmy co będzie, jeżeli ja Chewbacce nagram jakąś wiadomość. Niech moc będzie z tobą! Okej. Okay. Zastukałem w mikrofon.
0: O!
3: Listen 3 sekund.
1: I Chewbacca odpowiedział.
0: Okej. Okay.
1: Tak, czyli to jest taki zabawny bot, który na cokolwiek... Ciekawe, czy ma jeszcze więcej tych odpowiedzi.
0: To spróbujmy jeszcze raz.
1: A teraz co nam powiesz? No dobra, wysłałem.
0: Czekamy.
1: Oj, czy to koniec?
0: Teraz już z nami... No nie, chyba koniec. Nie chce z nami gadać już więcej. Nie ma.
1: No cóż.
0: Okej, okay, to teraz nie pozostaje mi nic innego, jak tylko... pokazać, jak to wygląda z perspektywy iOS-a, jeżeli chodzi o kontakty. Spróbuję to zrobić. Otwieramy.
2: Odblok, piątek, odblokuj.
0: Otwieramy
2: odblokuj.
0: Rogera.
2: Roger. Shreyas from Roger.
0: Dobrze, zaznaczone. Teraz muszę sobie wybrać.
2: Zaznaczone.
0: You.
2: Settings. Add contacts. Setki. Add contacts. Przycisk.
0: Add contacts.
2: Pole tekstowe. Edycja. Suggested. Alexa by Amazon. Ricardo. Roger. Paweł Masarczyk. Rogerbot.
0: Tak.
2: Messenger. Roger Poska. Michał Kasper. Dorota.
0: Tak.
2: Paweł,
0: i tu Andrzej, mam Andrzej, już informacje. Nie mam
2: Roger
0: Post. Czubaki.
2: Rogerbot. Paweł Masarczyk. Ricardo. Alexa by Amazon. Suggested. Name, for, sub, Alexa by
0: ale
2: Amazon,
0: powiedzmy mam
2: Amazon,
0: tą Alexę. I teraz dajmy na to, chcę to wybrać.
2: Suggested. Alexa by Amazon. Alexa by... Close. Przycisk.
0: Tak.
2: In progress. Co next to Alexa. Ukośnik. Alexa. Amazon Alexa. To kto Amazon? You don't even need an... Co next? Co next?
0: A i tu się muszę... Się muszę połączyć jakoś. To w Close. Dziwny sposób,
2: przycisk.
0: Więc ja to
2: Close.
0: Zamknę.
2: Ricardo. Paweł Masarczyk.
0: Powiedzmy...
1: Tak, konto Amazon.
0: Tak, muszę się zalogować kontem Amazon, którego chyba nawet posiadam, ale nie pamiętam teraz danych, więc Rogerbot. Spróbuję wybrać powiedzmy ciebie.
2: Roger. Zaznaczone.
1: Dobrze.
2: Paweł Masarczyk.
0: Tak. I to jest coś, co mi się na Rogerze strasznie nie podoba z tego miejsca.
2: Wit, name, phone, suggest, Alexa,
0: przynajmniej...
2: name, wit, start, przycisk.
0: A, to już mi się podoba, bo już start, mówię, dlaczego przycisk. Mi się nie podobało. Nie podobało mi się dlatego, że w poprzedniej wersji Rogera, która na szczęście dokonała aktualizacji, doczekała się aktualizacji, przycisk start był w lewym dolnym rogu ekranu. Ale żeby dotrzeć do tego przycisku, musiałem przewinąć calusieńką listę kontaktów. I dopiero wtedy docierałem do tego przycisku. On teraz jest w prawym górnym rogu.
2: Wit, start,
0: więc
2: przycisk.
0: Klikam start.
2: Paweł Masarczyk.
0: No. I mam Pawła, już. Ciekaw swoją drogą,
2: Rogerbot.
0: Czy mam
2: Mes,
0: teraz...
2: Roger, Michał, Dorot, Paweł plus jeden.
0: A nie, teraz po prostu mam... On jest inteligentny i wie, że skoro już z tą rozmawiałem, to nie otworzy mi dwóch konwersacji z tobą.
1: No tak.
0: Tak, także tyle dobrego. Jeżeli zaznaczylibyśmy kilka osób, no to mielibyśmy konwersację grupową i moglibyśmy sobie rozmawiać. Jest coś takiego jak Roger Polska, Roger Polska, tak?
1: Tak, Roger Polska.
0: Tak,
1: będzie.
0: Tak, tak. Będzie.
1: Polska w budowie.
0: Polska w budowie, oczywiście. Ale nastąpi dobra zmiana i będzie Roger Polska. Więc jeżeli chodzi o to, to po prostu będziemy mieli... No możemy sobie tworzyć grupy w dowolnej liczbie użytkowników. Chyba nie ma jakichś ograniczeń, prawda?
1: Jeszcze nie trafiłem na takie. Na razie 20 osób daje radę.
0: Dokładnie. Więc jeżeli mamy... co jeszcze możemy, Pawle, pokazać? Może to, co możemy na danej konwersacji zrealizować? Znaczy jakieś dodatkowe opcje, bo to jest też...
1: Tak.
0: To proszę cię bardzo, jak zwykle za chwileczkę też do tego przejdę.
1: Te różne opcje są rzeczywiście różne. I to różne dla rozmów pojedynczych z jedną osobą, a dla rozmów grupowych. I to na przykład mogę pokazać na profilu Michała. Stukam dwukrotnie z przytrzymaniem.
3: Kliknięcie i przytrzymanie elementu Michał, dzielisz przycisk. 10 minut jest 32 sekund. Wyświetlam elementy od 1 do 3.
1: Tu jest pokazany całkowity czas,
3: 10 minut jest 32 sekund.
1: Jaki mamy wiadomości już przegadane z Michałem. 10 minut, 10,5 minuty.
0: No to za długo nie pogadaliśmy sobie.
1: No tak w sumie nie, pewnie na Roger Polsce będzie więcej.
0: Tam już jest parę godzin.
1: Tak, hide conversation, możemy ukryć rozmowę. W sumie nie wiem, co to daje, oprócz tego, że ona znika, bo ani chyba powiadomienia się nie wyciszają wtedy, no ani nie jesteśmy wypisywani z grupy, więc w sumie tylko tyle, że nie widzimy tej grupy. Ale ona sobie jest, więc nie wiem w sumie, co ta opcja miała...
0: A można ją przywrócić?
1: Nie znam opcji oficjalnej, Dorota mi właśnie gdzieś przekazała, że nagle jej sama wróciła ta grupa, nie wiedzieć czemu.
0: Aha.
1: Tu jest jeszcze dużo takich, no, niedorobionych, myślę, aspektów, których mi warto byłoby popracować. Set photo, mogę ustawić zdjęcie dla tej konwersacji, jakąś ikonkę dla tej rozmowy. I share his profile, jeżeli lubię Michała i chcę, żeby ludzie z nim rozmawiali, mogę udostępnić jego profil komuś, na swoim Twitterze bądź Facebooku i wtedy moi znajomi mogą się do Michała bezpośrednio już odezwać. Okej, okay, natomiast trochę inaczej sytuacja ma się z rozmowami
3: Roger Polska, przycisk.
1: Grupowymi. Mamy Rogera Polskę.
3: Kliknięcie i przytrzymanie elementu Roger Polska, przycisk. 3 koło z 1 minutę. Wyświetlam
1: 3 godziny i minuta.
0: Wow.
1: No dobra. No, a grupa istnieje od zeszłego tygodnia w sumie, nie, od poniedziałku. No, to jak od poniedziałku, to całkiem imponujący wynik.
3: 3 koło z 1 minutę. Hit conversation.
1: Również możemy ukryć. Ustawić zdjęcie, ale możemy też ustawić nazwę, dlatego nazywa się to Roger Polska, a nie cały ciąg nazwisk, a raczej imion, bo to chyba po imionach idzie, osób, które...
0: po tym, co tam sobie ludzie wpisali tak naprawdę chyba.
1: Tak. No dobra, w takim razie mogę stąd wyjść.
3: Roger.
1: No i też można spojrzeć na takim Rogerze Polsce, na przykładzie takiego Rogera. No właśnie, bo na Androidzie jest opcja, której chyba na iPhone'ie jeszcze nie ma. W ogóle
0: jest.
1: Charakterystyką Rogera jest... Jest?
0: Jest.
1: Już macie?
0: Jest. Show okay. People in this group? No takim... Jest. Mogę to zrobić.
1: To dobrze, a dodawać też można? Bo coś był problem, że nie można dodawać ludzi nowych do grupy.
0: Wiesz co, nie próbowałem nikogo dodawać. Wydaje mi się, że dodawać się nie da. Wydaje mi się,
1: no
0: że
1: właśnie,
0: dodawać.
1: A na Androidzie jest to możliwe. Więc jeżeli.
0: To
1: I tutaj jest cała lista osób, które z nami są.
3: Michał Dzielisz.
1: No, na przykład od Midziego począwszy, bo Midzi mówił ostatni. Tu jest taka kolejność, że kto ostatni mówił, w takiej kolejności jest to układane. Nie będę przewidział przez całą listę, jest nas tu trochę, z 20 osób, 21. Natomiast na końcu samym, jeżeli przewiniemy dwa razy w lewo, albo przez całą listę, aż do końca, w prawo, jest opcja Add People i możemy do grupy już istniejącej dorzucić ludzi. Na Androidzie jest też ta opcja, że jeżeli... już słuchamy wiadomości, pewnie na iOSie też to dotarło, To jest możliwość przewinięcia w tył i możliwość pauzy.
0: No właśnie na iOSie tego jeszcze nie ma.
1: Odpowiednio. Jeszcze nie ma.
0: Nie.
1: Jest pause odpowiednio i rollback, playback, czy coś takiego, czy rewind teraz to nazwali. Czyli można spokojnie przewijać te rozmowy. No i to by było w sumie chyba tyle, jeśli chodzi o Androida.
0: To ja teraz przechodzę do iOS-a. Proszę bardzo. Znowu trzeba.
2: Otwórz, odblok, 19. No. Odblokuj, przycisk.
0: Odblokuj ekran. I proszę Roger, bardzo. Teraz na dobry początek.
2: Dorota, Michał, Roger, Messenger, Rudelbot, Paweł.
0: Paweł. Mamy Pawła.
2: Ricardo.
0: Ale mamy też Ricarda na przykład, którego no, nie mam mu na razie Ricardo. Nic sensownego więcej do powiedzenia, więc będę chciał taki czy inaczej ukryć te konwersacje. Więc sobie stukam dwukrotnie z przytrzymaniem na
2: Paweł, Ricardo.
0: Ricardzie.
2: Uwaga, dymek dialogowy, 2 sekundy.
0: Dymek dialogowy 2 sekundy, czyli tak, czyli to jest informacja odnośnie tego, ile czasu mamy, jeżeli chodzi o rozmowę z tym kontaktem. 2 sekundy, rekord.
2: Hide conversation, przycisk.
0: I mamy tu hide conversation,
2: set photo,
0: set photo, czyli pierwsze to jest ukryj konwersację, tutaj ustaw zdjęcie.
2: Turn on autoplay, set photo, turn on autoplay.

0: Szczerze powiedziawszy, z tym autoplayem to tak nie jest to opcja, której ja osobiście chciałbym używać, więc jakoś bardzo mocno się nie skupiłem na niej, bo jednak wolę...
1: Jakby coś, to możemy ją przetestować nawet teraz na mnie.
0: Dobrze, to zaraz... Że ja ci wyślę jakąś... Dobrze, to zaraz będziemy to sprawdzać, tylko jeszcze sobie obejrzę tutaj te opcje. Share this profile, czyli udostępnij profil danego człowieka na Facebooku czy tam...
2: Cancel.
0: Gdzieś.
2: Przycisk.
0: Jakaś nowa opcja, która doszła dopiero teraz. Teraz ją dopiero zauważyłem. No i cancel. Ale sobie powiedzmy.
2: Set foto.
0: Ricarda.
2: Przycisk.
0: Ukryje.
2: Paweł Masarczyk.
0: Dobrze. A teraz właśnie, Pawle.
2: Rugerwo. Paweł.
0: Sprawdzimy tego autoplaya.
2: Zaznaczone. Paweł.
0: No tylko.
2: Rugerwo. Zaznaczone. Paweł.
1: Cisza teraz.
2: Uwaga. Wymek dialogowy. Hidecon Versat. Set foto. Turno na autoplay.
0: Przycisk. Dobrze. To sprawdzimy kilka rzeczy. Najpierw w ogóle zablokuję ekran. Jestem ciekaw, co się będzie działo. Nie zadziałało mi to raz, ale może.
1: No to spróbujemy.
0: Spróbuj.
1: Coś nagram. Czyli naciskam mikrofon. Nawet nie będę go teraz zastukał dwa razy, po prostu go przytrzymam jak push to talk.
0: Dokładnie.
1: Może się uda. No to teraz zobaczymy, czy to się samo odtworzy.
0: No
1: i? Wysłałem.
2: 19.45. Jeden powiadomienie. Piątek. Roger. Teraz. Wyszczerzony uśmiech i normalne oczy. Buźka. Chat time is talking to you.
0: A, chat time is talking to me. Okej. Dobrze. Dostałem takie powiadomienie, ale nie odtworzyło się samo, więc sobie to spróbujemy odtworzyć.
2: Roger. Paweł ma kalkatami listem 5 sekund.
1: No to teraz zobaczymy, czy to się samo odtworzy.
0: No, jak widać, nie chciało. A teraz zrzucę tę aplikację do paska.
2: Muzyka.
0: I teraz spróbuj mi, Pawle, coś nagrać.
1: Dobra, w takim razie jeszcze jeden test. Swoją drogą, ciekawe, czy u mnie tak cicho...
2: Powiadomienie program TV. Program TV. Nieprzemyślane rzeczy.
0: No i?
1: Wysłałem.
0: To czekamy. Tak, nie wiem, czy było słychać takie dość ciche, ale jednak Roger. To jest dźwięk powiadomień z tej aplikacji. Teraz niestety znowu nie zadziałało. To zaraz będziemy robić ostatni
2: ekran początek.
0: Test.
2: Początek. Roger. Aktywny.
0: Tak, otwieramy
2: Roger.
0: Rogera.
2: Paweł Masarczyk. Ips. Juu. I. Mitro. Listen. 9.
1: Dobra, w takim razie jeszcze jeden test. Swoją drogą, ciekawe, czy u mnie tak cicho słychać z tego telefonu.
0: No, teraz było lepiej, bo gdzieś chyba mikrofon miałeś oddalony.
2: 9 sekund, przycisk.
0: Tak. No to spróbuj teraz jeszcze coś nagrać. Ja jestem w aplikacji.
1: Okej. Coś uparcie nie chce nam ta funkcja działać. Zdaje się, że to działa tylko tak, że jak mamy otwartą aplikację, to wtedy się samo otworzy. No w sumie nic dziwnego, bo iPhone chyba na wiele więcej nam nie pozwoli.
0: Czekamy. No.
2: Stop. Przycisk.
1: Coś uparcie nie chce nam ta funkcja działać. Zdaje się, że to działa tylko tak, że jak mamy otwartą aplikację, to wtedy się samo odtworzy. No w sumie nic dziwnego, bo iPhone chyba na wiele więcej nam nie pozwoli.
0: Zadziałało.
2: Listem 13 sekund.
0: Tak, zadziałał autoplay. W taki dziwny sposób, ale zadziałał, więc powiedzmy, jeżeli ktoś bardzo dużo używa aplikacji Roger i ma ją cały czas otwartą, no to powiedzmy, że jest to jakaś logika i będzie to jakoś działało. Jeszcze z takich ciekawostek, jeżeli przysuniemy telefon do ucha i będziemy w oknie konwersacji z kimś, to zacznie nam się to odtwarzać na słuchawkę telefonu. To taka jeszcze rzecz, która myślę, że może być interesująca dla niektórych. No, działa to na zasadzie czujnika zbliżeniowego, który mamy wmontowany w telefony, więc jeżeli telefon ma coś takiego, no to zadziała nam to. Z moich dzisiejszych testów, to się jeszcze tak pochwalę, nawet słuchawki Bluetooth działają z Rogerem, ale nie polecam ich używać do nagrywania się na tej aplikacji, za pomocą tej aplikacji.

0: Bo dźwięk jest fatalny. Ja przetestowałem swoje Aftershocksy Blues 2, słuchawki z przewodnictwem kostnym. No i fatalnie, po prostu fatalnie to brzmi. Więc nie polecam, ale możliwość taka istnieje. Czy coś jeszcze, Pawle, a propos Rogera warto powiedzieć?
1: Ja polecam taką akcję sobie zrobić, taki eksperyment, że w Twitterze, jeżeli korzystacie z Twittera, w wyszukiwarce, tam gdzie możecie wyszukiwać tweety o dowolnej treści, wpiszecie sobie Roger Talk, pisane Roger Talk razem, i wtedy jest duża szansa, że wyszukane zostaną linki do profili osób, które z Rogera korzystają, więc jeżeli chcielibyście z jakąś przypadkową osobą sobie porozmawiać, kogoś ciekawego poznać, to możecie też w ten sposób wyszukiwać konkretne osoby. No i możecie też zostawiać tweety głosowe, statusy głosowe właśnie tą opcją share. Ja to może jeszcze zademonstruję.
0: Okej.
1: U siebie. Tylko muszę tu znaleźć tą opcję.
2: Jacek Nowacki.
1: Nie.
2: Grzegorz Meller przy... Julia 1002 przy...
1: Tak, tutaj.
2: Michał Dziwisz listę. Z... Pioble przy...
1: People.
2: Roger. Select przy... Bit. Pola. Select ad team.
1: Zaznaczam opcję share.
0: Tak.
1: Tu się otworzy
2: Roger,
1: rozmowa.
2: Share active on Roger. Conversations. Microphone.
1: Microphone. To jest wiadomość głosowa nagrana na potrzeby Tyflo podcastu. Mam nadzieję, że wszystko się nagra fajnie. O, jeszcze z tego mikrofonu pogadam trochę, bo chyba bliżej trzeba mówić mikrofonu. No i w ten sposób można sobie nagrywać różne tła, otoczenia i udostępniać je, jak się nie ma pomysłu gdzie, no to na takim właśnie Rogerku.
2: Stop recording.
1: Zatrzymałem nagrywanie.
2: Szarewit.
1: I ukazuje mi się standardowe okno udostępniania Androida.
2: Szarewit. Utwórz.
1: Utwórz to jest opcja tweetingsa do wysyłania tweetów.
2: WhatsApp. Bluetooth.
1: Mogę Bluetoothem wysłać link.
2: Dodaj do konta Dropbox.
1: Dodać do Dropboxa, jakkolwiek by to...
2: Skype.
1: Skype'em.
2: Aquamailem.
1: Jako e-mail. No i musiałbym tak przewijać
0: i tak dalej,
1: listę,
0: i tak dalej.
1: Programy.
0: Czyli po prostu... Czyli możemy sobie nawet z Rogera zrobić taki dyktafon i zapisywać notatki głosowe na Dropboxie.
1: Nie wiem, czy to tak działa, że plik pójdzie, bo on chyba coś linki generuje i te linki są udostępniane jakoś. Nie wiem, jak w pliku tekstowym czy coś, ale no poniekąd tak. I do każdej takiej wiadomości jest link. W ogóle naszym osobistym linkiem Rogerowym jest rogertalk.com lub nawet roger.talk, takie już też widziałem.
0: O, proszę.
1: / nasza nazwa użytkownika, czyli w moim przypadku Piciok, i / unikatowy identyfikator statusu, który znajdziemy w naszym twecie. Po wejściu na taką stronę jest przycisk play, po naciśnięciu przycisku play można odsłuchać taką wiadomość i takie wiadomości nie wygasają.
0: O proszę, no właśnie o to miałem zapytać, czy też po 48 godzinach jest kasowana, ale uprzedziłeś moje pytanie.
1: Tak, więc ja to widzę nawet właśnie jako takie nowe trochę też audiobuł, gdzie możemy udostępniać swoje różne przemyślenia odnośnie życia. Może z uwagi na to, że tu jest taka lepsza jakość i stereo, można też zarejestrować jakieś ciekawe odgłosy otoczenia. Jeżeli na coś ciekawego w życiu natrafimy, możemy to po prostu zarejestrować i pokazać światu.
0: Aplikacja rzeczywiście jest ciekawa i myślę, że warto ją polecać naszym słuchaczom, jeżeli lubicie tego typu programy, jeżeli lubicie rozmawiać za pomocą własnego głosu z ludźmi, to warto dać Rogerowi szansę. Prawda?
1: Prawda. Zwłaszcza, że programiści są otwarci na sugestie. Jeżeli ktoś zna angielski, to warto się do nich odezwać, podzielić się jakimiś sugestiami, podziękować za fajną aplikację, zgłosić błędy, bo na to też czekają. I ja mam fantastyczny kontakt właśnie tam z twórcami, którzy chętnie przyjmują nowe osoby do programu beta, chętnie zrobią notatki z każdej naszej wypowiedzi, zawsze dostaję odpowiedzi po jakieś 4-5 minut z wyjaśnieniami, czy coś zostanie zrobione, czy nie zostanie, jeśli nie, to dlaczego, no i dyskutujemy.
0: No i super, no i to się nazywa podejście do użytkowników i wsłuchiwanie się w ich głos. I myślę, że tyle, jeżeli chodzi o nasz dzisiejszy program, którego bohaterem była mobilna, bo dostępna zarówno na Androida, jak i iOS-a, aplikacja Roger, a przedstawiałem ją wspólnie z Pawłem Masarczykiem. Pawle, bardzo Ci dziękuję.
1: I ja również dziękuję, do usłyszenia ponownie.
0: Do usłyszenia, również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: A w kolejnym spotkaniu z Tyflo Podcastem na żywo, tym razem we wtorek 7 października 2014 roku, wita wszystkich razem i każdego z osobna serdecznie Michał Dziwisz. Ponownie się spotykamy, aby mógł opowiedzieć o kolejnych narzędziach, dzięki którym można ułatwić sobie życie sobie, a przede wszystkim także i innym, jeżeli chcielibyśmy zająć się czy to zarobkowo, czy po prostu jakoś tak hobbystycznie, żeby troszeczkę się podszkolić różnego rodzaju naprawami komputerów. Ja w ostatnim czasie pokazuję takie wypracowane, szczerze mówiąc, przez siebie i odnalezione gdzieś tam narzędzia i rozwiązania, które mi ułatwiają życie na co dzień w jednej z prac, jakie wykonuję, czyli właśnie w serwisowaniu komputerów. Mam nadzieję, że to komuś będzie również przydatne. Jeżeli tak, to się bardzo cieszę. Ja także mam nadzieję, że później, kiedy te audycje ukażą się na stronie internetowej www.tyflopodcast.net, to także i wy dorzucicie swoje cegiełki do tego i też się podzielicie jakimiś ciekawymi rozwiązaniami, narzędziami, z których korzystacie na co dzień, jeżeli ktoś właśnie zajmuje się tego typu rzeczami. No, niestety, prawda jest taka, że nie wszystko dla nas w tej materii jest dostępne, chociażby słynna kwestia okiełznania BIOS-ów komputerów. Na to nie mam jeszcze sposobu, ale no, mam nadzieję, że kiedyś, szczególnie w czasach, kiedy tak zwane UEFI zastępuje komputerowe BIOSy, a to UEFI no, ma więcej wolnego miejsca na różnego rodzaju dane, no to może coś w tej materii drgnie i może jakiś producent płyt głównych pójdzie po rozum do głowy i jakoś nam te BIOSy tak zwane, albo te współczesne właśnie UEFI udźwiękowi. Czas pokaże, póki co no, to jest niedostępne, ale coraz więcej takich typowo systemowych rzeczy dostępnymi się staje. Ostatnio pokazywałem, jak można bez użycia wzroku, bez większych problemów zainstalować system Windows. Jakiś czas temu także pokazałem, jak stosunkowo niewielkimi nakładami finansowymi można pracować zdalnie za pomocą jednego komputera na innym komputerze. No to już jest takie rozwiązanie nieco bardziej skomplikowane, wiąże się też z inwestycjami finansowymi, nie jest ono dostępne dla każdego, bo trzeba wyposażyć się w syntezator sprzętowy, ale rozwiązania są, możliwości są, więc można z nich korzystać. A dziś opowiem o stosunkowo prostym narzędziu i audycja będzie raczej krótka, bo dziś opowiem o tym, z czym spotyka się każdy, kto ma jakiś tam komputer i kto przeinstalowuje często system operacyjny. No, wiadomo, zainstalowanie systemu to nie jest wszystko. Później jeszcze dużo czasu spędza się na instalacji wszelkiego rodzaju sterowników, ale jest jeszcze jedna ważna rzecz, którą się instaluje i którą po prostu no, zainstalować trzeba, a która wiąże się z koniecznością poświęcenia dosyć sporej ilości czasu. Mianowicie aktualizację systemu Windows. System Windows i jego aktualizacje, no to jest rzecz, myślę, że doskonale znana. Tak zwany Windows Update, który pozwala nam na pobieranie nowych różnego rodzaju poprawek bezpieczeństwa, czy też usprawnień dla nowszych systemów, które Microsoft jeszcze w tej materii wspiera. Ale wiadomo, no, kiedy mamy świeży komputer i zainstalowaliśmy sobie system Windows z jakiejś tam płyty, którą mamy w posiadaniu, no to nie mamy tych wszystkich najnowszych poprawek zintegrowanych. No i trzeba by było coś w tej materii zrobić. W tym celu warto skorzystać z narzędzia, które nazywa się WSUS Offline Update. Od razu podam stronę internetową, z której można to pobrać. download.wsusoffline.net, download.wsusoffline.net, albo wystarczy wpisać po prostu w Google'a WSUS spacja offline spacja update. Teraz informacja istotna dla użytkowników systemu Windows XP. Niestety najnowsze wersje tej aplikacji nie posiadają już wsparcia dla systemu Windows XP. Z tego co wiem, to Microsoft na swoich serwerach trzyma jeszcze poprawki bezpieczeństwa dla tego systemu, więc to żaden problem skorzystać z wersji starszej. Na przykład z wersji oznaczonej numerkiem 9.2.1, bo najnowsza wersja WSOS w momencie nagrywania tej audycji to jest 9.4.2. Natomiast jeżeli ktoś miałby jakiś jednak mimo wszystko z tym problem, to ja swego czasu pobrałem sobie taki cały zestaw i w komentarzach podzielę się linkiem do pobrania takiej paczki, którą można sobie ściągnąć i skopiować chociażby na pendrive'a i w ten sposób instalować aktualizację. Od razu powiem, że nie wszystkie aktualizacje zawiera ten WSOS Offline Update. Części aktualizacji nie zawiera, natomiast zawiera znaczną ich ilość i zdecydowanie usprawnia nam to kwestie związane z korzystaniem z tych aktualizacji i z aplikowaniem tych aktualizacji na komputery. Szczególnie jeżeli tych komputerów jest wiele, bo tam jeżeli tylko korzystamy z naszego własnego peceta, to nie jest problem. Nie reinstalujemy tego systemu jakoś tak bardzo często, ale jeżeli no, zajmujemy się tym na co dzień, no to jednak warto z takiego WSOS Offline Update'a skorzystać. Oczywiście ja zdaję sobie sprawę, że jest mnóstwo innych narzędzi do tego. Ja zdecydowałem się na używanie tego właśnie programu, bo jest prosty, robi to, co ma robić i jest zautomatyzowany. No, właściwie może być zautomatyzowany. Na dobry początek zaprezentuję możliwości aktualizacji tego programu, to znaczy co tam właściwie możemy za jego pomocą zrobić, a później oczywiście ja nie będę teraz przechodził tego, bo to wiadomo, że to by zajęło mnóstwo czasu, nie będę przechodził samego procesu aktualizacji, ale pokażę okienko kreatora takiej aktualizacji, które się pojawia i kilka uwag swoich popartych praktycznym doświadczeniem także w tej kwestii powiem. Zatem teraz już uruchamiam komputer, a właściwie podłączam go do naszego radiowego miksera, za pomocą którego będzie przeprowadzana dziś ta instalacja. To jest cały czas ta moja stacja robocza HP. Kilkuletnia zainstalowałem dziś po raz kolejny, który to już raz zresztą na niej Windows 7, tym razem w wersji Pro 64-bitowej. Musiałem to zrobić, bo wczoraj musiałem sprawdzić kilka rzeczy, które zresztą przydadzą się w kolejnym podcaście, bo w kolejnym podcaście to już mogę obiecać teraz, że opowiem nieco o pracy zdalnej, ale nie o, w przypadku programu Windowize, tylko o Josie w środowisku zdalnym, jak on sobie radzi. O tym opowiem, to już obiecuję za tydzień, natomiast teraz przejdźmy do WSOS Offline Updatera, a właściwie Update'a. Program pobiera się w formie pliku skompresowanego, pliku zip, więc wystarczy sobie ten katalog, który jest w środku, wypakować na pendrive'a. Z tego pendrive'a ja bym jednak zalecał kopiować sobie ten katalog gdzieś tam na dysk twardy, a właściwie to nawet możemy zrobić jeszcze inaczej, bo nie musimy tego programu w ogóle sobie na pendrive'a kopiować, bo po prostu taką aktualizację robimy na naszym komputerze. Oczywiście ta aktualizacja naszego komputera nie dotyka, a później aktualizację kopiujemy do jakiegoś innego katalogu i ten katalog sobie dopiero kopiujemy na pendrive'a. Ale do rzeczy i po kolei. Mam tu pendrive'a otwartego, więc go sobie zamknę. Dobrze. I mamy katalog WSOS Offline. Ja może sobie od razu włączę jeszcze rozszerzenia, bo to jest świeżo zainstalowany system, więc nie ta opcja. Opcje folderów. Widok, zakład, Tak, włączamy sobie wszystko. Nie. Od razu jeszcze włączymy to. Dobrze. I teraz już mogę przystąpić do działania. Katalog z programem jest umieszczony w głównym katalogu dysku twardego, jedynego w tym komputerze, dysku C. No i co my tu mamy? Tu mamy kilka folderów, kilka plików. I tu już zaczynają się pliki i te pliki będą dla nas istotne, a szczególnie jeden. UpdateGenerator.exe. Właśnie ten plik służy do skonfigurowania sobie takiej instalki aktualizacji. Uruchamiamy ten plik.
4: Otwieranie pliku ostrzeżenia o zabezpieczeniach. Dialog nie można zweryfikować.
0: No właśnie, nie można zweryfikować. Zawsze odpytaj. Odznaczamy sobie to od razu. Uruchom. I teraz musimy chwilkę poczekać, bo niestety ten program ma taką jedną niemiłą przypadłość. Mianowicie ta przypadłość jest taka, że przynajmniej w wypadku programu NVDA na momencik, w momencie jego uruchomienia zamraża nam się to całe jego okienko. No ale później działa już prawidłowo, więc myślę, że nie jest to jakiś wielki problem. Mamy tutaj trzy zakładki. Pierwsza zakładka to jest Windows.
4: Office, zakładka,
0: druga zakładka to jest Office.
4: Legacy, produkt, zakładka, naznaczony.
0: A ta zakładka to są produkty, którym już się kończy wsparcie techniczne, więc takie już wycofywane przez Microsoft. Natomiast tu już nawet nie ma Windowsa XP w tej najnowszej wersji. Jeszcze właśnie, tak jak powiedziałem, w wersji 9.2.1 Windows XP jest na pewno, natomiast tam później on został wycofany przez twórców. Dlaczego? Nie mam zielonego pojęcia, no ale w każdym razie tak zrobili. Nas przede wszystkim zakładam, że będzie interesowała zakładka Windows. Po tej zakładce przechodzimy sobie klawiszem Tab i wybieramy sobie spośród następujących opcji.
4: Windows Vista / Server 2008/60/60x64 grupa x86 Global Multilingual Update z pole wyboru nieoznaczone.
0: Dowiedzieliśmy się, dla jakich systemów możemy instalować tutaj aktualizację i ta zakładka jest podzielona właśnie na takie grupy. Najpierw mamy najstarsze wspierane systemy, czyli Windows Vista i korespondujący z nim system serwerowy.
4: X60.
0: I tu mamy dwa pola wyboru. X86, czyli dla architektury 32-bitowej i X64, czyli dla architektury 64-bitowej. Przechodzimy dalej.
4: Windows 7 / Server 2008 R2/61 / 61x64 grupa X86 Global Multilingual Update z pole wyboru nieoznaczone.
0: Tu mamy znowu pola wyboru dla Windowsa kolejnego, czyli dla Windowsa 7.
4: X64.
0: I znowu X86, X64.
4: Windows 8 / Server 2012/62/62x64 grupa X86 Global Multilingual Update.
0: Znowu mamy takie dwa pola X86, X64.
4: Windows 8.1 / Server 2012/R2/63/63x64 grupa X86.
0: I nawet mamy osobne poprawki dla Windowsa 8.1, proszę zwrócić uwagę. Windowsa 10 jeszcze nie ma, no ale to dlatego, że to jest jeszcze taka wczesna wersja i to wersja testowa. Tu mamy jeszcze 64 i to są wszystkie systemy, które sobie możemy wybrać. Możemy pozaznaczać wszystko, możemy pozaznaczać tylko to, no, co będzie nam gdzieś tam potrzebne. Te pakiety później zostaną odpowiednio skopiowane na nasz do katalogu, do którego będziemy sobie życzyć, albo wypalone na płytę ISO, do obrazu ISO właściwie, skopiowane w formie obrazu ISO, który będziemy sobie mogli wypalić. Ja nie polecam tego drugiego rozwiązania, szczerze mówiąc. Lepiej skopiować to sobie na pendrive'a. Pendrive'y są większe od płyt. Przy okazji nie trzeba będzie wtedy martwić się o to, że jak zrobimy sobie kolejną aktualizację, to będziemy musieli, nie wiem, albo kasować płytę, jeżeli jest wielokrotnego zapisu, albo po prostu inwestować w następną płytę. A tego się, no jednak, z czasem może troszkę zrobić.
4: Options grupa. Clean Boot Download Directory jest pole wyboru oznaczone.
0: Cleanup Download Directories. To jest do czyszczenia katalogów po poprzednich pobraniach. To pole wyboru to jest, mówi, czy mają być sprawdzane te aktualizacje, czy na pewno się wszystko pobrało. Ja bym radził to pozostawić zaznaczone. No i tu mamy jeszcze takie dodatkowe opcje, czyli co tu właściwie oprócz tych takich standardowych poprawek ma być również pobierane. Include service packs, czyli wszelkiego rodzaju service packi, tak.
4: Include C++ runtime libraries and.nt frameworks, pole wyboru nieoznaczone.
0: No i właśnie, przechodzimy tu dalej. Ja radzę to zaznaczyć.
4: Spacja oznaczone. Include Microsoft Security Essentials, pole wyboru nieoznaczone.
0: To już jak kto woli, jeżeli ktoś korzysta z Microsoft Security Essentials, to trzeba zaznaczyć, jeżeli nie, to nie.
4: Include Windows Defender Definitions, pole wyboru nieoznaczone.
0: No i to zależy, czy ktoś używa, czy nie. Ja osobiście na wszystkich komputerach, które mam, jednak widzę, że są inne programy antywirusowe, więc nawet nigdy tego nie zaznaczałem.
4: Create ISO MAGES, grupa, per selected product stand and lag, pole wyboru nieoznaczone.
0: No i właśnie, tu możemy sobie wybrać, żeby tworzył nam obrazy ISO dla konkretnego produktu i konkretnego języka.
4: Per selected and lag, x86 cross product desktop only, pole wyboru nieoznaczone.
0: Albo właśnie, albo dla języka tu dotyczące właśnie konkretnej architektury. Ja tego nie wybieram, ja z tego nie korzystam, tak jak mówię, ja korzystam z obrazu, nie z obrazów ISO, tylko właśnie po prostu wybieram następne pola.
4: USB Medium Grupa.
0: Właśnie. USB Medium.
4: Pole wyboru nieoznaczone.
0: To jest nieoznaczone, ja sobie to zaznaczam.
4: Spacja oznaczone.
0: I w tym momencie pojawia mi się kolejne pole.
4: Pole edycji. Pusta.
0: To pole służy do wprowadzenia ścieżki do katalogu, do którego ma być zapisana dana paczka aktualizacji, którą będziemy sobie pobierali. Tu mamy oprócz tego pola jeszcze taki przycisk, który umożliwia nam po prostu wskazanie tego katalogu, bo można tę ścieżkę albo wpisać ręcznie, albo na przykład właśnie skorzystać z tego przycisku i pojawi nam się takie okienko. Target Directory i mamy tu już taki standardowy systemowy mechanizm wyboru katalogu. Wyszedłem z tego, oczywiście WSOS na momencik się przywieślił, ale już jest.
4: Cleanup Target Directory, pole wyboru nieoznaczone.
0: Cleanup Target Directory. Dzięki tej opcji, jeżeli będziemy robić aktualizację, to nam się po prostu teoretycznie wyczyści z tych poprzednich plików, które instalowaliśmy wcześniej, które pobieraliśmy wcześniej. Ja mam na to inny sposób, o którym opowiem za momencik. On jest nieco może i każący chodzić naokoło, ale to jest dosyć istotne. Dlaczego? Też za chwilkę opowiem.
4: Start przycisk.
0: Tu mamy przycisk start, który możemy sobie wcisnąć. Gdybyśmy to wcisnęli, gdybym to skonfigurował w tym momencie, to zaczęłoby się wszystko pobierać. Trwałoby to przy moim łączu 20 megabitów, kilkadziesiąt minut. Nie jakoś bardzo krótko, ale też nie jakoś bardzo długo. Warto z tego korzystać z jednej prostej przyczyny. Także, to jeszcze opowiem. Bo system Windows Update, który jest wbudowany w Windowsa, niestety ja zauważyłem, że on nie pobiera pełnym łączem. Prawdopodobnie dzieje się tak dlatego, że system uznaje, że no, użytkownik coś pewnie jeszcze robi w tym czasie i dlatego celowo gdzieś tam ogranicza ten download. Natomiast w tym przypadku sprawdzałem sobie prędkość pobierania, wycisnęło mi całe łącze bez większego problemu, także robimy to raz albo raz na jakiś czas, więc można sobie na to pozwolić, a na pewno będzie to szybciej.
4: Only prepare ISO / USB, pole wyboru nieoznaczone.
0: To pole służy do tego, że jeżeli już mamy pobrane te wszystkie dane, to możemy najzwyczajniej w świecie z tego skorzystać i on nie będzie nic pobierał, tylko po prostu przygotuje te katalogi i pliki.
4: Only create selection script, pole wyboru nieoznaczone.
0: Szczerze mówiąc, nie wiem, do czego to pole wyboru służy, bo nigdy z tego nie korzystałem. Od razu powiem, mogę się jedynie domyślać, że on po prostu tworzy sobie tu jakieś skrypty, które później są wykorzystywane i nic więcej nie robi, ale nie wiem, nie miałem nigdy potrzeby, aby z tego korzystać, więc po prostu no, najzwyczajniej w świecie nie będę wymyślał jakichś teorii dziejowych, bo po prostu nie wiem. Tu mamy jeszcze przycisk do zdefiniowania serwera proxy. Jeżeli potrzebowalibyśmy korzystać z takiego rozwiązania w naszej sieci, zazwyczaj już się tego nie stosuje, ale być może jeszcze jakieś egzotyczne lokalizacje korzystają z proxy. Tu mamy jeszcze przycisk, którego też nigdy nie wciskałem, więc go teraz wcisnę. Prawdopodobnie on przenosi na stronę, albo to jest jakieś about. To jednak służy do czegoś zupełnie innego. I tu przy okazji trzeba powiedzieć o czymś takim, co to jest w ogóle ten WSUS. Skąd ten skrót? WSUS to jest Windows Update Service. A jaka była jeszcze ta jedna literka? To aż sobie muszę przypomnieć, bo nie pamiętam. Proszę o chwilkę cierpliwości. Oj, już sobie przypomniałem tę literkę. Windows Server Update Service. Windows Server Update Service to jest coś takiego, co administratorzy niektórych sieci większych, firmowych, mogą sobie zaimplementować na własny rachunek. To jest serwer, za pomocą którego w lokalnej sieci możemy dystrybuować poprawki Microsoftu. Wtedy komputer nie musi tego pobierać każdorazowo z łącz Microsoftu, zapychając łącze internetowe, a po prostu pobiera sobie to w sieci lokalnej. I na bazie tego właśnie stworzony jest WSUS Offline Update Tool. Co my tu mamy? Adres serwera WSUS, czyli tego Microsoftowego prawdopodobnie, ale możemy, no nie, właściwie tu nawet nie jest nic wprowadzone, czyli domyślnie pobiera z Microsoftu, a możemy sobie tu wprowadzić nasz własny serwer. Jeżeli z tego byśmy korzystali, chcemy na podstawie naszego własnego serwera korzystać. Tak jak mówię, nawet się tu nie zapuszczałem nigdy, więc nie jest to w żadnym wypadku potrzebne. To, o czym mówię, w zupełności wystarcza, żeby z tego narzędzia korzystać. Donate, czyli możemy wspomóc autorów aplikacji jakąś mniejszą lub większą kwotą. Exit, wyjście z aplikacji. Jeszcze taka jedna rzecz, kiedy sobie wybierzemy jakieś konkretne pliki, które będziemy chcieli aktualizować, aplikacja to pamięta, zapisuje sobie te wszystkie dane w pliku konfiguracyjnym. Jeszcze może pokażę, co my tu mamy w tych pozostałych zakładkach.
4: Office, zakładka zaznaczony.
0: Zakładka Office.
4: Office 2007 od 2K7 grupa English pole wyboru nie oz. Friend pop, Spanish, Japan, Korea, Rus, Portu, Brazylia, German.
0: To są konkretne języki.
4: Polish pole wyboru nieoznaczone.
0: Jest też polski.
4: Hungarian.
0: Co cieszy?
4: Sweni, Turk, Grek, Arabi, Hebrew, Danish, Norwegia, Finnish. Office 2010 od 2K10 grupa English pole wy, French, Spanish,
0: i mamy
4: Japan,
0: następny
4: Korea,
0: Office
4: Rusia,
0: 2010
4: Portugal,
0: tym razem.
4: Turk, Italia, Chines, Polish, Hungary, Czech pole, Sweni, Turki, Grek, Arabic, Hebrew, Danish, Norwegia, Finnish. Office 2013 od 2K13 grupa English pole wyboru nieoznaczone.
0: I najnowsza wersja Office'a French, także jest.
4: Spanish, po, Japanes,
0: i także
4: Korea,
0: mamy języki.
4: Rusia, Portugal, Brazil, German, Tutpo, Italia, Chines, Polish, Hungar, Czech, Sweni, Turki, Grek, Arabic, Hebrew, Danish, Norwegian, Finnish. options grupa. Clean up download direct store jest pole wyboru.
0: Analogiczne pole wyboru.
4: Verify downloaded.
0: Pobieranie, weryfikacja.
4: Insube service packs pole wyboru.
0: Także oznaczone. Możemy sobie wybrać, czy chcemy service packi insube. Do Office'ów, bo oczywiście do Office'ów są.
4: Insube C++ Room Team Link. Insube Microsoft C Suite SN.
0: No i to jest już, to już jest jakby, to są pola wyboru z tej poprzedniej zakładki, które są tu zdublowane. Więc sobie to przejdziemy. Przejdziemy. Jeszcze pokażę tę ostatnią zakładkę. Jeszcze. I jeszcze mamy jedną zakładkę i zobaczmy, co tu mamy. Tu głównie już tylko serwerowe systemy.
4: Windows Server 2003 Mac 3 grupa English pole wyboru nieoz. Friend, Spani, Japan, Korea, Rus, Portu, Brazil, German, Tutpol, Italian, Chinese, Chinese, Polish, Hungary, Czech pole, Swedish, Turkish. Windows Server 2003 x64 Edition Zoot Mac 3 x64 Grupa English Pop French Pop Spanish Japanese Korea Rusia Brazil German Options Grupa Clean Boot Down.
0: No i znowu powracamy już do tych samych opcji. Więc ja teraz to zamknę. Oczywiście gdybym to skonfigurował, kliknął w przycisk Start, to rozpoczęłoby się pobieranie za pomocą takiego konsolowego narzędzia, które nazywa się wget. Znane przede wszystkim użytkownikom systemu z rodziny Linux, Unix, pod Windowsa także jest oczywiście, a jakże. I właśnie tu wget jest zastosowany, żeby te aktualizacje nam szybko pobrał. Zamykam i teraz przechodzę do katalogu WUpdate, czyli do katalogu poprawek, które zrobiłem już sobie wcześniej, przygotowałem, żeby pokazać, jak wygląda sam proces instalacji. Więc pobieramy sobie to wszystko, na sam koniec pokaże nam się takie okienko, które powie o tym, że proces jest już ukończony, czy chcemy przejrzeć log, czyli dziennik operacji. Na wszelki wypadek, gdyby zdarzyły się tam jakieś błędy, można sobie to sprawdzić jeszcze, to otworzy się w notatniku najzwyklejszym w świecie systemowym. Następnie, tak jak powiedziałem, wybieramy sobie najbezpieczniej, żeby nam się to kopiowało do jakiegoś innego katalogu. Ja sobie wybrałem katalog WUpdate. I teraz w tym katalogu WUpdate mamy następujące rzeczy.
4: CPIN 1 z 20, CMD 2 z 20, CPP 3 z 20, .NET 4 z 20, XSUBE 5 z 20, MD 6 z 20, C7 z 20, OPT 8 z 20, Software 9 z 20, Static 10 z 20, U61 11 z 61 X64 12 z 20, WDF 13 z 20, WIN 14 z 20, Sus 15 z 20, autorun.inf 16 z 20, build.txt 17 z 20, update.cmd 18, update.installer.exe 19 z 20, update.installer.ini 20 z 20.
0: I to jest wszystko. Nas interesuje plik
4: update.installer.exe.
0: Naciskamy Enter. No i właśnie, tu jest coś, czego jeszcze nie zrobiłem, a powinienem zrobić i co stanowczo zalecam, przy okazji to pokażę. Wyłączamy obsługę kontroli konta użytkownika. Ja wiem, ci wszyscy, którzy mają, powiedziałbym tak, cenią sobie bezpieczeństwo komputerowe, to w tym momencie powiedzą, że ja namawiam do złego, ale mówiąc szczerze, ja nie lubię, jak system mnie pyta o za dużo rzeczy, wolę sobie to od razu wyłączyć, więc wchodzimy w narzędzie msconfig, przechodzimy do narzędzi, zmiana ustawień kontroli konta użytkownika, uruchom i wybieramy sobie poziom na 0, teraz alt T i OK. O. I teraz można pracować. Oczywiście później można sobie tę kontrolę konta użytkownika włączyć, jeżeli ktoś by chciał. Czemu nie?
4: Sus offline update 9.4.2 installer dialog select desired options and click start to install missing Microsoft updates on your computer build 2014.10.07 dialog z zakładkami updating zakładka zaznaczony.
0: Czy my tu mamy jeszcze jakieś zakładki?
4: Software zakładka zaznaczony.
0: A mamy jeszcze software. Więc updating. Po kolei. Przejdźmy sobie najpierw przez updating.
4: Installation grupa update rod certyfikaty z pole wyboru oznaczone.
0: To są różnego rodzaju certyfikaty, podpisów cyfrowych i podobnych rzeczy, więc zostawiamy.
4: Install Internet Explorer 9 pole wyboru nieoznaczone.
0: I teraz możemy sobie wybrać, jakie Internet Explorery chcemy, żeby system nam zainstalował. Możemy sobie wybrać od razu 11, a możemy sobie pozaznaczać na przykład wszystkie.
4: Install Internet Explorer 10. Install Internet Explorer 11.
0: Ja sobie wybiorę, żeby instalował od razu 11.
4: Update C++ Runt Email Library jest pole wyboru oznaczone.
0: Tak, oczywiście.
4: Install Microsoft Silverlight pole wyboru nieoznaczone.
0: Silverlight jest niezaznaczone, natomiast ja bym to zaznaczył.
4: Spacja oznaczone.
0: To jest taki protokół, ja go trochę nazywam konkurencją Flasha, bo to jest rzeczywiście do różnego rodzaju przesyłania multimediów i do aplikacji multimedialnych, takie Microsoftowe narzędzie, przez część osób wykorzystywane, dostępne różnie. Może być dostępne, może być niedostępne, podobnie jak Flash.
4: Install.ntframework4.x pole wyboru nieoznaczone.
0: I mamy tu net, frameworki, czyli rzeczy, które i tak prędzej czy później zainstalują nam się w systemie z powodu jakiejś aplikacji, więc zaznaczam oczywiście management framework, też możemy sobie zaznaczyć. Dlaczego nie?
4: Install Microsoft Security Essentials pole wyboru nieoznaczone.
0: Tego akurat nie będę zaznaczał.
4: Update remote desktop klient pole wyboru oznaczone.
0: Aktualizacja klienta pulpitu zdalnego.
4: Control grupa verify installation packages pole wyboru oznaczone.
0: Verify installation packages. Niech sobie weryfikuje, tak. Lepiej to zostawić.
4: Automatic remote control pole wyboru nieoznaczone.
0: Bardzo przydatna opcja, proszę Państwa. Bardzo, bardzo fajna, ja ją bardzo lubię. Zaznaczam oczywiście.
4: Automatic remote control temporarily disables the user at sound control watch if activated. To już to proces.
0: Oczywiście, że tak. Pojawił się komunikat, że to nam tymczasowo wyłączy kontrolę konta użytkownika. No ale ja sam ją wyłączyłem. Tak, chcę kontynuować. Przechodzimy dalej.
4: Shutdown on completion pole wyboru nieoznaczone.
0: Po tym możemy poznać, że komputer nam się zaktualizował. Ja dla osób niewidomych polecam, żeby to zostawić, żeby to zaznaczyć. Ja to bardzo lubię, bo jak czasem przychodzi mi jakiś komputer typu laptop i jest dość cichy, to czasem się przydaje taka informacja. Kiedy się nic nie dzieje, to wiem, że się po prostu skończyło aktualizować.
4: Start przycisk.
0: Możemy sobie wybrać tu przycisk Start, a ja sobie jeszcze przejdę i zobaczę, czy mamy coś w tej drugiej zakładce.
4: Software zakładka Start przycisk.
0: Nie, nie mamy nic. Więc ja mogę po prostu wcisnąć w tym momencie przycisk Start.
4: C. Windows System 32.cmd.exe do update.cmd/updatecert/11/instia/11/instms/instms/.net/4/instf/.autoremote/shutdown/terminal. Pusta. Extracting file z dialog. Verifying file.
0: I teraz będzie nam tu instalował i jeszcze raz instalował. Teraz jeszcze ja oczywiście mogę to sobie gdzieś tu wrzucić tak w tło, niech on sobie tam od czasu do czasu coś powie. Jeszcze sprawdzimy, co nam tu się dzieje. No i po prostu pojawiło się okienko wiersza poleceń, które od czasu do czasu będzie się tam zapełniać jakąś nową treścią. Natomiast ja chciałem powiedzieć jeszcze o jednej dosyć istotnej rzeczy, jeżeli chodzi o aktualizację. Czasem po pierwszym uruchomieniu, po pierwszym restarcie tej aktualizacji może nam się pokazać komunikat, że plik nie jest właściwie podpisany i czy na pewno chcemy uruchomić ten plik. No i niestety na to trzeba być po prostu czujnym, bo w takiej sytuacji, jeżeli tego nie zaakceptujemy, no to najzwyczajniej w świecie w tym momencie nam ten system nie pójdzie dalej, nie zaktualizuje tych wszystkich komponentów, które zaktualizować powinien. Ale jeżeli to zaznaczymy, czyli uruchomimy program NVDA, na przykład przez Windows R NVDA Enter, bo dodam jeszcze, że ta instalacja tworzy sobie takie tymczasowe konto, więc NVDA zachowa nam się jak zupełnie świeżo zainstalowany produkt na zupełnie nowym koncie. To będzie takie konto tymczasowe, które po prostu po całej tej operacji zostanie zdeaktywowane. No i wtedy uruchomimy sobie NVDA, odpowiemy twierdząco, że tak, oczywiście chcemy to instalować i uruchomić. uruchomić ten plik i później wystarczy tylko odznaczyć to pole wyboru, aby nie pytał więcej o to. No i już możemy przechodzić dalej, już możemy sobie śmiało instalować i nie będzie żadnych problemów. Widzę, że mam pytanie jakieś, zdaje się pojawiło. Zwonimir do nas napisał, skąd to można pobrać. Już za momencik powiem, z jakiej strony to można pobrać. To jest tak, download, czyli download. www.wsusoffline.net. Tam można pobrać najnowsze wersje tego narzędzia. Są też starsze, tak jak wspominałem na początku tej audycji, no niestety najnowsze wersje nie wspierają systemu Windows XP, więc trzeba sobie pobrać na przykład wersję 9.2.1, która wspiera jeszcze Windowsa XP, jeżeli komuś będzie to potrzebne. I tu jeszcze jedna ważna rzecz co do takich aktualizacji. Proszę Państwa, czasem dzieje się tak, że Microsoft pewne aktualizacje wycofuje. Więc w związku z tym raz na jakiś czas warto sobie pobrać zupełnie na nowo taki pakiet instalacyjny. Ja to robię w ten sposób, żeby mieć absolutną pewność, że nic złego mi się z tym nie stanie, że pewne aktualizacje no mimo wszystko nie zostaną gdzieś tam zapisane, takie, których bym sobie nie życzył, które mogą być szkodliwe w jakikolwiek sposób dla komputerów, które instaluję, na których instaluję system i na których ten system aktualizuję. Ja sobie po prostu kasuję ten cały folder z WSUS-em, kasuję sobie z pendrive'a ten folder, do którego skopiowały mi się te instalacyjne pliki i po prostu pobieram to zupełnie na świeżo, jako świeżą instalację. Wyjątek tej operacji jest tylko w przypadku Windowsa XP, no, który wiadomo, że nie będzie miał już żadnych dodatkowych aktualizacji, bo po prostu nie ma już wsparcia dla Windowsa XP. Mamy telefon od Patryka. Witaj, Patryku.
5: Witam bardzo serdecznie.
0: Słuchamy Cię.
5: Ja mam w zasadzie takie jedno podstawowe pytanie, bo ja nie widzę sensu, po co właściwie miałbym na przykład użyć tą aplikację do tego, żeby zrobić sobie aktualizację systemu, skoro ja mam, na przykład ja mam w Windowsie 8 i mam Windows Update, który po pierwsze jakoś tam strasznie wolno te update'y się nie robią. Po drugie, można sobie wybrać na przykład, czy chcemy to zrobić automatycznie, czy chcemy to robić ręcznie i raczej te wszystkie aktualizacje też są sprawdzone, więc nie wiem, w czym ta aplikacja jest lepsza od Windows Update, bo właśnie tak zacząłeś tą audycję i tak, no nie bardzo wiem, w jakim celu miałaby to być alternatywa dla Windows Update.
0: Patryku, jeżeli masz jeden komputer, to nie masz problemu. Oczywiście, zgodzę się z tobą. I ja to nawet o tym powiedziałem, że jeżeli mamy jeden komputer, na którym od czasu do czasu instalujemy te aktualizacje i robimy to stosunkowo rzadko, no bo wiadomo, że systemu nie przeinstalowujemy co kilka dni, tak? To oczywiście ja się z tobą zgadzam, że nie ma potrzeby korzystania z tej aplikacji. Natomiast jeżeli masz, powiedzmy, na tydzień kilka do kilkunastu komputerów, które trzeba zrobić w miarę szybko, a ta aplikacja wgrywa aktualizację na zasadzie takiej, że on po prostu, że ona instaluje wszystko, samodzielnie zrestartuje ci komputer, kiedy trzeba i wznowi to instalowanie tych aktualizacji, no to już jest sprawa dyskusyjna i dla mnie działa to znacznie szybciej niż w przypadku Windows Update i znacznie jest to dla mnie znacznie bardziej efektywne.
5: To znaczy, ja też zauważyłem w przypadku usługi Windows Update taką czasami rzecz, że czasem się pojawiają jakieś ważne aktualizacje do Microsoftu i jest zaznaczone, żeby on sprawdzał te aktualizacje automatycznie i niekiedy się dzieje po prostu tak, że te aktualizacje, one się jakimś tam cudem, on tego nie wykrywa, że są aktualizacje, mimo że te aktualizacje tam są. I czasami Windows Update jest na tyle złośliwy, że nawet jak już sobie coś pobiera w tyle, to on sobie potrafi czasem zresetować komputer W 8 tak jest, ja nie wiem jak jest w 7, ale on sobie czasem potrafi zresetować komputer.
0: Też zwłaszcza
5: i informuje mnie o tym.
0: Tak, tak, oczywiście, masz rację. Dlatego jeżeli ktoś na przykład ma tych komputerów więcej albo chce mieć jednak kontrolę jakąś nad tym, kiedy i jak są te aktualizacje instalowane, oczywiście mam na myśli bardziej grupy aktualizacji, nie koniecznie aktualizacje pojedyncze, bo tu jak pokazywałem w tej prezentacji, jak zapewne słyszałeś i pozostali słuchacze również, nie mamy możliwości wybrania sobie, że na przykład tę poprawkę bezpieczeństwa instalujemy, tej poprawki bezpieczeństwa nie instalujemy. No on po prostu instaluje te najbardziej typowe poprawki i tyle. Natomiast też od razu muszę powiedzieć, że on nie instaluje wszystkiego. Czasem zdarzy się tak, że Windows Update jeszcze coś tam nam dogra, jakieś dodatkowe aktualizacje, które mogą być potrzebne w danym momencie, czy na przykład dla danego sprzętu, czy dla danego systemu, ale to już znacznie lepiej działa i znacznie mniej czasu nam na to potrzeba, niż w wypadku instalacji za pomocą Windows Update, która moim zdaniem, a to zdanie jest poparte paroletnią praktyką, jest usługą stosunkowo wolną.
5: Wolną i w ogóle też dziwną, bo nawet pamiętam jak dla Windowsa 8 były tak zwane wtorkowe aktualizacje, że Microsoft robiło jakieś wtorkowe tam update'y i niby co wtorek te aktualizacje były, ale po pierwsze nic się mi automatycznie nie pobierało, po drugie jak dałem sprawdź aktualizację, tam wyszukaj aktualizacji, to była informacja, że nie ma żadnych do pobrania. Co mnie zdziwiło, no bo jednak te aktualizacje były niby przez Windows Update możliwe do pobrania. To tak też teraz baczając z tematu, też zastanawiam się, w jaki sposób coś takiego miało miejsce, skoro te aktualizacje były, na Windows Update jakoś twierdził, że ich nie ma.
0: No czasem się tak zdarza, wiesz co, ja spotkałem się kilka razy z takimi sytuacjami, że po prostu pewne aktualizacje nie chciały się instalować, a w Windowsie 8 to już w ogóle, ja pamiętam taką sytuację, kiedy poszedłem do znajomych, bo prosili mnie, żebym zrobił komputer, żebym tam zainstalował wszystkie jakieś niezbędne rzeczy i żebym to pokonfigurował wszystko, a tam był Windows 8, świeżo zakupiony laptop, instaluję te aktualizacje, zajęło to no, dużo czasu, około tam godziny to się chyba wszystko pobierało i instalowało, tylko po to, żeby pojawił się komunikat, że instalacja aktualizacji się nie powiodła, wycofywanie ustawień, które to wycofywanie trwało też mniej więcej z dobre pół godziny, a później jeszcze raz godzinę trzeba było czekać na to, żeby te aktualizacje ponownie się zainstalowały, już tym razem bez błędu.
5: No bo tak teraz ja nie mam na przykład pewności, czy ja mam rzeczywiście wszystkie aktualizacje zainstalowane, czy Microsoft coś jest, a coś jest ukryte i może po prostu bym tym programem sprawdził.
0: Możesz sprawdzić, myślę, że nic się stać nie powinno, co prawda ja przede wszystkim tego używam do takiej wstępnej instalacji aktualizacji, to znaczy na zasadzie takiej, że jest sobie komputer z czystym systemem,
5: ale mogę się
0: zdziwić. Nie ma tam żadnych aktualizacji i nie ma tam nic, to znaczy wiesz, on nie instaluje niczego, co by nie pochodziło od Microsoftu, więc...
5: No tak, ale mogę się zdziwić, że właśnie ani nic automatycznego, ani Windows Update nawet dzisiaj twierdzi, że nic nie ma. I mogę się zdziwić, jeżeli ten program jednak coś wyłapie.
0: No całkiem być może, warto spróbować. Nigdy nie wykorzystywałem go w tym celu, bo do takich pojedynczych aktualizacji to moim zdaniem Windows Update spokojnie wystarczy, bo on tam sobie to regularnie sprawdza. Ja przynajmniej nie mam i nie miałem nigdy problemów z Windows Update'em, przynajmniej na swoich maszynach.
5: Ale on chyba też działa
0: innych,
5: tak, że on...
0: Na innych maszynach owszem, czasem problemy się zdarzały. U mnie nie.
5: On działa tak chyba, że on sobie... Raz, że co jakiś czas sprawdza i on sobie wybiera, które aktualizacje mają być automatycznie, a które nie. On chyba ma coś takiego, że tam rozdziela te typy.
0: To znaczy typy aktualizacji, z tego co ja pamiętam, to są typy aktualizacje, te ważne aktualizacje i one są instalowane automatycznie, natomiast aktualizacje opcjonalne tak zwane, instalowane automatycznie nie są. Trzeba je zaznaczyć, żeby one w ogóle zostały zainstalowane.
5: Aha. No nic, to w takim razie dziękuję bardzo za odpowiedź. Sprawdzę to u siebie, jak to u mnie działa.
0: Dziękuję również, Patryku. Do usłyszenia, pozdrawiam. Może jeszcze ktoś będzie mieć jakieś pytania? Jeżeli tak, to oczywiście Zapraszam. 123-834-835. Skype to tyflopodcast.net. Jestem na Skype'ie, więc można jeszcze zadzwonić i o coś zapytać, bo tak naprawdę opisałem wygląd tej aplikacji, opisałem jej możliwości i to wszystko. Proszę Państwa, tu nie ma nad czym się specjalnie rozwodzić. Aplikacja jest naprawdę banalnie prosta, a przydatna, przynajmniej mi przydaje się na co dzień. Zobaczmy, co tu u naszego Windowsa słychać. O, chyba się nawet zrestartował. Tak, zrestartował się w międzyczasie. I zobaczmy właśnie, czy automatycznie podjął aktualizację. Jestem ciekaw.
4: Witaj, NVDA Dialog, witaj, NVDA.
0: Tak, nowe konto, tak jak mówiłem.
4: Uruchom NVDA po zalogowaniu do systemu Windows, pole wyboru nie oznacza spacja.
0: Możemy sobie zaznaczyć.
4: Spacja, nie oznacza, okej, nowy układ, okej, otwierania pliku.
0: No i właśnie, nie zrobił tego, więc teraz musimy sobie...
4: Zawsze pytaj przed otwarciem tego pliku, pole wyboru oznacza spacja, nie
0: oznacza. Odznaczyć to pole.
4: Jak uruchom,
0: wybrać uruchom,
4: Windows,
0: kontynuuje aktualizację i już teraz, ile on tam razy będzie się musiał restartować, już więcej nas o to nie zapyta. Czy jesteśmy pewni, że chcemy, że uruchomić ten plik, już takiego pytania nie będzie, to po prostu już dalej będzie działać. No a to zajmie chwilę. Aktualizacje Windowsa, Windowsa 7 w tym wypadku, no chwilkę będą się na pewno robić, więc nie będę oczywiście czekał, aż one się zrobią. Pokazałem to, co chciałem pokazać i co było tematem dzisiejszej audycji. Mam nadzieję, że komuś to się na coś przyda. Tak więc dziękuję za uwagę. Mówi te słowa prowadzący dzisiejszą audycję Michał Dziwisz. Przypominam, że dzisiejsza audycja była poświęcona narzędziu WSUS Offline Update, a jest to narzędzie do automatycznej instalacji aktualizacji dla systemów z rodziny Windows. Kłaniam się, do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: Witam wszystkich w kolejnym Tyflo Podcaście. Z tej strony Piotr Machacz. Dzisiaj mam dla Was kolejną audycję związaną z firmą Apple. Natomiast to będzie moja pierwsza audycja związana bardziej ze sprzętem niż z oprogramowaniem. No bo dotychczas opowiadałem Wam o różnych programach na Maca, rozmawialiśmy o nowościach w systemach Apple. A w dzisiejszym podcaście spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy warto jest osobie niewidomej zdecydować się na MacBooka Pro zamiast MacBooka Air. Będziemy mieli okazję to zrobić dzięki firmie Lantre i ich programowi Lantre Lab, w którym otrzymałem takiego MacBooka Pro, konkretnie tutaj konfigurację z procesorem M3 Pro, na 2 tygodnie do testów. No i przez, no już teraz ponad tydzień, prawie będzie teraz 2 tygodnie, korzystałem z tego sprzętu na co dzień, robiłem różne rzeczy, no i porównywałem go z moim prywatnym MacBookiem Air, który jest wyposażony w procesor M1, który stanowił naprawdę bardzo ciekawe porównanie, zarówno jeśli chodzi o klasę sprzętu między Air i Pro, ale także 3 lata rozwoju technologii procesorów Apple Silicon. Dlatego myślę, że wyszła naprawdę bardzo ciekawa audycja, na którą Was teraz serdecznie zapraszam. Ja swojego MacBooka Air wykorzystuję do wielu zadań, które też często dosyć intensywnie obciążają procesor, zarówno procesor podstawowy, jak i kartę graficzną. I on z tymi zadaniami sobie radzi. No i wiele innych osób też tak robi. No tutaj rodzi się pytanie, dlaczego warto by ewentualnie zastanowić się nad MacBookiem Pro? No bo przecież MacBook Air też jest świetnym komputerem do wielu zastosowań i z tym się zresztą mogę zgodzić. No przecież korzystam z takiego komputera na co dzień do przygotowania audycji, do tworzenia transkryptów z różnych rzeczy, do obróbki audio, do uruchomienia 2 systemów operacyjnych naraz, no bo umówmy się, dużo osób niewidomych też często może mieć potrzebę skorzystania na przykład z systemu Windows, co na macOSie też nie jest trudne. O samym macOSie tutaj nie będę mówił dużo, no bo o tym już powstało wiele audycji. Sam system jest naprawdę świetny i ma dużo aplikacji, których nie znajdziemy na innych systemach, więc tutaj dzisiaj skupimy się wyłącznie nad samymi komputerami i tym, na co one mogą nam pozwalać. Więc zacznijmy od omówienia specyfikacji MacBooka Pro, który otrzymałem do testów, które zapowiadają się następująco. Rozpoczynając od fizycznego wyglądu tego komputera, wysokość 1,55 cm, szerokość 31,26 cm i głębokość 22,12 cm i waga w przypadku MacBooka M3 Pro to jest 1,61 kg. No w porównaniu do MacBooka Air przynajmniej, no to już mamy do czynienia z tym nowszym designem, gdzie rogi komputera są już zaokrąglone, nie są tak ostre jak w poprzednich komputerach, co jest bardzo przyjemne w dotyku. Oczywiście mimo to, że ten komputer jest to grubszy i troszkę cięższy niż MacBook Air, nawet te nowe MacBooki Air, na przykład z procesorem M2 i M3, które generalnie gdzieś też mają taki bardziej zaokrąglony design, to tego tak naprawdę się nie czuję. Cały komputer jest zrobiony z aluminium, jest bardzo przyjemny w dotyku. Co na nim też wyczujemy, no mamy też przez to, że komputer jest już wyposażony w wentylatory, no to już zobaczymy tutaj otwory na chłodzenie, które znajdziemy od spodu komputera. One też są lekko zaokrąglone do boku w taki sposób, że nawet kiedy komputer stoi na biurku, no to zarówno z prawej i lewej strony mamy te otwory, przez które będziemy odczuwali powietrze, gdybyśmy naprawdę ten komputer obciążyli, no bo faktycznie tutaj już wentylatory mamy, o których powiem więcej za chwilę. Jeśli chodzi o dostępne porty, no to tutaj mamy tych portów trochę więcej, no czasy, kiedy na Macach mieliśmy tylko kilka portów USB-C już minęły, ludzie prosili o kilka starych, dobrych portów, że tak powiem, i właśnie na Mac

czepi i nic się nie stanie, kabel po prostu się odczepi, a komputer na przykład nie zostanie nam pociągnięty. Natomiast gdybyśmy chcieli z jakiegoś powodu też ładować komputer samym portem USB-C, to taka możliwość też jest, możemy spokojnie sobie go po prostu przez port USB-C ładować. Ładowarka w zestawie w przypadku tego wariantu, który ja dostałem, to jest ładowarka 76 W, która jest dołączana do komputera w zestawie. To jest lewa ścianka. A co mamy na prawej ściance? Na prawej ściance najbliżej nas mamy wejście na karty SD. Mamy trzeci port USB-C. Tutaj warto też dodać, że te wszystkie porty to są też porty Thunderbolt 4, więc jeśli mamy odpowiedni na przykład dysk SSD albo jakąś stację dokującą, no to możemy z nich uzyskać naprawdę dużą przepustowość. I mamy również w przypadku MacBooków Pro port HDMI, który nam pozwoli na przykład podłączyć jakiś zewnętrzny ekran, nawet do 5K. Także rozdzielczości są tutaj dosyć wysokie. Jeśli chodzi o klawiaturę, no to klawiatura też jest bardzo fajna. Tutaj znów od generacji M2 klawiatura się troszeczkę zmieniła, Apple zrezygnowało już całkowicie z Touch Bara i co za tym idzie, klawisze są troszkę większe. No, w porównaniu do MacBooka Air, no to mają głębszy skok, ale taki bardzo odczuwalny. No, klawisze są generalnie gdzieś takiej standardowej wielkości, są dosyć duże, zwłaszcza jeśli chodzi o klawisze funkcyjne. Zarówno z klawiszem Escape, cały górny rząd klawiszy funkcyjnych, no to te klawisze są trochę dłuższe niż dotychczas, dzięki czemu no, są na pewno dużo łatwiejsze do znalezienia. No i w prawym górnym rogu mamy przycisk zasilania z sensorem Touch ID, który ma też taką okrągłą wypustkę, gdzie możemy ładnie wyczuć, w którym miejscu powinniśmy położyć swój palec, żeby on został dobrze szczytany też po prostu ten przycisk zasilania. Podobnie jak inne klawisze funkcyjne jest większy minimalnie i dzięki temu właśnie mamy fajnie wyczuwalne miejsce na Touch ID, a na Touch ID to możemy wykorzystać na przykład do płatności, do logowania się do systemu i do wielu innych sytuacji, kiedy uwierzytelnienie użytkownika jest potrzebne. Jeśli jeszcze chodzi o samą klawiaturę, to mogę też zademonstrować, jak brzmi pisanie na tej klawiaturze. Najpierw pokażę wam krótkie nagranie binauralne i tutaj kilka nagrań binauralnych będzie, także warto tego podcastu słuchać w słuchawkach, bo wam się to naprawdę przyda. Na przykład przy tym pierwszym nagraniu. Klawiatura brzmi tak, kiedy na niej szybko piszemy. Jest naprawdę bardzo fajnie. Mam wrażenie, że może minimalnie głośniej niż na MacBooku Air, ale to może być związane po prostu z tym, że no, komputer jest jednak trochę wyższy i klawisze mają minimalnie bardziej głęboki skok, ale to jest naprawdę bardzo cicha i przyjemna klawiatura. A gdybyśmy korzystali z wbudowanego mikrofonu, bo tak, cały podcast nagrywam na wbudowanym mikrofonie, to klawiatura brzmi tak. Jeśli jeszcze chodzi o same mikrofony, no to Apple tutaj chwali się, że komputer jest wyposażony w trzy mikrofony jakości studyjnej, wyposażone w technologię formowania wiązki. No przez to, że mamy trzy mikrofony, to system może naprawdę precyzyjnie wychwytywać nasz głos. Nie mamy wysokiego poziomu hałasu i z tym wszystkim naprawdę mogę się zgodzić. To są mikrofony, którymi spokojnie można nagrywać podcasty, przeprowadzać jakiekolwiek rozmowy. Zresztą cały czas właśnie słuchacie mnie właśnie z tych mikrofonów i też jeśli słuchaliście Tyflo Przeglądu numer 264, no to właśnie też ta cała audycja była wykonywana właśnie wyłącznie na tym komputerze, na tych mikrofonach. Jeśli jeszcze chodzi o mikrofony, to warto tutaj zwrócić uwagę na jedną rzecz. No, te mikrofony są ułożone mniej więcej na lewo od klawisza Tab, na lewo od klawisza akcentu. To ma o tyle znaczenie dla nas, że jeśli korzystamy z VoiceOvera, to wiadomo, większość skrótów VoiceOvera będzie wykorzystywało klawisze Control, Option i strzałki. No i faktycznie, jeśli akurat z tych konkretnych klawiszy korzystamy, no to to słychać. A gdybyśmy właśnie korzystali jeszcze na przykład z Caps Locka, bo też można wykorzystywać Caps Locka jako klawisz VoiceOver lub tabulatora, no to już nasi rozmówcy na przykład to będą słyszeć, więc wtedy ewentualnie warto sobie włączyć jakieś otrzymanie, algorytmy otrzymania, czy to w programach do komunikacji, czy wtyczki, które możemy gdzieś sobie pobrać, zaradzą sobie z tym. Natomiast no jest faktycznie te klawisze w tych wyższych rzędów są, zwłaszcza tutaj Tab i Caps Lock, są trochę bardziej słyszalne, ale to akurat nie jest nowość, jeśli chodzi o Maci. W 90% przypadków pracy z tym komputerem on jest całkowicie cichy. Wentylatory włączają się tylko sporadycznie, w tym momencie właśnie wentylatory są całkiem wyłączone, chyba faktycznie będziecie dobrze słyszeć, że hałasu w ogóle nie ma. Natomiast nawet kiedy wentylatory są włączone, no to rozmieszczenie mikrofonów jest takie, że tego prawie nie słychać. I teraz pokażę wam taką próbkę, jak brzmią wentylatory. Tak brzmią wentylatory dla drugiej osoby, z którą może byśmy rozmawiali, jeśli mamy, no jeśli właśnie rozmawiamy. W tym momencie wentylatory
nawet zaczęły chyba zwalniać, są gdzieś na poziomie około

chyba 50%. Teraz macie okazję usłyszeć, co się dzieje, kiedy te wentylatory zwalniają. Także no, nawet właśnie gdybyśmy ten komputer mieli obciążony, no to jeśli chodzi o poziom hałasu, naprawdę nie jest źle. Przejdźmy teraz do kwestii głośników, no bo tutaj mamy kolejną dosyć dużą różnicę pomiędzy MacBookiem Air i Pro. MacBook Pro jest wyposażony w system 6 głośników, który jest w stanie wiernie odgrywać zarówno wysokie, średnie, jak i nawet dużo niskich tonów i jest też w stanie odtwarzać dźwięk przestrzenny Dolby Atmos, czy to w przypadku muzyki, czy to w przypadku telewizji. I muszę przyznać, że te głośniki naprawdę zrobiły na mnie ogromną wrażenie. I to się stało tak naprawdę od razu od wyciągnięcia urządzenia z pudełka i otworzenia jego klapy, bo to spowodowało, że system nam się automatycznie uruchomił. A kiedy to się stało, no to usłyszeliśmy ten charakterystyczny dźwięk startu MacBooka. No i na pewno zwróciliście uwagę, że tutaj było bardzo dużo basu słyszalnego i to nie był przypadek. Tego basu jest naprawdę dużo. Głośniki MacBooka Air są dobre, ale głośniki MacBooka Pro są jeszcze lepsze. I tutaj mam dla Was kilka próbek. Próbki te zostały nagrane mikrofonami binauralnymi, także znów tutaj proponuję słuchać na słuchawkach. Jeśli to zrobicie, no to będziecie naprawdę mogli usłyszeć bardzo realistycznie, jak te głośniki się prezentują. Najpierw kilka próbek z muzyką. A teraz robimy sobie test, jak na tym komputerze brzmi muzyka. Głośność mam w tym momencie ustawioną na około 56%, więc no mniej więcej połowa i będziemy też troszeczkę tą głośność zmieniać, żeby pokazać Wam, jak brzmi w różnych głośnościach.

spróbujmy dać głośniej. To jest maksymalna głośność, teraz wróciliśmy do poprzedniego poziomu. Wiadomo, im głośniej, tym bas nam ucieka, to jest bardzo normalne, ale też jeśli jest taka potrzeba, to te głośniki mogą być bardzo głośne, ale jak widzicie też naprawdę tego dołu jest dużo i kilka innych utworów, które chcę wam pokazać, też to myślę bardzo fajnie zademonstruję, więc posłuchajmy jeszcze kilku piosenek.

Może tutaj też zmienimy głośność. A tutaj słychać, że system zaczyna nam trochę kompresować dźwięk. No, ale jak ktoś chce, żeby było głośno, ale myślę, że na takim poziomie głośności bardzo przyjemnie, że tego sprzętu słucha. I to stereo jest naprawdę słyszalne, tak jak ja normalnie przy nim siedzę. Teraz byłem troszeczkę pochylony bliżej głośników, ale w tym momencie tak siedzę, powiedzmy, normalnie patrząc się przed siebie na ekran. I nawet w takiej pozycji to stereo cały czas jest naprawdę słyszalne. Bardzo fajnie.

0: Okay, leveling out. Almost there.
1: Fighters, 12 o'clock. Get ahead.
0: Oh, shit. We lost the far glass.
2: Chciałoby się tu puścić Mam tę moc, ale pewnie by nam zbanowali kanał, więc może to sobie odpuścimy. Natomiast myślę, że to można podsumować tak, że te głośniki są tak dobre, że spokojnie można na nich słuchać czy to właśnie muzyki, czy jakichś słuchowisk, czy seriali, filmów. To jest naprawdę duża różnica w porównaniu do MacBooka Air. Jeśli zależy wam na naprawdę dobrych głośnikach, które nawet też są w stanie przenosić niskie częstotliwości, no to tutaj ten sprzęt mi tym naprawdę zaimponował. Kończąc temat opisu fizycznego, jeszcze powiem o wyświetlaczu i o kamerce. Miałem okazję testować model 14,2 cala, oczywiście jest też dostępna wersja 16-calowa i w obu przypadkach mamy tutaj do czynienia z ekranem Liquid Retina XDR o rozdzielczości 3024x1964 piksele. Jest to 254 piksele na cal. Ta rozdzielczość jest naprawdę ogromna, co pewnie przełoży się na przykład na to, że gdyby ktoś potrzebował sobie jakiś materiał powiększać programem powiększającym, no to będziemy mogli sobie powiększyć to, a też dla innych rzeczy, no po prostu obrazy będą wyglądały naprawdę ostro. Wyświetlacz ten jest też w stanie bardzo dobrze odzwierciedlać jasność i kolory obrazów i dobrze wspiera materiały HDR, właśnie wtedy ta zwiększona jasność się bardzo przydaje. Także jeśli czasami lubicie obejrzeć sobie jakieś filmy, seriale lub oglądać zdjęcia, które zrobiliście na przykład na telefonie, no to one będą na tym wyświetlaczu wyglądały naprawdę realistycznie. Jeśli jeszcze chodzi o kamerkę, no to w porównaniu na przykład do mojego MacBooka Air, no to już mamy tutaj do czynienia z kamerką wspierającą Full HD 1080p zamiast 720, no co też przełoży się na to, że gdybyśmy potrzebowali wykonać jakąś rozmowę wideo, czy to FaceTime, czy jakimś innym drogami konferencyjnym, no to na pewno nas będzie widać lepiej. Oczywiście kamerka jest też wspierana w sztuczną inteligencję, która nam automatycznie będzie tą jakość obrazu jeszcze bardziej poprawiać. Także tutaj też, jeśli chodzi o kamerkę, no to będzie odczuwalna duża różnica w jej jakości. Następnie kwestia baterii. No i tutaj też bateria jest naprawdę imponująca. Do 18 godzin oglądania materiału Apple TV, do 12 godzin przeglądania stron internetowych. Moim największym testem baterii był wcześniej wspomniany Tyflo Przegląd, w którym to miałem otwartą przeglądarkę, w której było dużo kart otwartych. Miałem program Audio Hijack, który przetwarzał mikrofon wtyczkami, więc tam też było trochę obciążone. I przez chwilę, bo była mi potrzebna demonstracji, miałem nawet uruchomioną wirtualną maszynę, gdzie był drugi system operacyjny otwarty. I po tym podcaście, który trwał 5 godzin, zużyłem jakieś 40% baterii. Także jest to naprawdę imponujące. Już w MacBookach Air ta bateria była imponująca, kiedy firma Apple chwaliła się chyba 11-12 godzinami, a w kolejnych generacjach ten czas tylko się wydłużał. Oczywiście jest spowodowane samą technologią baterii, ale także procesory, które są montowane w tych komputerach. I tym sposobem myślę, że możemy przejść właśnie do kwestii procesorów, bo to jest też dosyć istotna kwestia. I tutaj spędzimy najwięcej czasu, bo tak naprawdę będziemy mogli zacząć rozmawiać o moich wrażeniach z korzystania z tego sprzętu do różnych zadań. Testowany egzemplarz, który otrzymałem, był wyposażony w procesor M3 Pro z 11 rdzeniami procesora, 14 rdzeniami GPU, karty graficznej, 18 GB RAMu i dyskowi o pojemności 512 GB. Jeśli chodzi o sam procesor M3 Pro, to można go było jeszcze skonfigurować z 12 rdzeniami oraz 18-rdzeniową kartą graficzną, a RAMu możemy mieć w nim do nawet 36 GB. Oczywiście są jeszcze mocniejsze warianty dostępne z procesorami Max, ale nawet ten model, który jest powiedzmy najbardziej okrojony, jest naprawdę imponujący. W tym procesorze mamy dostępne 6 rdzeni wysokowydajnościowych, tak zwanych rdzeni performance, oraz 5 rdzeni energooszczędnych, tak zwanych rdzeni efficiency. Generalnie system działa w taki sposób, że wszelkie zadania, które są wykonywane w tle, mają miejsce właśnie na rdzeniach efficiency, czyli tych energooszczędnych, ale gdybyśmy zrobili coś, co wymaga więcej procesora, nie wiem, rozpakowanie jakichś plików, rozpoczęli obróbkę jakiegoś materiału, audio, otworzyli jakąś bardziej wymagającą grę lub aplikację, no to wtedy są wykorzystywane te rdzenie wydajnościowe. Oczywiście można wykorzystywać te rdzenie wszystkie naraz, to też zależy od aplikacji, z jakich korzystamy. W porównaniu do procesora M1, który już wtedy był naprawdę imponujący, miał 8 rdzeni, 4 rdzenie wydajnościowe oraz 4 energooszczędne, różnica jest znacząca. Zarówno w pojedynczych rdzeniach, jak i w wynikach, które wykorzystują wiele rdzeni naraz. I tak zaczynając gdzieś od surowych cyfer, biorąc na przykład benchmark Geekbench, wynik jednorodzeniowy procesora M3 jest około 30% szybszy od M1, a wielorodzeniowy jest szybszy już o 60%. No po części dlatego, że same rdzenie są szybsze, ale też dlatego po prostu, że jest ich więcej. Jak to wszystko oznacza się w praktyce? Jeśli chodzi o taką pracę codzienną, no to szczerze mówiąc, myślałem, że aż tak dużej zmiany nie odczuję. No i słuchajcie, zdziwiłem się bardzo pozytywnie, dlatego że okazuje się, że nawet w takiej codziennej pracy można odczuć, że ten procesor M3 Pro jest szybszy od M1. Było to odczuwalne, kiedy otwierałem różne aplikacje, kiedy na przykład nawigowałem po stronach internetowych, po skrzynce odbiorczej, w aplikacji Poczta, która ma kilka tysięcy wiadomości. Żeby nie było, na M1 to też wydawało się bardzo responsywne, ale kiedy przeskakiwałem między tymi komputerami, na przykład podczas właśnie robienia różnych testów, to naprawdę wtedy zdałem sobie sprawę, że jednak ta różnica wydajności jest odczuwalna. Te 30% to okazuje się właśnie nawet takiej pracy codziennej, to jest naprawdę zaskakująco dużo. Odczujemy to jeszcze bardziej w sytuacji, kiedy nasz system jest naprawdę obciążony, bo robimy na nim coś innego. I tutaj pewnie są dwie kwestie, które nakładają się na siebie. Pierwszą jest ta kwestia, że ten procesor jest po prostu szybszy, bardziej wydajny, tych rdzeni jest więcej, więc jeśli jakieś działania odbywają się w tle, no to po prostu no, system ma więcej rdzeni, na które może tą pracę rozłożyć, ale też mamy tą kwestię chłodzenia, bo MacBooki Air jednak wentylatorów nie posiadają, więc jeśli komputer jest na tyle obciążony i na przykład temperatura procesora dojdzie do jakichś 70, 80, 90 stopni, no to system reaguje poprzez zmniejszenie taktowania procesora o jakieś 20-30%. Powoduje to, że system się nam nie przegrzewa, ale odczujemy to w spadku wydajności. Kiedy to możemy odczuć? No na przykład w sytuacji, kiedy wykonujemy jakieś działanie w tle, jakąś konwersję pliku, może właśnie oprawiamy jakieś materiały dźwiękowe, albo, i to jest też wydaje mi się taka rzecz, którą no to dużo osób może czasami robić, to po prostu nawet uruchomiony drugi system operacyjny w tle. Wiedząc o tym, że dużo osób niewidomych też często korzysta z wirtualnej maszyny, na której mamy zainstalowanego Windowsa do pojedynczych aplikacji lub gier, też to testowałem. I co wtedy zauważyłem, że kiedy na moim MacBooku Air system Windows jest nawet po prostu uruchomiony, to bardzo często było tak, że oba systemy, czy to Mac, czy Windows, miały co jakiś czas takie drobne zawahania. To znaczy podczas otwierania jakiejś aplikacji, podczas załadowania jakiejś strony internetowej, był moment, na którym dźwięk lubił się przyciąć na chwilę. To były takie mikroskopijne sytuacje, ale takie zawahania zdarzają się na tyle dużo, że no, one są zauważalne. Do momentu, kiedy nie spróbujemy tego na komputerze, na którym takich zawahań nie ma. No i właśnie tak było w przypadku MacBooka Pro z procesorem M3 Pro. W momencie, kiedy miałem oba systemy otwarte, to oba systemy cały czas reagowały z maksymalną prędkością i żadne zawahania mi się nie zdarzały. Czy w sytuacji, kiedy na przykład na Windowsie miałem jakieś aplikacje z pakietu Office otwarte, no bo one z czytnikami ekranu działają lepiej, czy nawet w sytuacjach, kiedy postanowiłem na systemie Windows uruchomić jakąś grę jak Hearthstone. Hearthstone jest, wydaje mi się, o tyle ciekawym przykładem, że jest to gra, zwłaszcza tryb ustawek, którym możemy jednocześnie wszystko poustawiać sobie w grze, ale jednocześnie zajmować się czymś innym. Oglądać jakieś wideo na YouTubie, słuchać jakichś podcastów, wykonywać jakąś inną pracę, co robię dosyć często. Chociaż gra działała na MacBooku Air, to dało się odczuć, że po kilku minutach komputer zaczął się nagrzewać i wtedy zarówno wydajność samej gry, jak i całego systemu spadała. No i wtedy odczuwaliśmy te zawahania, o których wspominałem. Na MacBooku Pro tego po prostu nie było. Zużycie procesora i karty graficznej było na poziomie około 30% według monitora aktywności i aplikacji, gdzie mierzyłem wydajność systemu, a kiedy procesor osiągnął jakieś 65-70 stopni, to wentylatory włączyły się na jakimś poziomie 30%, którego tak naprawdę nie słychać w ogóle, no i wtedy system utrzymywał ładną temperaturę i wszystko działało z maksymalną wydajnością. Naprawdę to działa po prostu świetnie i faktycznie nawet przy takiej pracy codziennej, nawet jeśli mamy dużo otwartych kart, właśnie nawigujemy po jakiejś aplikacji, po plikach, to system po prostu działał szybciej. Kiedy miałem otwarte jakieś bardziej skomplikowane projekty w Reaperze lub korzystałem z funkcji eksploratora multimediów, które gdzieś tam pozwala portalami, odszukiwać pliki audio, przeszukiwać bazy danych, nagrań, które mam zgromadzone, który na MacBooku Air działał po prostu wolno, VoiceOver w tym jednym oknie reagował znacznie wolniej. Na MacBooku Pro tutaj tych problemów nie miałem. Skoro o Reaperze i obróbce dźwięku mowa, to jest też coś, co akurat w swojej pracy robię dosyć często i to jest kolejne miejsce, w którym naprawdę można fajnie pokazać, do czego może przydać się mocniejszy i szybszy procesor. Postanowiłem zrobić dwa testy. Eksportowałem plik trwający prawie 4 godziny. Plik był podzielony na rozdziały, więc miałem około 30 mniejszych plików, które miały być zapisane i zrobiłem to na dwa sposoby. Najpierw wyeksportowałem plik jako jeden duży plik, gdzie po prostu były rozdziały, ale też funkcją procesora wsadowego w Reaperze przetworzyłem ten plik na kilka plików mniejszych, co pozwoliło Reaperowi na wykorzystanie wszystkich rdzeni komputera jednocześnie. To też ma miejsce, kiedy mamy wielościeżkowy projekt, gdzie mamy kilka ścieżek, a każdej jest parę efektów, to też wtedy wykorzystuje wszystkie rdzenie. Natomiast jeśli chodzi o wykorzystanie jednego rdzenia, to do konwersji plików na przykład do formatu MP3, który jest dosyć popularny, na procesorze M1 zapis, czy tak właściwie render jednej ścieżki z tylko budowanymi efektami takimi jak korektor czy limiter, odbywał się z prędkością około 28 razy czasu rzeczywistego i skonwertował się w około 8 minut. Natomiast kiedy obciążymy procesor wtyczkami, które jednak dosyć znacząco zwiększają zużycie procesora, i tutaj wykorzystałem taką wtyczkę jak Supertone Clear, czyli to jest taka redukcja szumów oparta o sztuczną inteligencję. Wtyczka, która no faktycznie znacznie wykorzystuje procesor i znacznie powalnia proces konwersji, no to ta konwersja trwała około 8 razy czasu rzeczywistego. Także no tutaj mamy dosyć znaczące zwolnienie tego działania. Tak było na komputerze z moim prywatnym M1, a na MacBooku z procesorem M3 Pro bez tego efektu Clear, która na M1 trwała 28 razy szybciej niż czas rzeczywisty, tutaj trwała razy 37 i zakończyła się w niecałe 5 minut. Także tutaj no mamy dosyć znaczącą poprawę, a nawet kiedy mieliśmy dodany efekt Clear, no to tutaj ta konwersja działała z prędkością około 11,4 razy czasu rzeczywistego. Także tutaj jest dosyć znacząca różnica. Ale najbardziej odczuwaną różnicę zobaczymy wtedy, kiedy wykorzystamy wszystkie rdzenie jednocześnie, co zrobiłem używając konwertera wsadowego, gdzie mogłem skonwertować kilka plików naraz. Tutaj wykorzystałem wszystkie rdzenie, co spowodowało, że też komputery się zaczęły nagrzewać. To był moment, kiedy faktycznie wentylatory w MacBooku Pro dały się usłyszeć, no ale dzięki temu też ten komputer po prostu w przeciwieństwie do MacBooka Air nie zwolnił. Jakie mieliśmy wyniki w tym przypadku? To była konwersja 37 plików, one były oryginalnie w formacie FLAC, były konwertowane do MP3 i tutaj znów zrobiłem dwa testy, na jednym nie było żadnych efektów, na drugim był znów efekt Supertone Clear. Konwersja po prostu z FLAC do MP3 na MacBooku Pro trwała niecałe 10 sekund. Przypominam, to były 4 godziny około materiału, a na MacBooku Air trwało to prawie dwa razy dłużej, około sekund 20. Drugi test, włączyliśmy jeszcze do tego wtyczkę Clear i w tym momencie konwersja na MacBooku Pro zakończyła się w około 5 minut i 15 sekund, a na MacBooku Air znów trwała prawie dwa razy dłużej, po około minut 9. Także jeśli dużo pracujecie z dźwiękiem, zapisujecie dużo plików właśnie, wykorzystujecie różne efekty, zwłaszcza takie, które jednak wykorzystują procesor, no to całkiem sporo czasu można sobie zaoszczędzić, decydując się na mocniejszy procesor. Było trochę rozrywki, było trochę obciążenia procesora, no a teraz zajmiemy się tematem procesora neuronowego, tak zwanego Neural Engine i karty graficznej GPU. Tutaj pewnie ktoś mi zaraz zada pytanie, no ale po co osobie niewidomej mocna karta graficzna? Ja dla niej, no oprócz oczywiście grania, jak jeśli ktoś lubi, to wiadomo, widzę jedno dosyć istotne zastosowanie, mianowicie różnego rodzaju uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja, która pojawia się w naszym życiu coraz więcej i ma ono dosyć znaczące znaczenie. Zaczynając znów gdzieś od surowych cyferek, GPU w testowanym MacBooku jest prawie dwa razy szybsze od mojej M1. A to jest wersja 14-rdzeniowa, przypominam, że są dostępne jeszcze mocniejsze konfiguracje. Jeśli chodzi o Neural Engine, no to według firmy Apple jest on o 60% szybszy w porównaniu do modelu w Apple M1. Ja zarówno GPU, jak i właśnie Neural Engine postanowiłem przetestować na dwa sposoby. Pierwszym była transkrypcja mowy. Transkrypcji dokonywałem fenomenalną aplikacją MacWhisper. MacWhisper jest o tyle fajny, że daje nam dostęp do wszystkich najbardziej popularnych modeli Whispera OpenAI i to zarówno takich, które możemy uruchomić zrobić na GPU, używając silnika Whisper C++ na przykład, oraz Neural Engine, używając silnika WhisperKey. Który jest lepszy, to nie jest zawsze do końca tak oczywiste, natomiast testy wykonywałem na 4 modelach. Był to najbardziej popularny i najlepiej działający z polskim model Large w wersji drugiej, zarówno w wersji standardowej, jak i w wersji turbo, zoptymalizowanej pod Neural Engine, pod WhisperKit, oraz wersję Large V3 i tutaj znów zarówno wersję pełną, jak i wersję turbo, która też jest bardziej zoptymalizowana pod Neural Engine. I wyniki miałem następujące. Do testów załadowałem plik, który trwał około 2 godziny i 20 minut. Model Large 2, uruchamiany na GPU na karcie graficznej na procesorze M1, transkrybował się w około 50 minut, czyli około 2,8 razy szybciej niż czas rzeczywisty. Oczywiście podczas tego komputer się dosyć nagrzał, mogłem wykonywać na nim inne zadania, ale było oczywane, że system trochę zwolni, wiadomo też większość pamięci RAM była zajęta, no bo na modele Large jest wymagane 16 GB RAMu minimum, mój MacBook Air właśnie ma RAMu 16 GB, było to oczuwane, że komputer jest obciążony. Ta sama konwersja na MacBooku z procesorem M3 Pro, transkrypcja zakończyła się po około 22 minutach i miała prędkość około 6,4 razy czasu rzeczywistego. Warto w tym miejscu dodać, że w tym momencie, mimo to, że GPU według monitora aktywności było obciążone praktycznie maksymalnie, system pobierał około 40 do 50-60 watów energii, to wentylatory włączyły się tylko na tym poziomie 30%, który, tak jak wspominałem na początku, był praktycznie niesłyszalny. I podczas cały ten czas transkrypcji mogłem też spokojnie na komputerze robić inne rzeczy, sobie przeglądać pocztę, miałem kilka kart w Safari otwarte, nie robiło na nim to żadnego wrażenia i konwersja zakończyła się naprawdę szybko. Ale jeśli komuś jeszcze bardziej zależy na szybkości, no to możemy tutaj zastosować modele Turbo. Najbardziej zoptymalizowanym modelem Turbo, który rekomenduje nam sama aplikacja, jest model Large V3 Turbo, który jest nawet rozmiarowo minimalnie mniejszy. On nie zawsze może nam dawać tak dobre wyniki dla języka polskiego, natomiast one też są naprawdę dobre, ale jeśli chodzi o jego szybkość działania, no to on wypada zdecydowanie lepiej w tej wersji na WhisperKita wykorzystującej Neural Engine i to na obu komputerach. Ale oczywiście tutaj bez większego zaskoczenia M3 Pro wypada w tym teście lepiej. Na M1 Whisper Large 3 Turbo zakończył konwersję po 15 minutach, działał z prędkością około 9,8 razy szybciej, no a na procesorze M3 Pro konwersja zakończyła się w niecałe 10,5 minuty i miała miejsce z prędkością około 13,4 razy szybciej. Czyli tutaj też faktycznie mamy odczuwalną różnicę w szybkości, ale nie aż taką. I tutaj, co ciekawe, mamy też dostępny model Large 2 w wersji WhisperKit, który uruchamia się, przypuszczam, tutaj na Neural Engine. To by się zgadzało tyle, że wtedy faktycznie w monitorze aktywności nie widziałem w ogóle zużycia GPU, ale on na M3 Pro działał wolniej. Czyli jeśli planujemy korzystać z Large 2, które wydaje mi się dla języka polskiego działa lepiej, lepiej to nawet robić właśnie na GPU niż na Neural Engine, dlatego że model Large 2 w wersji WhisperKit na M3 Pro zakończył działanie po 38 minutach i działał z prędkością prawie 4 razy czasu rzeczywistego, 3,7. Także wolniej niż w wersji działającej wyłącznie na GPU. Więc jeśli planujemy akurat z tego modelu korzystać, co tak jak mówiłem, dla języka polskiego akurat ma bardzo duży sens, no to lepiej to robić w wersji na GPU, co na MacBookach Pro, które są jeszcze wyposażone w dobre chłodzenie i mocniejszą kartę graficzną, mocniejsze GPU, ma jeszcze bardziej sens. Innym zastosowaniem na sztuczną inteligencję są różne duże modele językowe. I tutaj do tego jest bardzo fajna aplikacja, która nazywa się Olama. Olama to jest aplikacja, która działa nam w tle. Możemy ją sterować z wiersza poleceń, ale też mogą z niej korzystać różne aplikacje, między innymi VOCR i Volama. Są to aplikacje stworzone specjalnie dla osób niewidomych, które pozwalają zarówno na rozpoznawanie zawartości ekranu mechanizmami OCR, jak i proszenie sztuczną inteligencję o opisywanie zdjęć. I nawet pojawiło się teraz kilka modeli, które potrafią nam takie zdjęcia opisywać lokalnie na naszym urządzeniu. Co ciekawe, te modele też są właśnie nie tyle małe, że można je spokojnie załadować do komputerów, które mają 16 GB RAMu i one, podobnie jak Mac Whisper, też głównie wykorzystują kartę graficzną. Więc postanowiłem tutaj takie dwa modele sprawdzić. Pierwszy model jest nowszy, jest to Llama 3.2 Vision, czyli no, wersja ogólnie modelu językowego Llama, która też została rozszerzona o wsparcie przetwarzania również zdjęć. I tutaj różnice między mocą kart graficznych są naprawdę odczuwane. Ogólnie opisywanie zdjęć lokalnymi modelami zajmuje trochę czasu, zwłaszcza modelem Llama Vision. Natomiast jeśli komuś zależy na prywatności, a chciałbym dopytywać się o konkretne detale na zdjęciach, tak jak to możemy robić na przykład z czatem GPT, ale nie chcemy dziś tych danych wysyłać, no to te modele, zwłaszcza ten model Llama Vision działa całkiem przyzwoicie, chociaż trzeba go prosić o tłumaczenie opisów na język polski. Natomiast na M1C prośba o opisanie zdjęcia zajęła około minutę i 40 sekund. Działało to z prędkością około 6 tokenów na sekundę. Token to mniej więcej jedno słowo, tam jakaś część zdjęcia, także no musieliśmy poczekać ponad półtora minuty, zanim system nam podał opis zdjęcia. Na M3 Pro, który tak jak wspominam, to nie jest jeszcze nawet najmocniejsza karta graficzna, jaką możemy dostać, trwało to już niecałą minutę, około 50 sekund. To też jakiś czas minął, ale na pewno nie taki jak w przypadku M1. I tutaj ta konwersja zakończyła się z prędkością 16 tokenów na sekundę, więc opis uzyskaliśmy dużo szybciej. Kolejne pytania, które już nie wymagają aż takiej analizy, dopytywania właśnie o jakieś szczegóły, czy właśnie prośba o tłumaczenie języka, no już minuty nie trwały, bo model jeszcze pamiętał zawartość zdjęcia, natomiast faktycznie tutaj M3 Pro w takim zadaniu działał 3 razy szybciej. Jest też model Lava, który no, też trzeba powiedzieć jest dużo mniejszy, na pewno gorzej sobie radzi z językiem polskim, nie potrafi aż tak szczegółowo odpowiadać na pytania, natomiast on na M1C działał z prędkością około 13 tokenów na sekundę, a na M3 Pro działało to z prędkością 28 tokenów na sekundę, więc prawie 2 razy szybciej. Także jeśli planujecie wykonywać dużo transkrypcji lub korzystać z różnego rodzaju lokalnych modeli językowych, no to myślę, że tutaj warto zainteresować się mocniejszym procesorem. Oczywiście oprócz samej prędkości procesora, czy GPU, czy liczby rdzeni, zmiennych jest więcej. Te komputery też mają różne przepustowości pamięci. M3 Pro ma 150 GB na sekundę, natomiast mocniejsze układy mają tej przepustowości jeszcze więcej, nawet do 300 GB. Natomiast MacBook Air ma tej przepustowości około 70 GB, także tutaj też miało to na pewno wpływ. Niemniej jednak myślę, że udało mi się pokazać, że jak najbardziej mocniejsza karta graficzna ma w wielu sytuacjach sens, nawet dla osób niewidomych, może nam się przydać w pracy codziennej. I tym sposobem dobiegliśmy do końca mojej audycji. Jak mogę to podsumować? Po prostu MacBooki Pro, czy to ten konkretny model, czy ogólnie jako cała seria, są naprawdę fenomenalnymi maszynami, tak jak zresztą MacBooki Air. MacBook Air też pozwala nam zrobić naprawdę bardzo dużo z naszym komputerem i to nawet takie bardziej wymagające zadania. Niemniej jednak faktycznie one nam będą zajmować trochę więcej czasu. Natomiast jeśli zależy Wam na bardzo dobrych głośnikach, na bardzo dobrym mikrofonie i planujecie wykonywać dużo właśnie obróbki audio, transkrypcji, może czasami lubicie pograć, czy planujecie też dużo korzystać z innych systemów operacyjnych obok macOS-a, bo tak jak wspominałem, MacBooki też są w tym naprawdę dobre, no to myślę, że warto zainteresować się MacBookiem serii Pro zamiast serii Air, mimo to, że wiadomo, wszystkie z tych komputerów, no to umówmy się, nie są maszynami tanimi. Natomiast warto też zwrócić uwagę na to, że model, który testowałem, był wyposażony w procesor M3 Pro, a w międzyczasie pojawiła się kolejna generacja tych komputerów, nawet z procesorami M4 i M4 Pro, które, jak się można spodziewać, są jeszcze szybsze w porównaniu do procesorów M3, no to są szybsze o kolejne około 20%. No i też dostajemy w standardzie więcej pamięci RAM. Porównywalny model MacBooka Pro, który jest wyposażony w procesor M4 Pro zamiast M3 Pro, daje nam teraz 24 GB RAMu, a nie 18, a ta pamięć działa z jeszcze większą przepustowością, około 260 GB na sekundę. Także mam nadzieję, że pomogłem Wam w podjęciu jakiejś rozmowy, może dzięki tej audycji zainteresujecie się komputerami z serii Mac, może zastanawialiście się właśnie, co dla Was będzie działało lepiej. Także mam nadzieję, że moja audycja pomogła. Jeszcze raz na koniec chciałbym podziękować firmie Lantre, która użyczyła sprzęt do testów w ramach programu Lantre Lab. Jeśli jesteście zainteresowani zakupem sprzętu Apple, no to myślę, że warto wejść na stronę ich sklepu lantre.pl i tam przejrzeć całą dostępną ofertę. A jeśli macie do mnie jakieś pytania, czy o ten konkretny sprzęt, czy jakieś inne związane z tym, jak się korzysta z Maców jako osoba niewidoma, no to możecie zostawiać je w komentarzu lub napisać do mnie prywatnie, na przykład na adres petermach, pisane przez ch, @gmail.com. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, życzę miłego dnia i do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV.
5: W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
6: Ależ dziś zaczęliśmy naprawdę z grubej rury, można tak śmiało powiedzieć. Piosenka o telewizji, tak może niekoniecznie w najbardziej pozytywnym znaczeniu i opisie, bo tam różne takie dość niemiłe słowa były kierowane pod adresem telewizji, no ale nie da się ukryć, że przynajmniej niektóre stacje to sobie potrafią od czasu do czasu na to zasłużyć, nieprawdaż?
7: Owszem, tak się niestety zdarza.
6: Dokładnie, no ale my nie będziemy akurat zajmować się tymi kwestiami, tylko będziemy wam opowiadać o tym, co po prostu dzieje się zarówno w telewizji, jak i w radiu. Dziś będzie sporo o telewizji jednak, tak jak spoglądam na te różne rzeczy, no to jest tej telewizji sporo, ale o radiu też gdzieś tam coś wspomnimy przez najbliższe dwie godziny na antenie Radia DHT. A tak w ogóle witamy was bardzo serdecznie, bo tego jeszcze nie uczyniliśmy, a zatem dzień dobry, witają was Milena Wiśniewska
7: i Michał Dziwisz. Tak. I witamy się już po raz który? 28.
6: Ósmy, tak? 28. No, naprawdę, to ten czas leci. Ten czas bardzo szybko leci. Sporo już odcinków RTV za nami, ale jeszcze więcej na pewno przed nami. Zaczynamy od odejść. Tak ostatnimi czasy...
7: Nie od wiem, sensacji rewelacji.
6: Tak, sensacji rewelacji, bo kolejne odejścia nam się szykują. No, ostatnio sporo tych odejść, tak mam wrażenie.
7: Dokładnie, ale te wydają mi się szczególnie niespodziewane, szczególnie to, o którym powiemy na samym początku.
6: Dokładnie, bo to jest zaskoczenie, bo po 17 latach pracy Bogdan Rymanowski odchodzi z grupy TVN, a konkretnie z TVN24. Robię to z żalem, ale pięknymi wspomnieniami, bo przez te wszystkie lata miałem szczęście być w centrum najważniejszych wydarzeń, napisał na swoim profilu facebookowym. Podziękował też współpracownikom i widzom. Coś się kończy, ale także coś zaczyna. Za wcześnie jeszcze, żeby mówić, co będzie dalej. Mogę jedynie stwierdzić, że wciąż pozostanę sobą. Nie żegnam się z państwem, lecz mówię do zobaczenia, dodał Rymanowski. Natomiast no już nie obyło się bez różnego rodzaju spekulacji, bo oto portal wirtualnemedia.pl nieoficjalnie poinformował, właściwie tak nawet zasugerował, bo to nie jest informacja, to jest sugestia, że Bogdan Rymanowski mógłby przejść do telewizji Polsat jako prowadzący program Wydarzenia, ale tych rewelacji nie potwierdziła Dorota Gawryluk, która...
7: To by nawet zresztą było zasadne, ponieważ przypomnijmy, że obecnie w Wydarzeniach, w tym głównym wydaniu, mamy same kobiece twarze, więc być może chodziłoby o to, żeby to jakoś przełamać.
6: Parytety muszą być też i w tę drugą stronę.
7: No,
6: dokładnie. Tyle się mówi o dyskryminacji kobiet, ale może i Polsat teraz w drugą stronę będzie miał ochotę pójść, żeby jednak i panowie też nie byli pokrzywdzeni, jeżeli chodzi o rolę w głównym programie informacyjnym. No kto wie, pożyjemy, zobaczymy. Na razie żadnych oficjalnych informacji nie ma. Natomiast przypomnijmy, że w ostatnich latach Bogdan Rymanowski prowadził w TVN24 cykl wywiadów 1:1, emitowany od poniedziałku do piątku o godzinie 7:30 oraz niedzielny program przedpołudniowy Kawa na ławę, do 2010 roku pokazywany także w telewizji TVN. Ale to nie wszystko, co dla was mamy.
7: Dokładnie, bo życie nie znosi próżni, jak to już niejednokrotnie mówiliśmy, i ktoś musi pana Bogdana zastąpić. I okazało się, iż od września codzienne poranne programy publicystyczne, a także weekendowe debaty z politykami w TVN24 będzie prowadził Konrad Piasecki. Przy czym nie jest to dla niego nowe miejsce pracy, ponieważ pan Konrad współpracuje ze stacją od 10 lat, prowadzi swój autorski program Piaskiem po oczach. No i tym samym kolejne zmiany dzieje się. Pan Konrad odchodzi z Radia Z, gdzie prowadził swoje polityczne wywiady. Pozostanie w Radiu Z do wakacji i w tym czasie kierownictwo stacji ma poinformować, kto go zastąpi.
6: Aż by się chciał tak zakrzyknąć, jeszcze jeden. Bo tam ostatnio z Zetki to sporo tych odejść.
7: No to jest, tam rzeczywiście coś się takiego dzieje niepokojącego, może faktycznie to zmiana kierownictwa Kto wie. Trudno wyrokować w każdym razie. No czekamy, kto mógłby zastąpić pana Konrada, bo pojawiają się takie opinie, że brakuje już takich osób na dobrym poziomie, które mogłyby go zastąpić, bo wszystkie takie osoby mają już gdzieś jakieś zaszczytne stanowisko w jakimś radiu czy w jakiejś telewizji, więc ciekawe, któż by to mógł być.
6: Dokładnie, no pożyjemy, zobaczymy, wszystko się okaże w ciągu najbliższych, no tak na dobrą sprawę to powinno się okazać w ciągu najbliższych tygodni, nawet nie miesięcy, bo jeżeli kierownictwo wywiąże się ze swoich obietnic, to informacja powinna zostać przekazana jeszcze w czerwcu. Natomiast to nie wszystkie odejścia i znowu wracamy do TVN24, bo kolejnym odchodzącym z tej stacji jest Marcin Żebrowski. Potwierdził on, że złożył wypowiedzenie i z TVN24 będzie związany tylko do końca lipca. Nie chcę mówić o powodach swojej decyzji i planach zawodowych. Przypomnijmy, że dziennikarz pracuje w TVN24 od 2007 roku. Kolejno był reporterem i gospodarzem serwisów informacyjnych. W 2009 roku zaczął prowadzić program reporterski Polska i Świat, a od 2011 roku weekendowe wydania porannego pasma Wstajesz i Wiesz. Wcześniej Marcin Żebrowski był kolejno dziennikarzem i kierownikiem reporterów w Dzienniku Bałtyckim oraz dziennikarzem Gościa Niedzielnego. No. To proszę bardzo.
7: Zaskakująca
6: przemiana. Ciekawe teraz, w którą to wszystko stronę pójdzie i będzie zmierzało u pana Marcina. Teraz to wszystko można by podsumować jakąś piosenką, prawda? Niestety nie udało nam się znaleźć piosenki, w której by się pojawił zarówno Marcin, Konrad i Bogdan. Ale za to znaleźliśmy piosenkę
7: o samym Bogdanie, a właściwie o Bodziu.
6: Tak. I jeszcze dodatkowo mnóstwo innych imion tam się pojawia.
7: Tak, jest tam Adam, Tadek, Anka, Rysio, a o tym wszystkim zaśpiewa Maryla Rodowicz w utworze Chcę do Bodzia.
6: Wiesz co, tak mi się wydaje, że jeżeli chodzi o takie konotacje medialne, to panu Bogdanowi na pewno nie jest po drodze stadziem. Nie wiem, co o tym myślisz.
7: No raczej nie.
3: Słuchacie Radia DHT.
6: Piszecie do nas i to bardzo, ale to bardzo cieszy, bo wiadomo, że nie nadajemy w próżnię. Przed momentem Adrian do nas napisał a propos odejścia Bogdana Rymanowskiego. Co do odejścia Bogdana Rymanowskiego, to jest zdecydowany powrót do korzeni. W 2001 roku prowadził wydarzenia w telewizji Puls, a po odejściu Tomasza Lisa prowadził główne wydanie Faktów TVN w latach 2004-2006. Dziękujemy bardzo Adrianie za komentarz, pozdrawiamy Ciebie. Pozdrawiamy także Wojciecha, który nas słucha i pozdrawiamy wszystkich, którzy się z nami na Facebooku nie przywitali, ale są z nami, bo to bardzo
7: zaraz
6: cieszy.
7: Pozdrowimy jeszcze jednego słuchacza, bo będzie coś specjalnie dla niego, ale to nie uprzedzajmy faktu.
6: Okej.
7: Kolejna informacja dotyczyć będzie tego, co dziś, a właściwie wiąże się poniekąd z tym, co było wczoraj, z tym, jakie święto obchodziliśmy, ponieważ obchodziliśmy Dzień Dziecka i takie właśnie wydarzenie musi być uczczone ważnym telewizyjnym koncertem, który odbędzie się dziś, 2 czerwca o godzinie 20. Polsat pokaże bowiem koncert Będzie się działo Dzień Dziecka, który odbędzie się na Gdańskim Targu Węglowym, a jego współorganizatorem jest Fundacja Polsat. Imprezę poprowadzą Paulina Sykut-Jerzyna, Agnieszka Chyży i Krzysztof Ibisz. A któż wystąpi? Zespół Piersi, zespół Blue Cafe, który podobno świętuje 20-lecie istnienia. Ewelina Lisowska, zespół Phil, Stefano Terracino, to już taki z niego wokalista. Wiedziałam, no, że to się udzielał, twoja twarz brzmi znajomo i że miał jakieś takie próby wokalne, ale być może teraz z jakimś autorskim materiałem.
6: Kto wie?
7: Jeżeli tak, to chętnie obejrzę, bo nie znam. Być może wy coś na ten temat więcej słyszeliście, to możecie nam napisać. Kasia Popowska, Lambery oraz Krzysztofie, jeśli nas słuchasz, pozdrowienia dla ciebie, zespół My Trzy.
6: Tak jest.
7: Czyli to są te dziewczęta, które prowadzą program w weekendowe poranki w telewizji Polsat, które wydały niedawno swoją drugą płytę, ale o tym za chwilę. Z takich jeszcze ciekawostek dotyczących tego koncertu, artyści wykonają nie tylko swoje największe hity, lecz także utwory, które przypominają im dzieciństwo. Na potrzeby koncertu gwiazdy podzieliły się prywatnymi fotografiami z albumów rodzinnych. Zatem no, dla niektórych może być to wzruszające i zabawne doświadczenie zobaczyć swojego idola, gdy był kilkuletnim dzieckiem. Oprócz tego koncert będzie również doskonałą okazją, aby świętować rozbudowę Pomorskiego Ośrodka Terapii Laserowej imienia Fundacji Polsat w Gdańsku. Ośrodek powstał w roku 2013 i zajmuje się leczeniem wrodzonych anomalii naczyniowych u dzieci, a także kompleksowym leczeniem blizny, zwłaszcza blizn pooperacyjnych. Jest to najlepiej wyposażony ośrodek tego typu w naszym kraju, a Fundacja Polsat przekazała na jego rozbudowę aż 1 000 000 zł. No to istotnie, skoro się ośrodek rozbudowuje, no to jest co świętować.
6: Jest co świętować, rzeczywiście.
7: Tylko tyle, że rok temu podobny koncert już się odbył, z tym, że w Otwocku był to taki również piknik rodzinny, a teraz przypomnijmy jeszcze raz w Gdańsku na Targu Węglowym, dziś o godzinie 20, także być może możecie się jeszcze wybrać, jeżeli jesteście w okolicach Gdańska, a jak nie, to pozostaje oglądać, no i będzie można między innymi obejrzeć i posłuchać występu zespołu My Trzy, który wydał niedawno swoją drugą płytę. Zatytułowaną... Tak, już drugą płytę. Taki krótki staż, już druga płyta. Płyta nosi tytuł Podróż w czasie, przy czym w przeciwieństwie do pierwszej znalazły się tam covery znanych polskich przebojów, tam Parostatek, Choć pomalił mój świat na przykład, ale my wam teraz zagramy autorską propozycję zespołu My Trzy z tej właśnie płyty. Kto wie, być może ona zabrzmi, być może będą chciały dziewczęta promować swoją nową płytę, a jest to utwór zatytułowany Pijama Party. Krzysztofie, słuchaj to specjalnie dla ciebie.
6: Ja myślę, że jeszcze warto powiedzieć naszym słuchaczom, którzy być może nie kojarzą kolegi Krzysztofa, że właśnie jest wśród nas taki stały słuchacz Krzysztof, który ma po prostu dwa tematy wiodące. To są jego ulubione tematy. To jest Eurowizja i temat zespołu My Trzy. Tak, i po prostu Krzysztof może o tym godzinami...
7: Krzysztof byłby najszczęśliwszy, gdyby My Trzy wystąpiły na Eurowizji.
6: Tak, tak, dokładnie. I myślę, że będzie...
7: Cóż by to się działo?
6: No, naprawdę. A my teraz posłuchamy sobie, tak jak wspomniałaś, zespołu My Trzy, posłuchamy sobie Pijamy Party, no i jeżeli ktoś będzie miał ochotę, to będzie mógł między innymi dziewczyny obejrzeć dziś w Polsacie.
8: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
6: Pijama Party to taki chyba wymysł nowych czasów, bo ja na przykład na Pijama Party nigdy nie byłem. Ty byłaś?
7: Ale ja też nie.
6: Ale z drugiej strony to już lepiej Pijama Party niż wymysł nowoczesnych i współczesnych mamusiek pod tytułem Ospa Party, bo to jest... Zdecydowanie nierozsądne.
7: Tak, oczywiście. No,
6: dokładnie. A też coś takiego istnieje, to włos mi się na głowie jeży, jak o tym przeczytałem, szczerze mówiąc. No, ale my nie o tym, bo to nie program Lekarze, który miał być w telewizyjnej jedynce już jakiś czas temu i my tak wypatrujemy o nim informacji, a na razie żadnych
7: nie ma. Ani widu, ani słychu obecnie.
6: Ani widu, ani słychu, dokładnie. Ale teraz o Dwójce, słów kilka, o nowej propozycji telewizyjnej Dwójki, bardzo krótkiej propozycji telewizyjnej Dwójki. 3 czerwca o 19.25 telewizyjna Dwójka właśnie pokaże pierwszy odcinek miniserialu Pociąg do podróży. W ramach audycji będzie lokowana marka PKP Intercity. Akcja serialu toczy się w pociągu. Główni bohaterowie, czyli Filip Franek Kalinowski i jego ojciec Michał Czarnecki podczas swojej podróży nawiążą nowe relacje z innymi pasażerami. W serialu zagrają m.in. Elżbieta Jarosik, Basia Jagodzińska oraz Łukasz Garlicki. Każdy odcinek serialu potrwa około 3 minut. Premierowe odcinki...
7: Szaleństwo.
6: Tak, dokładnie. Premierowe odcinki będą emitowane w niedzielę o 19.25 w telewizyjnej Dwójce, a powtórki miniserialu pojawią się w TVP Seriale oraz TVP Rozrywka. Serial ma związek z kampanią wizerunkową Tysiące powodów do podróżowania, z którą to spółka PKP Intercity ruszyła w maju. W ramach akcji pojawiały się spoty telewizyjne oraz radiowe, w których Filip i jego ojciec, czyli bohaterowie miniserialu TVP2, miło spędzali czas w pociągu. No... To tak różnie z tym miłym spędzaniem czasu w pociągu bywa, ale w reklamie to zawsze jest miło i zawsze jest fajnie, chyba że ma ta reklama pokazać zupełnie co innego. Będziesz oglądać? Zafascynowało cię to?
7: Tak średnio, no szczególnie, że zanim tam się jakaś fabuła zawiąże, to się to skończy, aczkolwiek no jest teraz moda na te seriale właśnie sponsorowane. Już mówiliśmy o tym serialu raczej takim programie, który prowadzi pan Janowski w Telewizji Polsat, związanym z tą kampanią 9 milionów powodów. TVN też zdaje się ma coś takiego kulinarnego, też promującego którąś z marek, ale teraz dokładnie nie jestem pewna, którą. Także jak widać, jest to coraz popularniejszy trend, aby właśnie w ten sposób promować marki i produkty.
6: Ale wiesz co, to jest po prostu, mnie bawi co innego, bo zazwyczaj pomiędzy programami różnego rodzaju, w także telewizji publicznej, która to notabene znowu wczoraj jakieś informacje gruchnęły, że ma przestać być finansowana z abonamentu radiowo-telewizyjnego, ale to na te rewelacje to przyjdzie
7: nie
6: nam...
7: Nie uwierzę, póki nie
6: No sprawę. Właśnie, ja też nie, ale zobacz, zwykle są emitowane reklamy. I teraz tak.
7: Tak.
6: Blok reklamowy... Serial, który w rzeczywistości jest blokiem reklamowym.
7: Jest reklamą.
6: Jest właściwie reklamą. I znowu blok reklamowy. No po prostu świat się kończy, naprawdę. No. I na to idą nasze pieniądze? To chyba nie fajnie. No to chyba nie fajnie. A jakie jest wasze zdanie na ten temat? Możecie pisać oczywiście do nas. Zapraszamy cały czas bardzo serdecznie. facebook.com/radio-dht. A teraz posłuchamy sobie piosenki... O PKP właśnie zaśpiewa pani Marta Honzatko. Ty o tej pani coś poza anteną mówiłaś mi nieco więcej.
7: Tak, pani Marta Honzatko śpiewa jakimś zespołem Honzator, tak jeszcze, żeby było zabawniej, i zaśpiewa piosenkę o tym, że PKP zbliża. No to byłby jakiś argument do tej kampanii chyba.
6: Dokładnie, i w PKP można na przykład zastanawiać się, czy współpasażer powinien, czy też nie powinien czegoś zdejmować. A czego?
7: No też tak.
6: Posłuchajcie piosenki.
8: Radio DHT.
6: No to już wiecie, co może się zdarzyć w pociągu PKP. Jeżeli chcecie się jakimiś rewelacjami i relacjami z podróży z nami podzielić, to też możecie na Facebooku. Niekoniecznie może będziemy to czytać,

0: A teraz przechodzimy do telewizji, która stara się być bardzo blisko ludzi, produkując mnóstwo seriali, programów o życiu tych ludzi. Nawet w wakacje nie próżnują. Mowa oczywiście
1: nie oszczędzają
0: o
1: nam
0: Polsacie.
1: Tego nawet w wakacje. Idą, tak, mówią o Polsacie, idą za tą modą, zgodnie z

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dzień dobry, witamy na antenie Tyflo Podcastu. Mamy 27 maja 2026 roku. Jestem ja przy mikrofonie, Robert Rosiejka, i ze mną jest dzisiaj
2: Patryk Chojnacki. Witam bardzo serdecznie ponownie. Już drugi raz w sumie po dość krótkiej przerwie.
1: Tak, ja trochę po dłuższej przerwie, ale też tutaj się znowu zjawiam. Dziś będziemy sobie rozmawiali o MacBooku Neo i przyrównywali go do MacBooka Air M4. Co z czym i jak. Porównamy sobie te dwa sprzęty. I zanim do tego przejdziemy, to może powiedzmy, gdzie się można z nami skontaktować, a można się z nami skontaktować na kontakt.tyflopodcast.com czy net, bo ja zawsze mam problem z tymi końcówkami.
3: Net, Robercie, net.
1: Kontakt.tyflopodcast.net. Pod transmisją na żywo na Facebooku i na YouTubie, w aplikacji Tyflocentrum na Windowsa, na Androida, już od kilkunastu godzin oficjalnej aplikacji.
3: Tak, którą jest, może jest w sklepie pobrać. Play, wystarczy sobie wpisać w wyszukiwarkę Tyflocentrum i tam znajdziecie. Już każdy może sobie normalnie ze sklepu ją ściągnąć.
1: Też można się z nami chyba skontaktować w wersji Apple'owskiej, jeżeli ktoś ma w wersji beta.
3: I pod Windowsem też.
1: I pod Windowsem, no i można też do nas dzwonić na telefon, jak i na WhatsApp, pod numer telefonu 663-883-600. 663-883-600. I to chyba byłyby wszystkie możliwości komunikacji z nami. I może przejdźmy teraz do punktu naszego dzisiejszego tematu. Co do nas dzisiaj, Patryku, przyniosłeś na audycję? O czym będziemy mówili?
2: Dziś będę mówić o urządzeniu, o którym jest bardzo dużo ostatnio kontrowersji mówionych, czyli o MacBooku Neo. Urządzenie, które też w pewnym sensie jakoś tam bardzo pobieżnie opisywaliśmy
1: w naszych polecajkach na aktywny samorząd, na dofinansowanie 2026.
2: W naszych polecajkach laptopów, gdzie to tak naprawdę ten telefon to swoją drogą, wyszedł wtedy, że tak powiem, bardzo, bardzo, był to świeży sprzęt.
1: No wtedy to była świeżynka, bo tak naprawdę robiliśmy tą audycję na początku kwietnia, a MacBook Neo był zaprezentowany chyba w pierwszym lub drugim tygodniu marca, o ile dobrze pamiętam.
2: Tak, to był taki tydzień

0: powiemy o tym. Ale też tutaj, czy, no, czy ja bym może aż tak mocno nie mówił, że jest iPadem 12 generacji, no bo nie jest dotykowy. iPad z zasady był dotykowy zawsze, nie?
1: Znaczy ja myślę, że warto powiedzieć na początku jakby o tym właśnie, co, czym to urządzenie jest kierowane. Trochę tak, dlaczego ono powstało i...
0: Dla kogo?
1: Dla kogo? I tutaj myślę, że jest to będzie to jeszcze bardziej kontrowersyjne, co my teraz powiemy. Ponieważ urządzenie to było kierowane do użytkowników młodych, użytkowników potrzebujących wysokiej mocy komputera. Takich, którzy po prostu sobie tam, nie wiem, lubią przejrzeć YouTube'a, Facebooka, obejrzeć film na Netflixie. No generalnie prostych użytkowników, którzy nie wymagają jakoś...
0: Przerobić jakieś lekkie zdjęcia, po prostu taki komputer do codziennego użytkowania.
1: Dokładnie. No i Apple postanowiło w pewnym sensie wyjść naprzeciw tym użytkownikom. Co z tego wyszło? No to opowiemy wam dzisiaj dokładniej.
0: To może, Patryku, zaczniemy sobie od samej specyfikacji najpierw i wyglądu tego sprzętu, później sobie przejdziemy do oprogramowania i w ogóle jakby jak zapatrujemy się na tą specyfikację, no bo no ona właśnie jest tutaj kontrowersyjna, tak jak właśnie ty powiedziałeś, że jak niektórzy prześmiewczo go nazywają iPadem 12 generacji i też jakby właśnie trzeba właśnie specyfikację zmierzyć sobie właśnie do tego, do czego Apple jakby kieruje, do kogo kieruje ten sprzęt, no bo mimo wszystko ta specyfikacja trochę odbiega od dzisiejszych standardów i od tego, czego byśmy się mogli spodziewać w 2026 roku. Nawet no, w tej cenie, w której kosztuje, a nie powiedzieliśmy jeszcze o cenie. Oficjalna cena, podkreślam, oficjalna
1: cena. To 2999 zł za wersję 256 oraz 3500, nie, no bez złotówki, tam bez groszy.
0: Tak, 3499 za wersję 512 giga. Jest tam jeszcze jedna różnica między tymi dwoma wersjami, o której powiemy za chwilę. W nieoficjalnej. Kto jak na to patrzy? Oficjalna, mam na myśli strona Apple'a. Nieoficjalna, już na przykład dzisiaj w X.comie wersja 256 giga jest do kupienia za 2499 zł w promocjach.
1: A ta wersja 512 spokojnie za jakąś trójeczkę?
0: Trójkę, nawet była chwila, że była za 2899 i to albo było Lantre, albo był to Amazon, nie pamiętam, ale było już po prostu nawet poniżej 3000 wersja 512-gigabajtowa.
1: Tak. Ogólnie ja też zauważyłem taką tendencję, że jakby zaczęły pojawiać się MacBooki Neo, to te MacBooki R starszej generacji, mam na myśli M3 w dół, zaczęły być jakby coraz szerzej udostępniane.
0: Tak, właśnie widzę, też to zauważyłem tą tendencję, że właśnie dużo jest promocji teraz na MacBooki R 13, na M2, M3, i to w takich dość poważnych konfiguracjach, 16, 1 terabajt, 24, 1 terabajt, więc myślę, że też tutaj jest kwestia, sklepy chcą wypchnąć to M2, M3 też może ze względu na właśnie Neo, które jednej strony sprzedaje się jak gorąca, ciepła bułeczka i non-stop ich nie ma w stoku do zamówienia na stronie Apple'a, a według drugich coś musi być na rzeczy, jeżeli non-stop sklepy robią promocje i chcą się tego pozbyć jak za najniższy pieniądz.
1: Dokładnie.
0: Też nie zapominajmy o tym, że Apple lubi sztucznie sobie blokować sprzedaż, w sensie mam na myśli to, że oni mogą to właśnie podchodzić do tego trochę pod względem psychologicznym. Wyświetlajmy cały czas, że mamy małą ilość sztuk, więc ludzie będą kupowali, no bo się zawsze może, w każdej chwili się może skończyć, nie?
1: Dokładnie.
0: A już tak nieraz było z sprzętami Apple'a, że były po prostu sztucznie kończona sprzedaż, a nie oszukujmy się, tego nadal mają na magazynach, bo to nie jest tak. Dzisiaj wprowadzamy MacBooka na procesorze M5, to wszystkie M4 jakby nagle znikają, nie ma ich, tylko one są i będą wypychane przez innych dystrybutorów, czy na przykład przez jakieś nieoficjalne gałęzie
1: kanały
0: sprzedaży.
1: Dystrybucji.
0: To może Patryku, tak. Sobie, może przejdźmy już w końcu do tej specyfikacji.

0: jak ten MacBook, z czego się składa, jak jest zbudowany i no jak wygląda.
1: Dokładnie, za chwilkę do tego przejdziemy. Natomiast najpierw jeszcze zanim to, chciałbym powiedzieć o pewnej, że tak powiem, drobnej różnicy, która jest, to mówię trochę to z przekąsem, u nas kontra to, co mam w USA. Czyli w naszym zestawie oczywiście nie mamy ładowarki.
0: W MacBooku Neo w USA chyba też nie ma.
1: Jest.
0: Jest?
1: Oczywiście, że jest.
0: Bo widziałem, jakby ja widziałem różne sprzeczne materiały, że jak w R-kach i w Pro są, to w Neo właśnie w Stanach nie
1: Jest
0: ma.
1: ładowarka 30-watowa, ładowarka Apple'owska. 20, tutaj przyznam szczerze, nie wiem, no bo siłą rzeczy aż tak się wgłębiłem w ten temat, ale ładowarka w zestawie,
0: 30-watowa,
1: jakby
0: jeżeli
1: jakaś
0: już.
1: jest. Możliwe. No tutaj mówię, tutaj nie jestem pewien, od razu mówię na 100%.
0: No to ale to jakby żadnego nowego odkrycia nie mamy, no bo
1: Znaczy, mamy
0: ja.
1: odkrycie pod tym kątem, ja tak przepraszam ci przerwę, ale jednak zawsze te ładowarki przy laptopach. Zauważcie, że to było stopniowe. Najpierw straciły je iPady, chyba Apple Watch też, nie wiem, ktoś miał starego Apple Watcha, czy w Apple Watchach kiedykolwiek były kostki. Może ty, Michale, coś kojarzysz?
2: To znaczy, możesz jeszcze raz powtórzyć?
1: Czy w starych Apple Watchach w zestawie były kostki ładujące? Tych pierwszych?
2: Oj, wiesz co, nie pamiętam.
1: Na pewno już w
2: Na pewno
1: iPadach
2: już
1: były. No
2: te,
1: już...
2: na pewno już teraz ich nie ma. To wiem.
1: No nie, nie. W iPadach były, w iPhone'ach wiadomo były. No i teraz zaczynają zabierać nam to z MacBooków. I szczerze
0: Ale zobacz,
1: mówiąc...
0: Patryku, chciałem powiedzieć, że to jest jakby, wiesz, tutaj też na Apple, znaczy inaczej, trzeba ich wyzwać, oskarżyć, opluć w ogóle, bo robią źle, ale jakby też jakby to ja niejednokrotnie podkreślałem, jeżeli ktoś ci daje możliwość zarobienia dodatkowych pieniędzy, to dlaczego z tego nie skorzystać? Unia Europejska daje im możliwość, dlaczego mają nie skorzystać na sprzedaży dodatkowych akcesorii?
1: Ale oczywiście, jakby ja to rozumiem, ja tego nie popieram, natomiast ja to rozumiem.
0: Rozumiesz, jak działa kapitalizm, jak działa handel? Jeżeli możemy coś
1: Oczywiście, tylko ja
0: sprzedać
1: to.
0: osobno, dodatkowo, dlaczego tego nie zrobić?
1: Wiadomo, że ta przesyłka oczywiście jest ekologicznym transportem, bezwęglowym wysyłana, prawda?
0: Tak, bez śladu, bez niczego. Ta ładowarka po
1: Darmowa
0: prostu
1: energia, zielona energia, wszystkie
0: ratuje
1: tego typu
0: nas,
1: rzeczy.
0: od wszelkiego zła z kosmosu. No,
1: Zresztą.
0: ale w MacBookach Pro, w MacBookach Air też już nie masz, od wersji M5 nie masz ładowarki.
1: I o ile słuchajcie, w Neo to jeszcze nie jest taki poważny problem, bo jeżeli ktoś często już ma jakiś iPhone'a czy telefon, to naładuje go byle ładowarką z telefonu, nie oszukujmy się, taka prawda. No to w tych wersjach Pro i dość powoli w erach myślę, że to już może stanowić mimo wszystko problem.
0: Ja tutaj się mogę wypowiedzieć, właśnie to, że możemy od razu sobie powiedzieć konkretnego, bo ja tutaj, Patryk, przyszedłeś tutaj z MacBookiem Neo 512 GB, a ja tutaj do Was przyszedłem z MacBookiem Air M4 2025 16256. W zestawie miałem ładowarkę 30-watową, która baterię ładuje w prawie, czy prawie, ponad, albo bym mógł powiedzieć prawie, ponad 2 godziny, prawie 3. Gdzie podpinam ładowarkę 100-watową, Power Delivery, która jest wykrywana zasilacz 100 W i maksymalny pobór programem Stats, jaki zaobserwowałem, to było 78 W.
1: No i to pokazuje,
0: I
1: że
0: to pokazuje, nie mogę tu użyć cenzuralnego słowa, jak jesteśmy przez Apple'a
1: tak powiem, wykorzystywani w pewnym sensie.
0: wykorzystywani, o, znalazłeś odpowiednie słowo, jesteśmy wykorzystywani przez Apple'a, żeby, jeżeli chcesz pełną prędkość, kup sobie dodatkową ładowarkę. Co ciekawe, w wersji z grafiką 10-rdzeniową i wersję 512-gigabajtową dodają ładowarkę 36 W,
1: Chyba
0: dwuportową.
1: dwuportowo nawet.
0: Dwuportową, ewentualnie, oczywiście, jak zapłacisz ekstra, możesz dostać 70-watową ładowarkę Apple'a, która tak naprawdę
1: No.
0: nadal w 100% nie wysyca możliwości ładowania tego sprzętu.
1: Co jest zabawne. A w Neo natomiast, jak już jesteśmy w czasie ładowania, no to niestety jesteśmy skazani na to, że jest to komputer jaki jest, ale o parametrach za chwilkę.
0: No, że ta
1: No.
0: Aploska 30-watowa ładowarka oryginalna aderki wystarczyła w zupełności.
1: Spokojnie wystarczy, on więcej raczej nie pobierze, żeby nie było testowany też na 140-watowym zasilaczu, który potrafi dać 100 watów na kanał.
0: To ile ci stats
1: No,
0: pokazywał?
1: 35 tam się
0: Bo
1: zdarzyło,
0: Stats
1: ale
0: też
1: to
0: ci
1: tam.
0: pokazuje, nie, zarówno pokazuje ci moc, jaką się ładuje, i też jaki podpiąłeś mocny zasilacz.
1: Tak, dlatego tak 35-36 W potrafił, ale to
0: No to w
1: bardzo rzadko, to na jakichś
0: teorii,
1: pikach.
0: no to w teorii taka 36 by dała radę, nawet 45 takie. To czyli w sumie optymalną ładowarką do zakupu do MacBooka Neo by było 45 W.
1: Z czego to wynika za chwilkę? Myślę, że możemy już powoli przejść do tych parametrów technicznych. Co o tym sądzisz?
0: Myślę, że to nie jest zły pomysł. To przejdźmy sobie właśnie do specyfikacji tego cuda.
1: Zatem w tym, że MacBooku Neo mamy do dyspozycji 13-calową matrycę o rozdzielczości, której, wybaczcie, nie podam z uwagi na to, że Apple lubi żonglować dziwnymi rozdzielczościami.
0: Jest to 2400 bodajże 60 na 1400 coś.
1: 44? Nie, oni mają bardzo dziwne
0: teraz. No, oni mają dziwne te końcówki.
1: Oczywiście Liquid Retina XDR, wiadomo, marketing. IP, jest to matryca IPS-owa, dość jasna z tego, co słyszałem. Tam ona chyba 400 500
0: matryca nawet. Nie, 500 albo 600 nit, z tego co pamiętam, jest jasne. Ja obmacowałem sobie ten laptop w Media Expercie ostatnie kilkanaście dni temu i ta matryca na full jasności, no, jest jasne. Chyba nie jest aż tak jasne jak w Edge, tylko też pamiętajcie, że tutaj osoby słabowidzące przyznają mi rację, że no sklepy te często są rozjaśnione dość mocno jarzeniówkami i też ciężko byłoby ocenić tą jasność. Może bez tych lamp byłoby łatwiej.
1: Matryca nie posiada Trutona, czyli tej funkcji, która zmienia barwę, temperaturę barw, przepraszam, jeśli dobrze to mówię.
0: To po prostu
1: otoczenia.
0: W zależności od jasności, to działa po czujniku jasności, dostosowuje ci natężenie i kolory do danego, jakby do otoczenia. Nie wiem, jesteś w jasnym pomieszczeniu, to będzie ci podbijało kolory, będziesz w ciemnym pomieszczeniu, będzie ci będą bledsze te barwy.
1: Wiadomo, jest to funkcja, która mogłaby być przydatna, natomiast wydaje mi się, że jest to funkcja, bez której da się obyć.
0: Powiem tak, ja mogę powiedzieć tak, ta opcja by się przydała, ja widzę różnicę, to też tak samo na przykład można sobie podbić na telefonie, na Android czy na iPhone'ie właśnie w pełnym na przykład słońcu, bo sobie, no właśnie mój MacBook jest moim mobilnym laptopem, takim ekstra mobilnym, to pomaga, ale też nie jest jakaś wyroczny, bo jak się to wyłączy, no jest różnica, ale no na plus jak by to było, no choć to nie jest, myślę, że jest to jedno z najmniej złych cięć kosztów, nie? Bo są gorsze w tym komputerze.
1: Tak, właśnie o to mi chodzi, że to nie jest coś takiego problematycznego, najbardziej perfidnie, że tak powiem. Natomiast to szkoda mimo wszystko. Oczywiście ekran błyszczący, jak to w MacBookach od wielu, wielu lat.
0: No ja właśnie zastanawiam się nad zakupem folii matującej na MacBooka swojego, bo porównując na przykład do mojego ThinkPada, no to jest gorzej. Pod względem odblasków.
1: Tak. Matryca, w tym przekonany, dokładnie 13 cali, więc troszkę mniejsza niż w Erze. Pamiętajcie pewnie, Ery mają teraz 13,6 cala, kiedyś miał 13,3, no teraz mamy 13, po prostu
0: rurę. Kwestia wąskich ramek.
1: Kwestia wąskich ramek i myślę też paneli, które po prostu były pod ręką. Cóż, sercem tegoż urządzenia jest, no i to jest właśnie to, co powiedziałem o przeładowaniu, z czego to wynika i tak, z czego wynika parę innych rzeczy. Procesor Apple A18 Pro, który może ktoś kojarzyć z takiego urządzenia, które się nazywa iPhone 16 Pro i Pro Max. Czyli mówiąc wprost z telefonu. Halo,
0: warto zaznaczyć, że to jest procesor A18 Pro.
1: A18 Pro, który No właśnie. Ma 6 rdzeni procesora, 4 energooszczędne, 2 wydajnościowe oraz 5 rdzeni graficznych.
0: Graficzny.
1: Jest obcięty z jednego rdzenia, który miał telefon. Paradoksalnie mamy to słabszy procesor niż w telefonie w pewnym sensie.
0: Bardziej jest to A18.
1: Ale z większą ilością cache'u i z obsługą USB 3.
0: Do czego iPhony zwykłe bez dopisku Pro nie mają, co też jest moim zdaniem w dzisiejszych czasach też trochę już kpiną.
1: Tak, mamy 16-rdzeniowy system Neural Engine, to chyba AI, czy tam innych tego typu.
0: No, odpowiednik naszego NPU Windowsowych komputerów.
1: To weszło co ciekawe wcześniej, taka ciekawostka. Mamy, słuchajcie, no właśnie, 8 GB pamięci RAM. Co jest największą chyba dyskusją, jedną z największych, ale wydaje mi się największą taką dyskusją, jak chodzi o ten komputer.
0: No myślę, że to jest jedna z rzeczy, która najszybciej się skończy, która najszybciej będzie problemem. I to, co ja tutaj mówiłem też z Michałem przed audycją, że niestety ta ilość pamięci RAM powoduje to, że ten komputer, nie wiem, jest na rok, dwa, trzy. Moim zdaniem, nie dłużej.
1: Jest na rok, dwa, trzy z dwóch powodów. Po pierwsze, jak dobrze wiem, aplikacje są teraz bardziej głodne. Po drugie, jeżeli RAMu, zasada jest wszędzie taka sama, w każdym systemie. Jeżeli brakuje ci RAMu, przerzucasz to, co mniej potrzebne, na dysk.
0: Na dysk.
1: Jest tak zwany swap. trzeba mieć świadomość tego, że swap może być duży, może być mały, ale nieważne jaki on jest, zużywa on nam dysk, który
0: no
1: jest...
0: No tak, no bo doprowadzamy do zapisu i do odczytu danych.
1: Więc siłą rzeczy, jeżeli mamy dużo tego swapu, to może on nam paradoksalnie zniszczyć szybciej dysk, niż zrobimy to my naszym użytkowaniem.
0: Tak.
1: Wiadomo, scenariusz taki jest dość ekstremalny, ale jest mimo wszystko możliwy.
0: I też warto zaznaczyć to, że w tej mniejszej wersji nastąpi to szybciej. W tej mniejszej
1: nastąpi
0: wersji.
1: To szybciej?
0: Ponieważ
1: im ogóle...
0: mniejszy dysk, tym mniejszy współczynnik zużycia zapisu do zużycia dysku. Więc w wersji 256-gigabajtowej myślę, że to nastąpi, no może nie dużo szybciej, ale znacznie szybciej.
1: Ja wam powiem tak, już są przypadki na Redditach, sobie możecie poczytać o M1-kach. MacBookach, które mają już problemy z dyskiem, bo się dysk już zużył totalnie. No, słuchajcie, minęło 6 lat. Co uważasz, że jest...
0: M1-ki 8256, no po 6 latach... Ja bym powiedział, Patryk, że co i tak jest dużym sukcesem.
1: Jest to duży sukces, oczywiście, tylko że do czego dużo? To był rok 20, gdzie 8 GB jeszcze jakoś sobie radziło.
0: A czy myślisz, że wtedy sobie dobrze radziło z tym z ARM-em, podkreślam.
1: Natomiast teraz mamy 2026 rok. Troszkę się rzeczy różne pozmieniały i gdzie standardem w PC-tach Windowsowych jest 16 GB, 32 to w ogóle jest świetnie, no to tutaj te 8 GB, wiadomo, że to jest bardzo kompresowane wszystko, że to jest Apple, macOS, że to jest bardziej energooszczędny w RAM, co jest prawdą, bo Windows jest śmieciarzem, mówię brzydko i wprost. No to mimo wszystko nie przeskoczymy też fizyki i pewnych rzeczy, które po prostu narzuca nam oprogramowanie zewnętrzne zwłaszcza.
0: No właśnie, bo to system tutaj też warto, tutaj ja się cały czas z jedną osobą kłócę, że Apple dostosuje oprogramowanie, Apple jeżeli będzie wspierało taki sprzęt, no to będzie soft dostosowany do niego. Owszem, system, aplikacje macOS-owe, aplikacje zrobione stricte ze Store'a, myślę, że będą dawały radę, ale od zewnętrznych deweloperów może być po czasie problem. Bo znaczy ja jeżeli myślę, deweloper czasie... będzie musiał robić wersje na MacBooki, które mają 16 giga i dlatego Neo, no to dla kogo będzie optymalizował? Dla 16 gigabajtów?
1: Oczywiście, że tak. Inna sprawa jest też taka, że jakby to ująć, Apple jedno, tylko że co z tego, że Apple optymalizuje? Po pierwsze w końcu mi się skończy możliwość optymalizacji czegoś, ale druga sprawa jest ważniejsza. Weźmy nawet takie Safari. Samo Safari będzie zoptymalizowane, a co z ciężkimi stronami internetowymi na przykład?
0: No właśnie.
1: Tego już raczej nikt nie będzie robić pod konkretne urządzenie, bo tak.
0: No więc mówię, oprogramowanie stricte...
1: Chyba zaczniemy odpalać na nich wersje mobilne, co no jest połowicznym rozwiązaniem. Ale czy to wtedy ma być sens laptop? Chyba nie.
0: No nie ma to sensu tak naprawdę. No dobra, procesor, mamy A18 Pro z okrojonym rdzeniem graficznym, mamy 8 GB RAM, pamięci RAM.
1: I to jest RAM LPDDR 5X traktowany, 6400 megatransferów na sekundę, jak kogoś to interesowało.
0: No dobrze to jest.
1: Jak najbardziej okej. Okay. Mamy dysk 256 lub 512 GB. SSD jest to NVMe o prędkościach, powiedzmy PCI Express 2.0. Tak, dobrze, słyszycie, 2.0.
0: 1500, tak troszkę.
1: No jest to tak, jak mówiłem, chip z telefonu. To jest inaczej, to jest problem nie do końca, to nie o to chodzi. Jakby to jest troszkę denerwujące, może takie boli, ale ten system i tak chodzi szybko, no bo nie oszukujmy się, ale to i tak są dość dobre transfery, jak na użytek codzienny, taki zwykły, tak?
0: R-ka ma MacBook, czy Mac Mini ma M1, o Boże, architektura M1 też ma takiego rzędu prędkości dysku i to też nadal chodzi dość dobrze.
1: Prawda jest taka, że uparci ludzie dalej siedzą na SATach SSD-kowskich z 500 MB i to dalej da się używać, tak? Więc jakby, no nie jest to HDD, tak? Nie są do prędkości HDD, więc no jest akurat okej. Okay. Oczywiście dysk jest niewymienny, tak jak i RAM. No RAM to wiadomo, ale dysk to niestety oczywiście wszystko jest zlutowane.
0: I też tutaj już byłoby warto zaznaczyć, Patryku, że mamy przy wersji 200, czym się różni jeszcze wersja 256 od wersji 512? Różnią się tym, że wersja 512 giga ma Touch ID do blokowywania, czyli fingerprint, czy czytnik linii papilarnych, a wersja 256 go nie posiada.
1: Ma zwykły klawisz w klawiaturze, taki zwyczajny.
0: Jak dla mnie, i tu jest dla mnie pierwszy zgrzyt.
1: To jest pierwszy zgrzyt, mało tego dość perfidny, ale Apple lubi to robić. Zauważ nawet te rdzenie graficzne. W MacBooku R 16512 chyba jest już tylko wersja 10-rdzeniowa GPU.
0: Tak, jest tylko wersja 10-rdzeniowa i w wersji M5 też jest tylko już wersja 10-rdzeniowa.
1: Albo na przykład weźmy sobie takiego iMac'a. W podstawie to ma tylko dwa porty USB-C. Jak chcecie RJ-kę, to jeszcze jedno USB-C czy coś, to dopłacajcie. I to grube pieniądze.
0: Więc dla mnie tutaj...
1: Apple TV to samo.
0: No Apple TV też w ogóle, możesz kupić sobie wersję z internetem lub bez internetu, gdzie dla mnie przy dzisiejszych pojemnościach streamingu internet jest wymagany, jak dla mnie.
1: Cóż, no to jest niestety firma Apple, która wie lepiej od użytkownika, czego użytkownik potrzebuje i wie też, no jak bardziej użytkownik potrafi zapłacić, także...
0: Pierwszy zgrzyt, jakby pierwsze, co mamy ograniczone, to nie ma, po co mówię, nie mamy Trutona. Ale co nie jest zgrzytem, bo jakby to po prostu no nie ma tego. W laptopie na Windowsie większość tego nie mają, tak naprawdę.
1: Te droższe.
0: Nawet te droższe. No Dell na przykład ma tam swój Premier Color i nawet Samsung, którego w sumie też mam i trzeba będzie też o nim popełnić audycję, też ma takie oprogramowanie do wyświetlacza. Ale dobra. Pierwszym dla mnie zgrzytem, pierwszym właśnie takim czerwonym światłem jest brak fingerprinta na wersji 256-gigabajtowej. Kolejne, czego nie mamy, Patryku? Nie mamy podświetlanej klawiatury.
1: No właśnie, do tego chciałem przyjść za chwilę, bo tak po kolei, wszystko po kolei chciałem zrobić.
0: No przy fingerprincie byliśmy, no to jesteśmy przy
1: klawiaturze. No dobrze, klawiatura jest to Magic Keyboard, znany z Erek i sporo pewnie, no z Pre też.
0: No wygląda jak w RC, jak w Pro, testowałem, klepałem, wygląda tak samo.
1: Różnica jest taka, że tak jak właśnie Robert, nie mamy klawiatury podświetlanej, nie mam podświetlenia, co jest, to jest troszkę mimo wszystko zgrzyt.
0: I jak się kłóciłem z tobą, Patryku, że to w sumie mały problem, ale tak jak pomyśleć, gdzie ten Apple zawsze był taki sprzęt premium, miałeś laptopa za, nie wiem, 5000, na Windowsie długi czas jeszcze podświetlanych klawiatur nie było, a tu Mac zawsze miał, gdzie tutaj no nie mamy tej podświetlanej klawiatury, no tak trochę... Oszczędzamy, gdzie nie trzeba.
2: Natomiast panowie, zwracając uwagę na przynajmniej część naszej grupy docelowej, czyli słuchaczy niewidomych, no bo słabowidzący na Trutonie i podświetlanej klawiaturze mogą być poszkodowani, natomiast dla nas, jako dla nas, no to brak tego Touch ID w wersji 256-gigabajtowej jest problemem, ale te dwie pozostałe rzeczy, o których mówicie, to problem nie jest.
1: Dla nas jako do nas nie, ale ja i tak wolę o tym wspomnieć, bo ja patrzę
2: nie,
1: na
2: no, nie, Patryk, bardzo dobrze, że o tym, bardzo dobrze, że o tym wspominasz. Natomiast też patrzmy również, gdzieś tam mówiąc o jakimś sprzęcie z perspektywy tego, kto jest naszym odbiorcą, tak?
0: Czyli... Dla odbiorcy, no tak.
1: Dlatego tak, ale właśnie dlatego powiedzieliśmy o iPhone 17 Air, że jest praktycznie idealne dla niewidomych.
0: Tak. To co
1: ma wiele rzeczy, które
2: dla mnie. Sam jestem ciekaw, czy MacBook Neo okaże się idealny dla niewidomych.
1: No tutaj może być już dyskusyjnie, ale to troszkę później. Nie będę teraz, że tak powiem, przechodzić do podsumowania od razu.
0: No dobra, byliśmy przy klawiaturze.
1: Mamy klawiaturę. I słuchajcie, kolejna rzecz, bo to jest też obręb klawiatury. Jeżeli kojarzycie, na pewno kojarzycie gładziki Force Touch, które znamy od MacBooka 2015 roku chyba, albo nie, 13 nawet Pro. Tego nie jestem pewien, nawet no, w 15 już to było.
0: 15 Pro, Patryku. 15.
1: Erze pojawiło się w 18 roku. No to tutaj mamy zwyczajny klikający. To jest przyjemny gładzik, ale on jest po prostu klikający. Ja to pokażę.
0: On nadal jest. To jest kolejna rzecz, która niewidomemu w sumie nie musi mi przeszkadzać. On nadal jest dobry, on nadal jest lepszy od wielu laptopów na Windowsie, no ale jakby to jest taka flagowa rzecz w Apple, która była, którą wycięto.
1: To jest po prostu troszkę głupia oszczędność. Inaczej, ja powiem tak, to w pozorze miało jedną funkcję, głupią. Ale nie wiem, czy ktoś z was, zapewne tak, kiedyś sprawdzał, czy laptop jest włączony poprzez wysuwanie napędu.
0: No. Pewnie wielu ludzi
1: korzystało. Tutaj dokładnie coś takiego można było sprawdzić, czy MacBook jest włączony poprzez naciśnięcie gładzika. Jeżeli gładzik się wciska, no
0: jest zaślać, włączony MacBook, jeżeli nie, no to nie.
1: To nie jest, wiecie, to nie jest problem na szeroką skalę, bo to jest dalej dobry gładzik i tak dalej. Po prostu chodzi sam fakt mimo wszystko, że no dziwne cięcie, które nie wiem, czy miało większy sens.
2: A tymczasem mamy pierwszy telefon. Kto jest z nami?
3: No z tej strony Patryk. tylko że z innego numeru. No ja się tutaj odniosę do tego, co mówiliście o podświetlanej klawiaturze. No ja powiem tak, ja jestem waszym tutaj odbiorcą i słucham tych podcastów i dla mnie to jest kuriozum, że ten komputer nie ma podświetlanej klawiatury. No ja jestem z tobą słabowidzącą i fajnie, że o tym wspominacie, bo ja nawet nie za bardzo wiedziałem, czy on ma podświetlaną
2: klawiaturę. No właśnie o tym, Patryku, mówiłem w kontekście tego, że to dla części z naszych słuchaczy może być.
3: Tak, istotne, ale to fajnie, nie. Że to wybrzmiało, bo naprawdę uważam, że powinna być ta podświetlana klawiatura. No Apple jednak no, jest to marka premium, nie oszukujmy się, tak?
0: Więc mogli.
3: Tak. To do Touch ID, no to śmieszna sprawa też. Trochę nie rozumiem ich podejścia jakby do... tutaj kwestii tego odblokowywania tego komputera, no bo faktycznie dzielenie że tu 256, tu 512, tu mamy Touch ID, tu nie, to takie dla mnie trochę śmieszne.
0: Ale w ogóle to nie idzie współnie, nie współgra. Ograniczmy zmniejszy wersję pamięci, ograniczmy tego,
3: nie ma to sensu dla mnie.
0: Tak, w ogóle nie ma uzasadnienia.
1: Paradoksalnie, właśnie. Ludzie, którzy próbowali przełożyć sobie na przykład Touch ID do 256, aby na odwrót, działało to. Więc komputer w zupełności by to spokojnie mógł obsłużyć.
3: No i też fajnie tutaj, że wspominacie o tym, że, bo też się z pewną osobą o to kłóciłem, ale fajnie, że mówicie o tym, że tutaj ten rdzeń jeden jest ucięty względem iPhone'a Pro. Bo to jest też ważne. I moim zdaniem to też takie jest dziwne podejście, bo nie jest to wprost gdzieś tam mówione, że tak jest, a uważam, że ten proces
1: jest troszeczkę inny.
0: Jest mówione wprost. Inaczej, jest to w specyfikacji.
3: No tak, owszem, jest w specyfikacji, ale nazwa procesora jest identyczna. Tak,
0: tak. Nazwa procesora jest identyczna, która w sumie nie powinna być.
1: Słuchajcie, ja to już wam przerwę, o co mi chodzi. Nie do końca, to się wam nie zgodzę z jednego powodu. Ile macie wersji procesora Apple M2 czy nawet M4? Jest 8 rdzeni graficznych, 10, to dalej jest ten sam M4 procesor.
0: No tak.
1: Nazwa jest ta sama. I to jest dokładnie ta sama sytuacja tak naprawdę.
0: Tylko paradoks. Dobra, tylko ty mi powiesz, że. No w sumie, dobra, mamy procesor 18 Pro, nigdzie w specyfikacji nie ma, jakby w sensie żadnych takich tych blokach reklamowych Apple się nie chwali, że jest procesor iPhone'a, ale o co mi chodzi? Patryku, dlaczego to nie mamy tego jednego rdzenia? No bo Apple postanowiło wykorzystać nieurobek.
3: To słyszałem akurat. Myślałem, że to jest gdzieś tam fake, ale... Ale
0: nie
3: to
0: jest
3: wiem,
0: fajkiem. Że...
1: I to jest używane przez wiele firm.
0: Wiele firm robi coś takiego.
1: I to jest dobre fajkiem. Tak naprawdę.
0: I problem jest taki, zacznie się wtedy, a już jest ten problem, że się kończą te A18 Pro niedziałające. W sensie okrojone.
3: No tak. I generalnie tak, bo nie będę tutaj przedłużał, bo też nie o to chodzi. No generalnie ja, pomijając te rzeczy, to jest komputer skrojony typowo dla mnie, nie? To jest to, o czym, Robercie, dyskutowaliśmy.
0: Tak, nieraz. Że to jest dla osoby...
3: Tak, która jest mało...
0: przeglądała internet.
3: Tak, tak. I mi się wydaje, ja tutaj zaryzykuję, że nawet jeżeli jesteś osobą mało wymagającą i taką, że gdzieś tam tylko będziesz z tego internetu korzystać, no to te 8 giga wystarczy RAM-u, ale jeżeli, nie daj Boże, będzie coś więcej na tym kompie, no to ja sobie nie wyobrażam. Nie? To.
1: Tylko powiedz mi takie jedno pytanie, do tego wrócę w podsumowaniu też, ale powiedz mi szczerze, czy jeżeli wystarczy 8 giga, to nie możesz lepiej poszukać, nie wiem, używanego nawet, ja wiem, że używanego, to jest takie straszne,
3: ja wiem.
1: Miedynki za 1500 zł na przykład, gdzie za połowę kasy dla ciebie dalej zostaje, a masz komputer, z którym podświetlam, dalej masz swoje 8 giga RAM-u, 256 giga dysku.
3: Tylko wiesz, daj mi, jeszcze coś powiem, ja z reguły Apple nie bronię, jak mnie znacie, ale
0: no, wiemy.
3: Znajdźcie mi komputer za te pieniądze, który będzie tak fajnie wykonany, który będzie fenomenalnie trzymał na baterii jak to, bo na pewno to dobrze trzyma na baterii. Jestem w stanie, no dam sobie rękę uciąć, że 99% kompów na Windowsie w tej cenie przegrywa, tak?
1: I tutaj nawet nie ma dyskusji. To jest prawda, to bezkonkurencyjnie.
3: Więc wykonaniem,
0: Patryk, z wykonaniem nie ma problemu, mogę ci znaleźć wór takich sprzętów.
3: No tak, zwłaszcza, no, myślę, że tak. No
0: że nie mamy
3: okay,
0: klawiatury, nie mamy klikającego touchpada.
3: Ale wiecie, chodzi mi o sam fakt, że jeszcze jedna rzecz, co Apple robiło źle, bo Apple nie mówiło wprost, że oni mają jakąkolwiek konkurencję, a teraz uważam, że w tej cenie, co jest wyceniony ten komputer, no to oni mogą naprawdę mówić, że patrzcie, kupujecie sobie takiego Maca NIO, plus do tego kupujecie sobie iPhone'a, nie wiem, 17e, macie za 6000 super zestaw, tak? W cenie chińskiego telefonu macie fenomenalny sprzęt Apple.
0: No albo w cenie iPhone'a 17 Pro.
1: No, tutaj też do tego 17... przejdziemy, bo to jest temat, który warto troszkę bardziej rozwinąć. Ale to już bardziej w kwestiach właśnie cenowych i pod koniec, bo nie chcę tego wszystkiego mieszać.
3: Tak, dlatego tutaj ja już tu będę kończył, bo nie będę przedłużał, bo to później.
1: Częściowo masz rację pod tym kątem, ja się z tą częścią zgadzam. Co do baterii i internetu, wiecie co? I to też myślę, że warto sprawdzić. Przyznaję, dawno to sprawdzałem. Mianowicie obecny stan dla nas, podkreślam, Windowsa na ARM, który jak wiemy istnieje, który jest jaki jest, ma swoje ograniczenia, natomiast do internetu na pewno się nadaje. Pytanie, ile by kosztował komputer na Windowsie na ARM, który by też trzymał dobrze na baterii, ale by był też na Windowsie, tak? I mniej więcej podobnym wykonaniu. Mamy już paru kandydatów na oku, nie będę teraz może jakoś specjalnie o tym mówić, to Robert też wie mniej więcej, o co mi chodzi.
0: No tak, rozmawialiśmy o tym.
1: I generalnie myślę, że ten temat też będzie warto poruszyć, bo on sam w sobie jest interesujący.
3: No tak, no, no myślę, że...
0: Czy możemy znaleźć kandydata na konkurenta do MacBooka Neo? Właśnie, bo tutaj dlaczego ku ARMowi się kierujemy? No bo bateria, bo tutaj jakby argumentem Neo, ja się z nim będę zgadzał, że to jest bateria, po prostu...
3: Bateria.
0: No, nie ma konkurencji i tutaj będziemy szukali właśnie konkurenta, kandydata.
3: No właśnie o to chodzi, bo ja czasy szkolne używałem różnych laptopów, tak jak już, Robercie, też gadaliśmy na ten temat. I moją traumą życiową było wiecznie to, że ja musiałem co chwilę biegać i szukać, gdzie ja mogę się podłączyć. Wiecznie moją tylko martwienie też. Się. O, naprawdę,
1: ja... Od każdego tak naprawdę.
3: To jest, dlatego to, co Apple zrobiło przy tych pierwszych w 2020 roku ARM-ach i teraz co z tym NIO robią, to jest dla mnie fenomenalna sprawa, to jest przepaść. Oni, jak dla mnie oni mają konkurencji w tym momencie.
0: Pod tym względem tak. I chciałem się powiedzieć, że zwłaszcza co do baterii i traumy, teraz to może trochę już jest lepiej z tym Windowsem, ale tak z 10 do tyłu to była tragedia.
1: Nie,
3: tragedia.
1: Ja
3: to mówię ze swojego doświadczenia życiowego. Mówię, jeżeli chodzi o iPhony, moje podejście też tam znacie, wiecie, jaki mam do nich stosunek, ale jeśli chodzi o komputery, to jest w ogóle inna liga, nie?
1: Chociaż tak jak mówię, należy, myślę, też sprawdzić tego ARM-a pod kątem właśnie nawet baterii, bo to jest temat w ogóle warty, nie tylko pod tym kątem, ale w ogóle jest to temat warty poruszenia, sprawdzenia i...
3: Ale też nie wiem, czy będziecie wspominać, jeszcze na koniec, bo ja już naprawdę będę kończył, nie będę wam tu przedłużał. Też powiedzcie o tym, że no tutaj Android też się otworzył pod względem Quickshare'a, że możemy sobie z urządzeniami Apple'a przesyłać
1: pliki. Tak, jest AirDrop na przykład.
3: Nawet jeżeli nie macie kompa, znaczy nie macie iPhone'a, nie macie jakiś telefon z Androidem, taki w miarę nowożytny, no to bez problemu
0: możecie przesłać sobie dane.
3: Tak.
1: Znaczy ja w ogóle osobiście jestem przeciwnikiem opinii, że żeby mieć MacBooka czy iPhone'a i vice versa, nie?
3: Nie, teraz już nie. Dlatego ja się poważnie zastanawiam, naprawdę. Ja się poważnie zastanawiam, bo dla mnie to jest sprzęt idealny.
1: Może ta audycja, trochę twoje rozwątpliwości, nie wiem, ewentualne rozwieje pod koniec,
3: no,
1: prawda?
3: No okej. Okay. No dobra, powiesz, to ode mnie tyle, żeby tutaj już nie przedłużać, więc słucham dalej. Dzięki.
0: Do usłyszenia.
1: Na co skończyliśmy? Na touchpadzie chyba.
0: Na touchpadzie.
1: Tak. Więc no tutaj już jakby myślę, że...
2: Ale może wyjaśnijmy jeszcze kwestię tego touchpada. Czyli co? On nie jest klikający, czyli nie da się go wcisnąć?
1: Jest klikający. Nie jest haptyczny. To nie jest to, co miałeś w erach, albo na przykład w iPhone 7 na przycisku Home.
2: Aha.
1: Tylko to jest zwykły klikający touchpad, tak jak właśnie, nie wiem, w każdym laptopie na Windowsie tak naprawdę.
2: Czyli tak bo jak było kiedyś w MacBookach, no bo...
0: Tak, bo on tak naprawdę ci... Jak masz haptyczny, to on się nie wciska, on ci po prostu daje reakcję haptyczną, zwrotną,
1: no,
0: jak masz w iPhone'ie, a tutaj klikasz po prostu fizycznie. Następuje kliknięcie.
2: Natomiast
0: fizyczne.
2: Wszelkie gesty, gładzika jak najbardziej działają.
0: Najbardziej.
2: Okej.
0: Okay. Najbardziej. Okay.
1: Oczywiście z powodu tego, że jest klikający, jest delikatnie bardziej ruchomy, co jest dosyć ciekawe, wiadomo, no, trochę tak musiało być.
0: No bo on też, nie zapominajmy, to jest Mac, że ten trackpad jest klikalny na całej powierzchni. Nie jak.
1: Ale to nie jest ten zły klik, co w ThinkPadzie T440S.
0: Nie, wiem o co ci chodzi, ja wiem. Tam ten touchpad to wręcz zapadał się. No bo mieliśmy o touchpadzie. To może teraz sobie przejdźmy do portów.
1: Właśnie, porty. Co my tu
0: mamy? Tu jest kolejny zgrzyt.
1: Mamy, słuchajcie, jacka 3,5 mm. Co ciekawe, na lewej krawędzi, blisko głośnika. Dość zabawne miejsce i troszkę problematyczne. O tym, no cóż.
0: Myślę, że
1: ręka,
0: to jest kwestia też
1: łatwo się przyhaczyć.
0: Budowy i tych modułów w nim.
1: Tak, jest, ponieważ wszystkie porty są na lewej krawędzi. I mamy, słuchajcie, dwa porty USB-C. I to nie brzmi źle niby, ale słuchajcie dalej.
0: Diabeł się w jakichś szczegółach.
1: Nie są w żaden sposób oznaczone, tak tylko dodam na początek, co jest akurat dziwne, ale słuchajcie. Pierwszy z tych portów, bliżej nas, jest port, uwaga, USB 2.0 o zawrotnej przepustowości 480 megabitów na sekundę. Mi się przypominają, słuchajcie, czasy pierwszej geny Intela, może tak jeszcze 9, 8, ale już mniej, ale tak kurczę, 26 rok i 2.0 w laptopie. Chyba nie widziały. Dobrze, no może w jakichś tanich budżetówkach, ale nie spotkałem się jakoś specjalnie.
0: No tak, mamy USB 2.0, gdzie to jest technologia z 2004-2005 roku, no ale no i mamy drugi port, który jest...
1: Czekaj jeszcze chwileczkę a propos tego. Ten USB 2.0 ma jednak jedną funkcję, która jest przydatna i która uważam, że mogłaby być zastąpiona w zupełności MagSafe'em, którego tu nie mamy, nie wiadomo czemu, czyli oczywiście ładowaniem.
0: Możemy tak, ładować przez... bo tym portem możemy ładować, całe szczęście.
1: Dalej uważam, że tutaj MagSafe naprawdę by był miły, bo ten port i tak do ładowania się go raczej wykorzysta, no bo co jeszcze? Myszka, klawiatura,
0: no to tak jak ja zgadałem niejednokrotnie z ludźmi, że to lepiej nawet jak wydali jedno USB-C i MagSafe'a i byłoby nawet już tak lepiej.
1: Bo drugie USB-C to jest USB-C 3.2 Gen 2, czyli 10 gigabitów na sekundę z Power Delivery i też z DisplayPortem, czyli możemy sobie podłączyć monitor chyba 60 klatek 4K.
0: 60 Hz.
1: 4K. No 60 Hz, przepraszam. 4K, czyli taki całkiem już konkretny, no ale mimo wszystko dalej... Inaczej, to wynika z procesora, ponieważ ten
0: z
1: procesor...
0: Z architektury, z budowy i jakby to po prostu te 2.0 jest na doklejkę, żeby po prostu było. Ale nadal w 26 roku ja rozumiem to, potrafię to uzasadnić, dlaczego to jest, dlaczego tak to jest skonstruowane, ale dla mnie to jest zgrzyt.
1: Powiem tak, czy da się do 3000 znaleźć laptopa na Windowsie z Thunderboltem bez problemu?
0: Za 1500 zł już nawet.
1: USB 4, Thunderbolt, proszę bardzo, mamy tego całe worki. No tutaj mamy standard, który nie jest zły. Jest okej, okay, tylko po prostu dalej trochę to się kłóci z taką premium feeling Apple.
0: No tak, no bo jakby no, kupujemy komputer za 3000, który ma USB 2.0.
1: A to drugie USB też USB-C. Nie jest jakieś najszybsze. I no cóż, no niestety jest to krzywdzące dla użytkownika, uważam. Zwłaszcza, słuchajcie, dlaczego ten komputer jest projektowany? Powiedzieliśmy na początku, dla sektora na przykład edukacyjnego. Znaczy lepiej właśnie by tam być MagSafe, czy się gdzieś jak szarpnie? To komputer mu zleci z takim USB, albo się wyrwie w USB, a MagSafe wtyczka się odczepi.
0: O, ja już właśnie raz miałem przyjemność jakby zrozumieć fenomen MagSafe'a, bo no nie całe szczęście, nie byłem to ja, więc nie muszę mieć do siebie pretensji, ale został mój kabel nadepnięty od MacBooka i on się po prostu odpiął.
1: No właśnie, tutaj spokojnie, no na takim MacBooku, no cóż, MacBook pofrunia, a że jest dość lekki, no to pofrunia.
0: No tak, powiedziałeś o głośnikach. Gdzie mamy głośniki? Gdzie się znajdują głośniki?
1: Głośniki są dwa, nie tak jak w Erze 4. Słuchajcie, głośniki są na bocznych krawędziach, jak w telefonach niektórych. One są dosłownie na bokach, to znaczy, jeżeli mamy lewy bok i prawy bok na wysokości mniej więcej palmrestu, czyli tam, gdzie kładziemy nadgarstki, ale na boku, tam, gdzie są
0: na krawędzi.
1: Są takie wycięcia. Po lewej, po prawej stronie na
0: tak, głośniki. Są wycięcia. Tak jak w Erce mamy z tyłu wycięcie jedno za matrycą, tutaj mamy po boku. Po lewej, po prawej stronie.
1: Dziwna trochę decyzja, chociaż pozwoliła zwędzić boczną ramkę też, która jakby bardzo się kończy blisko klawiatury. Czy to przeszkadza? No łatwiej zasłonić się ręką. Nie powiem, że nie. Naprawdę na kolanach zwłaszcza go trzymamy, to w ogóle jest bardzo prosto to zrobić. Ale czy jest to jakiś ogromny problem? Nie.
0: Ale te głośniki same w sobie nie są złe. Ja, moje takie ucho w Media Expert w sklepie, gdzie dużo było ludzi i hałas, no to myślę, że te głośniki nie są złe.
1: Słuchajcie, weźmy pół MacBooka Air. Tylko że pół mamy myśli stereofoniczne pół i mamy obraz dźwięku MacBooka Neo tak naprawdę.
0: Który nadal będzie właśnie do tych 3000. No myślę, że tutaj audio też ciężko będzie konkurencję. Ewentualnie myślę, że EliteBooki na Bangonie będą konkurowały z nim.
1: I może gdzieś tam próbować się przebijać Dell, który naprawdę zaczął ostatnio w tych audio, no zaskoczył mnie.
0: No ale tutaj też jest bardzo... Na pewno wiem, że każdy Lightbook dobrze zagra z Dellem, no to nie każdy model.
1: Wiesz co, no tani Latitude serii 3000 na i trójce 12-15 ugra naprawdę dobrze.
0: No tylko, że tam nadgania software, zresztą tutaj na pewno też.
1: Tutaj też.
0: No to wiecie, mamy mówioną jakby o budowę, specyfikę tego sprzętu. Powiedz mi,
1: tak, bateria. Jest...
0: Charakterystyczne wycięcie na paluszki do otwarcia klapy.
1: Tak, jest jak w starych erach. Nie wiem, czy nowych ono jest, nie pamiętam, przyznam szczerze, ale chyba go nie ma. Ono jest delikatne, ono jest, słuchajcie, na dole, to znaczy nie na matrycy, tylko na dolnej części.
0: No i to nie jest takie, że na dolnej części.
1: To nie jest coś takiego, jak że wystaje nam jakby kawałek matrycy dosłownie, jak w mojej erce 17 roku, którą zresztą tutaj mam. To jest takie bardziej, to trochę wygląda jak uśmiech.
0: Tak, to dziwne wygląda jak uśmiech, bo to jest takie... jakby zagłębienie po prostu i jest takie półowalne ścięte. Dobrze tak. Mówię? Tak jak jest w Erce.
1: Tak, oczywiście nie będę nic mówić o tym, że da się otworzyć jedną ręką, bo to w Apple jest naturalne.
0: No to jest standard. No, to jakby tutaj
2: czyli to jest po prostu taki łuczek wycięty w dolnej obudowie, tak?
0: Tak, no, tak, taki, tak. Taki uśmiech.
1: W uśmiechu, znaczy to właśnie w górnej ramce mamy schowaną kamerkę Full HD FaceTime 1080p bez center stage'a, czyli tego chyba ustawienia twarz na środku, dokładnie jak to ma działać. Ale to jest tak, Apple się tym chwaliło swego czasu. Jest to kamera zwykła, to jest 12 megapikseli, to nowe, co mamy teraz w Airach, to jest jakieś po prostu 1080p.
0: No to i tak jest dobra jakość, Patryku, bo większość laptopów na Windowsie, nawet do 10 tysięcy im się zdarza w drogich laptopach kłaść kamerę 720p, więc...
1: Ja się oczywiście z tym zgadzam, tak, zawsze do jakichś wideorozmów i tak dalej, to bez problemu.
0: No tak, zawsze to jest jakaś lepsza, jest to lepsza jakość.
1: Tak, w kamerce mamy też dwa mikrofony stereofoniczne, które brzmią no makowo, tak? No tutaj myślę, że jakąś próbkę postaram się zapodać w komentarze, ale to brzmi to po prostu makowo, tak? Co jeszcze mogę powiedzieć? Bateria, słuchajcie, pojemność 36,5 Wh, co nie jest dużo. To nie jest dużo.
0: Nie jest
1: na
0: dużo.
1: Pozwala, chociaż daje też dylemat, czy gdy to była bateria powiedzmy 40, era chyba jest teraz 60 albo 55, żeby to chociaż było 45, to ten czas pracy naprawdę myślę, że...
0: 54 jest chyba w MacBooku RC.
1: Możliwe, no to chociaż gdyby to było, nie wiem, 45, nawet 40.
0: Ja myślę, że wykorzystanie pełnego potencjału to byłoby danie tutaj taki sam jak w MacBooku R, to już w ogóle on by trzymał na baterii, że
1: to on by trzymał, łapanie. Cóż,
2: no dobrze, a w praktyce ile trzyma? Bo, jeżeli chodzi o cyferki, to wiecie, to na papierze to wszystko wygląda fajnie.
0: Wszystko super,
2: a Patryku, jakie są twoje doświadczenia, jeżeli chodzi o faktyczne trzymanie na jednym ładowaniu?
1: To zależy się od tego, co robimy na tym komputerze. Natomiast przy takim użytkowaniu, powiedzmy, jasność wyświetlacza na 0%, wiadomo. Wi-Fi, jakiś Bluetooth, tle, jakiś tam internet, jakiś TeamTalk może być odpalony, cokolwiek, jakieś tam lżejsze programy, nazwijmy to, no to 12 godzin, 12 powiedzmy, da się dobić. No to już bardziej 11, 12 się da. Jeżeli odpalimy wirtualnego Windowsa, no to spadnie nam te 2-3 godziny. No, tak samo, jeżeli rozjaśnimy ekran, słuchajcie, okazuje się, że jeżeli mamy ekran na 100% rozjaśniony i robimy jakieś cięższe rzeczy, to nawet 2 godziny możemy co najwyżej wycisnąć.
0: A to ciekawe.
1: Najkrótszy czas pracy był 97 minut, ale tego też nie jestem pewien, na notebook check.net polecam, tam mieli fajne.
0: No to ja mogę powiedzieć, tutaj też możemy od razu się do R-ki dorzucić, która ma mocniejszy procesor, wiadomo,
1: ale też większą baterię.
0: Że mi się udało, to mogę powiedzieć tak, był laptop odpięty od ładowarki, sobota 22:15, w poniedziałek 14:14 miał 15%. Jest to prawie 30 parę godzin, na co się składało około, chodził na nim łącznie przez 3 godziny wirtualny Windows odpalony i była praca mieszana tak łącznie plus minus około 12-13 godzin, była otwarta klapa, było korzystane z internetu, przeglądany YouTube, odpalone jakieś agramy, synchronizacja z iPhone'em, Bluetooth, Wi-Fi, więc myślę, że to jest bardzo dobry
1: wynik.
0: No i
1: pewnie jasność nie była na zero.
0: Jasność była, mój drogi, automatyczna, gdzieś tam jest dość jasne pomieszczenie, utrzymywała się na od około 40 paru do 70 paru procent jasności, więc myślę, że to jest bardzo dobry wynik.
1: Różnica tutaj jest duża między R-ką a Neo, nie ma co ukrywać, chociaż ja go ładowałem dosłownie 2 razy chyba, jak liczę dobrze, w ciągu 2 tygodni, ale to dlatego też nie użyłem go tak ciągle. Nie, więcej, przepraszam, nie 2 razy, więcej. No ale i tak bardziej to było kilka razy, tak?
0: Więc co ja ciekawe, mogę powiedzieć...
1: Co ciekawe, tak jeszcze powiem, słuchajcie, a propos tego iPhone'owego procesora i tak dalej, nie chciał mi się ładować w pociągu, co mnie bardzo zdziwiło. Akurat naprawdę mnie to zdziwiło, bo zasilacz ładował spokojnie MP3, telefon na Androidzie, wiele rzeczy, ale nie chciał MacBooka. Znaczy chciał, ale nie w pociągu.
0: Ale testowałeś na konkretnej ładowarce, tak?
1: Tak, na Silvermonkey 140W GaN-owej, którą zresztą kojarzysz.
0: No, którą też zresztą miałem. Myślę, że może to być kwestia jakichś zabezpieczeń w pociągu.
1: Nie wiem, jest taka możliwość, natomiast... No,
0: pytanie takie, czy ładowałeś nią jakiegoś innego laptopa?
1: Możesz powtórzyć?
0: Czy ładowałeś nią jakiegoś innego laptopa?
1: Oczywiście, że tak. Ładowałem GPD, jak jeszcze je miałem. Ładowałem ten...
0: No dobra, nieważne. Chodziło mi bardziej, czy ładowałeś cokolwiek nią innego z laptopu.
2: I czy ładowałeś w pociągu?
1: W pociągu GPD raz ładowałem.
0: No właśnie, widzisz, a mi chodzi stricte o pociąg.
1: No mówię, w pociągu ładowałem raz GPD i działało to jakkolwiek. Ale wiadomo, nie było to najszybsze, ale działało. Nie wiem, o co tu chodzi. A może chyba, że po prostu gniazdko w tym pociągu było na też uszkodzone.
0: Że była niestabilna instalacja.
1: Nie wiem, a może po prostu gniazdko było już zużyte, tak? No bo przyznam, wtedy akurat w tym konkretnym przejaździe podłączałem już nic innego. Chciałem tylko MacBooka.
0: No więc nie wiemy dokładnie, czy to nie było gniazdko uszkodzone.
1: Może być tak, że po prostu gniazdko było uszkodzone. Oczywiście, że dwa próbowałem, bo wiadomo, że w fotelach są dwa. Pod fotelami właściwie. W Intercity, no ale no cóż. Natomiast bateria dalej jest ok. Dalej wystarczy naprawdę na długie godziny używania.
0: Myślę, że tutaj w kwestii tej pracy na baterii też wyrobi procesor, bo procesor mamy, no M4 jest o wiele mocniejsza, więc tutaj też ta bateria mniejsza. Myślę, że i jesteśmy w stanie ale te 12, 12, 13 godzin, z tego co ja właśnie też oglądałem sobie testy i czytałem takie po prostu testy osób widzących, to z włączonym ekranem, no to też wiadomo, zawsze u nas niewidomych może ten czas dorzucić, nie wiem, godzinę, myślę, że też godzina czy półtorej da radę więcej zawsze z wyłączonym ekranem na zero.
1: Tak, to też prawda. A co ja chciałem jeszcze powiedzieć a propos tej baterii? No niestety ładowanie, no to będzie 2 godzinki, nawet 2,5. To już jest troszeczkę...
0: 2,5 może nie, bo też...
1: Będzie, 2,5 będzie.
0: Ale no nie do końca 2,5, jeżeli mi MacBook Air na 50 Wh na 30 W pokazuje, że będzie się ładował 2 godziny 40 minut, no tutaj myślę, że będzie chyba trochę krócej.
1: Wiesz co, mówię, ładowałem go...
0: Ale pokazywało ci na przykład stats, patrzyłeś, ile pokazuje ci do naładowania?
1: Nie, przyznam, że nie patrzyłem.
0: No właśnie, bo stats pokazuje ci co do minuty. I to wszystko zależy od temperatury, od miejsca, gdzie ładujesz wszystko, no bo też on sobie będzie zbijał, tak, jeżeli bateria się będzie przegrzewała.
1: Natomiast no niestety ładuje się dość wolno, trzeba mu to po prostu przyznać. I no to też troszeczkę boli mnie.
0: Ja myślę, że to jest ograniczenie niestety procesora, no bo nie zapominajmy, iPhone 17 nadal mają do 30 W ładowania Power Delivery, a gdzie dopiero 16, które miały nawet w specyfikacji 25 W.
1: Gdzie pamiętajmy, że taki MacBook ma dużo większy ekran niż iPhone i wiele podzespołów, które musi mieć z uwagi na to, że jest laptopem i...
0: No i też ma większą baterię.
1: Ma większą baterię, to jest wiele czynników. Ja dochodzę często, patrząc do tego komputer, do wniosku, że wiele problemów wynika z procesora.
0: Tak. Bateria, w sensie myślę, prędkość ładowania, porty, no i ten RAM.
1: Ja myślę, słuchajcie, gdy będzie MacBook Neo 2, który będzie miał procesor A19 plus 12-gigabajtowym RAM-em, to będzie komputer naprawdę dobry.
0: O ile taki
1: i taki, który sam pomyślał, że chciałbym taki mieć na biurku.
0: No ja jeżeli Jarki bym nie miał, to też.
1: Bo 12 GB to nie jest 16, to nie jest 8, to jest pomiędzy. A dla Apple'a naprawdę to dużo, bo skoro tutaj swap średnio wyciąga 2-3 giga, to on by spokojnie wszedł w RAM.
0: To myślę właśnie, że ten jakby ten margines, którego nam brakuje na tym NIO, na tych 8 GB, te 12 giga to byłby taki złoty środek.
1: Tak, właśnie o to mi chodzi. Tak wracając do tego komputera, co ciekawe, słuchajcie, jego waga, teraz nie podam dokładnej, ale jest dokładnie identyczna z MacBookiem R i jest on też delikatnie grubszy od MacBooka R, parę milimetrów. Oczywiście dalej jest chłodzony pasywnie, tak jak R-ki. Czy to źle? Inaczej, jest to trochę źle zaprojektowane, ponieważ wiele ludzi pokazało, że dokleili termopada pod obudową.
0: Termopada i kawałko blachy.
1: Nawet nie do końca, wystarczy po prostu budowę jako kawałek blachy wykorzystać, bo tym w sumie jest. Zbijało tę temperaturę o kilka stopni, bo ten komputer potrafi się na 90 stopni. I to nie mówię o jakimś mega potężnym obciążeniu. Słuchajcie, parę kart, małe obrabianko zdjęcia i już to 80 stopni się wykręci.
0: Ja na przykład mogę tutaj powiedzieć w mojej RC, że brak wentylatora, myślę, że trochę nie pozwala mu rozwinąć skrzydeł, bo ja tutaj sobie go testowałem. Największe jakie moje obciążenie było, to było OpenVINE od Audacity, które jest emulowane w locie, i było też to Whisper, które były w stanie nawet wyciągnąć mi 105 stopni na procesorze.
2: A u ciebie, Patryku, jak testowałeś, to jakie były największe temperatury?
1: Największe temperatury? Cóż, aż tak też nie próbowałem, a też Whispera możemy, jeśli chcecie, sprawdzić, nie mam problemu na jakimś pliku. Ale 80 stopni spokojnie dało się wbić, 85 przy takiej wirtualce, paralel odpalony w tle, jakiejś Safari, gdzieś tam jeszcze sobie leci muzyczka z moich plików i gdzieś tam jeszcze piszę opowiadanie, bo akurat mam wenę, to sobie popiszę.
0: No to gdzieś, to już jest dość dużo.
2: Nie, no 85 to już jest dużo, to już jest sporo.
0: No to ja mam 60 stopni, jeżeli mam Parallels odpalonego już dłuższy czas.
1: Ten procesor po prostu nie jest przyzwyczajony do takich obciążeń, jak są laptopy, bo telefon, wiecie, jak działa. Telefon obciąża się na chwilę, tak naprawdę.
2: A i tak czuć, że się grzeje. Jak go obciążysz.
0: Tak, czuje się grzeje.
1: Czuje się grzeje, ale tutaj nawet nie pomaga większa budowa. To jest problem tego typu, że to jest procesor niedostosowany do laptopa tak naprawdę. On daje radę oczywiście. To samo daje przecież radę, nie wiem czy słyszeliście, na przykład w projekcie Renegade, który odpala Windowsa na Snapdragonach.
0: No bez problemu. Gdzie te procesory są potężne zrobić w telefonach.
1: To da się zrobić. Chodzi bardziej o to, że one są po to projektowane. To jest tak, jakby ktoś chciał, nie wiem, jeździć Porsche 911 do pracy, 2 km. No można, tylko to jest marnotrawienie auta.
0: Szkoda silnika.
1: Dokładnie.
0: Ale co chciałem powiedzieć?
1: A co do R-ki jeszcze tak tylko dodam. No. Ja tutaj powiem, nie jest przekąs za ciebie, tylko do Apple'a sobie. Powiem to Apple'owemu. Chcesz chłodzenie w M4, kup MacBooka Pro M4 14 cali. A to ile on kosztuje więcej, to już...
0: Dwa razy więcej, ale chciałem powiedzieć, że ja, no może dwa razy, w oficjalnej sprzedaży może nie dwa razy, ale...
1: Półtora raza myślę, że tak.
0: No dobra, mniejsza o to. Ja widzę, na przykład przy 100 stopniach nie, to w ogóle też jest dla mnie w ogóle, no... W Apple, co właśnie to jest Apple, że nie wiem, czy pamiętacie, jakby maki na Intelu. Nieważne, że się grzeje, ważne, że działa.
1: Dosłownie.
0: Problem jest taki, że on przy 100 stopniach jeszcze nie zbija taktowania. Dopiero przy 104 stopniach zbija taktowanie, wchodzi w throttling. Gdzie dla mnie też po prostu jest, no, chore. I też właśnie mówię, że brak wentylatora w MacBooku Air nie wyciąga, myślę, 100% potencjału tego procesora, który tam jest założony.
2: Natomiast wiecie co, wydaje mi się, że Apple jednak bardzo zawsze starało się, przynajmniej jeżeli chodzi o macOS-a, optymalizować działanie tego procesora. Bo rogi, to te komputery pokazują wtedy, i tu skoro wspomnieliście o MacBooku i o grzaniu się, o MacBooku Air na przykład, no to ja mam takiego MacBooka właśnie sprzed iluś lat i on po prostu kiedy zainstalujemy tam Windowsa i odpalimy jeszcze na bootcampie, na takim intelowym, no bo wtedy jeszcze się dało, to się naprawdę mocno potrafiło grzać i ten wentylator się bardzo intensywnie kręcił. Tak, na macOSie problemów takich nie było.
1: I ja to potwierdzam, wystarczy odpalić lekką grę sprzed kilkunastu lat i ten komputer robi... Tak, a ciepło jest bardzo.
0: Zgadzam się, znajomy mój tutaj, to mogę powiedzieć, że to było 10 lat temu już w sumie, miał MacBooka Pro 13 z 17 roku i na macOSie, na tym procesorze intelowskim, to była 7 na Intela, dwurdzenie 4 wątki, on trzymał, no wtedy też 16-17 godzin na baterii był w stanie wykręcić, na Windowsie trzymał 4. Na bootcamp.
1: No nawet ciekawe, potem, na przykład...
0: nawet dla testów zrobiliśmy clean i postawiliśmy tylko Windowsa, też trzymał tylko 4-5 godzin.
1: A to jest akurat ciekawe, bo na przykład moja R-ka spokojnie 6 godzin na Windowsie potrafi wykręcić, a bateria już nie jest świeża. A na przykład taki Pro 16-19 roku to 10 godzin na Windowsie umiał.
2: Ale swoją drogą, Patryk, to jak tak kręcimy się wokół tego Windowsa, no to jak na takim komputerze, który no jest technologicznie nie najmocniejszy, powiedzmy sobie szczerze, idzie wirtualizacja i Parallels i Windows?
1: Do tego dojdziemy. Ja powiem tak, działa. A jak działa, to pokażę za paręnaście minut.
0: No działa tak, jak działa Windows na 4 GB RAM-u, bo Parallels ma takie coś, że domyślnie i maksymalnie może pozwolić na przedział połowę pamięci RAM w komputerze.
1: I daje nam dwa rdzenie procesora. Z 6.
2: Nie brzmi zachęcająco.
0: No nie brzmi zachęcająco.
1: Nie brzmi też tragicznie tak naprawdę.
0: Ale ja co chciałem powiedzieć, ja mam u siebie dane 4 rdzenie 8 giga RAM-u. Znaczy on nie bierze sobie cały czas tych 8 giga RAM-u, tylko on sobie bierze w locie jak potrzebuje. I to chodzi znośnie. W sensie znośnie. To działa zaskakująco dobrze jak na Windows ARM, jak na Windows na wirtualnej maszynie i też jeszcze brać pod uwagę, że tam wiele programów, które mam poinstalowane, są tłumaczone w locie.
1: No oczywiście, że tak. I ja mówię, ja też pokażę oczywiście Windowsa, bo działa to naprawdę lepiej niż myślałem, inaczej, gorzej niż bym chciał, ale dalej nie jest to poziom, weź otwórz okno, bo muszę wrzucić komputer.
0: Tak,
1: jest to poziom.
0: Nie, ja bym nie otwierał, bym się zamknięty.
1: Jest to poziom, no dobrze, no jest tak jak jest, ale z drugiej strony, no poszło, internet obejrzę, no w grę jakąś zagram, więc da się żyć. Chociaż nie z dostępnością, ale to już inna sprawa.
0: No ja mam na przykład Windowsa tam dla remote'a, dla komputerów, które mam w domu, które dla mnie robią jakieś usługi i dla Unigrama do zarządzania grupami, no bo niestety Agram na macOSie nie jest jeszcze na tyle rozwinięty, żebym mógł powiedzieć, że mogę super sobie administrować grupami, które mam w posiadaniu.
1: Remote akurat jest NVDA Arc, który jest akurat bardzo świetnym narzędziem i to akurat polecam z całego serca. I jest no też coś nowego, tylko nie wiem, jak ono się nazywało.
0: Jest, ale tak czy siak ja tego Windowsa mam, bo tam no jeszcze mam parę innych rzeczy poinstalowanych, których... No i w razie W Firefoxa jakby coś mi nie działało na Macu w przeglądarce, jak już naprawdę bym był zdesperowany i nie był w stanie tego zrobić.
1: No, wiadomo, no zawsze coś tam można,
0: no,
1: że tak powiem, mieć. Okej, okay. Przeszli, mówiliśmy właśnie o baterii, mówiliśmy o więcej wydajności, do tego też wrócimy. Co według ciebie, Robercie, jeszcze warto tak poruszyć na jakbyś takim, powiedzmy, że omówieniu wstępnym?
0: No, myślę, że powiedzieliśmy wszystko. Ja bym już tutaj chyba nic nie ma więcej do dodania.
1: Ja jeszcze dodam tylko tyle, że pudełko jest oczywiście ekologiczne, MacBook jest owinięty w papier, a kabel jest USB, bo jest w zestawie kabel USB, USB-C pleciony.
0: 1,8 lub 2 metry.
1: 2 metry, taki mniej więcej jak mamy, nie, do MagSafe'owy, właśnie do AirEk, tylko no po prostu jest USB-C, USB-C, ale jest ten sam oplot dosłownie.
0: No wygląda jak do iPhone'a, tylko że jest dłuższy i trochę grubszy.
1: Dokładnie tak. Dobra, słuchajcie, myślę, że możemy nasz komputer uruchomić.
0: A, nie mamy naklejek w zestawie, bardzo ważna informacja. Tutaj ja dodam od siebie, tak ironicznie.
1: Tak, oczywiście. Cięcia kosztów muszą być i nawet w takim aspekcie.
0: Czemu?
1: Dobrze, no to co? Myślę, że możemy uruchomić naszego MacBooka. Nie wiem, na ile było to słychać. Próbowałem jakoś to zebrać. Nie wiem,
2: było. Było.
1: Ja to audio też próbowałem później pokazać bardziej. Odepnę, bo teraz są przekierowane. Przepraszam z góry za to, żeby zrobić troszkę niższą jakość dźwięku po prostu przez to, ale taką kartę mam. No, czekam aż się... O! Myślę, że go słychać.
0: No musisz przekierować, nie słychać.
2: No na razie nie słychać.
1: Dobrze, przepraszam. To już...
0: Musisz dać przekierowanie dźwięku.
1: Już chwileczkę. Zapomniałem. Przepraszam, już ten błąd naprawiam.

0: I pytanie, czy zadziała?
1: Coś tam popykało.
2: Podaj hasło aplikacja. Login. Systemowe okno dialogowe.
0: Mamy.
2: Środa 27 maja. Pates. Aby włączyć Touch ID, musisz podać
3: tak,
2: hasło. Bezpieczne pole tekstowe. Odbiera
3: systemu,
2: polecenia
3: wiadomo,
2: z klawiatury.
3: Pierwszy raz zawsze musi
2: Obiekt.
3: Mieć hasło, kiedy jest wyłączone.
0: No, teraz myślę kwestia architektury systemu, bo na telefonie mamy tak samo.
3: Wiadomo, że Maca się nie wyłącza, hehe, natomiast no ja tu chciałem, żeby to wszystko było, że tak powiem.
2: Witamy w macOS. O. Funkcja VoiceOver jest włączona. Aplikacja.
3: I teraz słuchajcie, ja wiem, że jest teraz dość szybko. No teraz chcę pokazać, co się dzieje. Przy zawsze przy włączeniu jest coś takiego.
2: Accessibility VoiceOver nie ma okien. Accessibility VoiceOver nie ma okien.
0: Co
3: czym
0: to
3: jest?
0: Accessibility server UI?
3: Nie wiem.
2: Accessibility VoiceOver nie ma okien.
3: Ale to zawsze się pojawia na przystawce tego komputera.
0: Ja
3: zawsze.
0: Tego nie mam. Pytanie ze 100 punktów, czy miałeś to od początku?
3: Tak. Od początku, kiedy VoiceOver zaczął chodzić w tle.
0: Nie po zainstalowaniu przypadkiem Wokra?
3: Wiesz co, nie wydaje mi się.
0: Bo ja czegoś takiego nie mam.
3: Natomiast, no cóż, teraz spróbuję zmniejszyć...
2: Accessibility UI server, accessibility UI server nie ma okien. Accessibility UI, accessibility UI server, accessibility UI server, accessibility UI server nie ma okien.
3: Zwykły skrót do tych parametrów mowy, taki na szybko.
0: Power, Shift, Command i strzałki.
3: A, no właśnie.
2: Szybkość 70, 60, 60, 50, 50, 55, 6, kursor VoiceOver niczego nie wskazuje.
3: Myślę, że 60%
2: Accessibility UI server nie ma okien.
3: Będzie rozsądne. Dobrze. No się z tego łatwo wyjść, wystarczy...
2: Finder, biurko, Windows
3: Command
2: 11,
3: tab,
2: alias.
3: Cisnąć.
2: Dostępne czynności.
3: No dobrze, mamy słuchajcie, komputer.
2: Windows 11, Windows 11,
0: to może
2: 11,
0: Patryku, pokaż najpierw nam, właśnie tak jesteśmy czepliwi. Pokaż, jakby tutaj też warto zaznaczyć od razu, że macOS przy uruchomieniu bierze sobie tej pamięci tyle, ile może. To jest tak samo jest jak na iPhonie. To nie jest tak, że on tą pamięć całą zużywa, tylko on sobie ją jakby alokuje, dlatego żeby to mogło szybko wszystko działać. Więc pokaż nam w statcie, jakie mamy zużycie RAMu po uruchomieniu takiego komputera.
3: Oczywiście, już to robię.
2: Menu statusu, pamięć, dysk, pamięć, aplikacja, RAM, pamięć. Otwórz ustawienia modułu, obszar przewijania. Otwórz monitor aktywną pamięć.
0: Musisz zainteraktować.
2: Otwórz ustawienia
0: no.
2: obszar przewijania.
3: Tak, tak, tak.
2: Użycie pamięci, obciążenie pamięci, normal. Użycie pamięci, 58%. Historia użycia. Szczegóły. Użyć odtworzenie 45.8 MB. Accessibility do obraz. 50 Finder. Obraz. 50 centrum obraz.
0: Czekaj,
2: 60 centrum obraz.
0: 118

0: 118.3 MB. Obraz. Stats. 114.4 MB. Obraz. Centrum VoiceOver. 70 VoiceOver. 69.6
1: MB. Bo ja miałem przez chwilę obraz. Właśnie wrażenie,
0: centrum powiadomień. 61 MB.
1: Że masz obraz.
0: Centrum sterowania. 56.3 MB. Obraz. Inder. 51.5 MB. Obraz. Dok. 45.3
1: 58%.
0: Obciążenie pamięci.
2: Ja myślę,
0: normal.
2: Że to po prostu zamkniemy.
0: 45. Windows 11, ale Windows 11 Finder.
2: Teraz chcę pokazać, no to... słuchajcie, menu ten
0: Windows
2: Mac,
0: 11, Windows
2: 11. Myślę, warto pokazać.
1: Może ja bym w tym momencie pokazał na MacBooku Air, jakie mamy zużycie na zalogowanym komputerze bez uruchomienia żadnych. Będzie jakkolwiek słychać?
2: Jakbyś troszkę podbił, myślę, że będzie...
3: Jakbyś tak mógł zrobić głośniej.
1: Bo ja tutaj mogę też powiedzieć pewną anegdotę. Ja dzisiaj próbowałem też zrobić tego, to samo co Patryk. Co ciekawe, moja karta dźwiękowa w komputerze nasłuch działał na kablu z ThinkPada, a z MacBooka nie chciał, więc tak, taki tutaj też ironia mojego komputera, że nie chcę z Apple'em się dogadywać. Do rzeczy. Ja mam MacBooka M4 16 GB i mogę powiedzieć tylko, że uruchomiony jest dodatkowo Google Drive i Alfred, bo ich tak łatwo nie da się ubić, więc pokażę teraz moje zużycie.
2: Trochę zwolnij też tak do 60%, myślę, że...
1: Już.
0: Obiekt, w którym się znajdę głos, mózg, szybkość, ton, 50%, 87,60%. VLC, pasek brak powiadomień. Pasek menu, Finder, plik. Menu stroce pamięć, mini, aplikat pamięć, obszar przewidu, użycie pamięci, historia użycia, szczegóły, użyta, 8.45 GB, aplikacja, 7.19 GB, układowa, 1.15 GB, skompresowana, 112.9 MB, wolna, 7.53 GB, pamięć wymiany, 0 KB, top procesy.
1: Więc też widać, że
0: obiekt
1: mamy to samo co u Patryka, że mamy na start te 50% pamięci zarezerwowane, jakby macOS coś nam zabiera. Tylko, że to też jakby też nie zabrzmi, to nie jest tak samo jak w Windowsie, że mamy 8 giga RAMu zabrane, to tego 8 giga RAMu nie mamy. Tu po prostu macOS sobie rezerwuje już nas, jakby on sobie to bierze na zapas, tak jakby, żeby móc tam na przykład rzucić właśnie procesy systemowe, jakieś aplikacje, które startują w tle i to jest tak jakby jego bezpieczna rezerwa, żeby on mógł sobie w miarę szybko z tego korzystać, żeby nic nie ładować w locie w tą pamięć. No i jak mamy pliku wymiany, no na razie mamy 0 kilobajtów, jak było widać.
2: Czy na przykład w Windowsie wymiany, mam wrażenie, on zawsze jakiś tam jest.
1: Tak, plik wymiany zawsze jest, zawsze coś tam w tym dysku on tam sobie swapuje.
2: Chyba, że go wyłączymy oczywiście na hama. Więc.
1: No, gdzie nie zalecam, no jeżeli ktoś jest graczem, to nie zalecam przy nowych produkcjach, nowych dużych grach, bo to lubi się wywalać. No ale mniejsze, nie o Windowsie dzisiaj.
2: Dobra, no teraz myślę pora na ten Mac. O, właśnie mi się... Co jest?
1: Nie słychać nic jak coś.
2: O, właśnie, też nic nie słyszę, co ciekawe. Coś się... Czyżby macOS się...
1: Zepsuł?
2: Spróbujemy... A to w ogóle bardzo ciekawe, co się stało teraz.
1: MacOS przecież się nie wiesza.
2: No, przecież się nie wiesza.
1: Choć właśnie tutaj a propos śmiechów, chichów, mi udało się raz MacBooka zwiesić. Tak perfidnie, że trzeba było go z guziczka wyłączyć. I Maca Mini, którego jakiś czas temu też miałem, M1, 256 GB, 8 RAMu, to tam kilka razy mi się udało go zwiesić.
2: Ciekawa bardzo rzecz.
1: A odepnij Jacka.
2: Kurczę, no tutaj... Oj, będzie to zbuczeć. Nie działa.
1: Już no to wepnij go.
2: Już go wpiąłem. Słuchajcie, to nie o to chodzi. Nie, ja spróbuję go po prostu zrestować. Proszę bardzo, tego się nie spodziewałem.
1: No ja...
2: To twój?
1: I mój, przepraszam.
2: A to twój, okej, okay, myślałem, że ten.
1: Chciałem ściszyć właśnie dla pewności.
2: No nie, no tutaj po prostu nic nie działa.
1: A naładowany miałeś, bo wiesz, że właśnie tutaj ja mogę się polecam aplikację Stats, jest darmowa, właśnie w której pokazujemy zużycie RAMu i procesora, też można pokazać baterii, ponieważ można w niej włączyć powiadomienia o niskim poziomie baterii, o którym nas MacBook nie poinformuje, że się rozładowuje. Musimy sobie sami sprawdzić pojemność baterii.
2: Nie no, oczywiście, że miałem 80%, także spokojnie.
1: Więc MacBook nas nie poinformuje, że halo, podłącz ładowarkę, więc Więc polecam programowanie stats, które i zarówno nas poinformować może, nie wiem,

0: przy 15% baterii halo naładuj mnie i przy 100% halo naładowałem się, możesz mnie odłączyć.
1: Ciekawy jestem, czy...
2: Podaj hasło aplikacja.
1: Nie wiem. Bardzo dziwna rzecz, to nam się pierwszy raz zdarzyło na tym komputerze.
0: Apple, zdalnie cię ten, źle mówisz o nich.
1: Tak, tam mnie zablokowali. W ogóle powiedziałem jeszcze o takiej jednej rzeczy, drobnostka. Obudowa tego komputera zatrzymana w stylicy nowych Airów, czyli dosłownie to samo, tylko no bez...
0: No wygląda jak Airka, kształtem wygląda jak Airka. I też warto byłoby zaznaczyć, że ty masz wersję 512 giga.
1: Tak.
0: Bo miałeś mowę o Touch ID.
1: Tak, oczywiście.
2: VoiceOver w aplikacji Finder, biurko Windows 11, okay, alias.
1: Mamy to. I teraz ten Mac.
3: Ciekawości, może sprawdź tak na wszelki wypadek, jaki masz procent baterii.
1: Już pokazuję.
2: Ten Mac. Zamykanie menu, Windows 11, 2019, 80%, nie ładuje się.
3: No.
2: Dostępne czynności.
3: Rzeczywiście. Pasek menu, tu jest wszystko okej. Okay.
2: Ten Mac.
1: Okay, mamy.
2: Informacje o MacBook, obraz, zoom, wyszerzony obraz, MacBook Neo, mikroukład, Apple A18 Pro.
1: Jak widać, to dosłownie pokazane Apple A18 Pro.
2: Pamięć. 8 GB. Numer seryjny. MHMacOS. THE26.5. Więcej informacji.
1: Tu
2: przycisk.
1: Informacje.
2: Certyfikaty. Znak towarowy oraz zamknij.
1: No,
2: przycisk.
1: Takie wiadomo, podstawowe informacje.
2: Minimalizuj.
1: Mamy.
2: Wyszerzony. Zamknij. Przycisk. Windows 11. Alias. Dostępne czynności.
1: No dobrze. Myślę, że możemy tego Windowsa, chociaż pobieżnie.
0: Pokazać, jak działa, jak szybko się uruchamia i jakie mamy wtedy zużycie. I właśnie. Tutaj
2: desktop,
0: warto. Ja też mogę...
2: desktop, okno. Obraz. Teraz w Windows 11. Okno. Wyszerzone, Windows 11 działa w tle.
0: Warto by powiedzieć o tym, jak działa przełączanie się pomiędzy oknami, że dość problematyczne jest to interaktowanie z Windowsem samym w sobie, że dużo rzeczy skrótów Windowsowych trzeba robić command z FN-em. I ja na przykład, jeżeli będę, wiem, że coś będę robił dłużej na Windowsie, to wyłączam VoiceOvera.
1: Mamy, słuchajcie, bardzo. Mamy już Windowsa, mamy VoiceOvera. Teraz wyłączę oczywiście VoiceOvera.
2: Funkcja VoiceOver jest wyłączona.
1: No i mamy normalnie VoiceOvera, który też nam... Boże, VoiceOvera, mamy VoiceOvera, która widzi nam oczywiście na przykład... No, baterie nam widzi, normalnie nam wszystko widzi. Pokażę teraz menedżer urządzeń, właśnie żeby pokazać te jak to głównie o rdzenie chodzi, no ale pokażę tak, jak ktoś jest ciekawy, jak to w ogóle wygląda. Już sekunda tylko.
4: Tak.
1: Tak po prostu.
3: No tutaj to większość będzie tych urządzeń wirtualnych.
1: Tak, ale tak pokazuje, żeby po prostu ktoś mógł sobie... No jak bardziej zwyczajnie. Taka ciekawostka. I to już nie jest PowerOS-owy sterownik.
0: No po prostu emuluje konkretne urządzenia, żeby po prostu jakieś standardy były.
1: Tak, natomiast to nie jest do końca emulacja, bo sam kontroler USB nie jest do końca aploski. I on tak było wielu lat. Używano różnych kontrolerów. Powiedziałem normalnie, ten MacBook normalnie ma Dolby. Oczywiście. No i proszę bardzo. Są dwa rdzenie. Mamy dysk i tak dalej. Natomiast to, co jest też ciekawe, no to... Zużycie, tylko bardziej ilość pamięci RAM, tak jak powiedziałem, żeby nie było, że jestem głosłowny. Skupię, muszę jakoś wcisnąć sobie tutaj te wszystkie przyciski. Jak widać, jest jak jest. I jeżeli ja odpalę sobie... Odpalę sobie Edge'a, niech będzie, że używam czegoś natywnego na RAM. Zamiast to otworzyć, nie wiem, jakąś taką cięższą stronę. Nie wiem, coś cięższego.
0: Nie wiem, wejdź na Oneta.
1: No właśnie.
0: Onet.pl.
1: Wiem. Delikatnie już nam tutaj tnie. Rzuciłem tutaj, bo to i tak nie ma znaczenia. Nie wiesz, że zwalaj. Teraz już jest. Zużycie RAMu, czy nam wzrosło? Niby nie, ale wzrosło. No i teraz to będzie responsywne, jeżeli ja sobie tu pochodzę. Wejdziemy sobie na przykład, nie wiem, w menu. Domoszczę na przykład sobie tworzymy. O. Bo to chwilkę trwa, jak widzicie. No, na przykład wejdziemy sobie w to. No i jak widzicie, no da się tego używać, tak? To też nie jest tak, że to jest bezużyteczne czy coś. To jest jak najbardziej używalne. No tylko troszkę więcej myśli. Po prostu.
0: No dobra, teraz jak dla mnie mamy odpalonego Windowsa. Odpalaj voiceover, odpalaj stację, pokaż wam, jakie mamy zużycie.
1: Ale tego momentu się zostawię w tle.
2: Voiceover w aplikacji Parallels Desk. O Tinder. Tinder, biurko, a menu statu. Parallels Desk. Wyszarzone. My Parallel procesor. Pamięć. Dysk. Pamięć. Mi. Aplikacja. Pamięć. Otwórz monitor. Obszar przewijania. Otwórz obszar przed W. 46. Centrum powiadomień. 40. Opcji. Użycie. Historia użycia. Użycie pamięci. 70. Historia. Użycie pamięci. 79%. Historia użycia.
3: No, szczegół. Już jest ciasno.
2: Użycie. 6.34 GB. Aplikacja. 2.52 GB. Układowa. 1.31 GB. Skompresowana. 2.58 GB. Wolna. 1.65 GB. Pamięć wymiar 0 KB.
1: Dobrze, no to słuchajcie, zapchamy go bardzo prosto.
0: Jeszcze nie słapi.
2: Plus 1, Parallels Desk.
1: Jeszcze nie słapi, ale teraz będzie spokojnie.
2: Okno nałożone. Trzy rzeczy wypróbuj, tryb koherencji.
1: Cicho.
2: Windows 11. Finder. Finder,
1: sobie biurko,
2: Windows 11, alias,
0: przekazać.
2: Dostępne czynności.
1: Tak.
2: Teraz w aplikacja, ok, album z czcionkami aplikacji, App Store, Automato, Safari aplikacja,
1: no, 23 kwietnia 2026
2: roku o 9.08, Safari.
1: Tutaj też otworzymy jakąś ścieżkę, sobie na przykład obraz. WP, a co mi tam?
2: Wszystkie pasek narzędzi, obraz, pasek zbiór, edytuj, przycisk, zamknij, minimalizuj.
3: Najlepiej wiadomości WP.pl, bo WP to taka strona, która jeszcze wiele treści sama w sobie nie ma.
2: Konfiguracja początkowa, strony ulub, raport ochrony, ostatnio zamknięte, konfiguracja początku ulubione, sekcja, raport ochrony, prywat, ostatnio zamknięte, konfiguracja początku ulubione, sekcja, konfiguracja początkowa, strony początkowej, sekcja.
1: Do paska adresu, przypomnijcie mi, bo ja też go nie pamiętam. A jakiś był?
3: Command L?
0: Command L.
2: Inteligentne pole wyszukiwania, tak, szukaj lub podaj nazwę witryny, W, I, A. O, M, o, wiadomo, e, wiadomo, kropka, p, wiadomości, us, wiadomos, wiadomości, kropka, wiadomości, WP.pl, ci WP.pl, menu strony, widok reader dostępny.
1: No i?
2: Zamknij, minima, pełny ekran, obraz, pasek narzędzi, wiadomości z kraju i ze świata, W, banner, łącze, przyłącze, przyłącze, no, przyłącze, obraz, łącze, Polska, łącze, łącze, WP, łącze, pogoda, łącze, regionalne, poziom nagłówka, 1, wiadomości WP, spod, historia złożona na ołtarzu wszechprawicy, nie, opinia, Marcin Giełzak, 207, historia złożona, plansza, menu strony, widok reader dostępny.
1: Okej, okay, no mamy jakąś stronę otwartą i teraz zobaczymy sobie zużycie RAMu.
2: Menu statusów, dysk, mi, pamięć, mini, aplikacja, ra, pamięć, otwórz ustawienie, obszar przewijania, otwórz mod, obszar, w, użycie pamięci, obciążenie pamięci, użycie pamięci, obciążenie pamięci, warning.
1: O.
2: Pamięci. 80 historia już użycie pamięci. 83%.
1: No już się robi.
2: Historia użycia.
1: Tak bym powiedział.
2: Szczegóły. Użyta. 6.65 GB.
1: Troszeczkę będzie, że już dużo tego się robi.
2: Aplikacja. 2.31 GB.
1: Ale wiecie co, to dalej nie koniec, co ja bym zrobił.
2: 2.31 GB.
1: Proszę bardzo.
2: Dok. aplikacje, Safari, otwar, wiadomości, no, poczta, 5 z mapy, 6 z zdjęcia, FaceTime, 8 z telefon, 9 z kalendarz, dzieka aplikacja.
1: Jakąś fajną, na przykład, co my tu mamy takie fajne, jak nie wiem, Team Talka mogę odpalić w tle. Nie wiem, bo nie wiem, zobaczymy, teraz się tworzymy. Tworzymy sobie, a no tak, nie to okno.
2: Finder, aplikacja, a, okno, pasek na przyszłość, aplikacja, skrót aplikacja, słownik aplikacja, stacks aplikacja, szachy aplikacja, telemtok 5 aplikacja, telefon aplikacja, tekst edit aplikacja, simem adlina aplikacja, via team tekst edit aplikacja, 30 kwiecień 2026 roku o 21.33, je tekst edit, otwórz, okno, widok kolumnowy, przeglądarka, wszystko, nowy dokument, przycisk, teraz bez nazwy, okno, pogrubienie, niezaznaczone, pole wyboru. Koniec te, początek tekst, koniec początek o, s, j, e, s, t, s, p, i, e, k, i, s, t, e, s, t, s, e, a, c, o, o, k, s, e, o, kropka.
3: Natomiast tu trzeba zwrócić uwagę na to, że ten komputer, mimo tego, że masz odpaloną na nim wirtualizację, masz odpaloną jakąś tam przeglądarkę i pamięć jest zatkana w zasadzie pod korek, bo już jest ostrzeżenie, on się nie przycina.
1: Nie, on się nie będzie przycinać, bo to tak źle nie będzie. Ten dysk jest na tyle szybki, mimo wszystko, że on nam pozwoli na płynną pracę. To nie jest problem w żadnym razie. To nie jest w żadnym razie problem. Ja mogę sobie otworzyć jeszcze coś. Nie wiem, jeszcze z jedną kartę w Safari.
2: Finder, Safari. Safari, połączę, akceptuję i przechodzę do serwisu.
1: Tam,
2: przycisk.
1: Tak, tylko on co,
2: dziękuję, koniec, info, kropka. Poza his, pasek narzędzi. Wybierz grupę, pokaż pasek bocz, wróć, przycisk, idź dalej, menu strony, dodaj stronę do listy, https://a. Zamykanie menu, https://2, nowa karta, przycisk. Inteligentne pole wyszukiwania, szukaj lub oet.pl. www.onet.pl. Onet, jesteś na bieżąco, zawartość www.
1: Nie się rzuci ładzieś tam, powiedzmy, tworzy, się trzy strony, to jest naturalne w zupełności.
2: Zamknij, minimalizm, pełny ekran, obraz, pasek narzędzi, pasek kart, dwa kart, onet, jesteś na bieżąco, zamknij, przyc, minimalizuj, no, za onet, plan szerodo, okno dialogowe, www, powiadomienia można zmieniać, nie pozwalaj, pozwól, nie pozwalaj, onet, jesteś, raz albo połącze, przy innych. Nie znaleziono na głów, połącze, przetwarzają twoje dane, ustawienia za awans, przejdź do serwisu, przycisk.
1: Okej, tak potwierdziłem.
0: Właśnie, ja tutaj dodał to, co Michał powiedział, że pomimo tego, że on już pod korek pcha tą pamięć, on się nie tnie. I ja to samo robię u siebie. On się nie będzie ciął, voice over.
1: On się nie będzie, to nie jest Windows na...
0: Jak łatwo LVDA wywalić.
1: Inna sprawa, słuchajcie, ten procesor sam w sobie nie jest zły. On jak najbardziej jest fajny.
3: To ja zapytam Patryku, a jak tam temperatura komputera, jak go tak dotykasz? Czujesz, żeby on się coś grzał?
1: Czy on się grzeje? Może troszeczkę nad klawiaturą, tam gdzie maki
0: zawsze grzeją? Pokaż stację, jak to wygląda.
1: Ale co zrobię, tylko się YouTube otworzę.
2: Poziom na
0: ja tylko chciałem powiedzieć, że ja zniknę.
2: Ależ wiesz, tutaj świątek na koniec dnia w roku. Spotlight, wyszukiwanie Spotlight, okno, Safari, Onet, poziom na główka. 3, ależ wiesz, tutaj świątek na koniec dnia w Roland Garros. Stało się.
1: Dobra, i teraz...
2: Poza opasek kart, dwa pasek narzędzi. Wybierz, wróć, przycisk, https://2, zamykanie menu, nowa karta, przycisk, no, karta inteligentne, zaznacz, o, u, t, u, b, e, j, c, zaznacz, YouTube, usuń, p, o, zaznacz, m, youtube.com, zamykanie menu,
1: YouTube, zawartość, www,
2: zanim przejdziesz do YouTube, ok, należy do góry, język, nie wyrażaj, zaakceptuj, nie wyrażaj zgody na wykorzystywanie przewodu, nie znaleziono przycisku, poziom nagłówka, 3, więcej z YouTube, poziom nagłówka, 2, historia w YouTube jest wyłączona, nie znaleziono nagłówka, poziom nagłówka, 3, odkrywaj. Poziom nagłówka. 3. Więcej z YouTube. Poziom nagłówka. 2. Historia w YouTube jest wyłączona. Nie znaleziono nagłówka.
1: Dobra,
2: poziom, nie znaleziono nagłówka. Nie znaleziono nagłówka. Zaloguj się, by nie polubić. Połączę. Zaloguj się. Połączę. Historia.
1: Wyszukiwarka. Gdzie jest wyszukiwarka?
2: Połączę. Ty. Połączę. Szukaj. O, okno jest. Wyskakujące pole. D. Usuń D.
1: Przecież sobie nie wiem.
2: Szukaj.
1: Tyflo podcast.
2: Y. F. L. O. P. O. D. C. S. T.
1: Żeby nikt się na mnie wszczepił.
2: Szukaj. Przewodnik. Przycisk. Banner. Poziom nagłówka. 3. Odkrywaj. Poziom nagłówka. 3. Więcej z YouTube. Poziom nagłówka. 2. Najnowsze na kanale. Poziom nagłówka. 3. Łączę. MacBook Neo. Na żywo.
3: Poziom nagłówka. No to wejdziemy sobie, to nam się może zacząć sprzęgać.
1: Tak.
2: Łączę. Tyflopodcast.pl7. Poziom nagłówka. 3. Łączę. Livens Tyflopodcast. Linia Piono. Poziom nagłówka. 3. Łączę. Echa przeglądów. Odcinek numer 1. 3 godziny i 29 minut. Spotlight. Spotlight wyszukiwań. Safari. Tyflopodcast YouTube. Główna. Odtwarzacz wideo YouTube. Grupa.
1: Okej.
2: Men plus 5. 0 min. 0 min. Otwórz. K. Przycisk. Otwórz skrót klawiszowy K. Dostępne skróty, K.
1: Dobrze, jak teraz wygląda nasze zużycie?
2: Menu statusów, dysk, pamięć, mini, aplikacja, RAM, o, pamięć. Otwórz ustawienia modułu, obszar przewijania, W, użycie pamięci, obciążenie pamięci, warning. Użycie pamięci, 82%. Historia użycia. Szczegóły. Użyta. 6,6 GB.
1: I co mi się nie chce wierzyć, szczerze mówiąc, ponieważ no to już jest troszkę...
2: Aplikacja.
1: Chyba ten Windows się uśpił po prostu.
3: Ja jestem. Całkiem możliwe, że on po prostu jakoś sobie
2: 1,52 układowy. 1, skompresowa, 3, wolna. 1,30 pamięć wymiana, 369,2 MB.
3: Ale już jest słab.
1: Mamy już słapa.
2: Pamięć wymiany, 369,2 MB.
1: I to wcale nie takiego malutkiego. Co do temperatur?
0: Mogę tak ciekawości zapytać, co mamy uruchomione, bo mówię, tutaj mi nie było.
1: Mamy uruchomionego Oneta, mamy uruchomione WP i YouTube'a, a jeszcze w Windowsie odpalimy sobie z dwie. A właśnie, to w sumie też nie głupie.
2: Text edit.
1: A co mi tam?
2: Finder. Parallels desktop. Parallels desktop. I funkcja voiceover jest wyłączona.
1: I też tu będzie Ja wiem, że mało kto tak robi, no ale znaczy inaczej, no trzeba te same strony nie, ale może ktoś ma odpalone co innego na Windowsie po prostu. To nie ma żadnego znaczenia. Już słuchajcie, mi się leciutko delikatnie Windows tnie. Delikatnie, ale...
3: No i to się,
0: temperatury sprawdzaliśmy?
3: I to się nawet nie chce załadować.
1: Ten Onet chyba. Jest, jeszcze sobie tworzymy tego WP, bo dlaczego to, dlaczego nie? Możemy. Tak, tak. Jego nie włączyłem.
0: Myślę, że jemu się już kończy.
1: Dobra, teraz zobaczymy sobie zużycie RAMu, natomiast za chwilę temperatury.
0: Pokaż window się najpierw.
2: Bo jest owerwa aplikacja Parallels Desktop, Windows 11, funkcja voiceover jest wyłączona.
1: Cicho. Bo jest zużycie RAMu w Windowsie wygląda następująco. Już nie wiosłapie, który jest ogromny. A co do tego naszego, jeszcze weźmy sobie zwrócić właśnie ramą.
2: Voiceover w aplikacji Safari. Text edit, Finder, Finder, menu statut, parallel, wyszarzone, menu parę procesor, pamięć, mini, menu aplikacja, obszar, otwórz monitor aktyw, obszar, w użycie pamięci, historia, obciążenie pamięci, warning, użycie pamięci, 82%, historia użycia, szczegóły, użyta. 6.64 giga, aplikacja, 2.39 układowa, 1. skompresowana, 2 wolna, 1 pamięć wymiany, 393.6 MB.
1: Troszkę wzrosło.
3: On, mam wrażenie, że po prostu, jeżeli już widzi, że ten RAM jest pod korek, to będzie wykorzystywał najpierw swapa, a potem i zostawia sobie trochę tego RAMu, na wszelki wypadek.
1: Tak, oczywiście, że no to jest, ale tak robi każdy system, bo tak jest dla bezpieczeństwa ogólnie lepiej.
3: No dokładnie.
1: Ja wiem, że taki use case może ktoś powie, że jest niedobry, ale ja myślę, że to jest dobre, bo ktoś może faktycznie chcieć odpalić Windowsa, gdzie jest oficjalnie wspierany z Parallelsa, jest oficjalna notka na stronie Parallels.
0: W ogóle warto zaznaczyć, że ten Windows to jest jak instalacja jakiegoś programu. Odpalasz Parallelsa, klikasz na instalację Windowsa, czekasz na pulpit.
1: Dosłownie, tak naprawdę można odpalić programy na macOS jakby Windowsowe, które są tam zainstalowane.
0: Które od razu odpalają się, po prostu od razu odpalają Parallelsa, tak?
1: Tak,
0: ja nie testowałem.
1: Tak,
0: a ja mam całkowicie wyłączoną koherencję, to czy tak zwane współdzielenie, bo ja nie chcę mieć tych rzeczy z Maca w Windowsie i w drugą stronę.
1: No to jest bardzo ciekawa opcja, ale dobra.
2: Parallels Desktop. Safari, Text Edit, Windows 1, Microsoft Edge, Finder.
1: Dobra, teraz
2: Finder,
1: o, Microsoft
2: aplikacja,
1: tak
2: okno, widok. Tylko
1: ten Edge na okienko. Dobra, teraz procesor.
2: Menu statusu, dysk, pamięć, procesor, mi, aplikacja, procesor. Otwórz ustawienia modułu, obszar przewijania, w częstot, obciążenie, 1, list notek, 0, obciążenie procesora, 47%. Częstotliwość procesora, 1048 MHz, 63,42%. Historia użycia, szczegóły, 5%. System, użytkownik, 6%, 5%, nieaktywny, 89%, 84%, rdzenie energooszczędne, 14%, 12%, rdzenie wydajności, 5%. Czas pracy, 18
0: on
2: minut.
0: Jakby sobie usypiał.
2: Odciążenie, 1 minuta, 1,74, 5 minut.
1: To jest
2: 2,95, 15 minut.
1: Niedosłowane procesora.
2: 4,3 częstotliwość, wszystkie rdzenie. 1247 MHz. Rdzenie energooszczędne, 1064 MHz. Rdzenie wydajność, 1484. Top procesy. Obraz. Proces. Wykorzystanie. Obraz. Windows 11. 18.2%.
1: No to nie dziwi.
2: Obraz. Windows Server. 2.7%. Obraz. Stats.
1: Ale okej, gdzie to mamy
2: Airport. Obraz. 1.1. Zawartość www. Obraz. 1.2. Coreaud. Obraz. 5. Mauiaus. Obraz. 3.2. Windows Server. Obraz. 1. VoiceOver. Windows Server. Obraz. 9.14. Windows 11. VoiceOver. Menu status, pamięć, min, dysk, sieć, pre, bateria, bat, bluetooth, menu, wifi, połącz 73, szukaj, z centrum sterowania, menu status, środa 20, wyszarzone, parallels desktop, procesor, mini, pamięć, nie, mini, nie menu, procesor, mini, menu status, data zmienna, przycisk,
1: no wiem, a,
2: menu status,
1: tego,
2: pamięć, procesor, mini, aplikacja, procesor, otwórz ustawienia, obszar przed, otwórz monitor aktywny, procesor. Otwórz obszar przewijania, w częstotliwość, proces, obciążenie procesora, 12%, czas, historia użycia.
0: Nie ma?
2: 0.5%, sług, list notet. Obraz. 1.0.9. Co mepel epel. Obraz. 1. Co audio. Obraz. 5. Mauiaus. Obraz. 5. Mauiaus. Obraz. 9. Mauiaus. Obraz. 2. Windows 11. Obraz. VoiceOver. Obraz. Wyk. Proces. Obraz. To procesy. 1600. Rdzenie wydajność. 1000. Rdzenie energii. 1002. Wszystkie rdzenie. Częstotli. 3.8. 15 minut. 2.5 minut. 1.1 minut. Średnie odciąg. 20 minut. Czas pracy. 4%. Rdzenie wydajność. 13. Rdzenie energii. 87. Nieaktywny. 7.6 użytkowy system. 6%. Szczegóły.
1: Aż pokazuję jak chcę.
2: Historia użycia. Częstotliwość niestety. Procesora. Obciążenie procesora. 0.5%. Zoom Apple Apple Zoom. Obraz.
1: Bo
2: 0.6.
0: Nie wiem, ja mogę pokazać u mnie. O co mi chodzi?
2: Running board. Parallels desktop. Finder. Aplikacja.
4: Paset, menu, sieć, dysk, bateria, bateria, bateria, Alfred, sieć, pamięć, procesor, mini, aplikacja, obszar, obciążenie, częstotliwość, temperatura procesora, 37 stopni.
0: Na samej górze masz.
4: Temperatura procesora.
1: Na samej górze masz. No to czekaj, ja sobie może wyłączę sobie zawijanie w VoiceOverze, że się włączę bardziej.
2: 20:39:20, otwieram narzędzie VoiceOver.
0: Ja powiem narzędzie tak, ja mam wyłączone...
2: Narzędzi, tabela, poczekaj, szczegółowo, mowa.
0: Ja mam wyłączone, ponieważ zauważyłem, że zawijanie kursora w VoiceOver robi więcej problemów niż przynosi korzyści. Przeglądanie internetu.
2: Nawigacja. Poza początku, pierwsza rzecz w oknie, początkowe, pospoczątkowe, nawigacja po grupach. Standardowa, nawigacja, synchronizuj fokus klawiat, wskaźnik myszy. Podróż, dopuszczaj zawijanie kursora, zaznaczone, pole wyboru, niezaznaczone, dopuszczaj zawijanie, pomijaj nieistotne etykiety, niezaznaczone, pole wyboru. Finder, aplikacja, okno, menu status, pamięć, procesor, mini, aplikacja, otwórz procesor, otwórz ustawienia modułu, obszar przewijania, obciążenie procesora, 19, częstotliwość procesora, 1000, historia użycia, szczegóły, 8%, system, użytkownik, 10%, nieaktywny, 70%.
0: Ewentualnie MacBook Neo może tego nie umie obsługiwać stac.
3: Może nie ma jakiegoś sensoru.
2: 17%.
1: Nie wiem, natomiast wiem, że temperaturę można sprawdzić na pewno tym.
2: 57%, parallels desk.
1: Słuchajcie, teraz nazwa uciekła. Gdzieś było takie fajne narzędzie. Teraz nazwa uciekła, słuchajcie. Natomiast do temperatury takiej dotykowo obecnie nie ma tragedii. Ale ja mogę zrobić tragedię i to nawet nie tak ciężko. Wystarczy włączyć grę na Windowsie. No Macu zresztą tak samo.
3: To znaczy, wiesz Patryk, mi się wydaje, że bardziej tutaj istotne jest, żebyś też coś pokazał, jak się zachowuje ten Mac tak w praktyce. No bo Windowsa, jeżeli ktoś będzie rzeczywiście miał potrzebę odpalić, umówmy się, da się, ale to... No ten komputer nie jest po to, on jest za słaby na to, żeby używać...
1: On jest słaby, żeby to robić sensownie.
3: Równolegle Maca i Windowsa.
2: Text Edit, Windows 11, Parallels Desktop, Windows, okno na funkcja VoiceOver jest wyłączona.
1: Hit. Wyłączę Windowsa, już się tam padnie spadnie zużycie RAMu w dół. Wiecie co, czasami ta temperatura się pokazuje w tym stacie. Właśnie to jest to, że on czasami ją pokazuje, czasami nie i to jest... Nie wiem dlaczego, z czego to wynika. Autentycznie.
2: No. VoiceOver w aplikacji no. Parallels Desktop.
1: Zresztą teraz na wszystko mam.
2: Za Finder, no i teraz aplikacja, menu statu, pamięć, procesor, pamięć, aplikacja, magia. Pamięć, otwórz ustawienia mod, obszar przewijania, użycie obciążenie pamięci, normal, użycie pamięci, 45%.
1: Magia, nie?
0: No jakby tutaj też wydaliśmy pokorek, ale to jakby właśnie też co chciałem powiedzieć, że ktoś by chciał, żeby MacBook Neo był jedynym jego komputerem, a przesiada się z Windowsa, no to myślę, że niestety jest bardziej zaawansowanym użytkownikiem niż tego przeglądania internetu.
1: Ale sekunda, ja bym to inaczej powiedział. Ja bym to trochę inaczej.
2: Safari, Echo Finder.
1: Jeżeli jesteś człowiekiem, który lubi sobie czasami pograć w grę, w sensowne, i lubisz Maca i tak dalej, to niech nie kupuje tego komputera. Bo granie w Hearthstone'a popularnego wśród nas, czy nie wiem, Slay the Spire 2, mówię o grach, które nie są ciężkie, spokojnie piąta generacja nam rusza te gry, intelowska. Nie myśl o MacBooku Neo, odpalisz. Tylko komfort płynący z tego będzie dość niski. Paradoksalnie ten 8-gigabajtowy MacBook Air 17 roku na Windowsie radzi sobie z tym lepiej.
3: I oczywiście trzeba pamiętać o tym, że Parallels jest programem płatnym.
1: Jest tak. Programem płatnym oczywiście i to nie tanim.
0: I tutaj warto byłoby ponarzekać dość mocno na niego, bo kosztuje bardzo dużo pieniędzy.
2: Nie ładuje się.
0: A jest problematyczny pod względem dostępności. Trzeba bardzo dużo. Bardzo dużo. Trzeba wszystko, cokolwiek jego oknach, trzeba robić z Wokrem, czyli takim dodatkiem do voiceovera, jakby takim no OCR-em do voiceover, który jest na GitHubie, jest otwartośródłowy. Można podejrzeć, co to robi, jak to działa. W ogóle polecam, jeżeli ktoś wchodzi w świat macOS-a, bo na przykład jest takim nie jest mocno zaawansowanym użytkownikiem, to polecam sobie zainstalować Wokr, czyli VOCR.
1: No VOCR.
0: Po prostu coś pięknego, bo duże rzeczy, których nawet jeżeli macOS jest na przykład w jakimś miejscu nieintuicyjny, nie jesteśmy w stanie czegoś odczytać, to ten Wokr nam większość rzeczy nadrobi. I też możemy, jeżeli mamy, nie wiem, czy teraz, żeby nie walnął głupotę, chyba musimy mieć GPT Plus chociaż, można podpiąć do niego rozpoznawanie na żywo z GPT i będzie też nam opisywał poprzez czata GPT to, co się
1: dzieje. Tak, trzeba mieć jakiś plan, no i trzeba mieć klucz do API, a pamiętajmy też, że tokeny generowane przez API są inaczej wycenione niż to, co mamy na czacie.
3: Są generalnie droższe i trzeba doładować osobno konto, bo to nie jest tak, że nawet jeżeli mamy plan GPT, to już będzie nam to działać. Musimy sobie wejść jeszcze na tam bodajże platform openai.com czy jakoś tak i doładować sobie konto, wygenerować sobie klucz API i podpiąć. A tymczasem mamy telefon. Kto jest z nami?
5: No znowu Patryk. Ja się postaram krótko. Mnie bardziej ciekawi, żebyście go obciążyli na samym macOSie. Jak to będzie działać na samym macOSie? Bez tego Windowsa.
1: Na macOSie mówisz.
5: Pomyślcie to na samym macOSie. Druga rzecz... Druga rzecz, co do tej baterii, to troszeczkę się rozczarowałem. Myślałem, Windows. Że tutaj...
1: Windows, pamiętasz, że był wtedy odpalony cały czas.
0: Patryk, Windows, jeżeli nie będzie Windowsa uruchomionego, to ta bateria tak nie będzie lecieć.
5: No generalnie, no ciekawi właśnie mnie, żebyście to podręcili, bo właśnie bez tego Windowsa, bo to moim zdaniem obiecująco wygląda. A co do przytkania RAMu, no to ja sobie wyobrażam taki scenariusz, mając 256 giga, mając pamięć na dysku pod korek zatkaną, a może być taka sytuacja, no bo przecież 256 giga, jeśli chodzi o komputer, no to jest nic, nie? I teraz wyobraźcie sobie taką sytuację, że zatka się to pod korek i co wtedy, nie?
1: To wtedy, cóż, ja mogę powiedzieć wprost. Wtedy mamy kaplicę, ale to samo jest na Windowsie. Ostatnio miałem w ręku komputer, który miał zapchany dysk. Grami oczywiście, wiadomo, młodzież dzisiejsza musi sobie grać w Fortnite'y.
0: No.
1: Mówię to z małym, nie z małym przekąsem, ale o co chodzi? Komputer był dosłownie zatkany pod korek. Nie było nawet miejsca na słapa i nawet spalenie wielu programów kończyło się błędem.
5: Ale też widać, że jest taka tendencja, że pomimo tego, że się tam odpala tych różnych kart i w ogóle, no to te 8 giga RAM-u to działa tam, no. Jeżeli byśmy nie mieli tam odpalonego tego Windowsa, no to możemy sobie w przeglądarce, nawet podejrzewam, kilkanaście kart otworzyć, jeszcze jakąś inną apkę w tle i to będzie działać. Więc...
1: Działać będzie, ale ja bym powiedział to inaczej. Od biedy Windows na 8 giga RAM-u, co jest zresztą opinią złą, jak wiele ludzi mówi, ale on będzie działać. I to działa na tyle sensownie, że jest używalny. Tak jak powiedziałem, Latitude i trójka 12, 15 Ultra wcale nie jest mocna. 8 giga RAM-u. Czy to działa tragicznie? Nie. To działa na tyle okej, że mogę spokojnie spalić sobie internet, otworzyć maila, wydrukować dokument, włączyć film.
0: No, moi rodzice nadal używają, to użytkownicy są mniej zaawansowani, używają do przelewu, robienia.
1: Tacy jak do MacBooka Neo tak naprawdę.
0: No, mogę powiedzieć tutaj? Używają ThinkPada X13 G3 i on ma 8 giga RAM-u. To mają Windowsa 11, bez żadna modyfikacja, czysty system. I im do jakby z odpalonym tam, nie wiem, Firefoxem kilka kart, tam Everything chodzi w tle, chodzi AdGuard w tle, tam jest zużycie na poziomie 5,5 do 6 GB i to nadal jest używalne.
5: No, więc może się jednak okazuje, że ten RAM może nie jest problemem tego komputera. Dlatego słucham.
1: A dzisiaj tak może nie
5: wyciągam,
1: jest.
5: No tak, ale wiecie, no jeżeli używamy tego komputera w taki normalny sposób, no to jeżeli na ten moment jest jakiś ten zapas mocy, a widzę, że będzie zapas mocy i jak mówię, no byście tutaj pootwierali kilka aplikacji, no ja wiem, że one z czasem urosną, ja się zgadzam, ale
0: za ale co tutaj mogę naprawdę... Apple, że VoiceOver nie zmula, bo NVDA jest bardzo łatwo wywalić.
5: Ale to jest wszędzie i na iPhone'ie, tak? No
3: to ja wam tylko jeszcze powiem, że to z tym voiceoverem to bardzo wygląda na to, że jest różnie. Bo niektórzy narzekają na to, że ten voiceover się przytyka, że jest brak odpowiedzi. A też gdzieś ostatnio widziałem jakieś takie wypowiedzi osób, które twierdzą, że absolutnie nie ma to problemu z tym, a z kolei widziałem ostatnio jakąś taką wypowiedź kogoś, kto porównywał sobie MacBooka Air z MacBookiem Pro, jakimś takim, czy tam Studio nawet, jakieś 96 giga RAMu, potężna konfiguracja. VoiceOver zachowywał się u niego na dwóch konfiguracjach tak samo źle.
5: To jest w ogóle ciekawe. To jest ciekawe. Ale jeszcze taka też kwestia tych temperatur. W ogóle nie ma tam narzędzia takiego wprost, które by pokazywało temperaturę tego?
1: Tak jak powiedziałem, on czasami w tym stacie łaskawie pokazuje temperaturę. Ale
5: no bo teraz pytanie, czy to jest kwestia tego, że to jest iPhone'owy procesor, bo ja nie, tak w ogóle nie kojarzę na... Ja nie kojarzę, czy na iPhone'a jest w ogóle jakieś narzędzie, które by pokazywało temperaturę telefonu. Czegoś nigdy nie zastanawiałem
1: nad tym. To jest kwestia tego, normalnie da się to zmierzyć, czasami się pokazuje, to są też inne narzędzia, na przykład jest chyba iStats, tak? Dobrze
0: iStats, tylko że on jest, znowu to jest chore, bo zobacz, w Stats mamy odwrotnie. Mamy te do góry, te hebelki, które pokazują RAM, procesor, na które najeżdżamy w stosowniku. Są nie czytać, co na nich jest, ale graficznie jest pokazane, ale wejdziesz sobie w okienko i możesz przeczytać. A w iStatsie jest odwrotnie. One są w ogóle, jego jakby okna programu są niedostępne, ale za to czyta znowu na pasku, co robi. Ile jest stopni zużycia
1: procesora? No jest płatne.
5: No bo też no generalnie płatne. Trzeba wziąć pod uwagę to, że teraz za oknem mamy temperatury. No u mnie w tym momencie, ja na moim piętrze, w moim pokoju, no ja mam około 30 stopni w samym pomieszczeniu. Więc to też trzeba wziąć pod uwagę, że no, jeżeli wy mówicie, że ten komputer jest tylko letni, tam delikatnie ciepły, no to podejrzewam, że tam też macie na pewno grubo ponad pokojową temperaturę.
1: Jest, więc, no jest ciepło, nie będę ukrywać.
5: Więc to też trzeba takie rzeczy brać pod uwagę. Nie to, że ja bym bronił tego Maca, ale naprawdę no, coraz bardziej mi się to zaczyna podobać po prostu.
1: W ogóle ciekawostka, jeżeli kogoś nie interesuje, słuchajcie, tak teraz przez dosłownie palcem przyjechałem, ten MacBook jest grubszy delikatnie od tego Era z 17 roku, który to właśnie obok mnie leży.
5: No dobra, to ode mnie tyle, no ja słucham dalej.
0: No ja bym powiedział tylko co do tego RAMu, wiesz, tylko mówisz, że bo my tutaj się czepiamy tego Windowsa, uruchomiliśmy. Ale no mówię, większość ludzi, którzy na przykład będą chcieli zrobić podejście, a ten MacBook Neo jest tani, korzystam tyle lat z tym Windowsem, się męczę, bateria mnie trzymie, ekran do duszy, głośniki do duszy i sobie kupię tego MacBooka, nie. Ale no ci powiem, Patryku, tak, nie jesteś, jeżeli siedzisz w Windowsie po uszy od lat, i trochę robisz więcej niż, nie wiem, przeglądanie internetu, korzystanie z Telegrama, TikToka i, nie wiem, tam sobie oglądasz filmiki VLC, to niestety ten Windows będzie ci potrzebny.
5: Ale powiem szczerze, że on mi nie będzie, w takich naprawdę są scenariusze, gdzie on by mi był potrzebny, no to mam dalej lapka na Windowsie, którego jak będę musiał, to go użyję, ale no w 90% przypadków ja tego Windowsa nie będę potrzebował.
3: Ja tu się zgadzam z Patrykiem, ja absolutnie nie mam przekonania, żebym kupował najtańszą konfigurację sprzętową, jakąkolwiek ma Apple, wirtualizować sensu, Windowsa. No chłopaki, no bądźmy poważni.
5: Nie to, że ja bronię Apple'a, nie o to chodzi, ale wiecie, no... No nie, dla mnie to nie ma sensu.
0: Ja wiem o co chodzi, tylko ja chcę właśnie pokazać to, że na przykład, żeby jakiś właśnie się grupa, nie wiem, średnio niezaawansowanych użytkowników, takich wiecie, przeglądam internet, ale robię coś więcej, nie wiem, robię coś z radiem, nie wiem, robię coś z muzyką na przykład, czy coś tam sobie...
1: Audacity serwer, głupia.
0: Jeszcze raz?
1: Reaper. Głupia Audacity, Reaper.
3: No, przecież Reaper jest na Macu.
5: Ale wiecie, co ja wam powiem teraz? 90% nabywców tego kompa nawet nie będzie miała pojęcia, że tam można Windowsa odpalać.
3: No dokładnie, sorry, dokładnie. Ja ale, się ale z Patrykiem jak najbardziej zgadzam.
1: I to jest bardzo ważna rzecz a propos nas konkretnie.
5: Dlatego spróbujcie, ja cały czas do czego ja zmierzam, spróbujcie mi go zatkać na macOSie. Odpalcie, dobrze, nie wiem, Netflixa, chciałem odpalcie mi jakiegoś WhatsAppa, odpalcie mi apki, z których korzysta.
1: No to nie
5: Telegrama, nie wiem, cokolwiek i spróbujcie mi zatkać go w sposób taki normalny. Taki, wiecie, dobra, jak używa 90%...
0: Z odpalonym Chrome'em, z 20 kartami, 20 kart w Chrome'ie, tam Facebooki, Messengery, Peppery, YouTube, jakieś tam newsy, nie
1: no,
0: newsy.
1: Małe rzeczy, no.
0: TeamTalk, odpalony Alfred, czyli to jest taki everything na Macu, odpalony Agram jako Telegram, odpalony WhatsApp, to udało mi się dobić do 13 giga.
1: Na Chromie.
5: No.
0: Na Chromie.
5: Na Chromie. No, widzicie.
0: Ale nadal nie słapił. Było 0 kilobajtów wymiana.
5: Znaczy ja się zgadzam.
3: Tak, bo miałeś po prostu ogólnie... więcej RAMu. W przypadku tego komputera, to już by... Nie, byłby słab. Byłby słab,
5: ale ja dalej mówię o tym scenariuszu, gdzie mamy pamięć zatkaną pod korek wewnętrzną, tą dyskową, bo większość ludzi, z tego co ja widzę, to jak mają te 256 giga, to ta pamięć przeważnie gdzieś tam już jest.
3: Ja myślę, Patryk, że my nie będziemy w stanie i chyba nawet nie ma sensu próbować, żeby to zrobić, bo po prostu jak to jest w przypadku Maca ustawiony ten swap, czy to jest jakaś konkretna partycja?
5: Nie,
3: czy...
5: Znaczy, ja myślę...
1: Nie,
3: czy on jest dynamiczny?
1: Jest dynamiczny plik.
3: No właśnie.
1: Słuchajcie, mi chodzi o to, że no właśnie, ale wiele ludzi odpala dużo kart w przeglądarce naraz.
5: Ja się zgadzam.
1: To jest akurat absolutnie
5: Ja się zgadzam z tym, bo ja tak mam, ja tak robię. Ja tak robię wszędzie, gdzie się da.
1: I tam tylko 3 odpalone, ale mogę nawalić ich jeszcze 7.
5: No to właśnie o to chodzi, żebyście mi pokazali, ja nie mówię, żebyście ten dysk tam zapełniali do końca, nie o to mi chodzi, tylko faktycznie w takim normalnym życiu, żebyście mi go właśnie przytkali tymi kartami w Chromie czy w czymkolwiek.
0: A propos 8 gigabajtów, miałem Maca Mini w tym roku jeszcze, więc chcę podkreślić jeszcze, czyli macOS tam był 26, 3 albo 4, nie pamiętam. 3 chyba.
1: 3.
0: Więc co?
1: 3.
0: Tak.
2: Dysponęłem od sygnalu 95%, 20-55, 75%.
0: Nie ładuje się. Patryku, teraz bateria nie leci.
1: 1% zleciał. To jest mniej, dużo mniej niż wtedy.
0: Ten czas, jak rozmawiamy i w ogóle. Ale chciałem powiedzieć, miałem tego Maca, to był Mac Mini M1 8256. I tam, ja go przez 2 dni używałem jako daily, żeby się nauczyć tego macOS-a, bo to go kupiłem. To przy właśnie też taki standardowy mój uruchomiony Chrome, też był TeamTalk, też był tam Alfred, Agram, to mój rekord to jest 4 giga w swapie.
1: A Mac M1 ma podobną wydajność jak ten tutaj?
0: No rdzeniowo jest, tam jest 15% wolniejszy w wielu rdzeniach. I w jednym no, w 30%.
1: Znaczy nie, no w wielu rdzeniach jest ten wolniejszy, bo mam nie rdzeni po prostu.
0: A tu by się zdziwiło, bo w niektórych testach wychodzą, że te pomimo te, właśnie kwestia szybkości rdzenia jednego wychodzi nawet w wielu rdzeniach.
1: W niektórych testach wychodzi, że na poziomie M2, M3 tak naprawdę, więc
0: no tak.
1: To jest bardzo różnicowane.
5: Także ja tutaj, jeśli chodzi o ten RAM...
1: Wcześniej, co do tego RAMu właśnie tak dalej. Jedna osoba, Robert wiesz, o kogo mi chodzi, powiedziała mi, że spokojnie, ona ma era, tak? On właściwie, no, bo chcę, ja powiedziałem, no, że znaleźli sposób na granie natywne w Hearthstone'a, w inne gry, które niewidomi, jednak grają, dobrze o tym wiemy, że grają. I to w wielu ludziach normalnych, prostych, którzy... No, nie muszę wiedzieć, co jest Windows RM, po prostu chcą odpalić grę, tak? I teraz przygotowam taką grę odpali, tego Hearthstone'a, na tym Macu. I on powie, ale zaraz, to działa tragicznie, no dobra, to działa źle po prostu, halo, to nie jest dobre. I on nie jest zaawansowany, nie wiem, ktoś nawet zrobi tego Windowsa wirtualnego, tak? Jakiś znajomy czy serwis, nieważne kto. Ale on się zrazi, bo on chce zrobić coś prostego, co osoba widząca zrobi natywnie, bo Hearthstone natywnie działa na Macu, tylko nie ma modów. Ktoś może powiedzieć, że to jest wina deweloperów. No dobra, ale mówimy o obecnym stanie.
3: Nie, no, ale ja się, Patryk, z tobą zgodzę, że okej, jeżeli potrzebny jest ci komputer do tego, żeby odpalać na tym gry, czyli de facto, jeżeli musisz sobie wirtualizować Windowsa, to nie jest najlepsze rozwiązanie. tylko trzeba po prostu pamiętać o tym właśnie, że no kwestia właśnie wirtualizacji Windowsa na takim procesorze, na takim sprzęcie, to jest rzecz naprawdę już ekstremalna i którą, z której jeżeli będziemy chcieli skorzystać, to w kilku naprawdę uzasadnionych, konkretnych przypadkach. Jeżeli ktoś ma zamiar pracować na przykład, nie wiem, 50 na 50 na Macu i na Windowsie, no to nie na takim sprzęcie.
5: Nie, no to po prostu moim zdaniem wtedy musi mieć typowo komputer z Windowsem do pracy, jeżeli, bo dużo ludzi, przykładem jest mój brat, który naprawia auta i on bez Windowsa, no tam by się po prostu
3: no tak,
5: nie dało.
3: Tak, bo tam jest oprogramowanie diagnostyczne bardzo często.
5: I tyle, i to tutaj musi być to gdzieś tam potrzebne, ale no mówię, no tak jak ja, gdzie ja z tego Windowsa się troszeczkę wyleczyłem, mając tablet Samsunga, gdzie ja na nim robię wszystko i tak naprawdę Windowsa używam bardzo rzadko, to kupując takiego Maca, no ja widzę, że ja, tutaj by mi nic nie brakowało.
1: To nie lepiej kupić iPada? Będzie też taniej.
5: Nie, bo ja chcę mieć system normalny taki, bo ja mam Samsunga tablet, który jest super, jest świetny i tyle, i on sobie tam niech będzie, ale właśnie fajnie było mieć takiego laptopa, który właśnie, że ja sobie go zabiorę, będzie miał baterię, a nie jak Windows. No, wiecie, o co mi chodzi, więc naprawdę...
1: No dobrze, dlatego teraz odpalimy parę tej rzeczy różnych normalnych...
5: Sprzęt za te pieniądze od Apple'a jeszcze, bo to trzeba podkreślić, ludzie to kupują, dlatego nieraz jest problem z dostępnością, no bo po prostu, no...
1: Z tym problemem znaczy, trochę się nie zgadza.
0: Nie ma tego problemu z dostępnością.
1: Nie ma problemu, ceny lecą w dół.
0: Nie było.
1: Ceny lecą w dół,
0: nie było problemu cały czas.
1: Najbardziej taniejący MacBook, który w historii ostatniej.
0: Ja mogę powiedzieć, ja tutaj jestem osobą, która, no... Jak ktoś ogląda Facebooka i Instagrama, skroluje codziennie i TikToka, to ja skroluję Pepera. Nie było tygodnia, podkreślam, nie było tygodnia od, powiedzmy, początku kwietnia, bo na początku w marcu był, wiadomo, boom, szał, ciał. Nie było tygodnia od początku kwietnia, żeby nie było promocji na MacBooka Neo. Na początku ale było to 50
5: zł. To w takim razie to jeszcze lepiej, to tylko brać.
0: No właśnie.
5: I trzeba mieć z tyłu głowy, tylko żeby cały czas podkreślać, że to nie jest sprzęt na lata, bo to jest
0: Patryk,
5: prawda, jak się z tym
0: był
5: gada.
0: Za wersja 256 giga była najniższa cena, tak jak mówiłem, bo 2400, mówiłem, że w XCOMie było ostatnio, najniższa cena to było 2419 w Lantre. A za wersję 512 giga było 2800, też podajże w Lantre. Jak były te wielkie promocje, jak był Allegro Smart Week, to niektóre sklepy też, bo na Smart Week też było dużo tych MacBooków wypychane.
5: Było, to ja widziałem.
0: Było po 2950, a Lantre raz zrobił promocję, temu chyba 15 sztuk tylko w takiej cenie, były po 2800 i jeszcze pikanterii dodaje to, że były z klawiaturą ANSI US, czyli tą z lewym, długim shiftem i płaskim enterem, gdzie na macOSie, gdzie się przesiadamy z Windowsa, no moim zdaniem lepiej mieć tą klawiaturę bez tego slasha koło zetki, bo będzie się nam łatwiej te skróty klawisze wszystkie voice-overowe robiło.
5: No, ja ci powiem tak, ja jestem naprawdę pod mega wrażeniem. I gdzie ja jestem, no nie może nie jestem jakimś anty-Apple'owcem, ale no taki sceptyczny jestem co do tych urządzeń.
0: No jesteś trochę.
5: No to tutaj naprawdę. No wow, po prostu. No mamy fajny sprzęcik. No mówię, tu próbowaliście go naprawdę skatować i to była męka. Do
1: nie, tego to nie było katowanie. To nie było jeszcze katowanie.
5: Ale naprawdę, no to... Ja bym z tego komputera w ten sposób na pewno nie korzystał i 95% osób też by w ten sposób z niego nie korzystał, więc uważam, naprawdę, ja mam nadzieję, że te moje słowa się źle nie zestarzeją, ale naprawdę uważam, że jest to jedno z najlepszych urządzeń Apple'a, które powstało po prostu.
3: No to, to jest wszystko kwestia, Patryku, wydaje mi się, że ewentualnie, jeżeli co tu się może zestarzeć i co rzeczywiście może być problemem, to jest kwestia tego dysku, o czym mówiliśmy na samym początku. Tak. Bo no nie oszukujmy się, w trakcie używania komputera będą się te zasoby gdzieś tam zmniejszać. Kurczę. I będzie to swapować co jakiś czas. Będzie to pisało więcej na tym dysku niż powinno pisać ze względu na ograniczoną ilość RAMu. Więc tak czy inaczej ten dysk będzie
1: dysk jest niewymierny.
0: Tak czy inaczej,
5: i tak
0: warto
5: moim zdaniem
0: zaznaczyć...
5: na koniec Moim zdaniem jeszcze tak na koniec, bo już też nie będę wam tutaj przedłużał, deweloperzy go zabiją. Zewnętrzni deweloperzy go zabiją, bo te apki będą coraz większe,
0: zewnętrzni
5: większe.
0: Deweloperzy programów i stron internetowych.
1: Ale zauważcie, tak, że wydaje, tak samo że na przykład taki Windows na ARM też działa bardzo dobrze na swoich natywnych aplikacjach.
5: To ja w ogóle ja tego nie rozumiem, dlaczego tego Windowsa nie ma, bo ja pamiętam, no tak jeszcze odejdę trochę od tematu, ale 2016-17 rok Lumie były przecież, one miały portowanego Windowsa normalnie i takiego pełnego.
1: Tak, to był bardziej eksperyment na tych procesorach.
5: Nie wiadomo, ale że już dało się, dlaczego oni tego nie zrobili, dlaczego Apple to musiało dopiero zrobić. I Apple odkryło.
1: Ale jak Apple? No nie, no przepraszam cię bardzo, tutaj nie do końca, bo Windows Product był wcześniej na ARM.
5: No i co z tego? A jak kto to spopularyzował?
1: Windows 8 RT.
0: No ale to nie było w ogóle, to był Windows bez aplikacji, bez tłumaczenia aplikacji x86 i 64, czyli tak naprawdę Windows Lumi wrzucony na tablet.
1: Mi chodzi bardziej prosto, że był wcześniej.
5: Ale wiecie, no tutaj naprawdę, później. No Apple spopularyzowało i teraz mamy takie efekty, że i zobaczycie, że te komputery będą coraz tańsze, bo Apple teraz bije się ceną i będą się biło ceną, bo oni zarabiają na usługach, na sprzęcie im nie będzie zależało. Więc... No ale
1: moim zdaniem, mimo wszystko to, że to, co jest coraz tańsze, daje troszkę do myślenia, bo sorry, że tak powiem, ale zauważcie, że MacBooki Air taniały, ale nie aż tak. iPhony też taniały, ale nie aż tak. A to tanie naprawdę szybko, jak na Apple'a zwłaszcza, który jak dobrze wytrzyma cenę.
5: No nie wiem,
1: coś w tym musi być mimo wszystko.
5: No nie wiem, no ten RAM. Ja uważam, że jedynym wadą jest ten RAM.
3: RAM, no i porty.
5: To już jest kpina, nie?
1: Wraca stary Jan,
5: no to ja powiem wam, to jest kpina. I tak samo jest kpiną to robienie w iPhone'ach tych. Nawet nie wiem, czy w 17 dalej tak nie jest.
0: USB 2.0 w 17. O czym ty marzysz? To jest po prostu kpina.
1: Tylko, że w telefonie inaczej. To jest problem, ale zawsze w telefonie to też mniej boli.
0: A czyli nie jest problem, czy jest poniekąd problem, jakby tutaj, jeżeli rozmawiamy, bo dużo ludzi bierze iPhone'y pod, tak wiadomo, software i też to w końcu się też zmieni, że, bo na przykład dużo ludzi, którzy nie wiedzą, na Facebook, jakieś tam rzeczy instagramowe, facebookowe, tiktokowe, biorą iPhone'a, bo Android dostaje po dupsku, w cudzysłowie, za to, że rzucasz materiały z Androida, one są ograniczone jakościowo. iPhone tego nie robi i teraz to się to wreszcie skończy,
5: no
0: ale
5: tak,
0: są takie rzeczy.
5: Tak.
0: Dużo ludzi kupuje do pracy kreatywnej iPhone'y i zobacz, nie może kupić takiej 17, bo załóżmy, że ktoś bardzo dużo nagrywa, ktoś bardzo dużo nagrywa na przykład, nie wiem, jakichś materiałów, nie wiem, no, jakieś sesje robi i na przykład używa iPhone'a do poglądowych zdjęć, zanim na przykład weźmie lustrzankę, czy na przykład nagra materiały i nie może wziąć zwykłej 17, pomimo tego, że ona ma bardzo dobry obiektyw, ponieważ jak podłączy dysk zewnętrzny, żeby na przykład nagrywać w RAW-ie surowym na dysku, to na zwykłym iPhone'ie tego nie zrobi, ponieważ nie ma prędkości.
5: Ale to jakby, no mówię... To jest taka totalna dygresja.
0: No myślę, że większość niewidomych powie, no ale o czym ty mi tu gadasz, przecież mi to...
5: Nie, dla mnie to jest ważne, nie, to jest kpina.
0: Ja się z tobą zgadzam, tylko mówię ogółem, że wiesz, tak. Większość nie powie...
5: Ale wracając do tego Maca, nie, no, że te USB faktycznie będzie problemem, bo nawet mówię, ja mając jakiś tam telefon z Androidem, który, no mam i Pixela i Samsunga, które no mają szybsze USB i ja teraz bym chciał coś wrzucić, bo potrzebuję szybko.
1: Słuchajcie, ale to jest problem dla komputera zwłaszcza właśnie USB 2.0.
5: No tak, mi się wydaje, że to chyba większy problem jest, nie?
1: To jest zwłaszcza dla komputera, podłączyć, nie wszystko.
5: No nie wiem, no tak mi się wydaje. Dla telefonu też, ale no tylko w momencie, jak jesteśmy jakimiś tam faktycznie twórcami, influencerami, rzeczami, takimi zajmujemy się bardziej fotografią, nie wiem, nagraniami, no to wtedy, no. Ale dla komputera faktycznie powinno być. Ja chyba nie będę dalej zawracał.
0: Ja chciałem tylko powiedzieć, że właśnie Patryku, jak rozmawiamy i o tym, że ten dysk może być właśnie też później dostać w ciery.
1: Zwłaszcza na 5.6 wersja.
0: Chciałem powiedzieć właśnie, że jeżeli brać MacBooka Neo, to tylko w dobrych pieniądzach wersję 512 giga.
5: 512, tak, ja też się zgadzam. Zgadzam się i zobaczycie, chociaż no tutaj nie jestem na 100% pewien, ale myślę, że w przyszłym roku pojawi się wersja z 12 gigabajtami.
1: A to jest pewne, to jest pewne. To jest pewne, bo to musi się stać.
5: Chociaż no teraz są te problemy z tymi pamięciami, ale myślę, że Apple tu nie poskąpi.
1: Ale muszą to zrobić, ponieważ nie mają na pewno, ale pamięć. Nie, Patryk, to jest co innego. Te procesory, one leżały tak naprawdę. Oni musieli
0: wyrzucić. One są już wyprodukowane.
1: Coś.
5: Ja wiem, że to są wyrzutki. Ja wiem, że to się nie nadawało.
1: Więc telefonu. Oni mają już te procesory A19, które po prostu mogą wrzucić. No, mogą.
0: Żeby nie wrzucili A19 zwykłej, nie? Bo tam jest 8 giga.
1: No nie,
5: tylko się w sumie też daliście mi do myślenia.
1: Nie wrzucą z jednego powodu, USB 2.0. Nie wrzucą.
5: No daliście mi w sumie do myślenia, bo tak teraz patrzę i faktycznie ta historia tych cen, tych sprzętów, no to tak spada to. Dlaczego, nie?
1: Ja myślę, że to się w Polsce po prostu mało sprzedaje. Na przykład w USA to szkoły może skupują na przykład. Ale no w Polsce tak, szkoły nie są aż tak bogate.
5: No, ale zobaczcie, myślę, że to się zmieni. Ale to się zmieni. To
1: inna sprawa, te komputery mogą być też... Inna sprawa, nie zmieni się aż tak. Wydaje mi się, że też te komputery mogą być wciskane w różnych umowach, ofertach, jak Samsungi serii A. I to też jest takie trochę wynik tego właśnie.
0: Mm-hmm. Ale trochę... dużo masz tego sprzętu. Tak naprawdę zobacz sobie, Patryk, znaczy, tutaj ja bym sobie wrzucił A, ja bym sobie wpisał MacBook Neo na PPR-ze i dał do jako
1: ale. Szybko, dużo tego było.
0: Że tych alertów będziesz miał często, nawet codziennie. I ta cena, no kurczę mówię, że leci w dół i są promocje takie, że jeżeli kupisz go za poniżej 2900, kupisz wersję 512 giga, to naprawdę będzie dobry wybór.
5: Ale wiecie, i też tak jeszcze na koniec dodam, że chyba, ale to no wiadomo, to idziemy już trochę do przodu, ale no ja bym tego nie kupował jako komputer używany, bo faktycznie te dyski będą
3: tak,
5: styrane.
3: Tak, te dyski
5: nie?
3: mogą być, no z tym to już tak mi się uważać. Wydaje, że... Chyba, że naprawdę w jakiejś mega, mega dobrej cenie,
5: Bo ale to nalatane już... będzie miało tam, no ja przebieg będzie słuszny.
0: Miałem tego Maca Mini 8 giga 256, to on miał dość mały ten przebieg, ale to z tego powodu, że one tam robiły jako macierz, tam ich było kilka, gości miał chyba 150 czy 200 tych Maców Mini spiętych w jeden serwer, ale pomimo tego, że on właśnie dużo godzin nie miał, to jakby powiedzmy w porównaniu do Windowsa, to miał duży zapis. W porównaniu na przykład jak Windows byś miał, nie wiem, 1000 godzin, to tam to był dużo większy użycie tego dysku.
3: No pamiętaj, że pamiętaj, że jak to był serwer, to miał zdecydowanie więcej tych operacji wejścia-wyjścia po prostu.
5: A w ogóle orientujecie się, jak to jest z wymianą tego dysku? Czy to w ogóle będzie
0: możliwe? No nie da się, nie wymienisz.
1: Płyta główna musisz mieć całą.
5: Aha, chociaż, bo to jest, co ciekawe, faktycznie, dobra, to dobra, nieważne.
1: Bo też, co ciekawe, te MacBooki tak są wiele bardziej naprawialne, bo to nie ma prawie w ogóle kleju.
5: Znaczy, w sumie jest taki kanał, Rafał Bielawski z Poznania.
1: Oni tam
5: rzeźbił w płytach od iPhone'ów. To podejrzewam, że takich rzeźbiarzy się pojawi
3: tak,
5: więcej.
3: Tak, tylko co do Rafała Bielawskiego, to akurat ja dałem mu kiedyś do wymiany baterię w iPhone'ie i muszę powiedzieć, że jakby usługa, którą mi zrealizował, to ja się zdecydowanie więcej spodziewałem po tym, jak widziałem, jak on to na tych filmikach pokazuje, jak robi, niż to, co wyszło, bo bateria mi po prostu wysadziła ekran po niecałym roku.
5: To no właśnie.
3: Także...
0: Ale pytanie, mam pytanie jakby tutaj, nie bronię Bielackiego, żeby nie było. On kupował baterię, czy ty?
3: Oczywiście, że on. Ja mu po prostu wysłałem telefon i
0: wyprosiłem... Kwestia taka, że właśnie, i tu właśnie, możemy go właśnie nie bronić w tym momencie, żeby włożyć jakiegoś Chinola.
3: Ja się spodziewam, bo pokazywał od razu telefon, że bateria jest nieoryginalna, więc... No ale to wiecie, nie o to chodzi, ale
1: A dużo skasował, tak z ciekawości, jaki to był iPhone w tym roku, ile wziął?
3: Wiesz co, to była jedenastka, to już było kilka lat temu i około 500 łącznie z czyszczeniem.
5: No to dużo, podejrzewam, że tutaj autoryzowany serwis był
0: chyba... To nawet jak wczoraj pisał, no ciebie Patryku nie ma na Tyflo Polsce, ale pisał chyba Mateusz B, że jest za... zbita szybka mu za iPhone'a 15 Pro na wymianę, na oryginalną, oryginalną baterię mu wymienią, wezmą 300.
1: Ale oryginalna szybka jest rzetelna. I to
0: w 2026 roku.
1: Ja polecam ten serwis. W sensie ja tam już byłem parę razy, kiedyś robiłem, słuchajcie, wymianę dysków w Macu Mini 12 roku, a tam
5: ale nie było łatwo.
3: Ja wam powiem tak, ja też jakby mając doświadczenie z jakimiś różnymi serwisami, bo testowałem tam kilka różnych serwisów, to ja już chyba, jeżeli będę wymieniał kiedykolwiek baterię w telefonie, to będę korzystał tylko z oficjalnych, autoryzowanych serwisów Apple'a. po prostu.
5: No to ja wam powiem tak, jak macie...
3: W innych przypadkach to jest loteria.
5: Jak macie sprzęty Samsunga, to wam sprzedam coś takiego, to się pod koniec gwarancji ładnie wysyła do spa i ładnie wymieniłem za darmo baterijkę i wraca nowy telefon, także polecam. Chyba, że mnie ktoś usłyszy i mi już nie wymienią, bo już chyba w 3 czy 4 telefonach mi wymienili, ale polecam generalnie.
3: Daję dobrze, słuchajcie, a teraz proponuję, żebyśmy wrócili do tematu. Patryku,
5: dobra,
3: czy
5: ja
3: jeszcze
5: nie
3: jakieś...
5: Ja nie zabieram, nie będę wam tutaj, już chyba nie będę dzwonił, bo wiem, że ja zawsze jak dzwonię, to później
3: za dygresja za dygresją, dobra. Dzięki za telefon, cześć.
5: Fajnie, dzięki.
1: Tak, jeszcze tylko zakończąc temat, te MacBooki na 8 skokująco naprawialne, to znaczy no, wszystko jest na śrubach.
0: Mają
1: tak naprawdę.
0: Chyba od iFixit dostali 6 na 10? 7 na 10? Nawet.
1: No niestety płyta główna jest dalej płytą główną w jednym kawałku i to nie jest tak, że wystarczy przelutować sobie kości NAND. Nie, byłoby za fajnie. Po pierwsze to nie jest łatwe, po drugie to jest jakoś obok procesora i to jest...
0: Choć już widziałem już tutaj gdzieś wątek mi się przewinął,

0: kości z iPhone'a 16 Pro, bo są najbardziej kompatybilne po prostu.
1: Dobrze, słuchajcie. No tak. Pytanie. Czy coś jeszcze będziesz, Patryku, chciał pokazać? Czy
0: no,
1: czas na jakieś podsumowanie?
0: Otworzyć, możemy trochę więcej kart, jakieś programy, tak właśnie taki, powiedzmy, że ktoś tam sobie dziennie otwiera 15 kart. Tak, no bo to myślę, że to jest dość realna opcja. Możemy. O, swą drogą, słuchajcie, delikatnie troszeczkę się podgrzał, bardziej niż wcześniej.
2: Uwierzytelnie, nie? Login, podaj hasło, okno, ale... bezpieczne pole, tekst, Finder, aplikacja, okno, pasek boczny, tabela, wiersz 422, no aplikat, telefon, tekst, edit, aplikat, timer, machine, aplikat, TV, aplikat, ustawienia, skwał, OCR, wiadomości, app, zwięcia, app, zegar, zwiad, fa, uskip, timer, tekst, telefon.
3: Ja bym zrobił ten jeden trik, o którym się wszyscy chwalili w internecie, ale boję, znaczy w sumie boję się, że nie rozsadzić się chyba, nie?
0: Co masz na myśli zależy?
3: No, command A i ształka w dół. Żeby uruchomić wszystkie aplikacje naraz. Czym tak wszyscy się
2: jara? Co tam? Pozamykam to, co tu mamy, żeby nie było. 21 kwiecień 2026, Windows 11, alias Safari, Echa Przegląd, Zakon Finder, Biurk, Text Edit, okay. Czech Fin, Text Edit. Tekst możesz zachować, zachowaj jako, bez nazwy, zawa tagi. Tagi, format tagi, form, gdzie, dokument, pokaż wie, usun, anuluj, usun, przycisk. Finder, Biurko, Finder.
0: Okej, no to otwieram aplikację. Jeszcze raz sobie wyłączę.
2: Wszystkie klawisze szybkiej nawigacji włączone. Wszystkie klawisze szybkiej nawigacji wyłączone.
0: No,
2: co Finder, jest? Ma nowe okno.
0: O, a to swą drogą jest już...
1: Już się coś przytkało.
2: Finder.
0: No.
1: A tak dobrze Finder. Było.
0: No a to jest akurat bardzo częsty jego problem.
3: Zamknij a z Finderem okno. W ogóle tak. A to prawda, że jak mogę powiedzieć też u siebie na przykładzie swoim, Finder, że z Finderem często bywają problemy. Nie wiem, czy nauczy się od Windowsa 11 z eksploratorem plików, ale po prostu Finder bywa kapryczny. Zwłaszcza jak masz kilkanaście okien pootwieranych w Finderze.
0: No niestety. W ogóle błąd voiceovera.
2: Voiceover w aplikacji Finder, aplikacja, okno, album z czcionkami, aplikacja, 30 kwiecień 2026 roku o 21:33, 10 album z czcionkami, wszystkie czcionki 360, Finder, album z czcionkami, aplikacja, 49 zaznaczonych, alert, okno dialogowe. Czy na pewno chcesz otworzyć, anuluj, otwórz, domyślne, teraz, narzędzia, okno, pasek narzędzi, kontakty działa w tle, nalepki działa w tle.
3: Oj.
2: VOCR gotowy. Tekst edit, Freeform, gry działa w tle, porady, aplikacja, prosi o uwagę, alert, okno dialogowe, czy chcesz włączyć, poproś Siri, Siri wysyła informacje, na przykład twoje polecenia
0: głosowe,
2: Siri wysyła informacje, na przykład kalendki, App Store działa w tle.
0: Siądź.
2: Parallel z desktop działa
0: w tle. I to bardzo zegar, mocno. Mi się
2: podcasty nie odpowiada.
3: No Windows
2: powiadomienia, kalendarz, powiadomienia kalendarz, powiadomieniami mogą być alerty, dźwięki i plak, Parallel z Twój telefon działa w Spotlight, Quick Team Player, otwórz okno, widok
1: ale ten system jednak ty cały czas jesteś w stanie coś robić.
3: Pokaż, no nie do końca.
0: Bo wciskanie
2: powiadomienia dom, powiadomieniami mogą być alerty, dźwięki i plakietki na ikonach, grupa.
0: No już się robi problematyczne.
3: Ja, Patryk, mogę cię przestraszyć?
0: No.
3: Wiesz, że nawet jak go zresetujesz, to on podchodzi, już wszystko otworzy.
2: Patrysta, nie Windows 11 działa w tle.
3: Jeszcze Windows się uruchomił.
2: A co, FaceTime, okno.
0: Przejście to macie, że tak.
3: Ja jestem ciekawy tego, co życie teraz na w stacie.
0: Jeżeli udam się
2: po ogóle...
1: Właśnie, bo teraz on chyba jeszcze sobie wszystko odpala.
2: Menu statusów. Menu statusów, gotowe. Wyświetlane jest jeden systemowe okno dialogowe. Finder narzędzia. Text edit, otwórz. FaceTime, o, pasek menu Apple. Menu statusów, procesor, mini, VOCR, pamięć, mini, aplikacja, RAM, okno, wszystkie klawisze, pamięć. Otwórz ustawienia, obszar przewijania, W, użycie pamięci, obciążenie pamięci, warning. Użycie pamięci, 81%.
0: Ale to nie dość mocno mi tu.
2: Historia użycia.
0: Nie wiem, czy mam też.
2: Szczegóły. Użyta. Wyświetl 6.6.35 GB. Aplikacja. 1.75 GB. 1. Układowa. 2.53. 2.5. Skompresowana. 1.74 GB. 1. Wolna. 1.8 GB. Pamięć wymiany. 1015.6 MB.
0: No, dość mocno słab już wszedł. I to na
2: 1.7.6 MB.
1: Ale słuchajcie, spada ten słab.
0: No nie do końca. Teraz myślę, że...
2: Pamięć w 1007.6 MB.
3: Spadł.
1: Spadł.
0: Myślę, że tam po prostu też część aplikacji po prostu zaczyna
2: usypiać. Wyświetlane jest jeden systemowe okno dialogowe.
1: One się jeszcze odpalają.
2: 1.7.6 MB. 991.6 MB.
0: Ja myślę, że on też baterię. Po prostu usypia.
2: 25, 74%, no, nie ładuje się.
0: Nie tak
3: ale nie leci ta bateria, to jest dobrze.

0: Pamięć 991,6 MB.
1: Bo Windows samym swoim pytem bierze baterię.
0: 983,6 MB.
2: To nie spada, tylko mówię, wydaje mi się, że usypie aplikację. I
0: wyświetlane jest
2: tak
0: jeden
2: jest.
0: Systemowe okno dialogowe.
3: A jak ty w tym momencie, jak tobie się nawiguje po tym komputerze, Patryk?
2: No jak się nawiguje po tym komputerze?
0: Zdjęcia.
2: Cóż, nie jest to zdjęcia. Specjalnie przyjemne.
0: Zdjęcia. Mapy. Powiadomienia mogą dotyczyć. Nie teraz. Przycisk. Włącz powiadomienia. Nie teraz. Przycisk. Mapy. Menu powiadomienia. Cztery rzeczy. Mapy Apple. Pole wyszukiwania tekstu. Ignorowanie następnych klawisz. Miejsca. Warunki i zasad. Profil. Przycisk. Tryby mapy. Przycisk. Powiem. Przycisk.
2: Pomniejsz. Kompas. Kierunek. Komputer stopnie, też
0: mapa,
2: się podgrzewa.
0: Mapa. Obszar mapy. Mapa. Zdjęcia. FaceTime. Face. Nowe. Przycisk. Ostatnie. Zmień tu. Przycisk. Finder. Automator. Muzyka.
2: To wiadomo. Wszystko
0: poczta.
2: Po kolei.
0: Fotobów, Quick Time Player,
2: widać.
0: Dom, notatki, telefon, podcasty, zegar.
2: Jest tego troszeczkę.
0: Dziennik, Parallels Desktop, Windows 11, okno.
3: Nie, a jak tego Parallelsa wyszerzone? Zamkniesz? No bo to
0: wyświetlane jest jedno systemowe okno, klasyczne narzędzi, wyszerzone.
2: Tak. Ja mogę sekundę, czy on mi odpalił?
0: Funkcja VoiceOver jest wyłączona.
2: Tego?
3: Czy on dopiero go odpala?
2: No właśnie, to jest...
0: VoiceOver w aplikacji Parallels Desktop, Windows 11, okno, wyszerzone, zakończono skanowanie Parallels Windows 11. Powiadomieniami mogą być ale, powiadomieniami mogą być a, i plakietki, znak zapyta, powiadomienia tele, powiadomienia i plakietki
2: no,
0: na ikonach.
2: To nie wygląda.
0: Zamknij Windows 11.
2: Ale mogę zamknąć to.
0: FaceTime, Parallels Desktop, FaceTime, no, okno, filtruj,
2: znaczy,
0: przycisk.
2: Ubiłem, po prostu zamknąłem. Mhm. Normalnie.
0: Mapy. Zdjęcia, Finder, automat, muzyka, poczt, foto, Quick Time Player.
2: A teraz spieszę, delikatnie.
0: Dom, notatki, telefon, podcasty, zegar, dziennik, kalkulator, książki.
4: Bo wyłączyłeś Parallelsa.
0: Kalendarz, tak. Wiadomości, giełda. Znajdź okno, napas, menu statu, VOC, gamę policy agent, menu, gamę policy agent, VOC, procesor, pamięć, mini, menu, aplikacja, RAR, obszar przewijania, użycie pamięci, 74%, no, historia użycia.
2: Spadło, tylko tutaj jak słab.
0: Szczegóły, użyta. 5.5.96 GB, aplikacja 2.40, układowa 1.7.1.80V, 2.03, pamięć wymiar 719.6 MB.
2: Ja myślę, że po prostu usypia
0: jest jeden systemowy okno dialogowe.
2: No to jest nierealne fizycznie.
4: No i nie do końca, bo zobacz, że też masz jakby część zawsze zarezerwowaną tej pamięci, więc... Ale no, uruchomienie wszystkich aplikacji, a wejdź na przykład na Safari i odpal jakąś stronę internetową, zobaczymy,
0: mapy,
4: jak to będzie chodziło.
0: Zdjęcia, Finder, automato, muzyka, poczta, fotobów, Quick Time, dom, notatki, telefon, podcasty, zegar, dziennik,
4: Spotlight, polecam.
0: Aktor, podgląd, kalendarz, wiadomości, giełda, TV, słownik, telefon, radę, gry, szachy, tekst edit.
4: Command, spację, wpisz Safari i tyle.
0: Zdjęcia, system, skróty, Safari. Safari, strona początkowa, szukaj lub podaj nazwę witryny, okno,
2: inteligencja,
0: tyflopodcast.net. Cast.net, tyflopodcast, audycje dla nie, menu stro, poziom nagłówka, 2, ankieta, poziom nagłówka, 2, najnowsze podcast, poziom nagłówka, 3, łącze, tyflo, przegląd, odcinek numer 332.
2: No w teorii to działa nawet,
0: poziom
4: a wejdź na YouTube'a.
0: 4, zadania. Poziom nagłówka, 3, łącze, https, zaznaczenie usunięte, YouTube, zawartość www.https://www.youtube, zawartość www.
2: Sobie.
0: Pasek na YouTube, przewodnik, z odwiedzon.pl, punkt, przycisk, search,
4: no,
0: przycisk,
4: nic się nie wyświetli, jeżeli nie masz historii.
0: Poziom nagłówka, 3, więcej z poziom nagłówka, 2, historia w YouTube jest w ostatni nagłówek, poziom nagłówka, szukaj, okno wyskakujące pol, R, usuń R, F, P, D, E, T. Przewodnik, zaznaczone, przełącz przy, poziom nagłówka, 3, łącze, MacBook Neo, na żywo,
2: no nie,
0: poziom nagłówka, 3, łącze, Braille Sense 6, część 11, terminarz 1 godzina i 9 minut.
2: No, słuchajcie.
3: Chyba musisz...
2: Ładuję.
0: Menu czynności, poziom nagłówka, 3, łącze, dodatkowe, odtwarzać wideo YouTube, grupa, menu strony, dostępne.
2: Ale nie, i to dość mocno.
5: W przyszłej audycji omówię kolejną aplikację, która składa się...
3: A, u nas się nie tnie.
0: Odtwórz, K, przycisk, odtwórz skrót klawiszowy K. Dostępne skróty,
2: inaczej, dasz tego używać, ja nie wiem, że to jest
4: ale
2: tragedia.
4: Ale ty masz na myśli, że tnie ci się voiceover.
2: Tak. Laguje po prostu responsywność wyzwania.
3: A, no to okej, okay. Czyli po prostu...
2: To nie jest
3: tak.
2: Jakiś ogrom, ale no delikatnie faktycznie czuć to.
3: Nie no, masz odpalone wszystkie aplikacje, które są na tym komputerze, więc
2: trochę
3: to...
2: Trochę tam było.
3: Trochę ich tam było, więc nic dziwnego. Natomiast no, raczej nikt nie będzie używał tego komputera w ten sposób.
2: No, też tak mi się wydaje, że to nie przyznajmy w drugą...
0: Safari, 39, Braille Sense 6, część 11, stronę. Safari, 3, wycisz, M, przy, otwórz skrót klawiszowy K, przycisk. Menu wybierania aplikacji, 42 rzeczy. Otwórz no, skrót klawiszowy K, przycisk. Braille Sense 6, menu wybór okna, 5 rzeczy.
3: To masz w tym momencie więcej okien, niż ja mam odpalonych na zdecydowanie większym i mocniejszym komputerze, bo ja mam 31 okien teraz.
0: Otwórz skrót klawiszowy K, przycisk. Wyświetlane jest jeden systemowe okno dialogowe.
2: No, jest tylko trochę otwarta. Działa to, no inaczej, działa to na pewno, to działa to na tyle okej, okay, że mogę powiedzieć, że to okej, okay. Jakby wiecie chyba, o co mi chodzi. Nie jest to świetne, ale jest to okej. Okay.
3: No dobrze, to słuchajcie, to chyba po prostu czas podsumowywać.
0: 73%, nie ładuje się.
2: Myślę, że tak.
0: Apple, ja menu, 9 rzeczy. Wymusz push, uruchom ponownie, wymusz push, uruch, wyłącz wielokropek. Zamyk, otwórz, anuluj, otwórz okna poponowne, zaznaczone, nie zaznaczone, anuluj, wyłącz, do Safari,
4: Braille
0: Sense 6, część 11, terminarz YouTube, okno, otwórz skrót klawiszowy K, wycisz skrót, o, otwórz skrót klawiszowy włączyć? K, przy, wycisz skrót, 100% głośno, 0 minut, wycisz, otwórz skrót jest... klawisz, 0 minut, odtwarzacz wideo YouTube, 0 minut, 20, zakończ FaceTime, zakończ FaceTime, zakończ z, zakończ z, zakończ z, zakończ znaleźć. Udostępnij
3: Patryk, wykorzystanie informacji.
0: Kontynuuj, inform, kontynuuj, przycisk, ja slot, wyłączona.
2: Wyłącz, no, chociaż, no, to
4: wyłącz to po prostu, odepnij, wyłącz
0: na głowę, otrzymuj powiadomienia, na przykład, gdy, nie te, wyłącz powiadomienia, nie teraz, przy, nie teraz, przycisk. No.
4: Nie wyłączysz tego, indem, ci mówię.
0: Ale okno dialogowe, nie wybrano miejsca do, aby wybrać miejsce do, skonfiguruj i anuluj, przycisk, teraz wyłącz narzędzia, okno, efekt narzędzi.
2: No, próbuję.
0: Apple, ten ust, app stop, wymuś konie, uśpi, uruchom ponownie, wyłącz wielokropek, jeśli otwór, anuluj, wyłącz, do, finder, narzędzia, pasek boczny, ta pasek narzędzi.
4: Nie wyłączysz.
0: Automator, Outfinder, narzędzia, o, muzyka, Finder, narzędzia, Windows 11, alias, przestrzeń z biurkiem Findera, Finder, biur, fotobów, wyświetlane jest jeden systemowe okno dialogowe, Finder, biurko,
4: zamknij po prostu klapę okno, i okno, zrobisz to po audycji.
0: Przeglądarka, wiersz 1 z 1.
2: O. No, ale też ciekawostka, nie, że nie chciał pozwolić na...
4: No, Windowsa wyłączysz. Tutaj może być problem.
2: Jak widać na załączonym obrazku. Podsumowując, czy MacBook Neo jest urządzeniem dobrym w swojej cenie? Nie. I tu jest, ja mam z nim jeden, słuchajcie, ogromny problem. Obecnie różnica cenowa między, może nie w oficjalnym sklepie Apple'a, bo to wiadomo, że nie, ale ogólnie, między tym komputerem a RM4 jest dosyć mała. Mam na myśli to, że jeżeli się troszeczkę poszuka, za 3000, nie wiem, 500, 600 zł można kupić Era M4, powystawowego, albo nawet, czasami nawet nowego.
4: No ja na przykład ze swoją R-kę
2: zbije pod
4: dałem...
2: każdym kątem.
4: Dobrze. No mów.
2: Mówię, że zbije pod każdym kątem, ale mów teraz ty.
4: No ja za swoją R-kę na przykład MacBook Air M4 16256 dałem 3499 zł i jeszcze mi się trafiła, że mam klawiaturę layout ANSI US. Więc tutaj na przykład dając sobie... Z tym MacBookiem Neo powiem tak, 512 giga za 2900, 3000, nie więcej, więcej bym nie dał.
2: Nie, później, nie, w ogóle...
4: Bo później już zaczynają mówić. Się właśnie, można M4 kupić, M3 w dobrych pieniądzach, więc... Zależy do jakiej kwoty, więc do 2000, 3000, no ewentualnie wersję 256 giga, tak do 2400, 2500, no ale tak jak mówiliśmy, z biegiem czasu i tego, że ten dysk będzie ciochrany codziennie, tym, może codziennie nie, ale dużo tym swapem będzie ciochrany, no to lepiej pójść w wersję 512 giga, która raz, że jeżeli go zapełnimy, nie zwolni, a dwa, ma większą żywotność taki dysk. Im większa pojemność dysku, tym większa żywotność tego dysku.
3: I na pewno no, nie, ja bym tutaj jednak też podkreślił, to na pewno nie, jeżeli planujecie intensywnie używać Windowsa. Od czasu do czasu jakąś konkretną aplikację jak najbardziej, ale jeżeli myślicie, że to będzie takie połączenie Windowsa i Maca i będziecie sobie na przykład mogli tam grać, będziecie mogli sobie odpalać zasobożerne aplikacje Windowsowe, to absolutnie nie. Już lepiej szukać jakiegoś innego Maca lepszego parametrowo, a najlepiej po prostu trzymać się po prostu dwóch systemów na dwóch konfiguracjach sprzętowych.
2: Dokładnie, nie ma co kombinować w tej sytuacji i mówię, no dla mnie po prostu obecnie istniejąca półka RM4 trochę kanibalizuje Neo. Wiadomo, że zapasy kiedyś się skończą, ale one jeszcze są i na sprawę, że są też M3, M2, na przykład ostatnio był chyba to M2 czy M3.
4: Jest był MacBook Air M3, 13 cali, 16,1 TB za 3200 zł.
2: Gdzie wydajnościowo mamy prawie to samo. Tak nie trochę lepiej nawet.
4: A mamy pełne Thunderbolty porty, dwa USB 4 z 40 gigabit. Nie wiem, czy tam jest MagSafe. M2 jest MagSafe?
2: Jest, M2 już.
4: M2 jest MagSafe. Mamy poświetloną klawiaturę, mamy touchpad haptyczny i
2: no Touch, 16,
4: ID. Touch ID, 16 giga RAM-u, lepszą matrycę, więc tutaj naprawdę wiadomo, nie jest to oficjalna strona Apple, ale no myślę, że...
2: To było Haslantre.
4: To było Lantra, no a Lantra
2: czyli
4: jest oficjalny...
2: jeden z resellerów
4: Apple'a. Jednym z resellerów oficjalnych Apple'a na Polskę. Zresztą tutaj nawet pamiętam z swego czasu była jakaś audycja z przedstawicielem Lantra, czy sprzęt był z Lantra na jakimś tyflopodcaście, Michale?
3: Sprzęt był.
4: No więc tutaj akurat nie miałem dla nich problemu. Jeszcze jest strona i teraz ja ją poszukam i będzie pod tym. Pod podcastem w wersji offline'owej jest strona, którą prawie też prowadzi Lantra. Tam są stricte outlety z USA. Ona się nazywa gradeb.pl albo gradeu.pl, nie pamiętam. Ja ją poszukam i zlinkuję pod Tyflo podcastem. Tam się często zdarzają właśnie jakieś promocje, na przykład nie wiem, na kilka sztuk. Nie wiem, raz była na przykład M2 16512 za 2900. I to tam większość jest z tym klawiaturą amerykańską, więc jak dla mnie to jest zaleta.
2: Ktoś się może kłócić. Okej, okay, dokończ.
4: Była na przykład M1 w wersji 16,1 TB za 2200.
2: No to jest naprawdę ciekawie. Ale co chciałem powiedzieć? Wiecie, co jest jeszcze ważne? Ktoś powie, że ma krótszy rok wsparcia czy 2 lata. Tylko pytanie, czy ten Neo na pewno mu wytrzyma te 6-7 lat?
4: No właśnie, bo też nie wiemy, też tutaj taki moment jest, bo właśnie ta M1, tak jak Patryk powiedział, że za 1500 można kupić używaną na OLX-ie M1. Ja nawet już widziałem po 1600 zł 16-gigowe M1 MacBooki Air. Właśnie ten moment, jak dla mnie taki, jest w tym momencie, że jeżeli musisz kupić MacBooka i chcesz go mieć na długo, to kup sobie M2, M3, M4 ewentualnie gdzieś w dobrych pieniądzach. Bo ja bym trochę poczekał, nie wiem, z pół roku, zobaczyć, co się będzie działo z M1-kami, bo tak naprawdę jakby wiekowo M1 w tym roku w teorii jest ostatni rok jej wsparcia, wiekowo, jak było zawsze z MacBookami od Apple'a, ale no, jak wiemy, to jest pierwszy MacBook armowy i nie wiemy, ile tego wsparcia mu jeszcze zostanie. Myślę, że właśnie dowiemy się przy wydaniu macOS 2027.
3: W międzyczasie, Robercie, znalazłem tę stronę, o której mówiłeś. Ta strona to jest gradeup.pl, gradeup.pl.
4: Gradeup, no, tak. No. I tam jest dużo też właśnie outletów, dużo takich rzeczy, których w Lantre nie mogą sprzedać, bo na przykład nie są nowe. Bo Lantre na przykład ma bardzo dużo rzeczy właśnie powystawowych, czy na przykład po wymianie gwarancyjnej jest nowa bateria. No kontakt tam jest super zresztą, bo ja miałem, pamiętam chyba coś kupować kiedyś od nich i tam pisałem akurat, no to chyba był Apple Watch. Więc tutaj warto, no wiadomo, jakieś Allegra, tylko że z Allegro no to wszystko zależy od danego sprzedawcy, od którego to znajdziemy i też od podejścia konkretnego sprzedawcy, bo to jest wszystko tak jak z Allegro jest jak z człowiekiem. Wszystko zależy indywidualnie od sklepu, jak i od człowieka.
2: Dosłownie. Ale to słuchajcie, no problem też z Macami jest taki obecnie na e-armie, że niestety nie wiemy, czy te komputery nie będą trochę jak iPhony po utracie wsparcia.
4: No tego nigdy nie wiem, ale tak naprawdę intelowskie powoli też się staną bezużyteczne, jeżeli do macOS-a używania.
2: Znaczy mam na myśli to, że po prostu na Macu z Intelem dalej można jakiegoś Linuxa postawić, Windowsa nawet od biedy i tego używać. Gdzie no tutaj jest jakiś tam projekt Astashi Linux, który coś tam ma robić, ale dalej nie jest idealny po 6 latach. Na Windowsie to wiadomo, nie ma co mówić. W teorii jest możliwość, że wszystko jest tak poblokowane, że no...
4: No nie wiem, ale z komputerem, znaczy, no dobra, no to jest właśnie też takie podejście właśnie patrząc, które wybiegając w przyszłość, no bo ten komputer właśnie, jak skończy wsparcie, no wiadomo, rok czy półtora będzie miał jakieś security patche, bo nowych funkcji już nie dostanie, no ale co dalej, no tego też nie wiemy i...
2: Potem traci wsparcie aplikacji, a to w Macu idzie dość szybko, niestety.
4: Tak, niestety to prawda. No ale to też jakby, no nie wiem, kupując komputer na 5-6 lat, no to nie będziemy myśleli w, nie wiem, pierwszym przy zakupie, ile on nam, na ile on nam starczy, co z nim potem zrobimy, no bo tutaj to też, ażbym tak w tą stronę też nie szedł, że...
2: Znaczy
4: no.
2: Ja bardziej mówię o tych M1-kach teraz.
4: No to się zgadza. Jakbyś
2: kupił teraz M1-kę na przykład.
4: Ja M1-kę bym sobie odpuścił. Dopóki nie wiemy, ile ona jeszcze będzie miała wsparcia, na przykład bym sobie M1-kę już odpuścił.
2: Ale M2, M3 to spokojnie, myślę, że M4 w ogóle to...
4: No tak, no spokój. M4, no to wiadomo, to jest świeżynka, to dopiero jedną wersję dostało.
2: Ta M3, myślę, że ta M3, 16 terabajt cebuła, to była dalej dobra oferta. Ten komputer dalej przez najbliższe 5 lat wsparcie dla nas spokojnie.
4: Ja na przykład właśnie tutaj, jeżeli teraz bym przykład MacBooka do siebie, jak kupowałem swojego w lutym, jak go kupiłem też właśnie, tutaj mogę powiedzieć a propos właśnie outletów i też bezpieczeństwa, kupiłem go w sklepie topcomp.pl na Allegro i tutaj było wszystko rzetelnie, więc jakby ktoś tam znalazł jakiś outlet od nich, no to polecam. Nawet tam jakiś rabat się udało uzyskać po jakichś wstępnych moich januszowskich negocjacjach, ale co chciałem? Ja bym teraz, jakbym kupował, to bym na przykład poszedł właśnie w taką M3 względu na dysk. Bo ta 256 giga to jest troszkę mało. Ja wiem, ktoś mi powie, weź sobie dysk na USB-C, ale nie zawsze ten dysk weźmiesz.
2: To nie jest rozwiązanie takie pewne.
4: Ja na przykład, tutaj już będę, też będę zbliżał, kończymy już, ale ja mam dysk Lexara M5, on się nazywa bodajże. On jest 20 gigabitów na 20 gigabitów, czyli tam 1900 na 1800 ma zapis i odczyt. Pomimo tego, że on takie wyniki w benchmarkach w teorii daje radę na MacBooku, to ten Windows na tym dysku versus wbudowany dysk w MacBooku chodzi o ciężale.
2: Gdzie w teorii są to prędkości wyższe od Neo.
4: Tak. Ja wolę mieć Windowsa na dysku MacBooka. Nie na dysku tym przenośnym.
2: Ja tak tylko podsumuję temat, czy MacBook to jest zły? Nie. Wydaje mi się, że jest odrobinkę źle wyceniony, ponieważ za blisko jest RM4. Jeśli ten komputer będzie kosztować poniżej 2500 za wersję 512, albo poniżej 2 za 256, przy obecnej dostępności M4 będzie spoko. I to bardzo spoko. A to myślę, że się zbliża, bo skoro już możemy kupić za 2,5 niecałe, 2,5,6 wersję, no to poczekajmy jeszcze parę miesięcy i zobaczymy, czy nie spadnie.
4: No, ile się wszystkie nie wyprzedadzą.
2: No, taka możliwość też istnieje. No, słuchajcie, zobaczymy, co pokaże najbliższe miesiące.
4: Tak, pamiętajmy, zawsze mam jeszcze konferencje, chyba we wrześniu są zawsze prezentowane nowe. No, iPhone'y na pewno, ale MacBooki też się zdarzały chyba.
2: Tak. Więc zwłaszcza w tym starym cyklu wydawniczym, gdzie było 3 modele w ciągu roku.
4: Zwłaszcza, że oni chcą M6 zrobić teraz. Zresztą nie wiadomo, czy oni chcą
2: zrobić...
4: ramy i te inne rzeczy, tutaj też można było gadać godzinami, a musimy kończyć. Ale zobaczymy, wtedy może coś też się wydarzy z tym MacBookiem Neo 2, bo też są jakieś takie przebitki, że...
2: Zobaczymy, może. Zobaczymy, co będzie, na razie mamy, co mamy, tak?
4: Tak.
2: Cóż, ja myślę, że to będzie na...
4: Nie, no dokończ, przepraszam.
2: Nie, mówisz, to myślę, że będzie na tyle z mojej strony.
4: Z mojej też. Jeśli jak się pojawią pytania, wątpliwości, no to sekcja komentarzy jest wasza. Czy na YouTube, czy na jakimkolwiek kanale, czy na YouTubie, czy na Tyflo Podcaście, na stronie Tyflo Podcastu. Zawsze tutaj ja, czy Patryk na komunikat od Michała, że coś się pojawiło, w miarę szybko reagujemy i odpisujemy.
2: Dokładnie, zatem cóż, dziękuję za wysłuchanie audycji i pozdrawiam serdecznie, Patryk Chojnacki. Do widzenia.
4: Robert Rosiejka, dziękuję. Do następnego.
6: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

0: program ma ciekawą, to tak jak już wspominałem o tych monitorach, ja sobie wejdę, przepraszam na chwilę, pospamuję na czacie na Zoomie, bo chcę coś sprawdzić.
1: Ster, zoom, obra, zoom, work, zoom, zoom, wyświetl, filtruj, wyświetl, dalej. Zoom, work, obra, zoom, sterowa, obra, sterowanie, udostępnij, zoom, work, sterowa, zoom, ster, zoom, work, place, zoom, to, zoom, wyświetl, dalej.
2: Tutaj poprzedni, musisz, gdzie jest to sterowanie chyba.
1: Dziewiętne, sterowanie, obra, ster, ust, roz, otwórz panel z uczestnikami, więcej opcji, rozpocznij czat, alt H. Wpisz tutaj wiadomość, puste. Od ciebie, test.
0: A, Zoom sam czyta, więc nie tak. Będzie efektu wow.
1: Do, wszyscy, kto może zobaczyć historię wiadomości czatu.
0: Ale mamy tę historię wiadomości czatu i to jest lista. I teraz ja mogę sobie przytrzymać skrót Windows Shift numeryczna gwiazdka. Pamiętajcie też, że ja tych programów wszystkich siłą rzeczy nie używam na co dzień, więc też za jakieś drobne błędy przepraszam. W każdym razie tak, Windows Shift numeryczna gwiazdka.
1: Monitor item, combo box first item.
0: I tutaj ważna rzecz, mamy monitor list. I tutaj wybieramy, czy chcemy monitorować pierwszy element.
1: Last.
0: Czy ostatni element.
1: First last. Monitor subprojekt, editable text 0.
0: Subprojekt, czyli którą kolumnę chcemy monitorować. 0 to będzie nam czytało cały element listy. A na przykład jak wpiszemy sobie 1, to tylko pierwszy jakby ten element listy.
1: OK button.
0: I zrobimy sobie OK.
1: Polski, programisty, ty profil, batek.
0: I teraz jak sobie nacisnę, krótko sobie nacisnę Windows Shift numeryczny minus, nie numeryczny minus,
1: Surrey Lance Assistant Read the Loud.
0: Oj.
1: Cloture.
0: I...
1: Ty, do wszyscy.
0: Nie działa.
1: List Watch Stop. Watch List.
0: Niestety to nie działa,
1: last.
0: W Zoomie?
1: First chyba? Item. La. Monitor subprojekt. Edy. OK. Button. OK. Button. Ty. List. Ty.
0: O,
1: do
0: działa.
1: Wszyscy. Test. Godzina 19:46.
0: I teraz ja sobie zrobię
1: client.
0: Windows D. Spróbuj, Michale, coś napisać, jak możesz.
2: To poczekaj, to muszę znaleźć tu okno Zooma. A.
0: I ważna rzecz, teraz jestem sobie gdzieś tam.
1: Explorer.
0: Tutaj i naciskam ten skrót.
1: Ty, do wszyscy, test. Godzina
0: 19:46. Sprawdzać jakby cały czas tę wiadomość ostatnią, jaka by ona nie była.
2: Okej. Okay. Z jakiegoś powodu. O, chyba teraz.
0: O, i się nic nie stało.
1: Ty, do wszyscy, test.
2: Wiesz co,
1: godzina 19:46.
2: O.
0: O, i nic.
2: Nic.
1: Michał Gibisz.
0: O, jest.
1: Do wszyscy, to i ja testuję. Godzina 19:48, list watching.
0: I mówi list jest. Watching, czyli mamy dowód na to, że to nie jest od Zooma, tylko od tego programu. I to działa też w internecie, to ciekawe. W aplikacjach webowych, na przykład na Discordzie to działa, więc fajna funkcja. A teraz jeszcze jedną rzecz wam pokażę, a propos z tego, co program potrafi robić z syntezatorami.
1: Client computing. Remote control. Surrey Lance assistant. Use independent voice checkbox.
0: Mogę sobie zaznaczyć use independent voice.
1: Select the author read aloud monitor serial num the ignore monitor OK can application.
0: A. I jak sobie to zastosuję? To teraz w ustawieniach syntezy jakby mowy, ja sobie tylko włączę, nie przeszkadzać w telefonie.
2: A ja w międzyczasie może zajrzę do naszych profili. O, bo mamy kolejne pytanie, tym razem od Krystiana. Cześć, dlaczego ZDSR, a nie Bye Bye wybrałeś? Wybrzmiało trochę z tego, co mówiłeś, że ZDSR wcale nie ma najwięcej zaawansowanych funkcji.
0: Bo tak naprawdę są trzy powody. Po pierwsze i najważniejsze, ZDSR, jakby twórcy ZDSR-a się zgodzili, twórcy BAOI nie byli zbyt chętni. Po drugie, BAOI ma może bardziej zaawansowane funkcje, ale za to ma mniej podstawowych, a moim zdaniem te podstawowe są ważniejsze niż te zaawansowane. A po trzecie, BAOI dopiero od kilku lat tak naprawdę wspiera Unicode, czyli wcześniej w ogóle nie dało się na niechińskich systemach tego programu zainstalować.
2: No i na razie więcej pytań nie ma.
1: W Voice program setup button.
0: Ja sobie wejdę.
1: Voice program setup button. Voice type. Cam assistant voice. Speech monitoring.
0: Speech monitoring.
1: Tripartite pro speech voice program setup button.
0: I sobie stworzymy nowy profil.
1: Speech last note speak. New button. Delete button. Rename button. New button. Program name. Editable text. New voice. Delete. Rename button. Apply to all Chinese phonetic library. Cambo speak. Micro snow dream. Hope, Jan Swallow, Speak PLF2, English for Speak PLF2, Activation Button. Chai, chai, chai, chai, chai, chai, chai, in,
0: no i spróbuj, jak button, możesz coś napisać teraz voice, na czacie.
1: Zoom Workplace,
2: Dobrze, to ja już piszę i wciskam Enter, uwaga.
3: Michał Dziwisz, no i następny test, 1951, Chinese litera, litera,
1: Start
3: litera, litera.
1: Start.
0: Ja mogę normalnie sobie korzystać ze syntezy. Oczywiście ma to delikatne opóźnienie, bo to jest dość jakby kosztowna operacja. Zresztą to opóźnienie można chyba zmniejszyć.
1: Kontekst
0: zobaczysz w ustawieniach.
1: Set well setting, taszkabar.
0: Taszkabar.
1: Set.
0: Taszkabar.
1: Owym Surrey Lancer, the author is allowed monitor serial number check box is checked.
0: Jeżeli was by interesowało jakiekolwiek zajmowanie się chińskimi programami kiedykolwiek, to musicie się nauczyć tego, w jaki sposób tłumacze mechaniczne interpretują pewne frazy. Serial number to jest indeks.
1: The ignore same content for automatic reading allowed check box is checked.
2: A pies to jest klucz sprzętowy.
0: Pies, tak, go, tak.
1: OK, monitor auto read interval, milliseconds, editable text 5000.
0: Co 5 sekund 5. jest, możemy to zmienić na przykład
1: 100,
0: na przykład
1: 100.
0: Powiedzmy 1.
1: OK, button, application.
0: I co, sprawdzimy, czy działa?
2: No to już coś wpisuję.
3: Michał Dziwisz, a teraz 1952.
2: Jest szybciej.
0: No, jest szybciej, nie wiem, czy na pewno tak jakbyśmy chcieli, ale na pewno...
2: Ale jest szybciej, tak. To może nie zmniejszyło się tak drastycznie, ale zmniejszyło się na pewno. Więc jeżeli by nam zależało na tym... Nie, to jest bardzo fajna funkcja.
0: Tak, no ZDSR ma monitory, bo oczywiście każdy szanujący się chiński program monitory musi mieć, ale nie mamy monitorów list. Kolejna rzecz. W Boi mamy...
1: 7 CPU.
0: Troszkę bardziej rozbudowane. Oczywiście mamy takie klasyczne rzeczy dla chińskich programów, jak zużycie procesora.
1: 4 CPU, processes 203, Windows 7, Wi-Fi signal strength 7.8, connected to Jadwiga.
0: Dwa razy naciskamy.
1: Memory used 8% available 116.45 GB. Total 127.69 GB.
0: Zużycie pamięci. Mamy oczywiście możliwość dołączania do schowka, insert D, insert A to dołączenie zaznaczenia. To są takie klasyczne funkcje, które w każdym niemalże chińskim screenreaderze będziemy mieć. Teraz kolejna rzecz.
1: Setting B.
0: Bo BAOI integruje się dobrze z tymi różnymi modelami do AI.
1: Taskbar.
0: Tak, taskbar.
1: Setup, Insellistance, Office Professional Remote Control, Surrey Lancer Assistant, AI Recognition.
0: Mamy AI Recognition.
1: Manual Recognition Engine, Combo Box, Beidou Flying Paddle Offline.
0: Beidou Flying Paddle to jest model AI, model językowy offline.
1: Auto Recognition Interval, MS, Editable Text 100.
0: I mamy automatyczne rozpoznawanie, to jest to, o czym mówiłem, ZDSR też już to teraz posiada, BAOI był pierwszy.
1: Recognize local image results. Combo box pop-up window display.
0: Teraz gdzie chcemy wysyłać jakby rozpoznane wyniki, jak rozpoznajemy sobie, jak powiedzieć, treść z obrazka?
1: Copy to clipboard. Pop-up display. Copy to pop-up automatic text recognition checkbox checked.
0: Automatyczne rozpoznawanie tekstu, czyli jeżeli jakiś przycisk nie ma na przykład etykiety, to automatycznie jest rozpoznawany.
1: Automatic icon recognition checkbox checked.
0: Tak samo, tylko że z ikonami. Czyli jeżeli mamy na przykład, tak jak w iOSie, jeżeli nie mamy etykiet, to on próbuje zgadywać.
1: Manual recognition contains other types checkbox checked. Same window recognition without resetting browsing position checkbox checked.
0: Ja tego syntezatora nie rozumiem kompletnie, zaraz zmienię na SPK, ale w każdym razie chodzi o to, że jeżeli mamy myszkę w jakimś miejscu i rozpoznamy ponownie, to OCR-nie resetuje nam myszki.
1: Click Edge Checkbox Unche Mouse Area Width Editable Text 100 Mouse Area OK
0: bar. Tutaj szerokość, wysokość myszy.
1: Ptaszka bar. Pole.
0: Ja sobie otworzę na przykład jakąś aplikację.
1: Local Send. Na przykład aplikacja. Local Send. Naciśnij strzałkę w prawo, aby przełączyć pogląd. Flutter F.
0: I tutaj mamy na przykład przyciski.
1: Button not selected. Button not selected. Odbierz.
2: O.
1: Karta pierwszy z trzej.
0: I on, co ciekawe, rozpoznaje nawet, stara się rozpoznać semantykę danej kontrolki, czyli czy to jest jakiś przycisk, czy to jest jakaś karta. I to naprawdę fajnie działa.
1: Wyślij. Karta drugi z trzej not selected.
0: No, trochę potrzebuje czasu, żeby to rozpoznać.
2: No
0: ten
2: tak.
0: Typ, ale no, rozpoznaje.
2: I on to robi lokalnie, tak?
0: Tak. Także może to robić przez internet, ale robi to lokalnie.
2: Okej.
0: Okay. Mamy też oczywiście myszkę, klasycznie dla chińskich screenreaderów, 4-6.
1: Local send k2 paint, local send client, local send text not selected, odbierz. Wyślij. Ustawienia. 5 button not selected. 6 image not selected. Gorgeous tomato text not selected. 130 szybki zapis. Włączony button not selected.
0: Mamy też kilka różnych trybów nawigacji. Control numeryczna gwiazdka.
1: Native image text recognition. O.
0: Oj. Nie to wcisnę, co bym chciał.
1: Native image lock.
3: Chinese litera litera. Control. Chinese litera.
0: Oj, setup. List local set. Coś mi się tu pomieszało.
1: Hierarchical navigation.
0: O, mamy nawigację hierarchiczną i wówczas idziemy sobie numeryczną ósemką.
1: With subitem. Local send window. Local send window. With subitem.
0: Mamy with subitems, czyli zawiera elementy.
1: With subitems.
0: Local... Mamy taką...
2: czyli to jest ta nawigacja jak w NVDA, tak? Albo w
0: tak
2: albo
0: macOS-owo. Tak macOS-owo, no.
1: With system menu bar zawiera polecenia do manipulowania oknem alt spacja. With subitems. Subgroup not selected, subgroup not selected, local send not selected, odbierz, wyślij, ustawienia.
0: Ale jak to testowałem, to działa to lepiej niż w NVDA, w sensie na przykład w tym local sendzie nieszczęsnym, który mi ratuje życie akurat teraz, jak jestem na Macu, no tam BAOI dużo lepiej sobie radzi niż NVDA i nawet niż ZDSR. Mamy oczywiście też klasyczną dla chińskich screen readerów rzecz, czyli insert numeryczne 8 na przykład.
1: Ustawienia. Ustawienia.
0: Myszkę.
1: 3, 4, 7.
0: Jakby Chińczycy byli zmuszeni do stworzenia tego, bo tam nikt się nie przejmował dostępnością długi, długi czas.
1: Godzina 19:46:457. Pointerate czat podczas spotkania.
0: O i tutaj mówi, na czym znajduje się kursor.
1: Mouse coordinates 920, 367, window coordinates 510, 220, size 900x600.
0: Mamy takie informacje o oknie. Możemy sobie na przykład nacisnąć insert F10.
1: Object information.
0: Insert F10.
1: Mod równa się 3. Window handle równa się 396424. Window class name równa się. Flutter runner win 32 window. Proces CD równa się 14000.
0: No i tak dalej, także też coś takiego mamy w miarę na wierzchu. I teraz coś...
2: Czy te informacje nam się mogą jakoś w praktyce przydać? Czy my tu możemy coś skryptować?
0: Tak, możemy skryptować, możemy reklasować i jest wsparcie dla wtyczek pisanych w C i w C++, więc w praktyce nikt ich nie pisze.
2: No niestety, to nie są najłatwiejsze języki.
1: Setting B. Local send. Set A. Office Remote Office Professional Support.
0: Mamy osobną zakładkę dla Office'a.
1: Word Read Aloud Program. Combo Boxes Simplicity.
0: Mamy różne schematy.
1: Default. Setting. Review or Peruse. Calligraphic Style.
0: O calligraphic style.
1: Alignment and Indentation.
0: Alignment and Indentation. Mamy różne jakby tryby wsparcia Worda.
1: Add button. Rename. Delete button. Line by line. Reading setup button.
0: I tutaj możemy ustawić, jak czytamy linię po linii, jak ma się zachowywać program.
1: Verbatim reading settings
0: verbatim,
1: button.
0: Czyli znak po znaku, jak ma się zachowywać.
1: Manual view settings button.
0: I manual, czyli jak zmusimy, że tak powiem, go do odczytania. czytania czegoś.
1: Continuous reading setting button.
0: I jak program sam nam czyta?
1: Slide auto read mode, combo box read title only.
0: I jak ma się zachować w PowerPoincie?
1: OK button, can application.
0: No i tutaj możemy na przykład, przyjmijmy, że będziemy sobie
1: manual,
0: manual view.
1: Fun check box is checked.
0: I tutaj mamy różne opcje.
1: Font size, defunt, background text, defunt properties, check box, jest bookmark, check box, revision, check, annotation, check, error, check box,
0: delines, błędy i tak dalej.
1: Move up, down.
0: I tutaj możemy to przenosić do góry, w dół. Od najważniejszego do najmniej ważnego możemy sobie ustawiać. Możemy sobie ustawiać te kontrolki.
1: Setup, continue, slide, ok, can, apply, listings, remote, console, run.
0: Bowie ma dużo różnych funkcji, ale to nie jest jakby audycja o tym tylko programie, więc już sobie chyba odpuścimy. No myślę, że to fajny, ciekawy programik.
2: Jeszcze cię zapytam, oczywiście tego no, na żywo nie pokażemy, bo nie masz jak, ale mówiłeś o tym, że to narzędzie do pomocy zdalnej tu się bardzo dobrze sprawuje, że ma ciekawe możliwości. Gdybyś w kilku słowach mógł powiedzieć, czym się wyróżnia, co ma takiego interesującego?
0: Możemy na przykład możemy pisać ze sobą. Nie tak, jak to się robi w NVIDIA Remote, że piszemy sobie na czacie. Możemy.
2: To znaczy raczej, że notatnik komputerów. Sobie po prostu otwieramy.
0: W notatniku,
2: tak?
0: No, w notatniku, tylko tutaj mamy osobną historię do tego.
2: Aha.
0: Możemy sobie dodać na przykład komputery do kontaktów i wtedy szybko się łączyć. Możemy mieć kilka jakby połączeń naraz odpalonych i na każdym mamy inną syntezę. Czyli na przykład, nie, mamy trzy komputery. Więc mamy dwa podpięte i wtedy insert, control numeryczny, delete się przełączamy pomiędzy tymi komputerami trzema. Mamy możliwość oczywiście, no to w NVIDIA Remote też jest stawianie własnego serwera, ale tutaj możemy albo ustalać klucz sami, albo możemy łączyć się po koncie BAOI, po numerze seryjnym naszego programu. Możemy wysyłać sobie pliki, no to też do NVDA jest chyba ta wtyczka tele-NVDA, chyba to się teraz nazywa.
2: Zgadza się.
0: No ale tutaj nie mamy, jakby mamy nieograniczony niemalże rozmiar. To jest wszystko P2 płazy, jak to kiedyś Agatka czytała, czyli peer-to-peer, więc tak, fajne narzędzie.
1: Local send. Zoom client folder.
0: To BAOI podziękujemy.
1: Hey, has been withdrawn. Welcome to use.
0: I włączymy sobie ZDSR-a i przejdziemy sobie do kolejnego programu, czyli do Sunshine'a, bo chciałbym kontynuować historię. Sunshine'a nie mam akurat zainstalowanego, bo chciałbym pokazać wam, w jaki sposób się instaluje. Ja mam sobie najnowszą instalkę, ale zanim do tego przejdziemy, to warto by opowiedzieć, co się działo, bo Yongde to jest program, który natychmiast ludzie pokochali. I w 2001-2002 roku pan Wang Yongde założył pierwszą stronę dla niewidomych, pierwsze forum internetowe dla niewidomych w Chinach. To była strona chyba wymg88.com i tam można było sobie pisać i można było sobie rozmawiać głosowo. Tak, przez taki program, coś jak nasz Skype, w Chinach to się nazywa YY. No i wszystko bardzo dobrze szło, aż do roku 2003 roku, kiedy grzmotnęła bomba w postaci Sunshine'a. Dlaczego Sunshine okazał się taką bombą? I dlaczego Wang Yongde był bardzo zmartwiony przez jakiś czas? Ano dlatego, że Sunshine, czy Yangguo, to program, który został stworzony przez Chiński Związek Niewidomych. A Chiński Związek Niewidomych miał bardzo duże finansowanie od rządu. Więc no, gdyby oni chcieli, to zmietliby tak naprawdę Yongde z powierzchni ziemi. Ale tak się nie stało. Sunshine poszedł w nieco inną stronę, poszedł bardziej w program brajlowski, tak byśmy to mogli powiedzieć. Program dla ludzi zajmujących się brajlem. Jest to program, który posiada najbardziej zaawansowane różne rzeczy z tych wszystkich programów, o których dzisiaj będziemy mówić, ale nie posiada tak podstawowych rzeczy, jak na przykład normalnego wsparcia dla Office'a, więc ja Sunshine'a sam używam, jak na przykład robię jakieś, jak konsultuję dostępność programów na Windowsa. Fluent Search jest dostępny dzięki Sunshine'owi tak naprawdę. bo w tym programie mogę uzyskiwać naprawdę jakieś chore informacje na temat okien. No, ale tak to było. Właśnie w 2003 roku ten program powstał, on się rozwijał, potem został przejęty przez przez Narodowe Wydawnictwo Książek i Pism Braille'owskich, tak bym to przetłumaczył. I ten program teraz jest rozwijany przez firmę Daddy Technology, czyli firmę, która stworzyła The Return of the King. I ten program dalej się jakoś tam powolutku rozwija.
2: Chociaż pewnie już nie z takim finansowaniem jak na początku.
0: No nie, ale nadal jest on, no używają go dalej w rządzie, więc dalej podejrzewam, że oni go tak trzymają, ale gdyby coś, to oni mogą w każdej chwili wlać w to miliardy złotych i może to ruszyć do przodu, ale raczej na razie nie ruszy, bo program robi to, co robi, to, co ma robić. Oczywiście wspiera SAPI 4, SAPI 5 i tego typu rzeczy. Ja sobie przejdę do pobranych. Przez przypadek trochę zaspoilowałem, co jeszcze będzie. Oczywiście kontrola kota użytkownika. Tu się ładuje, ładuje. Program się nas pyta, czy chcemy wykonać instalację automatyczną.
1: Wybierz lokalizację, w której chcesz zainstalować program.

0: Sunshine ma taki trochę podobny pasek do NVDA.
1: Tak.
0: Ale to nie jest do końca chyba ten pasek. On jest taki bardziej miękki.
1: Miękki, tak, tak. Nie jest ostry ten dźwięk taki jak w NVDA.

0: Ten program też oczywiście autoryzowany donglem, istnieje podobno w menu, w sensie na pewno w menu istnieje możliwość autoryzacji jej tego programu cyfrowo, ale nie da się kupić cyfrowego klucza w żaden sposób.
1: System menu items patches sub menu.
0: Anjoa to instalacja. Anjoa Bao to pakiet instalacji. Koniec. I kończymy, tylko zamknę za
1: deser.
0: I program Sunshine się zaraz nam powinien uruchomić. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze z planem, bo to jest mocno pobagowany program. Jak widać,
2: on nawet coś próbuje czytać po polsku.
0: I teraz Sunshine Screen Reader started. I
1: short patches start new window type.
0: O, jesteśmy.
1: Test 90 context window context menu.
0: I ja spróbuję go szybko przestawić na jakiś normalny.
1: Screen short patches start new window sendu. Screen read sendu widget list item 23 of 45.
0: Ja muszę go znowu zrestartować.
1: Supermarket simulator list item.
0: Bo niestety, ale ten program robi czasami takie coś, że startuje, ale nie rejestruje swoich skrótów klawiszowych. O, tak on się zamyka. Taką charakterystyczną cechą tego programu, jak nacisnę sobie Ctrl-Alt-Delete, uwaga. Bardzo szybko startuje na bezpiecznych ekranach.
2: No to faktycznie.
0: Ale jeszcze go spróbuję uruchomić normalnie, bo chciałbym pokazać jedną ciekawą rzecz, którą on posiada dla ludzi, którzy się uczą muzyki. Ale muszę się chyba wspomóc z ZDSR-em, bo nie wiem, co się dzieje. No, audycja na żywo.
2: Więc tu się różne rzeczy mogą zdarzyć. Chyba nie było to tym, co chciałeś odpalić.

0: Tak, to sobie poradzimy z tym. Zadziała? O! Jak widać? Właściwie jeszcze nie do końca widać, bo program... On ma angielską wersję. Ja ubiję ZDS oraz menedżera zadań. I teraz tak, mamy 40 chyba minut, żeby ten program pokazać. Bo jeżeli się nie wyrobimy, to my go nie uruchomimy. Więc ja szybko ubijam ten program jest bardzo agresywny, jeśli chodzi o... O, teraz mam na przykład dźwięki z Sunshine'a, a nie mam samego Sunshine'a.
1: Synteza gdzieś tam od czasu do czasu się przebija.
0: Powoli zaczynam odzyskać kontrolę nad swoim własnym komputerem.
1: Co to jest za synteza w ogóle?
0: To jest iFlytek, to jest jeden z pierwszych chińskich syntez. Ona pamięta jeszcze czasy Sakuy 4, ale się dalej rozwija i są nawet angielskie głosy. W ZDSR jest taki głos Katrin. To jest ten sam silnik.
1: Okej.
0: I teraz mamy tego Sunshine'a i Insert Escape to jest jego menu. A, tylko że nie działa.
2: A już działa. Super Shift Tab S Super Tab S Global Quick Navigation Quick Navig List Element Table Commands Speech Operation Read Buffer Speak Time S S Speak Date Show Siegang Hide Main Window Menu Items.
0: O, Show Main Window.
2: Sunshine Screen Reader.
0: Film and Low Save Confide Real Just
2: Speak Setting Menu I Speech Setting.
0: Mamy Speak Setting i Speech Settings. Speak Settings to ustawienie czytania, Speech to jest coś, co nas interesuje.
2: Speech Audio and Speak Mode Default Combat Street Audio Engine Xiao Yang Yu Mei Yu
3: Catherine. Default Simplified Chinese IB.
4: Catherine English.
5: Speak Pell. Speak Speak Pell. Volume
1: Stosliwe. No, zabrzmiało znajomo.
0: I teraz mamy, jak czytamy liczby.
5: Digital Reagi Numerical Default in Numerit Special Symbol Hands Box Headscape. Capital Pit Hange Percentage 31 Tenit Pep for Capital Hands Box Headscape.
0: Jak widać, mamy taki problem, że nie mamy oddzielone spacją nazwy kontrolki od tekstu.
5: Active Assistance Time 1 Combo Box Reatony.
0: Active Assistance to jest coś takiego, że tam stuknij dwukrotnie, czy tam naciśnij spację, aby kliknąć w przycisk.
5: Ok button. Chinese Sunshine Screen Reader 9.11 Windows Sunshine Screen Reader 9.11 Edit Reatony.
0: I teraz jak sobie naciśniemy Alt.
5: File menu item AL load configs menu item.
0: Mamy load config.
5: Sprile is left load co same configs menu items. S how Chinese litera litera H I B M I N window S show Sunshine context menu SSN V K S U N S H I N Chinese litera SSN V.
0: I ten program nazywa swój klawisz SSN V K Sunshine, bo ten program każdy klawisz podziela po jakby...
5: Sunshine Screen Reader Alert Dialog on Button Text Key Error.
0: No tak, nie mam klucza sprzętowego i zaraz się wyłączy. Ten program jakby... Wszystkie klawisze nazywa SSN VK i dopiero potem nazwa klawisza, więc to jest bardzo
5: denerwujące.
0: Custom Pad Keyboard, możemy sobie wybrać, co robi klawiatura numeryczna i to dużo mamy tych opcji. O, Sunshine właśnie się wyłączył. No, będziemy musieli go podnosić co jakiś czas, Ja sobie zrobię jakiś skrót na pulpicie, może do niego.
1: Fajnie, jakby te 40 minut pozwolił nam na ciągłą pracę, a tu widzę, że nawet tego nie...
0: Nie. On pozwala, tylko że on sobie czytuje jakby czas, kiedy został uruchomiony komputer, a nie kiedy pierwszy raz został uruchomiony komputer.
1: A, w ten sposób.
0: Więc po starcie miałbym... Nie podoba mu się na akcent po prostu i włączamy jeszcze raz ten świetny program. No i on jest głównie właśnie nastawiony na Braille'a. Ma takie funkcje jak na przykład Super Tab. To jest coś takiego, że możemy insert tabem wychodzić z miejsc, których utknęliśmy jakoś. I możemy chodzić po rzeczach, które tabem jakby nie można się dostać. O.
5: Maksymalizuj pod zamknij filmen settings men options menu tools menu help menu sunshine filmen set options pod navigation typ SSNVKSUNSHIN Chinese litera SSNVK1 menu item has
0: menu. Mamy na przykład navigation type.
5: System default.
0: System default.
5: Virtual screen mode menu item.
0: Virtual screen mode to pokażę ten tryb, bo on jest bardzo
5: system
0: ciekawy.
5: System
0: tylko sobie otworzymy jakiś program
5: S.
0: Inny, nie wiem, na przykład ustawienia systemowe.
5: Wyszukiwania.
0: I nacisnę sobie insert 1.
5: Virtual screen mode.
0: I naciskam sobie B, literkę.
5: Minimalizuj, przenosi, przywróć, zamknij, nigdy nie utrać dostępu do danych, zamknij button.
0: Chodzimy po przyciskach H.
5: No heading, no heading.
0: L.
5: List.
1: Ha.
0: I teraz i na przykład.
5: No list item. No
0: o,
5: list.
0: Navigator
5: over. List. Profit. Wojciech. Skip. Wojciech. Nigdy. Ikona. A. Pole. Wyszuk. List. System. Urządzenia.
0: O, i teraz i. Idę.
5: Urządzenia. Przenosić. Internet. Personalizacja.
1: Czyli to nam wirtualizuje każde okno jako taką jakby stronę internetową, tak?
0: Tak. Mhm. To jest
1: to
0: właśnie.
1: To bardzo ciekawe.
5: System BFA button 5. Speak mouse, not speak mouse, fall of re mouse, not fall of read. Voice, voice and sound, close sound, voice.
0: Insert 6 to zmieniamy pasek postępu, jakby jak jest czytany. I insert 8, włączamy coś bardzo ciekawego. Ja sobie przejdę w notatnik i wpiszemy sobie na przykład CFDE i naciskam sobie insert 8 i strzałeczka do góry. Czyli nam odtwarza nam te nuty, tak.
1: Super.
5: Blank.
0: Nie wiem dlaczego HA to jest jakby puste. Nie wiem.
5: Blank. Chinese. Chinese litera.
0: Nie wiem. Chinese litera. C do C, w sensie całą gamę. A, czyli B to jest jakby H. I nie wiem, jak potem zrobić na przykład wyższą gamę.
5: C.
0: Może C2?
5: C2.
0: Nie.
1: To wydłuża.
5: C4.
0: Aha, no. No ale ja muszę na przykład...
5: C4, C1, Chinese.
0: A, C1 przez 4 na przykład to jest ósemka.
5: C blank.
0: No, także mamy taką zabawkę.
1: Można sobie grać.
5: Tekstosm, puja, ad soce.
0: Co ciekawe,
5: za tekstosm.
0: Insert dwójką zmieniamy tryb, w jakim chodzimy.
5: Puja, ad soce.
0: Mamy ad soce, czyli OCR.
5: Za
0: MSA, czyli ten stary interfejs do obsługi dostępności.
5: Tekstosm.
0: Tekst OSM, czyli sterownik graficzny.
5: Puja.
0: I mamy UIA, czyli ten nowy interfejs graficzny.
5: Data.
0: On sobie robi getting data teraz.
5: Tum pisable. Pasek stanu stat static tek lin 1. Kolie chani błyn utwut 8.
1: I tu nam zacerował, jak rozumiem. Teraz
0: on, teraz korzystamy z UIA.
1: A, z UIA.
0: Teraz korzystamy z OCR-a.
5: Getting data. Place might. Get data done. Beste y telu chani plik. Edycja la. Orma. Widok. Pomoc. Chani.
0: To jest fajne, bo to jest jakby bardzo tak zintegrowane.
5: Dialog on button text key error.
0: O, no i niestety, ale to jeszcze nie, jeszcze się sunshine'iku pomęczymy.
5: Desktop. Sunshine screen read film settings menu item ALT Chinese litera SKS submenu.
0: Błąd, który pozwala z tego programu korzystać za darmo, wystarczy mu nie zamykać tego okna modalnego i on nigdy się nie wyłączy.
5: Braille is
1: Można i tak.
5: Thump, Magnifying Glass Setting, Keylicked Cursor Setting, Menu Item.
0: Oj, chyba to jednak naprawili. Bo już nie działa mi. No to. Nie wolno oszukiwać. To jest brzydkie.
5: Sushi screen

0: naciskamy sobie, jakby insert tab, to jest tak, jakbyś naciskał dziewiątkę w NVDA. Tylko aha, tyle i aż tyle, ale to jest jakby, bo są też super strzałki, że można po znakach tak chodzić i to jest jakby insert ze strzałkami.
1: Powoduje to, a nie
0: tutaj mamy taki tryb nawigacji dwuwymiarowej, przechodzę sobie na przykład insert control w dół.
1: Tak, button ALT, Chinese litera T, nie button ALT, Chinese litera L.
0: Insert control w prawo.
1: Nie button ALT, Chinese, tak, button ALT, Chinese litera T, nie button ALT, postęp, window invisible.
0: I my to sobie klikamy. Dobrze, chciałem jeszcze pokazać, co Sunshine potrafi, jeśli chodzi o ustawienia mowy.
1: Context menu.
0: Pod warunkiem,
1: że... Desktop, Windows, Listed, Global, SHO, Blog, Vizk, Vizk, List, Element, VIP, Global, Hotk, Menu, Global, Vizk, Vizk.
0: Chcę się do głównego okna dostać. Plan,
1: Sushi, Net, Filt, Same, SH, Bright, Speed, PX, Set, Speak, Set, King, Menu, It, Speak, Set, Shemem, Role, Sto, Speak, List, ALT, Chinese, Liter, R, 31, Roast, Max, Solums.
0: Roast, Roles to Speak.
1: Button property to speak name value description role is enable is visible keyboard short to this
2: tu każdą kontrolkę
0: możemy dostosować, ja to zaraz pokażę.
1: Chemy merosity są bobo button na edge premity merosity system premit on button chemy system są bobo role button pro Chinese liter chemy system button pro button alert dialog invisible property to speak ctrl Chinese liter on button. Name hands box heads cat malware hands box head best script young hands is heads cat hands box heads role hands bo it hands box un heads lots at young hands box un heads class name hands box un heads
0: cat. To zaznaczymy sobie wszystko, co się da.
1: Lock it heads lock heads class he is enabled hands box un heads he is read only hands box un head he is visible hands head is mixed hands box un head he is selected hands box un head he is select table hands box un he is expanded hands box un he is sol up set he is password hands he is visited he is off screen he is focus on he is focus. Is linked hands button alert ja.
0: O nie!
1: Chai boot index on boot chai speed
0: okay.
1: Shemet sustom som bobox boot to cancel button alt Chinese litera C.
0: Zapiszemy sobie te zmiany i jakiś przycisk sobie znajdziemy.
1: Passet zadań start fit 48 hate 40 start selected unvisited.
0: O,
2: i już więcej coś powiedział.
0: Tak, tak. I możemy sobie tworzyć właśnie te schematy dla każdej kontrolki z osobna.
2: Czyli właśnie dlatego Fluent Searcha udało ci się tak dobrze gdzieś tam powiedzmy
0: dogadać.
2: Z
0: Tak, tak. Właśnie dzięki temu ja... Tutaj mamy też eksplorator.
1: Ty... Wyszukaj lepszy widz z dnieście os. Wyszukaj widz dnie. Widok zadań widz 4 eksplorator.
0: To wiadomo, że troszkę przeszkadza.
1: Jeden uruchomione okno.
2: No tak, tak na co dzień to oczywiście.
1: Jeden uruchomione okno. Eksplorator jeden.
0: Jest też taka możliwość, ja sobie otworzę na przykład te ustawienia systemowe. I teraz jak to się robiło? Może mi się to uda jakoś dostać do tego?
1: Global SHO Global Hotkey Global SO Navigation Type SN VK SUN Windows SN VK SUN SH Navi SOL LET INFO METHOD SN SUPER TAB SN VK SUN SH
0: Już niestety wyłączy.
1: System moje konto Microsoft.
0: W każdym razie istnieje taka możliwość. Istnieje taka możliwość, że możemy sobie przeszukiwać ekran w poszukiwaniu jakichś tam treści. Możemy sobie tworzyć profile audio, czyli robimy sobie tam kilka presetów, że taka aplikacja ma mieć taką głośność, taka aplikacja ma mieć inną głośność. Niestety ciężko jest to wszystko upchnąć w jednej audycji. Jeszcze jedną rzecz w Sunshine bym chciał szybko pokazać może, jak mi się uda. Bo jak widać, ten program jest troszkę zabagowany, ale ciekawy.
1: Spowoduje to anulowanie wszystkich transfunkcji chwil. Wicamy SH Braille Speak Hotkey Setting. Pronunciation to punkt stuatio kiblik submank punkt pro Hotkey
0: Settings.
1: Hotkey Settings Szeme default co module al module z sombobox sore kropka ui. Smain maink sore kropka hotkey. Translator, active assistant, apps player, punkt station, love vision, text monitor,
0: short trailer,
1: audio device controller, extra function, clipboard, system case, OSX.
2: Też wygląda na bardzo OSX. Rozbudowany.
0: Tak, no bardzo jest.
1: Finedit, finedit, list, speak time, hotcase, speak data, hot, speak time,
0: to są wszystko wtyczki. Ten marker. Program jest bardzo modularny.
1: Sore kropka, braille, translator.
0: Sore kropka,
1: input, sore kropka, app po CR.
0: App po CR.
1: App kropka, excel.
0: App kropka, excel, na przykład.
1: Word.
0: App kropka, word, o, na przykład w Wordzie.
1: Finedit, read, docent, information, hotcase, read, har, informat, read, har, solo, hotcase, very language, hotcase, fauk, read, docent,
0: finedit,
1: at, smoother. Plugin.console. Spech.

0: Sobie kropka, sobie kropka.
1: Ale ja chcę wszystkie
0: Sobie kropka.
2: No to jest dość irytujące na dłuższą metę.
1: O, i właśnie na przykład tą insert piątką mamy takie pokrętło. Po czym
2: Przepraszam.
1: Chodzę po tych po liście skrótów jakby programu. Oczywiście jest też insert apostrof, można sobie możemy sobie zamrozić na przykład ekran.
2: Czyli to, co mieliśmy w Halu kiedyś, pamiętam.
1: Tak.
2: Navigation mode w tym trybie.
1: Właśnie to o to chodzi. Więc tak to działa. Tutaj mamy niektóre rzeczy nieprzepisane. Ja chciałem znaleźć skrót do przeszukiwania ekranu, ale niestety nie pamiętam go w tym momencie. Więc tak. Teraz przejdziemy sobie do kolejnego programu. Jakbym miał podsumować, właśnie jeszcze jedna ważna rzecz. Pokażemy może szybko, otworzymy sobie folder Windows. Relatywnie ok. Też mam wolno ustawionego go, ale tak. Ale w miarę. Działa. Dobrze, więc z Sunshine'em się pożegnamy. Insert F4 chyba. Tak. Tak jak JOS'a. Ale teraz będzie program Diamine. Czyli bardzo prosty screen reader, skierowany głównie dla mało wymagających użytkowników komputera. Jest to program, który najpierw powstał dla systemu Symbian, potem dla Pocket PC i Windows Mobile, potem dla Androida i to jest głównie androidowy program i ten screen reader na komputer powstał chyba dlatego, żeby jakoś tam ujednolicić, powiedzmy, tę wersję androidową, w sensie, żeby użytkownicy tego programu na Androida mieli coś, co podobnie działa i podobnie wygląda. Przepraszam, tu kot mi przeszkadza. Coś, co podobnie działa i podobnie wygląda jak na Androidzie. No i w taki sposób właśnie powstał program Diamine na komputery. Jest to program dosyć nowy, bo powstał chyba w 2023 roku. No i jest to sobie taki prosty program, który za chwilkę w jakiś ten sposób pokażę. Nie go pokażę za pomocą zewnętrznego, powiedzmy, bo on nie ma w ogóle ani nie ma możliwości.
0: When hot,
2: Zrobiło się jakoś strawniej.
1: Tak. Teraz znowu go muszę ubić, bo muszę dzwonić ZDS-a.
0: Voice handling, flexible voice control, pod system compatibility, simple and mixed operation, practice, same saga assistant.
2: W marketingu są bezbłędne.
1: Proste korzystanie.
0: Powerful professional tool support, including but not limited to Audition 2020, Preaper, Office Software and other functions.
1: Wsparcie dla profesjonalnego oprogramowania, takie jak Adobe Audition 2020, Reaper i Office.
0: It is a set to help problem with visual impairment, skills, red, bevelina, 10, kolumna, 3, public, welfare version, is a free version that can help the visual impairment.
1: To jest też ważna rzecz, jest darmowa wersja tego programu. To jest ta wersja, którą ja obecnie mam, bo nie pamiętam danych tego konta. Znaczy możliwe, że pamiętam. Tutaj mamy po prostu w menu konto. I mamy nazwę użytkownika. I nie można wpisać.
0: Password, pole tekstowe.
1: Z jakiegoś powodu.
0: Remember password automat locking top przycisk.
1: Nie będę nawet próbował.
0: Elementów lista menu. Screen reader settings.
1: Mamy oczywiście ustawienia.
0: Ten screen reader 12 lista regular zaznaczone i automatically start pole wyboru zaznaczone w Windows Lobby My Interface is display.
1: Czy chcemy pokazywać okno główne, czy chcemy startować z logowaniem.
0: Maximum number of clipboard entry jest pole tekstowe 1000.
1: Ile chcemy mieć elementów w historii schowka, bo historia schowka to oczywiście kolejny taki klasyczna rzecz, którą każdy chiński screen reader musi posiadać. Oczywiście powstało to od Yonder.
0: Progress bar reading settings. Pole complete albat scan sound effects.
1: Tutaj mamy, w jaki sposób chcemy odczytywać paski postępu.
0: Apple
1: Y, przycisk Y. Zastosuj oczywiście klasycznie wszystko. Teraz przejdziemy sobie do ustawień głosu. To jest
0: następna zakładka.
1: Oczywiście klasycznie też dla chińskich screen readerów mamy wsparcie kilku syntezatorów. Mamy głos asystenta, czyli wiadomości błyskawicznych, to na QQ, YY i tak dalej. Mamy głos obsługi schowka. Głos dla powiadomień. Głos dla pól edycji. I tutaj osobą w jaki sposób mamy czytać cyfry, jak mamy czytać punkcie, czy mamy odczytywać spację, czy wiele powtarzających się znaków ma być odczytywany jako jeden znak. Tutaj mamy menedżer schematów dźwiękowych. Tutaj mamy przetestuj angielski, przetestuj chiński. Też możemy akcelerować prędkość.
0: I
1: mamy osobny syntezator dla angielskiego. Nie możemy akcelerować głośności i wysokości. Oczywiście kartę możemy zmienić. I tutaj możemy wybrać, co pauzują nam poszczególne klawisze kontrol, czy lewy kontrol pauzuje główny głos, czy wszystko, czy na przykład tylko i wyłącznie kanały, bo to jest funkcja. To jest funkcja, którą z ZDS raz
0: zaczerpnięto.
1: Dla numerycznego przecinka i dla inserta. Zarządzanie silnikami.
0: Moice pole wyboru zaznaczone. VVTS, moice pole wyboru zaznaczone. Moice pole wyboru zaznaczone. Pole wyboru zaznaczone. Microsoft, moice pole, OK, opresa
1: to. Microsoft Voice to jest SAPI.
0: Setting and Apple, OK, opresa lista moice.
2: No ale ten czytnik ekranu, jak rozumiem, no tak z tego, co pokazujesz, to w polskich realiach, nawet nie jeżeli ma. Ktoś by miał, znał chiński, no to tak czy inaczej, no bezużyteczny jest.
1: Nie, trzeba by przestawić, by trzeba kodowanie, tak. Mhm.
0: Ojce asistent, message asistent 405.
1: I ten, co chciałem jeszcze pokazać, to asystent głosowy.
0: Ojce input, pole wyboru zazna, ojce input, hotkey, pole kombi F8K. Ojce input method, pole kombi long press to start input, relay set to end input.
1: Możemy przytrzymać i dyktować. Zobaczymy, czy to działa po angielsku. Otworzymy sobie notatnik.
0: Otwórz, pole otwórz, pole kombi, pole tekstowe, notepad, edytor. Puste.
1: This is a test.
0: Puste, puste, puste, puste.
1: Nie działa. Ni ha, wo jiao nu nuo. Nawet nie jestem w stanie powiedzieć, co on mówi po chińsku, bo...
2: Ale chyba coś?
0: Zaznacz wszystko.
1: Nie no, nic nie kopiuję, więc no... chciałem pokazać po prostu, że jest.
0: Widok elementów lista węd.
1: I teraz znowu sobie poopowiadamy. Znowu sobie poopowiadamy, bo w tym miejscu miałem pokazywać program Yonde, ale niestety maszyna z wirtualnym XP-kiem nie chciała współpracować. Więc sobie poopowiadamy o tym programie. Jak już wiecie, on powstał właśnie w roku 2001 i rozwijał się do roku 2000 tak naprawdę 8, kiedy to pan Wang Yonde umarł. Swoją drogą to też jest dość ciekawa historia, bo jest taka legenda wśród osób niewidomych, jakoby on został otruty przez twórców Sunshine'a. No bo to rząd. To nie było chyba prawdą, on zmarł po prostu na raka. W każdym razie on zrobił bardzo dużo w tym czasie, bo on w ogóle kiedy on zrobił wersję na Symbiana tego programu, potem zrobił wersję na Pocket PC, na Windows C, Windows Mobile, a już po jego śmierci zostały jakby wszczęte prace nad wersją androidową, tak? Czyli on zaczął, co prawda, to, bo on tam zmarł gdzieś pod koniec 2008 roku, no to wtedy Android już był, więc chyba nawet jeszcze u nas nic nie było w tym czasie na Androida.
2: No wtedy to w ogóle się nie śniło jeszcze o czytnikach ekranu na Androida, mam wrażenie, bo to, czekaj, 2008, no to jeszcze iPhone
1: był już, był w siódmym roku się
2: okay. pojawił. Okej, no i wtedy mieliśmy już też VoiceOvera, ale na Androidzie to jeszcze nic nie było.
1: Mhm. No, czyli właśnie Yonde nie dokończył tego, bo on umarł, ale Yonde też był na Androida, potem ta firma została sprzedana komuś, oni zaczęli bardzo dużo za ten program sobie życzyć i ludzie się odwrócili już od tego programu, w sensie no on niby był, ale to była taka już jakby przeszłość. I teraz tak, Yonde 1.0. Mamy historię schowka, znaczy no nie do końca historię, bo musieliśmy ręcznie do niej dodawać, ale mamy ten nawigator po schowku. Mamy monitory, mamy wsparcie terminala, mamy wsparcie narzędzi deweloperskich, wtedy to się nazywało Visual C++ Express, mamy wsparcie programu Alkohol 120%. Potem Yonde 2.0, dochodzi wirtualny ekran, czyli to, co widzieliśmy w Sunshine. Dochodzi nawigacja dwuwymiarowa. Yonde 3.0, dochodzi wsparcie Braille'a, dochodzi wsparcie wtyczek. Też w C i w C++, wtedy tych wtyczek powstawało dużo, dużo więcej. Dochodzi wsparcie innych programów, dochodzi wsparcie możliwości nieinstalowania sterownika graficznego. Yonde 4.0, czyli rok 2004, zostaje wprowadzony OCR, zostają wprowadzone nowe tryby nawigacji myszą, zostaje wprowadzone bardziej rozszerzone monitory, możemy mieć ich już aż 9 i tak dalej, więc Yonde bombardował praktycznie każdą wersją, wprowadzał coś, co tak naprawdę we wszystkich tych screenreaderach widzimy do dziś. Następnie w 2005 roku powstał program Morningstar. To był program, który miał działać jako przystawka do Yonda. Był to powiększalnik. I ten powiększalnik działał sobie w taki sposób, że nie działał, w sensie niszczył ludziom systemy, ten program był zwracany, on potem stał się darmowy, dalej się rozwijał, ale dalej działał tak samo źle. Ale jeżeli komuś już działał, to był to fajny powiększalnik. Miałem go nawet pokazywać, ale stwierdziłem, że boję się po prostu, że nie będę w stanie przeprowadzić audycji, jak go zainstaluję, więc...
2: A co tam się z nim działo? On sterowniki do kart graficznych po prostu psuł? Czy jeszcze co innego?
1: To chyba był inny problem, w sensie on coś do kernela próbował instalować, bo tam jakiś niepodpisany sterownik był, ale nie wiadomo czy do grafiki, w sumie nie do końca wiadomo do czego on był. Możliwe, że do dźwięku tak naprawdę. No nie, nikt nie wie tak naprawdę. Programista dalej nie zdradził co to było, a nie znalazłem w internecie, żeby ktoś był na tyle zdeterminowany, żeby to jakoś zdeasemblować i zobaczyć co tam siedzi. W każdym razie tak, no, w 2008 roku po śmierci Wanga Yongde tak naprawdę zapanował straszny chaos na rynku, ludzie się bali, co będzie. JAWS nie był gotowy na to, żeby Chińczyków przyjąć, tak samo Windows Eyes. NVDA było w stanie w takim, że no...
2: No jeszcze wtedy raczej, nikt z tym czytnikiem ekranu się nie liczył tak naprawdę.
1: No właśnie o to chodzi. Więc zapanował straszny chaos na rynku. Był taki gość, który się nazywa Yang Yongwan. On pracował w Tencencie jako konsultant dostępności i on się zgadał z innym gościem, który wtedy pracował w Baidu, czyli w tej chińskiej megakorporacji, coś jak Microsoft. Zgadał się z tym Lang Yangiem Chu i w ten sposób powstał ZDSR. Program powstał w 2008 roku. Zaczynał od bardzo podstawowego odbycia, bardzo podstawowym czytnikiem ekranu, ale teraz jest to naprawdę rozbudowany program i w nim też, o nim już było co prawda, miał sobie audycję całą poświęconą, ale w ZDSR-ze też od tamtego czasu doszło wiele ciekawych funkcji. Jedną z nich są kanały. Ja sobie wejdę w ustawienia.
0: Ustawienia kanały mowy poziom, ustawienia przypisania modułów do kanałów mowy przycisk.
1: I tutaj mamy
0: ustawienia monitor wiadomości błyskawiczne, monitory, czytaj wszystko, schowek, powiadomienia UIA, regiony arialime, regiony arialime.
1: Może powiadomienia UIA to też te tosty Windowsowe i osobno mamy powiadomienia dla regionów, możemy sobie przestawić.
0: Wyjściowy kanał mowy polecam i główny kanał ZSR, kanał współdzielony.
1: Kanał współdzielony, czyli możemy kilka rzeczy na ten sam kanał wysłać.
0: Kanał własny.
1: I własny kanał, czyli wówczas to ma, jakby to powiedzieć, no własny kanał.
0: Ustawienia profili głosowych dla kanałów mowy przycisk. Ustawienia kanał wiadomości błysk, Fluent CR kanał własny. Kanał rozpoznawania napisów, Fluent CR kanał własny.
1: I aplikacje firm trzecich, jak widzicie, też mogą rejestrować swoje własne kanały, nawet kilka. Więc doszło też to bardziej rozbudowane API ZDSR-a. I mogę wam zdradzić, że nowa wersja, która wyjdzie prawdopodobnie gdzieś w październiku, może w listopadzie, zostaje zarzucona wersja na dongiel. A właściwie nie zarzucona, tylko dongiel już nie będzie miał takiego znaczenia, bo wersja online będzie miała wszystkie funkcje tej wersji donglowej.
0: Ustaw menedżer kanałów, update przycisk.
2: A na ten moment kanału... czym one się różnią? Co tam jeszcze zostało tylko dla dongla?
1: Regiony, wsparcie API do tworzenia takiego specjalnego rodzaju wtyczek do przetwarzania tekstu z bufora, czyli jeżeli na przykład jest jasno, napisałem taką wtyczkę do ZDSR-a, że piszczy, im wyżej piszczy, tym głębsze wcięcie. To do tego rodzaju wtyczek, które pracują z tekstem bezpośrednio wysyłanym od czytnika ekranu. I to tak naprawdę tyle.
0: Lewy menedżer kanałów API przycisk.
1: Tutaj mamy menedżer kanałów API.
0: Menedżer kanałów API, kanał API, lista FluentCR, pole wyboru niezaznaczone.
1: I tutaj tylko FluentCR zarejestrował swój kanał. Możemy usunąć go na przykład.
0: Usuń profil, gdzie jesteś pewien, że chcesz usunąć zaznaczone kanały. OK, przycisk.
1: Menedżer... Więc ZDSR to jedyny chiński screen reader, który ma polską wersję językową, pełnoprawną.
0: Zamknij kanał API,
1: kolejna rzecz, która doszła w ZDSR-ze, to...
0: Urozodzienny mail zaloguj się w ten obrad wyświetl użnik narzędzia menu konwerter nota konwerter pdf t. DMSRDM screen reader zaznaczone dwa ścieżka do pliku wejściowego pole tekstowe tylko do odczytu.
1: Możemy konwertować PDF-y.
0: Obzała format eksportu obzała duże szowka P. Przyciskal format eksportu obrazu pole kombi JPG. JPG. Rozdzielczość pole kombi niska. Ścieżka zapisu pole tekstowe. Przeglądaj chanis liter dodaj numery stron do wyciszanych chanis litera pokrętło pole tekstowe 0.
1: Od której strony chcemy rozpocząć?
0: Chrompage pokrętło.
1: Tak, od której strony chcemy rozpocząć i dokąd jakby chcemy konwertować te
0: dodaj numery stron do wynikowego pliku tekstowego pole wyboru nie zaznaczanych litera care obser folder after merging automatycznie dodawaj znaki czągca linii pole wyboru zaznaczanych litera eksportu do plików graficznych pole wyboru nie zaużywaj technologii optycznego rozpoznawania treści obser pole wyboru konwertu te przycisk alt te.
1: I tutaj mamy taki konwerter PDF. Oczywiście to nie są wszystkie nowości w ZDSR-ze, no ale mówiąc o chińskich screen readerach, nie mógłbym o ZDSR-ze nie wspomnieć. I teraz pora na niespodziankę, czyli powstaje nowy, zupełnie otwarty program odczytu ekranu, nazywa się Rigela i każdy z Was może brać udział w jego tworzeniu, gdyż jego kod źródłowy jest dostępny na platformie GitHub. Strona to... Strona to... github.com/mzdk100/rigela.
0: Otwórz pole kombi, pole tekstowe,
2: przez jedno czy przez dwa L?
1: Jedno, Rigela. R-I-G-E-L-A.
0: MZDK100Rigela.
1: I tutaj mamy opis po angielsku. Ale jest też opis po angielsku.
0: Rigela Reloader Full Responsibility and Rem Development Development Dot Suite Introduction and Intermaling. This project is a screen reader project written in Rust. Logo. The first letter in the name is the same as the first letter of Rust. Antorion is the best viewing time in December. Rust focuses on performance.
1: So in efficiency and efficiency. I tutaj mamy instrukcję. Program jest przyjazny nowym programistom, więc tutaj mamy instrukcję, jak go zbudować z kodu. Każdy może to zrobić, wydaje mi się.
0: Tema 1. Preliminary preparation fixed your net to download the necessary MSFs if you already have a Visual Studio on your computer.
1: Czyli Visual Studio, wsparcie języka C++.
0: Here to get HTTPS assuming that you already have the above conditions before building the program whereas on net to download the Rust x86 architecture at all time and run the following command to install Rust up target at t680.
1: Czyli tutaj mamy wszystkie komendy podane, jakie musimy wykonać. Niestety kompilacja tego programu trwa długo na wolnym internecie takim, jaki ja mam. Więc ja już ten program mam po prostu zbudowany.
0: Lista su- pole wyszukela main.exe. Wyszukał działania, otwórz lokalizację pliku. Widok elementu na Rigela main.
1: Jest Rigela.
0: Zamykam ZDSR.
1: Oj, jeszcze niepotrzebnie to zrobiłem. Jeszcze na chwilę włączę ZDSR, bo muszę Rigela uruchomić jako administrator.
0: Schem to screen reader, channel litera, litera, litera. Na Discord setup zaznacz autopisko redbetsv5 krypt pryty redbrigela na rigel. Kontek otwór uruchom jako administrator.
1: Pole tekstowe tylko do odczytu.
3: Uruchamianie narratora.
2: I jeszcze narrator do tego.
3: Zamykanie narratora.
0: pl.melcomek.btn.net/przycisk.
1: I Rigela ma taki błąd teraz, że niektóre, jeżeli mamy polski system, to zamiast wyświetlać nam po angielsku, to próbuje wyświetlać po polsku, a jako, że nie ma polskiego tłumaczenia, to wyświetla teksty w stylu pl.donate. Więc to trochę wygląda tak, jakby ten program był niedostępny. Ja spróbuję mu zmienić język.
0: Rigela list chanis litera litera litera chanis litera litera litera chanis litera litera chanis litera litera litera chanis litera litera l pole kombi and english chanis english chanis litera litera c przyciska lista chanis litera litera litera litera zaznaczone 1/5 chanis litera litera pl.melcomek.title.pl.pole tekstowe tylko do odczytu Rigela chanis litera litera chanis litera
1: litera. No to się mi wszystko pobagowało.
0: Chanis litera litera litera włączono tłumaczenia w czasie rzeczywistym. Chinese litera litera litera litera litera Rigela. Chinese litera litera litera litera litera pl.melcomek.btn.net/przycisk.
1: Jakby oczywista przewaga nad NVDA to jest taka, że Rigel jest w Raście. Jeżeli ktoś się nie interesuje programowaniem, to spieszę z wyjaśnieniem. Rigela będzie dużo szybsza niż NVDA. Twórcy planują zintegrować OCR-a bezpośrednio z programem, czyli już nie będzie tak jak w klasycznych screenreaderach, że osobno OCR-ujemy, tylko coś mniej więcej takiego jak mamy w Sunshine. Ma być oczywiście system wtyczek, zarówno w C i w C++, jak i ma być możliwość pisania wtyczek w .NET-cie albo w jakimkolwiek innym języku, gdyż API do wtyczek jest o tyle interesujące, że działa ono po HTTP. Czyli każdy język programowania, który potrafi pisać i czytać odpowiedzi HTTP, będzie w stanie tworzyć wtyczki do Rigeli. Będzie też wsparcie monitorów brajlowskich, łącznie z tymi monitorami 2D, wsparcie ekranów dotykowych, twórcy chcą to zrobić lepiej niż w NVDA, więc po prostu pozostaje nam poczekać. Możemy wybrać, czy chcemy startować Rigele z systemem, oczywiście. Automatyczna aktualizacja. I teraz możemy nawet sprawdzić, czy nie ma aktualizacji. Fajnie byłaby była, bo
2: na razie
1: No, także takie bardzo podstawowe rzeczy.
2: No to prawda. Tylko ja tu trochę czegoś nie rozumiem, bo mamy aktualizację, czyli wnioskuję, że jak teraz byś to pobrał, to nainstalowałoby się na tę wersję, którą masz. Czy musiałbyś to kompilować jeszcze raz?
1: To jest zachowanie niezdefiniowane, że tak powiem. W sensie nie wiem, czy są jakieś snapshoty gdzieś tej Rigeli. Zaraz zobaczymy, bo chcę wam pokazać pasek postępu, który jest ciekawy. Bo ten pasek nam pokazuje, o ile się podniosło jakby.
2: Są jakby dwa tony w tym pasku.
1: Tak, i zobaczymy, co się stanie, czy... O, teraz coś się dzieje, teraz tylko ZDSR działa jakby. No, coś czarno to widzę, ale zobaczymy, co się...
0: Pobrane obszar roboczy.
1: O, wszystko się wyłączyło. Mamy po chińsku.
0: Follow the system. English. Closet set. Przycisk alt. Welcome to use the defibrillant. To donate. Settings. S. Przycisk help. Hat. Closet set. Defibrillant. The defibrillant. To Rigel. OK. Przycisk. Thanks for the support.
1: Welcome to use.
0: Defibrillant. The defibrillant. The defibrillant. The defibrillant. To donate. Przycisk alt. Widok elementów.
1: No jak widać, program surowy. Odpalamy jeszcze raz Rigele, więc
3: Microsoft Edge, list item.
1: Jest to program manager, pay. Który jest dość ciekawy, bo na przykład w oknie uruchamiania czyta coś, czego, co ja w ogóle, o czym ja w ogóle przez kilkanaście lat korzystania z Windowsa nie wiedziałem, że tam jest. Uwaga.
3: Otwórz Editbox. Wpisz nazwę programu, folderu, dokumentu lub zasobu internetowego, a zostanie on otwarty przez system Windows. Otwórz. Otwórz. Uruchom w oddzielnym obszarze pamięci. To zadanie zostanie utworzone z uprawnieniami administracyjnymi. Okanuluj przeglądają.
1: Uruchom w oddzielnym obszarze pamięci. Nie mam pojęcia.
3: Uruchamianie. Dialogbox. Wyświetla nazwę okna od aplikacja w pionie aplikacji. Wyświetl uruchamianie dialog.
1: I teraz tak, oczywiście siódemką, dziewiątką.
3: Uruchamianie window. Gryp. Edytuj keret. W poziomie używane do zmiany pozycji kontrolka nagłówka w pionie już aplikacja. Wyświetla nazwę okna
1: mamy
3: uruchamianie dialog box.
1: Tutaj mamy granice, nie możemy dalej.
3: Zacznij na list item.
1: I to może I tutaj mamy taki basowy dźwięk, który nam oznajmia, że jesteśmy w trybie
3: program edit. Pain. Settings, S, menu item, S. Event to donate, D, menu item, D.
1: Oczywiście I want to donate, że możemy wpłacić coś.
3: Welcome form, menu item, custom hotkeys, K, menu item, K.
1: Własne skróty klawiszowe.
3: Help, K, custom hotkeys, general, list item. Od exit, init keys, legal escape. List item. View current time, init keys, legal life 12 key. View current date, init keys, legal life 12 key. Dab, view current usage of CPU, init keys, legal key Q. Show the menu of the screen reader, init keys, customize the hotkeys, init keys, legal key K. List item.
1: Insert K, otwieramy ekran.
3: View the focus, init keys, legal tabulator key. View the title of foreground window, init keys, legal key T. Stop the voice beam output, init keys, control space bar. List item.
1: Co ciekawe, control spacja zatrzymujemy mowę.
3: Set S button, close C, set
1: ja
3: S button,
1: to był sam control.
3: Please press the key you like on the keyboard, escape to cancel.
1: O, nacisnąłem control.
3: Anuluj, button.
1: I coś mu nie spasowało.
3: Rigela, list.
1: Więc chyba nie może
3: mouse,
1: być.
3: List item, advanced, mouse, hotkeys, TTS, list item, general, list item, advanced, mouse, hotkeys, stop the voice, beam output, init keys, control space bar. Hotkeys, no, mouse, list item,
2: widocznie
3: mouse, checkbox,
2: jeden button, skrót nie może, jeden klawisz może, nie
1: jeden
2: może
1: klawisz
2: działać.
3: List, hotkeys, TTS, general, list item, add desktop shortcut, L, checkbox, alt, L, off.
1: Tak dodajemy skrót klawiszowy w tym programie i tak zostanie, bo to jest jednoplikowiec. To też jest ważna cecha tego programu, że to nie jest tak, że instalujemy coś, tylko po prostu mamy jeden plik i ten plik sobie uruchamiamy, więc tak możemy dodać skrót na pulpit.
3: Run on startup, R, checkbox, alt, auto, date, A, checkbox, alt, A, on, check update, C, button, alt, C, language, need restart, L, combo box, English, alt, L, close, C, button, alt, C, list, get TTS, list item, role, R, combo box, SAPI 5, Microsoft, Paulina, alt, R. Speed S, Camp Pitch P, Combo Box 50, Volume O, Close C, Button Alt.
1: Bardzo proste ustawienia mowy.
3: List, Hotkeys, List Item.
1: Skróty klawiszowe.
3: Stop the voice, Beam Out, Init Keys, Rigela Key M. Init Keys, Init Keys, Init Keys, Init Keys, Init Keys, Init Keys, Init Keys, Init Keys, Rigela Control Light Arrow. Init Keys, Rigela Control Down Arrow. Role, C, Speed, Pitch, P, Volume, Role, C, 5, Microsoft, Paulina.
1: Mamy klasyczne dla screen readerów wszystkich chyba ustawienia sobie syntezatora.
3: Role, C, role, C, 5, Init Keys, Rigela Control Up Arrow. View the current line of the element, Init Keys, Numpad 5. Switch to the next line of the element, switch to the previous line of the element, view the current element, init keys, numpad 8.
1: Numeryczna ósemka to aktualny element.
3: Switch to the next element, switch to the previous element, switch to the next mod, init keys, numpad add. Switch to the previous mod, init keys, numpad subtract. List item.
1: Nie wiem, co to jest.
3: Plane navigation mod, linear navigation mod.
1: A, możemy, mamy tryb nawigacji liniowej.
3: Plane navigation mod, plane navigation, plane navigation mod.
1: Nawigacja drzewiasta to taka jak w NVDA.
3: Gryp. Wyświetla nazwę okna o linear navigation mod.
1: Liniowa to taka jak ekranowa.
3: Wyświetla nazwę okna oraz zawiera formaty do manipu. Switch to the next mod. Init keys. Switch to the voice beam out. View the title of foreground window. Init keys.
1: I jeszcze mamy jeden tryb. Ten plane.
3: View the title. View stop the voice beam up. Switch to the previous mod. Init keys. Numpad subtract. Plane navigation mod. Plane navigation mod.
1: I plane.
3: Gryp.
1: Po prostu dziewiątką.
3: API. Wyświetl gryp. Poziomie. Używane do zmiany pozycji obszaru pod set. S. Back close. Hotkeys. Mouse. List item.
1: Tutaj mamy ustawienia myszy.
3: Read mouse, R, checkbox, alt, R, off, close, C, button,
1: mamy
3: alt, C.
1: Mamy aż jedną opcję, czytaj mysz.
3: List, mouse, advanced, list,
1: i ustawienia
3: item
1: zaawansowane.
3: Export configuration, import, restore default configuration, close, C, advanced, export
1: no
3: configuration, list,
1: export, advanced, list, item, konfiguracji.
3: Mouse, hot, T, general, list, item, close, link, check,
2: co w przyszłości
3: auto
2: może być całkiem fajną opcją.
1: No tak.
3: Okay, button, okay, Greco, are you using the newest version?
1: You are using the newest version.
3: Legala, settings, window.
1: Sprawdzimy sobie na przykład, czy jesteśmy
3: Microsoft
1: w stanie
3: Edge,
1: skorzystać z Microsoft Edge'a w tym programie.
3: Microsoft. Nowa karta. Edge. Neftap. Page tabulator. Sunshine. U.
1: Piszemy sobie.
3: O. E. N. K. Szukaj. Combo Box. S. Narzędzia do wprowadzania tekstu. K. Wyszukiwanie głosowe. Button. Wyszukiwanie obrazem. Szukaj w Google. Button. Szczęśliwy traf. Button. Szuk. O nas. Hyper. Reklamuj się. Hyperlink.
2: Jak widać, działa.
3: Jak działa. Już 30 lat działamy na rzecz klimatu. Zobacz, co robimy. Hyperlink. Już 30 lat działamy na rzecz klimatu. Zobacz. K.
1: A naciśniemy L.
3: Prywatność. Hyperlink. L. Warunki. Hyperlink. Ustawienia. Button. K.
1: O, H to przyciski? Ciekawe.
3: Profil osobisty. Button. Warunki. Hyperlink.
1: No ale działa w każdym razie.
3: CPU 0%. CPU, CPU, 0%.
1: Oczywiście welcome to Rigela, window, otwórz, test, czyli szybkość.
3: C, program, Microsoft, dysk lokalny, N. Addings, Adson, Pad, App, jak trak, list item.
1: No, szybciej niż
3: data otworzenia, 07.12.2019.10.10.14.
2: No też rozmiar, trzeba wziąć poprawkę na syntezę, która tu nie jest jakaś specjalnie żwawa.
1: No tak, ale my testowaliśmy też na Paulinie.
2: No tak.
1: No ale Rigela to jest prościutki jak na razie program. Zachęcam, codziennie coś się w nim pojawia nowego. bo on się bardzo prężnie na razie rozwija, więc polecam sobie go codziennie, co dwa dni kompilować i sprawdzać, co się dzieje. www.github.com/mzdk100/rigela. Serdecznie zapraszam.
2: Ale ta kompilacja to chyba, ona nie jest potrzebna, jeżeli jest ten moduł automatycznej aktualizacji. To wystarczy chyba raz tylko, tak? Czy...
1: Tak, ale ja nie wiem, co ile akurat teraz się tak trafiło, że dzisiaj był snapshot, ale aha, co ile oni te snapshoty tam na ten serwer wrzucają, to nie mam pojęcia. Dlatego też, no nie wiem, lepiej samemu kompilować. Możemy sobie ustawić jakieś, nie wiem, sforkować to repozytorium, jakąś akcję sobie zrobić, a jeżeli jesteśmy jakby niezaawansowanymi użytkownikami, no to można sobie po prostu bardzo prosto też to skompilować. Jest na stronie instrukcja, jak to zrobić. Pamiętam, że pierwsze wersje NVDA też budowaliśmy z kodu, więc to nie jest coś, z czym jakby byliby i jesteśmy zupełnie
3: reports, list item.
1: Zupełnie niezaznajomi.
3: Custom hotkeys, help, source, help, source site, o, men, help.
2: No więc tak, myślę, że powoli tak można podsumować to, co na ten moment.
1: Tak, jeszcze tylko pokażę jedną rzecz, że w menu pomoc nawet mamy source site.
3: Bez tytułu, github.com, github, mzdk, storygela, rust, screen reader.
1: Jeżeli sobie zapomnimy strony,
3: mzdk, storygela, rust, screen reader.
1: To ze strony po prostu, z menu pomoc możemy sobie dojść.
3: Pay, rostex, help, sort, help, h, menu item, check up data, pay, edytor tekstów, document.
1: No ale pomoc.
2: I tu jest ten niski dźwięk taki, tak, sygnalizujący edycję.
1: Tak. Im ten dźwięk jest wyższy,
3: k, escape, r, escape, k,
1: tym wyższe wcięcie.
3: S, r, 0, 0, r, s, k, pay.
1: No, ale on jest za długi. Ja nie chciałbym, żeby on był stały. Ale tak, no można już powoli podsumowywać chyba.
2: Tak. No, pokazałeś kilka czytników ekranu. No, w realiach polskich to tak naprawdę no to chyba tylko ZDSR, tak? Mimo wszystko. Mimo tego, że te pozostałe są też dosyć ciekawe. No, ale...
1: Boj, jeszcze. Nie no, Sunshine w sumie by się dało. No,
2: no Sunshine,
1: po angielsku.
2: Tak.
1: Tylko, że jest zbugowany mocno.
2: No właśnie, więc jednak tak naprawdę ZDSR, ale... Ale tu...
1: No nie, bo...
2: Ale tu wydaje mi się, że po prostu no, cała moc tych czytników tkwi w jakby pewnej filozofii. One działają dosyć podobnie i w Chinach to chyba po prostu tak jest, że jedni od drugich czerpią, dodadzą coś swojego i powstaje jakiś taki kolejny produkt, ale tam rzeczywiście te pewne rozwiązania typu właśnie takie bardzo, taka bardzo mocna koncentracja na tych monitorach, na tych kanałach informacyjnych, na schowku, na tym, że tak naprawdę każdy czytnik ekranu no, ma to zarządzanie schowkiem jakoś obsłużone. No to...
1: Mniej lub bardziej, tak. No to wszystko dziedzictwo jakby Yongde, czy też jak się później okazało.
3: Exit screen reader.
1: Tylko próbuję wyłączyć tą rigelę.
3: Pain. Ale rozpocznij wideo. No, Alt-out. Microsoft Edge. List item.
1: Jak się później okazało, Yongde korzystał z kodu tego Tsinghua, Yanguo, o którym mówiłem. On nigdy o tym nie mówił publicznie, co spowodowało, że ludzie trochę się wściekli na nieżyjącego już Wanga Yongde. Natomiast no... Na pewno Yongde to był program, jakby na którym wszystko jakby bazuje. Nawet Rigela ma te rozwiązania podobne do Yongde, bo każdy z tego programu kiedyś tam korzystał. Oczywiście teraz rodzą się nowi ludzie, już coraz więcej ludzi, coraz więcej nowych, powiedzmy, osób niewidomych nie będzie pamiętało programu Yongde, no bo
2: skąd?
1: Tak to działa. No ale jednak to dziedzictwo jest bardzo głęboko tam zakorzenione, jak sami widzieliście, chociaż przy Baoi, przy Sunshine, no nawet przy tym Yanmingu, no to jednak jakoś to działa. I bardzo fajne programy, no ja osobiście z głównego czytnika, jak nie korzystam z macOS-a, to korzystam z ZDSR-a, jak pewnie wiecie, ale czasami sam Baoi sobie odpalam, bo bardzo fajny program, szczególnie ten monitor list, jak prowadzę jakąś konwersację na Telegramie z kimś na przykład, no to ten monitor list jest nieoceniony. W Unigramie sobie go ustawiam sobie, żebym monitorował koniec listy.
2: I wiesz, jeżeli ktoś coś napisze, jeżeli pojawia się jakaś nowa informacja w danym oknie, no to po prostu możesz być zupełnie gdzie indziej, a i tak usłyszysz, że ktoś coś chce.
1: Tak, i mogę sobie jeszcze raz to przeczytać. Kolejna ważna rzecz, którą chyba wszystkie te programy mają ze sobą wspólne, to jest to, że działają niesamowicie szybko. W porównaniu do NVDA, czy tym bardziej do JAWS-a, który JAWS chyba jest najwolniejszy.
2: No tak.
1: Screen readerem obecnie dostępnym na rynku.
2: Zastanawiam się swoją drogą, z czego to wynika, bo przecież JAWS też od samego początku był chyba pisany dość niskopoziomowo.
1: Bo JAWS ma kilka tak naprawdę warstw translacji skrótów klawiszowych, więc sam JAWS, nie zdziwiłbym się, gdyby sam JAWS, jakby sam silnik, był najlepiej napisany i najbardziej zoptymalizowany, ale tu masz skrypty i wszystko, nawet czytanie następnej linii, to jest skrypt, jak zapewne wiesz w JAWSie.
2: No tak.
1: I to jakby...
2: Więc tam mamy tak naprawdę jeszcze dodatkową translację, no bo te skrypty wszystkie, to przypomnijmy i powiedzmy tym, którzy nie wiedzą, JAWS ma swój własny język do pisania skryptów.
1: No i to nie jest język kompilowany, tylko interpretowany.
2: Tak jak Python, tak jak w NVDA.
1: Tak, więc to jest to, że JAWS jest napisany, JAWS jest bardzo niskopoziomowy. Ja nie wiem, czy JAWS nie ma jakichś komponentów w assemblerze nawet. Na pewno ma. JAWS jest bardzo niskopoziomowo napisany, no niemniej jednak JAWS działa powoli, te programy działają naprawdę fajnie, szybciutko.
3: Exit screen reader.
1: Poza tym, że niektórych z nich nie da się na przykład zamknąć, tak jak Rigeli. Natomiast no, mam nadzieję, że ta Rigela się jakoś rozbuduje, bo to całkiem fajnie wygląda jak na razie. Mogliby tylko używać suwaków do prędkości i wysokości i głośności, a nie list rozwijanych, bo to dziwnie wygląda po prostu.
2: Nie ale wiem, to...
1: dlaczego tak jest, ale to jest mała zmiana.
2: Dokładnie.
1: No myślę, że jakoś to będzie. Jeżeli ktoś miałby jakiekolwiek pytania, czy chciałby sobie coś potestować, jakieś BAOI czy innego Sunshine'a, to zapraszam do kontaktu. nuno69@gmail.com, a jakby ktoś chciał ZDSR-a kupić, to nuno@zd.hk. Zapraszam.
2: To jest pierwsza część tej naszej audycji, bo myślę, że już możemy zapowiedzieć, że będzie druga. Jeszcze nie jesteśmy w stanie powiedzieć, kiedy dokładnie. Kiedy?
1: Tak.
2: Ale zahaczymy o zielonego robocika.
1: Tak, bo na Androida tych screen readerów jest jeszcze więcej. I no, wiele z nich to klony Talkbacka, ale też sobie porozmawiamy o historii, jak to się zaczęło. I chciałbym kiedyś jeszcze o Symbianie może zrobić, ale też tak w bardzo jakiejś dalekiej przyszłości, bo potrzebuję telefonu z chińskim Symbianem, a to wcale nie jest takie proste. No więc kiedyś może chciałbym bardzo, bo to jest coś, co bardzo mnie pasjonuje, bardzo mnie ciekawi. I chciałbym jakby opowiadać o tym, bo jest dużo do opowiadania i w tych nieco ponad 2 godzinach i tak pominąłem bardzo wiele faktów, więc jeżeli ktoś miałby jakieś pytania, ktoś chciałby się coś dowiedzieć, co dany program potrafi, czego nie potrafi, no to zapraszam. Ja też nie jestem ekspertem. Jeżeli ktoś by się na przykład interesował, to tak, BAOI ma stronę byhd.com, Sunshine mwyg123.com, zdsr.com, dianming dmrj.cn i Rigela, już mówiłem, github.com/mzdk100/rigela i morningstar grgj.cn chyba. Ale tego nie jestem pewien, więc napiszę w komentarzu.
2: W naszych polskich realiach dla polskiego użytkownika to bardzo są mało intuicyjne te adresy, muszę powiedzieć tak
1: no,
2: szczerze.
1: Tak, tak, tak. W Chinach to wynika z tego, że to są jakby pierwsze litery znaków. Czyli na przykład Beijing, Baoyi, Huada, BJ, BY, HD.
2: Okej. No to jest jasne. No dobrze, to w takim razie dziękuję Ci, Jarku, za dzisiejszą audycję. Przypomnę, że o czytnikach ekranu, chińskich czytnikach ekranu i ich nietypowych możliwościach, nietypowych dla nas, z naszej perspektywy, bo w Chinach, jak widać, bardzo typowych i popularnych, opowiadał Arkadiusz Świętnicki. Dzięki raz jeszcze.
1: Również dziękuję. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Cześć, nazywam się Anna Matyjaszek i witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, który kierowany jest do osób niewidomych oraz niedowidzących. Dzisiaj spotykamy się z Magdą Lubaś.
6: Cześć.
5: Która pracuje w Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. No właśnie, czym się zajmujesz w Fundacji?
6: W Fundacji zajmuję się m.in. projektami międzynarodowymi. Również pracuję przy projektach tzw. krajowych, przy organizacji różnego typu konferencji. I jeszcze pod moim dowodzeniem działa nasz sekretariat w Krakowie, czyli wszelkie prace administracyjne, szeroko pojęte, zaopatrzenie biura i tego typu rzeczy.
5: Możesz powiedzieć coś więcej o tych projektach krajowych? Tak, w paru zdaniach, żeby nakreślić, co to są za projekty.
6: Projekty krajowe to tak naprawdę wszystkie bieżące działania fundacji, które podejmujemy, które się tworzą zazwyczaj z roku na rok. Tak? Są one, niektóre z nich są cykliczne, tak jak na przykład pewnie już Wam znany Kongres Osób z Niepełnosprawnościami, którego trzecią edycję mieliśmy w tym roku. Jest to również jeden z naszych projektów. Do innych projektów, przy których pracuję, należy też już znany szerokim gronem Konferencja Pełnosprawny Student, której w tym roku mieliśmy 10. edycję. I jeszcze inne różne mniejsze wydarzenia, które jak gdyby na bieżąco organizujemy w zależności od potrzeb.
5: Ale zajmujesz się również organizacją Samorządu Równych Szans, który w tym roku ma swoją kolejną edycję. I co to jest, na czym to polega?
6: Samorząd Równych Szans jest to konkurs, który odbywa się od 2009 roku, czyli w roku 2017 mieliśmy jego już 9. edycję. Jest to konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego. Jego celem jest jak gdyby promowanie działań, projektów na rzecz osób niepełnosprawnych. Jest to okazja dla tych samorządów, żeby zaprezentować swoje działania dla tych osób, dla grona, dla tego środowiska. W pewien sposób też się pochwalić, tak, co robią, w jaki sposób robią, jak to przeprowadzają. Jest to już, jak wspomniałam, 9. edycja, więc konkurs ma już swoją, można powiedzieć, długą tradycję i też mamy w nim swoich stałych współpracowników, samorządy, które bardzo często biorą w nim udział, które już były wielokrotnie nagradzane i cieszy się on dużą popularnością, myślę, nadal, ponieważ rocznie otrzymujemy już telefony na początku roku, tak, z pytaniami, czy konkurs się odbędzie w tym roku, kiedy zostanie ogłoszony, więc jak gdyby jest już w pewien sposób marką samą w sobie. Jest to konkurs, który jest całkowicie bezpłatny dla samorządów, którym może wziąć udział każdy samorząd. Myślę, że też warto dodać to, że samorządy, jeśli chodzi o swoją wielkość, nie konkurują ze sobą, tak? Czyli mamy rozróżnienie po prostu na grupy samorządów. Są to 3 grupy, na najlepszą gminę, najlepszy powiat grodzki oraz najlepszy powiat ziemski lub województwo. Także jest to też dobre pod tym względem, że małe samorządy nie muszą się obawiać, że konkurują z tymi największymi, no bo ponieważ wiemy, że nie byłoby to wymierne. Także grupami zgodnie z wielkością swoją konkurują ze sobą.
5: I powiedz mi, Magda, czy wszystkie samorządy z Polski mają możliwość zgłaszania się, czy może limit jest ograniczony albo działania bardziej zawężone?
6: Nie ma żadnego limitu, jeśli chodzi o to, kto może się zgłosić, jaki samorząd. Wszyscy tak naprawdę, którzy chcą, którzy są chętni wziąć udział w konkursie, mogą się zgłosić. Mogą to robić rokrocznie, tak naprawdę. Nie mamy ograniczenia, jeśli chodzi o to, że w danym roku może się zgłosić ten samorząd, a w przyszłym już nie może. To jest otwarta sprawa. Wszystkich chętnych zawsze zapraszamy.
5: A samorządy w takim razie muszą zgłaszać się same, czy jest to kwestia na przykład czyjegoś polecenia? Że ten samorząd działa dobrze, to będzie taką nobilitacją dla niego, że go zgłosimy.
6: Tak naprawdę to zależy od samorządu, natomiast jak najbardziej spotykamy się też z takim działaniem, o którym wspomniałaś, czyli że samorząd w jakiś sposób jest nobilitowany do tego, żeby się zgłosić. Warto dodać również to, że samorządy mogą zgłaszać się same, ale może je również zgłosić ktoś inny. To znaczy, na przykład, powiedzmy, mamy jakąś organizację pozarządową, która bardzo dobrze współpracuje z danym samorządem i przygotowali, czy działają razem na rzecz osób niepełnosprawnych. I ta organizacja stwierdza, że to jest bardzo dobre działanie, pochwalimy samorząd, pochwalimy się tym, że coś takiego z samorządem organizujemy. I ta organizacja może zgłosić ten samorząd do konkursu. Czyli samorząd może zgłosić się sam, natomiast może też zgłosić go ktoś inny. Tak?
5: A można na przykład zgłaszać się kilkukrotnie?
6: Zasada jest taka, że do danej edycji konkursu z danego samorządu może zostać zgłoszony tylko jeden projekt. Natomiast...
5: Czyli te projekty nie mogą się powtarzać gdzieś na przestrzeni na przykład lat. Przyjmijmy te same projekty, były zgłoszone do, albo podobne projekty, były zgłoszone na przykład do edycji 8, potem do 9.
6: Warunek jest taki, że projekt, który został już nagrodzony w jakiejkolwiek edycji konkursu, nie może zostać po raz kolejny zgłoszony. Natomiast jeżeli nie został nagrodzony, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby po raz kolejny go zgłosić. To wszystko zależy tak naprawdę od danego roku, ponieważ każda edycja jest inna. Inna jeśli chodzi o ilość samorządów, które biorą w nią udział, inna jeśli chodzi o obszary priorytetowe, które w danym roku obowiązują, więc jest dość duża dowolność.
5: Dobrze, to teraz troszeczkę od strony technicznej, bo na pewno nie każdy ma świadomość, w jaki sposób można się zgłaszać. Czy w jaki sposób zgłoszenia i uczestnicy mogą się rejestrować, zapisywać?
6: Generalnie wszystko odbywa się za pomocą bazy dobrych praktyk, która została otworzona w 2014 roku. Technicznie jest to, powiedzmy, strona internetowa, tak? Czy baza, w której gromadzone są wszystkie projekty zgłaszane przez samorządy od roku 2014. Jest to taka pula, można powiedzieć, projektów, działań, które podejmują samorządy i o których właśnie piszą, które do tej bazy zgłaszają. Technicznie, jeśli chodzi o zgłoszenie do konkursu, odbywa się to tak, że najpierw w pierwszym kroku należy założyć konto w tej bazie dobrych praktyk dla danego samorządu. Następnie konto jest aktywowane przez nas jako administratora, czyli jako fundację. I po aktywacji konta jest do wypełnienia formularz zgłoszeniowy, którym się jak gdyby opisuje, tak, projekt, który zgłaszany jest do konkursu, projekt, który nazywamy my dobrą praktyką. Ten formularz jest złożony zarówno z takich otwartych pól, które można wypełnić jak gdyby opisując działania, jak również z pytań bardziej zamkniętych, które dotyczą ilości osób, jakie obejmuje dany projekt, działania, jeśli chodzi o zakres czasowy i tego typu rzeczy, tak? Więc nie jest to nic skomplikowanego. Ten formularz nie jest też bardzo długi, także zgłoszenie projektu nie zabiera jakoś bardzo dużo czasu. Najważniejsze jest, myślę, to, żeby sobie to przygotować, czyli pomyśleć, co wpisać, jak wpisać i jak opisać swoje działania, żeby to było atrakcyjne, ale też zwięzłe, ponieważ jak łatwo się domyśleć, baza ma ograniczoną ilość znaków, więc to też jest ważne, żeby wpisać coś krótko, zwięźle i na temat.
5: Ale wtedy to zgłoszenie tak by nie zostanie przyjęte, jeżeli ktoś przekroczy tą liczbę znaków, czy zostanie ucięte?
6: Technicznie baza powinna blokować ilość znaków i nie puszczać większej ilości niż 2000 w danym polu. Natomiast nawet jeżeli komuś uda się wpisać, bo nie jest to narzędzie doskonałe i zdarzają się takie błędy, to jurorzy i tak dostają po prostu opis do 2000 znaków, więc nie ma się co rozpisywać, tylko raczej się zwięźle i zachowując ilość znaków.
5: A przyjmijmy, że taka osoba, taki samorząd, który chciałby się zgłosić, jest ciekawy, jakie projekty wcześniej były zgłoszone. Czy jest miejsce, do którego można wejść i zobaczyć, jakie projekty do tej pory były zgłoszane, ewentualnie jakie wygrały?
6: Tak, właśnie takie narzędziem jest baza dobrych praktyk, ponieważ jest to nie tylko jak gdyby miejsce, za pomocą którego zgłaszamy czy przeprowadzamy konkurs. Jest to baza, która jest cały czas dostępna, każdy dzień roku, o każdej porze. Jest ona dostępna teraz pod nowym adresem, to jest www.bazadobrychpraktyk.fir.org.pl i tam samorządy zawsze można wejść, zobaczyć, sprawdzić, ponieważ baza jest, jak sama nazwa wskazuje, też bazą projektów, które były od 2014 roku zgłaszane. Bez względu na to, czy zostały nagrodzone, czy nie, wszystkie, które zostały po prostu do konkursu zgłoszone przez samorządy, tam się znajdują. I nawet nie mając konta w bazie, można wejść do niej, sprawdzić, rozwinąć sobie odpowiednią zakładkę, przeczytać, co dany samorząd zrobił, jak opisał swoje działania. Do wielu, praktycznie do prawie każdego zgłoszonego projektu są dołączone zdjęcia, często są linki do innych stron, czy do jak gdyby odwołujące do działań. No więc jest to takie też, myślę, źródło bardzo dobrej i bardzo ciekawej wiedzy na temat tego, co samorządy robią, jakie działania podejmują. I też może być inspiracją dla innych, tak, do tego, żeby jakieś działania u siebie podjąć.
5: Okej, okay, to teraz przyjmijmy, że jestem samorządem, chciałabym zgłosić się do bazy dobrych praktyk, do konkursu. I czy są jakieś obostrzenia względem przyjmowanych projektów? Czy jakie projekty ewentualnie mogą na przykład nie przejść?
6: Jeśli chodzi o obostrzenie, to mamy dwa warunki, są takie, że przede wszystkim musi to być projekt, który jest już w trakcie realizacji lub został zakończony. Nie mogą to być projekty, które dopiero się rozpoczną, czy dopiero się odbędą, czy są planowane, no, ponieważ nie mamy możliwości oceny działań, tak? Takich projektów, które dopiero będą przeprowadzane. I drugi wymóg to jest właśnie takie, żeby one były na rzecz osób z niepełnosprawnościami, wspierały je, pomagały im i tak faktycznie, realnie jakoś wpływały na zmianę ich sytuacji w danym samorządzie czy w danej jednostce. Też warto dodać to, że jak gdyby działania, które są na samorząd narzucone ustawowo,

0: Spora jego treść jest jak gdyby niezmienna, natomiast mamy tutaj, tak jak wspomniałaś, obszary, które co roku są w pewien sposób zmieniane. I mamy sporą grupę obszarów, które są niezmienne od paru lat, ale mamy też część obszarów tak zwanych priorytetowych, które są dostosowywane do danej sytuacji i odpowiadają na bieżące potrzeby w danym roku środowiska osób z niepełnosprawnościami. Do takich obszarów, które są stałe w naszym konkursie, należy m.in. dostępna informacja, dostępna komunikacja, dostępna edukacja, dostępne wybory, czy na przykład dostępność turystyki. Również jest tutaj w tym gronie zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami, czy dostępna informacja, o której już pewnie wspomniałam. Natomiast
1: które z tych projektów jest takim projektem, który z tych tutaj obszarów jest takim obszarem, do którego samorządy zgłaszają się najczęściej?
0: Myślę, że sporo projektów zgłaszanych jest z obszaru dostępnej architektonii, dotyczącego zmian architektonicznych, tak? Czyli dostosowania budynków. To jest jednak bardzo, bardzo duże grono tutaj projektów. Ciężko tak wskazać dokładnie do jakich obszarów, ponieważ w zależności od edycji, od konkursu te obszary są różne. Natomiast dużą popularnością cieszą się też działania dotyczące jakiegoś wsparcia takiego asystenckiego, tak, czy tworzenia jakichś punktów takich informacyjnych, czy właśnie punktów dających taką realną, bieżącą pomoc dla osób z niepełnosprawnościami. Również myślę, dużą popularnością stale cieszy się temat dostosowania transportu, na przykład jeśli chodzi o miasta, tak, odpowiedni tabor z dostępem takim już typowo technicznym dla osób poruszających się na przykład na wózkach. Jeśli tutaj chodzi o te obszary priorytetowe, to wspomniałam o tym, że one rokrocznie odpowiadają, czy staramy się je dostosować do bieżącej sytuacji osób z niepełnosprawnościami. I właśnie w ostatniej edycji, czyli w roku 2017, naszej 9. edycji konkursu, miało to swoje odbicie w tym, że do obszarów priorytetowych włączyliśmy działania na rzecz niezależnego życia, w tym usług społecznych i deinstytucjonalizacji. Było to związane z tematem przewodnim 3. Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, który odbył się w Warszawie w październiku. Również do tych obszarów w tym ostatniej edycji konkursu włączyliśmy działania na rzecz opiekunów i osób z niepełnosprawnościami. To było związane z rządowym programem Za życiem, który teraz jest dość ważnym tematem i dużo wokół niego się dzieje. Również już na koniec takim tematem były również działania na rzecz kobiet z niepełnosprawnościami, ze względu na temat, który był obecny na ubiegłorocznym 2. kongresie. Więc tutaj jak gdyby staramy się też co roku jakoś nawiązać do tego, żeby te obszary priorytetowe były związane z daną sytuacją danym rokiem.
1: Dużo jest tych obszarów i tak zastanawiam się, czy macie, jak często macie kontakt z przedstawicielami tych samorządów? Czy pojawiają się jakieś pytania z ich strony na temat tego, jak się mogą zgłaszać, co mogą tak naprawdę jako samorząd?
0: Generalnie jest tak, że rokrocznie są stała grupa pytań dotyczących po pierwsze tego, jak się logować w bazie, takich bardzo technicznych rzeczy, również przy wypełnianiu tego formularza zgłoszeniowego, czy później formularza już podczas opisywania dobrej praktyki. Dużo udzielamy takich porad typowo technicznych, co jak wpisać, gdzie zaznaczyć, żeby było w porządku. Stałe pytania też dotyczą tego, czy można zgłosić więcej niż jeden projekt, tak? W jaki sposób to zrobić, czy na przykład w jaki sposób opisać działania, które nie są stricte projektem, tylko na przykład jest to powiedzmy cały kompleks, tak, czy cały program wsparcia osób niepełnosprawnych w danym mieście, co często się dzieje w przypadku takich większych jednostek. Natomiast myślę, że dla samorządów, które jak gdyby po raz pierwszy, czy po raz drugi dopiero startują, lub dla osób, które robią to po raz pierwszy, tak, mamy też taką sytuację, że wiadomo, że nie co roku zgłasza ta sama osoba dany samorząd. Może to się wydawać trochę trudne, bo to nie jest może takie jakieś bardzo intuicyjne. Natomiast jak się tą materię spokojnie pozna i sobie tutaj też z naszą pomocą w jakiś sposób przyswoi, to jest to wszystko naprawdę klarowne i jasne. I stosunkowo proste, ponieważ wszystko odbywa się za pomocą tej bazy, więc myślę, że nie jest to jakieś bardzo skomplikowane.

0: żeby się zgłosić do konkursu. Pytałaś jeszcze o te obszary. Jeśli chodzi o nie, to oczywiście projekty są oceniane w tym kontekście. Natomiast to też nie jest tak, że trzeba być, nie wiem, koniecznie projekt musi odpowiadać trzem obszarom, albo pięciu, albo jednemu, tak? Samorząd wybiera, które obszary zaznacza, ponieważ czasem lepiej jest, żeby działanie było sprecyzowane na coś jednego, niż żeby było bardzo szerokie, a z utratą jakości, tak? Więc nie ma jak gdyby takich uniwersalnych zasad, że projekt powinien być taki i taki. Często też padają pytania o to, no a jaki projekt lepiej zgłosić, tak? Czy może coś Pani podpowiedzieć w tej sprawie i tak dalej, i tak dalej. W takich momentach ja zawsze odsyłam do bazy i jak gdyby zachęcam do zapoznania się z projektami, które były już zgłoszone, bo po pierwsze każda edycja jest inna, w każdej edycji mamy inną liczbę samorządów i też nigdy nie wiemy, jakie samorządy się zgłoszą i jakie między sobą będą konkurować. Więc to też myślę jest duży walor tego konkursu, że co roku sytuacja jest tak naprawdę inna.
1: Dobra, to już samorząd się zainteresował Waszym konkursem, samorząd się zgłosił i samorząd wygrał. I teraz pytanie moje jest takie, czy macie wgląd w to, jak przebiegają później działania tego samorządu, który właśnie zwyciężył?
0: Staramy się na pewno jakoś monitorować te działania na pewno na etapie tuż po konkursowym, tak? Czyli po ogłoszeniu wyników, po ogłoszeniu zwycięzców, czyli laureatów, statuetki oraz wyróżnień. Takie samorządy otrzymują to wyróżnienie. Ta informacja jest podawana publicznie do mediów, z którymi współpracujemy, no i przez naszych wszystkich partnerów, których jest w sumie sporo do tego wydarzenia. Więc tutaj jak gdyby ta informacja jest możliwie szeroko propagowana. Myślę tutaj, że też już na etapie oceny tak naprawdę jest brane pod uwagę to, w jaki sposób samorząd działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Aczkolwiek to nie jest przeszkoda do tego, żeby wziąć udział po raz pierwszy i jak gdyby dopiero zaistnieć, tak, w tym gronie. Także staramy się monitorować na tyle, na ile możemy i jakoś też mieć to później na względzie, czy do tych samorządów w szczególny sposób się też później zwracać.
1: Czy jesteś w stanie odnieść się do tego i wspomnieć parę słów o tym, jak obecnie wygląda kwestia praktyk na rzecz osób z niepełnosprawnościami w samorządach? Bo rozumiem, że SRS ma na celu tak jakby podbudowanie ich trochę i pokazanie, że faktycznie fajnie, że działają i żeby działali dalej.
0: Tak, dokładnie taki jest cel tego konkursu. Po pierwsze, żeby właśnie dany samorząd mógł pokazać, tak, co robi, w jaki sposób to robi. Bardzo często na przestrzeni tych 9 edycji mieliśmy co najmniej kilkanaście takich bardzo dobrych sytuacji, że nawet bardzo mały samorząd, który wydawałoby się im przede wszystkim, tak, samorządowcom, bo to też często jest takie wrażenie, że no nie robi nic wielkiego, albo nie jest to jakieś spektakularne działanie, wielki projekt, natomiast w tamtym miejscu, tak, w danej społeczności, miejscowości czy w otoczeniu jest to na tyle ważne czy wyjątkowe, że warto to wyróżnić. I też właśnie w tym konkursie to bierzemy pod uwagę, że nie tylko samorządy jak gdyby konkurują ze sobą pod względem, ze względu na te 3 kategorie, jeśli chodzi o ich wielkość, ale również tutaj jest taka możliwość, i jest to napisane też w regulaminie, że Rada Nagrody ma możliwość przyznania nagród specjalnych zupełnie jak gdyby poza ogólnym systemem oceniania, właśnie po to, żeby móc wyróżnić na przykład samorządy, które, czy jakieś działania, tak, podejmowane przez jednostki, które trzeba wyróżnić, które warto wyróżnić, które jak gdyby też zadziałają w ten sposób, jak wspomniałaś, czyli dodadzą komuś skrzydeł, tak, czy pokażą, że taka praktyka jest.
1: No, otrzymanie nagrody na pewno bardzo, bardzo mobilizuje i działa bardzo zachęcająco. A powiedz mi, w jaki sposób się to odbywa, bo Samorząd Równych Szans wieńczy gala.
0: Tak, gala jest finałem naszego konkursu. Gala jest zawsze bardzo uroczysta i staramy się też o to, żeby była takim miłym, sympatycznym spotkaniem wszystkich przedstawicieli samorządów, które są nagrodzone i wyróżnione. Gala odbywa się po etapie oceny wniosków przez Radę Nagrody. I podczas gali po pierwsze zawsze gościmy też spore grono naszych zaprzyjaźnionych osób. Są tu zarówno politycy działający na rzecz osób z niepełnosprawnościami, są to przedstawiciele naszych partnerów, zarówno z Małopolski, jak i z całej Polski. I również zapraszamy też do współpracy naszych partnerów tutaj krakowskich. Gala jest zawsze takim momentem, w którym samorządy też mogą siebie między innymi poznać się i między sobą, ponieważ zawsze staramy się też pokrótce chociaż przedstawić projekty, które są wyróżnione czy nagrodzone. I właśnie jest przede wszystkim momentem kulminacyjnym jest uroczyste wręczenie statuetki lub wyróżnienia dla przedstawicieli danego samorządu. Zazwyczaj powiedziałabym nawet, że zawsze gościmy przedstawicieli PFRON-u, gościmy również przedstawicieli ministerstw. Także jest to również obecna jest osoba z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, więc jest to taka, myślę, że duża uroczystość z naprawdę takim bardzo pozytywnym wydźwiękiem, która daje samorządom też taką nobilitację do tego, że mogą tam być, ale też wzajemnie usłyszeć o sobie. No i można powiedzieć, w pewien sposób się wyróżnić czy zaistnieć, tak, że zwłaszcza dla tych najmniejszych jednostek.
1: Ale jak wspomniałaś, to już jest 9. edycja i co ją wyróżnia, jakie są jej zalety, że to już jest faktycznie 9. edycja, a nie, że na niej zakończyła się?
0: Myślę, że cały czas jest tutaj widoczna potrzeba, żeby ten konkurs dalej był podejmowany i organizowany. Tak jak też wspomniałam na początku, są samorządy, które biorą w nim udział od dłuższego czasu i które regularnie dopytują, tak, czy będzie kolejna edycja. Może to wynikać też z faktu, że sporo dobrych działań się dzieje i warto po prostu o tym mówić, tak? I też samorządy, mam nadzieję, coraz bardziej zdają sobie z tego sprawę, że warto się tym, można powiedzieć, chwalić, czy warto te działania pokazywać. Tym bardziej, że teraz w zestawieniu z innymi jak gdyby tematami związanymi z osobami z niepełnosprawnościami, czy podejmowanym podczas kongresu nowym systemem wsparcia, czy innymi działaniami, coraz więcej, coraz głośniej się mówi, więc myślę, że tutaj to też ma dobre znaczenie i no jest ważne, tak, żeby w ten sposób mówić. Myślę, że ważną też informacją taką, którą powinnam dodać, jest to, że konkurs jest przeznaczony tylko dla jednostek samorządu terytorialnego, czyli nawet jeżeli ktoś inny zgłasza daną jednostkę, no to nagroda czy wyróżnienie pójdzie do jednostki samorządu terytorialnego. Nie jest to konkurs dla innych organizacji czy dla jakichś im podległych, tylko po prostu dla jednostek samorządu terytorialnego.
1: Super, w takim razie myślę, że każdy przedstawiciel samorządu, który nas teraz słucha, już wie, co zrobić następnym razem. I bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę i będziemy w takim razie śledzić działania najbliższego SRS-u.
0: Dobrze, dziękuję bardzo.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Zaczęliśmy tym razem od telewizyjnej piosenki, od piosenki w wykonaniu naszych południowych sąsiadów, to był Waltari. I telewizor na dobry początek, którego to już 105. wydania programu RTV.
5: To już 105. My w tym tygodniu po prostu 300% normy, ale przyznaj, że to po prostu dlatego, że my szybciej chcemy dobrnąć do wydania numer 200 i przeprowadzić kolejny Q&A.
4: A to nie będziemy tak robić tego Q&A na odcinek 666?
5: No nie wiem, myślę, że sprawa jest otwarta. Myślę, że możemy taką przyjemność zrobić słuchaczom, wszak to pewnie jeszcze jakieś 3 lata zostały. Także to jest kwestia dyskusji, kiedy będziecie chcieli Q&A, bo my już tak po cichu planujemy, jakie kompromitujące materiały wtedy wypuścić.
4: Tak, tak, tak, tak. Na przykład usłyszycie, to już możemy wam tak zdradzić, usłyszycie, jak ja śpiewam.
5: No to jeszcze 3 lata, także dacie radę się przygotować.
4: Dacie radę, tak, to psychicznie się przygotować trzeba po prostu. No. Tak jest. W każdym razie witamy bardzo serdecznie was pozytywnie, no bo pozytywnik za nami, wszak sporo pozytywnej energii dostaliście od Magdaleny Rutkowskiej i jej gości, a od nas, miejmy nadzieję, również dostaniecie masę pozytywnej energii i oczywiście informacji ze świata radia oraz telewizji. 105. wydanie magazynu RTV, Milena Wiśniewska.
5: i Michał Dziwisz.
4: Dobry wieczór, bo tak już na pewno trzeba się z wami przywitać, no bo dzień dobry na dzień dobry to jeszcze nie ta pora roku. A teraz już czym prędzej przechodzimy do informacji, które to jeszcze zostały wam do przekazania i znowu będzie Imperium Prezesa Jacka. Na dobry
5: początek. Tak, zaczynamy na grubo od Imperium Prezesa Jacka i Michał wam przedstawi tę informację, nie ja. Taka jestem dobra, że mu pozwoliłam.
4: Ale możemy powiedzieć, że w tym wejściu to będzie kilka informacji i ty tu masz całą resztę.
5: Tak, też powiem o tym,
4: także
5: co w Imperium.
4: Także to nie jest tak.
5: Ale ja powiem o tym, co wraca, a ty powiesz o nowości w Imperium, więc no taki zaszczyt cię spotka.
4: Proszę bardzo, a powiem o nowości, która już jest obecna na antenie telewizyjnej dwójki, a nazywa się Zacznij od nowa. Jest to program poradnikowo-lifestyle'owy, w którym specjaliści z zakresu kosmetologii, mody i urody przeprowadzą metamorfozy uczestników. Eksperci sprawdzą, jak można im pomóc i dopasują dla każdego odpowiednie zabiegi, dzięki którym bohaterowie programu pozbędą się swoich największych kompleksów. Gdybyście chcieli się dostać do tego programu, no to nie. To już nie jest możliwe, a przynajmniej nie, jeżeli chodzi o ten sezon, bo castingi na uczestników do Zacznij od nowa odbywały się jesienią. A program poprowadzą Kalina Bensira i Marzena Rogalska. Premierowe odcinki programu Zacznij od nowa na antenie telewizyjnej dwójki można oglądać począwszy od minionej niedzieli o godzinie 11:15. Program trwa 30 minut i nadawany będzie tuż po zakończeniu porannego magazynu Pytanie na śniadanie. Także jeżeli macie ochotę na taki lifestyle'owy program, no to polecamy.
5: Oglądałeś, będziesz oglądał.
4: Nie, no co, to jest jeszcze ta godzina, gdzie ja celebruję Spanko Plus.
5: Ja już nawet niekoniecznie, ale też jakoś nie moja tematyka, choć wiemy dobrze oboje, że stereotyp jest taki, że kobiety interesują się lifestyle'em. Ja może troszkę akurat mniej, ale jeżeli was ten program zaciekawił, a może już widzieliście go i was na przykład nie zaciekawił, uważacie, że jest nudny, to też piszcie do nas na naszym Facebooku.
4: A jesteśmy na żywo, Właśnie. Słuchajcie, to jest okazja, żeby to uczynić i nawet będziemy w stanie się do tego, co do nas napiszecie, w jakikolwiek sposób odnieść.
5: Oczywiście, że tak. Zapowiedzieliśmy, że ja w tym wejściu też co nieco dopowiem. I tak rzeczywiście będzie, bo teraz słówko o serialu, o którym zapomniałam, że on był. Kiedyś chyba przy okazji jakichś mistrzostw piłkarskich, wybaczcie, tu jestem ignorantką, więc nie odróżniam, które są które, pojawił się serial Trzecia Połowa. On nawiązywał właśnie jakoś do celebracji tych piłkarskich wydarzeń i później losy tych bohaterów można było śledzić w serialu Lepsza Połowa, który był emitowany na początku zeszłego roku. Tak to chyba było, już o tym właśnie zapomniałam, ale dzięki jednemu z portali medialnych sobie przypomniałam i mogę wam opowiedzieć o tym, że ten właśnie serial doczekał się drugiego sezonu. Od 11 stycznia, czyli od jutra, w poniedziałkowe i wtorkowe wieczory telewizyjna dwójka emitować będzie drugi sezon serialu Lepsza Połowa. Z kolei w piątki produkcja udostępniana będzie w TVP VOD, oczywiście w te piątki kilka dni przed, gdyby ktoś był tak niecierpliwy, że nie mógłby się doczekać telewizyjnej emisji. No i co tutaj się wydarzy w tej nowej odsłonie? Ja w ogóle czytam i nie wiem, o co chodzi, bo tego nie oglądałam. Tę trzecią połowę jakoś tam kojarzę i wiem, że to po prostu nie jest moje poczucie humoru, tak łagodnie rzecz ujmując. Otóż w kolejnym sezonie serialu Lepsza Połowa widzowie nadal śledzić będą zabawne ponoć perypetie rodziny Nowakowskich, Marka i Joli, ich dzieci oraz przyjaciół Aleksa i Weroniki, a także Ani i Borysa. Na planie pojawią się także nowi bohaterowie, będą to bohaterowie pierwszoplanowi, więc nie to, że tam sobie przyjdą, powiedzą trzy słowa i cześć, tylko rzeczywiście będą mieć jakieś znaczenie dla tej historii, to będą Mario i Renata i zagrają ich Cezary Pazura i Olga Bołądź. Jak czytamy w opisie, fabuła Lepszej Połowy skupia się tym razem wokół nowych etapów w życiu bohaterów. Ania sama zajmuje się wychowaniem rocznego Antosia. Ojciec dziecka, czyli Zibi, wyjechał do pracy do Norwegii. Przytłoczona obowiązkami młodej mamy, chętnie korzysta z pomocy byłego męża, czyli Borysa. Z kolei związek Aleksa i Weroniki kwitnie, choć każde z nich ma zupełnie inne potrzeby życiowe. Marek i Jola zaś próbują rozkochać się w sobie na nowo, chcąc odświeżyć związek i wyrwać się z małżeńskiej rutyny. Warto przypomnieć, że w serialu występują m.in. Tomasz Karolak, Anna Dereszowska, Weronika Książkiewicz, Piotr Adamczyk czy Iza Kuna. Jak wspomniałam, do obsady dołączają Cezary Pazura i Olga Bołądź, a z kolei Artur Żmijewski będzie sprawował funkcję reżysera również, a i aktorsko tam chyba też coś powyczynia w tych odcinkach.
4: Czyli najwięcej się napracuje zapewne.
5: Na to wychodzi. Drugi sezon Lepszej Połowy Telewizyjna Dwójka emitować będzie w poniedziałkowe i wtorkowe wieczory, jak wspomniałam, o godzinie 22.35, więc tak już trochę późno.
4: Późno, późno.
5: Tak, tak. Przypomnę jeszcze raz, że to od jutra się to już zacznie, ale być może już mieliście okazję trafić na te odcinki i to wcale nie w internecie, na dwa pierwsze odcinki, bo właśnie one... Stacja pokazała w niedzielę ubiegłą, 3 stycznia, o godzinie 16.10 i 16.35. No właśnie, bo to są takie krótkie odcineczki, nie tam, że 2 godziny z serialem spędzicie jak 2 odcinki, tylko no, każdy z nich ma około 20 minut, jak widać.
4: Plus więc reklamy, może... no to wiadomo.
5: No dlatego, no z ramówki, wiesz, wychodzi, że 25 minut, no więc już odjęłam, także coś by koło 20 wychodziło. Także już może akurat trafiliście na te odcinki pokazane premierowo i macie już swoje zdania na ten temat, także znów zachęcamy do opisania. I w każdy piątek od 8 stycznia, czyli to już istnieje, przedpremierowo Lepsza Połowa będzie udostępniana w serwisie TVP VOD. No i warto jeszcze dodać, bo mówiłam już o tym pierwszym sezonie Lepszej Połowy, on był nadawany na Antenie Dwójki w poniedziałki i wtorki wcześniej, bo o 21.50 od 6 stycznia do 25 lutego roku ubiegłego pańskiego 2020. Pozostając jeszcze przy serialach, krótka wzmianka o kolejnym serialu, który zmienia porę emisji i to na... no trochę gorszą. Znów oni tak jakoś na późną porę zrzucają kolejny serial. Nie wiem, co to jest za strategia. A że serial ten ma chyba sporo fanów wśród naszych potencjalnych słuchaczy, w tym naszych niewidomych słuchaczy, to warto o tym powiedzieć. Chodzi o Na Sygnale, chociaż ci fani to na pewno już o tym wiedzą. Na Sygnale ta produkcja miała kilkutygodniową przerwę w emisji i nowe odcinki produkcji Telewizyjna Dwójka emitować będzie od 13 stycznia, czyli od najbliższej środy. Wieczorem, tak jak to było, i ten cykl emitowany będzie o 22.45 aż, czyli o 50 minut później niż do tej pory. Nie wiem czemu aż tak, przecież to jest strasznie późno. A to chyba jest produkcja taka popularna dosyć, a może już właśnie nie? Może...
4: Mnie to naprawdę zastanawia, zwłaszcza ta popularność tego serialu wśród naszych niewidomych słuchaczek i słuchaczy potencjalnych, jak wspomniałaś, bo tam nawet ja kiedyś widziałem jakieś fanfiki, czyli takie autorskie opowiadania osnute na kanwie bohaterów serialu Na Sygnale. Tak, to ciekawe, czy to jest taki globalny trend, czy tylko jakby w tym środowisku?
5: Nie wiem, nie orientuję się. O ile na dobre i na złe to jeszcze oglądałam, o tyle z Na Sygnale jakoś nigdy nie miałam okazji się zaprzyjaźnić. Po prostu tego nie oglądałam chyba ani razu. Jakoś tak się nie złożyło, a już po kilku latach wgryzać się w te produkcje to
4: no,
5: też jest już tak niefajnie. No ale my nie piosenkę medyczną wam teraz zagramy, ale piosenkę odnoszącą się do tej nowości, czyli serialu, nie serialu, tylko programu o metamorfozach Zacznij od nowa. Już tak poza anteną rozmawialiśmy, że i moim, i pierwszym skojarzeniem, zarówno moim, jak i Michała, jeżeli chodzi o Zacznij od nowa, no to Zacznij od Bacha. Ale
4: nie.
5: To nie jest dobry pomysł, bo to się nie kojarzy. No skoro program o metamorfozach, a metamorfozy mogą nam pomóc w tym, żeby nie być szarym człowiekiem, no to Manam i Szare Miraże to chyba dobry wybór.
4: Oczywiście. I właśnie już teraz ta piosenka na naszej antenie.
6: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
4: Słuchacie cały czas programu RTV na antenie Radia DHT i my dalej o TV. Ale spokojnie, do radia też dojdziemy, nawet do radia cyfrowego, jeżeli kogoś by ten temat interesował, także spokojnie, wszystko będzie. Ale na razie właśnie, na razie będzie kanal plusowo, że się tak wyrażę, i serialowo.
5: Kanal plusowo, playerowo, trochę o produkcjach premium, ale trochę też nie, więc kilka takich różnych kwestii. kwestii, ale właśnie od seriali rozpoczniemy.
4: Od seriali rozpoczniemy, konkretnie od tego, że w piątek, 1 stycznia, Canal Plus pokazał pierwszy odcinek nowego, koprodukowanego przez siebie serialu zatytułowanego Pokonani. Serial zadebiutował na kanale Canal Plus Premium oraz w nowej usłudze Canal Plus Telewizja przez Internet. No i tam docelowo będzie ten serial emitowany. Jeżeli natomiast chodzi o fabułę serialu, to historia Pokonanych rozgrywa się w Berlinie latem 1946 roku. Amerykański policjant Max Mauchlatlin, mam nadzieję, że dobrze wymawiam.
5: Czy jakoś tak?
4: Czy jakoś tak? Ja tu jeszcze aktorów miałem, ale ja pozwolę sobie ich pominąć, bo no, ja ich nie kojarzę i nie będę sobie języka łamał. Tak, to nie Polacy, to nie Polacy. To nie wiem, co tam koprodukował Canal Plus, no ale...
5: Ja też tego nie rozumiem.
4: Myślę, ale wiesz, oni teraz to Discovery, to International i tak dalej, to może... Tu jest kwestia. W każdym razie ten pan Max przybywa do zniszczonej stolicy Pokonanych Niemiec. Ma wspierać tworzenie policyjnych struktur w mieście bezprawia i chaosu. W zadaniu pomaga mu lokalna policjantka, która się nazywa Elsie Garten i na ich celowniku znajduje się przestępca o pseudonimie Engelmacher. To jest tu w opisie tego serialu, jest on nawet tak określony jako Al Capone powojennego Berlina. No, zatem jakaś naprawdę wysoko postawiona szycha i człowiek, który był sobie w stanie niejednego rzeźbieszka zjednać. Max poszukuje także swojego zaginionego po wojnie brata, Moritza, który to realizuje samozwańczą misję związaną z ukrywającymi się nazistami. Wsparciem dla Maxa ma być stacjonujący w Berlinie konsul Tom Franklin. Max nie wie jednak, że jest wykorzystywany jako pionek w otwarciu zimnej wojny. Podczas gdy alianci wspierają się, czy pozwolić Niemcom cierpieć w tym czyśćcu, czy też potrzebna jest reforma, pewni są jednego. Nie można oddać miasta Sowietom. Berlin to klucz do nowej Europy, a temu, kto sprawuje nad nim kontrolę, kontroluje przyszłość. Także tak tyle o fabule tego serialu. Jeżeli was zainteresowało, ja powiem szczerze, mnie to by może nawet i zainteresowało, ale z racji tego, że to nie jest polski serial i trzeba się będzie męczyć z czytającym to zapewne lektorem, no bo nic tu nie ma o dubbingu, to jakoś tak chyba jednak sobie odpuszczę.
5: No, chyba tak będzie rzeczywiście to... No, da się tak obejrzeć, oczywiście,
4: nie, no,
5: ale nie
4: oczywiście,
5: jest to
4: że
5: najbardziej
4: tak.
5: komfortowa sytuacja. Więc chyba mam podobne odczucia. Pozostając w klimacie serialowym, teraz będzie o serialach, o których już mówiłam. No to pewnie pomyślicie, że bez sensu, że się będę powtarzać. Ale już się tłumaczę. Otóż opowiem wam o strategii, której nie rozumiem do końca. Czemu ona ma... Znaczy nie, no poniekąd rozumiem. Tylko, że ona mi się nie podoba. Aha. I spodziewałam się trochę czegoś innego. Otóż wyobraź sobie, że w styczniu telewizja TVN pokaże pierwsze odcinki seriali. To są seriale Chyłka Rewizja, Żywioły Saszy, Ogień oraz Nieobecny. I to są produkcje, które można oglądać w serwisie player.pl. Ja o nich mówiłam, kiedy debiutowały w playerze wszystkie one jakoś w ostatnich miesiącach, jesienią i zimą. No i spodziewałam się tego, że one wszystkie prędzej czy później, no może później na przykład na wiosnę albo dopiero na kolejną jesień, trafią na główną antenę TVN-u. A na razie się nie zapowiada, bo rzeczywiście TVN pokazuje tylko jeden odcinek każdej z nich, żeby zachęcić prawdopodobnie,
4: tak.
5: żeby następnie wykupić te kolejne odcinki w playerze. Ja oczywiście dlatego powiedziałam, że rozumiem tę strategię, ale no trochę mnie ona zawiodła. Przypomnę wam, o co tutaj chodzi w tych serialach, bo może chcielibyście zerknąć na te odcinki, może z kolei one was zachęcą do obejrzenia reszty, więc pokrótce tylko powiem. Choć jeden z tych odcinków już się pojawił 6 stycznia, no ale tak sądzę, nie sprawdziłam tego w sumie, że skoro już się pojawił w telewizji, no to jest i za darmo w playerze, prawda? 6 stycznia pokazana została Chyłka Rewizja, czyli kontynuacja losów mecenas Chyłki granej przez Magdalenę Cielecką, której wspólnie byśmy dali telekamerę. Świat Joanny diametralnie się zmienia, prawniczka musi stawić czoła nowym nowym problemom, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Zrządzenie losu sprawia, że Chyłka przez przypadek zostaje zaangażowana w sprawę podwójnego morderstwa. Jej klient Rom Bucano po stracie żony i córki ma otrzymać pokaźną sumę od Towarzystwa Ubezpieczeniowego. W międzyczasie stanie się jednak głównym podejrzanym. Także może to już widzieliście w telewizji, może na playerze.
4: A może czytaliście w książce.
5: Właśnie, o ile ta historia tak właśnie wyglądała.
4: Wiesz co, jak dobrze pamiętam, to nawet podobnie.
5: A co w tym tygodniu, w najbliższą środę? Otóż właśnie tego dnia, to jest 13 stycznia, widzowie TVN-u poznają już Saszę Załuską w tej roli Magdalena Boczarska. Żywioły Saszy Ogień, być może pamiętacie, jak o tym mówiłam, ale przypomnę, że to jest serial, którego scenariusz powstał na podstawie bestsellerowej powieści Lampiony autorstwa Katarzyny Bondy. Główna bohaterka wraca do Polski z Wielkiej Brytanii, gdzie przez 7 lat studiowała i doskonaliła się w zawodzie profilerki. Niemal natychmiast otrzymuje swoje pierwsze zadanie, niechętnie opuszcza córkę i wyrusza do Łodzi, gdzie policja bezskutecznie poszukuje osoby odpowiedzialnej za serię podpaleń i wybuchów. I jeszcze tydzień później, czyli 20 stycznia, telewizja TVN pokaże najnowszą produkcję Player Original, czyli Nieobecnie. O tym mówiłam całkiem niedawno, bo w grudniu, bo to tam takie nawiązanie do świąt było, że ta bohaterka przyjechała do domu na święta i się okazało, że nikogo tam nie ma, tylko karb został i talerzyki i kubki z zimną herbatą. Ale może ktoś tego nie słuchał, to przypomnę. O co tu chodzi? Jest to opowieść inspirowana przypadkami najgłośniejszych zaginięć w Polsce. W tajemniczych okolicznościach dochodzi do zniknięcia całej rodziny głównej bohaterki serialu. W tym trudnym momencie Mila, w tej roli Justyna Wasilewska, poznaje Filipa, Zacharę w tej roli Piotr Głowacki, ekscentrycznego, mającego zespół Aspergera, a przy tym niezwykle bystrego podkomisarza z Centrum Osób Zaginionych. Wszystkie te seriale są emitowane w środę o godzinie 21.30. Tak więc zostały nam jeszcze dwa. I jeszcze taka ciekawostka. Już się dowiedzieliśmy, że Player nie próżnuje, jeżeli chodzi o produkcję kolejnych seriali, bowiem wiosną w Playerze ma się pojawić nowy serial. Zawsze to były takie jakieś, wiecie, mroczne kryminały. A teraz niespodzianka, bo to będzie komedia, serial Mamy to o dwóch parach rodziców. Bliżej pojawienia się tej produkcji w Playerze na pewno powiemy o niej trochę więcej. No i zobaczymy, czy ujrzymy ją na głównym TVN-ie, czy znowu pokażą nam jeden odcinek. Jeżeli nie będziemy chcieli płacić, to się będziemy musieli obejść smakiem.
4: Ja mam wrażenie, że TVN to coraz bardziej jest takim oknem wystawowym tego, co Discovery ma do zaoferowania przez internet. I tu chyba jednak chodzi o to, żeby stało się to bardziej dochodowym biznesem niż tylko takim, jakim jest obecnie. I chyba ktoś tu rzeczywiście widzi dość duże pieniądze w tym, co można już w Polsce przez sieć ugrać.
5: No właśnie, bo to zawsze było tak, że te seriale się pokazywały najpierw w Playerze i po kilku miesiącach pokazywał je główny TVN. No to po co mam kupować dostęp do serialu, czy też
4: jak sobie obejrzę,
5: opłacać?
4: Tak.
5: Jak sobie obejrzę za 3 miesiące czy pół roku, no poczekam, no przecież mogę poczekać, po co płacić pieniądze? No to nie może być za długo, za dobrze. No. A co do Playera jeszcze, w nim zostając, no to TVN dalej tutaj kombinuje i chce nas zachęcać do tego, żeby opłacać tamten ich abonament. No a że wiele osób kocha królową Magdę Gessler i szuka wciąż tej odpowiedzi na pytanie, dlaczego wy trujecie ludzi, no to te osoby może zainteresować najnowsza oferta dotycząca najnowszego sezonu, bowiem pierwsze 6 odcinków nowej edycji Kuchennych Rewolucji trafi do biblioteki Playera już 14 stycznia, więc w czwartek pora Kuchennych Rewolucji się zgadza. I pierwszy odcinek będzie udostępniony w ofercie bezpłatnej, a kolejne premierowe wydania programu publikowane będą w każdy czwartek. No przypuszczam, że to już nie będzie tak, że pani Magda na stałe w tym Playerze zamieszka i pewnie nam wiosną pokażą te wszystkie odcinki w TVN-ie, no ale jest już taka możliwość, że można je sobie zobaczyć wcześniej.
4: No rzeczywiście i ten okres pandemiczny to jest taki też czas, gdzie można faktycznie coś tu poeksperymentować i sprawdzić, jak się to wszystko przyjmie. To też może być tak, bo no wszak jeszcze cały czas, mimo tego, że ostatnio takie bardzo entuzjastyczne reklamy w telewizji się pojawiają, że już szczepionki na COVID, taka wesoła pani, nie wiem, czy słyszałaś ten spot.
5: Tak, jest coś takiego.
4: Taka wesolutka po prostu. I rzeczywiście to jest, ale jeszcze cały czas gdzieś to widmo COVID-19 jest nad nami, no i może to faktycznie też być jednym z powodów, dla których to jest wszystko testowane. A co z tego wyniknie, zobaczymy. Natomiast...
5: Ale też w kontekście pandemii te odcinki tych kuchennych rewolucji mają być takie szczególne, dlatego że no...
4: No bo gdzie wiem, oni to... będą, to...
5: Chodzi nawet o to, że to jest po prostu czas trudny dla wielu biznesów, więc restauracje, które sobie radziły jakoś, znalazły się w trudniejszej sytuacji, dlatego tym bardziej pomoc pani Magdy była im potrzebna. Tak też właśnie o tym jest mowa w zapowiedziach, więc tutaj pandemia też nie pozostała bez wpływu. No ale to nie jest jedyna propozycja przedpremierowa w Playerze.
4: Nie, bo od 10 stycznia w player.pl będą udostępniane, a tak naprawdę to już można powiedzieć, że są udostępniane.
5: Ojej, bo to dziś.
4: Tak, bo to dziś. Odcinki nowego sezonu i tu w tym momencie na pewno bardzo się ucieszysz. Down the Road.
5: Oczywiście, że się cieszę, bardzo.
4: Tak jest. Tym razem Przemek Kosakowski z grupą 6 osób z zespołem Downa będą, gdzież to... do Chorwacji i Grecji będą wyruszać w podróż. Także tym razem w takie rejony i też będą oczywiście przebywać tam sami, bez rodziców. No oczywiście z tymi rodzicami jakiś tam kontakt będą mieć telefoniczny, tak jak to było w pierwszym sezonie Down the Road, ale rzeczywiście może się okazać, że to będzie kolejny naprawdę fajny program, tak jak w przypadku pierwszego sezonu. Oby tak było. Oby tak rzeczywiście było, bo format jest naprawdę taki wdzięczny.
5: Tak, to już chwaliliśmy wielokrotnie, no i tutaj też nic o tym nie wiem, aby plan był taki, żeby to tylko w Playerze się pojawiało, także spokojnie, jeżeli nie chcecie kupować, no to pewnie gdzieś tam do lutego, marca, coś w tym rodzaju, trzeba będzie poczekać. To, co słyszałam, to, że odcinki mają być dłuższe. W poprzednim sezonie chyba były półgodzinne, więc zobaczymy, pewnie jakieś tam 40 kilka minut, tak przypuszczam, mogą trwać, więc to dobrze. I kończąc już tematy około TVN nowe, tym razem nie będziemy w Playerze, tylko właśnie w głównym TVN-ie. Mówiliśmy w grudniu, że podjęto decyzję o zakończeniu emisji serialu Szkoła, wcześniej w TVN, potem w TVN7. No i kolejny paradokument poszedł pod topór, że tak powiem, a to jest serial Szpital. Telewizja TVN zdecydowała o zakończeniu emisji serialu Szpital. Oglądalność ostatniego sezonu okazała się niezadowalająca. Warto przypomnieć, że Szpital zadebiutował w TVN 11 lutego 2013 roku. Pierwsze 13 sezonów emitowano w każdej wiosennej i jesiennej ramówce do wiosny roku 2019. No i 14 sezon miał zgodnie z planem zostać pokazany jesienią roku 2019, ale tam już były jakieś szachermacher i ostatecznie wyemitowano go rok później, czyli jesienią, ale roku 2020, więc już prawdopodobnie coś myślano tak, żeby się może tego pozbyć.
4: A może im się po prostu już zestaw chorób skończył?
5: Być może, ale wiesz, na dobre i na złe ciągną tyle lat i jakoś się da.
4: No bo tam to jest, wiesz, tam to jest jednak ten środek ciężkości, o ile na początku na dobre i na złe to był ten środek ciężkości faktycznie na tych chorobach, to teraz mam wrażenie, jak tam jakiś czas temu do tego zajrzałem, do tego serialu, to odnoszę takie wrażenie, że tam teraz zdecydowanie więcej jest tych wątków takich między bohaterami, wątków jakichś takich miłosnych, niż o tych chorobach. One są jakimś takim tłem. Jeszcze większym tłem niż były na początku, a Szpital, no to jednak tam ze dwa przypadki zawsze były pokazywane.
5: No ja wieki całe nie oglądałam na dobre i na złe, bo pewnie jakieś 7 lat myślę, więc w ogóle nie wiem, co się tam dzieje, także się nie wypowiem. W każdym razie Szpitala już nie będzie, to znaczy oni tak mówią, że no nie planujemy na razie kontynuacji, więc nie mówią tak wprost, kończymy, ale no raczej należy chyba to tak odczytywać. Miejmy nadzieję, że ukryta prawda się utrzyma i że nic jej nie grozi.
4: Tak, bo to jest naprawdę...
5: Ma dobrą, oglądajcie ukrytą prawdę, żeby im nie przychodziły do głowy jakieś głupie pomysły.
4: Tak, zwracamy się szczególnie do tych, którzy mają te odbiorniczki Nielsena.
5: Tak.
4: tak, gdzieś tam podpięte pod swoje telewizory. My wiemy, że wy oczywiście nie możecie tego ujawniać, że macie, ale jakbyście tam jednak mimo wszystko nas słuchali, to oglądajcie Ukrytą Prawdę, bo to w porównaniu do polsatowskich paradokument to jest złoto.
5: Oczywiście, że tak. No to co, czas na muzyczną przerwę i nawiążemy do tej premierowej produkcji, o której mówiłeś.
4: Dokładnie. Przeniesiemy się teraz do Berlina razem z atrakcyjnym Kazimierzem, który wyśpiewa już teraz na naszej antenie utwór zatytułowany, no właśnie, Mieszkam w Berlinie. No i jeszcze na sam koniec mieliśmy okazję posłuchać, jak sobie w Berlinie auta jeżdżą. Atrakcyjny Kazimierz mieszka w Berlinie, to za nami, a teraz będziemy się zajmować skokami. Ale do Rymu mi się powiedziało.
5: Skokami i w ogóle narciarskimi tematami.
4: Tak.
5: No właśnie, a tak z ciekawości zapytam, jaki jest, czy też był twój stosunek do skoków narciarskich? Oglądałeś, czy Małyszomania jakoś cię dotknęła, czy nie bardzo?
4: Wiesz co, fanem jakimś przesadnym nigdy nie byłem, ale parę razy zdarzyło mi się oglądać skoki. Parę razy zdarzyło mi się oglądać i to rzeczywiście było coś, co no nawet u takiego antyfana sportu, jakim jestem ja, budziło jakieś tam takie sensacje, emocje. O, Małysz wygrał, albo tam Małysz dostał jakąś wysoką notę. Więc to faktycznie no, było coś, co gdzieś tam interesowało i muszę powiedzieć, że na przykład... Małyszomania zaowocowała też jedną bardzo interesującą rzeczą i to mogę polecić, jeżeli ktoś miałby ochotę, polecam sandwicze z bananem. Bo nie wiem, czy pamiętasz, że Adam Małysz to bułki,
5: no tak,
4: z bananem
5: oczywiście
4: jadł, ale a ja mogę powiedzieć, że sandwicze z bananem są też dobre. Szynka, ser, banan. Polecam. Naprawdę, jak ktoś lubi sobie tak łamać smaki, powiedzmy, żeby nie przeszkadza, że tu jest słone, tu jest słodkie, to naprawdę dobre.
5: To dla tych wszystkich fanów pizzy hawajskiej, bo to myślę, że podobnego
4: no tak,
5: człowieka
4: dokładnie
5: może te rzeczy lubić.
4: Dokładnie.
5: No ja przez kilka lat oglądałam skoki tak bardzo regularnie. Oczywiście to się zaczęło, kiedy byłam mała, kiedy Małysz odnosił sukcesy, potem trochę gorzej mu szło, ale dalej oglądałam. Później jakoś tam brak czasu i tak dalej, ale od czasu do czasu zdarza mi się zerknąć. No i skoki wciąż cieszą się sporą popularnością. Chociaż Adam Małysz już od dawna nie skacze, no to wiele osób w naszym kraju te skoki ogląda, no bo Małysz ma godnych następców.
4: Oczywiście.
5: A nawet jak się skoków nie ogląda, to na wywiady Piotra Żyły zawsze warto.
4: Tak, tak, tak, tak, tak. O bo córce, która zeżarła kostkę z kibla.
5: Zeżarła kostkę z kibla, tak było. No, a jeżeli należycie do fanów skoków, to może was zainteresuje nowa propozycja, czyli program Polskie Skocznie. Magazyn skoków narciarskich pod tym właśnie tytułem to tegoroczna nowość w ofercie programowej sportowych kanałów telewizji Polsat. Formułą program będzie nawiązywał do tak uznanych produkcji jak piłkarskie Cafe Football, no to nawet ja kojarzę tytuł, czy taki program o sportach walki jak Koloseum. Do tego akurat nie znam, ale jeżeli znacie, no to możecie oczekiwać, że to będzie coś w tym guście, no tylko że na inny nieco temat. Premierowe wydanie magazynu Polskie Skocznie rozpoczęło się w środę 6 stycznia o godzinie 18:30, ale nie oznacza to, że ten program będzie emitowany co środę o 18:30. Zaraz wyjaśnię, o co tutaj dokładnie chodzi. Program transmitowany w Polsacie Sport Extra, tam to można oglądać, trwał 90 minut, a gośćmi Pauliny Chylewskiej byli dziennikarze sportowi Krzysztof Miklas, Janusz Pindera oraz Paweł Wilkowicz. Widzowie zobaczyli też łączenia m.in. z Adamem Małyszem czy Wojciechem Fortuną. Tematem przewodnim środowego programu był kończący się tego dnia turniej czterech skoczni, obfitujący w znakomite występy biało-czerwonych. I właśnie kolejne odcinki, począwszy od niedzieli, tej już, która nam mija 10 stycznia, towarzyszyć będą poszczególnym konkursom rozgrywanym w ramach Pucharu Świata oraz Mistrzostw Świata. Czyli nie będzie jakiejś stałej pory emisji, no z reguły te konkursy są w weekend, ale też nie zawsze, więc pewnie w okolicach danego konkursu, godziny jego rozpoczęcia można się takiego programu spodziewać, czy też godziny zakończenia, zależy jak sobie to tam ustawią, no ale jakoś tak. Do końca marca studio Polsatu Sport cyklicznie będą odwiedzać czołowi sportowcy i eksperci specjalizujący się w narodowym sporcie Polaków, jakim są skoki narciarskie. No rzeczywiście bardziej to nasz narodowy sport niż piłka nożna.
4: Zdecydowanie, a przynajmniej do dobrze by było, żebyśmy do niego rzeczywiście większą wagę przykładali niż do piłki nożnej, bo, no bo jak z piłką nożną jest, no to widać, to każdy niestety.
5: Widzowie zobaczą też ciekawe materiały filmowe oraz nowości z social mediów i blogosfery. Także tak to wygląda, zachęcamy wszystkich fanów skoków do oglądania, no ale zapowiedzieliśmy, że to będzie takie narciarskie wejście, bo teraz już nie o skokach, ale o nartach dalej.
4: Teraz będzie o nartach, teraz będzie mowa o nowym programie, który nazywa się Jazda z Andrzejem.
5: No jak... słuchajcie, program o nartach, który nazywa się Jazda z Andrzejem. Czy wy myślicie o tym, co my?
4: No, jeżeli myślicie, to was rozczarujemy, bo to nie będzie nasz prezydent prowadził, to nie, to, aczkolwiek myślę, że mógłby być godnym następcą gdzieś tam, kiedy się kolejna jego kadencja zakończy, to czemu by nie, ale na razie musi oddać pole innemu prowadzącemu, bo to program Jazda z Andrzejem prowadzić będzie jaki Andrzej Bachleda. Jest to program instruktażowy dla narciarzy. Prowadzący Andrzej Bachleda-Curuś wyjaśni, w jaki sposób wybrać odpowiedni sprzęt, jak przygotować się do sezonu narciarskiego, jak dbać o swoje bezpieczeństwo na stoku oraz jakie techniki jazdy stosować w zależności od pogody i stanu pokrywy śnieżnej. A wszystko to w cudownej scenie gór Ameryki Północnej. W cyklu Jazda z Andrzejem Bachledą widzowie mają szansę poznać tajniki narciarstwa od samego mistrza, bo Andrzej Bachleda-Curuś to reprezentant Polski, zawodnik Pucharu Świata, olimpijczyk, mistrz Polski, Europy, a prywatnie kompozytor, gitarzysta i wokalista.
5: Wow!
4: Ty byś chciała usłyszeć, podejrzewam, jak Andrzej Bachleda gra i śpiewa.
5: Tak.
4: No, no to być może będzie...
5: Może tam zaśpiewa coś.
4: Tak, to być może będzie okazja. A w tym sezonie razem z Andrzejem odwiedzimy Amerykę Północną, aby odkryć największe trasy narciarskie nowego kontynentu, przeżyć kilka niezwykłych przygód i poznać interesujących ludzi, między innymi w Montcalm, gdzie stacja narciarska jest prowadzona przez polską rodzinę od 50 lat. Oprócz nauki od samego mistrza, co jest z pewnością marzeniem każdego narciarza, wybierzemy się również na połów ryb na lodzie, naukę produkcji syropu klonowego oraz przygotujemy pyszne, lokalne dania. A w tegorocznej serii pojawi się również odcinek poświęcony skytringowi, czyli turystyce narciarskiej, która w pandemii jest jedną z niewielu możliwości korzystania z gór i jazdy na nartach. Jazda z Andrzejem Bachledą pojawi się w niedzielę o godzinie 13 na antenie Polsat Play. Także niedziela 13, pamiętajcie, żeby oglądać, i to już dziś wystartował ten program, także no jeden odcinek jesteście w plecy, ale podejrzewam, że Ipla waszym przyjacielem w którymś tam pakiecie na pewno będzie to można nadrobić.
5: A jak nie, to powtóreczki. A tak, no to na pewno, wiadomo. Na pewno one są. Widzisz, szkoda, że nie wiedzieliśmy, że ja nie wiedziałam, nie doczytałam, że Andrzej Bachleda tworzy muzykę, bo może jakiś jego utwór by nam tutaj zabrzmiał, jeżeli napisał na przykład utwór o nartach, o jeżdżeniu na nartach, to by nam tutaj pasowało, ale
4: hej,
5: nie.
4: Hej, narty, moje narty, hej, na przykład jakieś takie.
5: To może ty nie próbuj. Będzie inna piosenka, będzie piosenka o skokach narciarskich, którą usłyszałam jakieś kilkanaście lat temu w radiowej Trójce, w powtórce z rozrywki, czy jakimś takim innym podobnym programie prowadzonym przez Artura Andrusa. I to będzie taka piosenka, w której się pojawi lista skoczków narciarskich. No jako, że piosenka sprzed kilkunastu lat, to lista trochę nieaktualna, ale jeżeli ktoś oglądał skoki wtedy, no ja właśnie wtedy oglądałam, no to myślę, że bardzo wiele nazwisk kojarzy, no a może należałoby wykonawców namówić, żeby nagrali wersję 2.0 i uaktualnili tę listę. The best of the old and new. With brightest blend of music, all in one place. This is DHT Radio. Krótka ta piosenka była, strasznie krótka, a to kabaret... No dlatego trzeba zaktualizować.
4: Dlatego trzeba zaktualizować, dokładnie. Kabaret Widelec to wyśpiewał ten utwór specjalnie dla was na antenie Radia DHT. No a teraz czas na kolejne informacje.
5: I teraz będzie takie wejście, które pozornie nie ma sensu. To znaczy powiemy wam o kilku
4: nowych. To zachęciłaś naszych słuchaczy, powiem ci.
5: Wiem, mam świadomość tego. Powiemy wam o kilku propozycjach, które może na pozór nie wydają się jakieś szczególnie innowacyjne. Są one z różnych zupełnie kanałów, nawet z takich, z których nie spodziewalibyśmy się nowości, więc powiemy wam o nich pokrótce, no bo kto wie, może te propozycje nas zaskoczą. Może już widzieliście któreś z nich, bo tam chyba dwie z nich już zostały wyemitowane i nam coś powiecie. Tak więc my nie pomijamy takich wiadomości, tylko po prostu powiemy o nich w ramach jednego wejścia. I na początek wędrujemy do stacji Polo TV, a tamże właśnie jest nowość zatytułowana Disco Weekend z Blondie.
4: Wow, ale to nie jest ten zespół Blondie, ten taki znany, Debbie Harry i tak dalej.
5: Nie, to nie Debbie Harry, to jest disco, w sensie disco polo. Od stycznia telewizja Polo TV emituje nowy program Disco Weekend z Blondie. Jest to program dla tych, którzy nie mogą doczekać się weekendu. No to chyba przyjmy wszyscy, tak? To dla nas program. Oraz dla tych, którzy szukają pomysłu, jak go spędzić. No to nie wiem tam, czy szukasz, nie? Czy nie szukasz, ale przede wszystkim dla tych, chociaż no w zasadzie nie szukasz, bo spędzasz go prowadząc ten program, ale przede wszystkim
4: między
5: dla
4: innymi
5: tych, którzy chcą wiedzieć, jak go przeżyć tak, aby mieć co wspominać. Widzowie Polo TV razem z Edytą Folwarską, bo to ona wychodzi na to, jest tutaj tą Blondie, ona jest prezenterką Polo TV, odwiedzą zaskakujące miejsca, będą mogli poznać niezwykłych ludzi i zrealizować szalone pomysły, a wszystkiemu będzie towarzyszyła muzyka disco. No w sobie nie wiemy, czy polo, także że też zagraniczne klimaty będą. Ale pewnie w większości jednak polo.
4: Ale pewnie nie będzie tego zespołu Blondie, o którym...
5: No ale pewnie zespół Blondie nie pojawi się w programie Disco Weekend z Blondie. W programie pojawią się za to również Maciek Smoliński i Jacek Mędrala. To są także prezenterzy stacji. Emisja Disco Weekendu z Blondie w piątki ma miejsce o godzinie 17:00 na antenie Polo TV. Już 1 stycznia była premiera, także już 2 odcinki zostały wyemitowane tego
4: programu. Jest co nadrabiać.
5: Jest co nadrabiać, dlatego zasugerowałam, że być może już widzieliście, ale może nie i poczekacie do kolejnego piątku.
4: Tymczasem, jeżeli na przykład interesuje was oferta takiej stacji jak Tele 5...
5: Jeżeli nie zapomnieliście, że ona istnieje.
4: Tak, jeżeli pamiętacie w ogóle, że istnieje coś takiego jak Tele 5, no to mamy dla was dobrą informację. Oni produkują coś swojego, nowego. Otóż wprowadzają oni do swojej ramówki program zatytułowany Droga Wolna. I w opisie tego programu czytamy rzeczy następujące. Co może nas zaskoczyć na drodze? Dosłownie wszystko. Inny samochód, pieszy, rowerzysta, samotnie tocząca się opona, albo akrobata wykonujący salta, serio? No to już na grubo. Ale okej, czytajmy dalej. Program Droga Wolna prezentuje automoto wpadki i wypadki oraz bardzo dziwne sytuacje w ruchu drogowym z przymrużeniem oka na wesoło i skąśliwym komentarzem, który nie oszczędza braku umiejętności kierowców czy też zwyczajnej głupoty. No i cóż dalej? Bo większość bohaterów zaprezentowanych scenek miało zwyczajnie więcej szczęścia niż rozumu, no, że rzeczywiście uszli cało z tych opresji. To, co kierowcy potrafią wyczyniać na parkingu, sprawia, że ręce opadają. Niektórzy nie wiedzą nawet, jak wyjechać z pustego placu. Albo czy ktoś wie, jak zaparkować samochód dachem do dołu?
5: Co?
4: To chyba umie autor tego manewru. No tu są, wiesz, podane już konkretne scenki.
5: Wiem,
4: czyli
5: rozumiem,
4: wiesz,
5: tylko jestem zaskoczony.
4: Samochód dachem do dołu, pusty plac, no fajnie będzie. W każdym odcinku można się spodziewać, to jest jeszcze lepsze, latających samochodów.
5: O matko.
4: Pościgów rodem z Hollywood. Ciekawe, czy równie kasowych, że tak to ujmę. Odwiecznej wojny kierowcy kontra pieszy czy rowerzyści oraz nieprzyjaznych szlabadów i zrujnowanych stacji benzynowych.
5: Oj, te złe szlabany atakują tych kierowców. Wiecie. Tak jest. To tak jak zawsze się mówi o tych jakichś wypadkach i to potem te informacje są tak redagowane, że wychodzi na to, jakby przystanek był winny i wjechał w kierowcę.
4: I wjechał w kierowcę.
5: Tutaj szlabany będą atakować.
4: Ale po prostu, wiesz, ja nie wiem, czy ty sobie wizualizujesz na bieżąco, jak ja to czytam i to wszystko tak, tak. W każdym odcinku. To jakieś szlabany, latające opony, kierowcy.
5: Widzicie, jakie atrakcje w Tele 5. Spodziewaliście się tego?
4: Żaden się nie spodziewał, myślę. Gdyby do tego dodać jeszcze te wszystkie niewiarygodne sytuacje, których świadkami są instruktorzy jazdy, to trzeba zobaczyć na własne oczy. Emisja premierowych odcinków programu Droga Wolna w soboty o godzinie 12:25 i tu już też macie co nadrabiać, bo to od 2 stycznia na antenie Tele 5 się dzieje i trzeba się spieszyć, tak powiem szczerze. Oczywiście wiadomo, będzie powtórka i jeszcze raz powtórka, ale tylko 10 odcinków liczy pierwszy sezon tego programu. Także jakoś nie za dużo bym powiedział.
5: No tak tam oszczędnie dawkują te wrażenia.
4: Te latające opony.
5: A w sumie skąd oni będą to brać, te materiały?
4: Wiesz co, ja myślę, że z YouTube'a.
5: Z YouTube'a.
4: Jest bardzo dużo kompilacji na przykład tych tak zwanych tych rosyjskich wypadków drogowych. To niektórzy z tego co wiem, to mają bardzo dużą radość wyszukując nowych tego typu kompilacji. I tego jest ponoć sporo. Także może stamtąd, a może i już nawet i u nas coraz więcej osób jest wyposażona w rejestratory różnego rodzaju w swoich autach, no bo skądś te materiały się biorą i to przecież też nie jest tak, że to ktoś tam z kamerą stoi i to nagrywa, tylko po prostu no, są rejestratory przy samochodach, to one nagrywają to wszystko, no a później ten, który ma ochotę, wystawia to do internetu i podejrzewam, no tak, że na tej to zasadzie wszystko się będzie odbywało.
5: Być może niektórzy z was zapomnieli o istnieniu telewizji Tele 5, a czy ktoś z was pamięta jeszcze, że istnieje taki kanał w Imperium Prezesa Jacka? To teraz
4: o, wracamy
5: znowu w Imperium.
4: Tak jest.
5: Czy ktoś pamięta, że on tam oprócz swoich wielu wspaniałych kanałów ma też taki kanał jak TVP HD? Trochę zaniedbany mam wrażenie kanał.
4: A to kiedyś było takie, wiesz, takie nowum, jak startowało, bo w HD.
5: Bo w HD, ale ja to mam wrażenie, że to tam były przez cały czas jakieś powtórki Rancha, czy coś takiego. On tam się przydał, jak trzeba było szkołę z TVP gdzieś umieścić. No to rzeczywiście wtedy był potrzebny, ale tak poza tym, no to chyba premierowych rzeczy to tam nie było. A tu niespodzianka, bo mamy taką premierę zatytułowaną Projekt Dom. Projekt Dom to nowy program wnętrzarski, jak już sugeruje nazwa, z poradami ekspertów z zakresu niezwykle modnego obecnie do it yourself. To się kiedyś mówiło po polsku.
4: Zrób to sam. No tak Adam Słodowy kiedyś przecież już to robił.
5: I w tym właśnie programie widzowie zobaczą, jak łatwo i szybko można przearanżować swoją przestrzeń domową. Pandemia sprawiła, że wiele osób pracuje w swoim miejscu zamieszkania, które zmieniło charakter i stało się miejscem zdalnej pracy czy nauki. Jak można przearanżować dotychczasową przestrzeń, by sprawdziła się w nowych warunkach? Jak wykorzystać to, co mamy i starym przedmiotom nadać drugie życie? Jak niewielkim kosztem zmienić nasze otoczenie, by poczuć się w nim lepiej, jak wspólnie całą rodziną stworzyć coś nowego, coś pięknego. O tym wszystkim widzowie TVP HD dowiedzą się z nowego programu, czyli właśnie Projekt Dom. W roli prowadzących program wystąpią eksperci z zakresu m.in. stylizacji wnętrz, majsterkowania, pielęgnacji roślin oraz nadawania nowej jakości przedmiotom codziennego użytku. I to nie będzie tak, jak w większości 99% programów świata, że to będzie dwoje prowadzących, czy jedna osoba, czy troje maksymalnie. Otóż nie, otóż oni tutaj chyba jakoś tak będą występować, nie wiem, co odcinek się zmieniać, czy coś takiego. Mamy tu ich nazwiska i przy nich wymienione ich projekty, czy też jakieś takie pseudonimy, pod którymi oni występują. Może to coś wam mówi, więc pozwolę sobie odczytać. Katarzyna Ogórek, nie mylić z Magdaleną.
4: A może rodzina?
5: może twoje DIY, czyli właśnie to skrót od tego
4: do it yourself,
5: czyli
4: tak.
5: Zrób to sam. Katarzyna Bobocińska, Conchita Home, nie Conchita Wurst. Anna Maksymiuk-Szymańska, Made by Ruda. Paula Adamska Drubkowska, tak dobrze czytam. Refreshing, to jest po polsku napisane, więc chyba tak powinnam czytać, a nie refreshing. Iza i Monika Kamińskie, Dom z duszą. Jimmy Ogden, chyba tak, z córką Fellą, to jest Jimmy King. I Wojciech Wardecki, on się określa jako ulubiony ogrodnik. No może jest waszym ulubionym ogrodnikiem, tylko tego jeszcze nie wiecie. W 8 odcinkach programu zobaczymy ekspertów, którzy zaprezentują pomysły, porady, inspiracje dotyczące różnych obszarów, między innymi nowej organizacji przestrzeni do pracy, nowego życia starych rzeczy, uprawy i aranżacji roślin w mieszkaniu, czego jeszcze, dekoracji domowych czy krawiectwa na przykład. No i kiedy to można oglądać? Emisja programu Projekt Dom w każdą sobotę ma miejsce o godzinie 17:15 od wczoraj, od 9 stycznia, więc w zasadzie wszystkie te programy, o których mówiliśmy, już miały okazję

0: szukałam, no i przypomniało mi się, a raczej przypomniał mi YouTube, że przecież
1: no to jest w ogóle pierwszy wynik.
0: Tak, że Akcent, sam Zenek Ekscelencja nagrał piosenkę o domu. No więc słuchajcie, tak, piosenka o domu do projektu Dom pasuje. Śpiewa ją Ekscelencja Zenek, a program jest z Imperium Prezesa Jacka.
1: To tym
0: pasuje.
1: Bardziej pasuje.
0: A do tego piosenka Disco Polo. A skoro mówiliśmy o programie Disco Weekend z Blondie, to też pasuje. Co prawda mam wrażenie, że takie sentymentalne utwory w takim weekendowym programie się nie pojawią, ale kto wie, może takie refleksyjne klimaty też będą, się okaże. Jakoś nie udało nam się wymyślić nawiązania do tego programu o tych drogowych, śmieszno-strasznych sytuacjach.
1: Że się do domu, wiesz, może ten, co tam jedzie i widzi samotnie toczącą się oponę, po prostu jedzie do domu.
0: Tak, jedzie do rodzinnego domu. Rodzinny dom to właśnie tytuł tej piosenki zespołu Akcent.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Tak nam się rzewnie zrobiło, to za sprawą Akcentu i za sprawą piosenki o rodzinnym domu. A teraz będzie też w podobnym klimacie i myślę, że nie jeden serial emitowany na antenie tej nowej stacji, o której teraz kilka słów powiem, to mógłby mieć taką muzyczkę z rodem właśnie z Akcentu, z tej piosenki o rodzinnym domu, tylko może na nieco innych instrumentach zagraną.
0: I w innym języku.
1: I w innym języku, tak, tak, tak, dokładnie. Bo oto, słuchajcie, i to już jest taka informacja z zeszłego roku, w poniedziałek, 28 grudnia, wystartowała telewizja Novelas Plus. Stacja przez całą dobę prezentuje tureckie i południowoamerykańskie telenowele. Produkcje emitowane na antenie Novelas Plus opowiadają o przyjaźni, miłości, trudnych relacjach, zdradach. Nie brakuje także wątków sensacyjnych, ale również metafizycznych. Trochę się tej metafizyki obawiam, jeśli mam być szczery. Nadawca informuje, że pokaże ponad 1000 godzin nowych odcinków rocznie. W początkowej ofercie Novelas Plus znalazły się m.in. takie tureckie telenowele jak Meriem i Cena namiętności oraz pochodzące z Meksyku romanse Miłość po grób i Miłość i przeznaczenie. No, no powiem szczerze, bardzo jest to...
0: Brzmi synonimicznie.
1: Tak, brzmi zdecydowanie synonimicznie, no ale okej, co kto lubi i co kto woli. Stacja Novelas Plus jest dostępna dla abonentów platformy Canal Plus na pozycji numer 57. Kanał znajduje się w ofercie już od podstawowego pakietu, więc ja tu wyczuwam chęć walki z prezesem Jackiem, który przecież tych tureckich jakichś takich rzeczy swego czasu dość dużo kupił i trochę tego na antenie jedynki i dwójki było.
0: No żeby walczyć z prezesem Jackiem, to trzeba by iść jeszcze w te rosyjskie i ukraińskie seriale.
1: A to może za jakiś czas dostaniemy no Ukraina Plus i tam Rosja Plus. Rosja Horror from Real Mordor. Polecam serdecznie ten fanpage na Facebooku. To tak a propos i nawiasem mówiąc. Natomiast to rzeczywiście, jeżeli ktoś lubi, jeżeli są wśród nas osoby, które lubią seriale i chcą się wciągnąć nie w jeden, nie w dwa, ale w wiele różnych seriali i żeby im się to wszystko nie pomyliło, no to pozycja 57 na pilocie od podstawowego pakietu Canal Plus można oglądać. A potem płacić rachunki za prąd.
0: No a my wam teraz zagramy piosenkę z serialu, który myślę, że nie pojawi się chyba, bo to już taka mocno archiwalna.
1: To już nie
0: produkcja.
1: Jest nowe, a tu co no roku właśnie. 1000 godzin nowych ma być. To
0: no
1: wiesz.
0: Właśnie, musieliby zrobić jakiś taki kącik na produkcję, do
1: kącik
0: których
1: retro.
0: Widzowie, tak, żywią szczególny sentyment, a do tej produkcji myślę, że żywią, choć ja akurat tego nie oglądałam. Ale mimo tego, że nie oglądałam, to oczywiście piosenkę kojarzę bardzo dobrze.
1: Oczywiście, że tak, bo to będzie ze Zbuntowanego Anioła. Zbuntowany Anioł, taki serial, końcówka lat 90. Godzina 19, Polsat, te sprawy od poniedziałku bodajże do czwartku, czy tam piątku, był ten serial emitowany. No i Natalia Oreiro, Cambio Dolor, piosenka, która też na naszej sylwestrowej imprezie się pojawiła. Ja ją osobiście grałem, więc jak byliście, to możecie powspominać, a jak nie byliście, no to możecie sobie przypomnieć, bo myślę, że no, nie jedna osoba z miłą chęcią sobie ten utwór przypomnij.

0: Muzyka na każdą pogodę. To właśnie Radio DHT.
1: Cambio Dolor Natalia Oreiro nam pośpiewała. Ci, którzy mieli ochotę sobie przypomnieć zbuntowanego anioła, to z pewnością to właśnie uczynili, a my teraz przechodzimy do rzeczy telewizyjnych nadal, ale takich, no cóż, organizacyjnych, że tak powiem.
2: Teraz nadejszła wiekopomna chwila, bo będzie bardzo ważne wydarzenie. Otóż obecny tutaj Michał Dziwisz wybierze program, który będzie nadawany w Multipleksie pierwszym.
1: O nie!
2: Ja co prawda w poprzednim wydaniu mówiłam, że decyzja Michała nie jest w żaden sposób wiążąca, ale tak z drugiej strony, no jakoś tam, nie wiem, może by mi się udawało nawiązać kontakt z prezesem Jackiem, ja wiadomo i tak o tym marzę. Od niego to już niedaleko do... Kto tam w Krajowej Radzie zasiada? Witold Kołodziejski,
1: tak,
2: prawda?
1: Tak, to przewodniczący jest.
2: Co prawda oni tam mieli jakieś spiny ze sobą, bo Kołodziejski sugerował prezesowi Jackowi, że ten się na niczym nie zna, ale mam wrażenie, że już zrozumiał swój błąd, dał sobie spokój z tymi brzydkimi insynuacjami, że już się dobrze dogadują.
1: Poszedł po rozum do głowy po prostu.
2: Tak, tak.
1: Nazywajmy rzeczy wprost.
2: I że będzie w stanie nam to załatwić, także w razie czego, jeżeli przyszły kanał się okaże niefajny albo inny niż wy byście chcieli, to co złego to nie ja, to ja tutaj tylko właśnie zaprezentuję ofertę, jaka jest. O niektórych kanałach wiemy więcej, o tym jakie są plany ich twórców, o innych tylko, że takie w ogóle mają być, więc no rozumiem, że tutaj to będzie rzutowało na ocenę, tak? Jak szczegółowo nadawca się nam zaprezentował. Przypomnijmy, o co tutaj chodzi.
1: Tak uważasz?
2: Że to jest konkurs organizowany z tego względu, że ATM Rozrywka już nie będzie nadawać, no chyba, że sobie wywalczy tę koncesję jeszcze raz. O tej sprawie mówiliśmy i właśnie przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ogłosił listę podmiotów ubiegających się o rozpowszechnianie kanału w naziemnej telewizji cyfrowej w miejscu ATM Rozrywka. Stacja ma mieć charakter uniwersalny lub wyspecjalizowany, także w zasadzie nie ma tutaj wymagań. I nadawać.
1: Może być cokolwiek.
2: Tak, i nadawać przez 24 godziny na dobę, także pole manewru tutaj jest szerokie. Nie wiem, czy przeglądałeś już te materiały, czy się zapoznałeś z ofertami nadawców.
1: Nie, jeszcze będzie na świeżo.
2: Dobrze, na świeżo. Podmiotów jest 9, chociaż... Co do pewnych kwestii, trudno nam mieć tutaj taką stuprocentową pewność. Może być tak, że jednak jest ich ostatecznie 10. Ja pod koniec wyjaśnię, o co tutaj chodzi. Niemniej zaczniemy od tego, co jest pewne. Bo wyobraź sobie, że aż 3 z 9 wniosków dotyczą kanałów z grupy medialnej MWE Networks. No, czyli chodzi o grupę medialną pana Winnickiego.
1: Tak
2: ja
1: jest.
2: To się może powstrzymać, żeby nie powiedzieć Roberta Winnickiego, ale to
1: nie
2: ten poseł to
1: nie
2: Federacji, tylko to Michał Winnicki, który ma aż 3 propozycje, które złożył też przez spółki zależne, tak, od siebie, czyli MWE i coś tam mają w nazwie, o tym będziemy mówić. No i co tu mamy na początek? Jednym ze zgłoszonych projektów jest program Silver TV. Stacja ta ma być dedykowana osobom 50+.
1: Aha.
2: Jak argumentuje Winnicki, Silver TV to moim zdaniem najlepszy możliwy pomysł na MUX pierwszy. To po co zgłasza te 2 pozostałe, skoro masz najlepszy?
1: Bo kolejne też są najlepsze.
2: Aha, okej. Telewizje, szczególnie te dostępną naziemnie z tradycyjnej anteny, oglądają głównie osoby starsze. Lecz w ofercie DVB-T i w ogóle w polskiej telewizji brakuje kanału dedykowanego seniorom. No nie sposób się nie zgodzić, bo młodzi to teraz rzeczywiście albo przy Netflixie chillują, albo gdzieś tam na YouTubach. I trochę ta tradycyjna telewizja nie spełnia ich oczekiwań, a seniorzy rzeczywiście z nią są, więc to akurat, no rzeczywiście tak jest.
1: To się zgadza.
2: Inspiracją do stworzenia Silver TV była książka Marketing generacji Silver. Tak mówię, bo może czytałeś, albo ktoś czytał, albo
1: Nie czytałem.
2: A także moje własne obserwacje, gdyż jestem synem emerytów. No, nie on jeden w tym kraju jest synem emerytów, ale inni synowie emerytów i inne córki nie planują takiej telewizji.
1: Nie zakładają stacji telewizyjnych, to może.
2: Właśnie. Kanały adresowane do widzów 50+, powstały już między innymi w Czechach, Czechach oraz Niemczech i cieszą się tam dużym zainteresowaniem.
1: Swoją drogą, to naprawdę to jakiś, myślę, że z pana Winnickiego jest taki wizjoner, bo on zakłada, że w przyszłości emerytami będą ludzie 50+, tak już wiesz, od 50 roku życia, to
2: no,
1: też dobre.
2: Właśnie, też nie? Prawda.
1: A to niewielu ma takie szczęście, żeby tak wcześnie na emeryturę przejść.
2: Polska telewizja goni za młodym widzem w wieku 16-49 lat, ale to dawno nieaktualna grupa docelowa. Telewizji wierni są widzowie starsi i w końcu dla nich trzeba stworzyć dedykowany im tematyczny kanał telewizyjny. Co sądzisz o tej ofercie? Nie mówię, żebyś tutaj punktował, bo to już się pogubimy, ale...
1: Szczerze powiedziawszy, no, ja bym bardzo chciał się dowiedzieć, co będzie w ofercie tego, no bo to, że jest potrzebny, to ja się zgadzam, ale... Ale co
2: ale
1: tam
2: czy
1: będzie?
2: Czy pan Winnicki jest w stanie wyprodukować atrakcyjny kontent?
1: No właśnie, wziąwszy pod uwagę, że on produkuje dużo programów muzycznych przede wszystkim, to ja nie mam pewności.
2: A jakie ma jeszcze pomysły? Czy to są te najlepsze, czy nie, to się okaże. Otóż przez spółkę MWE Broadcast teraz kombinuje i ona złożyła wniosek o udzielenie koncesji dla TVC Nostalgia. Na antenie stacji miałyby być prezentowane kultowe produkcje filmowe, telewizyjne oraz muzyczne z dawnych lat. Kanał według twórcy ma łączyć różne pokolenia i ma być odpowiedni dla młodszego i starszego widza. Co o tym sądzisz?
1: No średnio. To już ta pierwsza opcja jest chyba jednak lepsza. Przynajmniej
2: to znaczy,
1: teoretycznie.
2: Powiem szczerze, że to nawet brzmi dobrze, tylko znowu trochę się martwiłabym o tak zwany content. Bo okej, filmy to on jakieś stare wygrzebie, ale na przykład jakieś dawne koncerty, programy, no to wszystko ma w archiwach TVP. On nie wyczaruje tego sobie.
1: Jakaś koprodukcja by musiała iść.
2: No właśnie, czy prezes Jacek by się podzielił tak łatwo? No wątpię. No a jeżeli to miałby być kanał ze starymi filmami, no to trzeba powiedzieć kanał ze starymi filmami, tak? A nie z jakimiś muzycznymi treściami i tak dalej. Natomiast firma MWE Teleport taką jeszcze ma i ona chciałaby nadawać w Multiplexie pierwszym stację filmowo-rozrywkową Telerozrywka. Jak znów mówi Winnicki, oddajmy mu głos, Telerozrywka to stacja konkurencyjna wobec ATM Rozrywka, która miała to miejsce na Multiplexie. Pierwszym. Wierzymy, że nasz pomysł na filmowo-rozrywkową stację telewizyjną będzie bardziej atrakcyjny dla widza poprzez zapewnienie dużo większej ilości premier. Nie chcemy robić kolejnego kanału telewizyjnego zalanego powtórkami z innych anten dostępnych w polskim DVB-T. No i rzeczywiście nie sposób się nie zgodzić w tym sensie, że ATM Rozrywka taka była, jest jeszcze, prawda? Tam potem oni zaczęli jakieś własne treści produkować, ale powtórki Mamusiek i innych takich produkcji, no ATM-u.
1: No lwią część czasu antenowego zajmowały.
2: Tak, to wypełniały absolutną część, ale tutaj znowu nie wiem, czego się mogę spodziewać po panu Winnickim, jeżeli chodzi o produkcję własnych treści, jeżeli on faktycznie produkuje, robi te programy muzyczne, tutaj ten program, co zastąpił Mango, no tutaj przejął tam ten program w Radomsku i coś jeszcze, ale tego nie oglądałam, więc założenia są słuszne nawet. Tylko czego się można o tym spodziewać? No ale nie ja tutaj decyduję dzisiaj, także nie ma to znaczenia. Być może jeszcze jakiś wpływ na twoją decyzję będzie miało to, że Michał Winnicki zapewnia, iż w przypadku wygranej każda z powyższych stacji może wystartować natychmiast po wygaśnięciu koncesji ATM Rozrywka, czyli pod koniec lutego.
1: No już po prostu wszystko ma gotowe.
2: No ale wiecie, no, każdy z tych programów ma mieć jakąś taką określoną zawartość i on już jest przygotowany na emitowanie wszystkich treści. Okej, no dobrze, pewnie jest przygotowany, żeby emitować jakiś, za przeproszeniem, zapchaj dziurę, zanim czegoś nie przygotuje, ale i tak to brzmi troszeczkę może zabawnie. No i co mamy dalej? Już nie od pana Winnickiego. Kolejną ze spółek biorących udział w konkursie jest Gaming Tech Export Media S.A.
1: Oj, chciałaby dłuższej nazwy nadawać... się nie dało.
2: Chciałaby ona nadawać w pierwszym Multiplexie kanał sportowo-rozrywkowo-edukacyjny CD Action TV. Stacja skupiałaby się przede wszystkim na szeroko pojętym gamingu i jego aspektach edukacyjno-rozrywkowych. Ramówka stacji składałaby się w dużej mierze z własnych produkcji. Codziennie prezentowane byłyby najważniejsze i najciekawsze wiadomości z świata gier. No i też by się miała pojawić publicystyka, która opierać by się miała na pogłębieniu treści artykułów, felietonów i recenzji przygotowywanych przez redakcję magazynów CD Action i PC Formatu, bo właśnie oni odpowiadają za te dwa tytuły, ta spółka, z tego co wiem.
1: No nie powiem szczerze, marki stojące za tym to już mi tu dość mocno zapunktowały, także?
2: No tak. Ale to jeszcze nie wszystko, co wiemy. Wiemy też, że nie zabraknie testów i prezentacji sprzętu komputerowego. Ponadto stacja ma relacjonować rozgrywki e-sportowe oraz wydarzenia gamingowe. W ramówce pojawią się również materiały edukacyjne pozwalające na naukę języków obcych czy programowania, a także pokazujące branżę gamingową od kuchni, skupiające się na aspektach, które mogą być pomocne w kierowaniu edukacji młodzieży, tak aby ona w przyszłości być może rozważyła związanie się z tą branżą. Konstrukcja ramowa programu przyjmie przejrzysty układ pasm i cykli tematycznych i wydarzeń specjalnych. Każde z pasm będzie miało inną zawartość i będzie skierowane do konkretnego odbiorcy, to jest dzienne do dzieci i młodzieży, popołudniowe do rodzin z dziećmi, wieczorne do starszej młodzieży i dorosłych widzów, zaś nocne do fanów gier. Tak mówi Lidia Ukleja, prezes Gaming Tech Sports Media SA. No i tutaj również nadawca deklaruje, że jest w stanie rozpocząć nadawanie w pierwszym możliwym terminie.
1: Brzmi
2: to ciekawie.
1: To mi
2: się podoba.
1: Tak, to mi się podoba. To jest coś rzeczywiście, no Polsat ma taki kanał w swojej ofercie, tak. Ale on nie jest dostępny tak szeroko, jak mógłby być ten. Na pierwszym MUKS-ie. Także no tu na razie to mnie zainteresowało, tak szczerze powiedziawszy.
2: Co mamy dalej? Na liście wnioskodawców znalazła się także Wirtualna Polska Media, tak się ta spółka nazywa, i ona proponuje uruchomienie codziennego 24-godzinnego programu telewizyjnego pod nazwą, jak ja to powinnam czytać, bo to jest H i wykrzyknik, czyli HTV, nie wiem, nieważne. Jak, jeżeli jest problem z przeczytaniem nazwy, to już nie wróży to, dobrze.
1: Ale wiesz, w tym, czekaj, jest taki kanał, oni chyba są S wykrzyknikiem.
2: I co się to czyta?
1: Nie wiem, może to coś gdzieś tam oznacza, ale tak mi się coś kojarzy, jakiś taki satelitarny był, nie wiem, czy to francuski, czy jakiś inny, ale tam też coś z tym wykrzyknikiem było, także może to jest no po prostu jakieś takie charakterystyczne.
2: Może. I co to ma być? W ofercie znalazłyby się audycje poradnikowe, edukacyjne, publicystyczne, dokumentalne i rozrywkowe, które będą promowały wzorce zdrowego i satysfakcjonującego stylu życia oraz rozwijały zainteresowania widzów. No, tyle wiemy, tam Wirtualna Polska się chwali, że oni mają coraz lepsze wyniki oglądalności tego swojego kanału w 8 multiplexie, haha. I że oni jako jedyni z tych, którzy wystartowali tych kilka lat temu w 8 multiplexie, nie sprzedali tej stacji, no rzeczywiście prawda, no ale no co ty myślisz, bo nie powinnam opinii narzucać.
1: Nadal trzymam się tego, że telewizja gamingowa jakoś mnie zainteresowała najbardziej, no ale dobrze, dajmy szansę następnym.
2: No moim zdaniem po prostu WP wystarczy ten jeden kanał,
1: jeden,
2: który
1: tak.
2: Mają i po co
1: niech sobie
2: więcej.
1: Tam to podzielą na przykład na pół i dają informacje o zdrowym życiu ucho prezesa i będzie okay.
2: Tak właśnie. Chęć rozpowszechniania programu w ramach multiplexu pierwszego zgłosił również właściciel kanału Red Carpet TV, dostępnego już na platformach satelitarnych.
1: Jakaś taka chyba modowa,
2: kablowych.
1: Nie?
2: No to coś z takiego. Stacja prezentuje aktualności ze świata show biznesu bardziej, kultury i sztuki. Na antenie pojawiają się relacje z premier filmowych, rozmowy z dziennikarzami, aktorami i muzykami, a także filmy i seriale. Co sądzisz?
1: No taka jak jedna z wielu, jakoś nie wiem, no nie jest to coś, co ja bym oglądał.
2: Nadal zwycięzca jest jeden, tak. I chyba przypuszczam, że się już to nie zmieni, bo teraz mamy sytuację, której jeszcze o sobie wiele nie powiedziały.
1: No prosiłaś o wybór kogoś, kto się jednak jakoś tam interesuje tą technologią, mimo tego, że może niekoniecznie akurat gamerską, ale zawsze jednak to bliżej niż do zdrowego trybu życia, albo no do emeryta też mi jeszcze trochę zostało.
2: No troszkę jeszcze tak.
1: Tak, jak widzę te pisma z ZUS-u, to faktycznie jeszcze długo, długo.
2: No i teraz właśnie mamy kanały, o których już wiemy na razie mało. Ponadto bowiem Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji otrzymała wnioski od Telewizji Polsat o udzielenie koncesji kanałowi Polsat Edu. No nie wiem, co tam Polsat Edu chce robić i czy rzeczywiście content wyrobią.
1: Oni powiedzmy tego contentu, to podejrzewam, żeby nawet trochę mieli, bo przecież mają ten Nature, Viasat, Explore, Historia, i mają ileś tych kanałów takich i z tego podejrzewam, że można by było coś uklecić.
2: No rzeczywiście, masz rację. No i też przyszedł wniosek od Green Content, pewnie nie wiesz, co to jest. Otóż to jest nadawca telewizji Metro, a zatem jest powiązany z grupą TVN, a zatem z Discovery. I tu chodzi o rozpowszechnianie stacji D-Max, nie wiem, jak powinnam to czytać, ale nic o niej więcej nie wiemy, więc trudno wyrokować, ale ja tutaj znowu bym zapytała, no to Metro sobie jest i po co wam jest więcej potrzebne? Nie, jeżeli macie pomysły na content, to wypełniajcie to Metro, tak żeby ono było atrakcyjne. No tak ja sądzę, ale nie wiem, nie ja tu decyduję dzisiaj.
1: No nie, też jakoś nie przemawia to do mnie.
2: No i w konkursie bierze udział także nowo powołana spółka ATM Grupy, która planuje rozpowszechniać kanał ATM Rozrywka, więc tu już wiemy, co było, jak było.
1: Tak.
2: I czy my chcemy to jeszcze raz?
1: Nie.
2: Nie chcemy. No a jakby to wszystko zliczyć, to jest 9 nadawców, ale tu jest coś, no nie ukrywam, musimy przyznać, czego nam się do końca tak nie udało ustalić. Chodzi o telewizję polską. Próbowaliśmy tam szukać informacji, ale to nie jest wcale takie proste, więc przyznajemy, że nie mamy pewności, jak to dokładnie jest. Otóż na portalu Wirtualne Media znalazłam informację, że Telewizja Polska złożyła do prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wniosek o dokonanie rezerwacji częstotliwości zwalnianej w dniu 24 lutego tego właśnie roku, który teraz jest, w wyniku wygaśnięcia koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego udzielonej spółce ATM Grupa. Tak właśnie portal wirtualnymedia.pl został poinformowany przez Centrum Informacji TVP. No i TVP chce tam nadawać TVP dokument. No i teraz tak, ja w ogóle nie rozumiem tej procedury, bo z jednej strony jest niby konkurs, ale z drugiej TVP sobie może po prostu złożyć wniosek, że chce zarezerwować. No to skoro publiczny nadawca coś zgłasza, no to pewnie ma pierwszeństwo, więc po co inni nadawcy się tutaj zgłaszają. Z drugiej strony, no tak przynajmniej w kwestii radia tak jest, jakoś tam chyba się bardziej znamy na tych procedurach. Tam przecież nadawca publiczny nie ubiega się o koncesję wraz z nadawcami prywatnymi.
1: Tylko więc urzędu dostaje pozwolenia.
2: Więc ją dostaje. Także dziwi mnie po prostu pojawienie się podmiotów prywatnych i podmiotu publicznego koło siebie, tak? Albo jedno, albo drugie moim zdaniem.
1: Wiesz co, być może po prostu ten rynek cyfrowy nie został jeszcze tak do końca uregulowany i to wszystko z tego powodu.
2: Ja nie wiem, co ty sądzisz, ale moim zdaniem, inaczej, to jest niesprawiedliwe w tym sensie, że jeżeli ta koncesja miała być dla TVP, to niech ono już ją ma. Z drugiej strony, skoro to miejsce miał nadawca prywatny, no to chyba jeżeli są zainteresowani, to w ręce nadawcy prywatnego jednak ona powinna przejść.
1: Owszem.
2: Ale z trzeciej strony, jeżeli naprawdę oni mieliby nadawać to TVP dokument, to chyba jest dobra opcja.
1: Tak, też mi się tak wydaje, bo TVP ma z czego robić to TVP dokument. Także.
2: No tak, i oni mają na to pomysł, my o tym mówiliśmy.
1: Owszem, to nie jest głupia oferta. Dokładnie.
2: Tak, to jest dobry pomysł, żeby to trafiało do jak najszerszego grona odbiorców.
1: A pierwszy multiplex to rzeczywiście
2: to trafia.
1: Trafia.
2: Więc gdyby to ja podejmowała decyzję, to bym powiedziała, że no, trzeba się tam zapytać pana Kołodziejskiego, jak to jest z tą TVP. Jeżeli oni startują, no to rzeczywiście niech oni dostaną te koncesje, to znaczy koncesje, no nie mają koncesji, to miejsce,
1: to miejsce
2: w tym multipleksie. No choć no znowu należałoby to w przyszłości jakoś ucywilizować, żeby procedura była jaśniejsza, a jeżeli jednak to nieprawda, może, bo może na przykład oni zrezygnowali, no to co, no to ty byś stawiał na ten
1: kanał, na CD Action. Tak, na CD Action, na kanał dla graczy, na kanał, który nie tylko będzie traktował o grach, ale tak jak wspomniałaś, na przykład o programowaniu, o jakichś tam nowoczesnych technologiach. Myślę, że no dzięki temu, że zaangażowani w tworzenie tego kanału byliby ludzie, którzy znają się na tej tematyce, no to możemy liczyć na coś naprawdę fajnego, na fajny produkt. No pytanie, czy dziennikarz, który jest przede wszystkim dziennikarzem prasowym, będzie w stanie robić dobry content telewizyjny, chociaż w dzisiejszych czasach te obowiązki dziennikarskie tak bardzo się zazębiają ze sobą, że tak naprawdę to ze smartfonem to robisz wszystko. Nagrywasz materiały, trzaskasz zdjęcia, a potem siadasz i piszesz tekst, więc... I jest on okraszony jakimś tam filmikiem, więc te multimedia bardzo siebie przenikają, także chyba jednak ku temu bym się skłaniał.
2: Czyli decyzja została podjęta.
1: Decyzja została podjęta.
2: Także... Klamka zapadła, chociaż nie do końca, bo mamy niejasną sytuację z tym TVP, ale my
1: zgadza
2: to tam
1: się
2: ustalimy z prezesem Jackiem i z panem Kołodziejskim. Będziemy wiedzieli, także albo TVP Dokument, albo CD Action będziecie mogli oglądać na pierwszym multiplexie. To już jest postanowione, po prostu nie ma dyskusji.
1: A skończy się i tak telewizja dla emerytów.
2: No właśnie, skoro wspominaliśmy o panu Winnickim i o jego telewizjach, to jeszcze tutaj chyba takie drobne informacje przygotowałeś. Ja to tak jeszcze wspominałam w naszych rozmowach, że o ile w miarę ogarniam ten medialny świat w Polsce, to tak kwestie kanałów pana Winnickiego, co tam do niego należy, to tak trochę się gubię, nawet nie kojarzę tych niektórych kanałów za bardzo, ale on ma tyle tych pomysłów, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że on chyba byłby dobrym następcą prezesa Jacka.
1: Tak, myślę, że tak. Myślę, że tak, więc kto wie, może...
2: Także czeka nas zresztą... w przyszłości imperium prezesa Michała i nie będziesz to ty.
1: No nie będę to, nie. Wiesz co, to może nawet i dobrze, bo jakbym ja tam rządził, ja to na stanowisko pani prezes Agnieszki, to
2: bym
1: tam...
2: No właśnie, no wiem.
1: To drżyjcie...
2: To będą imperia dwóch
1: tak,
2: prezesów Michałów.
1: Dokładnie.
2: Kiedyś.
1: Ale teraz właśnie przechodzimy do MWE, czyli do tego, co pan Winnicki ma do zaoferowania, bo tu się trochę zmieniło. Widzowie z Wrocławia, Świdnicy i okolic w Sylwestra pożegnali się z programem Telewizja Regionalna. A w jego miejsce...
2: Wiem, że w ogóle nie mam pojęcia o takich...
1: No, ale widzisz, to było, a już nie ma, a teraz mamy coś nowego. Ale najpierw tak, miejsce tego programu po półtorarocznej przerwie powrócił Stars TV, czyli jedna z naprawdę niewielu fajnie robionych telewizji muzycznych. To akurat prawda. Ponadto w każdym z multiplexów grupy MWE pojawił się Filmax. Nowy kanał oferujący zagraniczne filmy fabularne i skecze kabaretowe. Tam był jakiś problem z tym Filmaxem ponoć w Szczecinie przez kilka dni i czytelnicy serwisu radiopolska.pl zgłaszali, że tam nie ma, ale już jest i cóż, i można sobie to oglądać, jeżeli ktoś ma ochotę. Programy Power TV, Nuta TV i Top Kids Junior Music nie są już dostępne dla widzów naziemnej telewizji cyfrowej w Zagłębiu Miedziowym. Co prawda, jak informują czytelnicy serwisu radiopolska.pl, nadal wyszukują się one na liście kanałów, ale po ich wybraniu ekran odbiornika pozostaje czarny. Stan taki pozostaje od wtorku, 5 stycznia, mniej więcej od godziny 10. A tym samym aktualnie tylko w tym multipleksie można oglądać program Telewizja Regionalna. Więc tu zniknęło, tu się pojawiło.
2: Nie mogę ogarnąć w ogóle.
1: Dokładnie, więc to rzeczywiście no, dziwne rzeczy się dzieją. Zobaczymy, co będzie z tym dalej, ale pan Michał Winnicki, jak widać, pomysłów ma mnóstwo. No to poczekajmy na rozwój sytuacji. A teraz zagramy sobie piosenkę.
2: no skoro było tyle o naziemnej telewizji cyfrowej i tam, tam Michał podjął decyzję, jaki kanał zabrzmi i to już jest postanowione, jak wspomnieliśmy, no to jakąś piosenkę właśnie taką nawiązującą do cyfrowego świata wypadałoby zagrać. My tu mieliśmy pewien pomysł, ale z tym poczekamy do wydania numer 200.
1: Tak.
2: Wy nie chcecie wiedzieć, co to się wydarzy. Michał będzie śpiewał o tym, co cyfrowe i co
1: a nie analogowe.
2: Tak, ale dzisiaj nie Michał, tylko
1: Iwan.
2: Iwan.
1: Tak, Iwan i jeszcze w dodatku delfin.
2: Jeszcze wtedy był delfin, tak, a teraz to już...
1: Teraz delfin odpłynął.
2: Chociaż... Ja mu się nawet nie dziwię, też bym odpłynął.
1: No tak, to Iwanowi już dawno delfin odpłynął. A teraz posłuchajmy właśnie Iwana i delfina i ich cyfrowej piosenki.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: No to sobie posłuchaliśmy Iwana i Delfina, ich cyfrowej piosenki. Piosenki cyfrowej, a nie analogowej posłuchamy sobie kiedy indziej.
2: Ja nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł, także zobaczymy jeszcze. Nie, to jest otwarta sprawa.
1: To jest bardzo dobry pomysł, ale to jest pomysł wymagający specjalnej okazji.
2: Tak, tak, dlatego już na ten odcinek za 3 lata czy 2, kiedy to tam będzie, to szykujcie trunki, bo to inaczej się nie da.
1: Owszem.
2: A my tymczasem przenosimy się jeszcze na 2 ostatnie wejścia
1: do radia.
2: Radiu poświęciliśmy sporo czasu w poprzednim wydaniu. Być może chcecie mnie zapytać, Milenko, a czy wiadomo coś już troszkę więcej o ramówce Radia 357? Czy oni udostępnili więcej informacji, na przykład kiedy ma audycję Daria Zawiałow? Otóż na moment, w którym zaczynałam robić ten dzisiejszy program, stan
1: nie
2: był
1: wiadomo.
2: Taki sam jak 2 dni temu, czyli ramówka się kończyła na popołudniówce w poniedziałek. Może coś już zmienili do tego czasu, trochę wstyd wam powiem, no. Także nie wiadomo, będziemy was informować. A więcej nieco wiadomo o nowej ramówce Radia Tok FM, w której trochę nowych pozycji się pojawiło, kilka programów już zniknęło z anteny, a kilka zmieniło pory nadawania. No to od tych nowości zaczniemy. W poniedziałek, 4 stycznia o godzinie 18 na antenie Radia Tok FM swoją premierę miało nowe pasmo informacyjno-publicystyczne. Ono się nazywa Tok 360. Prowadzą je Adam Ozga, który dotychczas wydawał poranne serwisy informacyjne stacji, oraz Wojciech Muzali. To jest transfer, bo on przeszedł do Tok FM z Radia Łódź, gdzie prowadził poranną audycję Na Dzień Dobry i magazyn reporterów Słuchasz i Wiesz.
1: Także Adam Ozga to zresztą też nie tylko wydawał serwisy, ale też je czytał, jak
2: chyba
1: dobrze
2: tak,
1: go kojarzę. Tak, tak, tak. On czytał serwisy w Tok FM.
2: Tok 360 będzie magazynem podsumowującym wydarzenia dnia, zarówno w materiałach reporterskich, jak i rozmowach publicystycznych. W ramach pasma emitowane będą znane już z anteny programy Kwadrans Filozofa we wtorki po godzinie 19.20, czy też Lista Przebojów Tok FM w piątki po tej samej porze, czyli 19.20. Kolejna nowość. Od poniedziałku do piątku po godzinie 23.00 pojawi się nowe pasmo Maciej Zakrocki przedstawia. Autor będzie podejmował w nim tematykę europejską i historyczną. Nie zabraknie też tematów bieżących. Zakrocki nie poprowadzi już za to audycji Historię Polski, ale tematyka historyczna będzie w tym wieczornym jego programie, więc może nic straconego. Oraz weekendowych poranków. No on tam trochę narzeka, że ten wieczorny program to dla niego takie wyzwanie, więc on generalnie zostaje w Tok FM, ale też tak się rozgląda już za jakimiś może innymi rzeczami, żeby coś jeszcze gdzieś porobić. A co z tymi weekendowymi porankami, których nie poprowadzi? No tutaj mamy powrót pani, która była na urlopie macierzyńskim. W międzyczasie, jak na nim była, to dorobiła się zarówno programów TVN Style, jak i chyba własnego podcastu. No i właśnie 2 stycznia na antenę Tok FM po ponad rocznej przerwie wróciła Karolina Głowacka, która poprowadzi nową odsłonę sobotniego i niedzielnego poranka Radia Tok FM.
1: Ja tylko mogę dodać, że jeżeli chodzi o ten podcast pani Karoliny, on taki naukowy jest bardziej i słyszałem o nim dość pozytywne opinie. Także też muszę rzucić uchem, bo ponoć fajny.
2: Mhm. Jak zapowiada autorka, słuchacze i słuchaczki między 7 a 9 otrzymają kompleksową dawkę wiedzy o najważniejszych wydarzeniach mijającego i nadchodzącego tygodnia, połączoną z eksperckim komentarzem z dystansu. Kolejną nowością w ramówce Radia Tok FM będzie Godzina Kultury, prowadzona przez Martę Perchuć-Burzyńską w soboty po godzinie 19. Audycja zastąpi WWW Jazz Ryszarda Wojciula, który po 12 latach żegna się ze stacją. Wspomniany program, czyli Godzina Kultury, będzie częścią pasma kulturalnego emitowanego w soboty od 17 do 21, na które złożą się jeszcze Poczytalni, Szkoda czasu na złe seriale i jeszcze Między słowami, a więc chyba już znane wcześniej pozycje. Z kolei w niedzielę po godzinie 19 na antenie w nowej formule pojawi się audycja Biuletyn Rewolucyjny. Anna Piekutowska i Małgorzata Wołczyńska przez 2 miesiące relacjonowały protesty po próbie zaostrzenia prawa aborcyjnego w Polsce. Rozmawiały z uczestniczkami wydarzeń, a teraz postarają się poszerzyć tę tematykę i pogłębić interesujące wątki. I ta audycja zastępuje w ramówce wspomniane już Historię Polski Macieja Zakrockiego, których nie będzie. W nowej ramówce, jak wspomniałam, zmieniły się także godziny nadawania niektórych programów i tak audycji Kultura Osobista będzie można słuchać od poniedziałku do piątku po 11.40, Raportu Gospodarczego od wtorku do piątku też o 14.40, tam to było 11.40. Wspomniany Kwadrans Filozofa Tomasza Stawiszyńskiego będzie można usłyszeć we wtorki po 19.20, zaś Listę Przebojów Tok FM w piątki o tej porze, czyli to w ramach tego pasma TOK 360, powtarzam, dla utrwalenia. Co tu jeszcze mamy? Andy Materia, czyli rozmowy o sztuce Anny Wacławik-Orpik z Andą Rotenberg, emitowane będą w niedzielę po godzinie 15, Między słowami w soboty po 20, a Weekend Ewy Podolskiej też w soboty, ale po godzinie 21.
1: No to rzeczywiście, trochę zmian mamy. Jeżeli ktoś słucha na co dzień Tok FM, no to fajnie po prostu o tym wiedzieć. Ja szczerze mówiąc dawno nie pamiętam kiedy słuchałem ostatnio Tok FM. za dużo tego gadanego też ostatnimi czasy po prostu, żeby to nadrabiać.
2: No to jest prawda, mam chyba podobny problem. Jeszcze informacja o jednej stacji, którą dzisiaj znalazłam na forum radiopolska.pl. Chodzi o Muzo FM. Tam się jakieś malutkie zmiany w ramówce szykują. Otóż od poniedziałku od godziny 12 na antenie ma się pojawiać program pod tytułem Lunchbox, który będą prowadzić Wędrow wraz z Przemkiem Jaworskim, co w praktyce wychodzi na to, że oznacza, że kończy się program Marne Prowo i już go nie będzie. Z kolei w godzinach 14-16 program ma prowadzić Kamil Olszewski. To takie nieduże zmiany, ale myślę, że warto było o nich powiedzieć. Ale piosenką nawiążemy do Muzo, do Tok FM właśnie, a nie do Muzo.
1: Zgadza się. Będzie Tracy Chapman, pani, którą niejednokrotnie macie okazję usłyszeć również na naszej antenie. Skoro TOK i skoro zmiany, rewolucje
2: i biuletyn rewolucyjny.
1: Biuletyn rewolucyjny, dokładnie, no to porozmawiajmy o rewolucji. Talking about revolution, Tracy Chapman już teraz w Radiu DHT.
0: Tu Radio DHT.
1: Jeżeli komuś podobał się nasz dzisiejszy program i chciałby jeszcze, to mamy smutną wiadomość. Już niedługo sobie stąd pójdziemy.
2: A w tym tygodniu się jednak nagadaliśmy.
1: No, dziś to prawda.
2: Dziś około 2 godzin, wczoraj 2,5, więc rzeczywiście sporo nas było. W związku z tym mamy pewne wątpliwości, czy uzbieramy odpowiednią ilość materiału do przyszłego wydania.
1: Może
2: bardziej,
1: nie być.
2: Że, no,
1: co
2: że
1: miało się uruchomić, okres... no to się uruchomiło już, tak?
2: Tak, co miało się uruchomić, to się uruchomiło. Nowości troszkę się pojawiło, ale też wielu się ich nie spodziewamy o tej porze roku, także my się spodziewamy, że nas za tydzień nie będzie. Tak czy inaczej, no świat mediów lubi zaskoczyć, może się coś sporego wydarzy, także oczywiście śledźcie.
1: Może znowu coś w Trójce się wydarzy, jakiś, nie wiem, ktoś przyjdzie, nowy dyrektor, wymyśli nowy program.
2: Znowu wszystkich wyrzuci.
1: Tak, wszystkich wyrzuci i będzie się działo.
2: To nie jest wykluczona w ogóle opcja, także zobaczymy, co będzie. A tymczasem jeszcze garść radiowych informacji. Na początek taka mała aferka. Informacja nie związana z tym, co konkretnie w eterze, ale sprawa, którą tak pobieżnie śledziliśmy, mówiliśmy wcześniej o transakcji, akcji, która została dokonana. No i to się jednak tak do końca nie uda. Otóż Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakazał przejęcia Eurozetu przez Agorę. Koniec.
1: Nie ma.
2: No, sama Agora uważa, że ta decyzja kompromituje urząd. Zaraz powiem dokładnie, co oni tam myślą. Przypomnijmy tę historię. Agora, która w lutym 2019 roku za ponad 130 milionów złotych kupiła 40% udziałów w Eurozecie, pod koniec października 2019 roku złożyła wniosek do UOKiK, czyli Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w sprawie przejęcia pozostałych 60% od czeskiej spółki SFS Ventures. Udziały ma w niej pośrednio amerykański fundusz Media Development Investment Fund, który też jest z kolei mniejszościowym akcjonariuszem Agory. Tak to jest wszystko połączone i powiązane. No i w listopadzie roku 2019 urząd skierował sprawę do tak zwanego drugiego etapu, a w listopadzie rok później przedstawił zastrzeżenia do tej transakcji. To tak gdzieś między wierszami o tym mówiliśmy. I ostatecznie urząd wydał decyzję zakazującą koncentracji. No i jak właśnie sam UOKiK tłumaczy brak zgody dla Agory, mówią oni tak, w wyniku koncentracji doszłoby do powstania silnej grupy radiowej i nieodwracalnych zaburzeń w funkcjonowaniu konkurencji na lokalnych i lokalnym i ogólnopolskim rynku reklamy radiowej oraz rozpowszechniania programów radiowych. Na rynku radiowym powstałaby sytuacja zbliżona do duopolu, co prowadziłoby do marginalizacji pozostałych grup radiowych oraz stacji niezależnych, tak poinformował Tomasz Chrustny, prezes UOKiK. No tak, no bo jest RMF FM i RMF generalnie, który jest taką silną grupą i ma tam sporo stacji pod sobą i no drugą taką grupą silną byłaby ta Agora z tym Eurozetem.
1: Z Eurozetem, no, bo teraz to mamy to rozdzielone pomiędzy Agorę i Eurozet.
2: Tak,
1: więc
2: tak.
1: Mamy trzy tak naprawdę silne skupiska medialne.
2: No nie, no mamy jeszcze ZPR-y.
1: No, no tak, przepraszam, tak. Jakże bym mógł zapomnieć o ZPR-ach. W tym momencie powinien tu przyjść nasz redakcyjny kolega Grzegorz i pogrozić mi palcem.
2: No ja myślę, że on to gdzieś tam wirtualnie robi. No i właśnie co na to... Spółka, no już powiedziałam, że tak łagodnie rzecz ujmując, zadowoleni nie są. Spółka uważa, że decyzja została podjęta z naruszeniem przepisów prawa, chroni konkurentów Agory, a nie konkurencję. No i Agora zapowiada, że będzie się odwoływać od tej decyzji, bo według niej wnioski, które wyciągnął prezes UOKiK z analizy rynku są absurdalne. I tak napisali w oświadczeniu, pod pretekstem ochrony rynku przed sytuacją zbliżoną do duopolu, prezes chroni sytuację zbliżoną do monopolu. No może ten RMF tam taki jest silny i że to już jest niemalże monopol ich zdaniem, o czym jeszcze będzie. Ignoruje tym samym argumenty reklamodawców wskazujące na korzystne efekty z pojawienia się nowej oferty Agory i zwiększenia presji na rynkowego hegemona. Tak skomentowała spółka. Urząd twierdzi, że po dokonaniu koncentracji dwie grupy radiowe, czyli Eurozet i RMF, posiadałyby łącznie około 70% udziału w rynku, a Agora w swoim oświadczeniu pisze, szacując na poziomie 70% łączny udział w rynku ogólnopolskiej reklamy radiowej dwóch największych graczy po połączeniu Agory z Eurozetem, prezes UOKiK mija się z prawdą. Ten udział po koncentracji wyniósłby niespełna 65%. No, się pomyliło 5%, ale różnica...
1: duża.
2: Z czego blisko 39% to udział obecnego lidera rynku, no czyli wiadomo kogo znowu ten RMF. Spółka zwraca uwagę, że nawet po koncentracji grupa RMF utrzymałaby pozycję dominującą, no utrzymałaby, bo nic by się dla niej nie zmieniło, tak? Jej udział wynosi prawie 40%, podczas gdy łączny udział Agory i Eurozetu wyniósłby około 25%. Także oni będą tutaj jeszcze walczyć. Pewnie z marnym skutkiem, no bo jak już taka decyzja została podjęta, no zobaczymy, będziemy wam dawać znać, jak się coś takiego ważnego w sprawie wydarzy, też żeby też nie śledzić każdego kroku z tym związanego, ale gdyby do tej transakcji doszło, no to jednak byłoby duże wydarzenie.
1: Już no ale inna rzecz, że ta
2: Eurozetu nie była.
1: Inna rzecz, że ta telenowela Eurozet UOKiKa to już się ciągnie tak od dość dawna, że to nie jest pierwsza historia w tej sprawie, tylko no UOKiKa przez długi długi czas nie potrafił wydać jakiejś takiej wiążącej decyzji. Oni się cały czas zastanawiali, tak, coś, że a może tak, a może nie, a może jakoś inaczej. No a teraz no już mamy konkretną jakąś taką decyzję. No nie wyrazili tej zgody.
2: A skoro mówiliśmy o Eurozecie, to jak Euroset, to Radio Z, i tam jeszcze takie malutkie odniesienie personalne. Otóż z Radiem Z żegna się Justyna Dżbik. Także no nie będzie już programu w naszej sprawie, tak on się chyba nazywał wcześniej, Halo Z. Zobaczymy, gdzie pani Justynę usłyszymy, będziemy wam oczywiście dawać znać. A teraz kilka wieści z takiego lokalnego radiowego rynku. Drogi Michale, czy wiesz, gdzie znajduje się miejscowość pod nazwą Kołaczyce?
1: Na Podhalu.
2: No i właśnie jeszcze najgorzej, że źle zapamiętał, bo poza anteną Michał pytał mnie, gdzie są Kołaczyce, a powiedziałam na Podkarpaciu.
1: A Podkarpacie, a dobrze.
2: I cieszyłeś się, że wyjdziesz od takiego inteligentnego.
1: Ale co, ale zacz, z jaką ja pewnością to powiedziałem, nie?
2: No, no, to,
1: no nie wyszło, to nie wyszło. Bywa. Tak, to pewność może zgubić człowieka.
2: No w każdym razie być może zapamiętacie, gdzie są Kołaczyce, tym bardziej, że tam się pojawia
1: na Podkarpaciu, prosimy tak, pamiętać. Na Podkarpaciu, nie Podhalu. Na Podhalu mamy inne radio, Radio Alex.
2: Katolickie Radio Kołaczyckie, tak się nazywa ta rozgłośnia, która kilka dni temu rozpoczęła testy, więc już tam można jej słuchać, pewnie jeszcze nie z pełnym programem, ale jednak. Na częstotliwości 93,3 oni nadają. No i można tego słuchać na pograniczu województw podkarpackiego i małopolskiego, więc tam to Podhale to już jednak blisko, bo Podhale to przecież małopolskie, więc no powiedzmy, widzisz, że ten fuck-up nie był jeszcze aż taki duży. Nie?
1: Zawsze mi się mogło pomylić z Podlasiem.
2: No coś takiego byś powiedział, to a nasz kolega z redakcji Robert by powiedział, że żadnych kołaczy co nas nie ma na Podlasie.
1: Kołacze są może.
2: Kartacze.
1: To
2: przecież. Kołaczycka rozgłośnia zamierza adresować swój program do wszystkich mieszkańców, także poszukujących idei chrześcijaństwa i wspólnej modlitwy. Także nie wiem, czy poszukujesz, czy nie. Znaczy nie jesteś z Kołaczyc, ale... Nie, ale do wszystkich, to także w sumie może do tych, co nawet nie poszukują, to nie, może będziesz poszukiwał na przykład. Ten program ma kształtować postawę dobrego chrześcijanina, najmłodszych uczyć pierwszych modlitw i pieśni, a starszym, czyli dorastającej młodzieży, rodzinom i seniorom pomagać w rozwiązywaniu problemów. Audycje słowne stanowić mają nie mniej niż... To jest właśnie dobre, dlatego to cytuję. Nie mniej niż 46,9% tygodniowego czasu nadawania w godzinach 6-23. Ale czemu nie 48,1 albo 45,9?
1: Stawiam, że po prostu to komuś wyszło tak akurat, tak się zaokrągliło. No i dlatego tak wyszło. No to wiesz, potem się pewnie liczy jakoś, że to się musi zgadzać, że jakby na przykład było nie mniej niż 46,8, to już by było nie tak i by na przykład mogli tej koncesji nie dostać.
2: No tak. Co jeszcze wiemy? Wiemy, że stacja zamierza też ściśle współpracować z Radiem Jasna Góra i to chyba widać, bo tam ponoć ten sygnał Jasnej Góry jest retransmitowany, nie wiem czy cały czas, ale na pewno często, więc ale no też wiemy, że to jest faza testowa, także miejmy nadzieję, że później, o ile te treści z Jasnej Góry będą emitowane, no skoro jest współpraca, no to nie będą wypełniać całej ramówki i też w Kołaczycach będą produkować jakiś no porządnie robiony program.
1: To się zgadza, a teraz przenosimy się do Łodzi, bo to 1 stycznia w łódzkim multipleksie Polskiego Radia wystartowało...
2: Czyli to Imperium Prezeski Agnieszki tak poniekąd na chwilę,
1: tak?
2: Na malutką. No, jak Polskie Radio. No
1: tak. A no tak, a okej, okay, faktycznie.
2: Nie wiem, czy to prawda, czy Prezeska Agnieszka ogarnia jakieś takie pomniejsze projekty, ale no jednak ona zarządza Imperium.
1: Ale to ona, ale ona zarządza Polskim Radiem Regionalnym? Nie.
2: No a to jest jakaś osobna spółka?
1: No przecież każde radio publiczne to ma osobną spółkę.
2: No w sumie rację.
1: No więc nie, to pani prezes Agnieszka to tu absolutnie do tego nic nie ma, więc nie.
2: No to takie sąsiadujące.
1: Sąsiadujące, tak. Oni się po prostu lubią.
2: Ona kiedyś to przejmie wszystko.
1: No to zapewne. Natomiast wracając do tematu, to w multipleksie Polskiego Radia wystartowało Radio Łódź Ekstra. Nazwa Radio Łódź Ekstra była dotychczas wykorzystana wykorzystywana okazjonalnie do internetowych transmisji wydarzeń sportowych czy politycznych. A start nowego radia został zapowiedziany na Facebooku już w Mikołajki, więc no już od pewnego czasu było wiadomo, że się coś wydarzy. Radio Łódź Ekstra ma mieć charakter kulturalno-muzyczny. Znaczący udział w programie mają mieć rozmowy o sztuce, literaturze, teatrze, filmie, transmisje z wydarzeń kulturalnych, studia festiwalowe, koncerty i sety DJ-skie, a także radiowe archiwa. No więc rzeczywiście trochę tego jest, przynajmniej takie są założenia. Oprócz kultury i rozrywki w planie na rok 2021 przewidziano także m.in. informacje, publicystykę i sport. W kolejnych latach rozrywka i sport mają ustępować miejsca kulturze, informacjom, publicystyce i edukacji. Także na razie zrobimy tak wesolutko, a później będziemy się ukulturalniać. Na to by wyglądało.
2: No to ciekawa rzeczywiście oferta jest. No, przypomnijmy, że to oczywiście Łódź to nie jest jedyne takie miasto, w którym w radiofonii cyfrowej wystartował taki dodatkowy program obok tego głównego programu regionalnego. No właśnie, bo podobnie jest w Krakowie. Tam wystartował już kilka ładnych lat temu program Off Radio Kraków. No i to właśnie jego będzie dotyczyła ostatnia informacja na dziś, prawda?
1: Tak jest, bo właśnie ta stacja pod koniec grudnia minionego już roku oczywiście opuściła multiplex diecezji tarnowskiej. Decyzja taka zapadła po rozszerzeniu przez Polskie Radio zasięgu swojego multiplexu, więc no cóż, po prostu mają teraz lepszą moc, no i nadają już bezpośrednio z tego multiplexu, a rozgłośnia krakowska, to jeszcze warto wspomnieć, była obecna w multipleksie diecezji tarnowskiej od lutego 2016 roku, więc przez chwilę tam rzeczywiście byli, ale teraz już ich tam nie ma. Można po prostu w Tarnowie i okolicach łapać Off Radio bezpośrednio z multipleksu Polskiego Radia.
2: I tym kończymy na dziś. No sporo się działo rzeczywiście w tym czasie, kiedy nas nie było, któż mógł się spodziewać. To znaczy, no pewnych rzeczy można się było spodziewać, ale jednak jak na ten okres świąteczno-noworoczny to wydarzyło się sporo, więc mamy nadzieję, że nie macie nas dość po naszym długim gadaniu i że będziecie z niecierpliwością wypatrywać na Facebookach informacji o kolejnym naszym wydaniu, które będzie jak będzie.
1: Oczywiście, będzie jak będzie, będzie prawdopodobnie za 2 tygodnie, no być może za tydzień, jeżeli rzeczywiście nam się uzbiera, a może za 3, no zobaczymy. W każdym razie pamiętajcie o tym, że oprócz tego, że jesteśmy na antenie Radia DHT, to później audycji RTV możecie słuchać także w Tyflo Podcaście, czyli pierwszym polskim podcaście dla osób niewidomych i niedowidzących, bez warstwy muzycznej co prawda, ale za to ze znacznikami czasu. Tu Milena się przykłada, dokłada starań, żebyście sobie mogli to przewijać, wyszukiwać te konkretne momenty, które was najbardziej interesują. Także to, no coś za coś. Jak nie ma muzyki, to są za to znaczniki. Taki prezent wam zrobiliśmy od setnego odcinka.
2: No bo my się tak dzielimy. Michał właśnie zajmuje się tym, żeby tej muzyki nie było.
1: Tak jest.
2: Usuwa.
1: A ty dodajesz.
2: A ja następnie otrzymuję taką wersję pozbawioną muzyki i wynotowuję, w której minucie i sekundzie pojawił się konkretny temat, więc już mogę wam zdradzić, że na pewno tym się będziemy zajmować, tak przypuszczam, dziś jeszcze wieczorem, tak abyście te znaczniki, ten materiał już mieli dostępny i mogli go słuchać o każdej porze dnia i nocy, od dowolnego fragmentu, który was akurat zainteresuje.
1: Wszystko.
2: A jeżeli nie słuchaliście, no to żeby
1: nadrobić,
2: co się w ogóle tu działo.
1: Dokładnie. A na koniec zagramy sobie piosenkę, w której mamy motyw miasta Łodzi.
2: Bo nie ma piosenki o Kołaczycach. Nie musi napisać piosenkę, że Kołaczyce nie są na Podhalu, tylko
1: na Podkarpaciu.
2: Więc no, może na 300. wydanie się uda piosenkę o Kołaczycach stworzyć, a jak na razie piosenka o Łodzi. W ogóle nie jest łatwo z piosenkami o Łodzi, słuchajcie. O innych miastach, na przykład o Wrocławiu, to jest sporo, a ja piosenki o Łodzi szukałam już kilka ładnych lat temu, kiedy jeszcze prowadziłam tu program Kapsel i mówiłam o łódzkim browarze Piwoteka. No i w sumie jedyny utwór taki sensownie brzmiący i fajny, po prostu dobry, jaki wtedy znalazłam, to jest Gejsza Nocy Królowej Odmrożonej.
1: Odmrożonej, tak jest.
2: Czyli Maryli Rodowicz. No to właśnie niech będzie ta piosenka u nas na koniec.
1: No to co, my już sobie stąd idziemy. Za moment na naszym miejscu Łukasz Kapuściński i jego kolejny trudny, ale jakże potrzebny temat w audycji Łamiemy Tabu. A od nas dla was to dziś już na tyle. Milena Wiśniewska
2: i Michał Dziwisz.
1: Do usłyszenia.
0: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Tym razem przyjrzymy się płatnej aplikacji do obsługi Twittera. Mam na myśli Twitterific, program amerykańskiej firmy Icon Factory, który pojawił się kilka tygodni temu w sklepie Mac App Store. Program kosztuje 100 zł, no troszeczkę mniej, 90 ileś, ale można powiedzieć, że jest to 100 zł w przybliżeniu. I nie można go przetestować w wersji demonstracyjnej, to znaczy pobrać ze strony internetowej autora, właściwie autorów firmy Icon Factory. Przy czym firma zastrzegała się, nie wiem czy dalej, ale chyba tak, że no, w sumie nie musi się zastrzegać, bo procedura zwrotu aplikacji jest mniej rygorystyczna niż to miało miejsce jeszcze kilka lat temu, gdzie użytkownicy, no i na całe szczęście, że tak było, użytkownicy niewidomi, osoby korzystające z voice-overa były w jakiś sposób uprzywilejowane. Teraz właściwie każdy może aplikację zwrócić bez większego problemu. Natomiast myślę, że jeżeli ktoś już ją kupi, to mam nadzieję, że takiej potrzeby nie będzie. Twitterific opisywałem już jakiś czas temu, ale to jeżeli chodzi o system iOS. Teraz przyszedł czas na wersję na komputery. Program był kiedyś bardzo znany, bo on był, Twitterific był pierwszym klientem Twittera, który gdzieś tam był na Macach dostępny, w ogóle z voice-overem nawet dobrze działał. Potem się tak porobiło, że pojawił się Twitter for Mac, który zaczął dominować. Twitter for Mac był zupełnie dla voice-overa niedostępny, ale w 2013 chyba bodajże roku Twitterifica już nie udało się używać. To były jakieś tam obostrzenia, kwestie związane z API Twitterowym, z autoryzacją, z tym, że program nie mógł być, że nowi użytkownicy, którzy nawet kupili i pobrali, no kupili Twitterific, nie mogli już go autoryzować, powiązać ze swoim kontem na Twitterze. To były jakieś tam ograniczenia, że 100 tysięcy czy ileś tam użytkowników już z niego korzystało i na więcej Twitter nie pozwalał. To się potem też jakoś zmieniło. Pojawiła się teraz nowa wersja programu. Firma bodajże na Kickstarterze ogłosiła zbiórkę, zebrała pieniądze nie na wszystkie cele, ale na tyle dużo, że rzeczywiście aplikacje, tak jak wiosną obiecała, tak jesienią program Twitterific rzeczywiście pojawił się na rynku. W Polsce w takich makowych portalach technologicznych typu MyApple, iMagazine, Mój Mac Magazine nie wzbudził żadnego entuzjazmu, właściwie nie było żadnej recenzji. Wojtek Pietrusiewicz, taki bloger z iMagazine.pl, gdzieś tam we wpisie powiedział, że ma Twitterifica, ale że program jest bardzo brzydki i w ogóle interfejs jego jest okropny. Natomiast trudno mi oczywiście powiedzieć, czy tak jest. Wszyscy, a jeżeli nie wszyscy, to znaczna większość polskiej, makowej i nie tylko sceny takiej blogerów, technologicznych osób kreujących opinie, używa Tweetbota. Tweetbota, który, tak jak to pokazywałem w poprzedniej audycji, w poprzednim podcaście dotyczącym iOS-a, gdzieś tam, gdzie na końcu na chwileczkę tylko go uruchomiłem, żeby coś pokazać, Tweetbot for Mac nie jest programem przyjaznym. I zdecydowanie dla niewidomych Tweetbot na Macu, mimo tego, że mógłby dobrze działać, to dobrze niestety nie działa i nie czyta nam użytkowników, którzy piszą tweety, a jedynie treść tweetów, co go dyskwalifikuje niestety. No i teraz co pozostaje takiemu użytkownikowi korzystającemu z VoiceOvera? Pozostaje Twitter for Mac, którego ja nie czuję, nie do końca lubię, choć już zacząłem go umieć używać. Może kiedyś ktoś go opisze na łamach Tyflo Podcastu, a może zrobię to kiedyś ja. Jak na razie no Twitter for Mac na pewno gdzieś tam dostępnościowo troszeczkę jest gorzej niż było, ale jest to program wart uwagi. Natomiast w pewnych sytuacjach jego interfejs jest jak dla mnie niezrozumiały, ciężki i po prostu żmudnie się go używa. No to co, jest ten nieaktualizowany od 5 lat Night Own, dawniej Yoru Fukuro, który mimo jego minusów, zastrzeżeń wynikających z tego, że program nie obsługuje Twittera w efektywny do końca i taki nowy sposób, ma problemy z cytowaniem, już pomijam 280 znaków, ale w ogóle z cytowaniem w stary sposób to robi, to w pewnych sytuacjach Yoru Fukuro działa naprawdę zadziwiająco sprawnie i wydajnie, szybko. No i wreszcie jest Twitterific, który od niedawna już można rozpatrywać jako program, który można kupić do pracy po prostu z Twitterem. Co od razu zresztą zrobiłem i nie żałuję. Chociaż też do ideału programowi trochę brakuje. On nie ma części funkcji ciągle jeszcze i wierzę w to, zresztą autorzy to zapowiedzieli, że z czasem dodatkowe funkcje,

0: home, okno, table, czyli table, tabela. I co robimy? Wyłączamy sobie
1: szybka nawigacja wyłączona.
0: Quick Nav. Przechodzimy command strzałka w górę na listę tweetów i będziemy znowu czytali od najnowszego do najstarszego.
1: Jerzy Haszczyński, z tym, że...
0: Idziemy w górę? Nie ma? Nie ma.
1: Piepli, Jerzy Haszczyński, z tym, że te batalie przegrano chyba 20 państw, po agencji leków 13, 6 metrów, 0, 2, outfor profile, Moreac, Pions, Orange Lubrzyński, Beata Szydlo, kwotę, Redferet, Lite, Redle. Piotr Lipiński, liczba selfie z antybohaterem mojej nowej książki. W warszawskiej księgarni Czarnego Sojusz egzemplarze podpisane przeze mnie, 8 metrów, 1. Michał Żółbrzyński, rząd Wybrata Szydlo przegrał batalię o dwie unijne instytucje. Łukasz Głowacki, spowiednik i psycholog. O Jacek Prusak, SJP, YouTube, X5, SHB, 9, UFOA. Krzysztof Kwiatkowski, Komisja Europejska wybrała NIK do projektu współpracy w Azerbejdżanie. NIK Gov.pl aktualności ko. 8. Szagu Wildermut, Machine Learning godzin, 2.3k, 3.6k. Dominikanie Jarosław, jutro przypada wspomnienie świętej Cecylii. Jerzy Haszczyński, poseł Mieszkowski, miliardy wydawane na zbrojenia to zbrodnia w cialnym stytacie kalu. Na Lili Ryszard Petru, czy to oficjalne stanowisko partii Nowoczesna w sprawie Tomasz Grabowski OP? Wiedzieliście o tym? Należy pamiętać o różnicy między homilią a kazaniem. Homilia to przepowiadanie, będące, FBMA FGQ DKF, 23 metry, 0, outfor profile, trójka Polskie Radio, jak ukisić kapustę, by smakowała idealnie, Katarz Premik, tylko, że wersja iOS pobiera bez problemu. Obstawiam to, co napisałeś, dwójka Polskie Radio, członek Nowej Rady PSF, polskie kino musi być obecne nie tylko na festiwale w Polsce, Szymon Majewski, wszyscy, którzy czują się dotknięci, Remek Rychlewski, a to nie wiedziałem. Zatem sprawdzę, czy macie wszystko jak należy. Generalnie stan, Szymon Majewski, wszyscy, którzy czują się dotknięci postawą Tuska, proszę mi są o ujawnianie przypadków dot. Michał Masłowski, tylko źródło pliku jest z SC. Plik RSS za premik, posprawdzam. Niestety przekon...
0: I tak dalej, i tak dalej.
1: Dam się dopiero przy następnym odcinku, bo to się dzieje tylko jak pojawia się nowy i tylko przy M.
0: I teraz jeszcze raz sobie pójdę do góry. Sprawdzimy, jak działa Command Shift J przy okazji. To jest skok do Reading Marker, bo on Reading Marker może synchronizować z iCloudem, z Tweet Markerem. Przechodzić do niego po uruchomieniu kursor może do niego przejść albo nie przejść, może być tylko podświetlony, to tam można różnie ustawić. Aha, i tu rzeczywiście skończyłem. A to mi się akurat podoba, bo mogę sobie w ten sposób do góry iść, przeczytać najnowsze tweety, a potem skoczyć do tego markera i zacząć czytać od momentu, gdzie skończyłem. A co robi Command J? Aha, last unread. To jest ten najnowszy w sumie. Czyli niejako do początku listy tweetów. Ale to tak tylko na marginesie. Interfejs programu przedstawia się następująco. To mamy tą tabelkę. Na prawo od tabelki są elementy okna.
1: Zamknij. Minimalizuj. Pełny ekran. Adsunt avatar. Tolbar. Michał Kasperczak. Adsunt avatar. Zamknij. Ta tablę.
0: A na lewo?
1: Newtfet. Co posła newtfet?
0: Aha.
1: Serfes.
0: Tu są różne przyciski. Dobrze, to jednak pójdziemy sobie w prawo.
1: Zamknij. Minimal. Pełny ekran. Adsunt avatar. Brak widocznego tytułu do
0: użycia. Ekant avatar. Coś tu można kliknąć to?
1: Presad co? Trzy rzeczy. Michał Kasperczak.
0: Aha, otworzyło się takie pole, takie informacje o moim profilu. To okienko wygląda tak jak w każdym innym profilu, który zewnętrznym byśmy otworzyli. Tabulacja działa? Nie działa, więc wo lewo, prawo. Scroll area, coś tu można? Nie rozumiem, chyba nie. More action, co tu możemy, wo spacja w menu more action.
1: Menu. Send tweet.
0: Send tweet.
1: Send tweet. Send message. Press send tweet. Send message.
0: Co on tu press?
1: Send tweet. Send message. Moreac Pions.
0: Nie wiem, naciśniemy escape.
1: Pełny adsunt avatar.
0: I wracamy do tej tych opcji. Tabelka.
1: Zamknij. Minimalizm. Pełny ekran. Adsunt avatar. Toolbar. Michał toolbar.
0: Toolbar. Co jest w toolbarze?
1: Na toolbar zawartość jest pusta. Michał toolbar. Na toolbar zawartość jest pusta.
0: Nie ma nic, nie wiem dlaczego, może coś kwestia opcji widoku.
1: Poza toolbar, o Michał Kasperczak, korzystaj z tytułu.
0: Aha.
1: Menu, znak oznaczenia, o Michał Kasperczak.
0: To jest oznaczone, konta na Twitterze można sobie zmieniać w ten sposób, wybierać.
1: Michał Kasperczak. Zakończ korzyst z switcha sound. Brak widocznego tytułu użycia. Menu, znak oznaczenia,
0: switch account.
1: Home, zaznaczone.
0: I się pojawiają te podstawowe zakładki. Home,

0: Mengens, messages, likes.
1: Mentions, czyli wzmianki, messages, wiadomości,
0: likes.
1: Likes, czyli polubienia, listy, searches, wyszukiwania,
0: new tweet,
1: compose new tweet, utwórz nowego tweeta. I znowu table.
0: No,
1: nic się nie pojawiło od tego czasu. Command Shift R też nie. I teraz czytamy sobie dalej tweety.
0: Jerzy Haszczyński, Mac.pl, Pixelmator dla macOS.
1: Pixelmator, czy Pixelmator from macOS. Interesuje nas to. Możemy, tak podobnie jak w Yoru Fukuro, w opcjach sobie ustawić, żeby linki otwierały nam się w tle. I wystarczy, że naciskam strzałkę w prawo i czytamy sobie dalej.
0: Jerzy Haszczyński, z tym, że te batalie przegrano chyb Piotr Lityński, Michał Żół, Łukasz Gop, Krzysztof, Szanwilden, Dominikanie, Jerzy Haszczyński, Menad Bielica, mój mat magazyn, procesor liczba apyla 11 bionic, sprawdź czy wiesz o nim wszystko.
1: I znowu strzałka w prawo.
0: Łukasz Głowacki, MPK, Burzyńska Agnieszka, SM, Maciej Skrzypczak, wyszczerzony uśmiech i zaciśnięte pod kremik, mogłabyś kiedyś opisać jak to zrobić?
1: O, najprostsze. Tu naciskam w prawo i nie da się, to znaczy, że linku nie da się otworzyć. Sprawdzimy, czy te dwa linki nam się otworzyły w Safari.
0: Piezo, Finder, Mail, Safari, nowe wydanie magazynu, prezentownik 2017, mój Mac magazyn, okno, blogdev, stare audycje, mój Mac informacje, łącze. Szybka nawik, nowe wydanie magazynu, prezentownik 2000, najbardziej wyczekiwany telefon, iPhone X.
1: No pewnie tak.
0: Recenzje nowych aplikacji.
1: Nie wiem, co tam...
0: Wśród recenzji aplikacji nie zabrakło nowych tytułów jak Chartshop.
1: Jaki tam był link,
0: ale... Fani muzyka zapewne skieruje swoje kroki po iFlow. Będzie można również przeczytać, jak nadawać na żywo w internecie. Porady i wywiady. To tylko część, zamknij kartę. Razek. Czytaj w wersji PDF, kupuj bezpiecznie w sklepie Mac. Pokaż radera. Pixelmator dla macOS za 5 ceny. I Grzegorz 20 godziny temu. Koniec. Big 8 FF907. Koniec listopada to czas, w którym sklepy kuszą swoich klientów obniżkami cen. Zwyczaj ten pochodzi ze stan. Nie wiadomo, czy jest to związane ze zbliżaniem się tych właśnie dni, czy też nie, ale cena programu Pixelmator dla systemu macOS została właśnie obniżona o 50%.
1: I tak dalej.
0: Zamknij kartę. Adam Z.
1: Czyli linki otwierają się bez problemu.
0: Piezo. Szybka nawigacja wyłączona. Twitter i Fitz. Twitter i Fitz. O Michalka Stercza. Home. Okno. Table. Remik. Mogłabyś kiedyś opisać, jak to zrobić? SMT, czas premik, aha, pytam, bo zawsze chcę to robić, ale my zalędzę trzeba mieć maszynę albo piec kamienny i nie mogę się zabrać. 2 godziny, 0, out for profile, more at clients, 876, reply, kwotę, redfet.
1: I teraz chcemy przeczytać całą dyskusję. I w tym celu naciskamy, i tutaj do końca nie wiem, wydaje mi się, że strzałka w lewo jest bardziej pewna, bo enter to jest otwarcie jakby medium, czyli jeżeli tweet ma jakiś obrazek, to ten obrazek zostaje otwarty, natomiast strzałka w lewo to jest otwarcie dyskusji. Nacisnę enter, o, nie działa, tak, czyli, bo nie ma obrazka enter, to enter nam pokazuje obrazek dołączony do tweeta.
0: Tak, cztery rzeczy.
1: O, a strzałka w lewo spowodowała wyświetlenie całej konwersacji. Teraz naciskam sobie komand strzałkę w dół i od dołu do góry będziemy sobie tą listę czytać.
0: Premik, SMT, chleb się piekło, z czarnuszką, 2 godziny, 1, 4, premik, SMT, chleb się piekło, z czarnuszką, 2 godziny, 1, 4, out for profile, more at clients, attahead media, reply, kwotę, redfet, lead. Premik, o, super. Sama pieczesz czy to tylko jednorazowo? Maszyna czy jakiś piecyk kamienny? 2 godziny, z SMT, czasami mrugnięcie jak zwierzę, w zwykłym piekarniku uśmiech, 2 godziny, 0, out for prof, premik, aha, pytam, bo zawsze chcę to robić, ale my zalędzę trzeba mieć maszynę albo piec kamienny i nie mogę się zabrać, 2 godziny, 0, out for profile.
1: I tak dalej.
0: SMT, czasami mrugnięcie.
1: Escape.
0: Table. S premik, Dosek Magazin, Jacek Płosiński, jak szyb SMT.
1: I czytamy
0: jest
1: dalej.
0: SMT, Jakub Szaniuk, Radiowa Jedynka, Klub Obywatelski, dwójka po...
1: Czyli właściwie strzałka w lewo, to jest i Escape później, oraz na liście tweetów, to jest dyskusja, na liście tweetów strzałka w prawo, to jest otwarcie linku. Działa to jeszcze szybciej, w tyle, działa to jeszcze szybciej niż to, nie trzeba naciskać literki L, jak to ma miejsce w Yoru Fukuro. Command Shift J, czyli
0: Jump to Marker.
1: Mogę
0: kiedyś opisać, jak to zrobić najprościej i jaki jest przepis na ciasto, 2 godziny.
1: I teraz chcemy jakiś link...
0: Klub Obywatelski. Zapraszamy 27
1: listopada na
0: dwójka Polski Radio. Leszek Engelkin, poesja Jadwubę, Jaksa, liczba, poezja, liczba, literatura.
1: To po prostu...
0: Likę.
1: Command L. Command L to jest polubienie linku. Kiedy drugi raz naciśniemy...
0: Likę.
1: To Nie stało się nic. A jeszcze raz? Aha. Zadźwięczało. Wtedy link jest polubiony. Jak on nam to czyta?
0: Klub obyw. Dwójka Polskie Radio. Leszek Engel. Info SJWB. Jaksa. Liczba. Poezja. Liczba. Literatura. Liczba. Irlandia. Polskie Radio. PL 8410. Artykuł. 2 godziny. 0. 2. Altfor. Profile. Moreat. Jons. Kwotę. Retweet. Lite. Retle.
1: No właśnie. Nie powiedział liked, że polubiliśmy. Teraz nacisnę Command L i powie nam tak samo, ale tego dźwięku nie będzie.
0: Lite.
1: No i wtedy, jak rozumiem, odlubiliśmy to, ale trudno to sprawdzić.
0: Zamknij table.
1: I to jest, to nie jest fajne. A sprawdzimy, czy można wejść w interakcję z tym tweetem. Naciskam W, strzałkę w dół.
0: Na table. Dwójka Polskie Radio. Leszek N. Wyłącza P. Dwójka Polskie Radio. Leszek N. Na. Dwójka Polskie Radio. Dwójka Polskie Radio. Outfor profile.
1: Aha. I tu nam się pojawiają szczegóły teraz związane z tym tweetem. Bo co tu możemy?
0: Outfor profile. Op. Dwa. No kreple. Dwa. Outfor profile. Open dwójka Polskie Radio. Na tekst. Dwukuzete. Outfor profile. Open stehaj profile. Pop utwór stehaj. Outfor of this thread.
1: I idę w prawo.
0: Dwójka. More actions.
1: More action znowu.
0: Menu. Open discussion strzałka w lewo. Open link strzałka w prawo. Open thread command. O. Copy link to thread.
1: Copy link to tweet. To chyba nie. To nie ma skrótu na to. Nawet nie wiem, czy to jest w menu, bo w menu jest chyba tylko copy tweet.
0: Copy tweet text command shift C.
1: Copy tweet text, niestety.
0: Send message. Share tweet. Muffle tweet.
1: Muffle tweet? Wycisz tweet?
0: Open discussion strzałka w lewo.
1: I znowu.
0: Muffle share tweet.
1: A share tweet to co się pojawia?
0: Prawo. Add to reading list.
1: To możemy link znowu, ten z tym tweetem. The reading list.
0: Mail, messages, airdrop, notes, reminders, Twitter, Facebook, LinkedIn, simulator, podcast, add to reading list. Mail, message, mail, more actions. Mail, nowa wiadomość, okno, do, devu, temat. Michał, https://twitter.com/radiowa2/status/93309.
1: No jest link.
0: Zamknij. Na. Zachow. Anuluj. Zachowaj. Nie zachowuj. Skrzynki pocztowe. Twitter i Fitz. O Michalka. Poznań. Po 2 godziny. Wyborcza PL Poznań. Poznań. Dwójka Polskie Radio. Wyborcza PL Poznań. Poznań Główny. PKP dobuduje nowy peron i przedłuży tunel, ale na razie nie podatna. Brak widocznego tytułu do użycia. Wyborcza Outfor Profil. Wyborcza PL Poznań. More Action. Poznań. Dwie kwotę. 2 godziny. Poznań Główny. PKP. More Actions.
1: To jest to More Action. Dalej. Poznań tekst.
0: Główny. PKP dobuduje na tekst. Pozetę. 2 godziny. Kwotę. Retweet.
1: Aha, i tu możemy. Quote, retweet.
0: Zero.
1: Aha.
0: Number of people that have read. Zero. Number of people that have read. Tweet. Tweet. Like. Retle. Like. Retle.
1: Like, reply. Nie ma napisane like ile?
0: Zero.
1: A nie, jest.
0: Number of people that have read. Tweet. Outfor profile. Wyborcza PL Poznań. More actions.
1: To już było.
0: Outfor profile. Poza.
1: Ciekawe.
0: Wyborcza PL Poznań. Outfor profile. Poza. Outfor profile.
1: No tu trochę, on się, mam wrażenie, zawiesza. Troszkę, teraz wyszedłem z tego author profile i z tej interakcji z tweetem.
0: Outfor profile.
1: I trochę trzeba najlepiej command T przejść na z powrotem na tabelę. Trudno mi to wytłumaczyć, ale mam wrażenie, że on tak gdzieś się troszeczkę przywiesza, kiedy wejdziemy w interakcję z użytkownikiem, z tweetem, po to, żeby dotrzeć do tych dodatkowych opcji.
0: Radiowa jedynka, Danuta Błażejczyk, piosenki Danuty Rin są ponadczasowe. Polskie Radio PL 760 artykuł na tablę. Radiowa klub, dwójka Polskie Radio, klub, radiowa jedynka, na, radiowa jedynka, more actions, Danuta Błażejczyk, piosenki Danuty Rin są, 2 godziny, kwotę, red fed. Kwotę, 2 godziny. Kwot, red, 0. Litre, redle, 1. Redle, 1.
1: A ciekawe, czy klik...
0: Aha. Outfor profile. 1.
1: Jak kliknę...
0: Na tekst.
1: Nie można.
0: Jeden. Replikę. Brak widocznego tytułu do użycia. Preslikę.
1: Aha, to jest to samo.
0: Jakub Szak. Radiowa jedynka. Replikę.
1: Czyli to... a co się stanie, gdybym nacisnął klawisz tab na tym twicie?
0: Szybka nawigacja włączona. Szybka nawigacja wyłączona. Outfor profile. Open stehare profile. Pop utwór stehare. More actions.
1: To samo.
0: Danuta Błażejczyk. Piosenki Danuty Rin są ponadczasowe. Na tekst. Danuta Błażejczyk. Piosenki Danuty Rin. Poza tekst.
1: I znowu poza. Ten kursor się...
0: Danuta Błażejczyk.
1: Jak tu wrócić na tabelkę?
0: Danuta SMT. Jakub Szaniuk. SMT. Klek się jak był sofcik.
1: Strzałka w prawo. Enter. Mówiliśmy. Command L to jest polubienie. A Command O. Command O to jest niby open tweet. Zobaczymy, co to open tweet miałoby dać.
0: Open tweet. Zawartość www. Korzystanie przez nas plików cookie. Link.
1: Aha.
0: Refresh. Korzystanie przez nas. Zamknij. Szybka nawigacja włączona. Nie znaleziono nagłówka. Nie znaleziono. Refresh. Zamknij. Refresh.
1: Po prostu chyba...
0: Jakub Chrzaniuk na Twitterze. Jakub Chrzaniuk na Twitterze. Refresh. Korzystanie
1: taka przeglądarka jakaś w przeglądarce. Nawet nie. On to otworzył tego tweeta w, po prostu w takiej wewnętrznej jakby przeglądarce.
0: I... Przesyłanie danych. Link poza Unia Europejska. Zamknij. Utwórz tweeta. Korzystanie z ust. Korzystanie przez nas plików kuk. Tagle. Jak scrollera.
1: A, wyszedłem z tego niepotrzebnie. Mnie do końca nie przekonuje sposób prezentacji tych danych przez Twitterific, no ale to już jest rzecz gustu. Kolejny skrót klawiszowy to jest Command O. Otwarcie tweeta w takiej mini przeglądarce.
0: Zawartość www. Korzystanie przed na. Korzystanie przy. Szybka nawigacja włącza. Nie znaleziono na przesyłanie poza. Zamknij. Utwórz korzystanie z korzystanie przez nas link i przesyłanie danych. Poza Unia Europejska. Zamknij. Utwórz tweeta. Link. Korzystanie z usług Twittera.
1: Trochę nie rozumiem, po co to jest.
0: Korzystanie przez nas plików tweet.
1: Trochę nie rozumiem. Command Shift U. Nacisnę teraz na użytkowniku.
0: Open out. Trzy rzeczy. Ojrzok. Popowej.
1: O, otworzyłem użytkownika i też najlepiej wo klawiszami wo strzałki.
0: Ojrzok. Na tekst. Ojrzok.
1: To jest tak dziwnie, bo to jest małpa.
0: Szybka nawigacja włączona. Żok. Małpa. Szybka nawigacja wyłączona.
1: O, a ciekawe dlaczego? Nie przeczytał mi, a jak...
0: Szybka nawigacja włączona.
1: Chciałem to sobie po literce przeczytać i dziwne, bo voiceover nie przeczytał. To już kiedyś było. Przy moim profilu.
0: Send message. Send tweet. Send message.
1: No send message i send tweet. Send message to wiadomość prywatna, a send tweet...
0: Send tweet.
1: Po prostu...
0: Tweet. Dialog. Ojrzok.
1: I już nam tą osobę mamy już ją oznaczoną niejako do tweetowania.
0: Ojrzok. Zaznaczenie usunięte.
1: Escape.
0: O Michał Kasperczak. Home. Op.
1: No to może napiszmy teraz naszego tweeta testowego.
0: Są pose. Tweet. Tekstowy na końcu tekstu. To jest tweet testowy na potrzeby Tyflopodcast.
1: I jak to pole wygląda?
0: Kursor tekstowy na końcu tekstu. To jest tweet testowy. Add foto.
1: W prawo.
0: Emoji. Brak widocznego tytułu. 232. Tweet. Zamknij. Mini zoom. Tweet. Avatar. Tweet. Na tekst. Poza avatar. Kursor tekstowy na avatar. Brak widocznego tytułu do użycia.
1: Tu chyba konto można zmienić po prostu.
0: Kursor tekstowy na końcu tekstu. To jest tweet testowy na końcu.
1: Enter to jest nowa linia. Command Enter wstawia nam tweeta.
0: O Michał Kasperczak.
1: I do góry.
0: Michał Kasperczak, to jest tweet testowy na potrzeby Tyflopodcast. 2 sekundy, 0, out for profile, moderations, kwotę, retweet, lite, retle.
1: I odpowiadamy. Command R.
0: Retle, retret, i, e, a, z, b, p, d, z, i, e, s, e, a, n, i, e, g, o, s, o, p, w, i, e, d, z, kropka. I teraz będzie na niego odpowiedź.
1: Command Enter.
0: O Michał Kasperczak. Michał Kasperczak, Waldemar Kuczyński, Michał Kasperczak i teraz będzie na niego odpowiedź. 3 sekundy, 0, out for profile, Waldemar, Waldemar Kuczyński, Michał Kasperczak i teraz będzie na niego odpowiedź.
1: Dziękuję. Strzałkę...
0: Wilgin Mobile. Waldemar Kuczyński.
1: Nie.
0: Wilgin Mobile.
1: Bo już
0: Marek,
1: nowe Szkoda. Tweety się
0: Waldemar
1: pojawiają.
0: Szybka nawigacja wyłączona.
1: Niestety.
0: Michał Kasperczak i teraz będzie na niego odpowiedź.
1: O.
0: Tagle. 4 rzeczy. Michał Kasperczak. Michał Kasperczak. To jest tweet testowy na potrzeby Tyflopodcast. 48 sekund.
1: I strzałka w górę.
0: Michał Kasperczak. I teraz będzie na niego odpowiedź. 30 sekund. 0. Out for profile. More actions. O Tyflopodcast. Kwotę. Retweet.
1: Aha, on domyślnie, nawet kiedy robimy command R, odpowiadamy wszystkim. Nie ma także odpowiedz użytkownikowi, albo odpowiedz wszystkim.
0: Michał Kasperczak.
1: A spróbuję tutaj.
0: Refresh emailinę.
1: Nie, bo command R... To jest odpowiedź, a Command Shift R to jest refresh timeline. Nie ma. No nie. Czyli tutaj nie ma rozróżnienia na odpowiedź użytkownikowi, na odpowiedź wszystkim. Z jednej strony dobrze, jest odpowiedź, to odpowiedz po prostu. I odpowiadamy wszystkim. Ciekawe, czy można jednak usunąć osobę, której nie chcielibyśmy odpowiedzieć. Nacisnę Command R.
0: Rekle, rekle. To teraz odpowiedź kolejna, testowa.
1: Dobrze, niby coś napisałem.
0: Atta foto.
1: I tabem idę. No to mam attach photo. To, czyli to samo co wostrzałka w prawo.
0: I mówi. Tweet. Kursor tekstowy na końcu tekstu. Teraz odpowiedź kolejna. Tweet. Kursor tekstowy.
1: No nie bardzo. Jestem w polu edycyjnym odpowiedzi. Wo w lewo.
0: Oj, to podcast.
1: Jest.
0: Na tekst. Oj, Tyflo Podcast. Teraz odpowiedź kolejna. Testowa.
1: A nie. Jest Tyflo Podcast. Rzeczywiście, ale nie mogę tego skasować.
0: Na tekst.
1: Bo kiedy zaznaczyłem, to się pojawiło całe pole edycyjne.
0: Oj, Tyflo Podcast.
1: Ale nieźle, bo przeczytał pole edycyjne, ale kiedy naciskam WL.
0: Oj, Tyflo Podcast.
1: Tyflo Podcast czyta.
0: Zaznaczenie usunięte.
1: O.
0: Oj, Tyflo Podcast.
1: Usunąłem.
0: Oj, Tyflo Podcast. Tyflo Podcast.
1: No, nie.
0: Oj, Tyflo
1: nie usunęło się.
0: Oj, Michał Kasperczak.
1: Nie wiem. Nie podoba mi się
0: Marek,
1: to.
0: Szkoda.
1: Bo no czasami chciałoby się skasować jakąś osobę, do której nie chcemy odpowiedzieć. Ja tego zrobić nie potrafię. Być może jest to prostsze niż myślę, ale nie wiem, jak można by to zrobić. Wiemy już, jak odpowiadać. Teraz jak retweetować. Command E.
0: Rzecz Daniel Marcinkowski. Kindle Paper Fritel za 80 euro. Zniżka z 120 euro. Bardzo polecam. Amazon DGP AFDB 00PJD. 1 metr. 0. Outfor profile.
1: Command E.
0: Retweet. Rzecz Daniel Marcinkowski. Kindle Paper Fritel za 80 euro.
1: Sobie.
0: Zniżka z 120 euro. Bardzo polecam. Refresh e-mailinę. Rzecz Daniel Marcinkowski.
1: Aha.
0: Kindle Paper Fritel za 80 euro.
1: I kolejna właściwość.
0: Euro, zniżka z 120 euro. Bardzo polecam. Amazon DGP AFDB 00PJD, 2 metry, 1, 0, outfor profile, moreat, pions, kwotę, retweet, like, retle.
1: I znowu, mimo że retweetowaliśmy, to jakoś nie słychać, żeby program albo nam powiedział, że to jest naszym retweetem, albo żeby nam ten nasz tweet, który podaliśmy dalej, wyświetlił. Tak być nie powinno. Albo też jest to jakaś polityka producenta, której nie rozumiem. Sprawdzimy sobie w takim razie Open Twitterific. Może on się pojawi. No i to rozumiem. Jest retweeted by you.
0: Polski Radio.
1: I to jest okej. Okay. Cytowanie tweetów.

0: Command Enter. I tweet.
1: O, Michał Kasterczak.
0: O, i tu nam poszedłem teraz do góry i ten tweet nam przeczyta.
1: Trójka Polskie Radio, Michał Kasterczak, a Trójca dziś opuszczy. Trójka Polskie Radio, jaka przyszłość czeka Puszczę Białowieską? Dyskutowali w Polsie Trójki profesor Bogdan Jaroszewicz i Berlin Zian Łukaszewicz, Polskie Radio PL 93.
0: Nacisnę strzałkę w lewo.
1: Cztery rzeczy. Michał Kasterczak, a Trójca dziś opuszczy. Trójka Polskie Radio, jaka przyszłość czeka Puszczę Białowieską? Dyskutowali w Polsie Trójki profesor Bogdan.
0: I do góry? O, nie przeczytał.
1: Michał Kasperczak na tagle.
0: Dziwne, bo powinien przeczytać Michał Kasperczak, a w Trójce dziś opuszczy. A?
1: Poza tagle.
0: Przed chwilą?
1: Tak, tagle. Aha. Replies. Press replies.
0: Jest tak jak w iOSie trochę.
1: Tagle. Michał Kasperczak, a w Trójce dziś opuszczy. Trójka Polskie Radio.
0: A nie, to może on źle... czyli tutaj nic. On nam nie przeczytał jednak.
1: Kancelaria Prezydenta.
0: I teraz możemy skasować Command Backspace. Czy działa? Nie. Command Shift Backspace.
1: Trójka Polski. Michał Kas. Deleted thread. Żaden wiersz nie jest zaznaczony. Kancelaria Prezydenta. Małżonka Prezydenta odwiedziła Watę. Trójka Polski.
0: I nie ma.
1: Jaka przyszłość czeka? Daniel Marcinkowski. Kindle Patent Hitler. Rzeczpospolita. Michał Kasperczak.
0: Przy okazji...
1: Deleted thread. Żaden wiersz nie jest zaznaczony. Waldemar Kuczyński. Całe Trójmorze. Nawet gdyby...
0: No właśnie, milczy.
1: Waldemar Kuczyński.
0: Twitterific też zauważyłem, ma taką jakąś wadę, że jeżeli jedna osoba napisze tweet pod tweetem, to on jakby nie chciał czytać wszystkich tweetów od tej osoby. Przeczyta pierwszy tweet i potem lubi się przywiesić. To jest dziwne. Nie wiem dlaczego tak jest. I

0: I to jest kolejna jakaś taka przypadłość. Ona nie jest bardzo może dominująca, ale, ale jakoś tam ją się też czuje. Teraz kilka słów o menu programu.
1: Menu bar, Apple, tweet, tweet.
0: Od razu przejdę do pierwszej zakładki, tweet.
1: Tweet. Compose command, N. Reply command, R. Kwotę command, shift, N.
0: Czyli to, co mówiłem. Utwórz nowy tweet, command N, odpowiedz command R i zacytuj z tekstem command shift N.
1: Reset command E.
0: Przekaż dalej command E.
1: Like command L.
0: Like command L, polub.
1: Open tweet command O.
0: Open tweet command O.
1: Open attachment.
0: Open attachment, no to ten obrazek, to enter po prostu.
1: Open discussion.
0: Open discussion, to właśnie strzałka w lewo.
1: Open link.
0: Open link, też nie opisane. Literka L, nie, L, strzałka w prawo.
1: Open link, open for command shift U.
0: To pokazywałem. Open out, author, otwórz autora, command shift U. Pojawia się taka, to pole autora i tam jest taka tabelka, w którą możemy...
1: Translate tweet, command shift T.
0: Translate tweet, command shift T.
1: Copy tweet, text, command shift C. Compose command N.
0: I znowu.
1: Table. Rzeczpospolita, miliarder z liczba. Open out. Trzy rzeczy. O Rzeczpospolita. Popover.
0: To jest to pop-over, obrazek się uruchomi, taki pokaże, awatar profilu.
1: Scrollerea, Rzeczpospolita, Moreac, Scrollerea, Rzeczpospolita, Moreac, Pions. Nie znaleziono tabeli. Unfollow. Rzeczpospolita to jeden z liderów prasy codziennej w Polsce.
0: Możemy go przestać śledzić.
1: Following 409 159 450 Rzeczpospolita Polska. Punktor. RP.pl. Twitter user liczba 194 399 tweets. Likes. Mendions. Web. Unfollow to report. Imasz. Imasz. Profile verified. Rzeczpospolita. Mendions. Likes. Tweets.
0: I dopiero to jest takie trochę nieintuicyjne.
1: Tweets.
0: Musimy kliknąć w tweet. I dopiero teraz...
1: Szybka nawigacja włączona.
0: Aha, bo nawigacja... Pojawia się tabelka i mamy wszystkie z Rzeczpospolitej tylko.
1: Rzeczpospolita, Rzeczpospolita, Rzeczpospolita, liczba dni pod Rzeczpospolita i Teresa podkreśleniem mail, liczba mów, Rzeczpospolita, Jerzy liczba stępiego, liczba rakiem, Rzeczpospolita, liczba Czechy, zwycięzca wyborów z Jerzy Haszczyński, poseł Mieszkowski, mil, Rzeczpospolita, kto zostanie premierem siatkarzy, liczba siatkówka, Beatles aż 2 lewo sześcik, Jolanta Ojczyk, w oczekiwaniu na taką...
0: I tak dalej, escape,
1: Tagle.
0: Wyszedłem.
1: Nozwę, liczb, Wojciech Bojanowski, Spider Zweg Pajęczyna, grupa Ekstra z nowymi...
0: No znowu jestem na moim timeline, na moim profilu twitterowym. Menu edycja nie zawiera jakichś szczególnych opcji.
1: Edit, undo command, copy command, C, spelling and grammar, substitute, transform, speech, start, emoji, copy command, C, timeline.
0: Menu timeline, oś czasu.
1: New timeline command, T, refresh timeline command, shift, R, mark timeline as read command, K, jump to marker command, shift, J, jump to last undo command, J, find command, F, show timeline. Next cut sound command, prawy nawias kwadratowy, select cut sound.
0: No to pojawi się lista kont.
1: New timeline command, select preview set, show timeline. Next cut sound command, select preview set, show timeline. Next cut sound command, select preview set, sound command, lewy nawias kwadratowy, show timeline.
0: A show timeline, pokaż oś czasu, kiedy rozwinę strzałkami.
1: Show timeline, home command, 1.
0: O.
1: Mentions command, 2.
0: Mentions, czyli to, co mówiłem, command 2.
1: Messages command 3. Likes command 4. Lists command 5. Searches command 6. Search tweets command shift F.
0: Search tweets. Nie umiem z tego za bardzo korzystać.
1: Search tweets command U. Home command 1. Tagle. Wojciech Boj Mentions.
0: I rzeczywiście...
1: Macie aplejejice? Gdy kupisz i przetestujesz, to się podziel z nami wrażeniami. Uśmiech, może wyjdzie nam wspólnie ciekawe porównanie z Apple TV w kwestii streamingu i zabierzesz głos w odcinku liczba kompotu. 23 metry, 0, out for profile, Murat Pions.
0: A, odpisali
1: mi. Odpisali 3 od tygodnik powszechny, 19 listopada 2012 rok, premik, HMMM. Tygodnik powszechny, aplejejice? Gdy kupisz plikę.
0: I strzałkę w... A, co to
1: tak,
0: było?
1: Cztery rzeczy. Discussion. Michał Kasperczak, Marek, streaming wideo z komputera do liczba Apple TV i liczba Chromecast. Recenzja aplikacji liczba iOS dla liczba macOS i liczba Windows.
0: I do góry?
1: Michał Kasperczak, w ogóle fajne są te Chromecasty chyba. Sam myślę, czy nie kupić zamiast Apple TV, choć to urządzenia nieco inaczej działające i nie do tych samych zastosowań w 100%. 5 godzin, 0, out for profile, Moreac, Pions, Oymantis 30, Oymoymac z podkreśleniem PL i Remit podkreśleniem K, kwotę, Redfed, Lite, Redle. Aplejejice, gdy kupisz i przetestujesz, to się podziel z nami wrażeniami. Uśmiech, może wyjdzie nam wspólnie ciekawe porównanie z Apple TV w kwestii streamingu i zabierzesz głos w odcinku liczba kompotu. 23 metry.
0: No niestety chyba nie kupię tego jak na razie, bo mnie też raczej audio
1: Tagle.
0: Interesuje.
1: Aplejejice.
0: I
1: messages. Tagle.
0: Messages, wiadomości prywatne.
1: Damian Przybyła, OSP 9QL 13, Sebastian Szwarc Kosmita, OBF Inderusnego, Damian Przybyła, OSP, Sebastian, Damian Przybył. Menu.
0: O, tu oczywiście na wiadomościach tych prywatnych menu działa. Wo Shift M.
1: Marka Sreat. Delete Kreat. Marka Sreat. Delete Kreat. Table. Sebastian. Damian przybyła.
0: Enter. Coś się stało? Nie.
1: Table. Na edycja tekstu.
0: Czyżbym mógł pisać?
1: I spacja C O S E I B I S E O G S T E E A Z O D P O W I E D Z I E C. Pytanie. I co niby mogę teraz odpowiedzieć?
0: A, inny trochę dźwięk. Tak, odpowiedziałem. Nie poinformował mnie VoiceOver, że to jest pole edycyjne, ale naciśnięcie Enter na wiadomości prywatnej pozwala odpowiedzieć komuś. Szkoda, że nie ma skrótu klawiszowego, że jestem na jakimś użytkowniku i Command D to jest odpowiedź po prostu prywatnie komuś.
1: I co niby mogę teraz odpowiedzieć? Tabulator.
0: I dlaczego jeszcze?
1: Poza edycja, tak i mobrzyk, send, zamknij, send.
0: A, to znowu send?
1: Press send.
0: Dziwne, bo...
1: I mobrzyk, send, zamknij, minimalizm, pełne, add sound avatar, tollbar, o Michał Kasperczak, switch add sound, home, mentions, messages, zaznaczone.
0: Trochę nie wiem, jak to działa. Bo powinno po prostu się dać przeczytać, że odpowiadam i pojawia się z powrotem lista tych wiadomości prywatnych, a on nie wyszedł z tego w ogóle, więc nie wiem. Albo znowu są jakieś anomalia interfejsu, albo lista programu zachowuje się tak, jak się zachowywać nie powinna i po prostu jest jakiś błąd. Następnie Command 4.
1: Likes.
0: Likes.
1: Michał, ja lepszej alternatywy póki co. Dariusz Brunch, liczba hejtriotyzm opinie WP.pl. Michał Żołbrzyński, chodzi o to, że wiele, tygodnik powszechny, Patryk, w dodatku deszcz tylko na Max Janowski, wynika z tego, że ja nie kupuję u nich równie małe opóźnienie.
0: No to wszystkie tweety tu znowu, nie, tu oczywiście tu nie ma dostępu do menu kontekstowego z wo Shift M.
1: Home, table. Nozbe, kontroli z go odbudy, merat kleperel apel, nozbe, merat kleperel apel, zadwizytowa apel part merat.
0: I to jest prawie wszystko, jeszcze sprawdzimy
1: Numer,
0: tylko.
1: Numer, atfit, window, timeline, close, minimize, enter, full screen, bring alt front, znak oznaczenia, o Michalka, close, command, w, help, search, resu.
0: Troszkę options, tych options nie ma za dużo.
1: Preferences, okno, iCloud.
0: Z ciekawszych.
1: Advanced, iCloud. Show list iCloud, since reading position. iCloud. Menu znak oznaczenia. iCloud. Thread marker. Off. Znak oznaczenia.
0: No to iCloud. Kto co woli.
1: Show list roll to marker. Since your current reading position across platforms and devices using iCloud or thread marker. Press divider. Tap email in net to top. Niezaznaczone. When that email is scrolled to the most recent thread. It will automatically show new threads as they arrive. Press divider. Trending topics. Global. 5 place on effects for actions. Zaznaczone. 50% volume. Global. 5 place on general.
0: Accounts to ta autoryzacja naszego i utworzenie, dodanie naszego konta. Muffles, opcje związane z regułami filtrowania, wyciszania, jak zwał, tak zwało tweetów z konta.
1: Appearance. Advanced. Appearance.
0: I appearance, wygląd.
1: Advanced. Like theme. System font. Normal. Default. General. Default. Font. Mediatum. Normal. Text size. No, mediatum nice, default, hidden, zamknij, minimalizuj, then add stop, move, add, advance, control, result show, hidden show windows, control, result show, it's on in menu bar, zaznaczone, open links in background, zaznaczone.
0: O, to znowu w Night On też tak było, open link in background, ja to mam zaznaczone, w ten sposób jak naciskam strzałkę w prawo, nie pojawia mi się od razu na wierzchu okno z Safari z otwartym linkiem.
1: Open knowledge database.
0: Open Knowledge Base, o nie, byłem tam jeszcze, baza wiedzy o programie.
1: Turbo, niezaznaczone. This application was made possible with the HR General's support for Kickstarter Backers. Thank you. Turbo, niezaznaczone, zamknij.
0: To jakiś, nie wiem, co to jest.
1: Default, Project Phoenix, default.
0: Aha.
1: Project for General.
0: No to Project Phoenix to przedtem się nazywał ten program. Nie wiem, czy oni mają jakieś dodatkowe opcje, czy coś. Trudno mi powiedzieć, jak to, o co chodzi. I właściwie to jest wszystko. Zamkniemy sobie.
1: Mail przychodzący.
0: Jakie wnioski na koniec? Czy to program nie wart swojej ceny? Nie wiem. Ja mimo wszystko nie żałuję. Pamiętam o tym, że firma Icon Factory zawsze dba o dostępność, o to, żeby jakoś te programy były zgodne z VoiceOverem. I warto takie filmy wspierać. No co, na Macu ten tweetbot beznadziejny, jeżeli chodzi o dostępność. Twitter for Mac, jak mówię, mnie nie satysfakcjonuje. Night On jest z kolei, już pewnych funkcji nie ma, więc no, cieszyłem się na ten Twitterific. Trochę się zawiodłem. Wierzę w to, że ileś tam rzeczy zostanie poprawionych, bo już mam wrażenie, tam pewne opcje się nowe jakieś tam pojawiły. I jak mówię, nie żałuję, ale czy polecam ten program? Nie wiem. Jak ktoś dużo tweetuje, dużo cytuje tweetów, zależy mu na 280 znakach, na szybkim otwieraniu linków w tle i nie lubi Twitter for Mac, tak jak ja, bo tam ten dostęp do dyskusji, tam, do jakichś takich, tam jest bardzo dużo tabel, bardzo dużo interakcji, klikania w jakieś tam w opcje, rozwijanie. Dla mnie Twitter for Mac, no jestem, wiem, że jestem tendencyjny teraz, ale tak ten program jakoś czuję. To nie ma wyjścia, no to musi kupić Twitterific, tak? Bo po prostu, jeżeli chcemy Twittera jakoś lepiej przeglądać niż Twitter for Mac albo stary Night On, no to Twitterific jest programem jedynym możliwym, a do tego zasadniczo dostępnym. Mimo wszystko polecam, choć z pewnymi zastrzeżeniami.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Dzień dobry, Tyflo Podcast o, no, dzisiaj 19, nawet tu mi zegar pokazuje, że jest jeszcze parę sekund nawet przed 19, więc dzisiaj super ekstra punktualnie. Dzisiaj pytania i odpowiedzi na temat Reapera. Tych pytań i odpowiedzi pojawiło się troszeczkę w różnych miejscach, i na Facebooku, i na mailu naszym tyfloprzeglądowym, i jeszcze tam na jakimś Eltenie, więc kilka tego jest. No i pora na nie odpowiedzieć. Oczywiście również czekamy tutaj na kolejne pytania. Michał Dziwisz tutaj kontroluje, żeby tu się wszystko trzymało razem. Technicznie. Jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na YouTubie, jesteśmy oczywiście na standardowym radiu naszym internetowym, tyflopodcastowym, i oczywiście jesteśmy na czym? Na Zoomie, więc można do nas dzwonić. Można do nas dzwonić tyflopodcast.net/zoom zoomy. Tam można wszelkie informacje odnośnie numerów telefonu i innych metod połączenia, bo ich jest kilka. No i co? Chyba nie pozostaje mi nic innego, jak zacząć to wszystko. Zaraz tu sobie otworzę plik z tym, co to dzisiaj mamy, jakie to mamy pytania. No więc pierwsze pytanie jest o cięcie plików. Tutaj się Roman pyta, znaczy ma generalnie jakiś tam trochę problem z cięciem, i w innych programach działa to tak, że zaznacza się fragment jakiś audio, który potem można sobie wyciąć. No w Reaperze też tak się da, że zaznaczać sobie fragment pliku, który potem można sobie wyciąć, tylko że z tym jest mały problem. Bo jak zaznaczymy źle i wytniemy, no to potem trzeba do tego jakoś wszystko to odkręcić. Zresztą zaraz pokażę, żeby nie było. Ma tu akurat już załadowany jakiś plik z muzyką, jakąś tam. Ona sobie trwa jakieś 30 sekund. Mniej więcej. Jakaś taka muzyka kiedyś zrobiłem. Komuś to chyba było najpierw, myślałem, że potrzebne, potem się okazało, że jest niepotrzebne. I jest taka muzyka, do której można sobie coś powiedzieć. No i załóżmy, że tę muzykę chcę sobie przyciąć. Ja może jeszcze zrobię tak, żeby było słychać mój syntezator na radiu. Oczywiście tu chwilkę to mi potrwa, ale mam nadzieję, że będzie to w miarę dobrze. O, jest.
4: Unsaved project.
3: O, tylko teraz ja nie słyszę. Z kolei syntezatora.
4: Wybór.
3: To muszę coś zrobić, żeby to było słychać. Dobrze, no w każdym razie zaraz to spróbuję zrobić. W każdym razie na razie to zrobię jakkolwiek w takim razie, bo jakby nie trzeba tu słyszeć syntezatora, żeby to było jakkolwiek słychać. No więc mam sobie tę muzyczkę i tu mogę fragment wyciąć. Na przykład to chcę wyciąć, bo to gra pod jakąś drugi raz potem. Chciałbym, żeby zagrał raz takie przejście przez te wszystkie akordy. No więc tu sobie zaznaczę początek, załóżmy. Teraz jest drugie przejście. No i znowu, tu mniej więcej skończyłem, więc robię zaznaczenie, koniec zaznaczenia. Koniec i początek zaznaczenia robi się lewym i prawym nawiasem kwadratowym. No i usuwam zaznaczenie del. Powiedział mi content of time selection removed. I teoretycznie powinienem mieć wycięte zaznaczenie. Czy tak jest? No jest, ale jest to zaznaczone trochę źle. I teraz co ja mogę z tym zrobić? Bo to się udało. I teraz tak, w starszych Reaperach był z tym problem, ale teraz się okazuje, że w nowszym jest ok. Ponieważ on mi z tego zrobił dwa itemy. To znaczy pierwszy item to jest do momentu, kiedy wyciąłem i drugi item to jest od momentu, kiedy uciąłem. I teraz tu jest troszeczkę za długo zostało. Trzeba to by troszeczkę ścieśnić, że tak powiem. Bo to jest 3, 4, raz. A raz jest troszeczkę później. Więc mogę ustawić się na drugim itemie i go troszeczkę przesunąć w lewo. Normalnie czwórką numeryczną. Jeszcze troszkę. No, nawet sporo. O, bez przesady. Jest. I mamy ucięte i ten podkład nam się dość mocno skrócił. Był dwa razy dłuższy, jest teraz dwa razy krótszy. Więc generalnie rzecz biorąc, można tutaj zaznaczać sobie tak jak w programach innych, czyli lewy kwadratowy wstawiam początek zaznaczenia, prawy kwadratowy wstawiam koniec zaznaczenia i ucinam. Tylko że jeżeli tak zrobię, no jest jeszcze druga rzecz, której nie pokazałem, ale to jest, ja to sobie przywrócę. Czyli mam nadal tą wersję długą. O, tylko że jeszcze mi się tu ściszyło. Dobra. A, i przygłośniło mi się. Dobrze, już to ściszam. Mam nadzieję, że słychać. Tam.
4: Tak, słychać wszystko.
3: Wszystko dobrze. Więc znowu zaznaczam tutaj lewy kwadratowy. Pauza, prawy kwadratowy, czyli kursor jest ustawiony w tym miejscu. I teraz ucinam del. I wciskam spację, nic nie gra. Dlaczego? Dlatego, że kursor jest nadal ustawiony w tym samym miejscu jakby linii czasowej, a projekt się był skrócił. I kursor jakby został tam, gdzie on był. Czyli muszę się cofnąć do tego miejsca, w którym to zaznaczenie się jakby zrobiło, czyli do drugiego itemu. Control, strzałka lewo. No niestety to jest jakiś problem. Żeby tego uniknąć, ja to robię troszeczkę... Kurczę, dlaczego mi ściszy, znaczy przygłaśnia to jak... Dobrze, nieważne. Dlatego ja robię to inaczej. Wciskam A, tu gdzie chcę uciąć A. On powie jeden item added. Przesuwam się do miejsca drugiego, w którym chcę zrobić ucięcie drugi raz, żeby wyciąć jakby do tego momentu. Stop. Wciskam drugi raz A. Powiedział mi znowu jeden item added. Więc teraz cofam się. Ctrl strzałka lewo. powiedział mi 3 nazwy itemu, cofam się jeszcze raz na 2 i usuwam del, czyli cofnąłem się jeszcze raz, kontrol strzałka lewa, usuwam. I w tym momencie kursor zostaje mi tam, gdzie